0: informacyjne.
1: Zbliżający się szczyt NATO, ale też sprawa amerykańskich baz w Polsce. Dziś prezydent ma rozmawiać się z szefem resortu obrony. Prokuratura okręgowa poinformowała o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Samorządy przeznaczają kolejne fundusze na poprawę bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa jest potrzebna, bo w przyszłym tygodniu w Turcji odbędzie się szczyt NATO, mówi wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
2: Z jednej strony wiemy, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. To jest szczyt kluczowy z kilku względów. Po pierwsze, najważniejsze, żebyśmy pokazali jedność sojuszu, która nieustająco jest testowana przede wszystkim przez Moskwę.
1: Na potrzebę spotkania z ministrem obrony prezydent Nawrocki zgłaszał kilka tygodni temu, gdy wracał z Waszyngtonu z krótkiego spotkania z Donaldem Trumpem przy okazji urodzinowej imprezy prezydenta USA.
2: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. I dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
1: Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz mają też rozmawiać o staraniach, by w Polsce utworzona została stała baza wojsk amerykańskich. Prokuratura okręgowa poinformowała o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Śledztwo dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 1 300 000 euro. Jak zauważył w TOK FM Maciej Czapluk z Polityki Insight, prokuratorka, która umorzyła sprawę, jest członkinią Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, instytucji podległej ministrowi Waldemarowi Żurkowi.
3: Jeśli taka osoba podejmuje decyzję o umorzeniu tego postępowania, to nie jest prawda, że tam jakiś prokurator, jeszcze nazwijmy to już uproszczając, tego starego układu się ostał, prawda, i wydał taką decyzję wbrew, prawda, ministrowi Żurkowi. Tylko wydaje się, że to jest taka chyba obiektywnie podjęta decyzja.
1: Pełnomocnik pokrzywdzonego biznesmena Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia w tej sprawie. Paweł Ślis nie planuje startować na prezydenta Krakowa, powiedział w wywiadzie politycznym w TOK FM poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Bartosz Romowicz. Ślis, którego typowano na kandydata w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa, ogłosił kandydaturę na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
4: Uważa, że byłby dobrym prezydentem, ale widzi się gdzie indziej. Jest osobą, która od zawsze była w zawodach prawniczych. Swoje największe osiągnięcia, zanim wszedł do polityki, miał właśnie jako adwokat, więc nie dziwię się jemu, że bardziej bliższe jest mu tutaj OBWE niż prezydentura w Krakowie.
1: A wybory na wiceprzewodniczącego OBWE odbędą się 8 lipca. Dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej będą pilnowały początków popularnych wśród turystów w miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska teraz opowie Paweł Razewicz.
5: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
6: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno Policji, jak i Straży Miejskiej. Straż Miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach. Lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
5: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
7: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasta.
5: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego. Z Gdańska Paweł Razewicz, TOK FM.
1: I na koniec jeszcze sport. Francja pokonała Szwecję 3-0 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata rozegranym w East Rutherford koło Nowego Jorku. Następnym rywalem trójkolorowych będzie Paragwaj, który w poniedziałek sensacyjnie wyeliminował Niemcy. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś wciąż upalnie, głównie w centrum, do 30 stopni, a także na wschodzie i południu do 34 i miejscami nawet 36 stopni. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18, a na zachodzie do 23 stopni. Dziś w większej części Polski przewaga chmur, na zachodzie z opadami deszczu, a w pozostałej części kraju pojawią się również burze. Najmocniej zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Już jest 9:43 od kilkunastu minut. Mamy już najnowsze, wstępne dane o inflacji za poprzedni... Nie, no właściwie kończący się, bo to szybki szacunek za czerwiec. Za czerwiec jeszcze dziś mamy 2,5% wzrostu inflacji rok do roku, a więc rzeczywiście wskaźnik inflacji dużo, dużo niższy. Powyżej 3 był w poprzednim miesiącu. Do danych o inflacji będziemy w kolejnych wydaniach magazynu EKG powracać. A już teraz w pierwszym dziś EKG naszym gościem jest pan Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
8: Ma pan umówione spotkanie z prezydentem Nawrockim?
9: Nie prosiłem o spotkanie z prezydentem Nawrockim w najbliższym czasie.
8: Ale jeśli pan chce zrobić wszystko, bo ta ustawa ostatnio przyjęta nie weszła w życie, to najkrótszą drogą jest pójść do prezydenta.
9: Myślę, że tak. Natomiast biorąc pod uwagę całokształt tej ustawy, my założyliśmy sobie, że pana prezydenta będziemy traktować jako taki ostateczny bezpiecznik w sporze nad ustawami. Ta ustawa, która w tej chwili trafia do podpisu prezydenta, ona nie zmienia systemu w sposób niebezpieczny dla lekarzy i dla pacjentów. W związku z tym oczywiście będziemy przez media prosić pana prezydenta o namysł nad tą ustawą, ale jeżeli pan prezydent tą ustawę podpisze, no to my pójdziemy do Europejskiego Trybunału i będziemy domagać się sprawdzenia zgodności tej ustawy z RODO.
8: A jeśli pan powiedział, że nie prosi o takie spotkanie, a jeśli o spotkanie poprosi prezydent, to oczywiście pan pójdzie.
9: Jeżeli poprosi prezydent, premier, marszałek Sejmu, którakolwiek z najważniejszych osób w państwie, to oczywiście z wielką chęcią pójdę, bo to szansa dla naszego środowiska, żeby przedstawić nasze argumenty. Ja zwracam tylko uwagę, że...
8: Ta ustawa się nazywa, tak by wszyscy byli świadomi tego, o czym mówimy, ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawa o działalności leczniczej. To jest ta ustawa, która pozwoliłby po numerze PESEL albo numerze prawa wykonywania zawodu stwierdzić, wiedzieć, ile jeden lekarz w różnych miejscach, na różnych umowach zarabia pieniądze.
9: I proszę zobaczyć, jak przedstawiają nasze stanowisko media. Powiedziałem bardzo niedawno w dużej rozgłośni radiowej, że jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się zapis w ustawie, który mówi, że te dane mogą być wykorzystane we wszystkich celach, również innych, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia. To budzi nasze wątpliwości. Druga sprawa to pewna dezinformacja. Bardzo niedawno, bo pamiętamy to jeszcze, kiedy minister Niedzielski ujawnił dane naszego kolegi lekarza, dane medyczne, wtedy zrobiła się ogromna afera. Pan minister Niedzielski poniósł odpowiedzialność, w tym karną. Jeżeli dzisiaj ustawa weszłaby w życie, to najprawdopodobniej takiej odpowiedzialności przy ujawnieniu katalogu danych, o których mówi ta ustawa, żaden minister by nie poniósł. W związku z tym jawność tak, zabezpieczenie danych optymalne, ale dezinformacją również jest to, że każdy Kowalski wejdzie sobie do rejestrów, pisze PESEL czy PWZ, i sprawdzi zarobki lekarza. Ta ustawa o tym nie mówi. Ona mówi tylko o wykorzystaniu naszych danych przez instytucje rządowe. W związku z tym uważam za niesprawiedliwe mówienie teraz, że Naczelna Izba Lekarska blokuje dostęp obywateli do sprawdzenia wynagrodzeń konkretnych lekarzy. Nie ma takiego pomysłu. Ta ustawa o tym nie mówi. My martwimy się o bezpieczeństwo naszych danych w innych kontekstach. Jesteśmy za jawnością wynagrodzeń. Cieszę się, że tutaj w Top FM mogę to powiedzieć.
8: Proszę bardzo. No, po to zaprosiliśmy pana, by móc się też poznać pana stanowisko, ale w jakich kontekstach pan się obawia? Ja rozumiem, że rząd, który dysponuje publicznymi pieniędzmi, a część z tych pieniędzy trafia jako wynagrodzenia do lekarzy w różnych formach, różnie zatrudnionych z różnych miejsc, chce móc sobie to poukładać i sprawdzić tam, ile Jankowski pracujący w różnych praktykach zarobi.
9: I my jesteśmy za tym, żeby jawność dla celów statystycznych, analitycznych
8: była... To nie będzie taka jawność, że właśnie ja sobie tam zajrzę i jako dziennikarz będę mógł to sprawdzić. To tak nie będzie.
9: Nie, tak nie będzie i za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMIT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych, wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych. Gdyby rząd rozpoczął konsultacje społeczne, gdyby UODO, czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych, mógł wypowiedzieć się w tej sprawie, to zapewne ten zapis byłby zmieniony i mówilibyśmy tutaj o pełnym poparciu środowiska.
8: Pan przywołał taki przykład ministra Niedzielskiego, który wykorzystał wrażliwe dane. Czy pana, to jest dobry moment, by zapytać, czy pana bulwersuje to, że pan Słowik sam publicznie przyznał, że dysponuje danymi medycznymi pacjentów z tego Szpitala Południowego.
9: Jeżeli dane medyczne pacjentów trafiają gdziekolwiek do mediów, a to nie pierwsza sprawa, kiedy do mediów trafiają dane medyczne pacjentów, do osób postronnych, do osób nieuprawnionych, w mojej ocenie to podważa zaufanie pacjentów do procesu leczenia, do lekarzy. Pan redaktor zapytał, czy mnie to bulwersuje. Tak, wycieki danych medycznych bulwersują mnie w każdym przypadku, niezależnie od tego, do kogo trafiają
8: bo
9: te dane.
8: Tak, bo tu są dwa tematy. Z jednej strony ten dziennikarski. Ja jako dziennikarz uważam, że jest taki moment, w którym należy jakiejś danej nie wziąć. Chętnie informacje o tym, kto poza kolejką leczy się i czy ma jakąś preferencję, na przykład ze względów politycznych, no ale dane medyczne już nie, tylko że te dane medyczne też musiał ktoś przekazać. Jest duże prawdopodobieństwo, że to także przedstawiciel pana środowiska.
9: I to podważa zaufanie pacjentów do nas. Spotkałem się sam idąc do lekarza, młodej lekarki, z pytaniem, czy ja chcę, żeby wszystko wpisać do dokumentacji medycznej, no bo jako osoba publiczna ta dokumentacja może być, jak zasugerowała pani doktor, krążyć gdzieś w systemie, nie wiadomo, kto będzie miał do niej dostęp. Przecież to jest... paranoja, przepraszam za ostre słowo, ale oparta niestety na tych wyciekach, które się zdarzają. Tym bardziej trzeba w tej chwili zadbać o bezpieczeństwo danych. Jeżeli pacjent nie będzie miał poczucia, że mówi lekarzowi swoje problemy medyczne, a tak naprawdę mówi je też komuś, kto po drodze te dane przetwarza, jeżeli nie będzie miał poczucia bezpieczeństwa, no to cały proces leczenia będzie tak naprawdę wadliwy.
8: No tak, tylko my tutaj też, ja byłem ciekawy pana opinii, ale oczywiście my tutaj połączyliśmy dwie sprawy, bo wasze wynagrodzenia, czy temat w ogóle wynagrodzeń, to nie jest temat taki jak dane medyczne, to są zupełnie dwie historie. I rozumiem, że pan nie ma żadnej informacji, do czego skłania się prezydent Rzeczypospolitej w sprawie tej ustawy?
9: Nie mam, nie kontaktowałem się ani ze środowiskiem pana prezydenta, ani z panem prezydentem w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o dane medyczne, tak, rozmawiamy z prezesem UODO. Tajemnica lekarska, jak widać, musi być zmieniona i ustąpić miejsca tajemnicy medycznej, czy tajemnicy leczenia, czyli objąć szerzej również opieką urząd te dane, które potem krążą w systemie.
8: To, co się teraz dzieje, to jest afera polityczna, która uderza bardziej w rząd niż w środowisko lekarzy?
9: Atak na środowisko lekarskie jest w mojej ocenie tematem zastępczym, który ma odwrócić uwagę od rzeczywistego problemu. Mamy radnego, który zarabiał pieniądze niedostępne dla...
8: Byłego radnego,
9: niedostępne dla lekarzy na drugim roku specjalizacji. Mamy saloniki VIP, mamy oburzenie opinii publicznej i nagle pojawia się temat zastępczy zarobków lekarzy i tutaj ta emocja społeczna, która się kumulowała od wielu miesięcy, ona nagle wybucha. To jest na pewno wygodne dla rządu, ale apelowaliśmy do pana premiera Tuska o spotkanie już dwukrotnie. Ja mam wrażenie, że gdybyśmy wspólnie usiedli i wypracowali pomysł na to, jak ucywilizować te zarobki, czyli te najwyższe po prostu obniżyć tam, gdzie wycena procedur jest niegodnie mała, te wyceny podwyższyć, to okazałoby się, że system jest po prostu bardziej sprawiedliwy. Nam, lekarzom, też na tym zależy.
8: Czyli przyznaje pan, że zarobki lekarzy też są jakimś tematem?
9: Oczywiście, że są, natomiast...
8: A ja nie bardzo rozumiem, przeciwko czemu pan... teraz protestuję, no bo...
9: Uważam, że moment wyciągnięcia zarobków lekarzy na tapet nie jest momentem przypadkowym. Fakt, że nie toczą się żadne rozmowy między środowiskiem lekarskim, pielęgniarskim, a Ministerstwem Zdrowia, czy panem premierem Tuskiem, również pokazuje, że jest na rękę dzisiaj rządowi rozmawiać o wynagrodzeniach lekarzy, a nie o salonikach VIP, czy o radnych. Oczywiście o systemie ochrony zdrowia trzeba rozmawiać, trzeba wykorzystać ten kryzys do tego, żeby ten system zmienić. Widzimy patologię zarobków bardzo wysokich lekarzy, wiemy skąd ta patologia wynika, ze złej wyceny procedur i NFZ i EOTMIT mają doskonałe dane co do tego, jakie są w tej chwili kominy płacowe i jak to zmienić. Czas, żeby te dane zaczęli wykorzystywać.
8: No tak, tylko... To właściwie pan jest trochę za, trochę przeciw, bo saloniki VIP to jest... jakiś fragment tej historii, zresztą nie mam stuprocentowej pewności, jak to dokładnie było z tym konkretnym salonikiem, to po pierwsze. Po drugie, tutaj jeśli zdecydowała polityka, wszystko na to wskazuje, no to pieniądze, jak rozumiem, zostaną oddane, a w każdym razie osoba, która wystawiła faktury w sposób nierzetelny, nieprawdziwy, po prostu niezgodny ze stanem faktycznym, poniesie tego, mam nadzieję, jakieś prawne konsekwencje. No to wróćmy teraz do tak bardziej ogólnego tematu. Co jest nieprawdziwego w twierdzeniu, że o wynagrodzeniach lekarzy również trzeba rozmawiać? Bo proszę popatrzeć tak, jak ja to widzę.

0: 10% tych nakładów.
1: Ale nasze pensje
0: w budżecie szpitala to jest między 20 a 30%. Rozmawiajmy o wynagrodzeniach w zawodach medycznych, rozmawiajmy o
1: ocenie procedur. Ale są wynagrodzenia, ale są placówki ochrony zdrowia, w których wynagrodzenia stanowią 90% budżetu. I pan zna takie przykłady.
0: Ale nieprawdą jest, że są to wynagrodzenia lekarzy.
1: No nie
0: lekarzy
1: tylko.
0: Między 20 a 30% budżetu skierowanego na wynagrodzenia. Faktem jest, że nas jest po prostu mniej niż pielęgniarek, niż opiekunów medycznych, niż ratowników w swojej masie w szpitalu i dlatego my prosimy tylko o rozmowę merytoryczną. Panie redaktorze, rozmawiając z kolegami lekarzami, jeżeli na jednym oddziale jest lekarz, który zarabia płacę minimalną w ochronie zdrowia, uregulowaną ustawą, a na drugim taki, który zarabia 300 tysięcy miesięcznie i przyjeżdża osławionym Porsche Panamera pod budynek szpitala, to jest niesprawiedliwe, to jest coś głęboko nie tak, to jest dysfunkcyjne, demoralizujące. Tutaj nikt tego nie broni, tylko zapytajmy skąd, z czego to wynika. A wynika ze złej wyceny procedur. Znaczy trudno teraz obarczać doktora, który pracuje bardzo dużo, operuje bardzo wielu pacjentów, robi to dobrze i zarabia bajońskie kwoty, obarczać odpowiedzialnością za to, że on dużo za to zarabia. Gdyby NFZ poszedł po rozum do głowy, to by tę wycenę procedur zmniejszył, doktor nadal by pracował, nadal zarabiałby godnie, a my nie rozmawialibyśmy o zarobkach lekarzy.
1: Znaczy, ale tu sam pan apeluje o to, żeby z tymi zarobkami jednak, żeby to zmienić. I mam wrażenie, że mówi pan teraz tak dlatego, że przebiły się cytaty, że zrobi pan wszystko, by ustawa nie weszła w życie, która by na razie nie ograniczała, ale tylko zbadała, jak sprawa wygląda.
0: No, dokładny cytat.
1: Ja właśnie nie bardzo wiem, z czym
0: panie
1: pan właściwie walczy.
0: Dokładny cytat jest taki. Jesteśmy za jawnością zarobków lekarzy, ale martwimy się, że nasze dane będą wykorzystane do innych celów, dlatego zrobimy wszystko, żeby zablokować tę ustawę. Natomiast do opinii publicznej w tej chwili jest taki, rozumiem, klimat rozmowy o naszym środowisku, przebijają się tylko wycinki.
1: Pan także uczestniczy w tej rozmowie, jest ten słynny wpis, to jest jakaś wewnętrzna grupa, tak?
0: Jest to grupa porozumienia rezydentów, tak.
1: Grupa porozumienia rezydentów. No i pan też tutaj tak bardzo politycznie do tego podszedł, bo apeluje, żeby dać rządowi rządzić, niech się wyłożę na tym, to będzie lepiej.
0: Na grupie porozumienia rezydentów i szerzej w środowisku lekarskim narasta zbulwersowanie hejtem na nasze środowisko. 99% lekarzy to lekarze, którzy wykonują swój zawód z wielkim oddaniem, a nie tacy, którzy zarabiając na drugim roku specjalizacji 1,5 miliona kupują sobie to osławione Porsche. Jest emocja do protestu, nawoływania do protestu. One się pojawiały bardzo często, stąd też ja jako lider naszego środowiska zabrałem głos, że protesty są tylko wodą na młyn rządu, który traktuje nas jako temat zastępczy. Tak uważam. Uważam, że rząd dzisiaj stawia się w roli ratownika, który uratuje pacjentów przed lekarzami, którzy wysysają pieniądze z systemu. Faktem jest, że to my dzisiaj ratujemy naszych pacjentów i wszyscy stajemy się ofiarami swojego zarządzania rządu.
1: Bez was będzie jeszcze gorzej. To w ogóle nie jest ta dyskusja.
0: Ale my na szczęście nigdzie się nie wybieramy, panie redaktorze.
1: Ja się tylko zastanawiam, jak pan... Dla mnie jest to nawet logiczne, że to rząd bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje w systemie, tylko pan widzi tę część dyskusji, którą prowadzi rząd, a nie widzi na przykład, no, ja się czuję nieśmielony, żeby to nawet zacytować, jest taka jedna telewizja koncesjonowana, która podlega Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ale chyba to niewielkie ma znaczenie, która poprzez przykłady tego konkretnego lekarza też szczuje na wasze środowisko, bo pisze o lekarzach śmierci albo podobne tego typu. I to panu nie przeszkadza?
0: Przeszkadza mi, ja jestem szefem samorządu lekarskiego.
1: Czy pan chciał być politykiem?
0: Nie chciałbym być politykiem, ale jestem uczestnikiem życia publicznego i politycznego jako szef samorządu lekarskiego. Napisałem na tej grupie, proszę zobaczyć, to komunikacja do lekarzy, ale dbajcie o siebie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, tłumaczcie pacjentom, rozmawiajcie, jak wygląda sytuacja w ochronie zdrowia, że to nie my lekarze jesteśmy źli, że 70% pieniędzy w NFZ-cie to nie my zjedliśmy, że to jest jakaś narracja medialna, a na końcu napisałem głowa do góry, żaden rząd nie wygrał z lekarzami. To było takie hasło w zasadzie, że nie martwcie się, nie dajcie się, róbmy swoje, leczmy, to my leczymy. To wyrwano z kontekstu, przedstawia się nas jako środowisko, nie wiem, butne, które jest na wojnie. Wojna nie wygląda tak, że co kilka dni do pana premiera kieruje się listy z prośbą o spotkanie.
1: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dziękuję za spotkanie.
2: Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG, która będzie poświęcona inflacji, która dzisiaj się pojawiła, znaczy wstępne dane dotyczące inflacji za czerwiec, ponieważ mamy wyraźny spadek tej inflacji. W studiu gość pan dr Marcin Mazurek, główny ekonomista.

0: mBanku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tak właściwie to już jest drugi miesiąc chyba z tego, co pamiętam, takich danych, bo w maju chyba też było tak, że miesiąc do miesiąca ceny spadały, więc poziom, średni poziom cen w polskiej gospodarce w maju trochę spadł i w czerwcu znowu trochę spadł. Mamy gospodarkę w ogóle bez inflacji od 2 miesięcy.
1: No myślę, że wróciliśmy do tego takiego status quo, które było jeszcze przed lutym, czyli do gospodarki, która naprawdę nie jest inflacyjna, czyli do gospodarki, która doświadcza teraz tego chińskiego szoku 2.0, czyli gospodarki, która importuje relatywnie tanie towary, do gospodarki, która teoretycznie też zalewana jest tańszymi towarami od zewnątrz. Mówię o towarach przemysłowych z uwagi na to, że wszyscy podlegają konkurencji z Chinami i wszyscy obniżają ceny. I wreszcie mieliśmy stabilne ceny ropy naftowej przed inwazją na Iran. To teraz też wygląda na to, że idziemy w kierunku jakiejś stabilności. Natomiast czarny koń tych odczytów jest gdzie indziej.
0: W żywności?
1: No, w żywności.
0: No właśnie, bo widać spadek. Już jest nawet rok do roku spadek cen żywności o 0,3, a miesiąc do miesiąca o 0,7. Ale wydaje mi się, że miesiąc do miesiąca, w czerwcu chyba często żywność tanieje, prawda? Natomiast ten rok do roku spadek jest chyba...
1: No właśnie.
0: To jest ten czarny koń.
1: I to jest właśnie klasyczne rozróżnienie, tak? Bo faktycznie wzorzec sezonowy jest taki, że w czerwcu żywność faktycznie może stanieć, natomiast ona tanieje bardziej niż w ubiegłym roku. Tak samo jak mocniej potaniała w maju, jak w ubiegłym roku, stąd ten rok do roku, który jest obecnie już na ujemnych poziomach. I wydaje mi się, że żywność jest super ciekawa z tego punktu widzenia, że z jednej strony obserwujemy zjawiska, które powinny sprzyjać drogiej żywności, czyli po pierwsze konieczne inwestycje na poziomie rolnictwa, nowe technologie, brak wody czy deficyty wody, powtarzające się susze, co powinno pompować koszty i pewnie pompuje. A z drugiej strony nie widzimy przełożenia tego na znacząco wyższe ceny żywności, które raportuje GUS. I moim zdaniem w ogóle nie ma tu sprzeczności.
0: Dlaczego nie ma sprzeczności? Jak to wytłumaczyć w takim razie?
1: Sieci handlowe.
0: Czyli struktura rynku, tak?
1: Tak, struktura rynku, myślę, że tu gra tu bardzo, bardzo dużą rolę. Kiedyś w zasadzie prognozuję tą inflację cen żywności prawie 20 lat już. Kiedyś było to bardzo proste. Brało się biuletyni Ministerstwa Rolnictwa, sprawdzało się, jakie ceny były hurtowe. Stamtąd można było bardzo łatwo zejść na ceny na bazarkach i de facto to dawało już obraz taki, jakie będą ceny żywności. Naprawdę nie śmieję się, tak było. To było relatywnie proste. Natomiast teraz jest to, uważam, trudniejsze i dowodzi tego przede wszystkim zaskoczenie w maju. Teraz to czerwcowe było trochę mniejsze już. I teraz o co chodzi? Po pierwsze, zbiór danych GUS się trochę zmienił. Zmienił się dlatego, że weszły sieci, czyli ankieterzy muszą tam bezpośrednio trafiać, i zmienił się dlatego, że też sieci są dostawcą tak zwanych danych skanowanych, czyli takiego alternatywnego sposobu poboru cen w gospodarce, który opiera się na tym, że GUS po prostu widzi paragony. A na tych paragonach są wszelkie promocje, wielopaki i tak dalej. To wszystko tam wchodzi.
0: Więc... Ale to wcześniej tego nie było?
1: Wcześniej de facto ankieter ma obowiązek wyfiltrować tą promocję, żeby te ceny były takie prawdziwe, tak? Natomiast w przypadku, kiedy mamy te dane skanowane, to może być trudniejsze, to jest po pierwsze. I po drugie, taki problem już metodologiczny z punktu widzenia analityka, my nie za bardzo wiemy, jak GUS integruje te dane z danymi takimi zwykłymi. Ale zostawiając te dane na boku, jest kwestia taka stricte ekonomiczna, tak, kosztowa. Wydaje mi się, że sieci w tym momencie mocno rywalizują ze sobą na rynku, który jest w zasadzie zdominowany przez dwie sieci, które handlują żywnością na masową skalę. Rywalizacja ta prowadzi do znaczącego obniżania cen, walki promocjami, przyciągania klienta w jakiś sposób, co jakiś czas są reklamy i to nie na darmo tak naprawdę związane z tym, że tu są pomidory tanie, tu są ziemniaki tanie. I to moim zdaniem powoduje, że ta cena detaliczna dla konsumenta jest trzymana relatywnie nisko. Ta sama konkurencja to powoduje. Dwie firmy są bardzo, bardzo wrażliwe na popyt konsumencki, więc cokolwiek tam siada, widać to na wolumenach, te firmy od razu reagują, obniżają ceny. I teraz pozostaje pytanie, kto to płaci? Wydaje mi się, że dostawca.
0: No bo on jest zawsze w tej gorszej pozycji w stosunku do tych sieci handlowych, prawda? Ale dodam jeszcze, bo parę dni temu był też raport GUS-u dotyczący cen artykułów żywnościowych w skupach i na targowiskach, czyli jeszcze przed sieciami. I tam też jest spadek o 16% rok do roku. Jest spadek zbóż, mięsa, mleka, ziemniaków. Mleko jest najtańsze od kilku lat w tej chwili. W skupach.
1: Tak, to prawda. Ten rynek hurtowy też jest teraz bardzo specyficzny. Natomiast my jako analitycy mamy to pod kontrolą, czyli jakby prognozując inflację, my znamy te dane i znamy też częściowo dane z rynków towarowych za cały miesiąc, za czerwiec.
0: A rozumiem, że to jeszcze dodatkowo jest jakaś niespodzianka.
1: Dodatkowo na to trzeba jeszcze nałożyć niespodzianki, no bo inflacja wyszła poniżej tak zwanego konsensusu. Konsensus był 2,7, inflacja wyszła 2,5. I to nie chodzi o to, że paliwa były tańsze. To oczywiste było, że będą tańsze paliwa, bo każdy to sobie wyliczył. Natomiast to źródło niespodzianki tkwi w cenach żywności. Te ceny żywności zaczynają trochę odbiegać od tych wzorców, które my doskonale znamy i na których chodzą modele, które prognozują ceny żywności.
0: Czyli mamy inflację dyskontową, tak właściwie chyba można powiedzieć. A propos tych cen paliw, które może są mniej sensacyjne tym razem, ale tutaj bym wybiegł w przyszłość, no bo za chwilę wszystko się zmieni, jutro wraca VAT na wyższy poziom, więc jaki będzie efekt inflacyjny?
1: Drobny, bym powiedział. Tak czysto filozoficznie to żadne podatki pośrednie nigdy nie stworzyły żadnej presji inflacyjnej, tak? Czyli z punktu widzenia ekonomicznego niewiele się zmieni. Dodatek do tego, ile to dołoży do inflacji, wydaje mi się, to z rzędu jest 0,3, może 0,4 punkta procentowego maksymalnie. I to też zależy od tego, gdzie faktycznie wylądują ceny paliw w lipcu, bo to może być różnie. Na rynkach hurtowych ceny paliw powoli zaczynają być blisko tych, które były jeszcze przed inwazją USA na Iran. Więc ja bym był tu dobrej myśli. Plus, wydaje mi się, słabo się znam na rynkach ropy naftowej, ale czytając sporo w tych tematach, wydaje mi się, że powoli znowu zaczyna wyłaniać się taki trend dezinflacyjny także stamtąd. Czyli wojna się kończy, nowi gracze przejęli trochę kontraktów, starzy gracze będą walczyć bardzo agresywnie o rynek, a to implikuje niskie ceny.
0: No i OPEC się rozpada troszeczkę, tak?
1: Niskie ceny, znowu większa konkurencja.
0: Tak, większa konkurencja. Czyli co, nie obawiać się inflacji wyższej, jak będziemy patrzeć na lipiec i na sierpień? No bo podniesienie, bo to ciekawe to, co pan powiedział, że podatki pośrednie nie wywołują presji inflacyjnej, no bo wydawać by się mogło, że to jest jednak pójście o 15 punktów procentowych do góry jakiegoś tam elementu tej ceny, więc jak to tak po prostu sobie przeliczyć, to ceny paliw powinny pójść w górę, nie wiem, o 80-90 groszy na litrze. Eksperci z tego rynku mówią, że to nie będzie 80, bardziej 40-50, no ale wzrost o 40-50 to też jakąś tam różnicę robi.
1: No, rozbijamy się tutaj o definicję presji inflacyjnej. Dla mnie definicja presji inflacyjnej jest czysto ekonomiczna, czyli to wynika z popytu i z podaży. Podniesienie podatków pośrednich obniża de facto dochody rozporządzalne, więc jest czynnikiem antyinflacyjnym, de facto przeciwdziała presji inflacyjnej.
0: Czyli tu zapłacimy więcej, ale na coś innego mniej wydamy, tak?
1: No, niestety gdzieś to musi znaleźć ujście. Natomiast też pytanie, jak bardzo poskoczy ta inflacja? No, to jeśli ta inflacja poskoczy nam nagle do, nie wiem, 2,9 czy do okolic 3%, no to znów nie będzie to jakiś wielki skok i wciąż inflacja będzie naprawdę bardzo komfortowo wewnątrz przedziału dopuszczalnego pasma wahań tak naprawdę.
0: Rozumiem, że gdyby był grany ten scenariusz, którego się obawialiśmy parę miesięcy temu, że mamy inflację, nie wiem, 3,5 czy 3,6, to tutaj byłoby mowa o tym, czy dochodzimy do 4% czy nie, i wtedy byśmy się tym bardziej przejmowali, tak?
1: No myślę, że z punktu widzenia takiego realnego wpływu na Kowalskiego, oprócz takiego przepływu przez dochody rozporządzalne, no to niestety jest też ten efekt kolejny, czyli zmiany stóp. No, wydaje mi się, że teraz możemy spokojnie powiedzieć, że tych zmian nie będzie, a poszedłbym krok dalej, kolejny ruch raczej w dół.
0: No właśnie, to trochę pan mnie teraz wyprzedził, bo o to chciałem się zapytać. Kolejny ruch raczej w dół, ale jakoś tak usłyszymy to ze strony Rady, czy też prezesa Glapińskiego już teraz na najbliższym posiedzeniu, czy oni znowu dadzą sobie trochę czasu, jak to może wyglądać, jeśli będziemy chcieli to umiejscowić w czasie?
1: Myślę, że to, co usłyszymy od prezesa Glapińskiego, to trochę takie victory lap, że tak naprawdę NBP wstrzymał się z ruchami, nie tak jak Europejski Bank Centralny, i okazało się to dobrą strategią, bo inflacja znowu powróciła do celu, jest bezpiecznie nisko. No i poddajmy to prezesowi Glapińskiemu. Absolutnie Rada Polityki Pieniężnej miała tutaj rację, żeby się wstrzymać. EBC trochę się pośpieszył. Natomiast kiedy jakieś obniżki? Wydaje mi się, że już maju, kwietniu były takie głosy w RPP, oczywiście one były w mniejszości, że de facto no, trzeba będzie rozważać powrót do luzowania polityki pieniężnej. Wydaje mi się, że takim kluczowym momentem jest to, kiedy będzie szczyt cyklu gospodarczego mierzonego PKB. I teraz wydaje mi się, że tu trzeba strzelać w okolice czwartego kwartału tego roku lub przełomu roku, czyli to się może opóźnić na pierwszy kwartał 2027. I wydaje mi się, że niska inflacja plus spadkowa trajektoria na dynamikach PKB absolutnie otwiera pole do dyskusji o obniżkach i pewnie pole do faktycznych obniżek, ale to rok 2027.
0: Czyli nie szybko, czyli jednak jeśli chodzi o ten rok, bo to są takie informacje, które pewnie biorą pod uwagę ci, którzy chcą zaciągać jakieś kredyty teraz, a z danych bankowych wiadomo, że jest ich więcej niż chociażby rok temu, to w najbliższym, jeśli oni by chcieli na przykład czekać na lepszy moment, kiedy ta stopa procentowa będzie niższa, no, to jeszcze trochę trzeba, to jeszcze nie jest kwestia, nie wiem, lipca albo września, tylko dłużej, tak?
1: No chyba trochę dłużej, no chyba, że bardzo zaskoczą nas ceny paliw, to być może przesunie to ręce, które, dłonie, które głosują na posiedzeniach RPP, ale nie sądzę, że RPP będzie się jakoś tutaj specjalnie śpieszyć.
0: A my mamy w ogóle ten poziom, który mamy w tej chwili, stóp procentowych 3,75, główna stopa procentowa w Narodowym Banku Polskim. To jest odpowiedni poziom oprocentowania dla polskiej gospodarki w tej chwili, pana zdaniem?
1: To jest trudne filozoficzne pytanie.
0: Jeszcze
1: przed inwazją na Iran wydawało się, że jest spora przestrzeń do obniżek stóp procentowych z uwagi na to, że popyt jest słaby, nie ma jakiejś zewnętrznej presji inflacyjnej. I teraz taka pewnie ciekawostka, gdyby nie te zawirowania na cenach ropy, to strzela, mielibyśmy teraz inflację tak między 1 a 1,5. I gdyby była taka inflacja, to pewnie RPP spokojnie dalej obniżałaby stopy procentowe, a stopy nie byłyby 3,75, tylko zbliżalibyśmy się do 3%. Czy to dalej jest scenariusz dobry? Zmieniło się przede wszystkim to, że wzrosły ceny niektórych dóbr i usług w międzyczasie. I teraz pozostaje pytanie, czy już teraz reagować niższymi stopami procentowymi na to, że nadal presja inflacyjna jest niska, czy raczej zobaczyć, czy na pewno nic się z tego dalej nie urodzi. Wydaje mi się, że jesteśmy bardziej w tym drugim przypadku, że chwilę trzeba poczekać, no a potem sytuacja jest taka, jak była, więc trzeba wracać do obniżek.
0: Co się robimy flegmatycznie i nonszalanscy, tak? Jak jest jakieś zawirowanie w Zatoce Perskiej, to poczekamy, może się uspokoi, to teraz poczekamy w drugą stronę, tak? Bo a nuż znowu coś wyskoczy.
1: No trochę tak i trochę to tak wyglądało.
0: I na koniec wychodzi, że w sumie właściwie wszystko można przeczekać, tak?
1: Znaczy banki centralne reagują wszędzie bardzo, bardzo podobnie. Tam są przesunięcia miesiąc, dwa, przesunięcia na stopach, 25 punktów bazowych czy coś takiego. To wszystko bardzo podobnie chodzi. Przypomnijmy, że w marcu Rada Polityki Pieniężnej ścięła stopy, mimo tego, że widać było, że będzie szok inflacyjny, przynajmniej przejściowy. To było wręcz ewidentne. Więc tam została zbudowana poduszka, która teraz mogła być skonsumowana, ale nie została skonsumowana. No a z kolei brakiem tej podwyżki stóp bank centralny kupił sobie też taką poduszkę na to, żeby zbytnio nie zdusić gospodarki w tym czasie, kiedy te ceny były podwyższone. Więc na dobre wyszło chyba.
0: Na rynek walutowy sobie patrzę teraz i widać, że dolar dzisiaj 2 grosze drożeje, 3,77 zł groszy, euro prawie 4,30, zresztą euro dzisiaj wcześniej, parę godzin temu było po 4,30 i to niby nic takiego, ale ostatni raz 4,30 za euro było 31 marca, czyli 3 miesiące temu, więc właściwie można by powiedzieć, i to nie będzie nadużycie, że złoty jest najsłabszy od 3 miesięcy. Rozumiem, że to ma związek właśnie z tą perspektywą dla stóp procentowych i z tymi danymi inflacyjnymi, tak? Że to jednym z efektów ubocznych jest osłabienie złotego.
1: Tak, i wydaje mi się, że to są dwa kroki tak naprawdę, bo po pierwsze, na początku okresu, kiedy mieliśmy wysokie ceny ropy naftowej, kiedy inflacja nam rosła, bardzo szybko wyceniły się podwyżki stóp procentowych w Polsce, więc one były trochę takim buforem, który trzymał notowania kursu złotego relatywnie nisko. Potem to powoli odchodziło w przeszłość, no a teraz znowu żadne podwyżki się nie wyceniają, więc ten faktycznie bufor zniknął. My uważamy do pewnego czasu, że tak naprawdę złoty gdzieś w horyzoncie tak roku, dwóch, jednak powinien trochę się deprecjonować.
0: Czyli osłabiać.
1: Osłabiać, tak, dokładnie. Przede wszystkim dlatego, że cykl gospodarczy powoli nam się kończy. Jeszcze mamy ze 2-3 kwartały przyspieszającego wzrostu, potem będzie już wolniej. To pewnie
0: A dlaczego?
1: Przede wszystkim fundusze unijne i konsument. Fundusze unijne to czysta mechanika, tak? Po prostu kończy się.
0: Teraz dostajemy więcej, a potem będzie mniej.
1: A potem mniej, więc jak inwestycje jakby rosną wolumenowo, to mamy dodatnie wzrosty. Jak spadają lub się nie ruszają, to jest zero albo minus, więc to arytmetyka jest nieubłagana. Plus konsument. Konsument chyba powoli też jakby zaczyna konwergować do, powiedzmy, że zachowań bardziej spójnych z innymi gospodarkami, które są wyżej rozwinięte, tak? Czyli Polska będzie się jakby, będzie stawała się coraz bogatsza, no ale siłą rzeczy jakby konsumpcja nie może rosnąć cały czas tak szybko. I wydaje mi się, że tu jest jeszcze druga rzecz. Wydaje mi się, że konsumenci już w dużej mierze wykorzystali te wszystkie zasoby, które zbudowali w ostatnich latach. No a płace nominalne teraz jakoś specjalnie nie rozpieszczają. To w okolice 5% w sektorze przedsiębiorstw, więc relatywnie mało. Nawet w ujęciu realnym, jak odejmiemy to 2,5. 2,5 to relatywnie mało. Pewnie to był gdzieś fundamentalny sufit, jeśli chodzi o konsumpcję. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o płace, to jeszcze tam ten rynek pracy nie powiedział ostatniego słowa. Wydaje mi się, w najbliższym czasie przed polską gospodarką sporo zmian takich strukturalnych. I tu być może jest to hasło naiwne, ale wjeżdża nam sztuczna inteligencja powoli jako coś, czego firmy będą coraz bardziej używać. Nie tylko firmy przemysłowe, bo tam już była, ale coraz bardziej będą to firmy usługowe. I tam widzę pewien potencjał, że siła przetargowa pracowników po prostu się zmniejszy.
0: I będą się bardziej bać
1: i mniej konsumować.
0: Tak, i będzie wzrost gospodarczy wolniejszy. W pierwszym impulsie, tak, bo długoterminowo to AI podobno ma napędzać nam wzrost gospodarczy. Bardzo dziękuję. Pan dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Jest 14.43 w TOK FM, czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj niezły dzień. Indeks WIG20 idzie w górę o 0,75%. Natomiast na rynku walutowym złoty dzisiaj trochę traci na wartości. Dolary drożeją o prawie 2 grosze, kosztują 3,77 zł, a euro jest blisko poziomu 4,30 zł. Ostatni raz na tym poziomie euro było pod koniec marca. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj ze złotym, to jest reakcja na wcześniejszy opublikowany dzisiaj odczyt inflacji, która wypadła niżej od oczekiwań. W związku z tym są spekulacje wśród ekonomistów, że być może pojawi się jakaś perspektywa znowu obniżek stóp procentowych za kilka miesięcy i ta perspektywa właśnie delikatnie nam dzisiaj złotego osłabia. Natomiast na giełdzie, tak jak już mówiłem, dzisiaj niezły dzień, a jak wszystko pójdzie dobrze, to od nowego roku na warszawskiej giełdzie w ogóle będzie można w troszeczkę inny sposób inwestować niż do tej pory, bo pojawią się osobiste konta inwestycyjne. W naszym studiu teraz gość, pan Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Finansów Publicznych i poseł sprawozdawca tego projektu ustawy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Rozpoczyna się teraz kolejne posiedzenie Sejmu jutro i będzie ta ustawa...
2: Drugie czytanie jest przewidziane podczas tego posiedzenia. Jesteśmy już po pierwszym, po rozpatrzeniu projektu ustawy na Komisji Finansów. Wydaje się, że to jest projekt, który nie powinien budzić żadnych kontrowersji. Oczywiście jest pełna otwartość na rozmowę dotyczącą szczegółów, detali, wyjaśnienia pewnych wątpliwości, czy na poziomie Sejmu, później Senatu. Chodzi o to, żeby osobiste konta inwestycyjne były jak najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą inwestować swoje oszczędności bezpiecznie, w bardzo prosty, klarowny sposób, tworząc też i wspierając polski rynek kapitałowy, bo osnowy tego projektu jest założenie, że w tym obszarze mamy naprawdę bardzo dużo jeszcze do zrobienia i OKI to jest też takie wyjście naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom, żebyśmy budowali rynek kapitałowy, szczególnie oparty o polski kapitał. Również ten nie największy, ale też drobny, średni. I OKI właśnie ma uzupełniać taki obszar, jeżeli chodzi o możliwości odkładania i inwestowania środków.
0: Spotyka się pan z takimi zarzutami, że to jest kolejne rozwiązanie dla najbogatszych, no bo tylko oni inwestują na giełdzie, generalnie przeciętnego Polaka to niespecjalnie interesuje. A do tej pory był podatek Belki, a dzięki temu rozwiązaniu tego podatku nie będzie i tak właściwie... Po co to wszystko?
2: No właśnie dane pokazują, że coraz większa liczba gospodarstw domowych odkłada, czy też odkłada, oszczędza środki, natomiast ich nie inwestuje, ponieważ jest pewien opór też i pewien strach przed inwestycjami, jeżeli chodzi o takie inwestycje na giełdzie, czy w jakieś aktywa bardziej ryzykowne, bądź bardziej mniej zrozumiałe dla przeciętnej osoby. Wolimy lokatę, wolimy odkładać na kontach oszczędnościowych te środki, gdzie te zasady są dość proste, natomiast
0: albo
2: też,
0: kawalerkę jakoś.
2: Tak. No, albo nieruchomości, tak, bo inwestowanie w beton jest dość, czy było popularne w ostatnich latach, teraz chyba też trochę się to zmienia. Natomiast no, nie domagamy w obszarze właśnie inwestycji kapitałowych. Również odkładanie w takiej dłuższej perspektywie, to jest coś, nad czym pracujemy i te OKI to też takie uzupełnienie systemu, mamy przecież różne produkty związane z oszczędzaniem na emeryturę.
0: No właśnie, w zeszłej kadencji warto wyjaśnić, bo to nie będzie produkt emerytalny, prawda?
2: Nie, ale
0: czyli będzie można sobie zabrać.
2: Fundusze tam mogą być objęte tym, bo to jest dość szeroki wachlarz aktywów, który jest objęty tym rozwiązaniem. Z jednej strony, z drugiej strony bardzo prosta kwestia, jeżeli chodzi o opodatkowanie. I mamy zwolnienia, czyli trzy takie aspekty. Pierwsza rzecz, no to kto może w ogóle skorzystać z osobistego konta inwestycyjnego? Każdy, kto ukończył 18 lat. Tutaj nie ma tutaj jakiejś blokady.
0: Jak ktoś ma 16, to nie ma jakiejś tam bocznej furtki i musi poczekać na 18 urodzinę?
2: Musi się
0: uzbroić. Bo konto w banku może mieć 16
2: lat.
0: Tak,
2: ale tutaj mamy każdy od 18 roku życia, okay. Nie ma żadnych progów dochodowych, podatkowych. Nie, tutaj po prostu każdy. Nie ma też górnej granicy, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego narzędzia. Natomiast mamy zwolnienia co do zasady 100 tysięcy, jeżeli chodzi o takie bezpieczniejsze aktywa, będzie zwolnione w ogóle z podatku. Do 25 tysięcy również, no to już takie odkładanie lokaty, rachunek oszczędnościowy, to tutaj ten limit jest mniejszy, no ale to ma też zachęcić właśnie Polki, Polaków do tego, żeby nie tylko odkładać, ale również zacząć inwestować. To są takie drobne oszczędności, które w skali kraju pomagają budować rynek kapitałowy w znaczący sposób. No, inspiracją dla OKI jest szwedzki produkt, który od wielu, wielu lat funkcjonuje u naszych północnych przyjaciół, czyli Investering Sparkonto. To jest takie właśnie konto inwestycyjne, które umożliwia odkładanie również w wymiarze tym emerytalnym, ale także w przedsięwzięcia czy aktywa związane z przedsięwzięciami, projektami wysokiego ryzyka. To ma wieloaspektowe korzyści z punktu widzenia gospodarki, no bo mamy też prywatne środki, które angażujemy w dłuższym wymiarze czasu na nasze potrzeby związane z chociażby zmniejszeniem aktywności bądź w ogóle przejściem na emeryturę w przyszłości, no ale tu i teraz mamy też kapitał, który pozwala budować rynek dla przedsięwzięć wyższego ryzyka. W Szwecji mamy 8 razy więcej w przeliczeniu na milion mieszkańców startupów, jeżeli chodzi o nowe technologie. I jednym z powodów, który jest definiowany jako ten, który właśnie robi różnicę, jest to, że w Szwecji po prostu mają kapitał nie tylko ten wielopokoleniowy, rodzinny, ale również ten drobny. On w tej skali, nawet w Szwecji, robi ogromną różnicę.
0: Czyli chodzi o to, żeby zachęcić ludzi, żeby swoje własne pieniądze ładowali na rynek finansowy i wtedy przedsiębiorstwa, które potrzebują kapitału do tego, żeby się rozwijać, zainwestować, nie będą musiały iść do banku po kredyt albo nie będą musiały iść do jakiegoś zagranicznego funduszu,
2: tak,
0: tylko będą mogły korzystać z naszego krajowego kapitału.
2: Czyli tak, z jednej strony my mamy jako inwestorzy korzyść, bo mamy uproszczony model podatkowania. To jest 19% od kwoty stawki tej referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Minimum to jest 1/10%. I to jest opodatkowanie od wartości aktywów, średniej wartości aktywów w danym roku. Czyli nie mamy sytuacji, gdzie zbywamy, nie wiem, akcje czy jakieś inne aktywa i płacimy 19% belki za każdym razem, tylko mamy stały podatek raz w roku na jasnych kryteriach opisane w ustawie, dzięki czemu możemy też tym kapitałem inwestycyjnym obracać bez każdorazowego płacenia podatku belki. To jest jedna rzecz, nie mamy też zeznań podatkowych, nie ma tych każdorazowych wyliczeń. 38, które składamy teraz, jeżeli mamy jakieś zyski kapitałowe, tutaj to odchodzi. Mamy prosty podatek, on będzie wyliczany od średniej wartości aktywów. Więc z tego punktu widzenia dla tych, którzy też chcą inwestować nie tylko w te aktywa, które są bardziej stabilne, długoterminowe, ale również w te, powiedzmy, wyższego ryzyka, bądź po prostu chcą tym swoim kapitałem w taki bardziej dynamiczny sposób dysponować, będą mogli tutaj znaleźć też przestrzeń dla siebie. Więc obok zwolnień, czyli takiej przestrzeni, gdzie będziemy zachęcać i też uczyć się inwestowania, bo mamy zwolnienie od podatku, bardzo atrakcyjne myślę, czyli 100 tysięcy złotych inwestycji bez podatku. Później mamy odejście od podatku Belki na rzecz podatku od wartości aktywów, średniorocznej wartości aktywów. Więc to wszystko powinno skłaniać do tego, żeby inwestować i jeżeli nawet mamy większy kapitał, no to wtedy mamy przestrzeń właśnie, gdzie nie jesteśmy obciążeni każdorazową obowiązkiem uiszczania 19% podatku Belki, tylko mamy po prostu raz w roku obowiązek zapłaty podatku. I jeżeli chodzi o tych mniejszych i powiedzmy stawiających pierwsze kroki inwestorów, to mamy tutaj w ogóle zwolnienia z podatku. No tak, bo oni się pod każdym kątem wydaje się, że to jest rozwiązanie dobre, bardzo atrakcyjne.
0: A proszę powiedzieć, co się zmieniło w tym projekcie w czasie prac w komisjach? Bo jak wychodził z rządu ten projekt, to mniej więcej była o nim mowa w mediach. To wszystko, co pan powiedział przed chwilą, no to było wiadomo, że tak będzie, ale potem posłowie tam się nad tym pochylili, coś zmieniliście?
2: Wiadomo, że sporo poprawek, szczególnie o charakterze takim legislacyjnym, to jest
0: tak, takie
2: standard.
0: Techniczne, drobne to standard, tak, ale coś...
2: Głównie tutaj w tym obszarze, jeżeli chodzi o ten projekt, prace trwają. Oczywiście, no, to jest tak, że parlament to też miejsce, gdzie są zgłaszane pewne postulaty, pewne uwagi, aczkolwiek ten projekt nie budzi jakichś większych kontrowersji.
0: No właśnie,
2: ciężko spotkać jakiegoś przeciwnika tego projektu, ja szczerze mówiąc na nikogo nie trafiłem.
0: A jak opozycja do tego podchodzi w komisjach?
2: Nie jest zbyt przesadnie zaangażowana w ten temat, co oznacza, że ten temat nie budzi emocji.
0: Ale będą jakieś apele, żeby to prezydent zawetował z jakiegoś powodu, czy raczej tutaj tego typu kontrowersji?
2: Czy w normalnych warunkach bym powiedział, że...
0: Bo to jest jednak ustawa, która wprowadza też nowy podatek, prawda? Znaczy z jednej strony znika podatek Belki, ale z drugiej strony pojawia się podatek od aktywów. Wprawdzie powyżej pewnego poziomu, ale jakby ktoś chciał wykazać się pewnego rodzaju, nie wiem, złośliwością, to mógłby wytykać, że tutaj jest nowy podatek, a prezydent zapowiadał, że nie będzie chciał nowych podatków.
2: Ale de facto można powiedzieć, oczywiście poza pewnymi wyjątkowymi sytuacjami, o których też warto pamiętać, no bo jeżeli mamy podatek od wartości aktywów, no jeżeli te aktywa tracą na wartości, no to nawet tą wartość mają i tutaj płacimy podatek, a przy zyskach, no to jednak opodatkowany jest tylko i wyłącznie zysk. To poza tym zastrzeżeniem, to jednak mamy do czynienia z obniżką podatku, no bo mamy kwoty wolne, czyli 25 tysięcy, bądź nawet 100 tysięcy bez podatku, więc z tego punktu widzenia jest to pewnego rodzaju nie tylko zmiana zasad, ale również obniżenie podatku, szczególnie dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki i relatywnie mniejszymi kwotami dysponują i inwestują właśnie
0: w każdym razie 100 tysięcy. Tego typu zarzutów nie słychać, tak?
2: Nie trafiliśmy na takie zarzuty, natomiast mówię, w normalnych warunkach absolutnie tutaj nie ma żadnych merytorycznych przeciwwskazań, żeby myśleć o wecie, aczkolwiek ostatni rok nauczył, myślę, nas wszystkich pokory i jednak większej wyobraźni. Być może znajdą się jakieś argumenty, które spowodują, że pan prezydent inaczej spojrzy na ten projekt ustawy. Wydaje mi się, że jednak byłoby to ze szkodą absolutnie dla wszystkich, dla potencjalnych inwestorów, ale też dla polskiego rynku kapitałowego. No, pan prezydent zapowiadał, że tutaj Polska jest w centralnym punkcie jego agendy, więc budowanie polskiego rynku kapitałowego no, powinno wychodzić też naprzeciw tym postulatom.
0: Tak, może się uda. Natomiast zakładając, że okej, jest uchwalona ustawa, prezydent podpisał, wchodzi w życie od 1 stycznia, to jak to w praktyce będzie wyglądać? Jeśli ktoś dzisiaj inwestuje i ma rachunek inwestycyjny, to będzie mógł sobie przenieść ten rachunek do OKI, czy będzie musiał sprzedać to, co ma na tym rachunku i przenieść tam gotówkę? Będzie można transferować aktywa, czy tylko...
2: Rozmawialiśmy o tym też przed wejściem na antenę, nie będę ukrywał i to jest temat jeszcze otwarty. Natomiast z drugiej strony też pojawia się taki słuszny być może argument, że jeżeli ktoś podjął się inwestowania i nie zrealizował zysków, czyli jeszcze też nie zapłacił podatku.
0: Podatku Belki,
2: czyli 19%, a wchodząc w daną inwestycję, umówił się niejako, że wiedział, jakie są jej okoliczności, jakie warunki, czyli też te opodatkowanie, no to byśmy mieli pewnie do czynienia z jakąś optymalizacją podatkową i tu pewnie OKI byłoby masowo wykorzystane w tym celu, jeżeli mamy wzrost wartości jakichś aktywów i wtedy mamy podatek od średniorocznej wartości aktywów zamiast podatku Belki, no to Tutaj z tego punktu widzenia pewnie byłoby to dość dyskusyjne.
0: Czyli to taki będzie nowy początek dla tych, którzy w tej chwili mają te inwestycje, tak? Czyli stare konto trzeba będzie zamknąć, zapłacić podatek?
2: Sprawa nie jest zamknięta, ponieważ jesteśmy w trakcie jeszcze drugiego czytania, będzie jeszcze Senat, natomiast no też warto spojrzeć na to z tej perspektywy jakiejś takiej uczciwości i przejrzystości pewnych procesów. Jak się na coś umówiliśmy, to warto nie zmieniać reguł w czasie gry.
0: A jak ktoś będzie chciał sobie założyć takie konto, to wszystko będzie można zrobić online, czy trzeba będzie gdzieś pójść i zakładać?
2: To są sprawy techniczne, no dzisiaj bankowość.
0: No, ale z punktu widzenia takiego człowieka, którego trzeba zainteresować.
2: Bankowość elektroniczna jest standardem, więc pewne usługi, myślę, że tutaj instytucje finansowe mają ogromne doświadczenie, żeby umiejętnie zrealizować tego typu usługi właśnie w wymiarze online.
0: A będą jakieś instrumenty, które będą wykluczone? Nie wiem, czy będzie można sobie kupić jakieś zagraniczne akcje na przykład, czy tutaj tylko...
2: Na... Fundusze tego typu również, jeżeli są nakierowane na zagraniczne akcje, więc tutaj zakres aktywów jest dość szeroki. Wydaje mi się, że z punktu widzenia takich aktywów, które nam uchodzą za bezpieczne, to tutaj nie ma jakichś szczególnych wykluczeń, natomiast trzeba pamiętać, że też to jest bardzo ważne kilka rzeczy. Tu mamy nadzór KNF-u, mamy zabezpieczenie tych środków, to jest bardzo ważne. Mamy jasne też zasady dziedziczenia, bo te środki są dziedziczone, możemy wskazać osobę, na którą po naszej śmierci mają przejść te środki, jak nie, no to będą podlegały ogólnym przepisom związanym z dziedziczeniem, więc mamy nie dość, że atrakcyjny z punktu widzenia podatkowego instrument, zachęcający do odkładania inwestowania, to również bardzo ważnym aspektem jest to, że jest zabezpieczony, jest pod nadzorem KNF-u i kwestia dziedziczenia, czyli te najważniejsze aspekty, które często budzą i budziły emocje i jakieś kontrowersje, tutaj są jasny i klarowny sposób opisane.
0: Bardzo dziękuję. Pan Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Finansów Publicznych i poseł sprawozdawca prowadzący przez parlament projekt ustawy o OKI był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, spokojnego dnia.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to OKI wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku.
3: To jest powtórka.

0: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
1: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
3: Oczywiście, że jest sens być singlem. Dlaczego nie?
4: A jaki?
3: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
5: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
6: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież inwestycji powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Wczorajsze upały znów dały się we znaki podróżującym pociągami. Wiele połączeń było odwołanych, nie brakowało też awarii, klimatyzacji. Słowacja przejmuje roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy koalicji mówią o zabetonowanej prokuraturze, a przedstawiciele PiS o racjonalnej decyzji śledczych. Warszawska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie dwóch wież, czyli niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez spółkę Srebrna powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością i samym prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Komentarze w tej sprawie zebrał na Wiejskiej Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Senator PiSu Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
9: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
8: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
10: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika, tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
8: Dlatego rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
7: Wczoraj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych. To mniej niż jeszcze w poniedziałek, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części ceny biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówił w TOK FM do Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
11: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
7: A na 11 dworcach PKP zapewnia wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu oraz Wrocławiu. Słowacja przejmuje 1 lipca roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister spraw zagranicznych Juraj Blanar zapowiedział, że dziś po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Bratysława w dotychczasowych wypowiedziach nie akcentuje tematu Ukrainy w agendzie grupy. Uważa, że najważniejsze kwestie to konkurencyjność Unii Europejskiej, polityka spójności, wspólna polityka rolna oraz rozszerzenie wspólnoty. Dziś Toruń dołączy do listy miast z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu, przypomina prezydent Paweł Gulewski.
12: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem, jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
7: Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli. Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Francja pokonała Szwecję 3-0 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata rozegranym w East Rutherford koło Nowego Jorku. Kolejnym rywalem trójkolorowych będzie Paragwaj, który w poniedziałek sensacyjnie wyeliminował Niemcy. Spotkanie Francji z Paragwajem w 1/8 finału planowane jest na sobotę na godzinę 23. Kolejne informacje w TOK FM o 4. Dziś wciąż upalnie głównie w centrum do 30 stopni, a także na wschodzie i południu do 34 i miejscami 36 stopni. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18, a na zachodzie do 23 stopni. Dziś w większej części Polski przebaga chmur, na zachodzie z opadami deszczu, a w pozostałej części kraju pojawią się również burze. Najmocniej zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
4: Dzisiejsza rozmowa dla współczesnych 50- i 60-latków może brzmieć szczególnie swojsko i mrocznie zarazem. Będziemy bowiem mówili o transformacji, choć nie polskiej. Kryzys kubański zaczyna stawać się kryzysem humanitarnym. Brakuje wszystkiego: ropy, gazu, energii elektrycznej, żywności i leków. Wyłączenia prądu zmieniają rytm życia społecznego, narasta emigracja. W odpowiedzi zmienia się system gospodarczy i przestawia na nowe tory. Ale wzorce nie są ani demokratyczne, ani socjalistyczne. W te już nikt nie wierzy. Kuba szuka inspiracji w modelu chińskim i wietnamskim. Ale jaki to jest model? No różnie się to nazywa, bo politologia nie nadąża za przemianami społeczno-gospodarczymi. Pisze się więc o kapitalizmie państwowym albo o systemie partyjno-państwowym z gospodarką rynkową. Ale wszystkie pojęcia można tutaj zakwestionować. Ani to nie do końca rynek, ani nie do końca partia, ani struktury państwowe. Wrastanie jednego w drugie sprawia, że dotychczasowe pojęcia stają się niefunkcjonalne. Kuba zmierza w stronę czegoś, co wsparte kapitałem zagranicznym będzie generowało zysk, ale pozostanie kontrolowane przez partię rządzącą i elity. To się nie udaje bez struktur siłowych i bez służb specjalnych. Te są zarówno silne w Chinach, jak i w Wietnamie. Kuba pójdzie więc tą drogą, a za nią podąża przekleństwo krajów Ameryki Łacińskiej, ale też wielu krajów globalnego południa. Oligarchizacja, głębokie nierówności i społeczeństwo traktowane nie jako podmiot, ale jako zasób. Te mechanizmy mogą prowadzić i często prowadzą do straszliwych w konsekwencjach wynaturzeń. Kraj makroekonomicznie może się dźwignąć z zapaści, ale kosztem spójności społecznej i za cenę zwykłego złodziejstwa, nazywanego elegancko korupcją. Korupcja zaś prowadzi do drenowania publicznej kasy i jeszcze głębszego traktowania ludzi jak przedmioty. Do wyzyskania, do obrabowania z energii, z przedsiębiorczości, z pomysłowości, z tego wszystkiego, co składa się na podmiotowość. Można nie kochać lewicowych idei i nie rozumieć drogi kubańskiej. Można kpić z Fidela Castro, z rewolucji, z tego, jak ten symbol wolności przekształcił się we własny utwór parodystyczny, przeklejany na t-shirty i ręczniki. Ale równościowe ideały zapisane w socjalizmie naprawdę prowadziły do awansu społecznego marginalizowanych grup. Naprawdę wyrównywały szanse. To się może nie podobać, można z tego szydzić, pogardliwie prychając na punkty za pochodzenie, ale to miało swoje przełożenie na społeczną zmianę. Otwierało ścieżki kariery dla wielu, którym w innej wersji rzeczywistości pozostawałoby tylko dziedziczenie biedy. Ale bez zmian na Kubie bieda będzie tylko wspólnym horyzontem, i to dla milionów. Kubańczycy mówią więc, że jest im wszystko jedno, wszystko będzie lepsze od tego, co jest teraz. I trudno im się dziwić. Ale trudno też, o ile ma się minimum empatii, nie myśleć o tym, co może ich czekać za cenę wygodniejszego życia. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Katarzyna Dębicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Jesteśmy na ty.
13: Tak, jesteśmy na ty.
4: No właśnie. A będziemy mówili o sytuacji na Kubie. Na Kubie, o której mówi się, właściwie pisze, jeśli się już w ogóle pisze, to w kategoriach kryzysu, chyba już nawet nie kryzysu niedoboru, czy gospodarki niedoboru, czy kryzysu ekonomicznego, tylko narastającego kryzysu humanitarnego.
13: Tak jest.
4: Czyli w zasadzie oznacza to, że brakuje wszystkiego.
13: Tak.
4: Ten brak zaczyna być bardzo dotkliwy dla ludności. Ludzie jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, czy to się teraz trochę poprawiło, ale nie sądzę, nie mieli na przykład możliwości gotowania w domu, bo nie było gazu. Przestawiali się na kuchnie węglowe, przestawiali się na opał drzewny, kombinowali jak mogli, ale to jest tylko jeden z obszarów tego niedoboru. Bardzo częste są wyłączenia prądu. W tym roku rok szkolny skończył się wcześniej. Właśnie z tego powodu. Ale to są tylko jakieś powierzchniowe obrazki. Jakbyśmy spróbowali opisać, czym jest codzienność mieszkańców Kuby, to Od czego należałoby zacząć, twoim zdaniem? No, znasz Kubę bardzo dobrze, mieszkałeś tam wiele lat jako dziecko. Masz tam znajomych, masz tam przyjaciół. Co mówią?
13: Znaczy, codzienność sprowadza się dzisiaj do załatwiania spraw, tak? I zdobywania rzeczy, tak? Ja mówię rzeczy, bo to nie są tylko posiłki, ale to są lekarstwa, to są środki czystości, czyli
4: walka o przetrwanie.
13: Tak, rzeczywistość, z którą może Polacy w okresie tego 81, 2 i 3 roku mieli do czynienia, ale nie w tak ekstremalnym ich warunkach, bo u nas dostawy prądu normalnie były. Także do tego załatwiania rzeczy, tak, i zdobywania rzeczy dochodzi jeszcze kolokwialny termin walka, ale trzeba to tak nazwać, walka o to, żeby ugotować obiad, przewieźć na przykład chorego członka rodziny, tak? Czy to do szpitala, do lekarza, transport, tak? Załatwienie transportu.
4: No właśnie, nie powiedzieliśmy o niedoborach benzyny potwornych.
13: Tak, potworne niedobory benzyny, no i ogromne dysproporcje. To znaczy osoby, które mają rodziny na Kubie, a szacuje się, znaczy za granicą, a szacuje się, że obecnie jest około 70% Kubańczyków mieszkających na Kubie ma rodziny, funkcjonuje jako tako normalnie dzięki przekazom pieniężnym, ale nie tylko przekazom pieniężnym. I to jest element, który rewolucjonizuje badania nad wpływem przekazów pieniężnych na gospodarki, bo na Kubie zadziało się coś jeszcze, to znaczy oprócz przekazów wysyła się produkty, sprzęty gospodarstwa domowego, leki i panele słoneczne, które dzisiaj są ważnym elementem jakby funkcjonowania Kubańczyków. Tak? Większość gospodarstw domowych, szczególnie na wsi, jeśli właśnie mamy rodzinę za granicą, albo w miastach również, funkcjonuje dzięki panelom słonecznym, autonomicznie, no bo taki panel słoneczny w zależności od tego, jakie ma możliwości, tak, i te urządzenia towarzyszące, czyli do akumulacji energii, tak, i dystrybucji w domu, funkcjonuje właśnie dzięki panelom słonecznym. Tak.
4: A równocześnie nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, a to jest bardzo, myślę, ważny aspekt w ogóle funkcjonowania społeczeństwa kubańskiego, gigantyczny eksodus.
13: Tak. I to jest jakby kolejny element, który wpływa na psychikę, na samopoczucie, dobrostan społeczeństwa kubańskiego. Szacuje się, że między 2016 a obecnym rokiem mogło wyemigrować nawet 2,5 miliona osób z Kuby, czyli daje nam to zmniejszenie o 20% społeczeństwa.
4: Kubańczyków Kuba jest mniej więcej 10 milionów.
13: Było tak. W 2017 nieco ponad, niewiele ponad 10 milionów. Dzisiaj szacunki demografów kubańskich wskazują na to, że może być około 8 milionów 200 tysięcy Kubańczyków.
4: I ta, dodajmy jeszcze, że ta emigracja przyspiesza, to znaczy te ostatnie lata,
13: tak,
4: są
13: ona
4: jeszcze bardziej dramatyczne.
13: I co ciekawe, nie kieruje się, znaczy oprócz tego tradycyjnego kierunku, jakim były Stany Zjednoczone, Kubańczycy wybierają inne kierunki, między innymi Polskę, tak? Czyli Europę jako taką, gdzie tym znów takim tradycyjnym kierunkiem była Hiszpania. Jest dalej Francja, Włochy, no i potem kraje Europy Wschodniej, ci nowi członkowie środkowej i wschodniej, nowi członkowie Unii Europejskiej. Tak?
4: Czyli tak można powiedzieć, wszędzie, gdzie się da.
13: Wszędzie, gdzie się da, i te wszędzie, gdzie się da, tak, także emigracja do krajów Ameryki Łacińskiej, to jest Panama, Nikaragua zamknęła, znaczy to te kraje, które jeszcze na początku, znaczy trzeciej dekady, czyli 2021, przyjmowały Kubańczyków, Panama, Nikaragua, Gujana, wprowadziły obostrzenia dla obywateli kubańskich, właśnie wizowe obostrzenia, bo Kubańczycy traktowali te kraje jako element tranzytu, tak? Do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj rozumiem, że wielu z nich zostało.
4: Tym tak? krajom to psuło relacje ze Stanami, prawda?
13: Też, ale też to są kraje, które w ogóle nie były przygotowane na migrację tranzytową, na fale migracyjne. Tak? A one te karawany, które znamy z Ameryki Środkowej, idące w kierunku Stanów Zjednoczonych, one zaczęły się pojawiać w Panamie, bo osoby już migrowały z Ameryki Południowej, z Kolumbii, z Ekwadoru, przez Panamę do Stanów Zjednoczonych. I to są kraje, które są nieprzygotowane. Instytucje rządowe nie są. W zasadzie wszystko opiera się na organizacjach pozarządowych, które w jakiś sposób rozładowują tak, te napięte sytuacje, zarówno w kontekście możliwego kryzysu humanitarnego lokalnego, związanego z taką falą migracji, jak i napięcia lokalne wynikające z konfliktów. Które mogą się przerodzić w konflikty społeczne, tak? Między napływowymi a lokalną społecznością.
4: Wracając zaś do samej sytuacji na Kubie i do tego, jak to się przekłada na funkcjonowanie tego kraju, no wiadomo, że w momencie, kiedy jest masowy eksodus i kiedy dochodzi do takiej nieprawdopodobnej kryzysu, znaczy takiej gospodarki niedoboru, już właściwie to mało powiedziane, do takiej zapaści,

0: spójrzmy na to, że ponieważ 20% u nas osoby powyżej 60 roku życia podejmują, są aktywne zawodowo, tam najczęściej nie. I to wynikało z tradycji, z pewnego również
1: modelu państwa.
0: Tak? Przechodziło się na emeryturę kobiety w wieku 55 lat, mężczyźni w wieku 60 i teraz to zmieniono, przesunięto tą granicę 60, ale już wiele kobiet w wieku 55 lat jest na emeryturze. Tak? Na przykład moja przyjaciółka, która jest rok starsza ode mnie, a już od 5 lat jest emerytką, chociaż pracuje. Ona pracuje, tak. Ale jest wiele osób, które znam, które już są na emeryturze i nawet nie mają możliwości, no bo embargo, które, czy blokadę, którą nałożyły Stany Zjednoczone w ostatnim roku, spowodowały tak duże niedobory, właśnie jeśli chodzi o paliwo, które przekłada się na niedobory energii, że wiele małych przedsiębiorstw zamyka swoją działalność.
1: To musimy pamiętać o tym hybrydowym modelu, prawda? Że to nie jest gospodarka centralnie sterowana. Znaczy jest
0: centralnie sterowana.
1: Jest ten sektor prywatny, który też ma znaczenie.
0: Który ma bardzo duże znaczenie dzisiaj i tydzień temu Zgromadzenie Narodowe Kuby przyjęło 176 środków zaradczych, to się tak nazywa, żeby dobrze to przetłumaczyć, które pogrupowane są w 23 reformy kierunkowe. I ona, te 23 reformy kierunkowe, to są takie obszary, czyli finanse i bankowość, przedsiębiorczość, ale taka ogólnie jakby biznes, dalej mała i średnia przedsiębiorczość, turystyka, nieruchomości, tak? I czytając, bo to jest 43 strony, to nie jest duży dokument, on jest bardzo enigmatyczny, większość ekonomistów zastanawia się, jak to będzie wprowadzane i jakie gwarancje będą mieli przedsiębiorcy z zagranicy, jeśli zdecydują się na ruch w kierunku Kuby, ale ten dokument pokazuje desperację rządu kubańskiego. To znaczy, z tego dokumentu można wywnioskować, że dzisiaj obok gospodarki socjalistycznej, centralnie sterowanej, w której główną rolę odgrywały przedsiębiorstwa państwowe i wszelka dystrybucja produktów wynikała z decyzji centralnych, jest równolegle, będzie funkcjonować gospodarka opierająca się na rynku, nie mówię wolnym, na rynku i na przejawach, znaczy na tym, jak funkcjonuje ten rynek, będą decyzje podejmowane. I większość ciężaru dotyczącego kwestii społecznych państwo chce przerzucić na przedsiębiorczość prywatną.
1: To jest świetny pomysł.
0: I wśród tych reform jest tak naprawdę chęć wyprzedaży majątku państwowego. Większość z tych środków zaradczych jest ukierunkowana na pozwolenia na sprzedaż przedsiębiorstw państwowych, dzierżawę ziemi państwowej Kubańczykom na 99 lat, co ma sens, jeśli chodzi na przykład o grunty rolne, dzierżawę obcokrajowcom i firmom zagranicznym terenów na 50 lat i to wszystko jest pod hasłem zachęcamy Kubańczyków mieszkających za granicą, Kubańczyków oczywiście mieszkających na Kubie i prywatnych inwestorów zagranicznych do inwestowania na Kubie.
1: Muszę powiedzieć, że siedzimy w klimatyzowanym studiu, ale jak to wszystko mówi, żeby mi się zimno.
0: Zimno, mnie zaraz bardziej gorąco, bo mnie krew zalewa.
1: No właśnie, ciebie zalewa krew, mnie to przeraża, bo wiemy, czym to pachnie. To znaczy, to jest tworzenie czegoś, co się, pamiętasz, na pewno nazywało kiedyś nomenklaturą w Polsce.
0: Tak.
1: Ale to jest tworzenie grup wpływu. I to jest de facto coś dużo, to może być dużo gorsze, to może być oligarchizacja
0: i będzie, dlatego że w społeczeństwie nie tylko kubańskim, ale w tradycji, w strukturze społeczeństw latynoamerykańskich oligarchia jest wszędzie obecna. Czy myślimy o bardzo demokratycznej Kostaryce i zielonej, ja tutaj cudzysłów pokazałam, bo to jest bardzo dużo

0: osiągnięć, jeśli chodzi o zrównoważenie gospodarki w Kostaryce, ale mamy oligarchię. Mamy tam oligarchię starą i nową w Meksyku, mamy oligarchię w Kolumbii i to widać po ostatnich wynikach. Mówi się o Espriella jako o outsiderze, natomiast jego wiceprezydent Restrepo jest z najbardziej starej oligarchii latynoamerykańskiej, jaką sobie można wyobrazić. Znaczy tam kilku prezydentów w rodzinie było, także to jest taka stara kreolska oligarchia. No i na Karaibach jest to samo. I Kuba też taką oligarchę miała.
1: No właśnie, czy rewolucja kubańska nie była właśnie próbą wypłaszczenia tej struktury?
0: Tak.
1: Jakby ucięcia tych kułaków, można by powiedzieć.
0: Udało jej się to. Natomiast ostatnia dekada sprzyjała tworzeniu się nowej oligarchii. A oligarchia to jest ta grupa, która jest nie tylko, ma jakby tą siłę gospodarczą i wpływa na decyzje polityczne. Tak? Także mamy takie grupy na Kubie związane. Dzisiaj decyzja Trumpa uderzyła w taką grupę związaną z tym konglomeratem przedsiębiorczym GAESA, który tak naprawdę jest takim organizmem skupiającym wiele firm, koordynującym pracę wiele firm, ale związanych z siłami zbrojnymi i przynoszącym dochody siłom zbrojnym, nad którym państwo nie ma kontroli. Hmm. Państwo kubańskie, to się podkreśla, siły zbrojne, tak? Natomiast tu nie państwo. Stąd bardzo trudno by było zrobić taką scenariusz wykonać, jak w przypadku Wenezueli. Chociaż tu się też nic nie zmieniło, bo siły zbrojne utrzymują kontrolę. Nie na całym terenie, co zresztą pokazało to trzęsienie ziemi. A na Kubie oprócz tego uderzenia Trumpa w GAESA, gdzie on nałożył bardzo duże sankcje, dzisiaj GAESA wyprzedaje swój majątek. I teraz komu wyprzedaje? Firmom państwowym związanym z ministerstwami. Trump jeszcze nie uderzył jako taką w Kubę w ministerstwa, nie objął sankcjami ministerstw albo tych firm niepodpiętych pod siły zbrojne, czyli pod ministerstwa. Nie. Być może coś się zmieni, zdecentralizuje się tą siłę, rozbije się tą siłę gospodarczą sił zbrojnych kubańskich. No ale kto zarządza tymi firmami? Albo to są wojskowi, albo tak naprawdę ludzie związani więzami krwi, tak? Najczęściej niepolitycznie związani, nie z klucza. Tutaj jest klucz głównie rodzinny, no czyli mamy do czynienia z jakimś nepotyzmem.
1: Czyli już w pewnym sensie mamy system oligarchiczny,
0: tak,
1: który teraz zacznie
0: zyskiwać
1: zasoby ekonomiczne.
0: Tak, i tak, ma te zasoby. Ma, bo GAESA wybudowała hotele, teraz wyprzedaje to wszystko, tak? Wyprzedaje udziały.
1: Tłumacz mi jeszcze raz, co to jest ta GAESA? Jak to powstało? To jest jakby
0: To była odpowiedź na bardzo duży kryzys tego periodu especial, czyli 1990-95, kiedy upadł blok państw socjalistycznych, dla Kuby to był największy partner handlowy i Kuba musiała sobie poradzić. Weszły sankcje w 1996 roku. Prawo Helms-Bartona, które uderzyło w tak zwanych trzecich państwa trzecie, tak? Czyli i jakby aktorów trzecich współpracujących gospodarczo z Kubą.
1: Tak.
0: A Kuba, żeby wyjść z kryzysu, otworzyła się na turystykę. I GAESA najpierw jako grupa przedsiębiorstw państwowych, taki parasol koordynujący, to pod spodem było wiele tych przedsiębiorstw, tak? Zaczęła koordynować, powstawały przedsiębiorstwa i zaczęła koordynować sektor turystyczny.
1: Czyli to trochę taka centrala handlu zagranicznego?
0: Nie, raczej centrala przedsiębiorstw państwowych.
1: Okej. Okay. Mhm.
0: Ale związanych, koordynacja była w siłach zbrojnych. to generałowie tym zarządzali.
1: I na tym zarabiali.
0: I pieniądze szły do sił zbrojnych. Nie było, szacuje się, to są ekonomistów ze Stanów Zjednoczonych szacunki, że kapitał zgromadzony GAES może sięgać 17 miliardów dolarów.
1: I teraz to się dzieli, pasywa. Rozumiem, pośród tych, zaczyna się to jakby...
0: I teraz tak, Trump uderzył w to przedsiębiorstwo, które zarządzało transportem, niektórymi hotelami, częścią sektora energetycznego, znaczną częścią strefy ekonomicznej Mariel, czyli tego portu hubowego, i miał podpisane na przykład z przewoźnikiem Lloyd, tak? Berlińskim, niemieckim przedsiębiorstwem przewozowym, przewozów morskich umowy. Lloyd się wycofał z Kuby, nie tylko. Tam kilku przewoźników i francuscy przewoźnicy morscy się wycofali ze względu na to, że z sankcjami zostało objęta GAES-a. I kilka dni temu też wystosowano do wszystkich przedsiębiorców zagranicznych, którzy inwestowali w tej strefie portu Mariel ekonomicznej, że zmienia się administrator. GAES-a sprzedała kubańskiemu przedsiębiorstwu państwowemu swoje udziały, ale to przedsiębiorstwo nowe jest, ja teraz nie pamiętam nazwy, jest już jakby pod zależne bezpośrednio od Ministerstwa Gospodarki na Kubie. Bo GAES-a nie podlega nikomu. Nie przedstawiała sprawozdań finansowych corocznych. Nic.
1: Czy to też bardzo ciekawe.
0: Odprowadzała podobno 3% do Skarbu Państwa ze swoich zysków rocznych.
1: No to ciekawe, jak to można nazwać, prawda? Co to właściwie było? Taki rodzaj jakiegoś...
0: Co jest na razie, bo nie wszystko, więc... ja wczoraj rozmawiałam z koleżanką też na Kubie i mówi mi, jest bardzo enigmatyczny ten dokument, ale... Kubańscy przedsiębiorcy, którzy mają kapitał, prywatni, 5, 8, 10, 20 tysięcy dolarów, a może nawet więcej, niektórzy mają nadzieję, że te nowe te dyrektywy, nazwijmy to, gospodarcze, ułatwią im funkcjonowanie. I na przykład będą mogli przejąć niektóre hotele. Tak? No bo jeśli będzie mógł wydzierżawić hotel albo kupić hotel, wydzierżawić na 99 lat albo kupić hotel na Malekonie, czyli najfajniejsze miejsce w Hawanie, no to będzie mógł kupować bezpośrednio benzynę, bo tutaj mamy decentralizację gospodarki bardzo dużą, ale te nowe dyrektywy nie wspominają nic o gwarancjach dla przedsiębiorców zagranicznych.
1: Ale Kasia, czy to jest tak, że w tym momencie kubańska, nawet nie gospodarka, tak się zastanawia, państwo kubańskie przechodzi coś na kształt transformacji modelu, na model chiński?
0: Oni mówią o tym, że jest to taka między chińskim a wietnamskim modelem, tak? W którym zapewne do pewnego momentu, jeśli przedsiębiorstwo prywatne nie urośnie za bardzo, no to będzie pozostawione w spokoju, tak? Mniej więcej autonomiczne będzie. Natomiast pytanie jest tak jak w modelu chińskim. Co się dzieje, jeśli przedsiębiorstwo uraz od takich do takich
1: rozmiarów.
0: Przepraszam, słowa. No to jest... Rozmiarów i wtedy jest dyrektywa chińska, która mówi, że musi wtedy mianować członka partii jako jednego z członków zarządu, tak?
1: Tak jest.
0: No więc zapewne to samo stanie się na Kubie. Nie wiadomo, jakimi pieniędzmi dysponuje społeczeństwo kubańskie dzisiaj. Ja mówię o średniej i małej przedsiębiorczości. Czy to jest 3 miliardy dolarów, 2,5 miliarda dolarów? Tego nikt nie wie też. Znaczy są szacunki, mówią, że to są takie wielkości. To nie wystarczy na odbudowę Kuby. Zadajemy sobie wszyscy pytanie, którzy się interesujemy Kubą. Czy Trump łyknie ten... Ja myślę, że to jest taki nie blef, ale to, co mu podali na tacy, wątpię. bo Marco Rubio nie tego chce. Bo Trump mówi o przywłaszczeniu sobie Kuby, o zawłaszczeniu sobie Kuby, ale Rubio chce zmiany całkowitej. On jest antykastrystą, tak? Nie stało się to w przypadku Wenezueli, tak? Bo w Wenezueli pozostawiono te struktury. Tam nie ma zmiany. Mhm. Corina Machado nie przyjechała jeszcze do Wenezueli, chociaż się stara wjechać. Pytanie jest, co ją blokuje?
1: Tak.
0: I teraz oczywiście Kuba jest w tragicznej sytuacji, więc wjazd wszyscy są mile widziani na Kubie, jeśli chodzi o Kubańczyków, Cuban Americans, czyli Amerykanów pochodzenia kubańskiego. Tylko pytanie, na ile to, co dzisiaj przedstawia rząd Kuby, zadowoli administrację Trumpa, przede wszystkim Marco Rubio. I czy to, bo już przyblokowali, taka inicjatywa, żeby sprowadzić przez firmę amerykańską, znaczy ze Stanów Zjednoczonych, ponad 200 tysięcy baryłek ropy naftowej na Kubę dla przedsiębiorców kubańskich, ale żeby sprowadzić, trzeba było włączyć w to ministerstwo i zablokowały to władze Stanów Zjednoczonych. Ponieważ to są nowe dyrektywy, które jednak dają możliwość bezpośredniego, już bez udziału państwa w imporcie, nazwijmy to produktów ropopochodnych, to może jest jakaś szansa, że przynajmniej te dostawy prądu się jakoś ustabilizują. Bo na razie to jest tak naprawdę, to jest podstawa kolejnych problemów Kubańczyków. Jeśli jest energia, no to jest woda.
1: Tak, to
0: jeśli jest energia,
1: jest jakaś szansa.
0: Działają lodówki, można schłodzić. No, żeby przypomnieć słuchaczom, 36 tak stopni na Kubie, 32 stopnie i teraz mamy porę deszczową, chociaż jeszcze nie w tym najbardziej intensywnym momencie, no ale mamy 80-85% wilgotności. Więc nie ma mowy o przechowaniu mięsa. Trzeba było wrócić do tych standardów z XVIII wieku, kiedy solono wieprzowinę i suszono wieprzowinę. No ale to nie...
1: Nie te czasy.
0: Nie te czasy i zresztą ten jakby zawód już całkowicie umarł tak na Kubie. Także chociaż carboneros się odnawiali, zaczęli się odnawiać już od 2 dekad. Carboneros to są producenci węgla drzewnego. I w Ciénaga de Zapata, czyli w tym regionie, w którym bukanierzy mieli swoje właśnie kryjówki, znanym też z tej desantu w Zatoce Świń, tak? Miejsce tam, to jest takie centrum produkcji tego węgla drzewnego.
1: A ja bym chciał cię zapytać o spójność społeczną i o taką siłę kulturową Kuby, która nie jest jakby marna i trzeba o tym pamiętać, prawda? Kuba miała bardzo dobrą edukację, dobrą służbę zdrowia. No i teraz pytanie jakby...
0: I wysokie poczucie solidarności.
1: Otóż to, no właśnie, taką tożsamość, właśnie o tym mówię, że to właśnie się przekłada na tą spójność społeczną, że jednak na tle regionu te usługi były na bardzo wysokim poziomie.
0: Tak, tylko że cała Ameryka Łacińska, jeśli można tak kolokwialnie znów powiedzieć, poszła do przodu, a Kuba nie wykorzystała szansy, której jej dał na nieszczęście. Tak, to jest takie sformułowanie, które pokazuje, że Kuba pomimo wielkich chęci odcięcia się od Stanów Zjednoczonych nigdy nie była w stanie, tak? I mówię o tym, nie wykorzystała szansy zbliżenia za prezydentury Baracka Obamy, szansy zmiany gospodarczej wewnętrznej.
1: Czyli sądzisz, że gdyby wtedy to się stało, to dzisiaj ta polityka sankcyjna byłaby o wiele trudniejsza?
0: Tak, dlatego że jeśli by wtedy wprowadzono decentralizację, którą już myślano, a którą właśnie zawierają te nowe dyrektywy, na poziomie gmin, czyli municypiów na Kubie, są municypia na Kubie, którym dzisiaj te dyrektywy będą pozwalać sprowadzać ropę naftową. Pluralizują na poziomie lokalnym życie gospodarcze, nie polityczne. Czyli nie mamy reformy samorządowej, ale częściową reformę, dlatego że municypia będą mogły, nie będą odprowadzały zysków z działalności gospodarczej do państwa, tak? Będą zarządzały, ale to jest taka decentralizacja dosyć ad hoc, dzika. No i nie wszystkie municypia są na to przygotowane i nie wszystkie zresztą mają taki potencjał gospodarczy, co również spowoduje ogromne dysproporcje terytorialne na Kubie. Taka ta reforma, moim zdaniem, tak? Gdzie bardzo atrakcyjne municypia, na przykład turystycznie, od razu będą mogły wejść w jakby interakcję międzynarodową i pozyskać inwestorów, a rolnicze, tam gdzie uprawiano trzcinę cukrową, będzie to wymagało o wiele większych pieniędzy, a przede wszystkim dłuższego czasu na zmianę.
1: Ja rozumiem, że to załamanie, które się teraz dokonuje, ono też ma jakby takich, może nie autorów, ale w pewnym sensie ta polityka Kuba wytworzyła autorów zewnętrznych, czyli wytworzyła kraje sponsorskie, prawda, Wenezuelę, Meksyk i Rosję. I teraz ja rozumiem, że każdy z tych państw przeżywa swój kryzys, jakby swój w pewnym sensie koniec pewnych planów politycznych, czy załamanie pewnych planów politycznych. I to też się przekłada na tą sytuację kubańską.
0: To można nawiązać do tego, co powiedziałeś, że mamy taką na Kubie tą solidarność, tak, która się wytworzyła. Ona była zarówno częściowo wewnętrzna, ale też taka wynikająca z rewolucji jako takiej, że miała być międzynarodowa. Takiej solidarności, poczucia solidarności wobec innych narodów latynoamerykańskich. I Meksyk tak zadziałał, tak, w ostatnich 3 latach, kiedy wysyłał, pomagał Kubie, szczególnie jeśli chodzi o dostarczenie ropy naftowej. Dzisiaj, no, ze względu na sankcje Stanów Zjednoczonych, nie wysyła ropy naftowej, wyłącznie wysyła pomoc humanitarną na Kubę. Kuba zaoferowała, i tu jest porównanie, potrafiła zaoferować i chyba wysłała medyków do Wenezueli. Polska nie wysłała grup ratunkowych, tak? Państwo w kryzysie. No, to jest takie poczucie, którym natomiast nie ma solidarności. Jeśli wracając do tej solidarności, której ty mówiłeś, mamy dużą przepaść, bo solidarni z Kubą są emigranci kubańscy po 1980 roku. To znaczy ci, kiedy nastąpił kryzys z Mariel. I to była już inna emigracja, to nie była ta złota emigracja lat 60. Oni utrzymywali kontakt i utrzymują ze swoimi rodzinami, pomagają im. Również ci w latach 90., czyli Balseros Boat People, tak, inaczej ci, którzy uciekli na tratwach, ta obecna emigracja, wszyscy pomagają, natomiast odcina się od tego ta pierwsza fala migracji. Ona nie jest solidarna z Kubą. Ona jest solidarna między sobą. Tworząc enklawę w Stanach Zjednoczonych, i to socjologowie kubańscy, czy o korzeniach kubańskich w Stanach Zjednoczonych, również podkreślają.
1: Czyli to jest ta migracja bardzo często republikańska, prawda?
0: Znaczy ta, która dzisiaj identyfikuje się z partią republikańską w
1: Gloria
0: Stanach Zjednoczonych. Na przykład Andy Garcia, tak? Ale nie tylko. To są Mascanosa, to już były przedsiębiorcy. Wszyscy oni są antykastrosy, antyrewolucyjni, bardzo solidarni między sobą. I jeśli, jakieś prowadziłam takie badania wśród tej społeczności, jeśli zapytamy ich, czy oni by byli skłonni inwestować w tej Kubie tej, nie. Czy nigdy. Oni by byli skłonni wrócić? Większość nie. Oczywiście wyjątki są. Są ludzie, którzy mają 70-80 lat, wyjechali w latach 60-tych, czy na początku lat 70-tych, do 84 roku trwały te loty wolności. To oni, niektórzy z nich odwiedzają Kubę i wysyłają pieniądze czy lekarstwa, ale większość nie. Większość chce, dlatego my czasami się dziwimy, no jak to, Rubio tak znaczy podejmuje decyzje, które uderzają tak naprawdę w społeczeństwo kubańskie. Ludzie umierają wcześniej, zmieniają się statystyki, podwyższa się śmiertelność noworodków, skraca się średnia oczekiwana długość życia na Kubie. Mamy bardzo dużą emigrację, właśnie problemy z dostawami prądu, benzyny, lekarstw, etc. I on pomimo tego, że mamy te ofiary, ten kryzys humanitarny, on podejmuje kolejne decyzje, które będą uderzać, aż no po prostu upadnie całkowicie albo rzuci na kolana, tak?
1: Tylko kogo? Bo właściwie społeczeństwo już jest rzucone na kolana.
0: I stąd wynika.
1: Tak,
0: Rubio,
1: tak, tak, tak.
0: Pomimo to, że wyjechał przed 59 rokiem, jego rodzice wyjechali i nie jest tą emigracją, nie są, ale oni już nie wrócili. Mhm. Zadziało się inaczej i już nie wrócili, odwrócili się plecami do Kuby. I to jest ta emigracja. Ona w większości kultywuje taki idylliczny obraz rajskiej wyspy, mlekiem, miodem płynącej, z muzyką wspaniałą, cygarami, rumem.
1: Ta romantyzacja nierówności.
0: Wolnością, której nigdy nie było na Kubie przed 59 rokiem. Były prześladowania i dyktatury i wiele zrywów, żeby zmienić to społecznych, tak? Aż w końcu Fidelowi Castro się to udało. Też dzięki poparciu Stanów Zjednoczonych.
1: No tak, to są te paradoksy oczywiście, które znamy z wielu krajów tak zwanego południa. Ale chciałbym jeszcze na moment wrócić do takiego wątku, który no gdzieś tam mi nie daje spokoju. To znaczy ja rozumiem, że społeczeństwo kubańskie wobec tych zdobyczy rewolucji, jaki ma stosunek dzisiaj? Nawet jakby pamiętając o tym, jak to się wszystko potoczyło, wiedząc jakby, znaczy, gdzie dzisiaj są, czując te doły dolegliwości.
0: Społeczeństwo kubańskie dzisiaj jest, raz, na pewno sfokusowane na przeżycie.
1: Tak jest. Tak?
0: Więc kwestie polityczne przeszły na drugi plan. Ci, którzy protestowali, albo są w więzieniach, albo siedzą cicho, tak? Bo i tak są zajęci czym innym, albo wyjechali. Wielu młodych wyjechało. Nawet tych, którzy uważają się za rewolucjonistów, tak? Ale powiedzieli, ja już nie wiem, co mam zmienić. Tak. Ja nie dam rady. Mm-hmm. I wyjeżdżają, bo nie da się żyć. Mam 30 lat, mam 28 lat. Ja nic nie mogę, tak? I oni wyjeżdżają. I teraz mówi się, to jest tak zwane, to jest pytanie, które ja opieram wyłącznie na tym, co słyszę, co przeczytam w prasie tej niezależnej kubańskiej albo z wypowiedzi, tak, ważnych o postaci. Na pewno są duże podziały. Część zdaje sobie sprawę, na pewno, znaczy jest tak, jest większa interakcja, większa wymiana informacji, tak? Kubańczycy mają dostęp do internetu, chociaż ograniczone, ale mają dostęp do internetu. Więc dzięki Wenezueli zresztą światłowód pociągnięty, ale nie tylko, tam z małych Karaibów też pociągnięto światłowód. Także część z tych, na pewno Kubańczyków młodych i no, tych tak zwanych 60+, chce gwarancji socjalnych. Nie chce prywatyzacji ani sektora, nazwijmy to, zdrowia, ani edukacji. Bo wie, czym to się kończy, patrząc na kraje, nazwijmy to, no, Kuba sąsiaduje przez morze, ale czy Kolumbię, czy Ekwador, czy nawet Gujanę, tak? Gdzie no, znaczy odrzuca tak zwany model całkowicie liberalny, tak? Ale coraz częściej pojawiają, znaczy jest taka desperacja Kubańczyków, że pojawiają się głosy, nawet takie, które mówią, że już niech nas anektują, ale miejmy święty spokój. I to jest straszne, znaczy to jest tragiczne,
1: to jest
0: że
1: rozpacz.
0: Desperacja ludzi doszła do takiego punktu, że już jest im wszystko jedno.
1: Dobrze, to na koniec takie oto pytanie, bo ty jesteś takim szczególnym przypadkiem, wiem, bo mi o tym opowiedziałaś, osoby, która nie tylko się na Kubie wychowywała, ale też zaczęłaś tam mówić.
0: Tak.
1: Zaczęłaś mówić, Zdradzam, późno, ale właśnie potok hiszpańskich słów. Pamiętam, że zrobiło to na mnie wielkie wrażenie, że Kasia długo, długo nie mówiła, po czym nagle potok hiszpańskich słów, czyli tą Kubę masz we krwi.
0: Tak.
1: I te kraje łacińskie. Co ty o tym myślisz? Jak ty to przeżywasz?
0: Mnie się serce kraje. To znaczy mnie boli dusza tak naprawdę, myśląc o Kubańczykach. Ja pamiętam Kubę z lat 70. Chyba najlepszy moment dla Kuby, kiedy nastąpiła zacieśniono wymianę handlową z krajami, z blokiem socjalistycznym, więc Kuba i otrzymywała ropę naftową i produkty. System kartkowy był, ale mniej więcej działał i nie było widać ogromnych nierówności, tak jak w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Jak człowiek jechał do Meksyku, gdzie widział, że brzące najczęściej ludność rdzenną, czy to Maja, społeczności tak. Maja, czy innych społeczności, dzieci głównie, że brzące na ulicy, tak? Na Kubie tego nie było. Oczywiście były dzielnice biedniejsze w Hawanie, bo nie udało się rewolucji, ale to jest też kwestia relacji rasowych. Nie udało się całkowicie, jak to powiedziałeś, wypłaszczyć tego społeczeństwa, żeby ono jakby tych zlikwidować nierówności. Nierówności, które były widoczne, były związane z kwestią rasową. Najczęściej ludność czarna była biedniejsza, była mniej wyedukowana. Z tym starano się zmienić tą sytuację, tak? Rewolucja kubańska, chociaż wskazywano, że głównie w tej wierchuszce Komitetu Centralnego prawie sami biali zasiadywali, prawda? Ale no, mnie boli, dlatego że zaprzepaszczono. Po prostu zaprzepaszczono szansę, i mówię szansę, które dawał początek XX wieku. Ogromną. Że można było szybciej i łatwiej, nie popieram tego, co się dzieje w Wietnamie, ale można było pójść wietnamską drogą no już wcześniej.
1: Na pewno jest to lepsze niż to, co się dzieje na Kubie.
0: Co się dzieje teraz? Czy można było całkowicie się zdemokratyzować i spluralizować świat polityczny na Kubie? Wątpię, bo początek XX wieku to jest odrodzenie się fali... XXI wieku to jest odrodzenie się tej tak zwanej różowa fala, czyli lewicowych rządów, które wspierały Kubę. Tak. Więc w tym kontekście było trudno o demokratyzację dystans. Kuby, tak? Mhm. Ale bardzo boli mnie ta sytuacja i no mam nadzieję, że skończy się to. I mam nadzieję, że to nie skończy tak, jak mogliśmy obserwować w Rumunii, czyli pełna oligarchizacja gospodarki, korupcja. I mam nadzieję, że nie będzie Kuba przypominać Gujany, która jest bardzo biednym krajem dzisiaj oczywiście.
1: Albo Bułgarii.
0: Albo Bułgarii, tak. Bardzo biednym krajem.
1: Dziękuję bardzo. Profesor Katarzyna Dębicz z Uniwersytetu Warszawskiego była Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymagają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież i powiązanej z PiS-em spółki Srebrna umorzone. Jesteśmy w bardzo dobrej pozycji, niezależnie od tego, jak zakończą się negocjacje z Iranem, twierdzi wiceprezydent USA. Będzie można odetchnąć. Jutro koniec przechodzącej przez Polskę fali upałów. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Okręgowa poinformowała o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Sprawa była związana z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Śledztwo dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 1 300 000 euro. Jak zauważył w TOK FM Maciej Czapluk z Polityki Insight, prokuratorka, która umorzyła sprawę, jest członkinią Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, instytucji podległej ministrowi Waldemarowi Żurkowi.
5: Jeśli taka osoba podejmuje decyzję o umorzeniu tego postępowania, to nie jest prawda, że tam jakiś prokurator, jeszcze nazwijmy to już uproszczając, tego starego układu się ostał, prawda, i wydał taką decyzję wbrew, prawda, ministrowi Żurkowi. Tylko wydaje się, że to jest, no, taka chyba obiektywnie podjęta decyzja.
4: Pełnomocnik pokrzywdzonego biznesmena Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia w tej sprawie. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział w stacji Fox News, że Stany Zjednoczone są w bardzo dobrej pozycji, niezależnie od tego, jak zakończą się negocjacje z Iranem. Dodał, że Amerykanów interesują czyny, a nie słowa Irańczyków. Dziś delegacje USA i Iranu odbędą oddzielne rozmowy z mediatorami z Kataru i Pakistanu na temat porozumienia pokojowego. Amerykańsko-irańskie rozmowy w Dosze zapowiadał prezydent USA Donald Trump, ale Teheran jednak zaprzeczył, by planował rozmowy na wysokim szczeblu, lecz wysłał do Kataru delegację techniczną na spotkanie z Katarczykami. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ze względu na planowany remont ponad 100-letniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić je całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
6: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie na tematu, nie? Bo ta ma jednak...
7: Ta ma pękła, to więcej przeszkody narobiły jak te ryby, nie?
6: Ale mi się wydaje, powinien to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
8: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
9: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
4: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, żeby zminimalizować straty, ale te przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Najbliższy czwartek ma przynieść koniec upałów, tak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro temperatura w całej Polsce spadnie poniżej 30 stopni Celsjusza. Rekordowe upały przyczyniły się w wielu domach do trudnych do wytrzymania warunków spowodowaniem nagrzewaniem się budynków. Mniej narażeni są na to mieszkańcy starych kamienic, mówiła w TOK FM urbanistka z grupy Centrala Małgorzata Kucewicz.
10: Starsze kamienice się lepiej sprawdzają i grube mury dłużej akumulują ciepło, czyli są takie chłodniejsze.
4: W czasie mijającej na razie fali upałów byliśmy świadkami rekordowo wysokiej temperatury w Polsce w historii pomiarów. Na przykład w Słubicach w województwie lubuskim termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord odnotowano ponad 100 lat temu, w 1921 roku. W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się pierwszych zagranicznych decyzji inwestycyjnych w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Konkretne zapowiedzi padły podczas posiedzenia Unii Miasteczek Polskich w Rumi. To właśnie najmniejsze samorządy z Pomorza najbardziej liczne liczą na zmiany związane z energetyczną transformacją. Rozwój Paweł Razewicz.
11: Perspektywy dostępu do prądu z farm wiatrowych i elektrowni jądrowej światowy biznes nie przegapi, zapewnia doradca ministra obrony Maciej Samsonowicz.
12: Pierwsza inwestycja dwie, czyli Kongsberga norweskiego. Myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca będzie ogłoszenie dwóch lokalizacji. Spodziewam się, że to będzie tutaj w okolicy, bo jakby znam intensywność prac z lokalnymi samorządowcami z powiatu wejherowskiego z Rumi.
11: Burmistrz Rumi Michał Pasieczny potwierdza, że idea zielonego okręgu przemysłowego Kaszubia staje się ciałem.
13: Tak, no widzimy, że ministerstwo przysyła nam konkretnych inwestorów. To wejście takich dużych firm, międzynarodowych koncernów na nasze tereny pokazuje, że to faktycznie działa.
11: W ramach Kaszubi inwestować będą też polskie firmy. Wśród chętnych są już producenci systemów antydronowych i radarowych. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dziś wciąż upalnie głównie w centrum do 30 stopni, a także na wschodzie i południu do 34 i miejscami 36 stopni. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18, a na zachodzie do 23 stopni. Dziś w większej części Polski przewaga chmur, na zachodzie z opadami deszczu, a w pozostałej części kraju pojawią się również burze. Najmocniej zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Pani doktor Karolina Tetłak, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Tak niespodziewanie zaczęliśmy, ale to jest program owczarek, gdyby ktoś się zastanawiał. Zmiany na razie na poziomie projektu i konsultacji wewnętrznych. Jest pomysł taki, jak rozumiem, Ministerstwo Finansów chciałoby, żeby ZUS miał dostęp do danych podatników. Oczywiście już dziś może ten dostęp uzyskać, ale musi się zwrócić w konkretnej sprawie, powiedzieć, potrzebujemy informacji na temat takiego podatnika osoby prywatnej albo przedsiębiorcy. A w tym nowym projekcie, który na razie jest konsultowany, ustawa miała być zmieniona w taki sposób, że właściwie informacja dotycząca, informacje skarbowe dotyczące każdego z nas byłyby tak pod paluszkiem, mówiąc krótko. Niektórzy czują się z tego powodu zaniepokojeni, zmartwieni. Po co ZUS-owi taki dostęp na stałe, można powiedzieć, skoro ma już możliwość występowania w konkretnych przypadkach. No więc porozmawiajmy o wadach i zaletach takiego pomysłu, bo czy finałowo tak się wydarzy, tego nie wiemy, ale ponieważ temat się pojawił, to warto o nim porozmawiać. Wady i zalety, pani doktor?
15: Zacznę od zalet, pozytywnie.
14: Zalet dla urzędników oczywiście, czy też dla nas?
15: Uważam, że tutaj zalety dla obywateli również są, dlatego że jest jakimś problemem na pewno w praktyce sytuacja, w której my raz udzielamy jakichś informacji, jakiś jeden urząd ma dostęp do danych, a następnie inny urząd publiczny od nas oczekuje udostępniania po raz kolejny tych samych danych. Więc wyobrażam sobie, że dla podatnika, dla płatnika to może być irytujące i wręcz może wywoływać taką postawę, przecież już macie te informacje. Pozyskajcie je, dlaczego nie macie zsynchronizowanych systemów. Więc to na pewno jest w znacznym stopniu...
14: Po co ja mam latać z jakimś tam zaświadczeniem i donosić, skoro żyjemy w świecie cyfrowym, możecie sobie to sami ściągnąć.
15: Dokładnie tak. I to jest też kwestia tego, czy my jako obywatele postrzegamy aparat państwa jako system takich naczyń połączonych i właśnie oczekujemy, że skoro macie informacje, to udostępniajcie je między sobą, nie obciążajcie mnie kolejny raz obowiązkiem udostępniania tych informacji. Czy jest to dla nas istotne, że te urzędy są podzielone? Ja bym wręcz chciała tutaj zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, mianowicie, że historycznie widziano pewną zaletę i dopatrywano się ochrony obywateli właśnie w tym podzieleniu. Czy też wprowadzano pewne podziały, żeby obywatele się czuli lepiej, mimo że efekt był bardzo podobny. I akurat przykład Urzędu Skarbowego, czyli fiskusa i ZUS-u, to jest bardzo dobry przykład, dlatego że to dla naszego lepszego samopoczucia zostało wprowadzone, żebyśmy nie postrzegali tego jako jedno obciążenie podatkowe. Bo gdyby patrzeć na to z perspektywy daniny publicznej szeroko rozumianej, to mamy podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne, które się razem składają na obciążenie dochodu osoby fizycznej. I proszę zauważyć, że w wielu dyskusjach pojawia się ten wątek. No przecież składki na ZUS to są de facto takie ukryte podatki. Jest to element obciążenia podatkiem dochodowym, tak szeroko rozumiany. I ten podział kiedyś służył takiemu właśnie poczuciu, nie, to są dwie odrębne rzeczy, jednak te składki przecież mają inny cel, nie podwyższamy podatku. To był pomysł Bismarcka, powiedzieć ludziom, nie podwyższamy wam podatku dochodowego kolejny raz, ale do poziomu 50%. Tak, tylko że właśnie w zamian dostaniecie te emerytury po osiągnięciu wieku uprawnionego. Natomiast teraz my przechodzimy do systemu połączonego, w którym de facto chcemy mieć te dane dostępne. To się oczywiście wiąże z cyfryzacją państwa i jest to w jakimś tam stopniu proces nieunikniony. I właśnie do zalet należy to, gdzie to jest wygodne dla obywateli. Oczywiście dla administracji publicznej to też jest niezwykle wygodne. Dlatego, że te dane teraz będą dostępne automatycznie, szybko, łatwo, tak jak pan powiedział, na kliknięcie, a nie na wniosek. Natomiast to jest też automatycznie właśnie jedna z tych wad. To znaczy, kiedyś był jakiś hamulec administracyjny wewnętrzny wbudowany w ten system, co oczywiście powodowało, że tej wymiany informacji pewnie było mniej, czy jest, bo to mówimy teraz o stanie, który wciąż istnieje.
14: No bo to warto się też zastanowić nad różnymi rzeczami, które mogą się wydarzyć. Pewnie możemy sobie tworzyć takie scenariusze z kosmosu, ale możemy też spojrzeć na realne rzeczy, które się wydarzyły. No bo tak, teraz jest tak, że oczywiście ZUS może sobie dane uzyskać, jeżeli ma taką potrzebę, musi złożyć wniosek, podejrzewam, że to nie jest jakieś bardzo trudne, ale też wiadomo, kto i dlaczego miał do tych danych dostęp. Mhm. W momencie, kiedy te dane będą od tak, no to może dojść do sytuacji, zresztą, która pojawiła się w artykule na ten temat w Gazecie Wyborczej, że oto jakaś urzędniczka postanowiła zobaczyć, co tam u jej byłego męża słychać, czy ile tam on teraz sobie dorabia, czy zarabia. Potem sprawdzała jego partnerkę, a potem zaczęła sprawdzać jeszcze inne osoby. Więc krótko mówiąc, czy będziemy mieli kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób kontroluje dane dotyczące naszych zarobków, czy nasze dane finansowe, a drugie pytanie no jest czymś, co się zdarza, cały czas o tym słyszymy, czyli wycieki danych. Tak? Mhm. Jeżeli te dane będą teraz wszędzie i kolejna instytucja będzie miała do nich dostęp, no to jeżeli one wyciekną, kto nas obroni?
15: Tak, i to są bardzo ważne wątki, bardzo ważne argumenty, dlatego że one pokazują, że tutaj nie jest samym problemem kwestia dostępu do danych i kwestia tego, że państwo o nas coś wie, państwo gromadzi informacje. Tylko właśnie, kto te informacje pozyskuje, w jakim zakresie, w jakim celu i jaka jest odpowiedzialność za wykorzystanie tych danych. I tutaj rozmawiamy w zasadzie o proporcjonalności i transparentności. To jest wątek, który jest niezwykle istotny w kontekście państwa. Przypuszczam, że ta urzędniczka, o której mowa w pana przykładzie, mogła to wykorzystać dla celów prywatnych, czyli na przykład w kwestii dochodzenia alimentów, gdyż ma wtedy informacje, którymi dysponuje Urząd Skarbowy, dotyczące na przykład wysokości dochodu, czym on się powiedzmy zasłania w jakiś tam sposób w postępowaniu. Więc to jest użycie do celu prywatnego czegoś, do czego ma dostęp ktoś jako urzędnik państwowy. Więc oczywiście to są sytuacje, które są niedopuszczalne. Jednocześnie ja bym chciała zauważyć, że my mamy bardzo dużą wrażliwość na takie informacje, że urząd będzie mógł pozyskać jakieś o nas informacje, podczas gdy bez wahania akceptujemy kliknięciem 40-stronicowy regulamin udostępniany przez jakąś aplikację, którą ściągamy, czy jakąś stronę internetową, z której korzystamy. A większość aplikacji czy stron internetowych udostępnia dane ponad 135 podmiotom na zasadzie właśnie zgody i tak zwanego uzasadnionego interesu. Więc my generalnie rzecz biorąc nie mamy kontroli nad tym, jakie informacje, często dużo bardziej wrażliwe, prywatne informacje uzyskujemy. To jest jeden aspekt, a drugi proszę zauważyć, że ta kontrola też dotyczy tego, że my dzisiaj się zgadzamy na udostępnianie informacji, a w przyszłości będzie pytanie, jakie więcej informacji będzie pozyskiwał określony urząd i co będzie też dzielone pomiędzy właśnie te inne organy.
14: Rozumiem, że to klikanie i zgadzanie się na różnego rodzaju udostępnianie danych to są prywatne podmioty, tak? Czyli ktoś mówi, załóż konto, poczta, cokolwiek, proszę bardzo, w ramach założenia konta musisz kliknąć, nie czytaj tych stron, na pewno będziesz zadowolony. Potem się okazuje, że oczywiście nasze wpisy, zdjęcia, wszelkie dane, które wrzucamy, można na przykład tym handlować.
15: Tak.
14: Ale tutaj jest inna sytuacja, dlatego że mówimy o instytucji, która działa w ramach państwa prawa, a więc też powinna działać w ramach prawa. Czyli to nie jest tak, że nie chcemy, żeby wszystkie instytucje nie miały danych, tylko chcemy, żeby miały dane, które potrzebne są im do prowadzenia działalności.
15: Zgadza się.
14: To trochę tak jak, nie wiem, policja czy prokuratura może uzyskać dostęp do różnych danych, i pewnie byłoby łatwiej, gdyby miała informacje o nas 24 godziny na dobę, no ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby miała o nas, żeby instytucje miały o nas jak najmniej informacji, czyli tylko te, które są potrzebne do funkcjonowania.
15: Dokładnie tak. I taki zapis jest w tym projekcie, tak. Dlatego że w nim jest mowa o danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ZUS. Zresztą tu odsyłam też do artykułu 51 Konstytucji, który jest takim standardem proporcjonalności działania państwa, czyli też właśnie państwo nie powinno gromadzić więcej informacji niż obywatelu, niż jest to niezbędne właśnie do realizacji jego celów. Teraz pytanie, czy my będziemy wystarczająco czujni również w momencie, kiedy państwo będzie poszerzało swoje cele. Czyli proszę zobaczyć, w tym momencie o ZUS-ie i o kompetencjach ZUS my rozmawiamy praktycznie przede wszystkim w kontekście egzekucji. Czyli możemy się czuć niekomfortowo, że będzie ZUS miał informacje, ale on będzie przede wszystkim wykorzystywał do efektywnego stosowania już istniejących przepisów. To nie jest tak, że są nagle podnoszone składki na ZUS, nie są podnoszone podatki, tylko istniejące kompetencje są wzmacniane właśnie przez tę automatyzację, przez łatwość dostępu i wymiany do tych danych. Natomiast jeżeli zaczną na przykład się pojawiać nowe podatki, czyli ten, dajmy na to, zakres informacji, które będą niezbędne do realizacji jakiegoś celu, no to wtedy się będzie zwiększał zakres danych, które będą wymieniane. I już bez zmiany przepisów wtedy.
14: No nie wiem, ten pomysł przekonał

0: dotycząca Krajowej Administracji Skarbowej, która by się zmieniła w taki sposób, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł sobie systemowo, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pozyskiwać dane z bazy Krajowej Administracji Skarbowej w indywidualnych sprawach. Dzisiaj musi wpłynąć żądanie ZUS-u, a tak, to może to po prostu być tak, że pyk, pyk, pyk, po prostu wszystko mam na bieżąco. To jest na razie projekt konsultowany. Nie wiemy, czy znajdzie się w końcowej wersji, która potem trafi do procedowania, ale rozmawiamy o potencjalnych wadach i zaletach. Zastanawiamy się nad tym, ile o nas powinno wiedzieć państwo i dlaczego, albo jakie są konsekwencje tego, że wie za dużo, albo wie za mało. W czasie informacji rozmawialiśmy na przykład jeszcze o różnych systemach podatkowych. Ja wspomniałem na przykład system kanadyjski, gdzie dużo informacji, które trafiają nie tylko do państwa, czyli do jakiegoś odpowiednika Krajowej Administracji Skarbowej, ale na przykład do banków, to są informacje deklaratywne, czyli nie trzeba przedstawiać żadnego zaświadczenia z pracy, tylko trzeba powiedzieć, zarabiam tyle i tyle. Czy to jest prawda, czy nieprawda? Tego instytucja nie wie, bank tego nie wie. Może oszacować na podstawie na przykład comiesięcznych wpływów, że no, być może ta osoba faktycznie tyle zarabia, bo co miesiąc wpływa, nie wiem, $5000, więc wydaje się, że może zarabiać odpowiednik, nie wiem, $60000 netto. No ale przecież ten bank może być naszym drugim czy trzecim bankiem i chcemy go tylko, nie wiem, wpłacać tam dolara co miesiąc. No to wtedy na przykład taki bank może sięgnąć do różnych instytucji, które zajmują się szacowaniem naszej zdolności kredytowej. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby wszyscy mieli dostęp do wszystkiego, no ale są wady takich rozwiązań.
1: Tak, i dla obywateli na pewno wadą są kwestie związane z ochroną prywatności, dostępem do informacji, ewentualnymi konsekwencjami związanymi z udostępnianiem tych informacji w zakresie, który przekracza zakres niezbędny do realizacji celów państwa, czy też ryzyka, tak jak wspomnieliśmy przed przerwą, dotyczące wycieku danych. To są też oczywiście potencjalne zagrożenia, które się wiążą z zgromadzeniem danych. Na pewno dlatego na etapie kształtowania takich kompetencji, takich uprawnień, takich systemów zautomatyzowanych i gromadzących, przetwarzających dane, jest istotne, żeby dbać o te kwestie regulacyjne dotyczące zakresu odpowiedzialności, śladu kontrolnego, tak żeby rzeczywiście wykorzystać fakt, że państwo działa w ramach prawa. Państwo musi działać na podstawie prawnej, obywatel jest chroniony przed nieuprawnionym wykorzystaniem informacji, czy też nadużyciem kompetencji. I to jest na pewno coś, co też odróżnia dysponowanie informacjami przez państwo od dysponowania informacjami w sferze stosunków prywatnoprawnych, gdzie, tak jak mówiliśmy, udostępnianie informacji odbywa się naprawdę bezrefleksyjnie, automatycznie i bez żadnej najczęściej dalszej kontroli. Tutaj oczywiście konsekwencje są inne, bo w tej sferze prywatnej najczęściej konsekwencja będzie taka, że nam się pojawiają jakieś reklamy związane z czymś, o czym tylko, że tak powiem, pomyśleliśmy.
0: Albo wypowiedzieliśmy na głos.
1: Zgadza się. Tak, oczywiście. I na pewno jest tak, trzeba mieć tego świadomość, że nasz smartfon wie o nas więcej niż państwo. Tylko oczywiście państwo musi działać w ramach wynikających z konstytucji, z ustaw. I tutaj w przypadku tych regulacji też jest ważne, żeby ta transparentność, proporcjonalność działania państwa była doregulowana od początku.
0: Myślimy o ZUS-ie jako właśnie ważnej instytucji, ale oczywiście jest ważna, ale musimy też pomyśleć o tym, czym ZUS tak naprawdę jest. Jest formą przymusowego ubezpieczenia. Tak? Tak samo jak kupujemy samochód, musimy go ubezpieczyć, żeby uczestniczyć w ruchu drogowym. No tak samo w pewnych sytuacjach musimy korzystać z ZUS-u. No ale to jest tylko takie przymusowe ubezpieczenie, więc jeżeli dożyjemy do jakiegoś wieku i zdecydujemy się zacząć pobierać emeryturę, no to będziemy ją otrzymywać.

0: pytanie, po co naszemu ubezpieczycielowi tyle informacji o nas?
1: No po to, aby wymierzyć składki ubezpieczeniowe w odpowiedniej proporcji, w odpowiedniej
0: skali. Ale już teraz może.
1: No tak, tylko że to właśnie daje cyfryzacja, że może to zrobić w sposób szybszy i łatwiejszy. I ja podkreślam, że w tej kompetencji ZUS-u chodzi w dużej mierze o egzekwowanie. To nie jest tak, że my będziemy mieli nagle większe składki, tylko ZUS-owi będzie dużo łatwiej wyegzekwować należności. Czyli na przykład ta wymiana danych, czy to korzystanie z danych dostępnych dla Urzędu Skarbowego spowoduje, że jeżeli my będziemy mieli na przykład nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zalegamy z jakimiś składkami ZUS, to ZUS będzie o tym od razu wiedział, będzie mógł wykorzystać tę informację do egzekucji. Więc to zwiększa efektywność działania tej instytucji, ale nie jest to w takim zakresie zwiększenie kompetencji, ani przede wszystkim zwiększenie składek.
0: Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi akurat o system emerytalny, to pytanie jest może nie do ZUS-u i nie do Krajowej Administracji Skarbowej, tylko pewnie do ustawodawcy, właściwie do nas samych, tak? Czy ten system, który został zaprojektowany w pewien sposób, chcemy, bo tak głosowaliśmy, trochę zmienić w taki sposób, że wyłączyć różne kategorie obywateli, którzy nie muszą się składać. Czyli, no to już o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, ale to już jest inna kwestia.
1: Tak, to jest szerszy temat w ogóle ukształtowania tego systemu. I myślę, że warto to podkreślić, dlatego że kompetencje to jest inny poziom stosowania prawa. I teraz pytanie, w jaki sposób się będzie zmieniało prawo materialne, czyli właśnie zakres opodatkowania, zakres oskładkowania, bo w tym celu będzie można pozyskiwać informacje. I one teraz będą wymieniane automatycznie już na podstawie tych przepisów kompetencyjnych, takich proceduralnych.
0: Wszyscy chcemy, żeby nam było łatwiej. Rozumiem, że instytucje też chcą, żeby im było łatwiej. Pytanie, co to znaczy, żeby było łatwiej, tak? Bo mamy kilka scenariuszy, tak? Jeden scenariusz to jest właśnie taki, że ZUS będzie miał dostęp do naszych danych, tylko kliknie, ale może być inne łatwiej, tak? To samo łatwiej, to jest tak, że te dane dotrą szybciej, ale oczywiście po złożeniu, po odpowiedniej, powiedziałbym, inicjacji ze strony ZUS. Dzięki temu te dane, pewnie w tym starym świecie ktoś musiał napisać podanie, to podanie musiało zostać dostarczone do innego urzędu, jakiś urzędnik musiał to zobaczyć i przystawić pieczątkę, tak? Tego już nie mamy. Rozumiem, że państwo także działa cyfrowo w różnych strefach i sferach, ale chodzi o to, żeby też nie za bardzo ułatwić, nie w tym sensie, żeby utrudnić, tylko w tym sensie, że ułatwienie może działać na różne sposoby.
1: Tak, i w tym sensie bardzo ważna jest ta kontrola, tak żeby wygoda urzędnicza nie zaprzepaściła tego celu, jakim jest ochrona prywatności danych obywatela i żeby nadal to było oceniane stosownie pod kątem niezbędności, proporcjonalności, właśnie transparentności. Ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na to, że o automatyzmie wymiany informacji możemy rozmawiać na kilku poziomach w administracji, bo proszę zauważyć, że automatyczną stała się też w dużym zakresie wymiana informacji pomiędzy państwami. To już nie jest tylko kwestia, żeby urzędy w ramach jednego państwa miały automatyczny dostęp do informacji, ale żeby państwa, biorąc pod uwagę mobilność obywateli, żeby miały dostęp do informacji, którymi dysponują organy innych państw. A druga kwestia to jest dostęp państwa do informacji posiadanych przez podmioty prywatne. Czyli to jest to, o czym mówiłam, że my udostępniamy bardzo wiele swoich informacji różnym aplikacjom, z których korzystamy. I teraz może być tak, że ze względu na wprowadzanie określonego podatku albo chęć skutecznego stosowania istniejących podatków, państwo może nakładać obowiązki na prywatne podmioty, aby udostępniały państwu informacje, którymi dysponują. I bardzo dobrym przykładem jest tutaj dyrektywa unijna DAC 7, która dotyczy udostępniania informacji przez portale internetowe, z których korzystamy na przykład do sprzedaży. Mhm. I tutaj też widać takie współdziałanie państwa z podmiotami prywatnymi, które mają informacje. Informacja to jest zawsze niezwykle cenny zasób. My teraz przechodzimy w ramach administracji cyfrowej do zjawiska, w którym pojawia się możliwość wykorzystania tej informacji, możliwość jej obróbki, wyciągania z tego wniosków i zastosowania tego skutecznie do już istniejących przepisów i do już nałożonych na obywateli obowiązków.
0: Czyli widzimy pewne zalety, czyli łatwość, dużo większa łatwość, ale też widzimy sporo wad dotyczących prywatności i bezpieczeństwa.
1: Myślę, że trzeba podkreślić, że widzimy również pewną to jest jakby teraz niemożliwe, żeby to zatrzymać. My widzimy, jak dla nas jest wygodna ta digitalizacja, jak korzystamy również z rozwijającej się coraz bardziej sztucznej inteligencji. Trudno oczekiwać, że państwo nie będzie korzystało z udogodnień oferowanych przez te instrumenty, żeby wzmacniać również swoje kompetencje, żeby być szybsze, skuteczniejsze i żeby w tym zakresie, w którym my już pozwoliliśmy państwu ingerować w naszą prywatność, w nasze zasoby, na przykład jako podatnicy, to żeby państwo realizowało te obowiązki, czy te zadania, te możliwości skuteczniej. Wydaje mi się, że to jest nieuchronne i dlatego ważniejsza jest rozmowa o kontroli nad tym systemem, skali odpowiedzialności za to, niż tego, czy to się w ogóle powinno wydarzyć, bo to się będzie wydarzało.
0: No tak, tylko właśnie gdzie postawimy ten szlaban? To, o czym pani mówi, myślę, że rozliczanie się jest świetnym przykładem, tak? Kiedyś trzeba było tam wypełnić jakieś, iść do księgowego lub księgowej, coś wypełnić, wysłać i za miesiąc może jakieś pojawiły się pieniądze, które odbieraliśmy na poczcie. Mhm. Dzisiaj klikamy, logujemy się, klikamy i za chwileczkę zwrot jest na koncie.
1: Tak, co więcej, jak my dokonujemy na przykład przelewów, korzystamy z bankowości internetowej, to my oczekujemy, że banki będą błyskawicznie wymieniać informacje, żeby przelew był od razu.
0: Natomiast... No, nie wymieniają.
1: No, Blik na przykład błyskawicznie funkcjonuje i też z tego względu między innymi odniósł taki sukces i tak lubimy z niego korzystać. I my w jakimś sensie oczekujemy, że bank nie będzie 5 dni trzymał pieniędzy, gdzie jest dokonany przelew. Natomiast czujemy dyskomfort w momencie, kiedy się okazuje, że dwie instytucje państwowe będą między sobą automatycznie wymieniać informacje.
0: Bardziej ufamy bankom niż państwu.
1: No też warto nad tym mieć trochę refleksji.
0: Pani doktor Karolina Tetłak, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: To jest program Owczarek. W studio gość pan profesor Tomasz Wiślicz, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: Myślę, że wszyscy znają, a przynajmniej słyszeli o takiej kultowej pracy antropologicznej autorstwa Bronisława Malinowskiego, Życie seksualne dzikich. I naszą dzisiejszą rozmowę można by nazwać Życie seksualne półdzikich, bo pewnie w taki sposób klasy wyższe myślały o klasach niższych.
2: To nawet nie jest, że możemy nazwać, to jest dosłowny cytat o tych właśnie półdzikich dzieciach natury. To jest cytat z pracy etnograficznej Włodymyra Szuchewycza, poświęconej Hucułom, napisanej pod koniec XIX wieku, a wydanej na początku XX. Półdzikie dzieci natury. Chodzi o Hucułów i to jest bardzo ciekawe, bo Huculszczyzna to tak jak trochę jak górale tatrzańscy, bardzo obrośli legendą, piękne stroje, bardzo oryginalna kultura i tak dalej, i wszyscy dopatrywali w nich się jakiegoś super chłopa, że tak powiem. Tradycja ludowa do maksimum. Natomiast Władimir Szuchewicz zwrócił właśnie uwagę, zresztą za Antonim Rollem wcześniej, że nawet 60% populacji Hutuszczyzny w XIX wieku cierpiała na syfilis. To jest ciekawa sytuacja, bo w takiej mitologii narodowej w XIX wieku chłop powinien być takim czystym przekaźnikiem takich prawdziwych wartości, a nie zepsutym mieszczaninem, którego powinny dotyczyć choroby weneryczne. I ta sytuacja na Huculszczyźnie była dość specyficzna, ale tak powiem nie wyjątkowa, bo o rolę podobne wyniki osiągał również kat na Podolu. Mamy mniej badań z terenów tych etnicznie polskich, ale choroby weneryczne z pewnością nie były wyjątkiem.
0: Niektórzy żonaci Huculi utrzymują sobie kochanki, lubaska, a zamężne kobiety kochanków, lubas. Bywa tak, że ojciec żyje na wiarę z córką, a dziadek z wnuczką. Najciekawsze jest jednak to, że takie pożycie nie razi chucułów, uważają je bowiem za całkiem naturalne.
2: Mm-hmm, tak, mamy takie opisy. Podobne bardzo mamy opisy zresztą z Podtatrza z XX wieku. Problem polega na tym, że nie bardzo wiemy, do jakiego stopnia one są wiarygodne. To, że seksualność chłopska wyglądała kompletnie inaczej, niż to sobie wyobrażali etnografowie, to już wiemy. Natomiast naszym pytaniem teraz jest, a właściwie skąd etnografowie wiedzieli, że jak ta seksualność wygląda. Problemem jest to, że ci ludzie, którzy szli w XIX wieku w lud, wychowywali się w dworkach albo najczęściej jeszcze w miastach i reprezentowali taką kulturę mieszczańską XIX wieku. To jest bardzo, bardzo charakterystyczna, dość wyjątkowa struktura, która obejmowała między innymi bardzo ścisłą kontrolę nad ciałem, własnym ciałem, w tym również nad seksualnością. No i z tego punktu widzenia chłopi mieli być ową naturą, przeciwieństwem kultury. Jak się jest naturą, no to ma się dwie możliwości. Albo się żyje w zgodzie z naturą, tak jak powinno, pięknie, uczciwie i tak dalej, albo się żyje jak zwierzę. Tu proszę zwrócić uwagę, że natura ma dwa znaczenia. Albo jesteś dziki, nieokrzesany, kierujący się emocjami, albo właśnie taki jak natura chciała.
0: Przewidywalny, czyli zmieniający się wraz z sezonowością.
2: Tak, i bardzo naturalny w tym, co się robi, a jak wiadomo, natura, jeśli chodzi o seksualność, służy wyłącznie do prokreacji, w związku z tym żadnych przesadnych tutaj kultury seksualnej na wsi zobaczyć nie można było.
0: Ale jeszcze mam jeden element, panie profesorze, no bo jaka ta seksualność była, czy miała być, to jest jedno, ale mamy Kościół, który przecież próbuje tę seksualność modyfikować tak, aby ona była zgodna z doktryną.
2: To są już dwa problemy. Pierwszy to jest to, że większość źródeł na temat seksualności wiejskiej wytworzył właśnie Kościół, bo to on bezpośrednio kontrolował aż do XIX wieku zachowania seksualne swoich parafian, więc mamy do XIX wieku, do czasów etnografii mamy dane wyłącznie kościelne i one są przez pryzmat pewnego modelu zapisywane i rozumiane. Seksualność była rozumiana tak, jak wymagała od tego doktryna katolicka, w naszym przypadku, albo prawosławna. Natomiast mamy drugi problem, mianowicie taki, że Kościół negował istnienie jakiejś autonomicznej etyki seksualnej chłopów, czy kultury seksualnej chłopów, narzucając im swoją własną etykę, która wyrosła gdzieś tam daleko z nurtów ascetycznych jeszcze z początku pierwszego tysiąclecia i raczej z Bliskiego Wschodu czy z Grecji. Natomiast ona była nastawiona na inne cele niż ta praktyczna, realna etyka seksualna chłopstwa, bo nie ukrywajmy, w przypadku chłopów seks służy przede wszystkim temu, żeby funkcjonowała dalej wspólnota. A to jest bardzo ważne, bo trzeba mieć dzieci. Przy antynatalistycznej polityce Kościoła aż do XX wieku. Kościół wolał, żeby dzieci się nie rodziły, niż żeby się rodziły, bo jak się rodzą, to znaczy, że ktoś uprawia seks. To polityka chłopska była dokładnie odwrotna. Trzeba było znaleźć sobie partnera i spłodzić dzieci. Wtedy gospodarstwo mogło przetrwać.
0: A pewnie patrząc na śmiertelność wśród niemowląt, najlepiej, żeby tych dzieci było naście.
2: Tutaj to ciężko powiedzieć, bo z badań, dość dobrych badań statystycznych wynika, że w XVII-XVIII wieku tych dzieci kobieta rodziła kilkoro raczej w ciągu swojego życia, mniej więcej co 3 lata. Połowa mniej więcej umierała. To znaczy, że nie było to kilkanaście, więc raczej 6-7 porodów. Chłopki nie wychodziły za wcześnie za mąż, to było około 20, więc to nie można sobie wyobrażać jakieś dzieci, które rodzą dzieci. Jak mówię, połowa tych noworodków raczej umierała w ciągu pierwszych tygodni, najpóźniej po porodzie. W związku z tym prawdziwa rodzina chłopska to było tak 2 plus 2, 2 plus 3. Rzadko zdarzała się 4 dzieci i zasada była odwrotna niż teraz. Im ktoś bogatszy, tym miał więcej dzieci.
0: A co z tą kulturą wsi? Seksualną. Jak ten kanon wyglądał? Czy cokolwiek możemy na ten temat powiedzieć, nie przez pryzmat właśnie badań etnograficznych, czy też świadectw Kościoła, tylko od wewnątrz.
2: Mamy trochę danych historycznych. One są na ogół związane z przekraczaniem normy, bo to są głównie akta kryminalne czy akta procesowe. I tam widzimy coś, co czasami się nazywa w metodologii historii rzeczami niespodziewanie normalnymi. To znaczy czasami, żeby uwiarygodnić swoją opowieść, niezależnie od tego, czy w nią wierzymy, czy nie, na ogół nie wierzymy w opowieść składaną przed sądem, ale żeby uwiarygodnić taką opowieść, ten, który składał zeznania, mówił o rzeczach tak oczywistych, że których ktoś normalnie nie mówi. I wtedy możemy sprawdzić pewne elementy dotyczące tej kultury. No, może założenie podstawowe. Seksualność jest zawsze kulturowa. To znaczy, to jest konstrukt kulturowy, dotyczy rozmaitych zagadnień związanych właśnie z kulturą głównie, a w mniejszym stopniu z naturą. W związku z tym mamy pewne wyobrażenia na temat tej kultury seksualnej wiejskiej. I jej chyba największym skrótem jest jej celowość. To znaczy celowość, no właśnie, po to, żeby poznać partnera i spłodzić z nim dzieci. I to troszeczkę niby wydaje się oczywiste, ale na przykład przeczy takiej forsowanej też przez Kościół wizji czystości przedmałżeńskiej. No bo żeby kogoś poznać, to najlepiej go poznać w łóżku. Wbrew pozorom to jest, może łóżko to jest tutaj pewna przenośnia, ale wiemy, że jeszcze w końcu XIX wieku w wielu wsiach, powiedziałbym w polskiej strefie etnograficznej, jak zaczynało się robić ciepło, to zarówno młodzieńcy, jak i czasem dziewczęta w wieku, powiedzmy, takim zdatnym do małżeństwa, zaczynali nocować poza domem. Krótko mówiąc, ten nadzór rodzicielski był po prostu zerowy. Nocowało się po stajniach, po jakichś stodołach, po jakichś budynkach na zewnątrz, a jeżeli nawet w domu, to bardzo często dziewczęta były przynoszone do innej izby, na ogół w takim domu były dwie izby, więc była przynoszona do tej izby, gdzie się trzymało na przykład zboże, rodzaj składzika. A ktoś miał jakiś problem, ktoś z przejściem, wejściem przez okienko? Raczej nie. Ta idea, żeby udawać, że młodzi ludzie nie interesują się sobą, nie uprawiają seksu i tak dalej, była bardzo poważna, ponieważ udawano, że to się nie dzieje, natomiast na jakiś sposób aprobowano.
0: W studio pan profesor Tomasz Wiślicz, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Polskiej Akademii Nauk. Wracajmy do seksu, panie profesorze. Skąd wiemy o tym seksie?
2: Skąd wiemy o tym seksie? No, najlepszym wskaźnikiem jest to, że mniej więcej 30% małżeństw było zawieranych w momencie, kiedy panna młoda była w ciąży. No, są badania statystyczne, to widać. Zdaje się, że obecnie też tak jest mniej więcej. To jest, czyli wygląda na to, że jakaś pewna stała. Nie chciałbym przez to powiedzieć, że musimy mieć koniecznie tą taką perspektywę współczesną, bo oczywiście zawsze patrzymy przez pryzmat naszego doświadczenia na przeszłość, ale w tym wypadku pewnie układa się to w jakiś ciąg. Dla zmiany wróćmy do tych badaczy wsi, z których mamy najwięcej wiadomości, etnografów, ludoznawców z XIX wieku, to ci, którzy widzieli tą wieś jeszcze na własne oczy. No i bardzo rzadko w ogóle mówili o seksie. Bardzo rzadko ten problem zauważali, tak jakby go tam nie było. Dopiero gdzieś tak pod koniec XIX wieku pojawiły się takie rozważania, ankiety dotyczące takiej aktywności. I proszę zobaczyć, chciałbym zacytować trzy pytania z takiej wielkiej ankiety kwestionariusza dla zbierających obyczaje i pojęcia prawne u ludu po wsiach i miasteczkach, ogłoszonego przez Bronisława Grabowskiego w bardzo takim słynnym w piśmie Wisła w 1889 roku. I tam pytania o seks brzmią tak. Czy w danej okolicy panuje surowa czystość obyczajów? Pytanie jest oczywiście sugerujące, bo jak jest niesurowa, to jest mniej surowa czystość obyczajów, ale generalnie panować czystość. Dalej. Czy dziewczyna upadła może znaleźć męża nawet wtedy, gdy ją kochanek porzuci? To jest w ogóle ciekawe tutaj pojęcie dziewczyna upadła, bardzo mieszczańskie, nazwa panny z dzieckiem. Swoją drogą na wsi takie osoby miały swoje własne rzeczowniki, to mogła być zawitka na przykład, czyli osoba, która się musiała zawić, czyli założyć sobie czepiec na głowę, a nie udawać panny z warkoczami. I bardzo mi się podoba ostatnie pytanie. Czy przy zawieraniu małżeństwa objawia się dbałość o nieskalaną przeszłość narzeczonej? Cały czas mowa jest wyłącznie o kobietach. To jest bardzo specyficzne dla XIX wieku i dla wyobrażenia tego, że to jakaś nadzwyczajna czystość seksualna powinna dotyczyć przede wszystkim kobiet, bo mężczyźni nie dają rady wytrzymać. Stąd taka propos ten syfilis na huculszczyźnie, bo pamiętajmy, że to jest XIX wiek i istnieje coś takiego jak obowiązkowa służba wojskowa w państwie austriackim. W związku z tym tam, gdzie można się najłatwiej zarazić, to znaczy w czasie służby wojskowej, to pewnie było źródło dostania się chorób wenerycznych do tak w sumie zamkniętej społeczności, jaką byli huculi. A więc mamy bardzo specyficzne spojrzenie na kulturę wiejską przez pryzmat tych wyobrażeń mieszczańskich. Przy czym znowuż etnografia zakładała, że ci chłopi to się w ogóle nie zmieniają. Że oni jakieś obyczaje podjęli w czasach przedchrześcijańskich, to w XIX wieku cały czas to jest to samo. I co więcej, chłopi w ogóle nie wiedzą, co się dzieje na zewnątrz. Nie wiedzą, co się dzieje w społeczności, nie wiedzą, że ktoś o nich mówi, nie wiedzą, że następuje jakiś rozwój. Dobrym przykładem jest na przykład to, jak na początku XIX wieku, kiedy zaczęto tworzyć naród, rozmaici ludzie warstwy szlacheckiej, inteligenckiej postanowili podnieść świadomość narodową ludu przy pomocy opowiastek historycznych. No więc pisali takie opowiastki o Kazimierzu Wielkim, Janie Sobieskim i tak dalej, które były wykorzystywane na przykład w kazaniach do ludu przez patriotycznych księży. No a potem przychodzili etnografowie, zbierali lokalne legendy i były to legendy o Kazimierzu Wielkim czy Janie Sobieskim i patrzcie, pamięć przetrwała tak daleka w naszym prawdziwym chłopskiej społeczności. To samo jest ze seksualnością. Kultura miejska bardzo silnie oddziałuje już w tym momencie na chłopów. Proszę pamiętać, że ci ludzie zaczynają chodzić do szkół, zaczynają być uczeni tego, co się wydaje w programach nauczania tworzonych w miastach właściwą rzeczą, w tym również dotyczących, jak to się wtedy się nazwano by, higieną życia płciowego. Więc są uczeni, też przyjmują wzorce kultury mieszczańskiej, a więc mamy do czynienia z specyficznym obrazkiem. Z jednej strony ludoznawcy nie dostrzegają pewnych problemów seksualności wiejskiej, ponieważ nie mogą ich zobaczyć, a z drugiej strony chłopi sami się zmieniają. Następuje w pewnym momencie zetknięcie, które daje taki efekt, że chłopi żyją niesamowicie moralnie, zgodnie z przepisami prawa religijnego szerzonymi z ambony. No i tylko nie wiadomo, skąd 30% panien w ciąży.
0: A dlaczego życie seksualne chłopów jest w ogóle tematem ciekawym dla innych grup?
2: Myślę, że to jest trochę może tak, zacznę od tego. Istnieje taka tendencja do myślenia o społecznościach wiejskich jako tych właśnie naturalnych. W związku z tym można sobie wyobrażać, że to powinna być taka sztanca dla tej naturalnej płodności albo naturalnych obyczajów seksualnych. Naturalnych. Cały czas mówię o tej naturze, bo tutaj tak były te półdzikie dzieci natury postrzegane. A więc biorąc pod uwagę również to, że bardzo długo to była większość społeczeństwa, dlatego też ich obyczaje seksualne oddziałują na zjawiska dużej skali, takie jak na przykład populacja narodowa. To jest bardzo ważne zjawisko z punktu widzenia analiz w XIX-XX wieku. Dlatego to jest takie ważne. I to chyba Adamie po prostu jest ciekawe. Ciekawe jest chociażby dlatego, że pokazuje, jak bardzo ważną rzeczą jest krytyczna analiza materiału.
0: Wspomniał pan o 30%.
2: Tak.
0: Panien w ciąży. Przedmałżeńskiej. Mm-hmm. Czy poza. No to przed.
2: Mówimy tylko o tych, które stały na siódmym kobiercu. Bo
0: jasne, no właśnie. Dane. Ale to oznacza, że to były dane, które były też w jakiś sposób gromadzone, tak? Czyli tak. Zjawia się para.
2: Zjawia się para, bierze ślub, zostaje zapisana w metrykach ślubu. Kilka miesięcy później pojawia się ta sama para z potomkiem, zostaje zapisana w metrykach sztu.
0: Czyli jeżeli po prostu patrzymy,
2: dzieje się krócej niż
0: 9 minęło.
2: Miesięcy, to jest, znaczy, że do poczęcia doszło przed ślubem. Bardzo proste.
0: To ciekawe, że ktoś to analizował.
2: Tak, to jest bardzo dobrze analizowane, ponieważ to są takie właśnie dane masowe, które można przeanalizować i chociażby na takiej podstawie wytworzyć tą teorię dotyczącą naturalnej płodności. Są nawet takie tezy, które próbują analizować te takie dane masowe, żeby pokazywać wpływ kryzysów żywnościowych czy kryzysów rozmaitego typu na płodność. Czy inaczej, płodność miała odbijać owe kryzysy, to znaczy na przykład zwiększa się okres między narodzinami kolejnego dziecka. Oczywiście średni, nie w pojedynczych przypadkach, tylko średni okres między narodzinami jednego a kolejnego dziecka u kobiet zwiększa się, to znaczy, że następuje jakiś kryzys, organizm kobiety wolniej się regeneruje po narodzinach pierwszego dziecka. To są oczywiście wizje takie, że chłopi, czy tam większość społeczeństwa nigdy nie stosowała żadnych praktyk antykoncepcyjnych, co jest oczywiście wizją dość kłamliwą i poza tym, że ideą było posiadanie jak największej ilości dzieci. To też nie jest do końca prawdą, ponieważ ważnym elementem było takie zaprojektowanie rodziny, nawet w ówczesnych warunkach, przy nieskutecznej jednak antykoncepcji, żeby po prostu ona przeżyła. Dzieci muszą być w rodzinie, ponieważ to jest bezpłatna siła robocza od kilku lat już, od wieku lat kilku, kiedy można dziecku kazać pasać gęsi. Więc dzieci muszą być, ale jednocześnie trzeba je nakarmić. A więc ci ludzie...
0: Czyli ekonomiczny jakiś rachunek musi się zgadzać.
2: Tak, musi się zgadzać i to musi być, musi to być zrozumiałe przez rodziców.
0: Czyli ta wizja wielodzietnej rodziny chłopskiej, gdzie ojciec mówi, no dobrze, to ciebie muszę oddać tutaj na księdza, a ciebie na zakonnicę, bo niestety już cię nie wyżywimy.
2: Na zakonnicę nie ma szans, bo trzeba mieć wiano, to prawie jak wydać za mąż, to jest bardzo, bardzo, bardzo drogie. Natomiast rzeczywiście te rodziny 11-12 dzieci, to raczej już jest rzeczywistość drugiej połowy XIX wieku. No związana między innymi z postępami higieny, nie ukrywajmy, i też życia seksualnego. Z tym, że te dzieci nie umierały w ciągu tygodnia po urodzeniu, że miały co jeść. Likwidacja głodu też jest ważna i też zmiana kultury w pewnym momencie. No i przede wszystkim to tak już jest też już po uwłaszczeniu, chłopi stają się po prostu trochę bogatsi.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Pan profesor Tomasz Wiślicz z Instytutu Historii imienia Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk był gościem. Dziękuję, panie profesorze. Myślę, że w przyszłości do tematu seksu będziemy jeszcze powracać, albowiem czuję, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Mówiąc my, mam na myśli pan bardziej oczywiście.
3: To jest powtórka.

0: jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
1: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
0: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest to około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
2: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zbliżający się szczyt NATO, ale też sprawa amerykańskich baz w Polsce. Dzisiaj prezydent ma rozmawiać z szefem resortu obrony. Śledztwo związane z powiązanej z PiS-em sprawie tzw. dwóch wież umorzone. Za chwilę polityczne komentarze w tej sprawie. W informacjach również ostrzeżenia związane z upałami. Strażacy ostrzegają m.in. przed zaczadzeniem. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa jest potrzebna, bo w przyszłym tygodniu w Turcji odbędzie się szczyt NATO, mówi wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
5: Z jednej strony wiemy, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. To jest szczyt kluczowy z kilku względów. Po pierwsze, najważniejsze, żebyśmy pokazali jedność sojuszu, która nieustająco jest testowana przede wszystkim przez Moskwę.
4: Potrzebę spotkania z ministrem obrony prezydent Nawrocki zgłaszał kilka tygodni temu, gdy wracał z Waszyngtonu z krótkiego spotkania z Donaldem Trumpem przy okazji urodzinowej imprezy prezydenta USA.
5: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. I dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
4: Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz mają też rozmawiać o staraniach, by w Polsce utworzona została stała baza wojsk amerykańskich. Politycy koalicji mówią o zabetonowanej prokuraturze, a przedstawiciele PiS o racjonalnej decyzji śledczych. Warszawska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie dwóch wież. Niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez spółkę Srebrna, która powiązana jest z Prawem i Sprawiedliwością i samym prezesem Jarosławem Kaczyńskim. A komentarze w tej sprawie zebrał w Sejmie Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Senator PiSu Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
7: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha, z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
6: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
8: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika, tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
6: Dlatego rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Paweł Ślis nie planuje startować na prezydenta Krakowa, powiedział w wywiadzie politycznym w TOK FM poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050 Bartosz Romowicz. Ślis, którego typowano na kandydata w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa, ogłosił kandydaturę na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
9: Uważa, że byłby dobrym prezydentem, ale widzi się gdzie indziej. Jest osobą, która od zawsze była w zawodach prawniczych. Swoje największe osiągnięcia, zanim wszedł do polityki, miał właśnie jako adwokat, więc nie dziwię się jemu, że bardziej bliższe jest mu tutaj OBWE niż prezydentura w Krakowie.
4: Wybory na wiceprzewodniczącego OBWE odbędą się 8 lipca. Wczoraj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych. To mniej niż jeszcze w poniedziałek, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części ceny biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówił w TOK FM Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
10: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja klimatyzacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
4: Na 11 dworcach PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, ostrzegają strażacy w Małopolsce, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu musieli interweniować kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Dlaczego szczególnie w czasie wysokich temperatur ryzyko zaczadzenia rośnie? To pytanie do Katarzyny Młynarczyk.
11: Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy. Może też dojść do tak zwanego ciągu wstecznego.
12: Czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
11: Wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. Aż w 90% wspomnianych interwencji mieszkańcy mieli zainstalowane czujniki tlenku węgla. To właśnie one odpowiednio wcześnie wykryły zagrożenia i alarmowały domowników. Strażacy przypominają, by w czasie upałów nie lekceważyć sygnałów alarmowych czujników tlenku węgla i dbać o sprawność przewodów kominowych i wentylacji. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś wciąż upalnie głównie w centrum do 30 stopni, a także na wschodzie i południu do 34 i miejscami 36 stopni. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18, a na zachodzie do 23 stopni. Dziś w większej części Polski przewaga chmur, na zachodzie z opadami deszczu, a w pozostałej części kraju pojawią się również burze. Najmocniej zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7:00, zapraszam na Kulturę w Toku. Filmowe seansy, imprezy z DJ-ami, a także zajęcia sportowe pod gołym niebem we Wrocławiu. Jutro rozpoczyna się tegoroczne lato na Pergoli. Atrakcji jest więcej, a wśród nich zwiedzanie kompleksu Hali Stulecia i wytwórni filmów fabularnych oraz teatrzyki dla dzieci. Letnią atrakcją Pergoli będzie też największy planszówkowy game room we Wrocławiu z bezpłatną wypożyczalnią gier. Ciało wystawione na próbę, wysiłek pokazany bez upiększeń i taniec, który nie ukrywa zmęczenia. Dziś w Teatrze Groteska premiera spektaklu Sweat. To przedstawienie, które obnaża ograniczenia ludzkiego ciała. Choreografia zbudowana jest z realnego wysiłku, zadyszki, drżenia mięśni i tytułowego potu.
2: Jest to spektakl o zmęczeniu fizycznym, o męczeniu się, ale nie tyle o dążeniu do swego rodzaju jakiejś katarzis, czy przekraczania za wszelką cenę granic, czy testu wytrzymałości, co tak naprawdę o takim docieraniu do momentu odkrywania przyjemności w tym ogromnym zmęczeniu, które za tym idzie.
1: Mówi choreograf spektaklu Michał Przybyła. Na scenie zobaczymy 6 performerów. W Toruniu powstaną kolejne murale, to w ramach drugiej edycji festiwalu Łopot. Artyści ozdobią swoimi pracami 5 ścian w różnych częściach miasta, mówi współtwórca imprezy Andrzej Poprostu.
3: Jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę pod Łukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie Przedmieście i Bielawę.
1: Tworzenie prac potrwa do 10 lipca. Festiwal zwieńczy przejazd rowerowy szlakiem nowych murali. Za kilkanaście dni w Lublinie rozpocznie się jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych. Wezmą w niej udział m.in. zespoły z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywały się w Ogrodzie Saskim, na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi Bożena Baranowska, dyrektorka zespołu pieśni i tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej.
4: Spotkania organizowane są pod auspicjami SIOF, czyli Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej, gdyż od 1994 roku nasz zespół jest członkiem. SIOF zapraszamy co roku około 8-10 zespołów z zagranicy. Staramy się, żeby to były kraje różne każdego roku, z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów bliskich z zagranicy.
1: Międzynarodowe spotkania folklorystyczne w Lublinie od 8 do 12 lipca.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Zaczynamy pierwszy program TOK FM. 27 minut po godzinie 5, a zatem jest, proszę Państwa, już dość późno, więc najwyższa pora, abyśmy rozpoczęli dla Państwa naszą poranną dyskusję, to znaczy zaproponowali pytanie, zadali to pytanie, które będzie punktem wyjścia do tego, żeby Państwo zabierali głos i się wypowiadali, jak zwykle o tej porze. Na pierwszy program zapraszają Państwa Michał Tobolewski, który jest wydawcą naszego programu. Krzysztof Olesiewicz realizuje tę audycję, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Otóż to już dzisiaj zwolnienie z cła dla małych paczek nastąpi, a co więcej, opłata 3 euro naliczana jest od każdej pozycji towarowej. Na przykład 3 różne gadżety w jednej paczce to już 9 euro opłaty. I co te tutaj tajemnicze informacje czy też dane mają nam powiedzieć? Otóż wszystko wskazuje na to, że te platformy, chińskie platformy, które znamy z bardzo tanich zakupów, nawet niektórzy żartują, że to jest, na jednej z nich na przykład kupione, jeśli ma podejrzanie niską cenę, one nie będą mogły już prowadzić tej działalności właśnie na tego typu zasadach. Sporo się tutaj zmieni i pytanie, czy Państwo będą tęsknili za właśnie takiego rodzaju platformami, które za bezcen z naszego polskiego punktu widzenia oferowały towary w internecie na swoich platformach. 22 44 i 044 to jest nasz numer telefonu, jak zwykle dla Państwa. Adres mailowy to pierwszy@tok.fm. Telefony już się rozdzwoniły do nas, więc za chwilę oddamy Państwu antenę, ale jeszcze wcześniej przypomnę adres mailowy pierwszy@tok.fm, który tutaj niezależnie od pory dnia mogą Państwo zawsze wykorzystać, aby się z nami skontaktować w każdej sprawie. Jeśli Państwo mają jakieś sugestie, chociażby dotyczące tematów naszych dyskusji porannych. A już teraz jest z nami pierwszy słuchacz dzisiaj, czyli pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, panie Marku. Słuchamy.
2: Cieszę się, że pan redaktor to zrobił. Takie pościski zawsze martwią przez krótką chwilę. Panie redaktorze, no ja powiem tak, ja nie wierzę akurat w tą zmianę. Nie chcę siać defetyzmu, ale mam jakieś takie dziwne przeczucie, że ona będzie krótko trwała i zaraz się w jakiś sposób inny znajdzie na to, żeby w ten sposób coś się działo, żeby ktoś sobie potrafił poradzić z tym biznesowo. Nie wiem, nie umiem jakoś sobie wyobrazić na dłuższą metę, żeby ludzie nie mogli korzystać z takiego rodzaju zakupów. Mam też takie wrażenie, że wszystkie te działania osłonowe przed chińskimi gigantami na nic się zdadzą, znajdą się jakieś sposoby, czy to z Unii Europejskiej pojawi się jakaś możliwość, czy jeszcze inna formuła. Ludzie przyzwyczaili się do kupowania tego, niestety badziewia w większości wypadków. I jakoś tak mam dziwne poczucie graniczące z pewnością, że na tym się nie skończy i niedługo dalej będziemy mieli mnóstwo reklam, mnóstwo możliwości kupowania tego.
1: Pan Marek z Warszawy tak właśnie sceptycznie dość patrzy na spodziewane efekty, czy też ogłaszane efekty tych decyzji, o których na wstępie mówiłem. 22 44 044. Teraz pan Zdzisław z Warszawy. Słuchamy pana, panie Zdzisławie.
3: Dzień dobry. No ja jestem oczywiście całkowicie przeciwny tego typu zakusom i działaniom Unii Europejskiej. Jest to skandal. Człowiek jest wolny i on powinien decydować, co chce kupić, za ile i gdzie. To nieprawda, że z Chin przychodzi do Europy tylko badziewie, bo przychodzą też towary wysokiej jakości, które mają jedną wadę dla Unii Europejskiej. Są po prostu o dużo, dużo, dużo tańsze, a jakościowo nie odbiegają od tego, co Unia produkuje, a niejednokrotnie są to towary o jakości lepszej. I nic tego nie zatrzyma. Jedyną walką powinna być uczciwa walka na jakość i na cenę. A Unia tego nie robi. Woli nakładać podatki bzdurne, klimatyczne i tak dalej, a nie walczyć tak jak z otwartą przyłbiczą na rynku o to, o klienta. I tyle mam do powiedzenia.
1: To był pan Zdzisław z Warszawy. Czekamy na kolejne państwa głosy. Nasz numer to 22 44 044. Jak na razie nasi stali słuchacze się o poranku odmeldowują, a wśród nich pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, słuchamy pana.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Fajny temat. Wszyscy kiedyś korzystaliśmy i korzystamy z tych serwisów chińskich, przeważnie dostarczycieli. Trochę to trwa, powiedzmy dłużej niż no ale są bardzo atrakcyjne ceny. Niektóre produkty są gorszej jakości, no ale to można odesłać, działa to sprawnie. Kurier przychodzi, zabiera się później, dostaje się punkt i zwrot jest natychmiastowy. Ja nie miałem żadnego, czy poza tymi, że było rozczarowanie, no wiadomo, marketing, nie, te zdjęcia są super, no i kurczę. No ale teraz przyszły sułtanki, nie mogę nigdzie kupić, no nie wiem dlatego nawet, że chciałem w tym portalu, nie będę mówił, którym chińskim, kupić te sułtanki, bo chciałem naturalną bawełnę, jakiś tam dodatek lnu i do tego nigdzie indziej nie było, no to więc to trochę będzie ograniczenie, no ale ja rozumiem, no, szukanie pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze, czy pan ogląda piłkę nożną, że pan został ci?
1: Niezbyt często, muszę panu powiedzieć. Także to nie to.
4: To nie to. Więc jest tragedia narodowa. Pan Bogdan, pan Bernard z Bawarii, to pewno bardziej tam przeżywają w tej Niemczech, bo ja tam kuzynów mam przy granicy ze Szwajcarią w Baden-Württembergu. No to nie, no tragedia. Niemcy z Paragwajem, taki mały kraj, skorumpowany, pełny tragedii. Wszystkie te możliwe przemytnicy narkotyków, w ogóle oligarchowie po dziesiątki tysięcy hektarów i biedota. Ale jest powód do dumy. I to jest tak, że zlali Niemców po raz pierwszy w historii, dali nawet wolne. Szkoda, że będziemy płacić, no ale co zrobić? Będziemy płacić i to będzie funkcjonować, bo to nie są jakieś powalające pieniądze, choć jak ktoś zamawia jakiś bryloczek czy małą rzecz, no to może go trochę uderzyć, że to po prostu będzie musiał sobie myśleć, że oprócz bryloczku jeszcze sobie kupi sułtanki.
1: Panie Andrzeju, czy ta oferta dla klientów stanie się uboższa w sytuacji, gdy być może znikną te produkty za 2,19 na przykład?
4: No właśnie tak sobie myślę, że gdybym był właścicielem takiego dużego koncernu, o, byłoby pięknie, takiego koncernu wysyłającego, bo to nawet nie chodzi o produkcję, tylko o dystrybucję, to ja bym po prostu łączył. Już takich za 2,99 nie ma to racji bytu, ale mówię, no słuchaj, kupiłeś to i to, a może ci się to przyda, popatrz, zapłacisz 3 euro, a wiesz, w Europie będzie to kosztowało, jak zamówisz przez kuriera z konkurencyjnej firmy europejskiej czy amerykańskiej, to zapłacisz $50, a tutaj zapłacisz powiedzmy 15. Nie? To wszystko jest, wie pan, prawo matematyki, panie redaktorze. To jeżeli ludzie umieją liczyć, no to się przyzwyczaili do tego. Ja teraz patrzę z punktu widzenia naszej ziemi lubuskiej, że to jest dynamiczny skok. Kurierzy są sprawni. Praktycznie wszystkie te korporacje, które rozwożą, działają fajnie. Chłopaki już wiedzą, że nie trzeba zadzwonić, żeby on odebrał, bo nie będę cały czas wisiał i czekał na kuriera. No i wie pan, zobaczymy, jak to będzie działo. No, ma pan rację, te najtańsze produkty. No ale Europa musi się bronić. To jest tak, że my mamy, też byśmy chcieli, no, tak, Chińczycy i tak zarobią nas na czy tam inne nacje, bo po prostu robią to tanio i coraz lepszej jakości. No samochody. Widział pan te chińskie samochody? To po prostu jest kiedyś ten synonim tandety, to był chiński produkt, a teraz już tak do końca nie jest. To już jest Azja.
1: To prawda, zmienia się to na naszych oczach właściwie. Tak, pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Nasz numer to 22 44 044. Dzisiaj pytamy państwa o zmiany, które dotyczą ceł w Unii Europejskiej dla małych paczek. I tutaj już nie mamy takiej stawki, która dawała pole do popisu platformom handlowym azjatyckim, dlatego że opłata będzie w praktyce wyższa, co ma wyeliminować takie bardzo tanie produkty z rynku, które zalewały nasz rynek, jak twierdzi Bruksela, pracując nad takimi regulacjami. Pan Łukasz z Będzina dołącza do nas. Słuchamy.
5: Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No tutaj bardzo, bardzo bym chciał, aby te dodatkowe opłaty cłowe bardzo mocno, ale to bardzo mocno ograniczyły zaśmiecanie świata poprzez te azjatyckie platformy przede wszystkim. Bo proszę państwa, naprawdę były badania, słuchałem mądre głowy, które wskazywały naprawdę na niebezpieczne związki, substancje zwał jak zwał, które są zawarte w ubraniach tandetnych z Azji. W tych koszulkach po 6 zł, 7-8, te malutkie zabaweczki, które naprawdę często gęsto używają nasze dzieci. Ja pamiętam, jak pierwszy raz, nie będę wymieniał tej nazwy, ale zacząłem korzystać z platformy, która produktów miała mnóstwo. I proszę państwa, zacząłem zamawiać, jak może nie jak opętane, ale jakieś takie ciekawostki z gastronomią, gdzieś tutaj jakieś plakaty fajne, które naprawdę gdzieś tam wzbogaciły ozdobnie mój lokal mały. Ale później się zastanowiłem, kurczę, to zaczyna być uzależniające. I kiedy ja zobaczyłem, ile świat produkuje naprawdę śmieci, to jest najlepsze, co może być, żeby te naprawdę platformy azjatyckie ograniczyć, bo tutaj to, co się dzieje w ciągu sekundy, jak opowiadaj, w ogóle zacznę od tego, że coraz więcej w mediach powinniśmy pokazywać sterty tych śmieci, bo my sobie nie zdajemy sprawy, kupując co chwilę jakieś nowe gadżety. Widzimy w naszych polskim rynku, co się dzieje w sklepach, jaką mamy gamę produktów, które po prostu zalewają nasze oczy, a później no niestety siatki, które wynosimy z tych sklepów. Tutaj również powinni rządzący zacisnąć zęby i nałożyć podatek cyfrowy na gigantów. Bo jest dużo o tym mowy, ale niestety giganci hulają w Europie jak chcą i niestety poprzez to, że troszeczkę się obawiają reakcji pana Trumpa, no niestety troszeczkę boją się po prostu postawić na swoim i opodatkować tych gigantów, bo cierpią ogromne pieniądze. Także szybciutko kończąc, jak najbardziej te azjatyckie platformy powinny być bardzo mocno opodatkowane, żeby ograniczyć napływ śmieci z Azji. Pozdrawiam.
1: To był pan Łukasz z Będzina. 22 44 044. Pod ten numer dzwonimy do TOK FM. Teraz pan Bernard z Norymbergi. Słuchamy.
6: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Pana Michała jako wydawcę serdecznie pozdrawiam. Dawno nie słyszałem, ucieszyłem się, że był pod telefonem. Teraz... Ja tam akurat polityki pana Trumpa nie popierałem i nigdy nie popieram i nie będę chyba popierał, ale przecież pan Trump też broni swojego rynku. Beautiful tariffs przecież wprowadził, wspaniałe cła. Także tak trochę ironizując, nie uważam, żeby to była akurat dobra droga. Natomiast w kontekście Chin tutaj troszkę z panem Zdzisławem chciałem zapolemizować. Bardzo go podziwiam za to, że on uważa, że Chińczycy takie fair play rynkowe stosują. Ja twierdzę, że stosują dumping cenowy i po prostu politycznym poparciem swoich firm przez partię rządzącą w Chinach umożliwiają dumping cenowy i takie wysyłanie tutaj właśnie już to, co pan Łukasz mówił o tym, że jest to po prostu zaśmiecanie i już jakieś trujące związki w zabawkach dla dzieci, no o tym nawet nie chcę wspominać, ale no trochę bym polemizował z panem Zdzisławem, że ta polityka Chińczyków jest taka tutaj w porządku. Także ja mam taki specyficzny patriotyzm lokalny, ale powiedziałbym ogólnoeuropejski. Proponowałbym panu Zdzisławowi, żeby promował właśnie lokalnych rzemieślników, lokalne rynki, rodzime Allegro może, a nie zamawiał nic na tych platformach Shein czy tam innych jakichś, nie chcę teraz już tutaj wymieniać nazw, ale wiemy, o czym mówimy, są trzy takie wielkie, tutaj w Niemczech też bardzo popularne, strasznie dużo ludzi właśnie wiele rzeczy na tych platformach zamawia. Także za każdą pozycję towarową 1 euro takiej opłaty, nawet nie wiem, czy to można nazwać cłem, bo to jest minimalna opłata w stosunku do ilości tych paczek, które tutaj przychodzą, to akurat jak najbardziej popieram. To taki mój, tak jak mówię, patriotyzm lokalny, ale ogólnoeuropejski. Czy niemiecki, czy bawarski, czy polski, czy śląski, czy warszawski, czy katowicki, wszystko jedno, ale tak ja swoje uczucia patriotyczne bym definiował. To tyle. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia życzę.
1: To pan Bernard, bardzo dziękujemy za ten telefon i prosimy państwa o kolejne głosy. Otóż to, co zmienia się w tej chwili, to opłata celna, ryczałtowa stawka, która wchodzi w nowej wysokości, otóż 3 euro, czyli około 13 zł od każdego produktu, który do nas przyjeżdża. Czyli jeśli zamawiają państwo na przykład etui do telefonu, no to trzeba doliczyć do tego 13 zł. I taka stawka ma obowiązywać przez najbliższe 2 lata. I to jest odpowiedź na zjawisko, które coraz częściej nam towarzyszy. Otóż lawinowo rośnie w tej chwili liczba paczek z Chin, tego rodzaju paczek z tych platform, dlatego że tutaj mamy 4,6 miliarda, taki wskaźnik w tej chwili. Więc jakaś reakcja chyba musiała być, z takiego założenia przynajmniej wychodzi Unia Europejska. Prosimy państwa o kolejne telefony. I za chwilę z tą dyskusją do państwa wracamy.
7: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
8: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
9: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzisiaj na zachodzie i na północnym zachodzie zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu o umiarkowanym natężeniu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z dużym gradem. A jeśli chodzi o wskazania termometrów, to dzisiaj od 18 stopni nad morzem i lokalnie w Polsce zachodniej przez około 30 stopni w centrum do maksymalnie 34, nawet 36 stopni w Polsce wschodniej.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: A to jest pierwszy program Tok FM. Czy będzie państwu brakowało tanich platform sprzedażowych, tanich chińskich platform, które oferowały produkty nawet nie tyle za kilka złotych niekiedy, ale to były, w tej cenie znaczenie miały nawet grosze, które były na końcu. To były tak niskie ceny. A te platformy teraz mogą mieć problemy. W związku z tym, że wchodzi nowa stawka celna w Unii Europejskiej. 22 44 044. Dołącza do nas pan Karol z Katowic. Słuchamy.
10: No witam serdecznie, panie redaktorze. Przyznam się szczerze, że ja utkwiłem po otrzymaniu tej wiadomości w takim dużym dyskomforcie. Dlaczego? Chodzi o dostępność do towarów. Wiadomo, ci, co mają pieniądze, kupują towary lepsze, droższe, a ci, co mają mniej pieniędzy, kupują to, co na co ich stać, czyli towary tanie, czasami nawet byle jakie, jednorazowego użytku. Tylko problem polega na tym, dlaczego ludzie tak tanio kupują? Przecież każdy człowiek chce mieć jakość. Tu w tym wypadku jakości nie ma, czyli decyduje ekonomia. I proszę mnie posłuchać. Skąd taki zalew chińskich samochodów? Przecież chińskie samochody nie są, w stosunku do innych samochodów są tanie, ale trzeba wydać na nie pieniądze. Tego się nie ogranicza, natomiast ogranicza się dostępność do rzeczy małych, może czasami nawet mało istotnych. Oczywiście one w masie powodują, że jakie to państwo mają problemy i tak dalej. Nie wiem, nie potrafię się opowiedzieć, ale mimo wszystko jestem przy tych ludziach, którzy muszą te towary jak najtańsze w swoim życiu kupować. I wykorzystają każdą okazję, jeżeli będą mogli. Zakazy bardzo modne są ze strony naszych rządów Unii Europejskiej. Zakazać można wszystkiego, ale żeby to się nazywało jakoś elegancko, to można właśnie wprowadzić tło. Można łatwo zlikwidować daną niszę, ale ona się wytwarza, wydaje mi się, że w wyniku niedostatku społecznego. Tyle mam.
1: Panie Karolu, a jakby trochę inna strona medalu, bo w sytuacji, gdy możemy coś kupić taniej, to wiadomo, że skorzystają na tym najbiedniejsi i produkty będą bardziej dostępne. Ale w przypadku tych platform to nie były jakieś takie produkty codziennego użytku, najpowszechniej występujące, które by w tej samej jakości, w tej samej funkcjonalności pojawiły się w jakiejś konkurencyjnej cenie. To były takie, to są takie rzeczy, takie gadżety, które, wie pan, się kupuje czasami pod wpływem chwili, wyrzuca na drugi dzień.
10: Proszę pana, ale czy w handlu naszym, czy nawet wśród produkcji naszych niektórych rzemieślników, czy większych producentów, nie jest bardzo dużo rzeczy, które właściwie nikomu nie są potrzebne, ale człowiek je kupuje przy okazji, bo promocja, albo to, tamto. Nie unikniemy tego. Nie unikniemy, że ludzie będą kupowali towary wypromowane, choć ich jakość, potrzeba dla bieżącego życia jest żadna. Jedziemy, proszę pana, na wczasy. Kupujemy masowo tam różne, przepraszam za wyrażenie, pierdoły, które później lądują na śmietniku. Ale ja się nie dziwię, my nawet posuwamy się do tego, że proszę pana, jak jest okazja, to kupimy psa, a na drugi dzień go wyrzucimy. Tak bym to skwitował.
1: To był pan Karol z Katowic. Teraz dołącza do nas pan Tymek z Krakowa. Słuchamy.
11: Dzień dobry państwu. Proszę pana, jestem bardzo po prostu zdegustowany złą opinią o tym, co można kupić od Chińczyków. Mianowicie ja szukałem w wielu sklepach, tak samo przez i Amazon, i Allegro, radia tak zwanego tranzystorowego, które by miało dużo zakresów, czy nie tylko UKF, ale i średnie, i długie, i krótkie, ukrótkie, po prostu wszystko. Kupiłem w Chinach. Wcale nie było takie tanie, no bo 350 zł. Jest polski sprzedawca jeden, który za 1200 to samo sprzedaje. Potrzebowałem klucz do głowicy przy kaloryferze firmy Hertz, bardzo znanej. Nie ma nigdzie, bardzo płaski on musi być, niecałe 2 mm. Tam znalazłem. Chciałem kupić sobie tak zwaną ramoneskę, czyli głowkę skórzaną taką na motor. Wszędzie ją nazywają perfekta, ona się mówi ramoneska. Nigdzie w Polsce tak dobrej jakości nie mogłem znaleźć, bo w Polsce one kosztują około 500 zł, ale to jest dziadostwo. Tam to jest piękna skórka, pachnąca, ona fajna. Latarki, bardzo mocno świecące. Nie ma w Polsce w ogóle takich. Nawet takie bzdury, jak, bo moja mama jest niepełnosprawna, gumki pod takie krzesełko, pod prysznic, nie można dokupić. Kupiłem właśnie przez AliExpress. Nawet gwoździki mosiężne, 25 mm na 1,5 mm na 3 mm główka, też nigdzie nie ma, też z Chin. Także nie można mówić, że to jest tanie dziadostwo. Wcale to nie było tanie, normalna cena.
1: Zgadzam się z panem. To znaczy na tych platformach był coraz szerszy asortyment. I na przykład, jeszcze bym dopisał do tej pańskiej listy wełniany sweter. To też podobno w dobrej jakości i bardzo niskiej cenie można zamówić. Tylko że te produkty będą dalej dostępne. Tu się niewiele zmienia, bo ta opłata celna w ich przypadku nie ma dużego znaczenia. Natomiast oprócz tego były te produkty takie, wie pan, drobne. Za 2,50.
11: Ja tam znajduję to, czego nigdzie nie można kupić. I dobrej jakości, naprawdę.
1: Dziękuję bardzo. Tymek z Krakowa był z nami. Przypominamy jeszcze numer telefonu 22 44 044 i adres mailowy pierwszy@tok.fm. No i tutaj pojawia się kwota 13 dodatkowych złotych za jakiś przedmiot, który zamówimy z takiej platformy. Dodatkowa stawka, czy też inna stawka celna. Do tabletu, do koszulki także, do każdego przedmiotu jakby należy dopisać te kwoty w sytuacji tych zmian, abyśmy mogli sobie to przełożyć na realia rynkowe. Czy będzie się opłacało tym platformom handlować taką drobnicą, o której wspomniałem przed chwilą? Otóż no, staje się to wątpliwe. Chociaż zobaczymy. No. W handlu czasami dzieją się rzeczy, których nie byliśmy w stanie przewidzieć. Jak choćby powstanie tych samych platform było pewną taką nowością, która przebojem weszła na polski rynek. Pani Anna telefonuje z Płocka, słuchamy.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Martwiłam się o pana, na szczęście pan jest. Panie redaktorze, Chińczycy stworzyli wspaniałą cywilizację i wspaniałą kulturę w czasach, kiedy przodkowie członków Komisji Europejskiej, w tym także mojej ulubionej pani von der Leyen, posiadali jeszcze wspaniałe ogony i jedynym przejawem kultury to było obgryzanie kości przy czarnym obelisku. Dlatego, panie redaktorze, może sobie Komisja Europejska wymyślać najróżniejsze rzeczy i tak Yangtze zapałką nie zawróci. Przyszłość należy do Chin, przyszłość należy do Azji i co by bardzo mądra Komisja Europejska nie robiła, to temu nie zapobiegnie. A to jest kolejny przejaw tak zwanego zamordyzmu, ponieważ Komisja Europejska chce nie tylko decydować, co ja mam jeść, co mam pić i kiedy, czym jeździć, ale również chcę decydować, gdzie ja mam kupować, jak mi się nagle zachce, kilku spinaczy, na przykład różowych. Dlatego oczywiście jestem sceptyczna.
1: I tak pani Anna z Płocka, której bardzo dziękuję za telefon, bo pani Anna czasem się odezwie w naszych dyskusjach, zawsze z ciekawym komentarzem. Tylko jeszcze chciałem dopytać, czy pani była klientką tych platform? Pani Anny już z nami nie ma. Do następnego usłyszenia w takim razie. Będziemy teraz w Poznaniu u pana Mirka. Dzień dobry, pani Mirko, słuchamy.
13: Dzień dobry, witam panie dyrektorze. Panie dyrektorze, pierwsza sprawa, to krótko odniosę się do mojej przedmówczyni. Jeśli pani, która mówiła o tym, że Unia Europejska próbuje nam dyrygować i mówić, co mamy jeść, co mamy robić, co mamy kupować, to niech pomieszka w Chinach i wtedy powie, czy lepiej jest w Unii, czy w Chinach, do których należy przyszłość tego świata. To tak króciutko. Myślę, że zmieni zdanie całkowicie na temat pani Ursuli czy jakiejś innej osoby. Druga sprawa, jeśli chodzi o te wielkie platformy handlowe, tak, ja jestem ich klientem od czasu do czasu. Tak, kupuję u nich produkty. Kupuję produkty, których nie mogę dostać na rynku europejskim, bądź szukanie, odnalezienie tegoż właściwego produktu. Będę musiał poświęcić na to, nie wiem, 10 godzin, tak, żeby wertować różne sklepy i oferty, jeśli chciałbym coś tam kupić. Zdarza mi się coraz rzadziej. Co do platform, to powiem tak. Lepszy jest ten ruch Unii Europejskiej teraz, niż miałby go nie być wcale. Natomiast on, panie redaktorze, nie zmieni niczego. Powiem, albo będzie jego wpływ turbo niski, bardzo niski. Powiem dlaczego. Przede wszystkim ta regulacja nie dotyczy przesyłek. Tą opłatą 3-eurową nie będą objęte przesyłki, które są zlokalizowane w europejskich magazynach. Wielkie big techy z Chin już dawno mają magazyny rozsiane po całej Europie. One dlatego dochodzą, powiedzmy sobie, kupuje się coś na jakimś tam portalu i on dochodzi w tydzień. W 4 dni potrafi dojść, bo on jest wysyłany z Bułgarii, bo on jest wysyłany z Irlandii, bo on jest wysyłany z Hiszpanii, z Rumunii, z różnych tego typu miejsc. W Polsce znam osobiście kilka magazynów, gdzie są na T, na S, na A platformy mają swoje potężne magazyny, tak? I wysyłają, i te przesyłki już nie będą objęte tą opłatą celną. Dwa, powiem tak, jeśli ktoś nakłada opłatę celną, taką, o jakiej mówimy, to po pierwsze, powinna to być opłata, która bierze realne zasady i warunki funkcjonowania. Ja jako importer płacę cło od wartości towaru wraz z transportem. Więc jeśli ktoś kupuje etui do telefonu z Chin, powiedzmy sobie z Chin, tak, bo tak zakładamy, to powinna być wartość do tego cła pomierzona razem z realną wysyłką jednej paczki, gdybyśmy my chcieli wysłać do Chin i z Chin ewentualnie jako przeciętny obywatel, gdybyśmy mieli wysłać taką paczkę. I wtedy by się okazało, że dopłaty nie jest 3 euro, tylko dopłaty jest 35 euro. I to mogłoby zastopować całkowicie. Ale jeśli my nie zrobimy realnych ruchów, bo to, co zrobiła w tej chwili Unia, to jest leczenie syfa pudrem. Naprawdę gigantycznego syfa pudrem. Jeśli my nie zrobimy czegoś radykalnego, z naciskiem na radykalne i nie bojąc się tych decyzji, to za chwilę nie będzie sklepów internetowych, drobnych przedsiębiorców w całej Unii Europejskiej. Pan powiedział 4,5 miliarda przesyłek. To przeliczmy to dziennie, ile trafia śmieci, bo większość tych produktów, które trafiają na europejski rynek, nie spełnia żadnych europejskich norm. Powiedzmy sobie to uczciwie. Były badania robione. To są śmieci, trujące śmieci.
14: Pan Mirek z Poznania z takim ciekawym spojrzeniem, przyznają państwo, bo pełnym argumentów na kwestię handlu z udziałem tych popularnych, tanich platform. Z kolejną osobą i ostatnim naszym słuchaczem w tej dyskusji dzisiaj będzie pan Waldemar z Elbląga. Słuchamy pana, panie Waldemarze.
15: Dzień dobry. Ja z prostym pytaniem, jako prosty człowiek. Proszę mi powiedzieć, na czym będzie polegał mechanizm oddzielania cła? Bo cło będzie pobierała Unia i kraj, do którego przesyłka trafia, tak?
14: No, tak to wszystko w Unii Europejskiej wygląda.
15: Będzie to oddzielane od pełnej sumy. Jeśli ja zamawiam, płacę cenę plus cło. I w którym miejscu to cło się... Będziemy odbierali przesyłki na urzędzie celnym? Bo ja już miałem taką historię, zamawiając w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie, jak ktoś tutaj też mówił, niedostępne w Polsce długie laski dla niewidomych z włókna szklanego, takie dwumetrowe, pozwalające na samodzielne poruszanie się. Bo to taka jest laska penetracyjna, a waży tyle co długopis. Nasz krajowy produkt był z aluminium i miał tylko metr, proszę pana. To nawet się na tym oprzeć nie można było. I ja zostałem wezwany z Elbląga do Warszawy na lotnisko, żeby opłacić cło, które oni wyliczyli mi w kosztach tego produktu. Także nie wiem, jak to... Ja po prostu... Jeśli można by było wytłumaczyć, w jaki sposób to cło zostanie oddzielone od płaconej przeze mnie sumy, tak, żeby zostało tutaj i po prostu wzbogacało tutaj budżet Unii
14: Europejskiej. Takie pytanie, panie Waldemarze, takie pytanie od pana za moim pośrednictwem padnie w rozmowie z Hanną Cichy, szefową działu gospodarczego Polityki Insight po 6.20 w pierwszym programie TOK FM. Bardzo dziękujemy także za ten telefon. Przed nami 6 i najnowsze informacje, a po informacjach będzie o koronach równości 2026.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To już koniec rządowego programu. Ceny paliw niżej. Na początek informacji m.in. o tym, ile więcej od dziś zapłacimy za tankowanie. Dziś w Katarze spotkanie na temat Iranu, poinformował o tym prezydent Donald Trump. Samorządy przeznaczają kolejne fundusze na poprawę bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych. Jest środa, 1 lipca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To koniec tańszego paliwa na stacjach. W związku z zakończeniem przez rząd pakietu obniżek CPN wprowadzonego w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio o 50-60 groszy więcej. Bartosz Kądziołka.
2: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. A w związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
3: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
2: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
4: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
5: Uderzy to po kieszeni?
4: 50 groszy do góry? Nie.
6: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
5: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie?
6: Tak, dokładnie.
2: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Dziś w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu, poinformował prezydent Donald Trump. Będą to jednak rozmowy z tamtejszymi mediatorami, a nie bezpośrednio ze stroną irańską, mówi rzecznik katarskiego MSZ-u.
7: Rozmowy będą dotyczyły wszystkich kwestii regionalnych budzących obawy, w tym oczywiście negocjacji z Iranem, ale także sytuacji w Libanie i innych spraw w regionie. Więc panowie Steve Witkow i Jared Kushner nie przybyli tu w celu prowadzenia negocjacji z Irańczykami.
1: Jednym z tematów spotkania będzie podpisany przez USA i Iran protokół ustaleń, które mają zostać spełnione, aby doszło do pokoju. Dokument zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus oraz częściowe złagodzenie ograniczeń finansowych Teheranu. Słowacja przejmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister spraw zagranicznych Juraj Blanar zapowiedział, że dziś po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Uważa, że najważniejsze kwestie to konkurencyjność Unii Europejskiej, polityka spójności, wspólna polityka rolna oraz rozszerzenie wspólnoty. Bratysława w dotychczasowych wypowiedziach nie akcentuje tematu Ukrainy w agendzie grupy. Kandydatka na rzecznika praw obywatelskich, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, spotkała się z organizacjami pozarządowymi. Było to pierwsze z serii wysłuchań zorganizowanych przez inicjatywę Nasz Rzecznik. O szczegółach Anna Gmiterek-Zawłocka.
8: Spotkań ma być w sumie 10. Dziś były dwa poświęcone prawom kobiet i prawom dzieci. Kolejne będą 7, 8, 9 i 10 lipca. Między innymi na temat praw osób LGBT, na temat klimatu czy uchodźców i migrantów. Dziś w spotkaniu uczestniczyła tylko Sylwia Gregorczyk-Abram, bo drugi z kandydatów, Adam Borowski, nie mógł być obecny, ale zapowiedział, że będzie na kolejnych. Jak pani mecenas chciałaby sprawować urząd rzecznika?
9: Widzę pełnienie tej funkcji jako trochę pełnomocnika wszystkich obywatelek i obywateli, który dostaje jeszcze te instytucjonalne narzędzia i może wykorzystywać je systemowo.
8: A 14 lipca, to dziś ogłoszono, odbędzie się wysłuchanie publiczne już nie online, ale w Sejmie pod patronatem marszałków Sejmu i Senatu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska. Teraz Paweł Radzewicz.
10: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
11: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno Policji, jak i Straży Miejskiej. Straż Miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
10: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
12: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasto.
10: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Dziś wciąż upalnie, głównie w centrum do 30 stopni, a także na wschodzie i południu do 34 i miejscami 36. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18, a na zachodzie do 23. Dziś w większej części Polski przewaga chmur, na zachodzie z opadami deszczu, a w pozostałej części kraju pojawią się również burze. Najmocniej zaczmi na wschodzie, południu i w centrum.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 5 minut po godzinie 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Mateusz Trzaska, specjalista do spraw rzecznictwa z kampanii przeciw homofobii, jest z nami. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Państwu.
13: Mamy kolejną edycję Koron Równości. To są tym razem Korony Równości, oczywiście 2026. Co to jest za wydarzenie?
14: To jest wyjątkowe wydarzenie, które kampania przeciw homofobii organizuje już po raz 8. Ono ma za zadanie pokazywać i wspierać te inicjatywy, które przez ostatni rok się wydarzyły, a które realnie wpływają na poprawę sytuacji osób LGBTQ+. My cały czas powtarzamy, że jesteśmy w walce, a to jest taki moment w roku, w którym możemy pocelebrować to, co nam się udało. Możemy docenić osoby, które zaangażowały się w tę walkę, w te działania, które poprawiają sytuację społeczności. No i jest to wydarzenie wyjątkowe, w którym też partycypować mogą tak naprawdę wszyscy.
13: No właśnie, jakie wyniki w nazwie organizacji, jakie nazwiska pojawiają się w związku z tą edycją wydarzenia?
14: Z tą edycją wydarzenia cały czas tak naprawdę czekamy na zgłoszenia, to znaczy na naszej stronie koronyrówności.pl każdy może wejść i zgłosić osobę, która jego zdaniem, czy grupę osób, która jego zdaniem zasługuje na to, żeby takie odznaczenie, taką nagrodę dostać. Te zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca, ale w poprzednich latach te oznaczenia dostawały przeróżne osoby. My działamy tak naprawdę w takich 8 kategoriach. To jest aktywizm, instytucje, prawo, polityka, media, internet, kultura czy biznes. Czyli staramy się tak naprawdę znajdować te osoby, które robią coś dobrego w bardzo, bardzo różnych miejscach.
13: Tutaj pojawiają się osoby, które są właśnie w ramach poszczególnych kategorii tego wyróżnienia. Na przykład Joanna Senyszyn, Katarzyna Kotula, Magdalena Biejat, to jeśli chodzi o polityczki, są też ludzie mediów. Także wchodząc na stronę koronrówności.pl mamy co? Taką listę osób, które już się pokazały z tej takiej dobrej, aktywistycznej strony, jakby pan to nazwał?
14: Tak, to są, my na naszej stronie cały czas utrzymujemy te osoby, które wygrały, bo to też jest fragment tej historii, którą my staramy się budować jako organizację LGBTQ+, jako kampanię przeciw homofobii, bo to jest tak naprawdę dobry kawałek historii. 8 edycja Koron Równości sprawia, że też mamy takie refleksje do tego, jaką drogę przechodzimy i co się zmienia. Kampania przeciw homofobii w tym roku obchodzi swoje 25-lecie, co też jest takim symbolem tego, kogo chcemy oznaczyć. I tak naprawdę te osoby, które znalazły się w tym gronie, są przeróżne. Mamy kategorię prawo, myślę, że szczególnie ważną też w tym roku, ze względu na to, co się udało wywalczyć w europejskich sądach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. To oczywiście mówię o transkrypcjach aktów małżeństwa osób tej samej płci do polskiego systemu. W poprzednim roku to był na przykład laureatem był Paweł Marcisz i Marcin Górski za sprawę Szypła i inni przeciw Polsce. Także tych osób, to historyczne grono osób, które zdobyły Koronę Równości w tym roku, po raz kolejny się powiększy.
13: Jakim wyzwaniem jest aktywizm na rzecz społeczności LGBT w tej chwili w Polsce? Bo właśnie chcecie chyba zwrócić uwagę na to, że to wymaga tego, żeby dostrzec taką działalność.
14: Oczywiście, to bardzo często jest ciężka decyzja, zaangażowanie tak naprawdę ponad miarę, bo te osoby bardzo często mogłyby wykonywać standardową pracę i tak naprawdę nie przejmować się problemami społeczności LGBTQ+, a jednak decydują się na to, żeby zabrać głos, żeby zrobić coś dobrego dla społeczności, żeby opowiedzieć się za prawami osób LGBTQ+ w Polsce i tak naprawdę poświęcają dużą część często swojego życia na to, żeby, na tą walkę i na te działania. Wiemy, że nadal w takich przestrzeniach jak kultura czy jak prawo, tematy związane z osobami LGBTQ+, to są tematy tabu i bardzo, bardzo ciężko w tych społecznościach mówić otwarcie, że walczy się o równość małżeńską, o dostępność procedury korekty płci dla osób transpłciowych. To dalej bywają tematy tabu i te osoby, które my oznaczamy, to są te osoby, które na co dzień walczą, na co dzień zmieniają tą rzeczywistość na lepsze.
13: Tutaj mamy takie kategorie jak kultura, internet, media, polityka, prawo i także instytucje i właśnie aktywizm, o którym w tej chwili wspomniałem. Czy patrząc na te poprzednie edycje, na rozwój koron równości, czy liczba tych potencjalnych osób, które tu można by było wskazać, rośnie i że to się rozkręca?
14: Tak, zdecydowanie. My zaczynaliśmy w 2019 roku od 5 kategorii. Później uzupełnialiśmy je właśnie o kategorie między innymi internet, czy kategorie prawo. Tutaj gdzieś uważamy, że szczególnie wśród algorytmów, wśród TikToka, Instagrama, które, jak dobrze wiemy, często wpychają osoby w skrajnie prawicowe treści. Te osoby, które budują się wokół sprawy, czy nawet jeśli nie budują się wokół sprawy, to które cały czas zabierają głos i są aktywne i wspominają u siebie na kanałach o tym, z jakimi problemami osoby LGBTQ+ się mierzą, o tym, jakie zmiany muszą zajść w Polsce, no, zasługują też na wyróżnienie.
13: Z punktu widzenia odbiorców, ludzi, którzy zainteresowali się tym konkursem i chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć, przede wszystkim miejsce kontaktu, strona internetowa, tak?
14: Tak, zdecydowanie. Zapraszam też na koronyrówności.pl, to jest strona dedykowana i tam też można znaleźć formularz do zgłoszenia osoby, za którą uważamy, że powinna dostać nominację lub koronę równości. Oczywiście my też cały czas jesteśmy aktywni u siebie, u nas w social mediach, to jest KPH, tak naprawdę można znaleźć nas na Facebooku, Instagramie, wszędzie i tam też na pewno będziemy informować o tym, że kończą się zgłoszenia i o tym, że wyłoniliśmy nominowanych, a później wygranych.
13: Czyli na razie po prostu trwają te zgłoszenia, termin zakończenia dopiero będzie ustalony. Nie ma, tak?
14: Zgłoszenia można dokonywać do 31 lipca, później zbierze się kapituła i wybierze nominowanych i zwycięzców, a wyniki ogłosimy 24 września na oficjalnej gali.
13: I jeszcze jest w związku z tym kilka miesięcy do tego, aby tutaj się uaktywnić, wchodząc na stronę Koron Równości. Co udało się Państwu w Polsce zmienić przez te lata organizacji tego konkursu?
14: Ja myślę, że to podkreślenie, że te wyzwania, te działania, które osoby podejmują, są tego warte i są też takie momenty, w których po prostu można celebrować to, że jesteśmy, to, że walczymy, a nie tylko być w tej ciągłej walce, bo tak naprawdę osoby z aktywizmu, czy osoby, które angażują się w walkę na rzecz społeczności osób LGBTQ+, bardzo często są w takim, żyją w takim schemacie, że to jest ciągła walka, ciągle chcemy coś jeszcze osiągnąć, albo czegoś nam się nie udało, myślimy o innym sposobie, a warto też spojrzeć do tyłu i popatrzeć, co udało nam się osiągnąć. Ja myślę, że tych sukcesów niewątpliwie mamy przez ostatnie lata całkiem sporo. Tutaj myślę, że należy wspomnieć o tym, jak właśnie działacze społeczni czy razem z prawnikami osiągnęli to, że mamy transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego systemu. No bo to jest wielki krok. To jest wielki krok, który nie udałby się bez masy zaangażowanych osób. Oczywiście tych osób, które prowadziły sprawę, ale też tych osób, które to małżeństwo zawarły i zdecydowały się je podjąć tę walkę, a to też nie jest łatwe, bo to jest walka ze swoim własnym państwem, często kosztowna, długoletnia, no i te osoby zasługują na docenienie i tym są właśnie korona równości.
13: Inną kategorią są instytucje, gdzie państwo pokazują przykłady na przykład władz samorządowych, które na waszej społeczności coś robią. I tutaj są samorządy takie, z którymi tej współpracy nie ma i takie, które można pokazać jako dobre przykłady. Wśród samorządów coraz częściej spotykacie swoich partnerów w sensie tego... tej chęci współdziałania.
14: Tak, w zeszłym roku jedną z osób nominowanych była Alina Szeptycka z Wrocławia, która w Departamencie Równego Traktowania robi absolutnie świetną robotę. I tak, widzimy, że miasta są coraz bardziej otwarte, coraz bardziej rozumiejące, też widzą tą funkcję miasta jako takiego łącznika. To znaczy, że bez budowania tej odpowiedniej infrastruktury także dla organizacji społecznych w miastach. Bardzo ciężko jest mówić o otwartym mieście. Widzimy, że to się dzieje. Niestety są dalej takie miejsca. Tutaj myślę, że warto wspomnieć o Zakopanem, które niestety nie tyle co nie są wspierające, co wbrew mówią, że względem swoich jakichś ideologicznych przekonań nie będą wykonywały prawa i nie będą dokonywały na przykład transkrypcji. Także ta walka nie jest zamknięta i myślę, że zdecydowanie tutaj te miasta, które angażują się ponad miarę, należy docenić. Mhm.
13: Także prawnicy. To jest kolejna kategoria w koronach równości. Tutaj jest cała lista osób, które wykonują zawody prawnicze, którzy działają na waszą rzecz.
14: Tak. Oczywiście tutaj bardzo wiele osób przez lata było nominowanych. To są przede wszystkim osoby, kancelarie, które doprowadziły do tych przełomowych wyroków przed europejskimi trybunałami. No bo doskonale wiemy, że przygotowanie się do sprawy przed Europejskim Trybunałem to nie jest pestka, to nie jest małe wyzwanie, a bardzo dużo i tak naprawdę ogrom pracy od wymyślenia tego, że w ogóle można przez kilka lat do doprowadzenia do wyroku. No i tych przykładów mamy naprawdę dużo. Tutaj w poprzednim roku zwycięzcami, których wymieniłem, to było za sprawę Szypła i inni przeciw Polsce. No i to była sprawa także kluczowa do tego, abyśmy mogli mówić i mówić przed polskimi instytucjami, które często trochę zamykają oczy i udają, że nie widzą tej naszej sprawy. Mówić, mamy wyrok i chcemy doprowadzić do tego, żeby on był zrealizowany w Polsce tak, żeby społeczności LGBTQ+ żyło się lepiej.
13: Internet, media, czy też

0: mówi o osobach LGBTQ+, jest szczególnie ważne i warte docenienia. Wczoraj w kinie Muzeum Sztuki Nowoczesnej był wystawiany jeden z świetnych filmów Julian, który właśnie opowiadał, belgijski film, który opowiadał właśnie o równości małżeńskiej. No i ja widzę taką wizję, że doprowadzimy do tego, żeby podobne, świetne, oddolne produkcje kulturalne powstawały także w Polsce.
1: Bardzo dziękuję. Mateusz Trzaska, specjalista do spraw rzecznictwa z kampanii przeciw homofobii, był z nami we wrześniu. Poznamy laureatów Koron Równości 2026. Na razie tutaj trwają zgłoszenia. Po informacjach będziemy mówili o tym, właściwie będziemy pytali, czy to już koniec tanich paczek z azjatyckich platform.
2: Autopromocja.
3: W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle już dziś po 10:40. Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Gwałtowne burze w ostatnich godzinach przeszły m.in. przez Wielkopolskę i województwo lubuskie. Strażacy odbierali zgłoszenia dotyczące powalonych drzew, połamanych gałęzi i zalanych posesji. Najbliższe godziny też nie będą spokojne. Burze są albo pojawią się na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, w Wielkopolsce, a także na Kujawach i Pomorzu. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. Wynagrodzenia lekarzy ponownie znalazły się w centrum uwagi opinii publicznej. Z najnowszego sondażu wynika, że niemal połowa Polaków uznaje zarobki medyków za zbyt wysokie. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Zarobki lekarzy są zbyt niskie, tak twierdzi 8% pytanych. Co czwarty pytany twierdzi, że obecny poziom płac jest odpowiedni. Niższa izba francuskiego parlamentu przyjęła projekt ustawy o pomocy w umieraniu. Przewiduje on, że osoby nieuleczalnie chore i cierpiące będą mogły zwrócić się o substancję śmiercionośną. Projekt trafi teraz do Senatu, a ostateczne głosowanie 15 lipca. W TOK FM teraz informacje sportowe.
2: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Norwegia, Francja i Meksyk w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W najbardziej zaciętym meczu Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Decydującego gola strzelił oczywiście Erling Haaland w 86 minucie. Francja bez większych problemów pokonała Szwecję 3-0. Znów błysnął Kylian Mbappé, strzelił 2 gole i w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju dogonił Leo Messiego. Obaj mają po 6 goli. Cieszymy się, zrobiliśmy kolejny krok naprzód w tym turnieju. Udanie. Rozpoczęliśmy fazę pucharową. Moim celem nie jest walka o koronę króla strzelców, a zajść jak najdalej. Dotarcie do 19 lipca i powrót tutaj do Nowego Jorku i próba wygrania całego turnieju. Poza tym jestem przekonany, że Leo strzeli więcej goli, więc nie zwracam na to większej uwagi. Dalej gra także Meksyk, który wygrał 4. mecz z rzędu. W rozpoczętym z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy meczu współgospodarze mundialu pokonali Ekwador 2-0. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po 3 bardzo nierównych setach. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
8: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni z tyłu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedyna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie, wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka.

0: przeciętna singlistka 6 do 2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6 do 3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, no ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi już po samym meczu. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra jutro z Karoliną Pliszkową. Dalej gra Kamil Majszak, który pewnie pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo, a z turnieju już w pierwszej rundzie odpadła Serena Williams. Grająca z dziką kartą 44-letnia Amerykanka przegrała z Mają Joint z Australii 3-6, 7-6, 3-6. VBW Gdynia, jeden z najbardziej utytułowanych klubów, nie przystąpi do rozgrywek ekstraklasy koszykarek w nowym sezonie. Wycofane zostaną także młodzieżowe drużyny GTK Gdynia. Po ostatnim sezonie miałem dość, muszę skoncentrować się na rozwoju firmy, zapowiedział prezes klubu, który ma na koncie 14 mistrzowskich tytułów. Czas na prognozę pogody.
2: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
3: W centrum i na wschodzie Polski nadal upalnie, około 35 stopni i tu możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr. Na zachodzie zdecydowanie już chłodniej, bliżej 20 stopni i może popadać. Jutro już wszędzie około 25.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Mamy 25 minut po 6. To jest pierwszy program TOK FM. Unia Europejska nakłada cła na wszystkie produkty, które trafią na wspólny rynek. Do tej pory było tak, że do 150 euro mamy jakiś przedmiot, który trafia do nas na teren Unii Europejskiej i tutaj nie było tych stawek celnych, to znaczy obowiązywały zwolnienia dla paczek o wartości do 150 euro. Teraz 3 euro za każdą paczkę. Hanna Cichy jest z nami, szefowa działu gospodarczego Polityki Insight. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Co to oznacza dla klientów?
5: Dla klientów popularnych azjatyckich, chińskich platform internetowych, bo przede wszystkim ich dotknie ta regulacja, oznacza po prostu będzie drożej. Celem tej zmiany jest to, że kiedyś te cła, te małe paczki do 150 euro, stanowiły raczej wyjątek w masie handlu Unii Europejskiej, w masie unijnego importu. Teraz natomiast wolumenowo stanowią 90 parę procent, a 90 parę procent paczek wpływających do Unii Europejskiej to jedynie kilka procent wartości handlu. System po prostu był zaprojektowany pod inną strukturę tego handlu. Powszechność handlu internetowego, bardzo agresywny i udany marketing tych dużych platform zagranicznych, przede wszystkim chińskich, sprawił, że to się zmieniło i trzeba ten system dostosować. Opłata na razie będzie po prostu ryczałtowa, 3 euro od kategorii produktów w paczce. To znaczy paczka zawierająca same koszulki będzie mieć dodatkową opłatę 3 euro, natomiast paczka zawierająca koszulki, kurtkę i buty będzie mieć już 12, znaczy 9. I ma to zablokować napływ tych małych paczek na rynek. Podobną regulację wprowadzili Amerykanie i faktycznie tam się to udało, te napływ małych paczek spadł. Co nie znaczy oczywiście, że nie będzie można tych towarów kupować, albo że one wszystkie będą droższe o 3 euro, bo platformy już zaczęły się szykować na ten ruch, inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować, bo one będą napływać w taki standardowy sposób, to znaczy
4: podobnie to
5: masowymi
4: z samochodami się odbywa, że Chińczycy wiedząc, że produkując u siebie, eksportując na przykład do Europy, tutaj będą albo mieli jakieś takie właśnie wysokie opłaty, albo przeniosą produkcję. prawda?
5: Tak, tylko chodzi o coś innego, no bo samochodami chodzi o utrzymanie tych łańcuchów produkcji w Unii Europejskiej, przynajmniej częściowo, a no, produkcję wyrobów tekstylnych, zabawek, no, tego typu drobnych przedmiotów, które często z tych platform kupujemy, ona i tak jest w dużej mierze skoncentrowana w Chinach. Produkcja się nie przeniesie raczej tych rzeczy, no bo konkurencyjność cenowa jest tutaj po prostu nie do pokonania, ale logistyka się zmieni, co odciąży z jednej strony ten system celny, z drugiej strony zapobiegnie, no po prostu omijaniu tych przepisów celnych, bo de facto o tym mówiliśmy, tak? A także ułatwi kontrolę jakości, no bo jeżeli już dochodzi do tych kontroli jakości tych produktów super tanich, to bardzo często organy wykrywają w nich substancje niebezpieczne, jakieś chemikalia, zabawki, z których jakieś części mogą się oderwać i być połknięte przez małe dziecko, no tego typu rzeczy. Jeżeli te wszystkie rzeczy idą w małych paczkach, w indywidualnych zamówieniach i liczba tych paczek to jest kilkanaście milionów dziennie wpływających na teren wspólnoty, to jest to niemożliwe do skontrolowania. Jeżeli one idą sobie kontenerem i siedzą w jakimś magazynie na terenie Unii Europejskiej, to da się je skontrolować, da się sprawdzić, czy było poprawnie pobrane cło, czy te produkty spełniają standardy jakości. Także będzie, dla części paczek będzie trochę drożej, dla części paczek pewnie będzie dużo drożej, no bo też magią tych chińskich platform handlowych jest gigantyczna różnorodność sprzedawanych tam towarów i szybko zmieniająca się oferta. Przeniesienie tej logistyki zmieni też trochę ten model biznesowy, ale nie oznacza to, że ten handel zupełnie taki indywidualny zamrze, no tylko że trochę zmieni nam się to przekrzywienie tego pola gry, na którym sprzedający na tych platformach grają versus europejskie firmy i europejskie platformy.
4: Co z naszym handlem się takiego stało, że kwestia tych niewielkich paczek z marginalnej stała się, tam pani podała wskaźnik 99%. Czy to platformy właśnie, o których mówimy, nauczyły nas zamawiania takich gadżetów?
5: Małych, 97, znaczy...
4: Później niepotrzebnych kiedyś, to, znaczy na drugi dzień może nawet niepotrzebnych.
5: No myślę, że nie jest to jednak zupełnie nowy wynalazek, kupowanie gadżetów niepotrzebnych, natomiast ten e-handel i łatwość, jaka wiąże się z zamawianiem, łatwość też tego całego procesu sprzedażowego, zresztą o co zabiegają wszyscy sprzedający w internecie, tak? Znaczy każdy chce, żeby klient zobaczył towar, jak najszybciej kliknął i go kupił, a nie rozbił się o przeklikiwanie iluś pozycji w jakimś formularzu, bo może jednak właśnie się rozmyśli. Na pewno to zmieniło. Też zmieniają się jednak taki handel w internecie, to jest ogromny zasób danych, który konsument generuje i firmy uczą się coraz lepiej te dane wykorzystywać i coraz lepiej projektować i proces sprzedażowy, i algorytmy, które nam podpowiadają, co na tej platformie widzimy. To nie dotyczy tylko chińskich platform, znaczy wszyscy sprzedający w internecie tak robią. Chiny mają tutaj tą przewagę, że mają ogromny rynek, więc tych danych siłą rzeczy mają po prostu więcej, więc mogą się lepiej na nich uczyć, lepiej z nich wnioskować. W Chinach ten model też jest bardziej popularny. Te innowacje w zakresie technik sprzedażowych w Chinach po prostu są testowane na wewnętrznym rynku. Takie rzeczy, które u nas dopiero wchodzą, jak zakupy na żywo, to znaczy jakiś aktor czy influencer opowiada, pokazuje produkty, opowiada o nich i od razu z tego filmiku można je kupić. Tam jest to już popularne, u nas dopiero wchodzi, pewnie też będzie rosło znaczenie takiego kanału sprzedaży, więc to na pewno sprawia, że te zakupy właśnie takie impulsywne, czy które potem okazują się niekonieczne, są bardziej popularne. Natomiast drugą rzeczą jest po prostu cena. Tak? Znaczy, z jednej strony rośnie dobrobyt Europejczyków, Polaków, z drugiej strony, jeżeli coś jest właśnie tanie, atrakcyjnie marketingowane, łatwe w dostawie, no to łatwo jest to kupić. I ten impuls zupełnie nie zniknie, bo te produkty na chińskich platformach dalej będą tanie. Przecież duża część tej magii cenowej, która tam się dzieje, polega na radykalnym skróceniu łańcuchu pośredników od producenta do momentu, w którym klient dostaje to do rąk i to się dzieje na przestrzeni między producentem a tą platformą chińską, więc to dalej będzie tańsze niż skupienie czegoś nawet w, powiedzmy, sieciówce czy jakimś importerze, który i tak produkuje w Chinach, ale zamawia, sprowadza, marketinguje, utrzymuje sklepy stacjonarne i musi sobie całą tą marżę do tego doliczyć. Natomiast no celem jest tak ograniczenie nie tylko na pół opłaczek, pewnie trochę zakupów też, bo te produkty przecież normalnie są obłożone jakimś cłem na mocy porozumień handlowych między Unią a Chinami. Nie były obłożone tylko i wyłącznie z tytułu tych małych paczek teraz będą.
4: Nasz słuchacz pyta, bo przed godziną szóstą różne argumenty się pojawiały ze strony słuchaczy TOK FM. Także właśnie taka wątpliwość. Jak to będzie? Czy taki klient platformy może być wezwany gdzieś do tej administracji celnej z żądaniem, nie wiem, zapłaty jakiegoś cła za taką rzecz kupioną? Jak to, czy to w jakikolwiek sposób może takiego zwykłego klienta dotyczyć? Ta sprawa.
5: Zwykłego klienta dotyczy to tylko w zakresie tego, że zmieni się cena, którą klient za ten produkt płaci, natomiast odpowiedzialność za wszystkie i administracyjne, i fiskalne sprawy z tym związane jest po stronie wprowadzającego na unijny rynek, czyli w większości przypadków po prostu platformy. I to też jest kwestia szerszego trendu, to znaczy platformy, rynek zazwyczaj wyprzedza regulacje. No i tak jest również z różnego rodzaju platformami. Mieliśmy kilka lat temu taką batalię o przewozy osób prowadzone za pośrednictwem platform. Teraz czas na handel i ten zakres odpowiedzialności platform handlowych, nie tylko chińskich, ale również tych amerykańskich czy europejskich, za wprowadzane towary, za to, jak co robią z naszymi danymi, za często też za te rzeczy, za które zwykle był odpowiedzialny producent, będzie się po prostu zwiększał, no bo jeżeli tego handlu przez platformę jest więcej, jeżeli czasem zaczyna się też liczyć marka tej platformy, a nie tylko marka produktu, który kupujemy, no to po prostu ta odpowiedzialność platform będzie rosła. W tym przypadku jest to odpowiedzialność za te procesy celne i ona jest całkowicie na platformie.
4: Bardzo dziękuję. Hanna Cichy, szefowa działu gospodarczego Polityki Insight, była razem
5: dziękuję
4: z nami.
5: Dziękuję bardzo.
4: Pierwszy program gospodarczy teraz przed nami.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Miała być ochrona biznesu, jest fikcja i unikanie podatków. O tym dzisiaj przeczytamy w Gazecie Wyborczej. Przedsiębiorcy wykorzystują przepisy o fundacjach rodzinnych, aby nie płacić podatków. W ten sposób zyskują dziesiątki milionów złotych. Oto jak to robią i jak na te optymalizacje reaguje skarbówka. Rząd chciał załatać dziurę w przepisach, ale prezydent zawetował ustawę. Fundacje rodzinne powołał do życia rząd PiS-u w 2023 roku. Korzystają z nich przedsiębiorcy, ale także politycy. W lutym 2024 roku media opisywały przeniesienie nieruchomości Daniela Obajtka do majątku jego syna, a następnie utworzenie na bazie tych nieruchomości fundacji rodzinnej. Swoją fundację rodzinną, która kontroluje kancelarię podatkową, ma Sławomir Mentzen. To się nazywa Fundacja Rodzinna Mentzen. Jego kancelaria zarabia zresztą na ich zakładaniu. Pomysł z powoływaniem ustawy o fundacjach rodzinnych był szlachetny. Fundacje miały zabezpieczyć budowane z trudem przez ostatnie trzy dekady prywatne firmy przed podziałem. Po prostu zakładający fundacje mieli gromadzić w niej majątek, pomnażać go, a nie rozsprzedawać i dzielić. Skąd korzyści podatkowe zawarte w ustawie, aby zachęcać przedsiębiorców do zakładania fundacji? Cel więc szczytny, a wykonanie, tutaj takie pytanie się pojawia, i tutaj Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację w listopadzie 2025 roku, tłumacząc, że minęło zbyt mało czasu od powstania ustawy, aby już ją zmieniać. Pytania i odpowiedzi dotyczące tych rodzinnych fundacji dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie o rekordzie przetargów IT. Otóż lawina pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy nakręciła koniunkturę na sprzęt komputerowy. Pokazała jednak, że procedury trwają za długo. Jak się dowiaduje Rzeczpospolita, branża ma receptę, a rząd jest tutaj otwarty na rozmowy. Czytamy w Rzeczpospolitej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
6: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontacje z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Od dziś benzyna będzie wyraźnie droższa, bo skończył się tak zwany pakiet CPN i rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to kilkadziesiąt groszy więcej, ale przez najbliższe dwa tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
12: Natomiast no, sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA i Iranem, natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie gdzie nie jest jeszcze unormowana.
3: Dzisiaj za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70 zł. Przy autostradach będzie zapewne drożej. 14 emerytury zostaną w tym roku wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Toruń dołączył do listy miast z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu, przypomina prezydent Paweł Bulewski.
13: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
3: Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie dotyczy restauracji, pubów oraz hoteli. Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure i Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air, czyli Open Air Festiwalu, który dziś rozpoczyna się na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo. W sumie na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych. Wśród polskich wykonawców nie zabraknie m.in. Kasi Linz, Vito Bambino, Sobla, Ralfa Kamińskiego, Darii ze Śląska, Zali i Sokoła. W tym roku kilka koncertów będzie można zobaczyć na żywo w TVP, m.in. występ The Cure. W centrum i na wschodzie Polski nadal upalnie, około 35 stopni i tu możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr. Na zachodzie zdecydowanie chłodniej, już blisko 20 stopni i może popadać. Jutro już wszędzie około 25.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program Tok FM. Jest z nami profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
4: Wchodzi w życie unijne rozporządzenie, które dotyczy kryptowalut i tutaj Polska no, nie popisała się z takiego, powiedzmy, administracyjnego, prawodawczego punktu widzenia, bo naszej ustawy nie ma. Co to znaczy? Co to oznacza?
7: Aha. Dokładnie to rozporządzenie weszło w życie już 1,5 roku temu, 30 grudnia 2024 roku i do tego czasu mieliśmy uchwalić polską ustawę wdrażającą to rozporządzenie. No, tego nie zrobiliśmy do dzisiaj. Co to oznacza? Najpierw jedna kwestia. Co zakończenie okresu przejściowego, o którym tutaj mówiłem, oznacza, że wszystkie firmy, które świadczą usługi w zakresie krypto aktywów, jeśli ma odpowiedniego pozwolenia wydawanego przez któryś z nadzorów europejskich, to po prostu nie może tej działalności dalej kontynuować. Może co najwyżej wygaszać działalność, zapewniać swoim klientom, że środki, które u nich zdeponowali, będą mogli bezpiecznie wycofać. No i druga kwestia, co jeśli ktoś, jakaś firma tego nie zrobi, nie zawiesi działalności, będzie w dalszym ciągu funkcjonowała. I tutaj jest pewien problem, ponieważ Polska nie wprowadziła odpowiedniej ustawy, a więc nie wyznacza organu, który mógłby takim, powiedzmy, firmom ewentualnie wymierzyć karę i ją później wyegzekwować. Co nie oznacza, że wszystkie firmy w Polsce, a mamy ich blisko 1200 na liście tak zwanych podmiotów VASP, czyli firm świadczących usługi w zakresie walut wirtualnych, że wszystkie one mogą dalej funkcjonować, ponieważ prawo unijne obowiązuje u nas w Polsce bezpośrednio, to rozporządzenie unijne i w związku z tym europejski nadzór finansowy mógłby spróbować takie firmy, które się nie podporządkują regulacjom unijnym, mógłby je spróbować ukarać.
4: Mhm. A co się wydarzyło, jeśli chodzi konkretnie o polski rynek kryptowalut? Czy my wiemy, czy tutaj pojawiają się jakieś deklaracje, jak to przebiegnie u nas? Czy te firmy, no co z nimi dalej?
7: Tych blisko 1200 firm, no są to w większości podmioty małe, czasami jednoosobowe działalności gospodarcze, które nawet nie prowadzą strony internetowej, więc co do większości to nie wiadomo. Wiemy, jakie są deklaracje tych większych firm. Niektóre z nich uzyskały odpowiednie zezwolenie w innych krajach i one mogą legalnie od dzisiaj funkcjonować, czy kontynuować swoją działalność. Część firm, która nie zdążyła dostać takiego zezwolenia, już zapowiedziała, że zawieszają działalność, że właściwie będzie można tylko wycofać z nich środki. Natomiast być może część z firm, bo też mieliśmy takie głosy, zdecyduje się w takiej, powiedzmy, legislacyjnej szarej strefie w dalszym ciągu funkcjonować. I co będzie się z nimi działo w przyszłości, to zobaczymy, jaka będzie tutaj odpowiedź i europejskiego nadzoru finansowego, i naszego polskiego.
4: Czy z punktu widzenia klienta takiej firmy widzi pan jakieś ryzyka, jakieś zagrożenia? Pytam o to oczywiście mając z tyłu głowy tę całą sytuację wokół Zonda Krypto.
7: Tak, wszyscy wiemy, co się stało. Była to bardzo nawet niespodziewana informacja, mówię o tym, co się stało z Zonda Krypto, więc Polacy tym bardziej, biorąc pod uwagę to, o czym się mówi, tym bardziej uważają. Więc część z osób, widząc, że niektóre z podmiotów nie uzyskały odpowiedniego zezwolenia, zaczęła wycofywać na wszelki wypadek środki z tej firmy, nie wiedząc dokładnie, czy ta firma będzie dalej funkcjonowała na terenie Unii Europejskiej, będzie pozwalała na wypłatę środków po 1 lipca, czy też nie. Powinna móc pozwolić klientom bezpiecznie wycofać swoje środki, ale czy tak się stanie, no tutaj nie wiemy, bo nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji właściwie w całej Unii Europejskiej, żeby jakiś sektor rynkowy przechodził tak znaczące zmiany.
4: Mhm. Czyli to jest takie poligon doświadczalny, to jest taki, tak?
7: Trochę tak, bo tak jakbyśmy pomyśleli sobie, że domy maklerskie muszą przejść z jednej ustawy na drugą i spełnić większe wymogi i nie wiemy, co się będzie działo z akcjami, które tam były, czy z rachunkami maklerskimi, które były prowadzone przez analogię. Tak, to byłoby tutaj, że tak powiem, trochę ryzykowne. I o ile regulowane firmy to wiedzą, co robić, jak się podporządkowywać tutaj nadzorowi finansowemu, tutaj mówimy o sytuacji, kiedy te firmy kryptowalutowe po raz pierwszy w dużej mierze tak ścisłemu nadzorowi będą podlegały. No i nie wiemy do końca, jak się zachowały. Stąd ta nerwowość na rynku, którą ostatnio widzimy. No i zobaczymy. Dzisiejszy dzień będzie dość kluczowy. Czekamy na informacje, jak te serwisy funkcjonują.
4: Mhm. Czy sytuacja, w której w tej chwili jest Polska, jest sytuacją... Może nie taką pożądaną, ale stabilną i nie wymaga w zasadzie większego tutaj większych działań, skoro firma z tej branży jakby tutaj podlega i tak unijnym regulacjom.
7: Te unijne regulacje są dość ułomne, jeśli tak mogę powiedzieć. Unia Europejska w dalszym ciągu przechodzi taką wewnętrzną integrację gospodarczą, również integrację nadzorów finansowych. I ten europejski nadzór nie ma możliwości na przykład ukarania kogoś za świadome popełnienie przestępstwa, bo żeby coś było przestępstwem, to musi wejść do naszego własnego porządku karnego. I tutaj ta ustawa, która nie została przez polskie władze przyjęta, taka ustawa by się przydała, co nie oznacza, że europejski nadzór finansowy nie ma żadnych możliwości, bo może na przykład firmy w ostateczności nawet odciąć od internetu, jak to można byłoby popularnie powiedzieć, ale jest to proces długi i jeszcze nie sprawdzaliśmy, czy na ile on będzie efektywnie funkcjonował, bo takie sytuacje zdarzały się dopiero po raz pierwszy. Mhm.
4: No nie mamy tej ustawy, bo pan prezydent Karol Nawrocki ją trzykrotnie zawetował. I co dalej?
7: Pan prezydent zawetował ustawę, która była najdłuższa i jedną z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Miał tutaj swoje powody ku temu, a inne kraje były w stanie przygotować znacznie krótsze rozwiązania prawne, które nie budziły takich kontrowersji i bardzo szybko je były w stanie przejąć, choć nie wszystkie, bo jeszcze też Rumunia jest w podobnej sytuacji co Polska.
4: Chyba była taka wersja projektu prezydenckiego, która specjalnie krótsza nie była.
7: Tak, zgadza się. Tutaj nie chcę krytykować Urząd Prezydenta i jego pracowników, ale wzięto ustawę rządową, nie wzorowano się na żadnej innej ustawie, a przecież ich trochę w Unii Europejskiej przyjęto, tylko wzorowano się na ustawie rządowej, próbując ją przerobić, a i to tych kilka poprawek, które prezydent wprowadził do ustawy rządowej, to nie spotkało się z zainteresowaniem strony rządzącej i ta ustawa zgłoszona przez prezydenta nie przeszła przez parlament.
4: No i odczuwa pan jakiś brak legislacyjny?
7: Trochę tak, ponieważ mamy sygnały z rynku, że część z firm będzie chciała dalej funkcjonować, świadczyć aktywnie usługi. Natomiast czy finalnie się na to zdecydują, to decyzja z ostatnich właściwie godzin, o których jeszcze nie wiemy. Bardziej boję się o sytuację, bo mieliśmy też takie sygnały, że część firm jest, prowadzona, jakby to powiedzieć, przez osoby z zagranicy, wschodniej granicy, dla osób ze wschodniej granicy. I tutaj od miesięcy nasze państwo nie wiedziało, jak sobie z takimi firmami poradzić. Czekano właśnie na ukończenie tego okresu przejściowego, ale zabrakło teraz możliwości wyegzekwowania bardziej skutecznego, żeby te firmy rzeczywiście zamknęły działalność. No i tutaj musimy czekać na ustalenia nadzoru finansowego europejskiego, ale też ewentualnie polskiego, co w tym zakresie zrobić i w jaki sposób. Mhm.
4: Co czeka rynek kryptowalut w Polsce? Czy to jest wyłącznie niewiadoma?
7: To nie, jeśli chodzi o cały rynek, to mniej więcej wiemy. Po pierwsze, jesteśmy w globalnej beście, tak jak co jakiś czas na rynku papierów wartościowych zdarzały się okresy hossy, bessy, teraz mamy okres bessy, więc ta liczba operacji finansowych i kapitalizacja tego rynku spada. Ten rynek i tak już od lat był zdominowany przez firmy zagraniczne, no ale jedna z tych firm okazało się, że nie uzyskała tego zezwolenia KASP na działalność na terenie Unii Europejskiej, w związku z tym tutaj ta niepewność się pojawiła. No więc Polacy będą w dalszym ciągu zapewne, tego nie wiemy dokładnie, korzystali z kryptowalut, z serwisów zagranicznych firm. Teraz już właściwie prawie wyłącznie mogą korzystać z serwisów firm zagranicznych, również tych powiedzmy polskich, które próbowały rejestrować się za granicą. Więc trochę turbulencji tutaj może być. Pamiętajmy, że jeśli ktoś się zdecyduje na korzystanie z firm amerykańskich czy innych pozaunijnych, to pozbawia się ochrony użytkowników, którą regulacje unijne dają, bo chociażby gdyby te regulacje weszły w życie wcześniej, to taki problem jak tutaj z firmą Zonda Crypto raczej by się nie wydarzył. Nadzory finansowe miałyby to dużo większe możliwości, dużo szybszego i skuteczniejszego działania na czas. No a więc będzie bezpiecznie, ale z pewnymi tutaj znakami zapytania, jak to będzie dokładnie, praktyka nam pokaże.
4: Mhm. Czy ma pan jakieś takie wskazówki dla klientów tych firm, czym powinni się kierować w ogóle, zarządzając tymi swoimi aktywami?
7: Mimo że to rozporządzenie MiCA i krajowa ustawa bezpośrednio dotyczą firm i ich pozwoleń na funkcjonowanie na danym rynku, tutaj w tym przypadku europejskim czy polskim, to obywatele nie są zostawieni powiedzmy sami sobie. Powinni, i takie jest zalecenie europejskiego nadzoru, które ostatnio zostało powtórzone przez polski nadzór finansowy, obywatele powinni sprawdzić, czy trzymają środki, czy chcą nawiązać relacje biznesowe, powierzyć środki podmiotowi, który jest regulowany. Bo jeśli nie, to robi to na własne ryzyko, które no, może być bardzo bolesne, jeśli by się zmaterializowało. Więc przede wszystkim trzeba sprawdzić listę podmiotów mających autoryzację CASP, Crypto Asset Service Providers. To jest lista prowadzona przez Europejski Nadzór Finansowy. Ona jest jawna. No plus oczywiście można samemu w internecie sprawdzić, jak to wygląda, szukując konkretne nazwy, ale na tej liście KASP-ów prowadzonych przez nadzór ESMA powinniśmy sprawdzić, czy działamy, czy powierzamy środki, czy mamy obroty na firmie, która prowadzi legalną działalność na terenie Unii Europejskiej, czy też nie. Jeśli nie, to najlepiej byłoby z takich środków, z takich firm nie korzystać, bo po prostu jest dużo mniejsza ochrona naszych środków, chociażby najważniejsza rzecz to w przypadku giełd kryptowalutowych rozdzielenie środków użytkowników od środków własnych giełd. Dotąd nie było takiego wymogu. Te wszystkie środki mogły się przemieszać na jednym koncie i skutki tego mogły być dość opłakane w przypadku tutaj jednej z firm. Natomiast teraz te nasze środki, nasze jako użytkowników będą bezpieczniejsze.
4: Mhm. Czy kryptowaluty to jest przyszłość?
7: To zależy. To już nie są te czasy, gdzie uważano, że będzie można nimi płacić w sklepie, jeśli nie w, powiedzmy, fizycznym, to w internetowym. Tutaj rynek dość w czasie bessy zweryfikował i to boleśnie dla wielu projektów przydatność niektórych z nich. Więc zapewne te kryptowaluty pozostaną, być może na wiele lat. Rynek obczyści się z tych najmniej efektywnych podmiotów, projektów, bo tak zawsze jest na każdym rynku, zwłaszcza w okresie bessy na rynku, więc myślę, że kryptowaluty przetrwają, aczkolwiek my jako społeczeństwo z większą edukacją, z większą informacją, z lepszą informacją będziemy działać na tym rynku, o ile się na to zdecydujemy, bo jednak są to walory bardzo ryzykowne, potrafią ceny spaść o wiele procent w ciągu jednego dnia.
4: Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego, był razem z nami tuż przed godziną siódmą. Dziękujemy, do usłyszenia. A już teraz powoli myślimy o poranku TOK FM. Ta audycja zacznie się po informacjach. Informacje za chwilę przed nami. I już teraz w studiu Tomasz Sykielski.
15: Dzień dobry.
4: Witaj, Tomku. O czym będzie u ciebie w programie dzisiaj?
15: Na pewno też o kryptowalutach, bo zdaje się coraz większe zamieszanie z prezydenckimi wetami, w tym sensie, że nie ma prawa, które pozwalałoby funkcjonować temu rynkowi w Polsce w pełni. Na pewno będzie też o dwóch wieżach, czyli umorzenie słynnej sprawy prezesa Kaczyńskiego, tak to nazwijmy, sprawy, w której prezes Kaczyński co prawda był tylko świadkiem, ale było wiele wątpliwości w związku z pomysłami na inwestycje, jakie PiS miał w Warszawie. Tymczasem sprawa umorzona. Czy to może na przykład oznaczać złość koalicjantów na Waldemara Żurka? No bo tak, Ziobro uciekł, teraz umorzenie dwóch wież, sypie się cały jakby pomysł na rozliczenia, więc moim zdaniem tam pod Waldemarem Żurkiem jest bardzo gorąco. Będzie też o relacjach polsko-ukraińskich, bo ja tylko powiem szybko, kto będzie gościem. Doktor Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Będziemy rozmawiać o tym, ile lekarze powinni zarabiać i czy nie zarabiają za dużo. Patryk Jaskulski, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, oraz Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pierwsza w historii wiceminister obrony narodowej, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Tak to się zapowiada już po godzinie 7.
4: Na poranek TOK FM, ten środowy, zaprasza Tomasz Sekielski. A my już państwu dziękujemy za nasze dzisiejsze wczesnoporanne spotkanie. Krzysztof Olesiewicz zrealizował tę audycję, Michał Tobolewski był jej wydawcą, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękujemy.
16: Reklama.
17: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
17: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
18: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Gwałtowne burze przeszły przez Polskę, zagrzmi także dziś, głównie w centrum, na wschodzie i na południu kraju. Od dziś więcej zapłacimy za tankowanie, to już koniec rządowego programu ceny paliw niżej. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Za chwilę więcej w relacji reportera TOK FM. Jest środa, 1 lipca, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Podtopienia i połamane drzewa po fali upałów, burze przeszły przez Polskę. Najtrudniej było na zachodzie, między innymi w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
19: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
3: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od dziś na stacjach zapłacimy więcej i za benzynę, i za olej. Rząd zrezygnował z pakietu CPN, który regulował ceny paliw. Wprowadził go pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych, spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Co nas teraz czeka na stacjach i co na to kierowcy? O tym Bartosz Kądziołka.
20: O podwyżkę zapytałem kierowców na jednej z łódzkich stacji.
21: 50 groszy to naprawdę jest dużo.
20: Nie wiedział pan, że...
21: Nie wiedziałem.
22: Myślę, że większość osób na pewno u kieszeni da.
20: 50 groszy, pan mówi? Wrzucam to
0: po prostu na garb inflacji, trzeba po prostu więcej zarabiać.
20: Po dzisiejszej skokowej podwyżce przez najbliższe dwa tygodnie ceny powinny być stabilne, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
12: Natomiast sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA a Iranem, natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
20: Od dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, za olej 6,70, a w związku z likwidacją ceny maksymalnej przy autostradach ceny mogą przekroczyć 7 zł. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Sąd okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby, zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, przyspieszyć procedurę ekstradycyjną ze Stanów Zjednoczonych. Przed sądem okręgowym dla Warszawy Mokotowa jest reporter TOK FM Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz, to posiedzenie odbywa się wcześniej niż planowano, ale czy ostateczna decyzja może dziś zapaść?
1: To na razie nie jest jasne, bowiem sąd wyznaczył też dwa ewentualne dodatkowe terminy posiedzeń na piątek i poniedziałek. Wedle wcześniejszych ustaleń decyzja miała zapaść dopiero po wakacjach, ale ze względu na terminy urlopów składu orzekającego rozprawę przesunięto na dziś. Obrona Ziobry od samego początku kwestionuje zasadność decyzji o areszcie, tłumacząc, że zgromadzony materiał nie potwierdza stawianych mu zarzutów, a ponadto sąd miał pominąć dowody na niewinność byłego ministra sprawiedliwości. Według śledczych były lider suwerennej Polski miał dopuścić się 26 przestępstw. Grozi mu nawet 25 lat więzienia. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Kilka godzin trwało spotkanie premiera z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
22: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
23: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
22: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
24: Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków, bo to jest ogromny budżet przeznaczany z budżetu państwa. Widzimy, że te nieprawidłowości się pojawiają.
22: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce to temat dzisiejszego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa jest potrzebna, bo w przyszłym tygodniu w Turcji odbędzie się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, mówi wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
25: Z jednej strony wiemy, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. To jest szczyt kluczowy z kilku względów. Po pierwsze, najważniejsze, żebyśmy pokazali jedność sojuszu, która nieustająco jest testowana przede wszystkim przez Moskwę.
3: Temat stałego stacjonowania sił amerykańskich był tematem rozmów prezydenta Nawrockiego podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Żegluga przez cieśninę Ormus to suwerenna sprawa Iranu i Omanu, a Teheran nigdy nie zrezygnuje ze swoich praw do tej cieśniny i określania zasad korzystania z niej, oświadczył główny irański negocjator. Dodał, że Iran jest gotowy na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli nie zostaną spełnione warunki określone we wstępnym porozumieniu pokojowym, dotyczące m.in. częściowego złagodzenia sankcji nałożonych na Teheran. Dziś w Katarze odbędzie się spotkanie amerykańskich wysłanników z tamtejszymi mediatorami, o czym więcej Tomasz Węsek.
26: Według New York Timesa jedną z kwestii spornych pozostają plany Kataru, by wprowadzić opłaty za żeglugę w cieśninie Ormus. Takiemu rozwiązaniu kategorycznie sprzeciwia się Waszyngton. Iran przekonuje, że dąży do porozumienia z Omanem w tej sprawie. Inną sporną kwestią jest rozejm w Libanie, w którym Izrael walczy z proirańskim Hezbollahem. Organizacja domaga się bezwarunkowego opuszczenia Libanu przez wojska Izraela. Jego premier Benjamin Netanyahu nie chce o tym słyszeć. Nie opuścimy południowego Libanu, dopóki zagrożenie nie zostanie wyeliminowane. Tak długo jak Hezbollah będzie nam zagrażał, zostaniemy na miejscu. W dzisiejszych rozmowach w Katarze Stany Zjednoczone mają reprezentować Steve Witkoff i Jared Kushner. Iran potwierdził, potwierdził wysłanie swoich ekspertów. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: Centrum dziś do 30 stopni, a także na wschodzie i południu do 34 i miejscami 36. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18, a na zachodzie do 23. Dziś w większej części Polski przewaga chmur, na zachodzie z opadami deszczu, w pozostałej części kraju pojawią się także burze. Najmocniej zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest środowy poranek TOK FM, godzina 7:07. Dzień dobry, Tomasz Sekielski. Program wydają Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, realizuje Krzysztof Olesiewicz. Mamy 1 lipca. Tak, to już 1 lipca. Jak ten czas szybko leci? Kiedy to minęło? 1 lipca i to 2026 roku. Nieprawdopodobne. Witam wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Zacznę za chwilę przegląd prasy, ale najpierw powiem, jacy goście. Po 7:20 dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Porozmawiamy o zarobkach lekarzy. Czy są za wysokie, czy należy wprowadzać jakieś limity? Po 7:40 Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Oczywiście dwie wieże, oczywiście też sprawa Szpitala Południowego w Warszawie, ale i wielka afera z otruciem Karola Nawrockiego. Próbą otrucia, tak zwanego otrucia. I z tak zwaną próbą. Po godzinie 8:00 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. To goście będą też po godzinie 8:20 komentatorki profesor Anna Wojciuk i profesor Małgorzata Molenda z Dziech. To wszystko dzisiaj do godziny 9:00. Zaczynamy od polsko-ukraińskich relacji i coraz trudniejszych kontaktów politycznych. W poniedziałkowym wywiadzie w gościu wydarzeń na antenie Polsat News minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do pomysłu tworzenia przez Ukrainę, to pomysł Wołodymyra Zełenskiego, stworzenia Panteonu Narodowego. Ogłaszając ten pomysł, Wołodymyr Zełenski powiedział, że nikt nie będzie mówił Ukraińcom, kogo i jak mają czcić. I w poniedziałek do tych słów odniósł się Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie wolno w Unii Europejskiej stawiać na panteonie tych, którzy niszczą współpracę europejską. Z banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie. Nam nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego państwa do Unii Europejskiej, podsumował Kosiniak-Kamysz. Wypowiedź polskiego wicepremiera została zauważona przez ukraińskie media. Reakcje między innymi ukraińskiej Prawdy, kanału 24 oraz Forbes Ukraine oceniły, że Polska grozi zablokowaniem integracji europejskiej Ukrainy. Kosiniak-Kamysz zarzucił też stronie ukraińskiej, że nie chce się podzielić technologiami w zakresie produkcji dronów w zamian za samoloty MiG-29 z Polski. Ja zaproponowałem, myślę, że bardzo też partnerskie podejście, mówił Kosiniak-Kamysz. Ukraińcy na początku przyjęli to i nie zrealizowali, więc nie ma migów dla Ukrainy, bo nie ma dronów czy zdolności dronowych dla Polski, wyjaśnił. Zwrócił przy tym uwagę, że Ukraina ma wystarczające zdolności, by się z ustaleń wywiązać. Świadczyć ma o tym fakt, że rozpoczęła współpracę w tym zakresie z Bliskim Wschodem. To jest jeden z argumentów, które wyciągnął Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier, zapytany w poniedziałek, czy uważa za błąd decyzję polskich władz o wysyłaniu sprzętu wojskowego do Ukrainy na początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej bez żadnych warunków, odpowiedział: zrobiłbym tak samo, zrobili dobrze i wtedy Ukraina była w dużo trudniejszym momencie. Odpowiedział. Podkreślił jednocześnie, że obecny rząd Polski zajmuje znacznie bardziej zdecydowane i asertywne stanowisko względem Ukrainy. My, w przeciwieństwie do poprzedniego rządu, nie mówimy tylko i wyłącznie, będziemy dotować, ale oczekujemy zasad solidarności. Zasada solidarności to pomagasz, ale też jak twój partner widzi, że może cię wesprzeć, może ci pokazać nowe rozwiązania, to udzielasz mu tej informacji. Tyle, Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapytam panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, może coś się ruszyło w sprawie migów. I w sprawie dronów ukraińskich dla Polski. A propos tej awantury, dzisiaj w Rzeczpospolitej komentarze dotyczące właśnie relacji polsko-ukraińskich. Kazimierz Groblewski pisze: z każdym głosem z Polski oburzonym na ukraiński panteon bohaterów oddalamy się od tego, o co nam chodziło, czyli o okazanie minimum empatii przez naszych ukraińskich przyjaciół wobec polskiego bólu związanego z ludobójstwem na Wołyniu. Protesty z Polski w sprawie zapowiedzi stworzenia przez Wołodymyra Zełenskiego panteonu narodowego wybrzmią na Ukrainie w sposób: a nie mówiliśmy? Polacy dyktują nam, jakich mamy mieć bohaterów. Zaraz powiedzą nam, w co mamy wierzyć i jak mamy żyć. Stąd krok od polskich panów do polskich panów. No i jesteśmy w domu. Kilkadziesiąt ostatnich lat budowania relacji poszło z dymem. Czy o taki wspólny dom z sąsiadami nam chodziło? Im bardziej będziemy teraz bili pianę, im bardziej będziemy się oburzali, pisze Kazimierz Groblewski, tym bardziej odpowiedzialność za pogarszanie naszych relacji będzie spadała także w oczach obserwujących ten nabrzmiewający konflikt z niepokojem innych krajów na Polskę. Z kolei Jarosław Kujisz, też w Rzeczpospolitej, w komentarzu zatytułowanym Drugi moment Chmielnickiego. Skoro Kijów nie chce być podległy Putinowi, tym bardziej nie chce być junior partnerem Polski. Prowadzi z rozmachem politykę zagraniczną w Europie, zawiera umowy z krajami Bliskiego Wschodu. Nie chce pośredników. W 1991 roku, przypomina Kujisz, Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. Oba kraje po komunizmie łączyła prosta myśl, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci, czyli Moskwa, korzysta. Przyszły ceremonie pojednania, którym patronowała także polska prawica i Lech Kaczyński. Po stronie ukraińskiej pisano zaś o złożonej tożsamości postsowieckiej, o kraju bez przeszłości, który może wybrać przyszłość. Wydawało się, że wybrano punkt zero w obliczu wspólnego wroga. Solidarność obu narodów w 2022 roku była ukoronowaniem tego procesu. I Kujisz pisze dalej. Zachodzi historyczna zmiana. Spory o oznaczenia są tylko symptomem. Oto, gdy strach przed Moskwą znika, Polska i Ukraina wchodzą w stare kolejny sporu. Natychmiast zaczynają spierać się o czasy króla Jana Kazimierza. Pomysł panteonu to dopiero początek. Spory nie ucichną, albowiem w Europie Wschodniej mamy do czynienia z wielkim geopolitycznym zwrotem. Jak powstanie Chmielnickiego było próbą usamodzielnienia się wobec pierwszej Rzeczpospolitej, tak obecna wojna prowadzi do tego samego wobec Rosji. Ukraina chce podmiotowości. Polska nie wygląda na mentalnie gotową do zaakceptowania tej zmiany, uważa Jarosław Kujisz. Moim zdaniem polscy politycy po prostu wyczuli świetny temat do zbijania punktów i nabijania sobie poparcia. Myślę, że mentalnie Polacy rozumieją, że Ukraina to nie jest młodszy, chociaż nie wiem, może i Kujisz ma rację. Może jeśli spojrzeć na to, jak łatwo było teraz rozkręcić te antyukraińskie nastroje i zapewne będzie kontynuacja tego w kampanii wyborczej, to może jednak rzeczywiście wydaje nam się, że jesteśmy lepsi od Ukraińców i że Ukraińcy powinni grzecznie się nas słuchać. O tym właśnie, o tym, co będzie tematem przyszłorocznej kampanii w polityce, na okładce której Donald Trump w stroju zawodnika MMA przed Białym Domem. Taki rysunek. To w polityce już zaraz znajduję. O, jest. Michał Danielewski. Nowi wrogowie narodu. Populistyczna prawica wygrywa w Polsce wybory, gdy dobrze zdefiniuje wroga. Kiedy ostatnio tego zabrakło, musiała oddać władzę. Ale dziś wyciąga wnioski. Kogo ustawią pod pręgierzem Kaczyńskim, Mentzen i Braun? Michał Danielewski pisze. Trwa ostrzenie kos. Oddziały zwiadowcze rozpoznają bojem warunki na linii frontu i definiują przeciwnika. Już za chwilę. Kosy staną na sztorc, a gdy pełną parą ruszy kampania wyborcza, rozpocznie się krwawa muzyka, jakiej polska demokracja jeszcze nie widziała, choć przecież widziała już sporo. To nie będzie klasyczna walka z władzą, ani dobrotliwa licytacja na nierealne obietnice z kosmosu. Populistyczna prawica pójdzie na wybory, by wygrać je z wrogami Polek i Polaków. Scenę pod ten spektakl rozstawili już prezydent Karol Nawrocki oraz obie konfederacje, a PiS skrupulatnie kroczy po ich śladach. Ramię w ramię będą gonili Ukraińca, darmozjada i skorumpowanych biurokratów, udowadniając, że Polska to dziś zasadniczo państwo obce, świadomie działające wbrew interesom obywateli. Badania socjologiczne zaś pokazują, że wielu ludziom ta gonitwa może się spodobać. W polityce też zwrócę jeszcze Państwa uwagę na jeden artykuł. Dyplomacja dotacji. Anna Dąbrowska. Władza się zmieniła, polityczne powiązania przetrwały. Audyt w MSZ pokazuje, jak i komu zarządów PiS przyznawano w tym resorcie publiczne pieniądze. Audyt Krajowej Administracji Skarbowej, który trwał 2 lata. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zakresie przyznawania środków publicznych przez ostatnie 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości wykazał m.in., że minister Zbigniew Rau udzielił bezprawnie, uwaga, jeszcze raz, minister Zbigniew Rau udzielił bezprawnie 109 dotacji na, a to drobne, jakieś 48 milionów 313 tysięcy złotych. 109 dotacji na 48 milionów 313 tysięcy złotych. Tutaj polityka wymienia, kto jest wśród beneficjentów. Oczywiście znajomi i przyjaciele Królika. Królika rozumianego jako układ rządzący wówczas. Ale. Na konkurs Dyplomacja Publiczna 2022, który miał być obroną dobrego imienia Polski poprzez monitorowanie działań o charakterze zniekształcającym i dyfamacyjnym oraz adekwatne reagowanie na nie. I tam przyznawano dotacje. 31 projektów na łączną kwotę prawie 4 milionów. I wiceminister Szynkowski-Welsenk dokonał licznych modyfikacji na przedłożonej mu liście wybranych podmiotów. 8 odmówił, a 12 z listy rezerwowej przyznał pieniądze. Niczego nie uzasadniał. I na przykład, uwaga, obdarował kwotą 100 000

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry zbierze się dziś Sąd Okręgowy w Warszawie i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości. Nie wiadomo jednak, czy sędziowie podejmą decyzję, bo wyznaczone są też ewentualne dwa kolejne terminy na piątek i poniedziałek. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowo wydawanych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie w Sejmie pochylą się dziś m.in. nad rządowym projektem wprowadzającym zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Będą też pracować nad projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywanym Lex Szarlatan. Wtorek był ostatnim dniem prezydencji Cypru w Radzie Unii Europejskiej. Dziś rotacyjne półroczne przywództwo zrzeszającej państwa członkowskie instytucji przejęła Irlandia. Dublin zapowiedział, że skupi się na konkurencyjności unijnej, gospodarce, bezpieczeństwie i ochronie wartości wspólnoty. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła ponad 20 stopni Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Copernicus. To efekty zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Teraz sport w TOK FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejna odsłona pojedynku wielkich napastników. Erling Haaland znów strzelił gola, więc Kylian Mbappé odpowiedział dwoma. Norwegia w 1/16 finału mundialu pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a Francja Szwecję 3-0. Dla trójkolorowych to tylko przystanek w drodze po tytuł, bo to jest ich cel. Norwegowie świętują, bo dla nich to już jest fantastyczny wynik, mówi kapitan zespołu Martin Odegaard.
8: Happy and proud of ourselves.
7: Możemy być szczęśliwi i dumni. Awans do kolejnej rundy to niesamowite osiągnięcie. Dla nas to pierwszy raz na Mistrzostwach Świata od dłuższego czasu, a przejście do następnego etapu już teraz jest niewiarygodne. Cieszymy się więc tym dniem, cieszymy się tą chwilą, a potem przyjdzie czas na przygotowanie do meczu z Brazylią. Będzie ciężko, ale w futbolu wszystko jest możliwe. Do 1/8 finału awansował również Meksyk, pokonał Ekwador 2-0. Współgospodarze turnieju od ćwierćfinału zagrają z Anglią lub Demokratyczną Republiką Konga. Ten mecz dziś o 18. Norwegia w 1/8 zagra z Brazylią, a Francja z Paragwajem. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. To był udany rewanż za porażkę z maja z Paryża.
9: Bardzo się cieszę, że zrewanżowałem się za spotkanie z French Open. Trawa i ziemia to dwa różne światy. Ja rozegrałem też dużo meczów na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę.
7: Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie jutro Amerykanin Zachary Sfajda. Z kolei Iga Świątek, która nie bez problemów pokonała w trzech setach Amerykankę Taylor Townsend, też jutro zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. A dziś w południe zaczynamy drugą rundę i od razu na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zwierzy się z Austriakiem Sebastianem Offnerem. LeBron James zagra jeszcze jeden sezon w NBA, ale już nie w Los Angeles Lakers, z których odchodzi po 8 latach gry. 41-latek w swoim rekordowym 24. sezonie w lidze prawdopodobnie trafi do Golden State Warriors, pod warunkiem, że zgodzi się na znaczące obniżenie pensji.
6: Na zachodzie dziś już zdecydowanie chłodniej, bliżej 20 stopni i może popadać. W centrum i na wschodzie nadal upalnie, około 35 stopni. Tu możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Godzina 7.24, to jest środowy poranek TOK FM. Dzień dobry, mówi Państwu Tomasz Sekielski. I łączymy się z naszą pierwszą gościnią, dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Pokaż lekarzu, co masz w garażu. Pamięta pani, jak Ludwik Dorn lata temu, wówczas bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, rzucił takie hasło na konferencji prasowej?
1: To hasło nigdy nie umarło i jak widać wraca do nas również w naszych czasach, nawet z pewną zwielokrotnioną siłą. Pensje lekarzy rozbudzają dzisiaj wyobraźnię, chociaż trochę w tej całej dyskusji umyka wszystkim fakt, że te pensje są bardzo nierówne. Czyli to nie jest tak, że każdy lekarz w Polsce zarabia tyle, co młody absolwent pracujący w szpitalu południowym.
0: Więc pani doktor, chce pani powiedzieć, że nie zarabia pani tyle, ile Dawid Kacprzyk?
1: Ja nie jestem lekarzem, więc te sumy powodują, że coś mi się dwoi w oczach, jak patrzę się na zera. Ale znając lekarzy i też wiedząc, jakie są poziomy zarobków, znam różne paradoksy. Na przykład lekarz, który pracuje w dużej klinice uniwersyteckiej, zarabia w niej bardzo słabe pieniądze, w szczególności jak pracuje na etacie, zajmując się najcięższymi przypadkami. I dlatego jeździ sobie na zwykłe dyżury do odległego szpitala powiatowego kilka razy w miesiącu, bo to pozwala mu dojść do takiego poziomu wynagrodzenia na miesiąc, który go satysfakcjonuje. Ten system stoi na głowie. On nie wynagradza wiedzy. To nie jest tak, że no właśnie kilku wybitnych specjalistów dziedzinie w Polsce otrzymuje wielkie wynagrodzenia, no bo to są rzeczywiście wyjątkowe przypadki. My mamy system, który nagradza zdolność do przemieszczania się i obsługiwania szpitali, które w tej chwili mają ogromne kłopoty kadrowe.
0: Czyli może po prostu nagradza cwaniaków?
1: To nie jest takie proste. Jego konsekwencją zmiana.
0: Bo jeśli mamy też sytuację, bo jedna sprawa to jest lekarz, który zarabia słabo tam, gdzie ma etat i dorabia sobie jeszcze w innym szpitalu, ale gdy dochodzi do sytuacji, w której wypisuje się faktury na dyżury, których się nie pełniło, bo ten słynny już pan Dawid ze szpitala południowego po prostu musiałby pracować właściwie dzień i noc bez przerwy przez cały rok.
1: W tym przypadku mamy do czynienia, jeżeli potwierdzą się doniesienia medialne, z innym problemem niż ewentualne ograniczanie zarobków lekarzy czy jakichś grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia, ponieważ tutaj, jak wiemy, sprawą zajmuje się w tej chwili prokuratora i szereg innych instytucji, także to jest trochę inny kaliber i nie warto jest mieszać realnego problemu inflacji płac w sektorze zdrowia, który jest faktem i który jest problemem do rozwiązania systemowego, z nieprawidłowościami, którymi powinny się zajmować odpowiednie organy.
0: No, bada to prokuratura teraz, ale dobrze, to zajmijmy się systemowo. Przez lata było tak, że mówiono, lekarze zarabiają za mało, uciekają za granicę, wyjeżdżają tam, gdzie godnie im się płaci za ich umiejętności i wiedzę. Pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości zmieniono prawo tak, aby te pensje były wyższe. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, dzisiejsza Koalicja Obywatelska, wówczas Platforma Obywatelska, popierała te zmiany. I dziś z kolei słyszymy, że lekarze zarabiają za dużo, że trzeba jakiś kaganiec na te pensje nałożyć. To złe prawo przyjęto?
1: Zrobiono kilka dziwnych rzeczy. Po pierwsze, ustalono jakby ten dolny limit wynagrodzenia, co było słuszne, właśnie po to, żeby wyrównywać ogromne nierówności. Natomiast jakby zapomniano o górnym. I to, dlaczego tak się stało, to trzeba było rzeczywiście prześledzić historycznie wszystkie posiedzenia kolejnych zespołów i komisji, bo w większości państw Europy Zachodniej mamy różnego rodzaju mechanizmy, które ograniczają również te kwoty z góry. Wiemy bardzo dobrze, że jest niedobór lekarzy w starzejących się populacjach państw wysoko rozwiniętych. Jesteśmy bogatym krajem, 20. gospodarką świata, mamy te same problemy, a nawet z różnych powodów być może bardziej nasilone we wcześniejszych latach, co inne kraje Unii, w tym starej Unii. I niedobór lekarzy to jest jedna rzecz, ale drugą sprawą jest to, że oni z różnych powodów będą mieć tendencję, jak pozostałe też tą kadry medyczne, do koncentrowania się w metropoliach. Tam, gdzie jest wielu pacjentów, gdzie jest dobra infrastruktura, a nie gdzieś na prowincji, na której tych
0: szpital
1: pacjentów jest
0: wielu. Szpital na peryferiach nie pociąga.
1: I jeszcze w dodatku jest tam naprawdę trudno, czyli to są często rejony, w których ludzie ciężko chorują przez lata braku dostępności i zaniedbań. Mhm. I tu potrzebne byłyby bodźce, które by przekierowały te kadry, czy doprowadziły do tego, że te kadry nie koncentrują się tylko w metropoliach. Czyli my potrzebujemy o wiele szerszej reformy niż tylko jakby skupienia się na górnej granicy wynagrodzenia lekarzy, w szczególności jeżeli ta górna granica będzie dotyczyła tylko systemu publicznego.
0: No
1: wtedy
0: właśnie,
1: może nas czekać po prostu bardzo wiele dziwnych zjawisk, łącznie z częściową ucieczką lekarzy do systemu komercyjnego. System komercyjny też jest zainteresowany ograniczeniem płac lekarzy, tu od razu sobie powiedzmy, bo to też potem wpływa na zyski tego systemu. Jeżeli będą dzięki ograniczeniom w systemie publicznym mogli płacić trochę mniej, to też chętnie to zrobią, ale nadal będą mieć możliwość negocjacji stawki. I tutaj znów popatrzmy się na państwa, które mają jakiś udział sektora takiego prywatnego czy komercyjnego, który konkuruje z systemem publicznym, bo nie we wszystkich krajach Europy Zachodniej tak jest. Niektóre świadomie do tego nie dopuściły. I tam zobaczymy, że nakłada się różnego rodzaju zobowiązania na sektor komercyjny, żeby, jak to tutaj użyję takiego słowa, nie eksternalizował kosztów. A co to znaczy? To znaczy, że przez to, że jest system publiczny, to powiedzmy szpital prywatny przyjmuje pacjenta i wydaje się, że pacjent to jest prosty przypadek, tutaj zrobimy operację X, jednodniówka do domu po południu, a okazuje się, że pacjent jest skomplikowany i że tak naprawdę potrzebuje bardzo złożonej i drogiej opieki, czego nie było wcześniej widać z tych badań wstępnych. I jeżeli system istnieje, system publiczny, który jest powszechny, to takiego pacjenta można zawsze odesłać do tego systemu publicznego, bo ma ubezpieczenie, prawda? I jeżeli je posiada. I ja w Polsce jednak większość osób je ma. I to podobnie jest z zabezpieczeniem szpitalnych oddziałów ratunkowych, więc należałoby popatrzeć się na państwa, które mają taki sam problem i to, jakimi mechanizmami one powodują, że ten system komercyjny współpłaci.
0: Ale to bardzo ciekawe to, co pani powiedziała, bo to oznacza, że tak w Polsce jest taki proceder, że te szpitale, nazwijmy je prywatne, odsyłają cięższe przypadki do szpitali publicznych?
1: Też, że czasami nawet muszą, tak? To znaczy, nie mają zaplecza, żeby pewne zabiegi wykonać. I tu
0: czyli
1: nie
0: biorą kasę za dobrze wyceniane zabiegi, mówiąc krótko, a jak jest problem i bałagan, to odsyłają do publicznej opieki zdrowotnej.
1: A czasami nawet wykonują pewne zabiegi komercyjnie, a potem okazuje się, że występują pewne komplikacje, których nie są w stanie ze względu na zaplecze, które mają utrzymać. I tutaj jakby mając świadomość tego faktu, należy wprowadzić mechanizmy, które spowodują, że system, mówimy o systemie komercyjnym, prawda, że on też będzie współutrzymywał system publiczny. Nie da się w państwie, które ma tak wysoki udział sektora komercyjnego, zrobić sensownej reformy sektora publicznego, nie regulując dobrze sektora komercyjnego. Jak chcemy właśnie doprowadzić się do jeszcze większych kłopotów, to doregulujemy różne elementy w systemie publicznym, a tam i nagle się zdziwimy, dlaczego to nic nie działa albo ma dokładnie odwrotne skutki. Jest zasadą, że rynek zdrowia nie jest rynkiem, na którym działa zasada takiej konkurencji. Z różnych powodów. To jest opisane od lat 70. ubiegłego wieku, w zasadzie jeszcze wcześniej, od lat 60. ubiegłego wieku. Za to ekonomista Kenneth Arrow dostał Nobla, między innymi opisując o tym, dlaczego rynek zdrowia jest zawodny. I wszyscy, łącznie nawet z tymi dziwnymi rynkami zdrowia, tak jak amerykański, regulują ten rynek. Lepiej lub gorzej.
0: No Amerykanie akurat słabo regulują, nie bierzmy z nich przykładu.
1: Natomiast różnica pomiędzy, powiedzmy, logiką regulacji w Europie i w Stanach jest taka, że jednak ten model europejski jest skoncentrowany na maksymalizacji zdrowia ludzi. Tak? Na maksymalizacji zdrowia ludzi, a nie zysku.
0: Pani doktor, mam pytanie. A jak, bo, tak, bo zarobki, wiadomo, no to po tej sprawie Szpitala Południowego nastąpiło wzburzenie wśród wyborców, że jak to możliwe, taki młody człowiek bez specjalizacji i tak dalej. I zarobki, teraz będzie pewnie dyskusja trwała, jak wprowadzić te limity, komu, gdzie i tak dalej. Ale jak zrobić prostą rzecz, czy da się to zrobić, żebyśmy nie byli skazani na takie na przykład funkcjonowanie, że najpierw musimy pójść na prywatną wizytę do lekarza, aby ten za chwilę nas przyjął na przykład w szpitalu. Bo jak pójdziemy bezpośrednio do szpitala, to usłyszymy, że przyjmą nas za rok na przykład. Ale jak pójdziemy prywatnie do gabinetu, to ten sam lekarz, który później idzie do pracy w szpitalu, nas tam szybciutko zapisze. Jak z tym walczyć?
1: Tutaj, no niestety, tutaj nie ma jednego prostego kroku, który można wykonać. Należy radykalnie zwiększyć dostępność w systemie publicznym. I niekoniecznie tych wizyt specjalistycznych, ale przede wszystkim zmienić rolę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To się bardzo powoli dzieje. Mamy coraz więcej elementów opieki koordynowanej, w którym to lekarz pierwszego kontaktu, nasz lekarz rodzinny, może prowadzić nas, jeżeli mamy pewne niepowikłane choroby przewlekłe. I to jest główny motor dostępności w obecnych czasach. Dlaczego? Dlatego, że praca lekarza specjalisty w poradni takiej ambulatoryjnej, kiedy nas przyjmuje w gabinecie na wizytę, jest relatywnie jakby takim drogim dobrem. I jednocześnie dzięki standardom możemy dużo tej pracy zdjąć z specjalistów i oddać ją lekarzom rodzinnym. Ale to musi być, lekarz rodzinny musi być trochę inaczej pomyślany. Musimy wrócić do pierwotnej koncepcji, w której to miał być taki najbliższy lekarz dla pacjenta, dostępny
0: przez całe życie, który wie od urodzenia,
1: a nie takie, jak w tej chwili mamy ogromne przychodnie, w których mamy lekarza rodzinnego, ale de facto nigdy nie wiemy, kto nas przyjmie, w szczególności w dużych miastach.
0: Niestety, pani doktor, kończy się nam się czas. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. I taka moja jedna myśl, znaczy te zmiany są bardzo potrzebne, ale obawiam się, że w roku, który będzie rokiem kampanii wyborczej do parlamentu, to żadne sensowne zmiany, żadnych sensownych zmian nie uda się wprowadzić w życie. Bardzo pani dziękuję. Dobrego dnia.
1: Dobrego.
0: Doktor Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, była naszą gościnią. Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
2: Autopromocja.
3: Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
4: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
5: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Marian,
11: Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
16: Znowu muszę się zająć windykacją.
17: To coś z indykiem?
16: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
17: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
18: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
19: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Polski system wynagradzania lekarzy stoi na głowie, przekonywała w poranku TOK FM dr Maria Libura z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1: On nie wynagradza. To nie jest tak, że właśnie wielu wybitnych specjalistów dzieci nie w Polsce otrzymuje wielkie wynagrodzenia, no bo to są rzeczywiście wyjątkowe przypadki. My mamy system, który nagradza zdolność do przemieszczania się i obsługiwania szpitali, które w tej chwili mają ogromne kłopoty kadrowe.
20: Dyskusja o pensjach lekarzy wróciła wraz z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, którego lekarz miał pracować średnio 11 godzin dziennie przez cały rok bez świąt i dni wolnych, co przełożyło się na ponad 1,5 miliona złotych rocznego zarobku. Lekarz miał także pracować naraz w różnych placówkach. Po nagłośnieniu sprawy zwrócił 500 000 złotych, a prokuratura sprawdza, czy w szpitalu dochodziło do fałszowania dokumentacji. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Po wprowadzeniu takiego rejestru w Czechach wydatki publiczne spadły około 20%. Na zachodzie zrobiło się nieco chłodniej, ale alerty przed upałem obowiązywać wciąż będą w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć, głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z piecyków gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
21: Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku. Odbywa się odwrotnie.
20: Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześniej wyłapać. Ponad 70 osób zostało ewakuowanych z bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu po tym, jak w nocy wybuchł pożar na poddaszu budynku. Nikt nie został poszkodowany, na razie nie są znane przyczyny pożaru. Na zachodzie zdecydowanie chłodniej, już bliżej 20 stopni może popadać. W centrum i na wschodzie, tak jak mówiliśmy, nadal upalnie około 35 stopni. I tutaj ostrzeżenia jeszcze przed upałami. Tutaj także możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 7.44. Tok FM. Poranek. oczywiście środowy, Tomasz Sekielski. Dzień dobry, a wraz ze mną w studio Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
3: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, panie pośle. To się nie narobiło, nie wiadomo w co ręce włożyć. Podobno jesteście wkurzeni na Waldemara Żurka. Tak donosi Rzeczpospolita. Nastroje w Koalicji Obywatelskiej są coraz gorsze, a największy problem ma Waldemar Żurek.
3: Nie doszły do mnie takie sygnały, choć faktycznie myślę, że pan minister Żurek, który po 8 latach rządów i deformy wymiaru sprawiedliwości ma dziś ręce pełne roboty. Natomiast sukcesywnie myślę, że z tej roboty się wywiązuje. Udało się odnowić, uzdrowić Krajową Radę Sądownictwa. Jesteśmy w procesie także odbudowy autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Sprawy niektóre rozliczeniowe przyspieszają, winne idą trochę tempem, którego byśmy chcieli, żeby podkręcić. Mam na myśli tutaj naszych wyborców. Natomiast mam takie poczucie, że jesteśmy na dobrej drodze.
0: Trybunał Konstytucyjny, pan jest naprawdę optymistą, że tam następuje jakaś odnowa i zmiana? Przecież prezydent wyraźnie blokuje działania jakiekolwiek.
3: Wybraliśmy bodajże 2-3 tygodnie temu kolejnego sędziego, pana Sławomira Patyrę, wybitnego konstytucjonalistę. Czekamy na zaprzysiężenie, natomiast w samym Trybunale docierają do nas głosy, że powoli dochodzi do różnego rodzaju różnic zdań pomiędzy tymi sędziami, którzy byli wybierani przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie do końca ci sędziowie godzą się z tym, jak traktuje sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm, a tych, którym odmówił złożenia ślubowania prezydent, pan prezes Święczkowski. Więc ja myślę...
0: Przypomnijmy, prezes Święczkowski nie chce ich dopuścić do pracy.
3: Nie chce ich dopuścić do pracy. Myślę, że tutaj kwestia arytmetyki ma duży wpływ. Jest też kwestia wniosku o uchylenie immunitetu. Przypomnijmy, pan były prokurator krajowy jest też trochę zamieszany w sprawę, a może nawet nie trochę, tylko bardziej w sprawę Pegasusa. Chcieliśmy też jako komisja śledcza go przesłuchać, ale niestety skutecznie uchylił się za immunitetem. Więc ta sprawa pana Święczkowskiego myślę, że jest rozwojowa i raczej dni jego są policzone ze względu chociażby na te nagięcia przepisów, do których doprowadza, bo dziś de facto ręcznie steruje Trybunałem Konstytucyjnym i także zajmuje się tym, aby de facto bezpośrednio wpływać na jego kształt.
0: Ale w jaki sposób on ma odpowiedzieć? Znaczy, co mu według pana grozi? I kto go pociągnie do jakiejkolwiek odpowiedzialności?
3: Wierzę, że rozliczona zostanie kwestia uzyskiwanych zgód, wymuszanych zgód przez sądy na działalność kontrolę operacyjną i także ta sprawa dotycząca wycieków danych pochodzących z kontroli operacyjnych.
0: Ale uchylić immunitet, no tam jest długa procedura. No, myśli pan, że koledzy to zrobią? Wobec pana
3: ja wierzę jeszcze w sprawiedliwość i wierzę, że sprawiedliwość nadejdzie i wierzę też w to, że wszyscy są równi wobec prawa. Natomiast sprawa niewątpliwie jest wielowątkowa, skomplikowana i wymaga ciężkiej pracy prokuratorskiej i także determinacji ze strony państwa, by dojść do tej sprawiedliwości.
0: No właśnie.
3: Wierzę, że jesteśmy na tej drodze.
0: No właśnie, bo jest ciężko. Dlaczego Rzeczpospolita pisze o Waldemarze Żurku? No po pierwsze ta ucieczka Zbigniewa Ziobry, że to jest coś, co obciąża wizerunkowo też Koalicję Obywatelską i Waldemara Żurka, no, że człowiek, który miał tutaj, był symbolem pewnych przekrętów, któremu prokuratura chce postawić tak wiele zarzutów dotyczących funduszy.
3: Ja myślę, że pan Zbigniew Ziobro sam daje swoim zachowaniem świadectwo.
0: Znaczy nie wygląda na człowieka uczciwego, który ma odwagę stanąć i rozliczyć się
3: bez powodu nie ucieka i niewątpliwie rozmawiamy z byłym ministrem sprawiedliwości, który tworzył ten system.
0: Wciąż nie ma
3: system
0: w Polsce. Nie wiadomo, czy jest w Serbii, czy gdzie indziej. Nie ma na razie sukcesu. No i teraz jeszcze te dwie wieże umorzone. Jak pan przyjął informację, że prokuratura umarza sprawę dwóch wież, czyli tej całej historii, gdzie Austriak przychodzi do Kaczyńskiego, zaczynają się na coś umawiać, Austriak ma dać księdzu, który jest tam szefem w zarządzie fundacji. No, mocno skomplikowana historia z łapówkami w tle. Prokuratura to umarza. I co, jak pan wczoraj usłyszał, że ta sprawa jest umorzona?
3: Pragnę wierzyć w niezależność pracy prokuratury, natomiast strona pokrzywdzona, austriacki biznesmen, zapowiada zażalenie. Sprawa wydaje się też wielowątkowa i trochę zastanawiająca, bo faktycznie w międzyczasie doszło do zmiany prokuratora prowadzącego. Wiemy o tym, że strona...
0: Ewa Wrzosek, znaczy po zmianie władzy Ewa Wrzosek, gdy wróciła do pracy tutaj w prokuraturze w Warszawie, zajęła się tą sprawą. Później doszło do tego słynnego przesłuchania pani Barbary Skrzypek, byłej asystentki Jarosława Kaczyńskiego. Kilka dni po tym przesłuchaniu pani Barbara umiera. PiS rozpętuje histerię, że w ogóle to Ewa Wrzosek doprowadziła swoim ostrym przesłuchaniem, tak w stres wprowadziła panią Barbarę, że ta niestety zmarła. Oczywiście te zarzuty się w ogóle nie potwierdziły, chodziło tylko o taką rozpętanie chucpy. No ale pani Ewa Wrzosek przestała prowadzić tą sprawę. Przepraszam, ja tak wrzucam, bo nie wszyscy mogą pamiętać, jakie były, jaka była
3: faktycznie
0: kolej rzeczy.
3: Faktycznie sprawa jest sprzed bodajże 7 albo 8 lat.
0: No, bardzo się ciągnie.
3: Przypominam, że dopiero po 7 latach prokuratura wezwała na przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Więc coś na pewno się zmieniło. Jarosław Kaczyński nie jest dzisiaj obywatelem lepszej kategorii, tylko jest równy wobec prawa. Czy ta decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa jest zasadna? To rozstrzygnie sąd, który, jak rozumiem, będzie musiał pochylić się nad zażaleniem. Strona osoby pokrzywdzonej, która oskarża Jarosława Kaczyńskiego, jest tam wątek oczywiście jeszcze związany z łapówką, jest też wątek dotyczący potencjalnego kredytu w Państwowym Banku. Sprawa się wydaje wielowątkowa, sprawa także wydaje się być dosyć dobrze udokumentowana, bo przecież cała Polska mogła zapoznać się z taśmami, na których Jarosław Kaczyński mówi, że to on jest spółką Srebrna, a później okazało się, że ta spółka Srebrna nie chce zapłacić za wykonaną pracę przedsiębiorcy. To wszystko wydaje się raczej wskazywać na bardzo duże, wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Prokuratura uznała inaczej. Wiemy o tym, że Roman Gierty, który jest pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej, zarzuca prokuratorowi chociażby kwestię uchylania pytań, ponad 80% pytań, które były zadane Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nad tą sprawą pochyli się sąd, mam nadzieję, niezawisły i decyzja będzie wolna od politycznych wpływów.
0: Ale nie pomyśla pan sobie, no jak nie idzie, to nie idzie? Że te rozliczenia właśnie, o które tak ciężko, o które dopytują się pewnie wyborcy bez przerwy, a może nie bez przerwy, ale na pewno dopytują. I pan sobie myślał, o cholera, no jak nie idzie, to nie idzie. No.
3: No przypominam, że wymiar sprawiedliwości jest niezależny, a poprzednia władza dosyć dużo zrobiła, żeby go absolutnie związać i tak naprawdę zdeformować.
0: Czyli cieszy się pan, że jest niezależna prokuratura?
3: Czy jeżeli dzisiaj są politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy próbują budować narrację o tym, że prokuratura jest niezależna, to właśnie ta narracja dzisiaj upada po tych niezależnych działaniach prokuratury. Czy ta prokuratura podjęła słuszną decyzję? Tutaj czekamy na decyzję sądu. Mam nadzieję, że sąd, przepraszam, prokuratura nie będzie też przedłużała wydrukowania i przekazania postanowienia, bo wiemy o tym, że się chce porwać na kwestię, porwać się, jeżeli chodzi o tłumaczenie tej decyzji, co też może doprowadzić do kilkumiesięcznego opóźnienia złożenia zażalenia. Więc mam nadzieję, że to nie są celowe działania, tylko że tu sprawnie prokuratura przekaże to postanowienie, a strona, która rości swoich praw, będzie mogła złożyć zażalenie. I nad tą sprawą pochyli się niezależny, niezawisły sąd. Mam nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości na końcu uznają decyzję sądu za prawomocne.
0: Panie pośle, a co z zapowiedzią waszą rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości? Bo często zarzut dotyczący prokuratury właśnie sprowadza się do tego, że na czele prokuratury, na samej górze stoi zawsze polityk, znaczy człowiek z rządu, minister sprawiedliwości. To była zapowiedź, prawda? Ze 100 konkretów to miało być rozdzielone. Nawet chyba nie było projektu ustawy, którą mógłby prezydent odrzucić w tej kwestii.
3: Pytanie, czy prezydent by taki projekt ustawy dzisiaj podpisał?
0: No ja wiem, ale widzieliście, osobiście, że nie będzie podpisywał o kryptowalutach, a powtarzaliście i były 3 próby i 3 podejścia. Więc myślę, że chociażby jedna próba rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, no to by była taka przyzwoitość, żeby pokazać wyborcom, słuchajcie, nie, wcale was nie robiliśmy w konia.
3: Prokuratura niewątpliwie została bardzo mocno zepsuta za czasów Zbigniewa Ziobry. Intencja i plan był dosyć prosty. Naprawić, posprzątać i rozdzielić dzielić te funkcje. Ja myślę, że tutaj w tej materii stanowisko się nie zmieniło, tylko to jeszcze chyba nie jest ten moment dotyczący
0: rozdzielenia. Ale jako wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka słyszał pan o tym w ogóle, żeby jakiś projekt powstawał w tej kwestii?
3: Taki projekt do komisji nie trafił, natomiast wiem, że w ministerstwie trwały i mam nadzieję trwają prace nad rozdzieleniem. Natomiast pytanie, czy dziś prokuratora rozdzielona mogłaby pełnić te funkcje.
0: A dlaczego nie?
3: Powiem szczerze, widzimy, że dalej w prokuraturze krajowej są po prostu zabetonowane pewne wpływy poprzedniej władzy i dzisiaj chyba raczej ciężko jest zarzucić ministrowi Żurkowi, że sprawy dotyczące polityków partii rządzącej, koalicji rządzącej chowa gdzieś do szuflady głęboko, co miało miejsce chociażby w sprawie dwóch wież w przypadku Jarosława Kaczyńskiego. Nie, prokuratura działa niezależnie od barw politycznych, wyjaśnia wszystkie okoliczności, ale też wiemy o tym, że poprzednia władza ma wciąż jeszcze zbudowane pewne wpływy w prokuraturze, nad którymi po prostu trzeba sprawować pieczę. Natomiast jeżeli pyta mnie pan o taki model docelowy,
0: dzisiaj
3: wierzę w to, że wrócimy...
0: Prokurator generalny jest potrzebny do tego, aby pilnować tych, którzy zostali po Ziobrze, tak?
3: Pilnować, żeby nikt nie wprowadzał obstrukcji, co myślę w niektórych sprawach może mieć miejsce, choć też wiele spraw jest, jak chociażby sprawa Funduszu Sprawiedliwości, sprawą wielowątkową, wręcz kaskadową, gdzie dochodziło do szeregu różnych nieprawidłowości w sprawach, w którą jest zawieszanych wiele osób. Tego typu sprawy są po prostu skomplikowane i one wymagają czasu. Ale one muszą być wyjaśnione i wierzę w to, że dziś prokuratura robi dobrą robotę, zbiera ten materiał dowodowy. Pierwsze osoby, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, zostały już z prawomocnymi wyrokami skazane. Inne są i siadają przed sąd, jak pewien poseł, który usłyszał akt oskarżenia. Są też tacy zainteresowani, którzy zamiast z prawa do obrony skorzystali z prawa do ucieczki i de facto sami wydali sobie świadectwo. Mamy tutaj na myśli wspomnianego Zbigniewa Ziobrę i pana Romanowskiego, których postawa dużo mówi i sama świadczy o tym, że mieliśmy naprawdę do czynienia z wielką aferą związaną z wydatkowaniem Funduszu Sprawiedliwości.
0: Jest wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej, bo pan mówi, że tak się rozliczacie i że też jesteście transparentni wobec siebie. Wojciecha Króla. I ten wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu nie będzie procedowany, bo podobno błędy formalne. Poseł Król zapewnia, że wniosek nie jest związany z aferą korupcyjną w tramwajach śląskich, o której przez ostatnie tygodnie rozpisywały się media. No tak czy inaczej, jest wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla i wygląda na to, że tak jakbyście go próbowali bronić, żeby tego immunitetu mu nie uchylono.
3: Nie wiem, czemu pan ma takie wrażenie, że kogoś bronimy. Jest pewna procedura, która musi zostać dopełniona. Bodajże prokurator generalny musi złożyć wniosek o uchylenie immunitetu. Tu prokuratura europejska wyszła przed szereg
0: łamiąc... Ale przecież prokuratura europejska nie podlega polskiemu prokuratorowi generalnemu.
3: Ale polskie przepisy mówią o tym, że wniosek o uchylenie immunitetu powinien być złożony z tego, co się orientuje przez prokuratora generalnego, więc trzeba dopełnić formalności. Ale ja nie mam takiego poczucia, że my tą sprawę będziemy zamiatać pod dywan. Myślę, że z tą sprawą będzie się musiał zmierzyć poseł Król. Zresztą proszę zwrócić uwagę, ja nie chcę tu przywoływać innych gorących tematów z ostatnich czasów, ale w przypadku chociażby Szpitala Południowego bardzo szybko podjęto działania, które nie tylko angażowały prokuraturę, ale także chociażby Najwyższą Izbę Kontroli. Więc my z tymi sprawami trudnymi, które zawsze się zdarzają w przypadku każdej władzy, no bo przecież mówimy o wielkim aparacie, który tworzy wiele osób. My z tymi sprawami się po prostu mierzymy. Nikt nie zamiata spraw pod dywan, tylko rozliczamy skrupulatnie, naprawiając system.
0: Będzie wysoka cena za aferę ze Szpitalem Południowym? Mówię cenie, jeśli chodzi o notowania dla Koalicji Obywatelskiej?
3: Mam nadzieję, że nie, natomiast ta sprawa na pewno skłania nas do pewnej refleksji, czy nie powinniśmy wprowadzić jakiegoś górnego limitu płacowego, jeżeli chodzi o zarobki lekarzy, bo myślę, że ta sprawa może pokazywać pewien proceder, do którego może dochodzić. Już pierwsze kroki zostały podjęte, została przyjęta stosowna ustawa przez rząd, a później przez Sejm, która będzie pokazywała tak naprawdę, jakie są zarobki państwu dzisiaj lekarzy. Po to, żeby
0: nie wszystkich, bo jeśli pracują w spółkach, to tych zarobków nie będzie można zobaczyć, więc to nie, ta ustawa, już jest dużo zastrzeżeń co do niej.
3: Nie mam wątpliwości, że każde działania w wymiarze ochrony zdrowia będą budziły spore emocje. Mam nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, choć to są płonne nadzieje, nie będą ulegali pokusie wykorzystywania tej sprawy w sprawach politycznych, tylko ręka w rękę pozwolą i pomogą nam naprawić system, który ewidentnie się trochę rozjechał, bo zarobki kilkumilionowe lekarzy, absolutnie cenię, najwyżej cenię kompetencje i doświadczenie lekarzy, ale myślę, że gdzieś jakaś górna granica powinna być, zwłaszcza, że rozmawiamy o publicznych pieniądzach. Jeżeli lekarz chce dorobić w prywatnej klinice, myślę, że nie stoi nic na przeszkodzie, ale też no skoro mamy limity górne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sędziów Sądu Najwyższego, to możemy też pokusić się o uczciwą, sprawiedliwą zapłatę także dla lekarzy.
0: Bardzo dziękuję. Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był naszym gościem. Dziękuję, panie pośle. Dobrego dnia.
3: Dziękuję wzajemnie. Dobrego dnia.
0: Przepraszam Departament Informacji TOK FM za małą obsuwę. Zaraz po nich wracamy do poranka.
4: Reklama.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
23: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
22: fresh. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Środa, 1 lipca, minuta po 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Pragnę wierzyć w niezależność pracy prokuratury. Tak w poranku TOK FM Patryk Jaskulski, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z Koalicji Obywatelskiej, skomentował wczorajsze umorzenie śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców należącej do powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością spółki Srebrna, adwokacie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, który szykował inwestycje i nie dostał za to wynagrodzenia, zapowiedzieli zażalenie. Dziś w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu, poinformował prezydent Donald Trump. Będą to jednak rozmowy z tamtejszymi mediatorami, a nie bezpośrednio ze stroną irańską. Jednym z tematów spotkania będzie podpisany przez USA i Iran protokół ustaleń, które mają zostać spełnione, aby doszło do pokoju. Dokument zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus oraz częściowe złagodzenie ograniczeń finansowych Teheranu. Co najmniej 3 osoby zginęły na wschodzie Ukrainy w rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby. W obwodzie dniepropietrowskim rosyjskie drony zaatakowały 5 stacji benzynowych. Gwałtowne burze przeszły m.in. przez Wielkopolskę i województwo lubuskie. Strażacy odbierali w ostatnich godzinach zgłoszenia dotyczące powalonych drzew, połamanych gałęzi i zalanych posesji. Najbliższe godziny także nie będą spokojne. Gdzie zagrzmi? O tym już teraz w prognozie pogody. Zabrzmi najmocniej na wschodzie, południu i w centrum i w tych regionach będzie najcieplej od 30 do miejscami nawet 36 stopni. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 i na zachodzie także chłód do 23 stopni.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Godzina 8.03, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, dzień dobry, wraz ze mną Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pierwsza wiceministra obrony narodowej w historii III RP, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Można nas oglądać też na YouTubie, nie tylko możecie nas państwo słyszeć w radiu, ale mogą państwo oglądać nas na YouTubie, na kanale Radia TOK FM. Dzień dobry pani ministro.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, też jak nas widać, to też pomacham, dzień dobry.
0: Ma pani wielu nowych przyjaciół, w sensie takim, że no, kiedy pojawił się ten awans, to nagle wszyscy chcą się z panią kolegować, bo sobie myślą, o, to jest ta babka, która ma te miliardy do rozdania.
6: Nie, to już miliardy już były w sejfie, to już nie jest nowość. Oczywiście sobie tutaj troszeczkę żartując z poważnych rzeczy. Zawsze koncentracja na projekcie i na pewno taka funkcja też wymaga tego, żeby iść prosto, zgodnie z przepisami, jak to powinno być prowadzone i na pewno przy tym wyzwaniu, które mam przede wszystkim w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo tak jak pan słusznie zauważył, jestem pierwszą kobietą w historii Nowej Polski, która zajmuje się uzbrojeniem armii, czyli tą najpoważniejszą działką.
0: Które jest w kierownictwie
6: W samym kierownictwie resortu były kobiety, były trzy panie minister, natomiast żadna z nich nie była sekretarzem stanu i żadna z nich nie zajmowała się uzbrojeniem. Jeżeli były kobiety w MON-ie, to zajmowały się edukacją, no tak jak zazwyczaj to jest, często my sobie tu z panem redaktorem rozmawiamy o równouprawnieniu, tak jak zazwyczaj to było o tych domenach kobiecych, więc jest to duże przełamanie pewnego stereotypu, że tym razem to kobieta zajmuje się uzbrojeniem.
0: Jak wojskowi do pani podchodzą?
6: Tu już mamy doświadczenie za sobą, pół roku pracy przy mechanizmie SAFE, tak. I myślę, że to była bardzo dobra ścieżka i trening, gdzie też mieliśmy okazję się poznać, mieliśmy okazję zobaczyć, jak nam się współpracuje. Dzisiaj oczywiście te kompetencje się rozszerzają, bo dzisiaj nadzoruje też Agencja Uzbrojenia. Tego podczas realizacji SAFE-u nie było, więc na pewno coraz więcej tej współpracy. Ale myślę, że przede wszystkim pokazuje, że dowożę. No, dwa dni temu w Trójmieście w Gdyni wielka ceremonia po 40 latach, nowe okręty podwodne dla marynarki wojennej. W międzyczasie...
0: Ja to sprostuję, przepraszam panią minister, znaczy umowa na budowę okrętów, bo gdyby one już były, to by było super.
6: No i będą, ale one będą za 3 lata i czy umowa, bo mamy tych kilka stopni wtajemniczenia. Najczęściej to, co jest pokazywane przed kamerami, to są te memorandum of understanding, czyli takie wzajemnego zrozumienia, czy listy intencyjne, ale umowa to już jest umowa, tak? To jest konkret. I Szwedzi dzisiaj są zobowiązani do wyprodukowania, dostarczenia, zresztą tak zwany gap filler, czyli okręt, który będzie tymczasowo pełnił służbę, żeby nasi marynarze już mogli na nim się uczyć i trenować, będzie już w przyszłym roku. To, co dla mnie ważne też przy programie Orka, to jest ta zasada, którą konsekwentnie wprowadzamy z panem premierem Kosiniakiem. Chcesz coś nam sprzedać, to musisz inwestować w Polsce. I Szwedzi i kupują od nas okręt ratownik. Tego też wcześniej nie było, żeby ktoś kupował do swoich marynarek wojennych w polskich stoczniach. I nowe zdolności produkcyjne SAP będzie rozwijał i z PGZ-em, i z WB, więc z tego jestem bardzo szczęśliwa. I druga decyzja też z tego tygodnia, która może gdzieś umknęła, czyli tankowce, samoloty do tankowania w powietrzu. Zdolność, której polskie wojsko nie miało absolutnie nigdy.
0: Hiszpania nam specjalne sloty, tak?
6: Dokładnie, to jest efekt zeszłotygodniowych rozmów pana premiera Kosiniaka i moich w Hiszpanii. Pierwotnie startowaliśmy z tego, żeby do roku 2030 mieć dwa takie tankowce. Widzimy, ja zawsze odczytuję jasno sygnały ze sztabu generalnego i tu mieliśmy długą rozmowę z panem generałem Kukułą, że jeśli są pieniądze i udałoby się dogadać z Hiszpanami, to armia występuje o 4 i to się właśnie udało. W zeszłym tygodniu, jak rozmawialiśmy w Hiszpanii, to były jeszcze wątpliwości, czy uda się do 2030, bo to jest ta granica sejfu, ale też granica związana z planami wojskowymi. I udało się, Hiszpania odstąpiła nam swoje sloty produkcyjne. To jest gigantyczny sukces. No i też Airbus będzie inwestował w Polsce. Rok 2030, pierwsza połowa, one będą sukcesywnie jeden po drugim wchodziły do służby. Teraz jeszcze oczywiście jest ten moment, kiedy Agencja Uzbrojenia wchodzi, pan generał Kuptel, do gry, żeby wynegocjować warunki tego kontraktu, no bo oczywiście interesuje nas jak najniższa cena, jak najlepsze wyposażenie. No i to, co w stronie hiszpańskiej mówiłam w zeszłym tygodniu, Airbus musi inwestować więcej w Polsce. Już dzisiaj, nie wiem, czy pan wie, w WZL-ach na warszawskim Okęciu, czyli firmy, która należy do grupy PGZ, kable, które są do MRTT, już są tam produkowane, czyli do tankowców. Ale my chcemy być hubem serwisowym i dostarczającym części, nie tylko dla tych MRTT, które będą w służbie Wojska Polskiego, ale wszystkich na kontynencie.
0: I czyli wszystkie tankowce latające będą serwisowane w Polsce.
6: Tak, i częściowo produkowane u nas.
0: No to super.
6: Absolutnie cały czas nie oddzielam tych dwóch dziedzin, zakupy dla wojska i inwestycja w gospodarkę. To musi być połączone. Dzisiaj świat inwestuje gigantyczne pieniądze w zbrojenia, więc trzeba na tym też gospodarczo skorzystać.
0: Wspomniała pani o generale, że jest w kontakcie i nadzoruje Agencję Uzbrojenia, tym samym jest pani w stałym kontakcie z generałem Arturem Kuptelem. Tak. Czy pan generał informował panią może o tym, że był u niego z wizytą Andrzej Duda?
6: Tak.
0: I co to za dziwna wizyta była? Bo to przedziwna wizyta, znaczy Rzeczpospolita o tym dzisiaj pisze. Andrzej Duda przychodzi, umawia się na spotkanie w Agencji Uzbrojenia z generałem, przychodzi z osobą towarzyszącą, biznesmenem, który zatrudnia Andrzeja Dudę, o czym generał, tak jak przynajmniej wynika z tekstu Rzeczpospolitej, nie wiedział, że Andrzej Duda przychodzi z tą drugą osobą.
6: Ja w ogóle nie mam relacji z tej wizyty na ten moment, więc trudno mi się odnieść, co tam się wydarzyło. Nie mam takiej wiedzy. Wcześniej tylko generał mnie informował, że były prezydent zwrócił się do niego z prośbą o spotkanie.
0: Co pani sądzi o takiej działalności Andrzeja Dudy, byłego prezydenta? Bo on przyszedł i rozmawiał o bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego. Zachowywali się jak komiwojażerowie, opowiada jedna z osób znających kulisy sprawy.
6: Wracam do początku naszej rozmowy, że nie jest to wielka tajemnica i pan sam od tego zaczął, że kiedy zajmuje się człowiek uzbrojeniem w wojsku, tak jak robi to pan generał Kuptel i tak jak robię to teraz ja, to tych osób, które sobie przypominają i koniecznie chcą porozmawiać, jest mnóstwo. Najważniejsze jest przestrzeganie procedur. I ja akurat tu jestem pewna, że pan generał Kuptel jest osobą, która zawsze wszystko od linijki, te przez ostatnie pół roku też pracy nad sejfem, nie raz pan generał na różne rzeczy zwracał uwagę, jeszcze zróbmy to, jeszcze to, żeby mieć całkowitą pewność. Mówię, nie rozmawiałam, pewnie dzisiaj porozmawiam z panem generałem Kuptelem o tym, jak to spotkanie przebiegało, bo nie mam dzisiaj takiej wiedzy. Wcześniej pan generał tylko meldował, że były prezydent wystąpił o spotkanie z nim.
0: A czy to jest zgodne z procedurami takie spotkania?
6: Na pewno nie powinno to w żaden sposób wpływać na jakiekolwiek decyzje Agencji Uzbrojenia.
0: Ale czy do takich spotkań powinno dochodzić?
6: Muszę zobaczyć, dowiedzieć się od pana generała, jak przebiegało to spotkanie. Nie chcę się odnosić ani do artykułu, którego nie widziałam, ani do informacji, których dzisiaj nie mam.
0: Pani ministro, co z naszą współpracą militarną, jeśli chodzi o Ukrainę? Bo mam wrażenie, że zrobiło się bardziej niż nerwowo, bardzo ostre słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, że z banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie i że nikt nie będzie mówił Polsce, jak głosować za przyjęciem jakiegokolwiek kraju do Unii Europejskiej. To taka odpowiedź na słowa z kolei Wołodymyra Zełenskiego, który ogłosił powstanie Panteonu Narodowego Ukraińskiego i on wówczas powiedział, że nikt nie będzie mówił Ukraińcom, kogo i jak czcić. Jednocześnie pan wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie dojdzie na razie do wymiany polskie MiG-29 za technologię dronową ukraińską. Co się stało?
6: Od początku w sprawie MIG-ów stawialiśmy sprawę jasno. MIG-i za drony. Strona ukraińska dzisiaj nie jest zainteresowana realizowaniem tego porozumienia, to nie ma MIG-ów. I tu jakby mamy bardzo konsekwentne działanie. Nieraz byliśmy atakowani za to, że coś tajnie przekazujemy Ukrainie. Absolutnie tak nie jest. Z Ukrainą też rozmawiamy szczerze, bo tu trzeba oddzielić dwie kwestie. Pierwsza to jest sytuacja geopolityczna i wróg jest na Kremlu. Nie jest w Kijowie, tylko jest na Kremlu. I to jest jasne. Natomiast Ukraińcy muszą też zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. My też nie będziemy cały czas przymykać oka na kolejne decyzje ze strony prezydenta Zeleńskiego. Po nadaniu nazwy bohaterów UPA jednemu z oddziałów, Kijów dostał od nas bardzo wyraźny sygnał, jak to odczytujemy i jakich kroków oczekujemy. Pan prezydent Zeleński tego nie zrobił, eskaluje w tej chwili. Dlatego konkretna odpowiedź pana premiera Kosiniaka. Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej. I my dzisiaj przez hub w Jasionce przepływa ponad 80% pomocy dla Ukrainy. I to znaczy naprawdę nie można też cały czas udawać, że nic się nie dzieje, bo się dzieje. Szkoda, że ta sytuacja eskaluje, bo mówię, jedyny, który się z tego cieszy, to jest Władimir Putin. Nic więcej. I to zresztą widać po wczorajszej wypowiedzi Zacharowej, czyli rzeczniczki MSZ-u rosyjskiego, która wprost też zaatakowała Kosiniaka-Kamysza, premiera Kosiniaka, mówiąc, że to właściwie on wychował banderowców na Ukrainie, więc widać, kto się z tego konfliktu cieszy. To powinno deeskalować. Z drugiej strony też ważne jest cały czas to, żebyśmy brali udział w odbudowie Ukrainy i my to też jasno komunikujemy. Biznes, dlatego ta konferencja odbudowy Ukrainy się odbyła w zeszłym tygodniu, no tak, mimo tego, co się dzieje.
0: Ale z kolei nie przyjechał Wołodymyr Zełenski.
6: Tak, znaczy ja to trochę odczytuję tak, że pan prezydent Zełenski postawił na sytuację wewnętrzną, widzi, że wewnętrznie pomaga mu konflikt z Polską i wyciąganie tematów historycznych i widać, że nagle się wiele osób wokół prezydenta Zełenskiego zjednoczyło. Tylko ja myślę, że niedobrze, żeby wyżej stawiał tą politykę wewnętrzną niż kwestię bezpieczeństwa, bo to, czy my nie działamy dzisiaj w próżni. I to, co się dzieje, i ta eskalacja i trudności w relacjach polsko-ukraińskich, one nie mają miejsca w czasie pokojowej próżni. Czy mamy wojnę, która wszystkich nas dotyka, bo to może tak powiem, w mediach przecież czytamy o kolejnych planach Rosji co do kolejnych inwazji i uważam, że ta eskalacja powinna jak najszybciej deeskalować i jak najszybciej
0: tylko
6: powinniśmy
0: wrócić tylko co się ma zdarzyć, bo właściwie teraz trudno sobie wyobrazić, widać, że Wołodymyr Zełenski ani nie odbierze tego tytułu bohaterów UPA, tej jednostce, którą nadał ten tytuł. Na pewno nie wycofa się teraz z pomysłu tworzenia panteonu narodowego.
6: My nie zrobimy kroku wstecz. My nie zrobimy kroku wstecz. Wszystko zaczęło się od decyzji prezydenta Zełenskiego. I będziemy konsekwentnie realizować swoje wypowiedzi. Nie ma dotrzymania słowa w sprawie migów? To nie ma migów.
0: Czekamy na technologie dronowe, tak?
6: Tak, znaczy to miało być przekazanie i to przekazanie konkretnej ilości dronów. Nie ma, to nie ma migów. Ale też w sprawie
0: dronów... A ile
6: dronów,
0: tych dronów mieliśmy dostać za te migi?
6: Nie będę o tym mówiła, jeśli pan
0: to
6: pozwoli.
0: Tajne, tak?
6: Natomiast jeżeli chodzi o technologie dronowe, to też chcę państwa uspokoić, że przecież to nie jest tak, że my siedzimy z założonymi rękami. Nasze firmy są dzisiaj świetne w domenie dronowej. Zresztą drony produkowane przez polskie firmy dzisiaj walczą na Ukrainie. Więc, bo wczoraj gdzieś dostałam chyba na konferencji prasowej pytanie, czy w związku z tym jesteśmy mniej bezpieczni. Nie, absolutnie. Ściana antydronowa, którą budujemy na wschodniej granicy, czyli system SAN, jest całkowicie polskim produktem i dzisiaj właściwie nie ma dnia, kiedy te technologie dronowe po stronie polskiej by się nie rozwijały. Zresztą poniedziałkowa umowa pomiędzy SAB-em a WB, która była podpisywana właśnie w ramach tego pakietu do programu Orka, też dotyczy rozwoju technologii dronowych.
0: Nasi widzowie komentują na YouTubie naszą rozmowę. Zrobię pani to miły dzień taki. Oh. Sławomir pisze, wreszcie koalicja ma nową twarz z klasą, siłą wewnętrzną, odwagą, wiedzą i zaangażowaniem, które może do pani minister przekonywać wyborców. Pani minister, powodzenia, to Sławomir. A Mirosław pisze, brawa dla pani, żelazna dama.
6: No, zrobił mi pan dzień, bardzo dziękuję, bardzo miło, naprawdę.
0: Czuje się pani żelazną damą?
6: Nie, ja przede wszystkim się koncentruję na realizacji projektów. Od początku pracy w rządzie pracuję projektowo. Pierwszy projekt to była organizacja prezydencji, drugi projekt mechanizm SAFE i jeśli pan pozwoli, powiem coś, co uważam cały czas się nie przebija. 120 miliardów wydane w polskim przemyśle do końca maja to był gigantyczny sukces też w negocjacjach z Brukselą, bo jako jedyny kraj dokonaliśmy tego, że wydaliśmy pieniądze we własnym przemyśle zbrojeniowym. Drugi kraj, który jeszcze zdążył z samodzielnymi zakupami, to była Rumunia, ale kontrakty poszły do Niemiec, rumuńskie. Więc tutaj też przeciwstawienie się tym zachodnim koncernom zbrojeniowym, że my będziemy kontrakty realizować u siebie, było dużą odwagą, ale zakończoną dużym sukcesem. I teraz czas na rynki eksportowe, bo dzisiaj mówiliśmy o zakupach, czyli o MRTT, ale na przykład we wtorek lecę do Bułgarii, do Sofii. że są zainteresowani naszym sprzętem. Są przede wszystkim zainteresowani systemem SAN, czyli tą ścianą antydronową. Norwegia też kupuje SAN-a, Grecja już kupiła nasze satelity i to jest mój kolejny cel, żebyśmy gospodarczo zyskali na przemyśle zbrojeniowym. No i od wczoraj odporność państwa to jest kolejna dziedzina.
0: O odporności państwa następnym razem, obiecuję.
6: No dobra.
0: Bo to jest niezwykle ważne, bo to wykracza daleko poza uzbrojenie i samą armię. I to jest też temat, o którym warto dużo porozmawiać, bo myślę, że w tej dziedzinie będzie miała pani ministra dużo do zrobienia. Wielkie dzięki za
6: dzisiejszą
0: wizytę. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa, była naszą gościnią. Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich komentatorki.
8: Autopromocja.
9: Trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
10: Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
9: Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messim.
10: No dobra, już pewnie wiecie, zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
9: Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Tech Story. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
24: Autopromocja.
7: Reklama.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw.

0: roku. Polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Chcesz nam coś sprzedać, to musisz inwestować w Polsce. To zasada, jaką kierujemy się z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, mówiła przed chwilą w poranku TOK FM wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Przedwczoraj w Gdyni w czasie polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem szefów rządów Polski i Szwecji podpisana została umowa na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej w ramach programu Orka. Koniec tańszego paliwa na stacjach to w związku z zakończeniem przez rząd pakietu obniżek CPN wprowadzonego w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio o 50-60 groszy więcej. Słowacja przejmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister spraw zagranicznych Juraj Blanar zapowiedział, że dziś po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Uważa, że najważniejsze kwestie to konkurencyjność Unii Europejskiej, polityka spójności, wspólna polityka rolna oraz rozszerzenie wspólnoty. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już dziś na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Teraz czas na sport w TOK FM.
2: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Z nami kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału Mundialu. Francja wygrała ze Szwecją 3-0, Norwegia z Wyżem Kości Słoniowej 2-1, a Meksyk z Ekwadorem 2-0. Dwie bramki dla trójkolorowych strzelił Kylian Mbappé, który ma 6 goli na tym Mundialu. Tyle samo co Leo Messi. Za nimi w klasyfikacji strzelców z 5 trafieniami jest Erling Haaland, który wczoraj strzelił do Norwegii zwycięską bramkę. A dziś wieczorem na boisko wyjdzie kolejny z faworytów do wygrania Mistrzostw Świata. Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, mówi trener Thomas Tuchel. Oczekuję dobrej gry mojego zespołu, ale szanujemy przeciwnika, znamy jego jakość i jesteśmy przygotowani. Dotychczasowe mecze mówią dość jasno. O awansie decydują niezwykle małe, minimalne różnice. A mnie osobiście to raczej uspokaja niż stresuje, bo taka jest po prostu specyfika tych rozgrywek. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale od razu uspokajam. Nikt z nas nie wyjdzie na boisko ze zbytnią pewnością siebie. Anglicy triumfowali na Mundialu tylko raz 60 lat temu. Na razie nie czas, żeby o tym myśleć, mówi bramkarz Jordan Pickford. Reprezentowanie Anglii to marzenie każdego dzieciaka w naszym kraju, tak jak wygranie tego turnieju. Ale po drodze trzeba przejść przez różne etapy. Naszym pierwszym zadaniem jest mecz z Kongiem i tylko na tym się skupiamy, a na marzenia przyjdzie czas później. Mecz Anglii z Kongiem o 18, a o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem. Natomiast w nocy Amerykanie zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Co ciekawe, USA jeszcze nigdy nie pokonały na dużym turnieju drużyny z Europy, mówi trener Mauricio Pochettino. Może to czysty przypadek, być może. Nie wiem, mamy jutro dobrą okazję, by zmierzyć się z taką historią. No, nie tylko z Bośnią i Hercegowiną, ale też z naszą przeszłością z ostatnich 5 lat. Nasze nastawienie, nasza mentalność są idealne. Mecz USA, Bośnia o 2 w nocy. A już dziś w południe Hubert Hurkacz zagra o 3 rundę wielkoszemowego Wimbledonu. Jego rywalem będzie Austriak Sebastian Offner. Wczoraj do drugiej rundy awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Ich kolejne mecze jutro. Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Z turnieju ostatecznie wycofała się Maja Chwalińska-Polka po tym, jak uraz kostki uniemożliwił jej walkę w pierwszej rundzie singla. Zrezygnowała z gry w debla. A w TOK FM czas na prognozę pogody.
2: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
1: Na zachodzie dziś zdecydowanie chłodniej, już bliżej 20 stopni i może popadać. W centrum i na wschodzie nadal upalnie, około 35, miejscami nawet 36 i tu możliwe.

0: burze z gradem oraz porywisty wiatr.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 8:25, to jest środowy poranek Tok FM. Dzień dobry, Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorki profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oraz profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Dobrze mi poszło, prawda?
4: Poważna
3: tak,
4: jednym
3: oddechu. Nie ma żartu. Tak,
2: dziękuję. Dobrze, dobrze. Nie wiedziałem, że mi się uda, ale się udało. Witam panie serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Chciałbym zacząć od tematu, o którym jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj o poranku. Strasznie przepraszam naszych słuchaczy. Umknęło mi, nie wiem w jaki sposób, a to przecież wydarzenie naprawdę... Znaczy, ja trochę się śmieję teraz, ale to jest niezwykle interesujące. Karol Nawrocki na X-ie 17 godzin temu, jak podaje mi X, zamieścił następujący wpis. Kiedy przekonuje, że dobre relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi są strategiczne i niezbędne dla naszego bezpieczeństwa, gdy dbam o nie i troszczę się, by były jak najlepsze, to najpierw słyszę śmiech, a później ataki i krytykę. Po kilku dniach ci sami ludzie ścigają się o palmę pierwszeństwa w budowie Fortu Trump. Gdy podejmuje decyzje zgodne z polską racją stanu wobec Ukrainy, która coraz częściej przekracza granice dobrosąsiedzkich relacji, scenariusz się powtarza. Próbuje się w sposób skandaliczny stawiać znak równości między prezydentem własnego państwa a prezydentem państwa, które czci ludobójców mordujących Polaków. I znów, po paru dniach, niektórzy politycy niejako dojrzewają i zaczynają swój błąd rozumieć. Dlatego... I tutaj końcówkę już tylko przeczytam, żeby już nie wydłużać. Mam obowiązek narzucać wolę narodu tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani. Tym, którzy zamknęli się w świecie politycznych kalkulacji, słupków, sondaży czy plemiennych walk, przez co stracili kontakt ze społeczną rzeczywistością i oczekiwaniami obywateli. Niech żyje Polska, niech żyją Polacy. Jak panie rozumieją ten wpis, znaczy szczególnie tę końcówkę o narzucaniu woli narodu tym, którzy nie czują się wobec Polski i Polaków szczególnie zobowiązani?
3: No dla mnie to właśnie bardzo zastanowił mnie ten wpis i wczoraj zwróciłam na niego uwagę ze względu, myślę, dlatego, że prezydent stara się, czy usiłuje znowu narzucić pewną narrację. Myślę, że też kieruje się tym, że te słupki sondażowe w poparciach właśnie mu rosną i ta diagnoza, o której napisał, że środowiska jakieś polityczne kierują się słupkami, to myślę, że jest bardzo dobrą autodiagnozą i autodiagnozą jego tutaj zespołu doradczego. Mieliśmy już takie 2 miesiące w sondażach CBOS-u, gdzie tam poparcie spadło poniżej 50%, było 48%, wcześniej 47%, teraz znowu wróciło powyżej 50% i prezydent poczuł wiatr w żagle. Jego decyzja o odebraniu medalu prezydentowi Żeleńskiemu spotkała się z takim z takim poparciem i stara się na tej fali wznoszące iść, ale bardzo zanepokoił mnie język właśnie, na co zwrócił pan redaktor uwagę, i ta ostatnie zdanie o narzucaniu zdania, czy narzucaniu opinii narodowi, no bo władza prezydencka nie ma opierać się na narzucaniu, a wręcz przypomnijmy, że jednak prezydent miał być tą figurą w polskim systemie, która jednak łagodzi napięcia i jest poza politycznymi tutaj obozami, tak? Ma być osobą jednoczącą trochę.
2: Profesor Anna Wojciuk.
5: Ja kiedy przeczytałam wczoraj ten wpis, byłam, powiem szczerze, zszokowana, bo to jest język, którego moim zdaniem dotychczas nie było w polskiej polityce. Mówiąc wprost, to jest język faszyzmu. Dlatego, że to właśnie rdzenną taką kategorią faszyzmu jest jedność, jest to, że wszyscy muszą mieć jeden pogląd, że pewien wódz, który stoi na czele tego ruchu, wyraża pogląd narodu i że wszyscy, którzy się nie zgadzają, im trzeba narzucić wolę większości. I moim zdaniem nigdy Jarosław Kaczyński, nigdy wcześniej Karol Nawrocki nie używali tego języka. Więc
2: powiem szczerze,
5: że byłam jednak byłam zaskoczona mocno tym. I zastanawiam się, czy ludzie, którzy to pisali, bo być może nie sądzę, że to prezydent Nawrocki wszystko sam jednoosobowo wymyśla, czy w ogóle oni znają jakby dyskurs faszystowski, czy wiedzą, czym różni się dyskurs faszystowski od dyskursu radykalnej prawicy. To są naprawdę słowa, których radykalna prawica, która nie jest faszystowska, nie używa na świecie. No, każdy, kto przeczyta kilka książek o tym, czym jest faszyzm, to jest jedno z bardziej też niejasnych pojęć. Czasami go używamy nadmiarowo. Ja to wszystko wiem, ale no, to jest kwintesencja. Jak ja bym miała studentów uczyć, jak rozpoznać faszyzm, to ten ostatni akapit to jest język faszyzmu. I no przykro mi, że coś takiego padło w Polsce. Mam nadzieję, że to jest efekt jednak ignorancji, a nie, że to jest świadomy pomysł.
2: A może to jest taka no, nadmiar, znaczy sodówka, no, po prostu uderzyła komuś do głowy, te słupki poparcia skoczyły, wiatr w żagle, więc weźmiemy głęboki oddech i pokażemy, jacy jesteśmy potężni, bo my jesteśmy tutaj władcami Polski. My, Karol, tam pierwszy, Nawrocki.
5: No ta sodówka w postaci dwóch punktów procentowych, no tak. To dobrze obrazuje ten faszyzm naszych czasów, jakby tę siłę, tą siłę narodu, że to jest 50% i jeden obywatel. To jest właśnie ten masowy ruch.
2: No, bo to trochę tak Grzegorzem Braunem zapachniało.
3: No tak, ale myślę, że właśnie też nie wiem, czy ten tweet był pisany samodzielnie przez pana prezydenta, czy przez jego otoczenie. Wiemy, że przecież kancelaria rozrosła się do niebotycznych rozmiarów i różne frakcje są tam czynne i te mocno, mocno narodowe też się przebijają. I tyle, tak? Mamy teraz dużo sukcesów. Pana gościnią była już teraz pani wiceministra do spraw obrony.
2: Magdalena Sokołowicz.
3: Widać, że pan prezydent, nie powiedziałabym, że cieszył się z sejfu, ale przynajmniej mówi o tym, że to się dzieje, więc przyznał oficjalnie, że to się dzieje. I no, ta strona, czy prezydencka, stara się znaleźć jakąś narrację, żeby pokazać, że jej jest na wierzchu.
2: No, ale nie chyba bardziej przeszkadza. Chyba znalazła. Znaczy, kwestia Ukrainy. Znaczy, moim zdaniem ten skok sondażowy dotyczy odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Podgrzano antyukraińskie nastroje w Polsce dzięki temu. I moim zdaniem z jednej strony prezydent będzie dalej szedł w ten konflikt polsko-ukraiński, bo to go pozycjonuje i pokazuje jako obrońcę polskich interesów. A z drugiej strony to jest moim zdaniem niestety znakomity temat na kampanię wyborczą parlamentarną.
3: No ale właśnie też pokazanie i traktowanie tego tematu jako poliwa wyborczego pokazuje po raz kolejny taką straszną tymczasowość polskiej polityki i a intelektualne to nie jest dobre słowo, ale nie opieranie jej o faktach, o żadne dowody naukowe, nie ma żadnej dyskusji, tylko właśnie od razu pyta się o opinię, tak? To jest bardzo niedobre, bo z jednej strony też pokazuje tą słabość obywatelską, która jest w stanie się tak po prostu iść za tymi tymczasowymi wydarzeniami. Ja sobie sprawdziłam jeszcze poparcie dla Ukrainy, znaczy wyrazy sympatii dla Ukrainy. CBOS robi takie badania cyklicznie porównywalne, jakie narody lubimy, jakie nie lubimy. Więc oczywiście po wybuchu wojny tej pełnoskalowej Rosji w Ukrainie mieliśmy te sympatie na poziomie 51%. Jak szybko ten kapitał został obniżony, bo teraz już procent deklarujących antypatię, czy brak sympatii jest większy od procent deklarujących sympatię. I to jest bardzo niedobre. I nie chodzi tutaj, że nie ma miejsca na dyskusje historyczne. Przecież to za czasów PiSu powołano chyba projekt Muzeum Rzezi Wołyńskiej. Ma być też ośrodek debaty, edukacji. I to jest wszystko do zrobienia, tak? Są prace naukowe. Chociażby profesor Szeptycki też zajmuje się relacjami polsko-ukraińskimi. Profesor Motyka. I niech to będzie, tylko nie traktujmy tego jako paliwo, bo to też jest brak szacunku dla tego wydarzenia historycznego i traktowanie tego tylko w krótkofalowej strategii jako paliwo polityczne, to jest instrumentalizowanie i odbieranie powagi temu wydarzeniu, nad którym powinniśmy się pochylić. No tak. Wykorzystywanie tylko do tymczasowej kampanii wyborczej i do zbierania tych jednego, dwóch punktów, a przypomnijmy, że błąd statystyczny w tego typu badaniach to jest plus minus 3%.
2: Absolutna racja, ale widać, że w tym nurcie idą właściwie wszyscy. No, Władysław Kosiniak-Kamysz, który odpowiada Zełenskiemu na jego słowa, mówiąc, że Polska będzie głosowała, nikt nie będzie mówił Polsce, jak głosować w kwestii przyjęcia jak kolejnych krajów do Unii Europejskiej, dając jasny sygnał Ukraińcom, że właściwie nie zagłosujemy za ich wejściem do Unii Europejskiej. Jest ten spór, no właściwie mieli dostać Ukraińcy migi i my mieliśmy dostać jakieś technologie dronowe. Do tej wymiany nie dochodzi. Dzieje się coś złego, bo to jednak już jest nie tylko, znaczy to, że Karol Nawrocki jako pierwszy ruszył w tym kierunku, tak wyraźnie z tym orderem wyskoczył, no ale poszli za tym chyba wszyscy, pani profesor, Anna Wojt.
5: To jest prawda, ale ja tutaj uważam, że do tanga trzeba dwojga. Mhm. I jednak jest problem po stronie ukraińskiej. I wielu ekspertów, którzy się głęboko na Ukrainie znają, ja do nich się nie zaliczam, ale wielokrotnie rozmawiałam o tym, już dawno sygnalizowali przy całej swojej proukraińskości, że jest pewna asymetria rozumienia sytuacji w polsko-ukraińskich stosunkach. I ona nie polega tylko na tym, że Polacy mają poczucie lepszości, o czym pan redaktor dzisiaj zaczął. Myślę, że to po części jest prawda, ale z drugiej strony Ukraińcy też mają poczucie pewnej lepszości, wyższości i o ile to wiem właśnie od rozmów od ekspertów też w ramach wywiadów, które prowadziłam w jednym z moich projektów badawczych. Jest tak, że w Polsce jest dużo ludzi, którzy się na Ukrainie znają, tłumaczą ją społeczeństwu, starają się, żebyśmy lepiej rozumieli, z czego się biorą pewne zachowania, pewne rozumienia sytuacji, tożsamości. W Ukrainie jest niewiele takich osób, jeśli w ogóle. Jest bardzo niewielka świadomość
2: tego. Tylko czy dziś Ukraina ma czas, żeby się tym zajmować? Tak mi się zastanawiam.
5: Uważam, że to wszystko, co nakręcił prezydent Zełenski, jest bardzo nieroztropne, bo to nie jest efekt politycznej konieczności. Ja tutaj jako też osoba, która studiowała dużo realizm polityczny, uważam, że czasami politycy muszą robić okropne rzeczy innym narodom w imię racji stanu. Uważam, że Zełenski rozgrzebał ten temat nie w imię jakiejś głębszej racji stanu, tylko też w imię krótkoterminowych swoich interesów. I niestety prawda jest taka, moim zdaniem, że Polska nie jest w stanie jednostronnie tego tematu zakopać. I dla mnie to, że wszyscy politycy w zasadzie mówią jednym głosem w tej sprawie, jest oczywiste. Mhm. Jest oczywiste i to jest głos wołającego na puszczy, głosy komentatorów, którzy mówią, nie, powstrzymajmy to, zatrzymajmy tę lawinę. Nie da się tego zatrzymać. Jakaś musi wyjść jakaś akcja, jakieś działanie ze strony ukraińskiej. W Polsce nie da się tego zrobić, ale też jest jakaś w tym wszystkim, nie wiem, poczucie bezstronności. Jeżeli my chcemy rozmawiać, nie wiem, uczciwie o na przykład o Jedwabnym, o okropnych rzeczach, które my Polacy i Polki zrobiliśmy w historii, natomiast duże rzeczy, które też okrutne rzeczy, straszne rzeczy, zbrodnie, które przeciwko nam popełniono, one jakby je dewaluować, to nie są na to czasy. 20 lat temu taka rzecz mogła przejść. Dzisiaj to nie przejdzie, więc jakby też realizm polityczny po stronie naszych polityków wymusza to.
2: Dziękuję. Robimy krótką, zawieszamy tę dyskusję na chwilkę, bo teraz informacje TOK FM i wracamy zaraz po nich.
4: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Mam nadzieję, że prokuratura nie będzie przedłużała przekazania postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież, bo jego ewentualne tłumaczenie na język niemiecki może doprowadzić do kilkumiesięcznego opóźnienia w złożeniu zażalenia na tę decyzję, powiedział w poranku TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceszef Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Patryk Jaskulski.
15: Wiemy o tym, że Roman Gierczyk, który jest pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej, zarzuca prokuratorowi chociażby kwestii uchylania pytań, ponad 80% pytań, które były zadane Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nad tą sprawą pochyli się sąd, mam nadzieję, niezawisły.
14: O umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała wczoraj. Chodzi o niedoszłą budowę wieżowców, za którą miała odpowiadać powiązana ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości spółka Srebrna. Sprawę założył austriacki biznesmen Gerald Birkfellner, który twierdzi, że przy przygotowaniu inwestycji został oszukany przez osoby reprezentujące spółkę na ponad 1 000 000 euro. W celu odblokowania budowy miał też dać 50 000 zł łapówki księdzu zasiadającemu w Radzie Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio o 50-60 groszy więcej. To w związku z zakończeniem przez rząd pakietu obniżek CPN wprowadzonego w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
16: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
14: Dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50 zł, a za olej 6,70 zł. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Więcej na ten temat w informacjach o 9. Są ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Alerty drugiego i pierwszego stopnia dotyczą 7 województw. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty drugiego stopnia przed burzami. Na zachodzie dziś zdecydowanie chłodniej, już bliżej 20 paru stopni i może popadać.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Też trochę, tak.
2: 8.43 i 30 sekund. To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski. Wraz ze mną, przypomnę, profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski, profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, SGH. Tak, skróciłem teraz. Na koniec jeszcze raz spróbuję wymienić cały tytuł pani profesor. Dyskutujemy o tych polsko-ukraińskich relacjach, o tym, co dalej i o tym, że reset, no, że Ukraina musi wykonać jakiś gest. Profesor Anna Wojciuk szeroko o tym mówiła. Czy profesor Małgorzata Molenda-Zdziech do tego wątku?
3: Oczywiście ja jak najbardziej popieram i też uważam, że tak powinno być, tylko chciałam zwrócić uwagę, że też takie wzmożenie i próby dekorowania prezydenta Zełenskiego z polskiej strony były aż nadmiarowe, bo z wielu był taki komunikat, że prezydent Zełenski nie chciał przyjmować orderu, bo powiedział, że czas wojny nie jest na to. Więc może też warto też z tego wyciągnąć lekcję, ale jak najbardziej uważam...
2: Nie rozdawać tego orderu Orła Białego jak po prostu pamiątki z Polski, bo ja mam takie trochę wrażenie...
3: No właśnie. Właśnie, że takie cepeliowskie, prawda?
2: Pamiątka trochę... z Polski. Przyleciał prezydent, Dajmy mu order orła białego. Co tam mamy? No, order orła białego. Proszę bardzo.
3: Tylko też właśnie postawiłabym taką hierarchię, że zresztą pan redaktor trochę od tego zaczął, jest przez czas wojny. Ta wojna jest za naszą granicą. Nasza granica jest granicą Unii Europejskiej. O tym też wspominała pani ministra. Rosja nie zatrzyma się tutaj, więc żyjemy w bardzo niebezpiecznym czasie i powinny być pewne priorytety, czyli przede wszystkim doprowadzenie do pokoju, też zrobienie, żeby znowu ten pokój był wartością, która jakoś jednoczy, żeby jakoś to przekierować na relacje gospodarcze i z drugiej strony swojego położenia geopolitycznego nie zmienimy, więc musimy też układać relacje z sąsiadami, tak? Tych granic nie możemy sobie wybierać dowolnie.
2: Znaczy, potrafiliśmy się jednak porozumieć z Niemcami i z nimi współpracujemy. Ja wiem, że też jest oczywiście ten wątek niemiecki czasami wykorzystywany w polskiej polityce i mówienie o Berlinie i straszenia Niemcem, ale jednak Niemcy, którzy tutaj po prostu sprowadzili masakrę na Polskę. Mhm. I potrafimy z nimi współpracować.
5: Ale oni potrafią się bardziej do tego przyznać.
2: Niż tak Ukraińcy.
5: Pragmatycznie. Okay. Na tym polega problem. Mhm. Że moim zdaniem jakiś gest właśnie to były robione te gesty, tylko to nie znaczy, że nic się nie wydarzyło. Wiele się wydarzyło, tylko że moim zdaniem to się rozgrywa na poziomie symbolicznym, który jest ważny. Ja bym nie deprecjonowała poziomu symbolicznego, bo z niego, jak widać, może się przekładać na bardzo materialne interesy ten poziom symboliczny. I uważam, mam nadzieję, że Ukraina będzie w stanie, jakby robiąc ten panteon, to na pewno to się wydarzy, tak jak i ta brygada nie zmieni swojej obecnej nazwy, to jest oczywiste, ale zrobić coś jeszcze, co by Polakom pozwalało pokazać, okej, też nasza krzywda, nasze cierpienia naszych przodków, naszych bliskich, to jest widziane, to jest dostrzeżone, to jest zauważone, to nie jest zanegowane. I moim zdaniem to jest podstawa i nie będzie trwałych, dobrych polsko-ukraińskich relacji, jeżeli Ukraina nie będzie w stanie tego po prostu przyznać.
3: Ale to wszystko, o czym pani profesor mówi, to jednak powinno się działać i dziać dzięki pracy naszych dyplomatów w takich kanałach i drogą dyplomatyczną, a nie na podstawie tego medialnego zgiełku i takiej paniki moralnej, która została wykonana, którą właśnie bardzo trudno już odwrócić. Tego się nie da zapomnieć i wytrzeć gumką, tak? Tylko gdzie są te wszystkie instytuty, gdzie są te wszystkie...
2: Gdzie jest na przykład Andrzej Duda, który przyznawał order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu.
3: No jest zajęty teraz gospodarczymi różnymi swoimi wyzwaniami.
2: Jest komiwojażerem, próbuje opchnąć polskiemu wojsku jakieś bezzałogowce, czyli drony, bo nawet Rzepa dzisiaj o tym pisze, że pojawił się na spotkaniu w Agencji Uzbrojenia, ale przecież on... Razem z Zełenskim mówili o sobie wzajemnie, że są przyjacielami. Andrzej Duda rzeczywiście w tym bardzo trudnym momencie początku tej pełnoskalowej wojny był też w Ukrainie, pojechał tam.
5: Ma osobistą relację.
2: Tak, ma osobistą relację. No przecież dlaczego ten człowiek, nie odezwie się, nie pojedzie nawet do Kijowa, żeby próbować coś negocjować. Mi strasznie tego brakuje. Nie wiem, jak pani profesor Anna Gosiu.
5: W pewni się zgadzam. Ale też być może jest tak, że w tej chwili po stronie ukraińskiej jest taki klincz i że być może nic się w tej chwili nie uda załatwić. Ukraina to jest też miecz obosieczny, bo ta zapiekłość i nieustępliwość jest też podstawą sukcesu w wojnie z Rosją. Także to jest ta sama cecha, z którą zderzyli się Rosjanie i z którą teraz my mamy być może do czynienia. Być może to jest faktycznie naród, który jak już postawi nogę, to ani centymetr się nie cofnie, nawet jeżeli nie ma racji w danej sytuacji. I to może być tego rodzaju klincz. Wiemy, że oczywiście nie znam szczegółów, że prezydent Kwaśniewski, który jest ojcem tego wojny i mało, trudno wskazać polityka bardziej zaangażowanego w polsko-ukraińskie relacje długoterminowo. Podobno mediował i nic się tutaj nie udało, więc sądzę, że może być tak, że po prostu jest ani krok, ani centymetra do tyłu. No i w takiej sytuacji być może trzeba odczekać, aż aż się stworzy taka przestrzeń. Tylko że problem polega na tym, że w ramach takiej właśnie wymiany wet za wet, to możemy sobie dużo krzywdy narobić. I to mnie martwi, że nie ma po prostu, bo jednak po polskiej stronie, jak tutaj nawet dzisiaj jestem, potrafię być mocno krytyczna wobec Nawrockiego, on jednak poczekał z cofnięciem tego orderu i w tym czasie były pewne działania.
2: Czy powinien od razu wyskakiwać z jego
5: dla mnie to jest oczywiste, to był błąd, tak, ale jednak potem prawica, PiS, środowisko Nawrockiego pewną przestrzeń dla deeskalacji stworzyło i wiemy, że były pewne działania mediacyjne i Ukraina nie zdecydowała się nawet trochę cofnąć. Widzimy nawet polityków lewicy, takich doświadczonych jak szef kancelarii Sejmu, prawda? Pan Siwiec, który też bardzo dobre ma kontakty na Ukrainie i nawet on krytycznie się wypowiada o tym, jak Ukraińcy zachowują się w tej sytuacji. Więc widzimy, że nawet środowiska lewicowe i te, które są bardzo proukraińskie, nie były w stanie wiele tutaj wskórać. I dla mnie to jest sedno problemu. Tak sądzę.
17: No tak, tylko zwróćmy uwagę na skutki tej sytuacji, tak? Bo jednak jesteśmy w Polsce 2026 roku, gdzie mamy bardzo dużą grupę Ukraińców, którzy żyją z nami, którzy, jak pokazują wszystkie dane, zobiektywizowane i kontrybuują do naszego NFZ-u i zwiększają nasze PKB i często zajmują się opieką nad naszymi starszymi osobami, wypełniają luki też w systemie ochrony zdrowia i to nie powinno, a niestety to się odbija jak rykoszetem.
5: Zgadzam
17: ja sama
5: się.
17: Miałam kilka rozmów z paniami z Ukrainy, które czują się w obowiązku tłumaczyć czy udowadniać, że one tak nie myślą, prawda? A to się bardzo przekłada, więc też uważam, że te kanały dyplomatyczne, pani profesor powiedziała o tych z najwyższego szczebla poziomu prezydenckiego i w takiej perspektywie też historycznej, bo chociażby Marek Siwiec, prawda, też poprzednia ekipy. Natomiast jest ta dyplomacja publiczna szeroka, gdzie powinniśmy te kanały też udrożnić i chociażby współpraca naukowa, która jest, to nie powinien być temat tabu, tylko wręcz powinniśmy to najpierw wypracować pewne rozwiązania, rozmowy, ale rzeczywiście jest tak, jak mówi pani profesor, bo i profesor Motyka, prawda, znawca chyba najlepszy tej problematyki, mówi, że to jest niezwykle trudna praca, tylko w pewien sposób była zawieszona, tak, odstawialiśmy to na później, ale trochę, powinni na tym pracować też i naukowcy i przygotować ten grunt do pracy politycznej, tylko przypomnijmy i cały czas pamiętajmy, w jakim czasie jesteśmy i że właśnie kto się z tego niestety cieszy, prawda, że mamy cały czas interesy Rosji, której to jest na rękę, prawda?
2: No, Rosja się bardzo na pewno cieszy.
17: I już z tego to wykorzystuje. I przypominam też, granic nie zmienimy, tak? My nie możemy sobie dowolnie, jak w jakiejś grze komputerowej, zmienić sąsiada i ta granica wschodnia wygląda tak, jak wygląda, tak? I będziemy musieli żyć.
5: I znamy się od setek lat.
17: I znamy się od setek lat i niestety, myślę, znamy dlatego też... tak to iskrzy, że mamy trochę wiele podobnych cech. I też jesteśmy napędzani nienawiścią, ja bym też chciała pokazać. I tu nie chodzi tylko o emocje, że niestety u nas i układy polityczne są budowane na zasadach takich nienawiści, tak? Jest taka wspaniała książka profesora socjologii Marka Krajewskiego o tym właśnie, jak nienawiść stała się tą wartością w polityce, ale nie, w całym życiu publicznym wartością
2: znaleźć
17: dominującą. Tak.
2: Po prostu. Znaleźć
17: i to jest bardzo...
2: I wskazać wrogę.
17: No niestety skutki tego widzimy, więc...
2: Chciałbym zapytać jeszcze, zostało nam może niezbyt wiele czasu, ale jednak. Chciałbym panie zapytać o tą aferę Szpitala Południowego. Na ile ta afera ze Szpitalem Południowym może być kosztowna dla rządzącej koalicji i kosztowna w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych? Profesor Anna Wojciuk.
5: Myślę, że może być bardzo kosztowna i to oczywiście też zależy, jak ostatecznie rządząca koalicja tym kryzysem zarządzi. Możemy jedno powiedzieć z pewnością, że to nie jest szybkie cięcie, którym Tusk odciął ten właśnie problem.
2: Bo się nie da chyba.
5: No, być może się nie da. Czasami robi się w takich sytuacjach, jak się nie da zrobić czegoś konkretnego, robi się pokazówkę, ale tutaj zaangażowane są też zbyt mocno ważne osoby w Koalicji Obywatelskiej i też bardzo możliwe, że ich wina nie jest oczywista w tej sprawie, bo to wszystko jest mocno zapętlone i jest dziedzictwem wielu, wielu lat i wielu reform. Także trudno jest znaleźć winnego, który byłby też, który byłby na eksponowanym stanowisku, ale nie byłby politycznie silny. To jest moim zdaniem tutaj problem Donalda Tuska, że łatwiej by było właśnie tego
2: no musiałby Marcina Kierwińskiego poświęcić, no żeby było szybkie cięcie, to Marcin Kierwiński pozbawić go szefowania tutaj w Warszawie, rozwiązać warszawskie struktury i wtedy to by było szybkie cięcie, ale tego premier nie może zrobić.
5: Nie może.
2: Bo to jest jego najbliższy współpracownik.
5: To jest jego niefart w tej sytuacji, tak mówiąc cynicznie. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany polityczne, też można by spróbować jakieś, ale tu już widać, że pan prezydent też wcale to nie będzie proste i nie będzie wcale jedności w tej sprawie.
2: Mówi pani o zmianach systemowych, żeby
5: Tak się wydaje, bo tutaj są sygnały z kancelarii prezydenta, że z tymi ograniczeniami zarobków czy jawnością, że to wcale nie jest takie oczywiste. Środowisko lekarskie też jest podzielone. Jest wielu lekarzy, którzy też by chcieli tej jawności, bo to też są poszkodowanymi de facto tej sytuacji. Sądzę, że większość lekarzy jest tak naprawdę ofiarami tej sytuacji.
2: Tak, bo powstaje wrażenie, że wszyscy lekarze w Polsce są milionerami, a to jest
5: uporządkowania. No ale jest lobby, zawsze ci, którzy korzystają na tym, też są, pewnie mają też dużo wpływów, żeby to zablokować.
17: No właśnie, to jest taki problem, z którą mierzy się już nie pierwsza ekipa i właściwie od czasów transformacji to jest ciągle problem, który tylko narasta i nabrzmiewa, ale myślę, że też trzeba by przekierować tą logikę polityczną, już państwo powiedzieli, ale też wydaje mi się, że błędem jest nakierowywanie tego i też budowanie kolejnej paniki moralnej, że wszyscy tyle zarabiają, bo to pozostawia w cieniu inną ważną rzecz problemu, bo przecież w tej sytuacji nie chodziło o to, że są wysokie zarobki, bo one jednak były legalne, tylko o to, że na przykład samym czasie...
2: Nie, pani profesor, on zwrócił już tam ponad pół miliona złotych.
17: No tak, ale to był, ale też, że zwrócił dlatego, że w tym samym czasie pracował w kilku miejscach czasu, prawda? No, nikt nie ma zdolności bilokacji, a tam nawet była i trilokacja, prawda? I występował publicznie, więc wszystko dowody i jeszcze młody człowiek bez specjalizacji i wiele, wiele takich, a to pewno była tylko czubek góry lodowej, ale właśnie to jest też ten efekt, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to też pokazuje, jak strasznie, jak wiele złego się dzieje w tym wymiarze takim aksjonormatywnym dotyczących wartości, bo kwestia ochrony zdrowia, kwestia funkcjonowania tego systemu jest tą kwestią priorytetową i też ostatnio ukazał się bardzo ciekawy sondaż z badań jakościowych w CBOS-ie, tam Kacper Leśniewicz, Waszak i jeszcze kilka osób przy tym pracowało, gdzie pokazują te badania i rozmowy, to są rozmowy robione w Polsce, pokazują jak ludzie czują się pozostawieni samu sobie, zwykły człowiek i tam bohaterem ciągle, który się pojawia, to był Andrzej Leper. I to jest najlepiej zapamiętana postać polityczna, która upominała się o interesy zwykłego człowieka.
2: Trybun Ludowy. Mm-hmm. Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.
17: Bardzo dziękuję. Bardzo.
2: Profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Bardzo panią dziękuję za komentarze. Poranek wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Zrealizował Krzysztof Olesiewicz. Informacje TOK FM o 9:00, a po nich Owczarek i Cezary Łasiczka. Halo, halo Czarku.
18: Halo, halo Tomku, dzień dobry państwu. Potwierdzam, za chwileczkę porozmawiamy o jawności wynagrodzeń lekarzy, no bo to będzie tak, PESEL lekarza, zarobki i minister zdrowia, który będzie mógł sobie po nie sięgać praktycznie w dowolny sposób i w dowolnym celu. Sprawdzimy, czy te dane są dzisiaj bezpieczne i co o tym nam mówi UODO, czyli nasza prywatność w tym kontekście nasza, czyli medyczna, w jaki sposób będzie chroniona. Po informacjach gościem będzie pani Monika Krasińska z Departamentu Prawa i Nowych Technologii.
2: Cezary Łasiczka, Owczarek. Po 9:00, po informacjach TOK FM. Tomasz Sekielski, dziękuję za dzisiejszy poranek.
19: Autopromocja. codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle już dziś po 10.40. Adam Mirek.
20: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
23: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
22: No sam zobacz.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
25: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
26: Barbara, łatwa kasa?
22: Marian, zawsze.
26: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
22: Sprytnie.
26: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
27: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Były prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefem Agencji Uzbrojenia, by rozmawiać o dronach dla polskiego wojska. Sprawę będzie wyjaśniać wiceszefowa MON-u, zapowiedziała to w poranku TOK FM. Drożej zrobiło się na stacjach benzynowych, to w związku z zakończeniem przez rząd pakietu obniżek CPN. Możemy od dziś sprawdzić wydatki wszystkich instytucji publicznych, ale na przykład nie szpitali komunalnych. Zaczął obowiązywać centralny rejestr umów. Minuta po dziewiątej. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Porozmawiam dzisiaj z generałem Arturem Kuptelem o tym, jaki był przebieg spotkania z Andrzejem Dudą. Zapowiedziała w poranku TOK FM wiceministra obrony i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Według Rzeczypospolitej były prezydent spotkał się z szefem Agencji Uzbrojenia, by rozmawiać o dronach dla polskiego wojska. W rozmowach miał także uczestniczyć założyciel fintechu Zencom Dawid Rożek. Od października zeszłego roku Andrzej Duda zasiada w Radzie nadzorczej firmy. Wiceszefowa resortu obrony podkreślała, że nie ma żadnych zastrzeżeń do pracy szefa Agencji Uzbrojenia.
29: Wcześniej pan generał tylko meldował, że były prezydent wystąpił o spotkanie z nim. Nie powinno to w żaden sposób wpływać na jakiekolwiek decyzje Agencji Uzbrojenia.
28: Do spotkania byłego prezydenta z szefem Agencji Uzbrojenia doszło w zeszłym tygodniu. W sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry zbierze się dziś Sąd Okręgowy w Warszawie i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości. Nie wiadomo jednak, czy sędziowie podejmą decyzję, bo wyznaczone są też ewentualne dwa kolejne terminy na piątek i na poniedziałek. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowo wydawanych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Jeszcze wczoraj po 6 zł, dziś benzyna kosztuje nawet kilkadziesiąt groszy więcej za litr, bo skończył się rządowy program CPN i VAT wrócił do 23%. W Rzeszowie na stacjach ceny 95 przekraczają 6 zł 80 za litr. Za olej trzeba zapłacić równe 7 zł.
30: No takie ceny za wysokie, za bardzo droga, dla taksówki to najbardziej, a nie podnoszę ceny na przejazd, nie wiem jak tankować.
31: Słyszał pan, że od dzisiaj paliwo może być droższe?
32: Dlatego troszeczkę tylko tankuję, bo jestem już na oparach.
33: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst to już do góry hopsiup, a tutaj obniżyć to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki.
28: Z mieszkańcami Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec. Bez programu CPN to jak szybko i o ile ile będą drożeć paliwa, będzie jeszcze bardziej zależało od sytuacji na światowych rynkach. Wynajem sprzętu, usługi prawnicze, roboty budowlane, dostawa materiałów. Od dziś umowy w instytucjach publicznych trafią do otwartego rejestru. Ma to powstrzymać urzędników przed niegospodarnością i zawieraniem podejrzanych kontraktów. Błażej Kulesza.
0: Niektóre organizacje o rejestr i przejrzystość w wydatkach walczyły od bardzo dawna.
1: Mamy w naszym stowarzyszeniu osoby, które o ten rejestr zabiegały 12 lat.
0: Jak mówi Marzena Błaszczyk z sieci Watchdog Polska, rejestr to dobry początek, ale ma też sporo dziur.
1: No niestety nie wszystkie nasze postulaty zostały spełnione, bo też jeszcze wcześniej właśnie apelowaliśmy o to, żeby na przykład spółki komunalne były też objęte tym obowiązkiem.
0: To oznacza, że niedawne słowa premiera Donalda Tuska dotyczące zarobków lekarzy w szpitalach
4: to umożliwi także kontrolę płac.
0: Nie do końca się sprawdzą, bo Szpital Południowy w Warszawie czy Szpitale Pomorskie, którymi zarządzała obecna minister zdrowia, to spółki i rejestrowi jak na razie nie podlegają. Błażej Kulesza, TOK FM.
28: Po wprowadzeniu centralnego rejestru umów w Czechach wydatki publiczne spadły około 20%. Organizacje pozarządowe z całej Polski spotykają się z kandydatami na rzecznika praw obywatelskich. Kandydatów jest dwoje. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską, i Adam Borowski, zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Spotkania z kandydatami są online. Dwa już były, kolejnych 8 przed nami. Anna Gmitarek-Zabłocka.
6: Te pierwsze rozmowy z aktywistami dotyczyły praw kobiet i praw dzieci, ale też tego, jaki pomysł na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich ma sama kandydatka, bo tylko ona na razie na tych spotkaniach była. Drugi z kandydatów ma być obecny na kolejnych. Na razie pytano na przykład, co zrobi Sylwia Gregorczyk-Abram, gdy nie dostanie odpowiedzi od rządzących w konkretnej sprawie.
7: Widzę tutaj taką nową formułę jednak komunikacji i powiedzenia: wystąpiłam w takiej sprawie. To jest grupa moich koalicjantów, są to właśnie organizacje, eksperci. I wiedz, że my wszyscy oczekujemy od ciebie tej odpowiedzi.
6: Online'owe spotkania będą kontynuowane do 10 lipca, między innymi na temat praw migrantów, osób LGBT czy osób z niepełnosprawnościami. A 14 lipca w Sejmie zaplanowano publiczne wysłuchanie pod patronatem marszałków Sejmu i Senatu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
28: Od dziś w Toruniu nie można kupić alkoholu w godzinach nocnych. Zaczyna obowiązywać ograniczenie sprzedaży między 22 a 6 rano. Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
8: Ta uchwała ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22, 6 to takie umowne godziny ciszy nocnej.
28: Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Najmocniej zagrzmi dziś na wschodzie, południu i w centrum, i w tych regionach najcieplej, od 30 do miejscami nawet 36 stopni, chłodniej nad samym morzem, tam około 18, a na zachodzie do 23 stopni.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Rozmawiamy o pomyśle, który ma umożliwić weryfikację zarobków lekarzy po numerze PESEL albo numerze prawa wykonywania zawodu. W studio pani Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Prawa i Nowych Technologii, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry.
9: Witam państwa, dzień dobry.
18: To jest dobry pomysł. Jak pani ocenia samą koncepcję łączenia danych o wynagrodzeniach z numerem PESEL, czyli no, można powiedzieć, identyfikator jednoznacznie wskazujący konkretną osobę?
9: Przede wszystkim każdy pomysł legislacyjny musi być uzasadniony, ponieważ ingerencja w prawa człowieka, w prawo do prywatności, powinna być zawsze niezbędna, konieczna. I zakres danych, które stanowią wyraz tej ingerencji, powinien właśnie odpowiadać zasadzie minimalizacji. No bo rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie mówi zbieraj danych jak najwięcej, tylko mówi zbieraj danych jak najmniej, tylko te, które są niezbędne i konieczne. Czy ten pomysł jest dobry? To prawodawca zadecydował, że w jego ocenie ten pomysł jest dobry, ponieważ ma spełniać określone funkcje.
18: Waszym zadaniem jest sprawdzenie, jak to się ma w kontekście rolą naszej prywatności.
9: Rolą organu ochrony danych osobowych, jedną z takich większych ról jest przypatrywanie się różnym aktom, różnym projektom i zazwyczaj robimy to, kiedy takie projekty są nam przekazywane do zaopiniowania. Ustawa, o której wspomina pan redaktor, była nam przekazana do zaopiniowania, jednakże w wersji nie zawierającej danych osobowych, które są łączone z PESEL-em. Wtedy ustawodawca uznał, że dla osiągnięcia celu tej regulacji wystarczające są dane zanonimizowane, a Urząd Ochrony Danych Osobowych poparł ten pomysł.
18: Czyli krótko mówiąc, ustawodawca chciał wiedzieć bez nazwisk czy bez numeru PESEL, jak wyglądają konkretnie zarobki lekarzy. Powiedzmy, że lekarz X zarabia tyle, lekarz Y zarabia tyle, ale nie znając personaliów, czy też numeru PESEL tych osób.
9: W pierwotnej postaci
18: nam, to dostaliście.
9: Tak, w pierwotnej postaci tego aktu nam przekazanej do zaopiniowania rzeczywiście taka była zaproponowana koncepcja, a pozostałe rozwiązania, o których dzisiaj tak wiele mówi się w mediach, nie były przekazane do konsultacji prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktu w wersji, która dzisiaj jest przedmiotem licznych dyskusji, Urząd Ochrony Danych Osobowych nie otrzymał.
18: Czyli opiniowaliście inny projekt niż ten, o którym teraz się mówi?
9: Opiniowaliśmy projekt nie zawierający tych dodatkowych danych, które uznano za niezbędne, ale też w pełni identyfikujące osobę wraz z PESEL-em, a rzeczywiście ustawodawca unijny wskazał, że taki numer identyfikacyjny o zasięgu ogólnokrajowym, jakim jest niewątpliwie PESEL, no musi podlegać ochronie i muszą być zapewnione określone gwarancje tej ochrony. To jest jeden z obszarów, który podlega bacznej zawsze ocenie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czy ten PESEL rzeczywiście musi być zbierany, dla jakich celów. Analizujemy te kwestie i udało się bardzo wiele zrobić na przestrzeni ostatnich lat, ponieważ w wielu przypadkach ustawodawca zdecydował się jednak na to, aby tej informacji nie pozyskiwać, a jeżeli miałaby być pozyskiwana, no to przy zapewnieniu jakichś dodatkowych środków gwarancyjnych, co zresztą miało odpowiadać także przepisom o ochronie danych osobowych. Także tu i tak wiele się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, a musimy też jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, że te wszystkie dane w różnych rejestrach i zbiorach, one dzisiaj tak naprawdę podlegają trochę innym sposobom i metodom przetwarzania. Dlaczego? No bo mamy chociażby rozwój sztucznej inteligencji. Zawsze istnieje to ryzyko łączenia tego typu danych z innymi danymi, a to z kolei może prowadzić do profilowania osób, do również no, różnego rodzaju niekorzystnych także dla nich sytuacji z punktu widzenia ich interesów życiowych.
18: Tam, zdaje się, był jeszcze taki wątek dotyczący tego, że dane będą mogły być wykorzystane we wszystkich celach, w tym innych wskazanych przez ministra zdrowia. Co rodzi pytanie, no, z punktu widzenia zasady celowości przetwarzania danych.
9: Przede wszystkim musi być zawsze zapewniona przejrzystość regulacyjna. To znaczy musimy wiedzieć, w jakich faktycznie celach te dane, wszystkie, które są u nas zbierane, są przetwarzane. Ta zasada celowości jest kluczem do budowania zaufania także obywatela dla państwa. Bo jeżeli zostanie nam udowodnione, że takie dane są konieczne, że są określone cele, które przesądzają, że sfera prywatności ma być chroniona w mniejszym stopniu niż na przykład sfera bezpieczeństwa publicznego, no to wówczas oczywiście prawo do prywatności musi doznawać ograniczeń, ale to ustawodawca musi przekonać i obywateli, i tak na dobrą sprawę również Urząd Ochrony Danych Osobowych, że rzeczywiście jest to konieczne, niezbędne, adekwatne, że tego celu nie da się osiągnąć innymi metodami. No i oczywiście musimy konkretnie wiedzieć, kto będzie te dane przetwarzał, w jakich celach, komu je będzie udostępniał, bo zebrać dane nie jest sztuką. Stworzyć rejestr publiczny nie jest sztuką. Ale pytanie, co dalej z tymi danymi się będzie działo?
18: Pani dyrektor, wspomniała pani o tym, że projekt, który opiniowaliście, to jest projekt, który nie wiązał zarobków osoby z numerem PESEL. Czy Urząd Ochrony Danych Osobowych ma na tym etapie jakieś narzędzia, żeby... no, zasygnalizować swoje zastrzeżenia w sposób formalny, czy też w jakiś inny sposób jeszcze wziąć udział w tym procesie?
9: Rolą urzędu jest przede wszystkim na tym etapie wsparcie eksperckie, dlatego że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, funkcję prezesa pełni pan Mirosław Wróblewski, nie ma inicjatywy legislacyjnej. To oznacza, że możemy rekomendować, podpowiadać, wskazywać ryzyka, jeżeli z nami ten proces konsultacji jest przeprowadzany, natomiast ustawodawca zadecyduje. Jeżeli okaże się, że te przepisy godzą w prawa konstytucyjne, to oczywiście może regulacja być i zawetowana przez prezydenta ze wskazaniem trybu chociażby oceny zgodności z konstytucją proponowanych zapisów. Może być też taka regulacja wetowana poprzez wskazywanie jej niezgodności z prawem europejskim. W przypadku, gdy chociażby będą składane skargi w tym obszarze przez osoby, których dane dotyczą, w tym przypadku lekarzy. Więc na etapie tym, który dzisiaj jest, Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie mógł tylko i wyłącznie służyć tym wsparciem eksperckim, ale na etapie funkcjonowania przepisów jest także taki instrument dla oddziaływania urzędu, organu ochrony danych osobowych, jako rzecznika ochrony danych osobowych, zwany wystąpieniem o wprowadzenie zmian w przepisach prawa. To jest też taki miękki instrument oddziaływania, bo prawodawca może wskazać, że nie widzi potrzeby zmian.
18: Wczoraj w programie EKG prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, pan Łukasz Jankowski, wspomniał, że potrzebna jest redefinicja tajemnicy lekarskiej. Zaproponował szersze pojęcie tajemnicy medycznej lub tajemnicy leczenia, która by obejmowała nie tylko lekarza, ale też urzędy, systemy, przez które przepływają dane pacjenta. I zastanawiam się, czy z punktu widzenia Departamentu Prawa i Nowych Technologii taka zmiana definicji jest potrzebna, skoro przecież już dzisiaj każdy podmiot przetwarzający dane osobowe no, właściwie to robi.
9: Widziałabym potrzebę zmian w prawie polskim zdecydowanie w obszarze zapewnienia większej ochrony dokumentacji medycznej, która wypływa od podmiotów leczniczych, bo wiemy, że dane medyczne, które są chociażby zawarte w dokumentacji medycznej, one są bardzo wrażliwe. I ustawodawca nie bez przyczyny zagwarantował pacjentowi absolutne prawo do zachowania w poufności jego danych, czyniąc pewne wyjątki na rzecz ograniczenia tego prawa w ustawie o prawach pacjenta, w artykule 14 tej ustawy, tudzież w innych ustawach stanowiących o konieczności poszanowania tajemnicy lekarskiej, pielęgniarskiej, etc. Ale z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony praw pacjenta wydaje się, że mamy do czynienia z regulacją zupełną, regulacją wystarczającą. Natomiast powstaje pytanie i myślę, że to powinno być przedmiotem dalszych dyskusji i debat, w które absolutnie Urząd Ochrony Danych Osobowych chce uczestniczyć i zawsze deklaruje tutaj swoją wiedzę merytoryczną, a mianowicie dyskusji, na ile ta dokumentacja, która na przykład wpływa do innych instytucji, jest należycie chroniona? Na ile są stworzone gwarancje ochrony danych zawartych w tej dokumentacji, które są na tyle silne, że nie czynią iluzorycznym tajemnicy medycznej.
18: Czyli, przykład, że nie potrzebujemy redefiniować, tylko bardziej skontrolować proces.
9: Trzeba byłoby zdecydowanie bardziej skontrolować proces. Dam państwu przykład. Jeżeli się okaże, że dokumentacja medyczna trafia do określonego postępowania administracyjnego i dostęp do akt postępowania administracyjnego mają strony tego postępowania, a w kodeksie postępowania administracyjnego nie ma żadnych wyłączeń związanych chociażby z dostępem do takiego dowodu, bo strony mają prawo mieć dostęp do wszelkich dowodów. To powstaje teraz pytanie, czy rzeczywiście ta dokumentacja w aktach postępowania administracyjnego jest chroniona z właściwymi gwarancjami?
18: To jest bardzo ważne pytanie i powrócimy do tego przypadku po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o 9:20. Gościem jest pani Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Prawa i Nowych Technologii Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wracamy po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Opowiemy w nim o ponurych tajemnicach Watykanu.
5: W grę wchodził utopiony depozyt brudnych pieniędzy pochodzących z handlu bronią, narkotykami, prostytucją, które mafia włoska deponowała u ekscelencji Paula Marcinkusa, szefa Banku Watykańskiego.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: 20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Dziś w Katarze ma się odbyć spotkanie na temat Iranu, poinformował prezydent Donald Trump. Będą to jednak rozmowy z tamtejszymi mediatorami, a nie bezpośrednio ze stroną irańską, mówi rzecznik katarskiego MSZ-u.
1: Rozmowy będą dotyczyły wszystkich kwestii regionalnych budzących obawy, w tym oczywiście negocjacji z Iranem, ale także sytuacji w Libanie i innych spraw w regionie. Więc panowie Steve Witkoff i Jared Kushner nie przybyli tu w celu prowadzenia negocjacji z Irańczykami.
0: Jednym z tematów spotkania będzie podpisany przez USA i Iran protokół ustaleń, które mają zostać spełnione, aby doszło do pokoju. Dokument zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus oraz częściowe złagodzenie ograniczeń finansowych Teheranu. Prezydent Ukrainy wezwał do Kijowa byłego naczelnego dowódcę sił zbrojnych, a obecnie ambasadora w Londynie Wołerija Załużnego. Włodymyr Zełenski chce się dowiedzieć, czy generał zamierza uczestniczyć w wyborach prezydenckich w Ukrainie, gdyby głosowanie odbyło się jesienią, podał portal Ukraińska Prawda. Według badań opinii publicznej największym zaufaniem Ukraińców cieszy się właśnie Załużny. Ufa mu 73% mieszkańców kraju. Szefowi Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowowi 70%, a Zełenskiemu 61%. Dwie osoby zginęły w pożarze lasu, który wybuchł około 15 kilometrów na północny zachód od Salonik na północnym wschodzie Grecji. W ciągu 24 ostatnich godzin w Grecji zgłoszono 48 pożarów lasów i terenów rolniczych. Wyjeżdżając na wakacje, nie zapominajmy o dobrym starcie. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną, która wynosi 300 zł i można je przeznaczyć na przykład na zakup zeszytów i przyborów. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Wniosek o świadczenie można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformy usług elektronicznych PUE, bankowość elektroniczną albo portal Empatia. Centrum dziś do 30 stopni, ale także na wschodzie i południu do 34 i miejscami 36, nawet chłodniej nad samym morzem, tam około 18, a na zachodzie do 23. Dziś w większej części Polski przewaga chmur, na zachodzie z opadami deszczu, a w pozostałej części kraju pojawią się również burze. Najmocniej zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum. Teraz jeszcze raport smogowy. Mapa smogowa Polski świeci na jasno lub ciemnozielono, wyjątkiem jest Warszawa. Tam w kilku miejscach wskaźniki pokazują, że jakość powietrza jest umiarkowanie dobra.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W studio pani Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Prawa i Nowych Technologii, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Rozmawiamy o tajemnicy lekarskiej, tajemnicy medycznej, ale także powiązania numeru PESEL z informacją, która pozwoli weryfikację czy sprawdzenie, ile lekarz zarabia. Zastanawiam się z punktu widzenia ochrony danych osobowych, jak to wygląda, no bo ustawodawca, a dopuśćmy taką hipotetyczną sytuację, że w tym kształcie ten projekt przechodzi i staje się prawem. Czyli teraz, nie wiem, 1 października 2026 minister zdrowia przychodzi do pracy i mówi do swojego asystenta: przepraszam, proszę mi wydrukować tutaj listę 10 najlepiej zarabiających lekarzy we wrześniu. Drukareczka pyka i mamy listę. Proszę bardzo, na pierwszym miejscu z zarobkami 7 milionów osoba o numerze PESEL takim, na drugim i tak dalej. No i teraz minister robi co z tą wiedzą? Czy w ogóle powinien mieć taką wiedzę?
4: Przede wszystkim może zacznę trochę od górnego C. Konstytucja mówi, że władza publiczna może tylko i wyłącznie na podstawie ustawy pozyskiwać określone informacje o obywatelach i musi być to ustawa, która przejdzie ten test niezbędności, ten test prywatności. I konstytucja mówi, że organy władzy publicznej mogą przetwarzać dane, ale wyłącznie w ściśle określonych celach, realizując ściśle określone kompetencje, w ściśle określonym trybie. W związku z tym, jeżeli mogłabym zwrócić uwagę na ten temat w świetle naszych dotychczasowych doświadczeń jako Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to nie ma absolutnie podstawy prawnej, aby jakikolwiek organ po prostu zażądał wydruku danych, jeżeli nie realizuje tego procesu przetwarzania w trybie jakiejś kontroli przewidzianej prawem, w jakimkolwiek trybie, na który pozwala mu prawo.
3: No to jest kontrola nastrojów społecznych, które mówią, lekarze zarabiają za dużo.

0: Przede wszystkim zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, każdy organ władzy publicznej musi mieć określone, wpisane kompetencje i zadania, które uzasadniałyby pozyskiwanie danych. Bo proszę zwrócić uwagę, organ ochrony danych osobowych wydał decyzję administracyjną, nakładającą administracyjną karę finansową na Ministerstwo Zdrowia właśnie dlatego, najwyższą administracyjną karę, 100 tysięcy złotych, bo niestety ustawodawca nie pozwala na więcej, właśnie dlatego, że miała miejsce sytuacja w postaci takiego działania, no właśnie, pozyskania na polecenie ministra wydruku pewnej informacji o lekarzu i dalszego rozpowszechniania tej informacji. Też kierował się celem, jakim jest zapewnienie transparentności w celach dobra publicznego.
1: Niemniej jednak, oczekiwania społeczne.
0: Niemniej jednak zdecydowanie, co ustalił prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pozostawało to poza trybem przepisów i nie były te dane właściwie tak naprawdę chronione, nie były właściwie zabezpieczane. Nie było też dodatkowych procedur, które powinny chronić informacje przed właśnie takim działaniem nie wynikającym z żadnych reguł prawa. Ta decyzja administracyjna pokazuje jasno, że organ ochrony danych osobowych będzie kontrolował każdy organ władzy publicznej przetwarzający dane osobowe z punktu widzenia rozliczenia, na ile to przetwarzanie rzeczywiście jest uzasadnione prawem, no, celami i jest nie godzi w interesy osób jasne. Fizycznych.
1: To wyobraźmy sobie taką sytuację, że minister zdrowia mówi: okej, chcemy walczyć z różnego rodzaju patologiami, chcemy walczyć z sytuacjami, w których lekarz jest zatrudniony w trzech jednostkach w tym samym czasie i fakturuje je tak, jakby był tam cały czas, ale w rzeczywistości jest to po prostu fizycznie niemożliwe. I w tym celu, czyli w celu zwalczania patologii, potrzebne jest nam właśnie to powiązanie zarobków z numerem PESEL, tak żeby nam się zaświeciła czerwona lampka, że proszę bardzo, osobę z takim numerem PESEL skontrolujmy dodatkowo, bo być może no, pracuje w trzech miejscach naraz i nie mamy innego sposobu, żeby to zrobić.
0: Ale już dzisiaj mamy różnego rodzaju narzędzia kontroli i nadzoru nad wydatkowaniem środków publicznych. Także tych środków, które są wykorzystywane przez placówki lecznicze. Więc to nie jest tak, że my jako państwo nie mamy określonych, zapewnionych rozwiązań.
1: No tak, ale to mamy na przykład, rozumiem, rozwiązania dotyczące jednostki X, jednostki Y, jednostki Z. Ale czy mamy narzędzie, które pozwoli na przykład ministerstwu połączyć te dane i powiedzieć: osoba X, tak, zarabia kolosalne pieniądze, to nieważne, czy one są duże, czy małe, ale fizycznie nie jest w stanie pracować w dwóch czy trzech jednostkach w tym samym czasie.
0: Bardzo bym chciała zobaczyć uzasadnienie, z którego by wprost wynikało, dlaczego taka ingerencja jest niezbędna i jakie w związku z tym tworzy się tryby, chociażby zabezpieczające przed wykorzystaniem tych danych w innych celach. Ta regulacja, która dzisiaj funkcjonuje, niewątpliwie zmierza w kierunku pewnych oczekiwań społecznych i niewątpliwie widzimy, do jakich patologii często może dochodzić, jeżeli nie jest właściwie realizowana kontrola. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to to, żeby te działania lekarzy nie odbywały się kosztem praw pacjentów. I pacjent tutaj powinien być zdecydowanie tym epicentrum ochrony i zdecydowanie on powinien tutaj mieć zapewnione takie mechanizmy ochrony sfery swoich praw, prawa do zdrowia, do właściwego leczenia, aby rzeczywiście nie dochodziło do przerażających zdarzeń, historii, które no, nie budują tego zaufania społecznego do lekarzy, ale przede wszystkim nie budują tego zaufania do zarządzających placówkami, ponieważ to ci zarządzający też wprowadzają określone rozwiązania.
1: Jasne, tylko że zarządzający zarządza kolejną konkretną placówką. Tak? Czyli może pani na podstawie zarządzania konkretną placówką dojść do wniosku, że zaraz, lekarz X, któremu płacę, wynika, że pracuje 24 godziny na dobę. No ale jeżeli pracuje 8, 10, no to jako osoba zarządzająca nie widzę tutaj nic podejrzanego. Ale teraz, jeżeli weźmiemy dane z dwóch albo trzech placówek i okaże się, że tutaj wystawia fakturę za 10, tutaj wystawia fakturę za 10 i tutaj wystawia fakturę za 10, no to niemożliwe, żeby pracował 30 godzin dziennie. Pytanie, czy to jest wystarczający powód, czyli takie czerwone światło, które się zapala i potencjalnie sygnalizuje, że jest sprawa do sprawdzenia z punktu widzenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jest dobrym powodem, złym, średnim, takim sobie...
0: Z punktu widzenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych zabrakło tutaj takiej szerszej dyskusji, także w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nie mieliśmy możliwości uczestniczyć w takiej dyskusji.
1: To teraz dyskutujemy. Więc, pani mówi, dobry pomysł?
0: Ja myślę, że to nawet nie jest pytanie dotyczące ochrony danych osobowych. To jest pytanie dotyczące sposobu realizacji określonego zadania. Tutaj dane pojawiają się dodatkowo, więc najpierw należałoby zapytać się ministra zdrowia i NFZ i inne placówki, i inne podmioty, jaki rzeczywiście do tej pory był scenariusz, który miał niwelować te ryzyka.
1: Zdaje mi się, że nie ma takiego scenariusza.
0: Czy ustawodawca w tym zakresie przewidział inne, jakieś inne rozwiązania, bo muszę przyznać, że organ ochrony danych zawsze będzie stał po stronie człowieka, ponieważ ochrona danych osobowych to tak naprawdę to jest ochrona człowieka w związku z przetwarzaniem danych osobowych. RODO mówi o tym wprost. Więc należałoby najpierw przeanalizować inne rozwiązania.
1: Czy mamy inne narzędzia do osiągnięcia tego celu?
0: Dokładnie. Czy one były nieskuteczne? Czy może nie należałoby zmienić tych przepisów, które dzisiaj funkcjonują w innym zakresie? Bo nie jest sztuką stworzenie kolejnej bazy, tak jak powiedziałam. Tylko pytanie, co dalej? Pytanie, w jakich celach te informacje będą dalej wykorzystywane i czy te ryzyka chociażby zmiany celów ograniczymy? Tutaj zabrakło takiej szerszej dyskusji, ale wydaje mi się, że rolą każdego w końcu prawodawcy jest nie tylko uchwalenie przepisów, ale przeanalizowanie też, na ile te przepisy spełniają swoje funkcje. I taki audyt będzie musiał być w tym zakresie także zrobiony przez twórcę tych rozwiązań.
1: Pani dyrektor, wróćmy do tego wątku, który pani sygnalizowała, czyli mamy dane wrażliwe, które są chronione w jednym systemie, ale teraz przechodzą z jednego systemu do drugiego, czyli na przykład do postępowania administracyjnego, do którego dostęp mają obydwie strony. I teraz przeciętny obywatel myśli sobie, skoro dane wrażliwe są chronione, to rozumiem i mam nadzieję, że one są chronione w dowolnym punkcie występowania w różnych systemach. Ale pani mówi, że tak nie jest.
0: Wydaje mi się, że na tą potrzebę ochrony, większej jeszcze ochrony danych zdrowotnych, zwraca nam uwagę także sama Unia Europejska. Tworzonych jest wiele przepisów, wiele rekomendacji, które właśnie mają sprzyjać jeszcze lepszej ochronie danych medycznych, danych z dokumentacji medycznej. A to, że tak ma być, że mamy te dane jeszcze lepiej chronić i zastanowić, w jaki sposób obecne prawodawstwo rzeczywiście chroni interesy człowieka, interesy pacjenta, dowodem na to jest także, szanowni państwo, rozporządzenie HDS, które jest przed nami. To jest takie rozporządzenie dotyczące elektronicznych danych medycznych i też przed nami wiele wyzwań związanych z przeglądem istniejących dzisiaj przepisów, potrzebą ich zmiany. Urząd Ochrony Danych Osobowych chociażby niedawno też wystąpił do ministra zdrowia o wprowadzenie jednak pewnych zmian, które przyczynią się do lepszego stosowania przepisów EHDS-u.
1: Jakich zmian konkretnie?
0: Chociażby takich, które są związane z potrzebą możliwości przekazywania nie tylko danych zanonimizowanych, ale też danych spseudonimizowanych z dokumentacji medycznej dla realizacji chociażby badań naukowych. Mamy dzisiaj bardzo dużą potrzebę dokonywania analizy danych, zestawiania ich właśnie dla dobra pacjenta, żeby przewidzieć nawet możliwości zachorowania na jakąś potencjalną chorobę. Dzisiejszy stan prawny nie umożliwia przekazywania danych z pseudonimizowanych, tylko mówi wyłącznie o udostępnianiu danych z anonimizowanych. To jest jedna rzecz. Mamy też pewne wyzwania dotyczące pacjentów onkologicznych, tych danych o zachorowalności na raka. Unia wskazuje, że trzeba jeszcze bardziej chronić pacjenta, który już uznany jest za zdrowego, ale ma za sobą tą chorobę nowotworową, właśnie po to, żeby go nie dyskryminować, żeby nie wykorzystywać tej wiedzy o nim, chociażby w stosunkach gospodarczych. Mhm. I za chwilę taki człowiek, żeby nie usłyszał, że nie dostanie kredytu albo nie dostanie ubezpieczenia, prawda? Więc Unia też mówi o tej potrzebie zwrócenia uwagi na większą ochronę danych. My i tak będziemy musieli jako państwo dokonać przeglądu wielu przepisów. Więc to jest taka znakomita okazja, żeby też przyjrzeć się tym zjawiskom i tym procesom, o których wspomniał pan redaktor, i stworzyć po prostu taki spójny system ochrony praw pacjenta, również zapobiegający nadużyciom z punktu widzenia chociażby niewłaściwie realizowanych obowiązków.
1: Bardzo dziękuję. Pani Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Prawa i Nowych Technologii, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Informacje TOK FM o 9.40. Po informacjach program EKG i Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wczoraj zatankowałem, to dobrze?
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Będziemy dzisiaj mówić właśnie o tym, co z cenami, ale nie tylko z cenami benzyny i paliwa ogólnie, bo z drugiej strony mieliśmy dane o inflacji, która nagle spadła. Także z powodu cen paliw. Ceny paliwa nas będą przyprawiać o zawroty głowy chyba tego lata.
1: Może w Rosji bym sprzedał trochę ten bak mój. Zobaczymy.
2: Powodzenia.
1: Informacje TOK FM o 9.40. Po informacjach program EKG i Patrycja Maciejewicz.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Od dzisiaj benzyna jest wyraźnie droższa, bo skończył się tak zwany pakiet CPN i rząd nie będzie już ustalał maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to kilkadziesiąt groszy więcej, ale przez najbliższe dwa tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Sywert z Biura Analitycznego Refleks.
11: Natomiast sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA a Iranem. Natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana. reformowana.
10: Dzisiaj za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70 zł, chociaż są stacje, gdzie diesel kosztuje już 7 zł. Przy autostradach będzie zapewne jeszcze drożej. Wynagrodzenia lekarzy ponownie znalazły się w centrum uwagi opinii publicznej. Z najnowszego sondażu wynika, że niemal połowa z nas uznaje zarobki medyków za zbyt wysokie. Czytamy o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Zarobki lekarzy są zbyt niskie. Tak uważa 8% pytanych. Co czwarty badany twierdzi, że obecny poziom płac jest odpowiedni. Polski system wynagradzania lekarzy stoi na głowie, przekonywała w poranku TOK FM dr Maria Libura z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
12: On nie wynagradza wiedzy. To nie jest tak, że to właśnie kilku wybitnych specjalistów w dziedzinie w Polsce otrzymuje wielkie wynagrodzenia, no bo to są rzeczywiście wyjątkowe przypadki. My mamy system, który nagradza zdolność do przemieszczania się i obsługiwania szpitali, które w tej chwili mają ogromne kłopoty kadrowe.
10: Dyskusja o pensjach lekarzy wróciła wraz z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, którego lekarz miał pracować średnio 11 godzin dziennie przez cały rok, bez świąt i dni wolnych, co przełożyło się na ponad 1,5 miliona złotych rocznego zarobku. Po nagłośnieniu sprawy zwrócił 0,5 miliona złotych, a prokuratura sprawdza, czy w szpitalu dochodziło do fałszowania dokumentacji. Posłowie w Sejmie pochylą się dziś m.in. nad rządowym projektem wprowadzającym zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów podstawówek. Będą też pracować nad projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywanym Lex Szarlatan. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła ponad 20 stopni Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Kopernikus. To efekt zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Są ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Tam nawet do 36 stopni. Alerty drugiego i pierwszego stopnia dotyczą 7 województw w sumie. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty drugiego stopnia przed burzami. Na zachodzie zdecydowanie chłodniej, już bliżej 20 stopni i może popadać.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
15: Jest godzina 9.43, to poranne wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Ze mną w studio jest pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Pani doktor, co z tymi cenami? Inflacja
16: niespodzianka.
15: Niespodziankę nam zrobiła. Miało być tak ciężko w tym roku, a tymczasem mamy 2,5%, czyli dokładnie tyle, ile wynosi cel inflacyjny. Wszyscy powinni być zadowoleni.
16: No, oczywiście jeden miesiąc to jest jeden miesiąc tylko, ale wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście ten ostatni okres, właściwie pierwsze półrocze, było całkiem przyzwoite, jeśli chodzi o inflację. Teraz mamy jednak znak zapytania, jaka będzie reakcja rynku, nas, konsumentów, na jednak zamknięcie programu paliwowego, tak zwanego CPN i jak to przełoży się, na ceny, nie tylko ceny paliw, które kupujemy na stacjach benzynowych, ale też pośrednio na produkty i usługi, no bo wiadomo, że paliwa to jest jeden z elementów kosztów właściwie w każdej działalności, nawet tej najmniejszej, najdrobniejszej. Więc teraz pytanie, jak to będzie przekładane właśnie na koszty, a tym samym, czy przedsiębiorcy będą przekładać to na ceny innych produktów.
15: No właśnie, bo jesteśmy w takim bardzo ciekawym momencie, bo z jednej strony mamy spadek inflacji, która wyhamowała głównie z powodu tych taniejących paliw. One w ciągu miesiąca o prawie 7,5% staniały. A z drugiej strony tego samego dnia tak naprawdę, co ogłoszony ten szybki szacunek inflacji, rząd zdaje się, że jednak definitywnie zakończył program CPN, czyli że od dzisiaj ceny na stacjach wzrosły. Czyli jesteśmy w momencie, kiedy jednocześnie ceny malały i ceny rosną, więc nie przywiązujmy się chyba za bardzo do tych dobrych
16: danych. Do inflacji na poziomie 2,5%. Tak. To wszystko też, bo absolutnie ma pani rację, rzeczywiście ceny miesiąc do miesiąca paliw spadły o ponad 7%, naprawdę bardzo dużo. Natomiast tak, że bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w żywności, a żywność w portfelu Polaków, no to jest, patrząc na dane, które publikuje Główny Urząd Statystyczny, mówiąc o tym, jak ten portfel wygląda, ile na co wydajemy, to jest dobrze powyżej 25% naszych wydatków, średnio rzecz biorąc. W gospodarstwach domowych, oczywiście o niższych dochodach, ten udział wydatków na żywność jest znacznie wyższy. W gospodarstwach domowych o wysokich dochodach, wiadomo, że ten udział wydatków na żywność jest relatywnie mały. I teraz mamy bardzo ciekawą sytuację, jeśli chodzi o żywność, bo to jest właściwie drugi miesiąc z rzędu, kiedy mamy deflację. Nie dezinflację, tylko deflację.
15: Deflacja,
16: to znaczy
15: spadek.
16: Żywność, tak, ceny żywności nam spadają. No i niewykluczone, że to będzie równoważyć w naszych portfelach ten wzrost cen paliw, no, który niestety no, będzie miał miejsce, bo już widzimy od rana, co się dzieje.
15: Widzimy, ten wzrost był szacowany na 30, 40, może 50 groszy na litrze, ale widziałam takie relacje, w których ceny podniosły się o 80 nawet groszy. Czyli teraz już, ponieważ nie obowiązuje cena maksymalna, właściciele stacji mają dużo większą dowolność decydowania o tym, po ile to paliwo będą sprzedawać.
16: No ja po drodze, jadąc do studia, na rozmowę z panią, zajrzałam do najbliższej mi stacji i paliwo, które jeszcze wczoraj kosztowało z tym ustawowym ograniczeniem 5,99, 5,99 groszy, już wyświetlone było 7,42. To jest wzrost o prawie 1,50 zł, niespełna. To jest wzrost o 24%. Bardzo ciekawe też na tej tablicy wyświetlającej ceny było to, że nie było cen, tam było 6 różnych rodzajów paliw i tylko przy 2 były ceny, a przy pozostałych nie było ceny, co oznacza, że nie było paliwa. Czyli no, należy zakładać, że wczoraj jednak część nas, kierowców, pojechała i nabierała tą benzynę jeszcze tak po tych cenach jednak wyregulowanych. No ale tak jak mówię, to co wczoraj było 5,99, dzisiaj 7,42, czyli prawie 1,50 zł, czyli to nie jest 40 groszy, to nawet nie jest 80 groszy. To jest prawie 1,50 zł. Zobaczymy oczywiście, bo to pewnie właściciele stacji, głównie ajenci, no pewnie będą dostosowywać się do popytu, do reakcji nas.
15: No właśnie, bo jeżeli byliśmy tak przyzwyczajeni do tego, że rząd ochronił konsumenta przed skutkami zamieszania w Zatoce Perskiej, to, że się ceny były regulowane i nie wzrosły do takiego poziomu, który byłby bolesny, to jak teraz w takim razie przeżyjemy to, że właściciele będą
16: no, muszą sobie odbić, jak widać. Tylko pytanie, czy no mamy, oczywiście my jesteśmy przed okresem, czy właściwie już my jesteśmy na początku okresu wakacyjnego, ludzie wyjeżdżają, a więc jednak ten popyt na paliwo będzie i niewykluczone, że to będzie taki okres, w którym właściciele stacji no będą chcieli troszkę odbić sobie to, co się działo od końca marca poprzez kwiecień, maj i czerwiec, czyli no leciutko powyżej 3 miesięcy, kiedy nie mieli wpływu na ceny, te ceny były im z góry narzucone. Także zobaczymy, jaka będzie reakcja po obu stronach, po stronie podaży i po stronie popytu. Popytu, czyli nas, kierowców, i podaży, czyli stacji benzynowych, właścicieli stacji benzynowych i ich decyzji. Zobaczymy. No, myślę, że ta reakcja, nie wiem, moja stacja to jest sieciowa, duża sieciowa stacja.
15: Ale nie przy autostradzie.
16: I nie przez, absolutnie nie. I muszę powiedzieć, że byłam zszokowana, bo też tak szacowałam, że wzrośnie. Nawet wyobrażałam sobie, że to może być 1 zł, ale no, złoty 50 to jednak jest dosyć dużo. Także jakoś nie spojrzałam, czy na stacji było pełno, czy nie pełno, to znaczy, czy byli kierowcy, były samochody i nabierali paliwo, ale no, ci, którzy muszą, to się rzeczy nabiorą, tak? Nawet po tej cenie wyższej o złoty 50.
15: No właśnie, bo tak zapytałam o tą autostradę, oczywiście zakładając, że to jednak nie jest to miejsce, ale pamiętam z wcześniejszych relacji, jak to właśnie właściciele stacji przy autostradzie skarżyli się najbardziej, ponieważ oni nie mogli sobie narzucić tak wysokich cen, jak zazwyczaj w tych punktach benzyna jest sprzedawana. No i teraz rozumiem, że ta dowolność wróci, czyli nasze wyjazdy wakacyjne gdzieś w dalsze okolice mogą się wiązać z koniecznością zatankowania gdzieś, gdzie jest po prostu drożej, bez wyboru.
16: No pewnie jeśli będziemy jechać i w baku będzie mniej paliwa niż wymaga tego dojazd do miejsca, do którego jedziemy, no to zapewne trzeba będzie się zatrzymać na stacji przy autostradzie i zatankować za tę kwotę, która jest tam wystawiona. Natomiast zastanawiam się też, bo są oczywiście różne rodzaje paliwa i te takie lepszej jakości i gorszej jakości. I też nie wiem, czy przy takim silnym wzroście cen, jeśli on się utrzyma, cen paliwa, to czy nie część przynajmniej kierowców nie będzie się przerzucać jednak na te troszkę gorszej jakości paliwo. Ci, którzy brali takie, nazwijmy to premium paliwo, to czy teraz jednak nie zdecydują się na to paliwo.
15: Oszczędności.
16: Tak, żeby troszkę jednak zaoszczędzić. No, zobaczymy. Ale myślę, że te nasze reakcje kierowców będą wpływać także na decyzje biznesu, na decyzje tego biznesu, który prowadzi oczywiście stacje benzynowe. No, bardzo ciekawym momencie jesteśmy. Należy jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo będziemy mieć no, ciekawą sytuację. W momencie, kiedy padała decyzja, czy została podjęta przez rząd decyzja o tym, żeby wprowadzić projekt CPN, czyli jednak limitować ceny paliw, na dodatek obniżyć VAT z 23% do 8% na paliwa i obniżyć akcyzę po to, żeby te ceny były relatywnie małe, to ropa na rynkach to był między 100 a nawet 120, niespełna 120 dolarów za baryłkę. W tej chwili wracamy bardzo wyraźnie do poziomów sprzed konfliktów w Zatoce, dlatego że cena baryłki ropy to jest 72-73, jeśli dobrze pamiętam, dolary. Przed, w lutym, to było 65-70, więc właściwie jesteśmy plus minus na tym poziomie, czyli można kupować na świecie, na rynkach ropę po cenie na poziomie plus minus 70 dolarów za baryłkę, ale jednocześnie mamy niebywale gwałtowny wzrost cen paliw na polskim rynku. Też ciekawe, jak na innych rynkach, w Czechach, w Niemczech, u naszych sąsiadów, jaka jest reakcja tych, którzy sprzedają paliwo. No, musimy się temu oczywiście przyglądać. Zapewne media będą przyglądać się stacjom benzynowym w różnych miejscach w Polsce, także tym stacjom przy drogach, gdzie no, jednak poruszamy się właśnie na nasze urlopy. I pewnie będziecie Państwo nam dostarczać tych informacji, a my się do tego jakoś jako kierowcy wyjeżdżający na urlopy będziemy dostosowywać.
15: Kierowcą nie każdy jest, natomiast to, jak wzrosną ceny paliw, będzie się przekładało pewnie na inflację. Jakie są Pani przewidywania co do wskaźnika cen w tym roku? To znaczy od tego 2,5%. Gdzie będziemy teraz się przemieszczać?
16: Na koniec roku czy średnia?
15: No, myślę, że co w pierwszej kolejności, co będzie w lipcu? I potem co na koniec
16: roku? Patrząc na tą intensywność wzrostu cen, to myślę, że przekroczymy pewnie 3% w lipcu. Wszystko będzie też oczywiście zależało, tak jak wspominałam wcześniej, od tego, co się będzie działo z cenami żywności. Wszystko wskazuje na to, że jednak nie będzie tej presji wynikającej z rosnących cen żywności. To będzie jakoś tam neutralizować wzrosty cen paliwa. Natomiast no, pewnie będzie trudno utrzymać 2,5%, jeśli globalnie, geopolitycznie nic się nie zmieni, bo tutaj trzeba jednak robić zastrzeżenie, że nie wiemy, czy jutro nie będzie jakichś nowych pomysłów w sferze geopolitycznej, które będą wpływać także na ceny.
15: A czy to oznacza, że przestrzeń do obniżenia ceny kredytu jakaś istnieje? Bo prawdę mówiąc, wydawało się to wykluczone, tymczasem w ostatnich dniach pojawiły się takie głosy, że być może w tym roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowałaby się jednak obniżyć stopy procentowe.
16: Po pierwsze mamy teraz lipiec i w lipcu mamy kolejny raport o inflacji z prognozami inflacyjnymi. Bardzo jestem tego ciekawa, aczkolwiek tak jak żeśmy w marcu oglądali raport o inflacji i prognozy inflacji, on był już trochę archeo, to tak chyba ten lipcowy też może być trochę archeo w kontekście tego, co wydarzy się w lipcu z cenami paliwa, co już widzimy, i pytanie, jak długo to, tak jak mówiłyśmy tutaj, jak długo to się utrzyma, ta taka tendencja do tego, żeby sobie odbić te 3 miesiące na wyższych cenach. Więc oczywiście zobaczymy, co w tej prognozie takiej średniookresowej w raporcie o inflacji Narodowego Banku Polskiego zobaczymy, ale wydaje mi się, że no szczególnie w kontekście tych rosnących silnie, jak na razie przynajmniej, cen paliw, decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo. Tym bardziej, że tak jak żeśmy mówiły, paliwa to jest komponent tak naprawdę kosztowy wszystkich produktów. Wszystkich. Nie ma takiego produktu, w którym nie ma komponentu kosztowego, paliwowego. Nie dlatego, że paliwa są częścią tego produktu, tylko dlatego, że po prostu korzystamy z transportu. Jak korzystamy z transportu, to oczywiście ci, którzy produkują wszelkiego rodzaju dobra, no muszą uwzględnić także to w kosztach.
15: Nawet ta żywność, która tanieje, też musi być dowożona.
16: Oczywiście, więc tylko proszę zobaczyć, bo jeśli jesteśmy przy żywności, wydaje mi się to niebywale ciekawy wątek, bo paliwa, no okej, przyglądajmy się, ale widać wyraźnie olbrzymią konkurencję między sieciami. No właśnie non-stop są jakieś akcje promocyjne i to naprawdę na poważną skalę. Więc jeżeli ta walka konkurencyjna między sieciami sprzedającymi produkty żywnościowe utrzyma się, to wydaje mi się, że tutaj raczej będziemy mieć do czynienia może nie z kolejnymi spadkami cen towarów żywnościowych, ale na pewno nie wzrostem.
15: Dziękuję serdecznie. Pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
16: Dziękuję bardzo.
15: Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nie zdążyli wczoraj zatankować, jeszcze dzisiaj nie po najwyższych cenach uda im się to. To wszystko w porannym magazynie KG. O 10:00 informacje, a po nich wraca Owczarek i Cezary Łasiczka. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
13: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Reklama.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
19: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Utworzenie stałych amerykańskich baz wojskowych w Polsce to główny temat spotkania Nawrocki-Kosiniak. Jednolite zasady dla rynku kryptowalut działają od dziś w całej Unii. W Polsce przepisów wciąż brak. Ryzyka są duże, ale są tacy, którzy zarabiają krocie. Powiemy, ile na kryptoaktywach zarabia Donald Trump. Minęła 10. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd Okręgowy w Warszawie będzie dziś rozpatrywać zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry w sprawie aresztu dla niego. Decyzja może jednak dziś nie zapaść, bo wyznaczone są ewentualne dwa kolejne terminy, na piątek i poniedziałek. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowo wydawanych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. O 15.00 prezydent spotka się z ministrem obrony. Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz mają do omówienia szereg kwestii. Między innymi starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz, z jakim nastawieniem na spotkanie do kancelarii prezydenta idzie wicepremier Kosiniak-Kamysz?
20: Prezes PSL-u idzie z przekonaniem, że sprawy dotyczące bezpieczeństwa powinny być wyjęte z bieżącego sporu politycznego i tak samo uważa jego zastępczyni w resorcie obrony, wiceministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
21: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
20: Ale jednak pytanie, czy spotkanie przebiegnie w dobrej atmosferze, jest zasadne, bo chociażby wczoraj prezydent stwierdził, że, tu cytat, ma obowiązek narzucać wolę narodu tym, którzy, jak ocenia Karol Nawrocki, zamknęli się w świecie politycznych kalkulacji. Koniec cytatu. O te słowa zapytałem posła PiS-u Piotra Kaletę.
22: Prezydent musi pewne rzeczy podkreślać.
20: Prezydent nie jest od łączenia, od próby wykowania jakiegoś porozumienia, ale od narzucania właśnie woli.
22: Panie redaktorze, czy patriotyzm do naszej ojczyzny jest czymś, co powinno obowiązywać wszystkich? No chyba to jest oczywiste.
20: A dzisiejsze spotkanie prezydenta i ministra będzie dotyczyć też przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji.
10: To był z Sejmu Maciej Kluczka, dziękuję bardzo. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczyna obowiązywać rozporządzenie MiCA, które wprowadza jednolite zasady dla rynku kryptowalut. Tym samym kończy się też okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów, a w Polsce po trzech wetach prezydenta przepisów wciąż nie ma. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz spróbować uregulować rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
23: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
10: A my sprawdziliśmy, ile rodzina Donalda Trumpa w zeszłym roku zarobiła. To jest prawie $1,5 miliarda na biznesach kryptowalutowych. Najwięcej zarobił sam prezydent. Dane opublikowała agencja Reutera, która powołała się na oficjalne dokumenty amerykańskiej administracji. Cezary Jaszczyk.
24: Sumy zysków rodziny Trumpa mogą robić wrażenie. Z deklaracji złożonej w Urzędzie do Spraw Etyki Rządu wynika, że firmy założone przez prezydenta i jego synów zarobiły prawie $800 milionów w jednym z przedsięwzięć kryptowalutowych. Przeszło 630 milionów trafiło do prezydenta ze sprzedaży tzw. memcoinów, czyli cyfrowych monet z wizerunkiem Donalda Trumpa. Agencja Reutera zauważa, że większość dochodów prezydenta pochodzi bezpośrednio z branży wspieranej przez jego administrację. Wśród innych źródeł dochodów Trump wymienił ponad $80 milionów z ugód zawieranych z mediami oraz ponad $50 milionów z licencji na używanie jego nazwiska przez zagranicznych deweloperów, głównie z Bliskiego Wschodu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
10: W nocy w kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do niepokojącego incydentu. Z powodu nagłego wzrostu stężenia tlenku węgla konieczna była natychmiastowa ewakuacja górników. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Grzegorz Kozioł.
25: Zdarzenie miało miejsce niemal kilometr pod ziemią. Zabudowane tam czujniki gazowe zaalarmowały dyspozytornie o nagłym wzroście stężenia tlenku węgla. Rozpoczęło się wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywały w tym czasie 24 osoby, informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
26: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
25: Rejon został odizolowany i jest obecnie wentylowany. zbudowany, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
10: Dzisiaj na zmianę upał i burze są alerty dla większości kraju. Będzie grzmieć przede wszystkim na południu, w centrum i na wschodzie. Na termometrach od 18 do 20 stopni nad samym morzem i lokalnie na północnym zachodzie, około 30 w centrum do 34, a nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, to znowu ja, Cezary Łasiczka i program Owczarek, a gościem jest pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Happy Canada Day.
0: Happy Canada Day, właśnie, bo to już dziś, szanowni państwo. Święto Kanady i jeżeli ktoś na przykład próbował dzisiaj zatankować samochód i mówi: wczoraj powinien był zatankować, wczoraj były po 6 zł za litr. No to na przykład jest dobry pomysł, żeby odwiedzić Toronto, albowiem litr benzyny w Toronto kosztuje 4 zł 38 groszy, czyli 2 zł mniej pewnie albo i więcej, w sensie mniej niż w Polsce. Więc w taki sposób można świętować Święto Kanady, tankując w Toronto 2 albo 3 zł taniej. Ale oczywiście pewnie więcej wydamy, żeby tam dojechać, więc może nie. W każdym razie świętujemy dzisiaj Dzień Kanady, 1 lipca, tradycyjnie, cała Kanada w kolorach kanadyjskich, czyli białym i czerwonym, czyli także takich, które bliskie nam są. Co się okazuje? Okazuje się, że Kanadyjczycy są jeszcze bardziej dumni z bycia Kanadyjczykami niż kiedyś byli. Dzisiaj, jeżeli mnie pamięć nie myli, aż 77% Kanadyjczyków jest dumna z bycia Kanadyjczykami. Pytanie, w co wierzy pozostałe 23%?
1: No tak, Kanadyjczycy są coraz bardziej dumni i to wydaje mi się, że warto podkreślić. To jest niezwykłe z punktu widzenia tego, że Kanada to państwo, które mimo że to jest 159. rocznica powstania Dominium Kanady, powstania współczesnej Kanady, to jest społeczeństwo, które dopiero wymyśla ten sposób na to, dlaczego powinni być dumni i z czego powinni być dumni jako Kanadyjczycy. To jest taki moment, kiedy Kanadyjczycy zaczynają sobie stawiać te pytania i uzyskiwać odpowiedzi. One są różne, to pewnie zaraz do nich przejdziemy, ale ten fakt, że to jest prawie 8 na 10 Kanadyjczyków, którzy tak uważają, czy 8 na 10 Kanadyjek. Natomiast oczywiście są tacy, którzy nie mają do końca powodu do bycia dumnym, albo nie są bardzo dumni, albo w ogóle nie są dumni, albo mają taki neutralny stosunek do tego państwa. I oczywiście to, co ich gryzie, trapi i to, co powoduje, że ta duma nie znajduje wyrazu, to są trochę podobne rzeczy do wielu zachodnich państw. Również w Polsce mogły być takie powody podane, na przykład to, że nie zgadzamy się z kierunkiem polityki naszego kraju. To jest ten największy odsetek odpowiedzi. Albo że nasz kraj, czyli Kanada, się polaryzuje i dzieli. I też takie, co może jest jeszcze bardziej niepokojące, że część Kanadyjczyków nie czuje jakiegoś związku z wartościami kanadyjskimi, czy łączności z tym, co w tej przestrzeni publicznej jest nazywane wartościami kanadyjskimi, ale oczywiście są też takie bardziej prozaiczne kwestie. Polityka to zwykle się pojawia gospodarka i 40% z tej reszty niedumnych Kanadyjczyków ze swojego kraju uważa, że to są właśnie te powody ekonomiczne i to oczywiście jest jedna w ogóle z bolączek, na którą kanadyjska polityka i gospodarka cierpi od już kilku co najmniej lat.
0: No właśnie, bo często, panie profesorze, o Kanadzie rozmawiamy jako o takim miejscu idealnym, idyllicznym wręcz. No, najpierw wszyscy byli zakochani w poprzednim premierze, który był taki przystojny i cudowny i przyjmował uchodźców na lotniskach. No i w ogóle było idealnie. Potem się okazało, że źle się dzieje w państwie duńskim, że nie jest tak idealnie. Rozmawialiśmy wielokrotnie o tych problemach takich jak no, wzrost cen nieruchomości, na, między innymi we wszystkich miastach na czele z Toronto, do takiego poziomu, że właściwie przeciętnego mieszkańca, przeciętnego studenta, który chciałby w Kanadzie czy w mieście swoim studiować, nie tylko nigdy nie będzie stać na kupno domu, ale ledwo go czy ją będzie stać na wynajem mieszkania w Toronto, tak? Galopujące ceny. No, tych wyzwań jest wiele. Niedawno, czyli 4 dni temu, w BBC ukazał się ciekawy artykuł, który pokazuje z punktu widzenia ekonomii wszystkie potencjalne pułapki ekonomiczne, w które Kanada może za chwileczkę wpaść. Na pierwszym miejscu recesja, wzrastająca inflacja, na drugim potem oczywiście to, o czym trochę już wspomniałem, czyli zadłużenie dla większości osób i też nie do pozazdroszczenia sytuacja młodych Kanadyjczyków.
1: Dobra, to oczywiście mnie wpędza w pewną depresję, to mniej więcej tak jak...
0: Dzisiaj nie można, państwa, panie profesorze.
1: Tak, a właśnie dzisiaj nie można. Chciałem tylko powiedzieć, że EKG słyszę w Radiu Tok FM, to zwykle się skupiamy na tych negatywnych efektach i co będzie źle, a o tym, co jest bardziej pozytywne, się już mniej słyszy. A jakby odwołując się jeszcze do tych badań, od których zaczęliśmy, to, co jest ciekawe, to jest to, że jest taka dosyć duża grupa Kanadyjczyków, którzy z jednej strony czuje się dumna z tej Kanady, ale czuje się też zmartwiona. I to naraz, te dwa uczucia są wyrażane w sondażach i je widać. I myślę, że to trochę tak jest z tą gospodarką, bo niedawno mieliśmy w Kanadzie taką też polityczny spór, czy ten kraj jest w recesji, czy nie jest w recesji, czy ta gospodarka ma się dobrze, czy nie. I to było wykorzystywane z jednej strony przez konserwatystów, którzy mówili, że źle się właśnie bardzo dzieje w tym państwie duńskim i mimo, że przyszedł ta nowa twarz, bardziej taka szpakowata, troszkę starsza, czyli Mark Carney, I też oczywiście stał się idolem dla części, nie tylko zresztą Kanadyjczyków, ale w ogóle na świecie. Nie? To dygresja numer dwa. Byłem niedawno na konferencji amerykanistów w Warszawie i Mark Carney wzbudza też wśród osób zajmujących się Stanami Zjednoczonymi duże zainteresowanie, więc no to jest taki nowa globalna marka Kanady. Ale wracając do tego sporu, no to jest tak, że technicznie gospodarka kanadyjska jest w recesji, bo dwa kwartały mamy ze spadkiem PKB, natomiast te najnowsze dane mówią, że delikatny wzrost jest notowany, więc to jest właśnie duma i jednocześnie obawa. Zobaczymy, co będzie w przyszłości, bo tak naprawdę to, co w tej gospodarce kanadyjskiej ma się dziać i dlaczego między innymi premier, ale nie tylko, mówią, że będzie lepiej, to są te różne projekty, które są uruchamiane, projekty infrastrukturalne, budowy, porty morskie, ropociągi, elektrownie atomowe i AI, które ma napędzać tą gospodarkę. No i na te projekty i ich rezultaty, właśnie nad jakiekolwiek, dopiero czekamy, więc o tym jeszcze nie można powiedzieć jako o czymś, co się wydarzy. No ale z drugiej strony mamy część społeczeństwa, która cierpi. Młodzi, bezrobocie w wysokości 13% jest zdecydowanie wyższe niż w pozostałych grupach. Mamy te biedniejsze warstwy społeczne w Kanadzie, których inflacja dotyka najbardziej. Zresztą tak jak w większości państw, ci, którzy przeznaczają swoje dochody na na przykład kupowanie żywności odczuwają wzrost cen, a te ceny żywności rosną w Kanadzie szybciej niż inflacja bardziej. Ostatnio Kanadyjczycy mieli tą swoją taką edycję problemów z rosnącymi cenami żywności. W Stanach Zjednoczonych kiedyś to były jajka, później pomidory i teraz pomidory też dotarły do Kanady i właśnie tania benzyna w Toronto, ale drogie pomidory, których cena w rok do roku wzrosła o 40%.
0: No, tania benzyna oczywiście w porównaniu z Polską, bo jeżeli spojrzymy na to, jak się zmieniała na przestrzeni lat, no to też nie jest najtańsza.
1: Mhm. Ale właśnie, to jakby paliwa są jednym z tych nadziei dla gospodarki kanadyjskiej. To jest bardzo ciekawa zmiana, którą widać w ciągu ostatniego roku, może nawet kilkunastu miesięcy, to, że Kanadyjczycy zmieniają kurs z bycia zdecydowanie bardziej takim proekologicznym wymiarze swojej polityki na próbę wykorzystania jednak tego niepewności na rynku ropy i gazu ziemnego, na sprzedaży tych surowców jeszcze w okresie tej transformacji energetycznej w jak największej ilości. To jest zasadniczy wzrost w stosunku do tego, co widzieliśmy za premiera Trudeau i pewnie Kanadyjczycy myślą, że uda im się właśnie tą gospodarkę pobudzić też sprzedając między innymi do Niemiec na przykład gaz ziemny czy do Azji ropę naftową. Ale ja jeszcze chciałem wrócić do tych kwestii związanych z mieszkaniami, bo to jest oczywiście prawda, że będąc młodym Kanadyjczykiem wchodzącym na rynek pracy, gdzie tych miejsc pracy, które wcześniej istniały, bo na przykład można było jakieś takie podstawowe zajęcia mieć, nie wiem, na przykład w sieci fast foodów, tego w Kanadzie obecnie nie ma, no bo mamy tych tymczasowych pracowników ściąganych spoza Kanady, bo oni są tańsi. Ale jakbyśmy odwrócili tą układankę i popatrzyli na to, że ten wzrost cen nieruchomości powoduje, że ci Kanadyjczycy, którzy mają nieruchomość, już spłacili pożyczki hipoteczne już dawno, czasami niedawno, ich majątek rośnie, to powoduje, to napędza też tą dumę z bycia Kanadyjczykami. Te starsze pokolenia czują, że Kanada wypełniła to Canadian Dream w stosunku do nich.
0: No właśnie,
1: i tutaj ten rozdźwięk.
0: No właśnie, to jest ten rozdźwięk, czyli ktoś, kto kupił, nie wiem, 25 lat temu domek malutki za 150 tysięcy, dzisiaj ma uśmiech na twarzy, bo pewnie ten domek jest wart 2 miliony. No to...
1: Jak jest Vancouver na przykład.
0: No nawet w Toronto poniżej miliona się tam nic wolnostojącego nie kupi, nawet jakiegoś składziku na pudełka, a w Vancouver pewnie jeszcze więcej. No więc taki wzrost cen nieruchomości, no to pewnie w Polsce był przed wejściem do Unii i po wejściu do Unii w krótkim czasie, tak? No to właściciele nieruchomości mają uśmiech na twarzy. No ale teraz na przykład w Toronto dość dobre dla lokatorów przepisy dotyczące wynajmu sprawiają, że właściciele mówią, no ale to nam się nie opłaca wynajmować w takich cenach, no bo skoro moja nieruchomość tak bardzo wzrosła, no to wolę ją sprzedać, bo tutaj będę miał dużo większe korzyści odniosę niż wynajem po jakichś cenach, których nie mogę podnieść powyżej tam poziomu inflacji, czyli gdzieś powiedzmy 3% rocznie. Także to stwarza całą masę problemów.
1: Tak, tak, ale to pewnie musimy kończyć ze względu na wiadomości, ale to jeszcze jedną
0: informację, panie profesorze, po tylu latach spodziewałem się.
1: Informacje oczywiście. Ale jakby wracając do tej możliwości spieniężenia tej nieruchomości, część tych pieniędzy może trafić do ich dzieci i to powoduje, że oni wtedy znikają z rynku wynajmu nieruchomości, więc oczywiście to przekazywanie międzypokoleniowe majątku też odgrywa rolę.
0: Jak pan słusznie zauważył, zbliżają się informacje TOK FM już za minutę o 10.20. Po informacjach do Kanady powrócimy, albowiem dzisiaj Canada Day, święto Kanady. Mam nadzieję, że wszyscy z państwa są ubrani na biało-czerwono i mają liść klonowy, albo chociaż syrop klonowy, albo chociaż masło klonowe pod ręką. Ewentualnie, no dobrze, innych zwierząt nie będę wymieniał, bo wiadomo, jest dopiero 10.20. Gościem jest pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński. Informacje TOK FM już za 25 o 10.20.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sąd Okręgowy w Warszawie zebrał się w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Rozpatruje zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca politykowi PiS-u kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowo wydawanych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. W Chinach wchodzi w życie prawo wzmacniające kontrolę państwa nad inwestycjami zagranicznymi. Według Pekinu nowe przepisy na tle rywalizacji z USA mają chronić bezpieczeństwo narodowe w sektorach wrażliwych, jak sztuczna inteligencja czy półprzewodniki. Krytycy ostrzegają przed

0: utworów Florence and the Machine, The Cure, Nick Cave i The XX. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych. Ciało wystawione na próbę, wysiłek pokazany bez upiększeń i taniec, który nie ukrywa zmęczenia. Już dziś w Teatrze Groteska premiera spektaklu Sweat. To przedstawienie, które obnaża ograniczenia ludzkiego ciała. Choreografia zbudowana jest z realnego wysiłku, zadyszki, drżenia mięśni i tytułowego potu.
1: Jest to spektakl o zmęczeniu fizycznym, o męczeniu się, ale nie tyle o dążeniu do swego rodzaju jakiejś katarzis, czy przekraczania za wszelką cenę granic, czy testu wytrzymałości, co tak naprawdę o takim docieraniu do momentu odkrywania przyjemności w tym ogromnym zmęczeniu, które za tym idzie.
0: Mówi choreograf spektaklu Michał Przybyła. Na scenie zobaczymy 6 performerów. Od dziś do 1 sierpnia w Bibliotece Śląskiej będzie można oglądać wystawę Kronika Śląska na płótnie. Tworzą ją obrazy artystów z grupy Janowskiej oraz rzadko prezentowane listy Teofila Ociepki, który był jej filarem i współzałożycielem. Grupa Janowska powstała w 1946 roku. Artyści nieprofesjonalni, w większości górnicy, spotykali się w Zakładowym Domu Kultury Kopalni Wieczorek. Ich obrazy nie mieściły się w kanonie socrealizmu, przez co przez pierwszą dekadę swojej działalności twórcy nie spotkali się z uznaniem. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju dostało się do drugiego etapu castingu do pierwszej polskiej inscenizacji Krainy Lodu. Przygotowuje ją Teatr Muzyczny w Łodzi. Początkowo chętnych było 500.
2: Joanna Rybka. Jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem. Uwielbiam tę bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
3: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
0: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról Anny i Elzy. Premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi została zaplanowana na marzec przyszłego roku.
4: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
5: W większości kraju są ostrzeżenia przed upałem i burzami. Te mogą być gwałtowne. Będzie grzmieć przede wszystkim na południu, w centrum i na wschodzie. Od 18-20 stopni nad morzem, około 30 w centrum do 34, a nawet miejscami 37 na wschodzie i południowym wschodzie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest program Owczarek. Gościem jest pan profesor Marcin Gabryś z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj Canada Day. Wszyscy świętują w Kanadzie i poza Kanadą. Także w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że to się chyba fachowo w języku dyplomacji nazywa psim swędem. Kanada przeszła do kolejnej fazy rozgrywek w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Chociaż oczywiście ten mecz z drużyną, która grała równie źle jak Kanada, no nie dało się go oglądać. Po prostu nie, będę szczery, panie profesorze, nie wiem, czy pan oglądał, ale właściwie jedyną chyba osobą, która zbudowała sobie kapitał na tym zwycięstwie i w ogóle na udziale Kanady, jest premier Kanady, Mark Carney.
8: Tak, ja oglądałem, ale muszę przyznać uczciwie, że usnąłem i nie widziałem tego gola, bo on był w ostatniej minucie i to spowodowało, że usnąłem z takim poczuciem, że ten mecz jest faktycznie beznadziejny. Ja nie jestem w ogóle kibicem piłki nożnej, więc robię to
7: podobnie jak Kanadyjczycy.
8: No ale właśnie, ale tutaj się zmienia jednak podejście Kanadyjczyków i to wskazują dosyć wyraźnie sondaże. Z czego Kanadyjczycy są dumni? 41% uważa, że z wydarzeń sportowych można być dumny, będąc Kanadyjczykiem. I oczywiście hokej jest ciągle sportem numer jeden, no mimo że na olimpiadzie nie poszło Kanadyjczykom. W piłce nożnej drużyna Kanady jest generalnie tym underdogiem, wiadomo, najsłabszą drużyną z trzech tych, które współorganizują ten mundial. I zakładam, że z Marokiem nie będzie cudu i ten mecz zakończy udział Kanadyjczyków w mundialu, ale na pewno on jest historyczny, bo są organizatorem, to przekaz trafia do społeczeństwa, mamy jakieś takie pozytywne historie części piłkarzy. Nie wiem, czy pan redaktor interesował się historią Eustachio, tak.

0: czyli strzelca tego, tej ostatniej bramki. Bo to taki.
1: Mam nadzieję, że to nie ostatnia, że będzie więcej.
0: To w ostatnim meczu, ale to jest drużyna złożona z wielu takich, znaczy jest takim symbolem Kanady zróżnicowanej tak. etnicznie składającej
1: urodzony
0: się z imigrantów.
1: Urodzony w Leamington, Ontario.
0: Mogący grać dla Kanady i dla Portugalii wybrał Kanadę, mimo że rodzina się wyprowadziła po
1: tak,
0: po
1: jak miał 7 lat, przenieśli się do Portugalii.
0: No więc właśnie, no to jest coś takiego, co trafia do pewnej części społeczeństwa kanadyjskiego. Piłka nożna jest tanim sportem, w hokeja, jak się jeszcze, nie daj Boże, dziecko chce być bramkarzem, to rodzina ponosi takie koszty, że lepiej może przekierować jego uwagę na bycie bramkarzem w piłce nożnej, bo to będzie tańsze, jeśli chodzi o zakup sprzętu.
1: No a już najlepiej chyba w tym, w curlingu, nie? Bo tam też jakieś mało sprzętu trzeba. Tylko takie szczotki...
0: No właśnie.
1: No, szczotki i bąki.
0: Tak, ale jednak to lodowisko i tak dalej. Tutaj patrząc na zmiany klimatyczne może się okazać, że już za niedługo kilka dekad i te zimy w Kanadzie nie pozwolą na to, żeby lodowiska powstawały w każdym ogródku przydomowym niemal, jak to kiedyś bywało, a na ulicy zawsze można pograć sobie w piłkę. No a właśnie, wracając jakby do politycznego wymiaru, no to mamy oczywiście Kanadę też jako to państwo, gdzie tych meczów jest stosunkowo niedużo rozgrywanych i nawet gospodarz chyba po raz pierwszy w historii musiał grać nie na boisku zlokalizowanym w swoim państwie, swój mecz, tylko w Los Angeles. I to, no, to też jest ciekawe z punktu widzenia takiego nawet geopolitycznego relacji ze Stanami Zjednoczonymi, z tym większym sąsiadem. I tu dygresja numer jeden. Kanadyjczycy są w niemal 50% dumni też z tego, że
1: nie są Amerykanami.
0: No właśnie, różnią się od Amerykanów, więc tym bardziej to napędza to poczucie dumy. No a sam Mark Carney, który bywa na tych meczach, jest pokazywany, chociaż tego ostatniego chyba na żywo nie śledził. Jak pokazują badania politologiczne, i być może jest w stanie odnieść największy sukces z już bezprecedensowego występu Kanadyjczyków, bo oni nigdy tam nie wyszli z grupy, a teraz to im się udało, więc z tym stylem, ale chyba liczy się wynik ostateczny.
1: No tak, i oczywiście teraz myślę, mówi się o tym, że jeden z polskich piłkarzy być może będzie grał nieopodal, czyli w Chicago dla zespołu Chicago Fire, co z pewnością sprawi, że Polonia kanadyjska poczuje być może też większe zainteresowanie piłką nożną. Na przykład.
0: No właśnie, nie wiem, czy ta drużyna z Toronto i drużyna z Chicago grają między sobą, ale tak mi się wydaje, że w MLS może dochodzić do takich spotkań, gdy przyjedzie Lewandowski do Toronto, no to ten niewielki, najmniejszy chyba w ogóle stadion z tych, na których rozgrywane Mistrzostwa Świata, też może przyciągnąć Polonię, więc jakby te diaspory różne zlokalizowane w Kanadzie są na pewno jednym z targetów tego sportu, jeśli chodzi o marketing i niezależnie od tego, jak się skończą Mistrzostwa Świata dla Kanady, to się na pewno zmieni ten wymiar. Być może,
1: jasne,
0: tak niektórzy wieszczą, to będzie futbol wreszcie, a nie soccer.
1: No dobrze, panie profesorze, a relacje amerykańsko-kanadyjskie, jakby pan oceniał, czy zmierzają w kierunku normalizacji, czy raczej, że tak powiem, po drugim Trumpie to se ne vrati?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Dzisiaj, 1 lipca, upływa termin, w którym miał być odnowiona umowa o wolnym handlu między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. I no, wszystko na to wskazuje, że to się nie zdarzy, a to będzie oznaczało, że ta umowa wchodzi w taki tryb corocznych negocjacji, aż do wygaśnięcia w ciągu następnego 10 lat, jeśli nie uda się wynegocjować jakiejś jej nowej wersji. To trochę jest taki symbol tych relacji kanadyjsko-amerykańskich. One być może nie są teraz aż tak napiętne, jak mieliśmy to możliwość zobaczenia we wcześniejszych miesiącach tej drugiej kadencji Donalda Trumpa. Jakby ta retoryczna strona Donalda Trumpa, czy wizualna, te mapy Ameryki Północnej z flagą amerykańską i mówienie ciągle o 51. stanie troszeczkę przygasły, ale tam ponad tym, co widoczne jest dla opinii publicznej, to myślę, że w dalszym ciągu nie jest dobrze. I są takie teorie mówiące o tym, że mamy podział w ramach kanadyjskiej tych decydentów, którzy zarządzają tym państwem, na zwolenników tej wizji nowej Kanady, gdzie Stany Zjednoczone nie będą już na trwałe tym sojusznikiem, którym były wcześniej, przyjacielem, sojusznikiem, sąsiadem i wszystkie te superlatywy. I raczej zwolennikiem tej wizji jest premier. A ta druga grupa to są osoby, które uważają, że no właśnie Trump to jest takie chwilowe zakłócenie w ramach tych relacji. Takie zakłócenia już bywały, spory z Nixonem, z Reaganem i właściwie trzeba po prostu spróbować przeczekać ten okres i później następny prezydent będzie dla Kanady lepszy. Być może te relacje nie wrócą aż na takie dobre tony jak kiedyś, ale na pewno przestaną być tak bardzo problematyczne, jak to jest obecnie. Ja muszę przyznać, że chyba jestem zwolennikiem tej pierwszej wersji, czyli wydaje mi się, że patrząc na różnego rodzaju badania socjologiczne, ale też te zwroty, które widać, jeśli chodzi o sojusze handlowe, jeśli chodzi o zakupy też uzbrojenia, tych okrętów, których Kanadyjczycy ciągle nie mają, które no, powiążą Kanadę na trwałe, na przykład z Europą, to widać, że Kanadyjczycy no, w takim długoterminowej strategii jednak zakładają, że muszą tą dywersyfikację prowadzić, że to będzie kosztowne. No i wydaje się też sondaży, że większość Kanadyjczyków jest skłonna do tego, żeby te koszty ponieść. Ja pamiętam od dekad te spory w opinii publicznej Kanady, czy wydawać więcej na wojsko, czy nie, to zawsze się kończyło na tym, że opinia publiczna mówiła, że nie jest tym zainteresowana i politycy, mimo że coś retorycznie głosili, to w efekcie nigdy nie wydawali wystarczająco dużo pieniędzy. Teraz widać, że te inwestycje są robione, że pieniądze są wydawane i to pokazuje, że no, to traktowanie Stanów Zjednoczonych jak tego partnera w zakresie bezpieczeństwa, ten parasol i ta jazda na gapę przysłowiowa Kanadyjczyków bez wydawania pieniędzy się kończy i to chyba jest nowa era w tych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
1: No dobrze, no i coś pozytywnego, panie profesorze, na koniec?
0: No, ja myślę, że generalnie pozytywne jest to, że Kanadyjczycy w większości są ze swojego kraju dumni i tam wśród tych elementów jest to, że no, mamy pewne wzorce, które my to chyba stale powtarzamy w naszych rozmowach, że Kanada jest pewnym rezerwuarem takiego myślenia o polityce, o społeczeństwie, gdzie przyzwoitość, wartości oparte o jednak poszanowanie drugiego człowieka są uznawane za to, co powoduje, że Kanadyjczycy czują się dumni. No i to, co też można eksportować na zewnątrz, to, co można jednak komunikować światu no, w takiej postaci, że jednak ten świat bardziej pozytywny jest możliwy i że to się da zrobić. Oczywiście to nie jest idealny kraj, tutaj jest wiele sprzeczności. Część społeczeństwa jest niezadowolona, ale jednak, że można to spróbować realizować. To jeszcze w tym pięknym środowisku naturalnym, mimo wszystkich problemów, które dotykają świat. To taka wizja mi się wydaje, że trafiająca jednak do znacznej części obserwatorów Kanady i powodująca, że można poczuć ten optymizm na trochę dłużej.
1: Bardzo dziękuję. Pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem. Dzisiaj Canada Day, Święto Kanady. Pan profesor świętuje, mam nadzieję, że państwo także. Informacje TOK FM już za chwilkę o 10.40. Po nich Adam Mirek i z nauką po imieniu. A dzisiaj?
2: Dzień dobry. Już za moment temat, który świetnie wpasuje się w klimat radia, wsłuchiwanie się. Skupimy się dzisiaj na dźwiękach nieoczywistych, takich, które często słyszymy, ale tak naprawdę rzadko ich słuchamy. Szelest liści, echo kroków, bulgot wody czy drżenie przedmiotów. Czy w bańce ciągle atakujących nas odgłosów cisza naprawdę istnieje? Gdzie jej szukać? Może zapytamy ryb? Na te i inne pytania odpowiem tuż po informacjach TOK FM. Słyszymy się już za chwilę.
1: Za chwilę, czyli po informacjach, a te o 10.40.
3: Autopromocja.
4: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontacje z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro!
8: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastont takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
10: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
5: Carrefour. W sumie najlepszy.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
20: taniej masz. Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 10.41, informacje TOK FM, Krzysztof Korwat. Zapraszam. Zakazem korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych zajmie się dzisiaj Sejm. Na tym posiedzeniu posłowie będą też pracować nad projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywanym Lex Szarlatan. Kandydatka na rzecznika praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram spotkała się z organizacjami pozarządowymi. Opowiedziała organizacjom, jak widzi siebie w urzędzie. Na urzędzie rzecznika odpowiadała też na pytania społeczników.
23: Widzę pełnienie tej funkcji jako trochę pełnomocnika wszystkich obywatelek i obywateli, który dostaje jeszcze te instytucjonalne narzędzia i może wykorzystywać je systemowo.
22: Na wczorajszych spotkaniach nie było drugiego z kandydatów, Adama Borowskiego, zgłoszonego przez PiS. Ma się pojawić na kolejnych, a 14 lipca w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne pod patronatem marszałków Sejmu i Senatu. Wielki buł z aktem oskarżenia poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chodzi o Patryka M., którego prokuratura oskarża o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami i kradzież auta. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Zarzutów jest łącznie 6. Wielki buł znany jest z uczestnictwa we freakfightowych galach MMA. Policjanci Stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zatrzymali w Warszawie poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania obywatela Wietnamu. 35-latek był ścigany za zabójstwo, jakiego miał dokonać kilka dni wcześniej w niemieckim mieście Greiz. Został tymczasowo aresztowany na 7 dni do czasu uzupełnienia przez niemiecką policję niezbędnej dokumentacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa wezmą udział w Dublinie w wydarzeniu inaugurującym irlandzką prezydencję. Irlandia przejęła półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej po Cyprze. Policja musiała zakończyć fetę po historycznym awansie Norwegii do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Wybrzeżem Kości Słoniowej. Ponad 20 tysięcy kibiców zgromadziło się pod Pałacem Królewskim w Oslo, by świętować awans. Byli tak głośni, że hałas zarejestrowały sejsmo metry. Mimo że nie doszło do poważnych incydentów, to ze względu na hałas policjanci przerwali imprezę. W 1/8 finału Norwegia zagra z Brazylią, czyli rywalem, z którym wiąże się jej ostatni wielki mundialowy sukces w 1998 roku w poprzednim swoim występie w Mistrzostwach Świata. Norwegowie pokonali Canarinhos 2-1. Sporo chmur dzisiaj, również tych burzowych. Burze mogą być gwałtowne, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 18-20 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 34-37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dźwięki towarzyszą nam nieustannie. Atakują nasze uszy 24 godziny na dobę. Większości z nich nie analizujemy, ale ja chcę wam dziś pokazać, że świat akustyczny jest pełen subtelności. Przestudiujemy odgłos wlewanej wody, wejdziemy do lasu posłuchać jego szumu, skupimy się na ciele, by zrozumieć jego brzmienie, zanurkujemy, by przekonać się, czy ryby rzeczywiście nie mają głosu. Czyż nie ma lepszego miejsca na odkrywanie dźwięków nieoczywistych niż radio? Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja, w której jesteśmy z nauką po imieniu. Podczas jednego z naszych poprzednich spotkań wyjaśniałem, czym jest dźwięk i jak powstaje. Dziś na tapet bierzemy dźwięki nieoczywiste. Takie, nad którymi rzadko się pochylamy, albo takie, które odbieramy zupełnie inaczej niż reszta otoczenia. Skąd te różnice? Większość z nich bierze się z percepcji, czyli sposobu, w jaki mózg odbiera i interpretuje informacje zmysłowe. Rzecz jest absolutnie subiektywna. Co dom, to obyczaj. Co mózg, to doznanie. Czasami przyjemne, czasami niekoniecznie. Dwie osoby słyszą ten sam dźwięk deszczu. Krople uderzają o ten sam parapet. Jedna z osób odbiera ten dźwięk jako relaksujący, druga jako niepokojący, bo przypomina jej burzę. Dźwięk jest ten sam, ale percepcja różna, bo mózg interpretuje bodźce na podstawie zakodowanych wcześniej doświadczeń i emocji. Niektóre dźwięki są z nami na tyle długo, że trwale wpisują się w naszą pamięć. Dzięki temu z łatwością poznamy na przykład domowników tylko po ich krokach. Nawet jeśli każdy z nich ma na nogach te same kapcie, to mózg i tak potrafi wychwycić subtelne różnice, takie jak tempo chodzenia, rytm kroków czy siła nacisku na podłoże. A jak myślicie, czy można usłyszeć temperaturę? Czas na mały eksperyment. Wleję teraz wodę do dwóch kubków. Posłuchajcie. Do jednego wlewam wrzątek, do drugiego zimną wodę. Kolejność losowa. Czy jesteście w stanie rozróżnić, który jest który? Choć czynność wygląda identycznie, dźwięki są różne. W pierwszym kubku jest wrzątek. On brzmi ciszej, bardziej miękko, podczas gdy zimna woda wydaje się głośniejsza i jakaś taka bardziej szorstka. Wynika to z właściwości fizycznych cieczy. Gorąca woda ma mniejszą lepkość i napięcie powierzchniowe. Dzięki temu nie tworzy zwartego strumienia. Ma w sobie też mniej pęcherzyków powietrza podczas nalewania. To właśnie te mikroskopijne bąbelki uciekają podczas gotowania i odpowiadają za dźwięki, które odbieramy jako szum wrzącej wody. A im więcej pęcherzyków, tym więcej dźwięku, tak jak w zimnej wodzie. Wprawne ucho wychwyci różnicę. Skoro już o szumie mowa, co z szumem lasu? Czym różni się szelest borów od buczyn czy grądów? Na pierwszy rzut ucha każdy z nich brzmi tak samo, jednostajnie i uspokajająco. Jednak las iglasty i liściasty tworzą zupełnie inne pejzaże dźwiękowe. Różnice w wydawanych przez las dźwiękach wynikają z tego, jak ruch powietrza oddziałuje z kształtem liścia. Sosny czy świerki mają cienkie, sztywne igły, które przy wietrze wydają delikatny, wysoki szum przypominający cichy syk. Liście drzew liściastych są większe i bardziej elastyczne. Poruszane wiatrem ocierają się o siebie, generując bardziej falujące, szumne odgłosy. Przy igłach i innych owalnych strukturach, na przykład kablach, tworzą się charakterystyczne wiry, które zmieniają częstotliwość drgań, a co za tym idzie, i dźwięk. W języku angielskim mają na to przepiękne określenie. Tony eolskie, których nazwa pochodzi od imienia greckiego boga wiatrów, Eola. Słuchajcie, przechodzimy do nieoczywistych dźwięków wydawanych przez nasze ciała. Lubicie sobie czasem strzelić palcami, o tak? Strzelające kości, czyli charakterystyczne kliknięcia w stawach, były przez lata uznawane za efekt ocierania się kości o siebie. Dzisiaj wiadomo, że chodzi tutaj o pęcherzyki gazu w mazi stawowej. Kiedy gwałtownie zmieniamy pozycję stawu, ciśnienie w jego wnętrzu spada, co powoduje powstawanie mikropęcherzyków gazu, głównie dwutlenku węgla, które następnie implodują, wysyłając falę uderzeniową, którą mózg interpretuje jako dźwięk. Po strzeleniu staw potrzebuje chwili, aby ponownie zgromadzić gaz. Warto też wspomnieć o tinnitusie, czyli zjawisku dzwonienia w uszach. To szczególny przypadek, bo dźwięk nie pochodzi z zewnątrz, lecz jest generowany przez nasz układ nerwowy. Może przyjmować formę pisku, szumu, buczenia czy dzwonienia. Najczęściej wynika z uszkodzenia komórek słuchowych w uchu wewnętrznym, na przykład wskutek hałasu lub starzenia się. Gdy komórki te przestają prawidłowo przekazywać sygnały, mózg uzupełnia brakujące informacje, tworząc wrażenie jakiegoś dźwięku. Z naciskiem właśnie na jakiś, nie żaden konkretny dźwięk. Tinnitus bywa chwilowy, ale u niektórych osób może stać się przewlekły i uciążliwy. Jeszcze jedna rzecz. Istnieje pewna ciekawa sztuczka z dźwiękiem i ciałem, związana z pierwiastkiem chemicznym, który tymczasowo zmienia brzmienie naszych głosów. Hel.
0: Co ma w sobie takiego, że robi z nas postać z kreskówki?
2: Głos to nic innego jak fale dźwiękowe wytwarzane przez drgające fałdy głosowe. W normalnych warunkach nasze gardło wypełnia zwykłe powietrze, gdzie dźwięk rozchodzi się z prędkością 340 metrów na sekundę. Jeżeli na chwilę podmienimy powietrze helem, szybkość rozchodzenia się dźwięku drastycznie wzrasta, do około 900 metrów na sekundę. W rezultacie zmieniają się właściwości rezonansowe dróg oddechowych.
0: Hel nie zmienia tempa drgania samych strun głosowych, ale wzmacnia wyższe częstotliwości. To z połączeniem wzrostu prędkości dźwięku tworzy nam ten śmieszny głosik.
2: A skoro o głosie mowa, pogadajmy o rybach, bo one podobno go nie mają. Okazuje się, że to mit. Współczesne badania naukowe pokazują, że ryby potrafią wydawać dźwięki i wykorzystywać je do komunikacji, chociaż nie robią tego w taki sam sposób jak ludzie czy ptaki. Oznacza to, że środowisko wodne wcale nie jest takie ciche. Ryby nie posiadają strun głosowych. Niektóre gatunki wydają dźwięki poprzez pocieranie o siebie elementów kostnych. Inne wykorzystują pęcherz pławny jak bęben rezonansowy. Istnieją także gatunki, które komunikują się za pomocą pęcherzyków powietrza. Dzięki tym mechanizmom ryby mogą wydawać trzaski, stuki, dudnienia czy dźwięki przypominające rechot. Nietypowy sposób komunikacji upodobały sobie śledzie. Wydają one dźwięki o wysokich częstotliwościach za pomocą pęcherzyków powietrza, które wypuszczają otworem z drugiej strony. Badania pokazały, że rekiny też mogą wydawać dźwięki. Naukowcy badali nowozelandzkiego rekina z gatunku Mustelus lenticulatus i zauważyli, że podczas chwytania lub przenoszenia zwierzę wydawało charakterystyczne kliknięcia. Dźwięk powstawał prawdopodobnie poprzez szybkie zatrzaskiwanie spłaszczonych zębów rekina. Niekoniecznie wiadomo, dlaczego takie dźwięki wydaje. Może to być komunikacja, może to reakcja na stresującą sytuację. W każdym razie jest to bardzo ważne odkrycie, bo przez dziesięciolecia uważano, że rekiny są całkowicie nieme, a pod wodą jest cicho jak w kosmosie. I tu przyznam rację. Kosmos w rzeczywistości jest prawie całkowicie cichy, ponieważ dźwięki potrzebują ośrodka, takiego jak powietrze lub woda, aby się rozchodzić. W przestrzeni kosmicznej panuje niemal całkowita próżnia, dlatego fale dźwiękowe nie mogą podróżować tak jak na Ziemi. Oznacza to, że astronauta znajdujący się poza statkiem kosmicznym nie usłyszałby eksplozji albo przelatującego obiektu. Nie oznacza to jednak, że w kosmosie nie występują żadne fale. Gwiazdy i planety emitują drgania czy fale elektromagnetyczne, które mogą być rejestrowane przez specjalne detektory. Naukowcy przekształcają te sygnały na zakres słyszalny dla człowieka. Proces ten nazywa się sonifikacją. Jednym z najbardziej niezwykłych dźwięków pochodzących z kosmosu jest sygnał powstający podczas zderzenia dwóch czarnych dziur. Po przetworzeniu fal grawitacyjnych na dźwięk można usłyszeć krótki, narastający sygnał przypominający świergot. Wow, co to była za podróż przez świat dźwięków? Ale to tylko początek. Zastanówcie się, jakie jeszcze inne, nieoczywiste dźwięki nam towarzyszą i z czego wynikają. Niby ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale ja tam wolę mówić, że na pewno pierwszy w stronę nowych odkryć. Dzięki za to wspólne słuchowisko. To była audycja Z nauką po imieniu, a opowieść snuł Adam Mirek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w środę po 10:40.
1: Dzięki wielkie. Informacje zbliżają się wielkimi krokami już za minut 5 o 11:00, potem owczarek, ale w samo południe o 12:00 TOK 360 i Filip Kekusz, który już...
3: Dzień dobry.
1: Chwileczkę powie państwu, już teraz powie, co na co można liczyć w świętach.
14: Tak jest. Dzień dobry, Czarku, dzień dobry Państwu. Na kryptowaluty można liczyć. Nadszedł lipiec, wobec tego od dzisiaj w Unii Europejskiej obowiązuje już w pełnym brzmieniu rozporządzenie MiCA, które ma regulować zasady rynku kryptowalut dla całej wspólnoty i te ostatnie kilka miesięcy służyło temu, żeby różne państwa, w tym Polska, miały możliwość dostosować swoje prawodawstwo do tego rozporządzenia. Bardzo skutecznie, bardzo długo i szczegółowo opisywali Państwu konflikt między rządem a prezydentem związany właśnie z rynkiem kryptowalut. 3 weta prezydenta do 3 niemal jednobrzmiących ustaw rządu padły. Wobec tego my nie mamy swoich przepisów. Co to zmienia dla polskich użytkowników kryptowalut? Co to zmienia dla naszego nie bardzo małego rynku jak na Unię Europejską kryptowalut? I co to zmienia dla poszczególnych firm, które do tej pory w Polsce operowały? I czy jest sens jeszcze te przepisy wprowadzać? O tym będziemy rozmawiać między innymi. Ale także, no.
1: Czy wiesz, bo przy okazji...
14: Prawdopodobnie nie wiem.
1: Ukazały się też informacje dotyczące zarobków prezydenta Trumpa.
14: To też kryptowaluty, tak? O tym też będziemy mówić, bo...
1: Miliard dolarów.
14: 1,4 miliarda, a do tego dodajmy, że jeszcze w 2016 roku, ja pamiętam, jak Donald Trump w swojej pierwszej kampanii wyborczej mówił, że kryptowaluty to nie są pieniądze i to są... To są aktywa zbudowane na powietrzu, ale zmienił zdanie w tym czasie i okazało się dla niego bardzo, bardzo, bardzo...
1: Na co byś wydał miliard dolarów, jakbyś
14: nie
1: miał?
14: Wiem, na co bym wydał.
1: Z miliardem dolarów.
14: Już mieliśmy chyba te pytania w przypadku Dawida Kasprzyka. 1,6 milion
1: Milion
14: to
1: łatwo
14: dużo.
1: Wydać, a miliard...
14: Łatwo jest ci wydać milion?
1: Oczywiście. Na pamiętasz co? Bajkę o złotej kaczce?
14: Nie.
1: No tam chodziło o to, że tam jakiś szewczyk, tak. Kaczka mówi, dobra, masz tu worek złota, ale musisz wydać 24
14: tak,
1: godziny.
14: Ale na siebie.
1: No tak. No i on biedny chodził, na końcu tam rzucił komuś, jakiemuś żebrzącemu człowiekowi.
14: I wszystko przejął.
1: Jak można nie wydać worka złota 24 godziny? Ja bym jeszcze długów narobił, jakbym był na miejscu.
14: No ciekawe, czy Donald Trump zdoła wydać miliard 400
1: milionów. Ale z miliardem by miał problem.
14: W ciągu 24 godzin on też ma więcej możliwości.
1: Ach, to prawda. Mógłby jakieś państwo kupić. Grenlandię.
14: Wenezuelę na przykład, w której wciąż trwa akcja ratunkowa, przy której wychodzi coraz więcej problemów z tym, jak funkcjonuje to państwo, które zostało...
1: I o tym też będzie.
14: Tak, bardzo mocno zniszczone przez rządy Nicolasa Maduro i ten system centralnie sterowany. Tu właśnie podczas reakcji na ten kataklizm ujawniają się rozmaite bolączki tego systemu i o tym także będziemy w TOK 360 mówić. A także o niedźwiedziach.
1: O niedźwiedziach.
14: O niedźwiedziach w Bieszczadach, jak w tym momencie, po takim wzmożeniu również medialnym związanym z obecnością niedźwiedzi niedaleko skupisk ludzkich, teraz jak w tym sezonie wakacyjnym Bieszczady radzą sobie z niedźwiedziami. Bieszczady, mówię, samorządowcy.
1: Ciekawe, czy na przykład jest radio Niedźwiedź FM, gdzie niedźwiedzie mówią, coraz więcej ludzi nam to włazi do lasów, co z tym zrobić?
14: Prawdopodobnie nasze zasięgi się nie pokrywają.
1: Jak rozwiązać ten problem ludzi w naszych lasach? No nic, za minutę informacje o godzinie 11:00 po informacjach profesor Jarosław Dumanowski, który specjalizuje się w takim dawnym jedzeniu, nie w sensie tym sprzed tygodnia, które w pizzę zostawiliśmy na biurku, tylko takim dawnym i porozmawiamy o tym, jak kiedyś wyglądało chłodzenie się jedzeniem, bo wciąż jeszcze, czyli lody i nie tylko, a w samo południe TOK 360, Filip Kekusz już uchylił rąbka tajemnicy, a za minutę informacje o 11:00.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Koniec pakietu CPN da się już wyraźnie odczuć na stacjach. W informacjach sprawdzimy ceny paliw. A skoro o pieniądzach, to będzie też o nowym cle na przesyłki spoza Unii Europejskiej. Sąd decyduje dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Minęła 11. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Na niektórych stacjach benzynowych dziś już niemal o złotówkę drożej. Rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej, się skończył, a na stację paliw wraca 23% VAT. W Rzeszowie na jednej z nich jest reporter Marcin Starzec. Marcinie, rozmawiałeś z kierowcami. Co mówią?
6: Nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
7: No takie ceny za wysokie, za bardzo droga, a dla taksówki to najbardziej.
8: Słyszał pan, że od dzisiaj paliwo może być droższe?
9: Dlatego troszeczkę tylko tankuję, bo jestem już na oparach.
10: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
6: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
5: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego szefa resortu sprawiedliwości wnioskują o wyłączenie ze składu orzekającego sędzi Anny Szymachy z Wolińskiej. Sędzia była w składzie orzekającym o areszcie dla Marcina Romanowskiego. Na tej samej podstawie pierwotnie wylosowana sędzia sama zawnioskowała o wyłączenie ze składu orzekającego, mówi mecenas Marcin Lewandowski, obrońca Ziobry.
11: To postanowienie znajduje się, jest jako włączone do materiału dowodowego. Tym samym zdecydowaliśmy się dzisiaj, żeby taki wniosek złożyć. Pani sędzia zawsze mogła jeszcze przed terminem posiedzenia w ostatniej chwili złożyć wniosek sama o wyłączenie.
5: Zdaniem prokuratury wniosek jest bezzasadny, mówi Piotr Woźniak.
12: Natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego, który faktycznie po części jest tożsamy, i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby, do konkretnego podejrzanego. Także tutaj w mojej ocenie nie można mówić absolutnie o tym, że pani sędzia wydała już rozstrzygnięcie w sprawie.
5: Posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt było wstępnie planowane na wrzesień. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o rzeczniku praw ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. Ben O'Connor.
13: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
14: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle. Tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. Stworzy się drugi system.
13: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
15: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
13: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
5: Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmie przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. Cezary Jaszczyk.
16: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
17: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
16: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
17: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
16: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek, głównie z Chin. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Piękny pojedynek największych gwiazd trwającego mundialu. Kylian Mbappé i Leo Messi walczą o koronę króla strzelców, a także o rekord wszechczasów. Ale przede wszystkim ciągną swoją znakomitą grę reprezentację Francji i Argentyny. Michał Waszkiewicz.
18: Messi strzelił w fazie grupowej 6 goli. Mbappé po wygranym meczu Francji ze Szwecją też ma 6 trafień, bo dwukrotnie trafił do siatki. Na liście mundialowych strzelców wszechczasów Messi jest pierwszy, ma 19 goli. Mbappé jednego mniej. Francuz zapewnia, że nie w głowie mu rekordy, bo i tak wiadomo, kto ten pojedynek wygra. Moim celem nie jest walka o koronę króla strzelców, a zajść jak najdalej. Poza tym jestem przekonany, że Leo strzeli więcej goli, więc nie zwracam na to większej uwagi. I jeszcze ciekawe statystyki. Mbappé został właśnie rekordzistą pod względem goli zdobytych w fazie pucharowej. Wczorajsze dwa dają mu już 10, co znaczy, że nie nabijał statystyk na egzotycznych drużynach. Z kolei Messi znakomicie wpisuje się w piłkarskie prawidło, mówiące, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać, bo z graczy, którzy rozegrali na tym mundialu co najmniej 90 minut, Argentyńczyk biegał najmniej. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
5: Dziś na zachodzie i na północnym zachodzie będzie najwięcej chmur i tam opady deszczu. Ogólnie aura przez cały dzień na zmianę z burzami, opadami deszczu oraz mnóstwem przejaśnień. Od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie, około 30 w centrum, do 34, może 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Jarosław Dumanowski z Katedry Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury, Instytut Historii i Archiwistyki i Wydział Nauk. Matko, już zadyszki dostałem w połowie. Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze.
20: Dzień dobry.
19: Dawno, dawno temu, w czasach królów, książąt i baronów, kiedy takie upały, jak przez ostatnie dni bywały, to jak reagowali? Myślę tutaj sobie bardziej o kwestie kulinarne, bo w tym się pan przecież specjalizuje. Czyli taki król mówi: szambelanie, jest mi gorąco. Co polecasz dziś na śniadanie? A się jeszcze zrymowało z szambelanie.
20: No pewnie tak mówił, może bardziej do kuchmistrza. Czy
19: kuchmistrzu!
20: Tak, czyń swoją powinność. I z reguły były to napoje, różne napoje chłodzące.
19: A czym chłodzili?
20: Się chłodzili. Generalnie no, chłodzono w piwnicy, w studni. Z czasem rozpowszechniają się lodownie, czyli miejsca, gdzie przechowywano lód pozyskiwany zimą. To jest no, bardzo drogie, bardzo elitarne, bardzo niezwykłe. I w XVII wieku rozpowszechniają się, chociaż to długa historia, w Polsce w XVIII wieku lody. Więc to jest kilka różnych historii.
19: Ta lodownia, zostawmy jeszcze przy lodowni. Tak, no bo rozumiem, że co, pozyskujemy lód w styczniu, w lutym, może w marcu i trzymamy go do sierpnia?
20: Jak najbardziej, nawet i dłużej, chociaż to łakomy kąsek. Aha. Nawet dzisiaj są takie lodownie, niektóre miejsca, które specjalizują się w odtwarzaniu, nie wiem, dawnej kuchni, dawnych tradycji kulinarnych, wybudowały czy zrekonstruowały taką lodownię i trochę dla zabawy, ale też no, z potrzeby taki lód przechowują. Tylko dzisiaj jest inny problem. Trudno znaleźć moment roku, kiedy tego lodu jest wystarczająco dużo.
19: No właśnie.
20: Natomiast jeżeli lodownia jest dobrze zbudowana, czyli jest głęboko w piwnicy, mocno izolowana, przykryta ziemią, kamieniami, cegłami, to naprawdę może się to przechować bardzo długo. To znaczy ten lód ciągle topnieje. Jest go coraz mniej, ale jest i można go używać nie tylko do chłodzenia napojów albo wyrobu lodów, ale po prostu do przechowywania żywności. Mamy naturalną chłodnię. Hmm.
19: Czyli wracamy do naszego króla. Jeszcze lodowni nie ma, więc on mówi nie będzie gadał z kuchcikiem.
20: Kuchmistrzu,
19: co tam na śniadanie chłodnego mi podacie? Panie, wasza wysokość, wasza oświecona miłość, mamy tutaj wodę, ale ze studni.
20: wodę przechowywaną, trzymaną w studni, ale to jest cały zestaw najróżniejszych napojów czy najróżniejszych pomysłów, a nawet koncepcji chłodzenia. Najprostsza rzecz, to co nam się dzisiaj wydaje oczywiste, zimny napój, ale uważano, że chłodzić należy naturę ludzką, że pewne rzeczy, na przykład kwaśne, w sumie słusznie, tak, dają nie tylko wrażenie, ale rzeczywiście chłodzą naturę. To jest taki pomysł dawnej dietetyki humoralnej, że ludzie mają gorącą, chłodną, mokrą, suchą naturę i pewne produkty też mają takie właściwości i możemy tę swoją naturę równoważyć i na przykład podając no oczywiście chłodne rzeczy, ale też kwaśne rzeczy, my gasimy pragnienie nie tylko przez wrażenie, ale leczymy jakby no problem, tak? Chłodzimy krew, chłodzimy wszystkie płyny wewnętrzne, chłodzimy swoją naturę. I takich pomysłów jest sporo, no od różnych tak zwanych kwasów, czyli niskoalkoholowych napojów, często, nie wiem, 2-3% alkoholu, bardziej po to, żeby przechować, tak? Czyli kwas z jabłek zwany jabłecznikiem, potem cydrem, gruszecznik, czy takie kwasy z najróżniejszych owoców, albo bardzo fajny przepis, ale za późno, żeby go chyba zastosować dzisiaj, przepis Paula Tremot, króla Stanisława Augusta, na kwas z dzikich owoców. Bierzemy sok brzozowy za darmo z lasu, dostępny na początku wiosny, pod koniec zimy, i w ciągu całego roku dodajemy tam różne dzikie owoce z lasu za darmo. Ponieważ ten sok brzozowy jest troszeczkę słodki, ale bardzo mało, to fermentuje powoli i otrzymujemy bardzo lekki, chłodzący napój, no chłodzący.
19: Panie profesorze, powiedział pan z lasu za darmo, ale kto miał lasy za darmo? Przecież to była własność królewska. Nie można tam było sobie wejść.
20: No to król miał, tak?
19: No to król miał.
20: Lasy należały i do króla, i do szlachty, i do kościoła, ale w tych przepisach kulinarnych, w dawnych poradach, które są adresowane do ludzi umiejących czytać, czyli do elity, zwykle jest każ zrobić, tak? Każ iść do lasu, każ zebrać, każ przygotować i no może nie jest to zupełnie za darmo, ale służba pracowała za jedzenie i picie. Podstawowym napojem jest piwo. Piwo było. Może nie jest, albo jest. Piwo, które często było o wiele słabsze, ale o wiele bardziej pożywne, więcej ekstraktu, więcej zboża zawierało, a więc było pokarmem, więc piwo, czyli napój, który przechowuje się w piwnicy, zobaczmy, mamy tutaj piękną etymologię nawet, też powinno być zimne, chłodzące, tak? I seria tych pomysłów jest ogromna. Kwasy chlebowe, dzisiaj kojarzymy to ze wschodem, z Ukrainą, z Litwą i z innymi krajami, jeszcze bardziej na wschód. A w dawnych przepisach mamy całą serię takich albo kwasów chlebowych, albo kwasów z kwasu, czyli kwasów z zakwasu chlebowego, tak? Czyli rozpuszczano zakwas chlebowy, tak? Taki jakby żurek. I to też pito, ale pomysłów jest co niemiara, nie wiem, serwatka z ziołami, serwatka z owocami, oczywiście z siadłem mleko. No,
19: serwatka, no, czyli pomysłów jest jeden z produktów, które powstają przy produkcji sera.
20: Tak, czyli no ta woda, ten płyn.
19: Żółto-zielona woda.
20: Który pozostaje, raczej mi się zdaje,
19: po gotowaniu
20: przezroczysty, czy taki szarawy po wyrobieniu sera, po wytrąceniu się sera no, z mleka, tak?
19: Dzisiaj chłodnik nam się nazwą kojarzy, ale czy to w ogóle zupa, która istniała już kiedyś?
20: Jak najbardziej. Tak? Wszystko prawie, że kiedyś istniało, co my dzisiaj jemy, chyba wszystko, może oprócz jakichś paru fast foodów, istniało tego o wiele więcej, tak? Im dawniej, tym więcej form, więcej pomysłów, więcej rodzajów, więcej regionów, więcej rodzinnych tajemnic i sposobów. Takie chłodniki, no, było ich też o wiele więcej, tak? No, opisy dokładne mamy dopiero z XVIII wieku. I ten Paul Tremot, ten od obiadów czwartkowych, kuchmistrz króla Stanisława Augusta, w swoim zbiorze przepisów, notabene niedawno go w Wilanowie wydaliśmy, ten receptur, podaje przepis na chłodziec, czyli chłodnik. Nie jest to chłodnik litewski, to co my dzisiaj nazywamy chłodnikiem litewskim, tylko biały chłodnik, taki dosyć pożywny, bo ze śmietany, z kiszonych i ze świeżych ogórków, z wody kwaśnej od ogórków, szeregu warzyw, ale bardzo często robiono go z mięsem, z białym mięsem, z drobiu, z rybami, chętnie z tak zwaną jesiotrzyną, czyli marynowanym jesiotrem, zapomnianym dzisiaj produktów, bo jesiotrów mamy mało, w dzikim stanie wyginęły. I takie białe, zielone, różowe, czerwone chłodniki, w tym także wiele chłodników owocowych, one są wspaniale opisane w pierwszej połowie XIX wieku u Jana Schüttlera, pierwszego popularnego, masowego autora książek kucharskich. A to z malin, a to z poziomek, a to z jabłek, tak? Albo te białe, polskie, ruskie, litewskie, do wyboru, do koloru. Nasz, ten jeden, ewentualnie dwa chłodniki, to tylko skromna pozostałość bogatej historii.
19: Ta jesiotrzyna była ciekawa, no, ale dzisiaj chyba też jakoś jesiotry trochę wracają, hodowlane, tak, rozumiem, tak.
20: Tak, tak, bardzo mocno się tym zajmujemy w województwie kujawsko-pomorskim, które razem z warmińsko-mazurskim jest liderem w tym dziele reintrodukcji powrotu jesiotra, czyli wielkiej ryb jesiotrowatych różnych, wielkiej ryby wędrownej, która przez wieki sprawiała, że ktoś, kto sobie siedzi, leży nad Wisłą, sanem może, ale generalnie nad Wisłą i dopływami, zwłaszcza północnymi, dwa razy do roku dostępuje szczęścia spotkania z ławicami jesiotrów, ogromnymi rybami, które stosunkowo łatwo złapać, ważą po 50, 100 albo i więcej kilogramów. Tylko jest taki problem, że ten jesiot nie chciał słuchać wskazań kościoła, przypływał w innych momentach niż był post, z reguły po poście, po wielkim poście i potem jak wracał, długo przed adwentem i był dostępny w jednej chwili, w jednym momencie, masowo, prawda? Więc trzeba go było zakonserwować. Dzisiaj nie konserwujemy takich szlachetnych, drogich ryb. Jest hodowlany, od 20 lat trwają prace nad przywróceniem jesiotra, ale przez 1000 lat tego jesiotra wyżeraliśmy, niszczyliśmy, uniemożliwialiśmy mu podróż w dół, w górę rzeki dla rozrodu i mamy tego efekt.
19: W ogóle jest ciekawe z rybami. Niektóre ryby, które były bardzo popularne i stanowiły pożywienie tych najniższych klas, z czasem no właśnie zaczęły być doceniane trochę wyżej na tej drabince społecznej. No, spójrzmy chociażby na łososia. Kiedyś łosoś stanowił żywność najbiedniejszych ludzi w Londynie, bo był po prostu dostępny za darmo w Tamizie. A na przykład tych, którzy mieli kasę i mogli stać ich było na mięso, niektórych nazywano pogardliwie beef eaters. A dzisiaj łosoś to droższy coraz bardziej. Żabnica, tak. Kiedyś właściwie ryba śmieciowa, nikt jej nie chciał jeść, dorzucali do zakupów w sklepach. Weź pan trochę żabnicy, bo co ja z tym zrobię? Dzisiaj znowu jakieś kosmiczne ceny. Kergulena! Kiedyś bardzo popularna, można było ją kilogramami zajadać, teraz tylko dla milionerów.
20: No pewnie tak, chociaż w Polsce łosoś zawsze był ceniony do tego stopnia, że były różne monopole, tak, zakazy, wyłączność dla pana, dla księcia, dla króla, dla biskupa, na połów łososia czy jesiotra. I już w pierwszej polskiej książce kucharskiej z XVI wieku, Kuchmistrzostwo, to tekst, który zaginął, kilka lat temu odnaleźliśmy kopię rękopiśmienną. Wspaniały tekst, bo właściwie w brzmieniu jeszcze prawie że średniowieczny. Jest tam przepis na łososia po polsku, czyli uznawano to za specjalność, za coś eleganckiego. A w książce takiej barokowej z końca XVII wieku, Compendium Ferculorum, jest takie piękne zdanie, że łosoś w Polsce jest najprzedniejszego smaku. Tylko przypominam, że chodziło o łososia wędrownego, bałtyckiego czy wiślanego, tak? Nie tego hodowlanego, nie przemysłowego, tylko produkt naturalny, też dostępny stosunkowo rzadko, to znaczy w chwili, kiedy przepływał i będącego dlatego szczególnie ceniony. Ja bym bardziej może wskazał na kawior z jeziora, który był mniej ceniony.
19: Dobrze, to do kawioru.
20: A dzisiaj no, osiąga szczyty jakieś szczyty cenowe.
19: Do kawioru i do innych sposobów chłodzenia się jedzeniem w dawnych czasach powrócimy po informacjach. Te o 11.20 już za 30 sekund. Profesor Jarosław Dumanowski z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest gościem.
0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Po pożarze w Świnoujściu budynek sprawdza inspektor nadzoru budowlanego. Działania strażaków w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej już się zakończyły. W nocy doszło tam do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych. Nie ma poszkodowanych. W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się pierwszych zagranicznych decyzji inwestycyjnych w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Konkretne zapowiedzi padły podczas posiedzenia Unii Miasteczek Polskich w Rumi. To właśnie najmniejsze samorządy z Pomorza najbardziej liczą na rozwój związany z energetyczną transformacją. Perspektywy dostępu do prądu z farm wiatrowych i elektrowni jądrowej światowy biznes nie przegapi, zapewnia doradca ministra obrony Maciej Samsonowicz.
22: Pierwsze inwestycje dwie, czyli Kongsberga norweskiego. Myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca będzie ogłoszenie dwóch lokalizacji. Spodziewam się, że to będzie tutaj w okolicy, bo jakby znam intensywność prac z lokalnymi samorządowcami z powiatu wejherowskiego z Rumi.
21: A burmistrz Rumi Michał Pasieczny dodaje.
23: No widzimy, że Ministerstwo Obrony Narodowej przysyła nam konkretnych inwestorów. To wejście takich dużych firm międzynarodowych koncernów na nasze tereny pokazuje, że

0: Oli w Wieliczce będą trafiać pacjenci Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego z przewlekłymi chorobami górnych dróg oddechowych. To dzięki współpracy zawartej 135 metrów pod ziemią, gdzie panują idealne warunki dla pacjentów pulmonologicznych. Katarzyna Młynarczyk.
1: Brak grzybów, bakterii i alergenów, a do tego stała temperatura, nawilżenie i stałe nasycenie chlorkiem sodu, mówi Agata Słowik, kierownik fizjoterapeutów w uzdrowisku.
2: Pacjenci mają nawilżone drogi oddechowe, dodatkowo sól jest, bakteriobójcza, grzyb obójcza, więc wszystkim pacjentom z chorobami pulmonologicznymi tutaj bardzo dobrze się oddycha.
1: Na rehabilitację pod ziemią czeka się ponad rok. Nie zmieni też tego zawarta umowa, ale mogą deklaracje Narodowego Funduszu Zdrowia, zauważa zastępca dyrektora szpitala Bolesław Gronuś.
3: To jest ten pierwszy krok, który robimy w tej chwili i mamy nadzieję, że on pociągnie za sobą kolejne kroki.
1: Z rehabilitacji w kopalni soli dziennie korzysta teraz 240 osób. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: Dzisiaj na zmianę upał i burze, są alerty dla większości kraju. Będzie grzmieć przede wszystkim na południu, w centrum i na wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 18-20 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do nawet 37 miejscami we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dziś w programie Owczarek pan profesor Jarosław Dumanowski z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opowiada, jak dawno, dawno temu, kiedy nie było lodówek, kiedy nie było kostkarek, a nawet jeszcze nie było lodowni, w jaki sposób szlachta, król, książę i inni możnowładcy radzili sobie, z jakiej żywności korzystali, jakie potrawy sprawiały, że upały można było łatwiej znosić. A czy, panie profesorze, mamy jakieś informacje dotyczące na przykład kulinariów, jakimi raczył się lud, bo pewnie sporo nie przetrwało?
6: No trochę mamy, ale to raczej o produktach, albo inaczej, jest taka perspektywa, że w tych jednak elitarnych poradnikach pisze się, żeby czegoś unikać, albo tak jedzą prostacy, tak? Więc no nie zawsze, czy niekoniecznie dotyczy to chłodzenia, ale generalnie uważano, że chłodzą naszą naturę ryby, że ryby mają naturę no, mokrą, takie skojarzenie, znaczy ryby i zwierzęta wodne, tak? Czyli i bóbr, i żabka, i ślimak, i szczeżuja, i małż. I między innymi dlatego uważano, że one są dobre na post, bo chłodzą naszą naturę, czyli obniżają libido. Dlatego no, te ryby uważano, że one też bardzo skutecznie chłodzą naturę ludzką, przy czym niektóre z nich, ogromna większość z nich uważano, że są elitarne i były drogie, zwłaszcza świeże ryby. Świeże ryby morskie właściwie były poza zasięgiem wszystkich w Polsce, poza gdzieś tam wybrzeżem, ale chodzi o świeże ryby słodkowodne, przy czym niektóre z nich, o dziwo, czasami takie, które cenimy, na przykład sandacz, tak? Uważano za gorsze. Jeżeli łosoś, jesiotr, szczupak i karp uważano, że są smaczne, były drogie, elitarne, wyrafinowane, to uważano, że sandacz, którego tak dzisiaj cenimy, wystarczy pójść do sklepu i poszukać świeżego sandacza, jest taki ładny, ładna wzmianka chyba Falimirza, Stefana Falimirza, 1534, prawie 5.

0: Tak, ryby solone, solone śledzie, oprócz jakichś tam lepszych rodzajów, suszony dorsz, czyli stokwisz, tak? O, generalnie bardzo długo uważano, że dorsz jest gorszą rybą. Jeszcze przed wojną, no, duża ilość, przed drugą wojną światową, przepraszam, trzeba być precyzyjnym dzisiaj. Przed drugą wojną światową uważano w Polsce, że no, jedźcie dorsze, bo jest coś innego gorsze. Bo chodziło o suszonego dorsza. O tak zwanego stokwisza, czyli wielkie bele suszonej ryby, wielkiej ryby, której dzisiaj nie znamy. Nie ma w Bałtyku wielkiej ryby dorsza i nie ma suszonego dorsza i nie jesteśmy zmuszani, żeby to jeść przez 40 dni przed Wielkanocą na przykład, prawda?
1: A kiedyś tak.
0: Długo, długo tak, długo taką popularną rybą, tańszą, była białuga, czyli ta ryba, z której wytwarza się najcenniejszy kawior. Ponieważ Rzeczpospolita obejmowała i do rzeczy Dniestru i Dniepru i stosunkowo blisko była Wołga, to ta białuga suszona, czyli ryba jeszcze większa niż jesiotr, tak? Jeszcze większa niż dorsz nawet. Czasami osiągała setki kilogramów do tony prawie, że tak? To było szczególnie tanie, masowe i taka ryba była tania, ale w stanie no, suszonym. Więc biedni jedli raczej ryby suszone i solone, a bogaci świeżutkie i delikatne.
1: Cudownie. Wspomniał pan, panie profesorze, że w którymś momencie pojawiły się lody. Skąd one się w Polsce wzięły? Jaki tutaj, podejrzewam, że pewnie Włosi mieli coś z tym wspólnego, ale może mieliśmy jakąś własną polską formę.
0: No, tak jak to w kuchni i w jedzeniu bywa, sukces ma wielu ojców, czyli to, co dzisiaj jest popularne, możemy się dopatrzyć w przeszłości, no, wielu korzeni. Przede wszystkim, co to są lody? No, takie lody, jakie dzisiaj znamy, przemysłowe, słodkie, dosyć twarde, to stosunkowo nowy wynalazek. Sam pamiętam kilkadziesiąt lat temu tak zwane lody rzemieślnicze, bo innych prawie, że nie było, to szybko się roztapiały i miały taką konsystencję, pojawiały się na krótko. Więc lody są znane prawie, że od starożytności. No nie wiem, co to są lody właśnie, zapętliłem się. Chłodzone napoje czasami ze śniegiem lub z lodem, zwane czasem szorbetami, to Persja, Bizancjum, Arabowie, tak? One nie musiały być bardzo zimne, nie musiały mieć w środku lodu, bo jest taki, od tego jest syrop, czyli coś słodkiego. Latem chłodnego obkładano to lodem z lodowni lub dorzucano lodu albo robiono takie jakby, nie wiem, smoothie, taką aksamitną strukturę. Natomiast wielkim wynalazkiem, no i XVI wiek, renesans, Włosi to udoskonalają, to są sorbety, czyli raczej napoje jeszcze. Słodkie napoje, słodkie, zimne napoje, czasami z lodem lub śniegiem, czy tam roztartym lodem. Maszynka do robienia lodów, czyli no, taki zestaw dwóch pojemników z pokrętłem, z korbką. Do środka, do tego mniejszego pojemnika wkładamy jakąś masę owocową, mleczną, śmietankową, słodką. Między większy pojemnik i mniejszy wsypujemy lód, kręcimy tą korką.
1: Kręcimy lody.
0: Stąd kręcenie lodów, tak. Zajęcie bardzo, bardzo dochodowe albo wskazujące na to, że ten, dla którego kręci się lody, on już te lody miał ukręcone, czyli jest bogaty. I w chwili jakiejś tam decydującej dosypujemy sól, grubą sól kuchenną albo saletrę, to na krótko mocno obniża temperaturę i ta substancja no, jakoś tam się ochładza i chociaż trochę nabiera takiego gęstszego stanu skupienia. To jest we Francji druga połowa XVII wieku, w Polsce pierwsze przepisy to połowa XVIII wieku, takie receptury. Więc najbardziej popularny w wieku XIX, ale bardzo długo jest to szczyt luksusu. To jest niewyobrażalny luksus, bo i słodycze, czyli coś tam no, z cukrem, i sam lód, a już zwłaszcza ta technologia, były bardzo drogie i bardzo elitarne.
1: Panie profesorze, a czy z powodu upałów, czy lata w ogóle, jako tego okresu, w którym jest ciepło, znikały ze stołów jakieś potrawy, dlatego że, nie wiem, szybko się psuły,

0: czy szybciej się psuły, czy to była kwestia odpowiedniej konserwacji, czyli właśnie, nie wiem, dużo soli, albo zakopywanie, albo...
1: Tak, tak, tak. No to jest kwestia konserwacji i przechowywania, bo mówimy tutaj, no, rozwinięte techniki kulinarne, sztuka kulinarna i te różne pomysły, to jednak cecha kuchni zawodowych, elitarnych, gdzie są różne sposoby na konserwację. Niedawno mieliśmy w Paryżu taką całą konferencję o bezpieczeństwie żywności, o konserwacji żywności, o historii. Jesteśmy, ja i moi koledzy, historykami, a nie technologami żywności. No i najróżniejsze takie sposoby były od lat, bo w społeczeństwach biedy i głodu oraz postu, który wymaga, no, w sposób niezgodny z naturalnym rytmem przyrody używania pewnego pokarmu, na przykład tych ryb, które są, przypływają w maju czy w czerwcu, żeby używać ich je w lutym i w marcu, Wielki Post, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc od wieków jedzenia było sporo w pewnym momencie, tak? Czy przy okazji żniw, czy połowów, czy uboju zwierząt w listopadzie, czy tam w grudniu przed zimą. A potem są okresy, kiedy tego jedzenia nie ma i kwestia konserwacji to jest nawet nie tyle świeżości i popsucia, tylko przechowania, więc ile z tego się jednak zepsuje, ile z tego się zmarnuje, ile tego będzie mniej, ile tego dotrwa. Więc oczywiście najpopularniejsze to solenie i łączenie. To jest bardzo pomysłowa dziedzina, no, dawnego przetwórstwa żywności. Łączono wiele różnych technik, na przykład z tą jeszotrzyną, tak? Poławiano jeszotra, przypuśćmy, w maju. Wkładano, oczywiście objadano się tym jesiotrem, bo był cudowny, ale generalnie nie powinno się go jeść, nie wiem, w czwartek, we wtorek, w poniedziałek, w niedzielę, tylko w piątek, w sobotę, ewentualnie w środę, w dni postu. Post to znaczy nie jedzenie mięsa i nabiału w określone dni, ale też nie jedzenie ryb w inne dni. To całkowicie reguluje nasz rytm życia. Resztę wkładano do solanki w wersji elitarnej, a jeszcze był elitarny, najróżniejsze zioła, przyprawy i stopniowo po kolei to wyjmowano, żeby podwędzać. Wtedy dosyć długo to mogło istnieć, tak? Suszono, no najpopularniejszy produkt taki masowy to suszona, nie suszona, solona wołowina, czyli pekefleisz, peklowane mięso. Ludzie biedniejsi, jeżeli już jedli mięso, co zdarzało się rzadko, to jedli soloną wołowinę, tak? Dlatego na przykład Krasicki się zastanawiał, czy na wolę on dojedzie do nieba, czy trzeba na szczupaku dojechać do nieba, tak? Bo wołowina, w sensie solona wołowina, była tania, zwyczajna, a szczupak, bardzo ceniona ryba, była czymś elitarnym. Więc tych sposobów było wiele, i wędzenie, i marynowanie, i suszenie, mnóstwo kiszenia, tak? Kiszono i owoce, najróżniejsze warzywa, kiszono, nie wiem, kapustę z jakimiś owocami, z jabłkami, z kaliną, z różnymi dodatkami. Cała masa pomysłów, które dzisiaj są albo zapomniane, albo są na marginesie w takiej, no nie wiem, są dla amatorów, czyli miłośników zróżnicowanego, swojskiego, tradycyjnego jedzenia.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za tę podróż sentymentalną. Pan profesor Jarosław Dumanowski z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Informacje o 11.40, już za kilka minut po informacjach, program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Dzień dobry.
2: Dzisiaj w programie Frytki z cukrem. Ja wiem, że państwa na pewno ten tytuł już pociąga i państwo sobie myślą, że może zmieniłam Kulturę Osobistą na jakąś audycję kulinarną albo antykulinarną, ale nie. To jest cały czas ta sama audycja, a moim i państwa gościem będzie i jest już, bo czeka, w tak zwanym przedpokoju Kultury Osobistej. Adam Wojtyszko, witaj serdecznie.
3: Witam, dzień dobry.
2: Smakowałeś frytek z cukrem kiedyś?
3: Nie.
2: To po co piszesz takie opowiadania pod tym tytułem?
3: To jest bezczelny zamach na percepcję odbiorców. Wiem, że to może być wabiące, więc w ogóle się nie cykam.
2: O 11.40 się słyszymy, tak czy inaczej. Z Adamem Wojtyszko i ze mną Martą Perchuć-Burzyńską. Czekamy na państwa.
4: Autopromocja.
5: Trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
6: Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
5: Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messi.
6: No dobra, już pewnie wiecie. Zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
5: Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 11.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dziś o 15.00 prezydent spotka się z ministrem obrony. Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz mają do omówienia szereg kwestii, m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
20: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
19: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czernecka. Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć też przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji. Parlament Ukrainy przyjął właśnie ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Przewodniczący parlamentu powiedział, że znajdą się w nim najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Projekt w niedzielę wniósł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Panteon Narodowy ma zawierać imiona osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jakich bohaterów szanować, oświadczył Zełenski. A wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA i krytyce ze strony Polski. Władze Rosji od dzisiaj wprowadziły tymczasowe zawieszenie ruchu osób i towarów przez kolejowe przejścia graniczne na wybranych odcinkach granicy Rosji z Finlandią, Estonią i Łotwą. Choć decyzja formalnie obejmuje głównie przejścia kolejowe na granicy z Finlandią, w praktyce dotyczy jedynie przejść z Estonią i Łotwą, bo ruch kolejowy na granicy rosyjsko-fińskiej został wstrzymany już wcześniej na mocy decyzji władz w Helsinkach. Niezwykła historia pierwszego polskiego rejsu dookoła świata na jachcie żaglowym symbolicznie zakończyła się w Gdyni. Jacht Zjawa 3, na którym Władysław Wagner dokonał tego wyczynu, po raz pierwszy przybił do polskiego portu. Początek tej morskiej opowieści sięga 1932 roku.
1: Wypłynął z Gdyni na Zjawie pierwszej, którą znaleźli na plaży, odbudowali jako szalupę i popłynęli aż do Panamy. Tam łódka się już zaczęła rozpadać. Zbudowali Zjawę drugą, która okazała się zanieczyszczona przez świdra, które żarły, jak Wagner zaprojektował i zbudował w Ekwadorze Zjawę trzecią.
21: Na ostatnim porcie w Anglii dostał informację, że musi zostać, bo zaczęła się wojna. A ci ludzie tutaj podjęli decyzję, że chcą zamknąć dla niego tą historię.
22: My father owned Zjawę as...
23: Mój ojciec kupił Zjawę jako łódź rybacką. Po latach postanowiłem ją odnaleźć. Jako dziecko miałem jej tabliczkę na ścianie sypialni.
21: Zjawa zamknęła kółeczko, które Wagner zaczął tutaj w 1932 roku. Jest to dla nas niesamowite.
19: Wyjątkową historię opowiadali Sławek Królikiewicz, Dariusz Dziedziuli, Steven Brown. A Zjawa 3 po odbudowaniu nosi nazwę Trade Wings i pływa pod niemiecką banderą. Są ostrzeżenia przed upałem i burzami. Te mogą być gwałtowne. Będzie grzmieć przede wszystkim na południu, w centrum i na wschodzie. Od 18-20 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 34, nawet miejscami 37 na wschodzie i południowym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dzisiaj zapraszam Państwa na frytki z cukrem, bo właśnie tak zatytułowana jest książka, zbiór opowiadań Adama Wojtyszki, mojego i Państwa gościa. Dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry, witam.
2: Adam Wojtyszko, reżyser i scenarzysta teatralny, filmowy, telewizyjny oraz oczywiście radiowy, i od 2024 roku, żeby być dokładną, dyrektor i główny reżyser Teatru Polskiego Radia i debiutant, jeśli chodzi o pisanie.
3: Jeśli chodzi o prozę, tak.
2: Pisanie opowiadań. To jest podobno największa sztuka.
3: Tak?
2: Żeby dobrze opowiadanie napisać. I czy ty podzielasz tę teorię?
3: Nikt mi nie powiedział, więc nie miałem takiego wrażenia. To znaczy, na pewno jest pewna przewrotność w pisaniu prozy, która w odróżnieniu od scenariusza jest bardziej bezpośrednim kontaktem z odbiorcą. I trzeba mieć wszystko wcześniej po prostu wymyślone. Ta produkcja jest ważniejsza. Ale czy to jest trudniejsze? Nie, scenariusze są trudniejsze. Mhm. Może cała masa ludzi przyjść, zepsuć, przeszkodzić, pomóc, ale to rozrywanie na kawałki, rozszarpywanie dzieła w wypadku scenariusza, czy filmowego, czy teatralnego, no to jest jednak inna walka.
2: No tak, ale opowiadanie musi jednak tworzyć taką pełną całość. Chciałam powiedzieć pewną, a wyszło mi pełną. I dobrze, że tak powiedziałam. Pełną całość.
3: No tak, ale z drugiej
2: początek, strony... Początek, rozwinięcie, zakończenie i ta puenta.
3: Tak, ale z drugiej strony jest też bardziej osobiste, więc to się łatwiej porządkuje. Mam takie poczucie, że to jest bardziej organiczne.
2: Czyli z przeżyć osobistych wzięły się te opowiadania?
3: Z myśli, z odczuć. Niekoniecznie przeżyć.
2: Jezus Maria, się boję wejść do twojej głowy.
3: To jest bardzo fajna głowa. Proszę, nie, spokój. Nie, no to jest tak, że te wszystkie... Wariactwa jakoś są obecne w sferze wyobraźni, tylko nie bardzo jest poligon, na którym można to zdetonować, więc ta forma prozy jest najbardziej przyjazna.
2: Mhm. Czyli co, to są opowiadania, które wzięły się po pierwsze z podsłuchiwania twoich własnych myśli, tak?
3: To znaczy, jeśli mam być zupełnie uczciwy, to czasem też z rozmów. Bardzo wiele z rozmów, zwłaszcza z moją ukochaną, z Wandą, która też zrobiła ilustrację.
2: Wanda Kos, oczywiście.
3: Wanda Kos, oczywiście. I z takich absurdów, które nas cieszą razem. My w ogóle dawno temu ustaliliśmy, że poczucie humoru jest dlatego podstawowym kodem porozumienia, że to jest szybkie rozpoznanie nieprawidłowości. Jeżeli dwie osoby czują humor, to znaczy, że rozpoznają to, co nie działa w rzeczywistości, a w związku z tym łatwiej im się porozumieć. I z tych absurdów, z tego bredzenia, z tych fikołków mózgowych, część pomysłów się zrodziła na opowiadania, a część po prostu gdzieś krąży, no bo rzeczywistość z natury rzeczy jest porąbana.
2: No dobrze, a czy one się wzięły także z literatury? Bo tak sobie pomyślałam, co czyta
3: Czasem...
2: A czyta na pewno sporo i zawsze czytał.
3: Chociaż
2: ten autor
3: głównie scenariusze, dlatego że funkcja dyrektora Teatru Polskiego Radia skazuje mnie na przeczesywanie rynku, co oczywiście jest czasem piękną przygodą, czasem charówą nieznośną, ale jednak to jest bardziej w dialogach, bardziej w takiej strukturze fabularnej, no scenariuszowej po prostu. A jeśli miałbym mówić o swoich...
2: Matkach i ojcach tych opowiadań.
3: Ojejku, to jest Frankenstein. To są skrawki, znaczy potwór Frankensteina, powyrywane trochę z Pratchetta, trochę pewnie Mrożek. Tak.
2: Wszyscy mówią Monty Python oczywiście.
3: No nie, nie tak mówią, ale to też jest prawda, że Monty Python był strasznie ważny zawsze dla mnie i też dla Wandy i też się na tym poziomie porozumieliśmy.
2: No dobrze, a te postaci to one pochodzą tylko i wyłącznie z wyobraźni, czy jednak trochę takich paskudnych ludzi, bo sporo tu paskud okropnych jest. Spotykałeś na swojej drodze, a może masz takiego też...
3: Na szczęście nie spotkałem...
2: Człowieka w sobie, którego tam gdzieś opisałeś.
3: To oczywiście też. Jeśli ktoś jest rozpaczliwy i zdesperowany, to zwykle jest coś ze mnie. Natomiast na szczęście nie spotkałem w życiu bardzo wielu okropnych ludzi, ale te spotkania były na tyle intensywne i zostawiły blizny i poparzenia, że łatwo się do nich odnosić. To jest pewien instynkt fabularny. Ja tak mam, że wybieram ludzi, na bohaterów właśnie jakoś pokręconych, dlatego że oni są lepszym nośnikiem konfliktu, czyli fundamentu wszelkiej opowieści fabularnej. Jakiegoś zderzenia, czy wartości, czy człowieka z samym sobą, człowieka z innym człowiekiem, czy z materią, ale łatwiej, jak ktoś jest pokręcony, tą sprężynę fabularną naciągnąć.
2: Paskudnych ludzi wsadziłeś do jednego miejsca, do jednej krainy, żeby tam im trudniej było się stamtąd wydostać, rozumiem?
3: Nie, to nie ma wymiaru terapeutycznego. To nie jest jakiś rodzaj przepracowywania, bo ja się w tym rozsmakowuję, mnie to bawi. To znaczy wierzę w to, że nazwanie czegoś oczywiście troszkę oswaja i pomaga. Bardzo niewiele jest opowieści, które nie mają w sobie jakiegoś potwora, demona, czegoś, co jest niepokojące i co jest przeciwstawne do wartości, w które jednak chcielibyśmy wierzyć. Ja mam taką nadzieję, że o ile jakkolwiek udało mi się, mam nadzieję, wyposażyć te opowiadania w jakiś humor, no to, że to jest czytelne, gdzie jest ta granica głupawki, a gdzie jest granica prawdy.
2: Codzienność miesza się tu z groteską. Tak można by opisać te opowiadania, ale z drugiej strony myślę sobie tak, jak to czytam. Boże, może codzienność jest po prostu groteską.
3: To jest kwestia rozpoznania. To znaczy, ja myślę, że zawsze od nastrojenia percepcji zależy to, co jest, gdzie jest ta granica rutyny, gdzie jest ta granica normalności, a gdzie nagle dopatrujemy się wszystkich właśnie dziwnych i postrzelonych zjawisk.
2: No dobrze, ale jest w tych opowiadaniach też sporo niepokoju. No ja nie mogę zdradzać do końca tych wszystkich fabularnych trików, których tam użyłeś, ale też się nad tym zastanawiałam, czy absurd, którego używasz, ma ten niepokój wyciszać, czy jeszcze bardziej rozbudzać?
3: To znaczy, chciałbym wierzyć w to, że jest komicznym rozpoznaniem. To znaczy, że jest jakimś nośnikiem diagnozy, nieważne czy psychologicznej, czy społecznej, czy uczuciowej, ale jednak jakimś rozpoznaniem, no bo to, jak jest zwyczajnie i nudno i normalnie, no to mniej więcej wszyscy wiemy. Dopiero jak się właśnie coś wydarza, jest jakieś pęknięcie, jakieś kopnięcie, jakieś przekoszenie, to nasza uwaga jest na to wysterowana i zmusza nas do jakiejś analizy. Jest taki mechanizm, który na przykład, no, nie staram się go usprawiedliwiać, ale jak jest jakiś koszmarny wypadek, nagle wszyscy przejeżdżający obok zwalniają i chcą się temu przyjrzeć. I ja nie mam pretensji do tych ludzi, chociaż nie powinni tego robić, no bo to...
2: Ze względów bezpieczeństwa.
3: Etycznych, bezpieczeństwa, jasne, wszelkich, ale ja to rozumiem, dlatego że nasz mózg jest wysterowany na to, że chce rozpoznawać zagrożenia. Jeżeli w zabawny sposób opowiadamy sobie o pewnych właśnie kryzysach, zagrożeniach czy niepokojach, to mam taką nadzieję, że to jest pewna przyjazna wymiana tym rozpoznaniem, tą diagnozą, że mówimy sobie, okej, dobra, to jest dziwne, to jest głupie, to nie powinno takie być, a życie i tak do przodu jakoś się tam kręci.
2: Miałam takie wrażenie, że przyjąłeś taką zasadę, żeby każde z tych opowiadań zakończyć jakimś takim morałem, czymś takim, ale nie sprawdziło mi się to we wszystkich.
3: odruch puenty jest no jakby też fabularny, natomiast nigdy nie chcę moralizować, to znaczy mam wrażenie, że...
2: Może przestrzegać, może...
3: Nie, też, to znaczy, jeśli coś takiego się urodziło przy okazji tych radosnych fikołków mózgowych, to super. Natomiast to nigdy nie ma... Ja chcę dostarczać rozrywki, która nie powoduje, że mam ochotę się pochlastać. To znaczy, że jest tak głupia, że nie ma miejsca już na jakąkolwiek myśl. I jeżeli jakkolwiek to się udało, to jestem najszczęśliwszy na świecie.
2: Tobie, jako człowiekowi tak bardzo związanemu z radiem, z teatrem radiowym, myślę, że opowiadanie musi brzmieć. Czytałeś na głos te swoje małe prozy?
3: Fragmenty tak. Też miałem wielką radość ze słuchania aktorów, którzy audiobooka nagrali z tego, bo to Anna Dereszowska, Olaf Lubaszenko i Jędrzej Hecnar. I to jest strasznie fajne doświadczenie, jak się ta intonacja, ten rytm, to zdanie układa w sposób taki, jak przewidziałem. To jest super.
2: No tak, ale teraz to sprawdzasz, zapraszając aktorów, którzy nagrali ci audiobooka, ale w trakcie pisania, czy czytanie jest też dla ciebie konieczne? Właśnie przez ten rytm.
3: To się dzieje w głowie automatycznie. Ja zawsze miałem jakieś takie dysleksje, dysgrafie, to zawsze była dla mnie tortura pisanie, więc musiałem sobie wypracować, podobno dużo dzieciaków tak robi, że sobie wypracowuje tą wewnętrzną narrację, te głosy, które mówią to, co się pisze, żeby po prostu było łatwiej się przejść przez szkołę.
2: Skupmy się jeszcze na ilustracjach. Tak. Bo ilustracje ważne bardzo są. Ilustracje autorstwa wspomnianej Wandy Kos, współautorki książki. Razem wymyślaliście te niektóre rzeczy typu kółkąt?
3: Niektóre rzeczy tak, bo te opowiadania powstawały w różnych momentach i przy ostatnich no to już zupełnie każdy pomysł weryfikowałem z Wandą. I też w związku z tym myślę, że łatwiej było nam wymyślać, co by mogło być na tych ilustracjach. Mhm. To znaczy poza tym, że Wanda ma niesamowitą łatwość rozpracowywania mnie i moja psychika nie jest dla niej żadną tajemnicą. Czuję się przy niej wręcz bezbronny i bezradny. I dobrze, mogę sobie na to pozwolić. No to ona też ma wielką wyobraźnię, która powoduje, że z rzeczywistości wyłapuje rzeczy dziwne, nie tylko na poziomie plastycznym, ale też językowym.
2: Ale to jest tak, że te ilustracje miały dialogować z tymi opowiadaniami, czy je ilustrować?
3: Nie wiem, czy było jakiekolwiek założenie. Po prostu sobie gadaliśmy, co by było fajnie, żeby nawiązywało do tej opowieści. Też no jakby albo nie za dużo zdradzając, albo nie za dużo komentując.
2: A jadłeś kiedyś frytki z cukrem?
3: Nie. W życiu, przy to okropne musi być.
2: Naprawdę nigdy nie pomyliłeś się w smażalni, że pocukrzyłeś zamiast
3: ostatnio
2: posolić?
3: Moje koleżanki właśnie zainspirowane tytułem spróbowały, byłem przy tym obecny, ale sam nie w życiu.
2: To skąd ten tytuł?
3: No bo to jest jakiś taki właśnie organicznie, zmysłowo działający i jakby też dużo mówi o tej naturze naszej rzeczywistości. No jesteśmy przebodźcowani. Nawet jeśli lubimy osobno frytki i cukier jest całkiem smaczny, to jak się to wszystko tak wrzuci w jeden nachalny worek, to bywa przytłaczające. Tam gdzieś nawet chyba w którymś opowiadaniu jest nawiązanie do tych frytek, ale to tytuł mówię, ja go lubię dlatego, że wszyscy o niego też pytają i on działa jakoś.
2: Dzień dobry,
3: zmysłowo.
2: Czy są frytki z cukrem?
3: Działa zmysłowo i od razu kopię w tą wyobraźnię właśnie zmysłową.
2: Bardzo ci dziękuję. Adam Wojtyszko był moim i państwa gościem, autor, debiutant, jeśli chodzi o opowiadania. Chodzi oczywiście o książkę Frytki z cukrem, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarna Owca. Adam Wojtyszko, reżyser teatralny, filmowy, scenarzysta, oczywiście też dyrektor i główny reżyser Teatru Polskiego Radia. Był moim państwa gościem, byłam zaszczycona, bardzo dziękuję.
3: Ja niewyobrażalnie dziękuję.
2: Jakubowi Paziowi też bardzo dziękujemy za to, że ta audycja się po prostu odbyła, bo Jakub Paś jest wydawcą tego programu. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
0: 11.55, a więc za 5 minut TOK 360. Filip Kakusz, dzień dobry Państwu ponownie. Będziemy rozmawiać o tym, co zmienia się 1 lipca. 1 lipca dla polskich konsumentów zmienia się sporo, dla niektórych z nich przynajmniej. Dlatego, że dziś kończy się obowiązywanie przejściowych przepisów dotyczących ceł na towary sprowadzane spoza Unii Europejskiej. Wygasają zwolnienia celne dla paczek, których wartość nie przekracza 150 euro. No i to jest pytanie, w co tak naprawdę są wymierzone te przepisy. Czy te przepisy doprowadzą do tego, że taśma z tanimi produktami z państwa środka przestanie przekazywać tyle produktów, ile przekazywała do tej pory, i w jaki sposób też największe koncerny, które specjalizują się w sprzedawaniu tych produktów, będą starały się te ograniczenia ominąć. Będziemy rozmawiali także o tym, co dzieje się na rynku kryptowalut, skoro w Polsce wciąż nie ma przepisów dotyczących tego, w jaki sposób ten rynek kryptowalut miał być regulowany, a dziś mija czas na wprowadzenie tych przepisów, czas, który wymusza rozporządzenie MiCA, unijne rozporządzenie MiCA. Co dalej z polskim rynkiem kryptowalut? Czy hula po nim wiatr? Czy jeszcze ktoś się ostał? I co dalej? O tym będziemy rozmawiać po godzinie 12.30. Po godzinie 13.00 wrócimy jeszcze do Wenezueli, gdzie wciąż ratownicy z całego świata w tym momencie walczą ze skutkami podwójnego trzęsienia ziemi, które przydarzyło się w nocy ze środy na czwartek. Zobaczymy, co nie działa w państwie, które zostało spustoszone przez rabunkową gospodarkę reżimu Nicolasa Maduro. Będziemy rozmawiać także o tym, jak w Bieszczadach ludzie radzą sobie z niedźwiedziami i ile tych niedźwiedzi, jak często obserwują i w jaki sposób samorządowcy starają się uspokajać sytuację i turystów, którzy być może są przestraszeni możliwością spotkania tego dużego drapieżnika.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
2: Mam takie wrażenie, że coś się tam chyba udało, znaczy udało się oderwać Polaków od narodowego cierpienia historycznego. Na chwilkę.
3: Ale niektórych tak, Polaków, dlatego że jak śledziłem wczoraj też różne działania, no wystąpił między innymi Jarosław Kaczyński, który powiedział, że no, w ramach retorsji oddaje order Jarosława Mądrego.
2: Dał order Jarosława Mądrego, bo mu nie pasował, no.
3: Tak, tak. Jest to duża sytuacja memiczna, jak ktoś zauważył. Natomiast to jest poważna sprawa z tego względu, że no, ktoś, kto był w Ukrainie przynajmniej raz, a ktoś, kto był tam wiele razy, zauważy, że w Ukrainie jest bardzo wiele ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że powinien pan prezes iść dalej i teraz zażądać w ogóle zmiany tych nazw ulic, no skoro chce być konsekwentny.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
5: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
6: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
4: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Środa, 1 lipca, minęło południe.
9: Na stacjach paliw po staremu zakończył się rządowy program CPN.
8: Od dziś za benzynę i olej w niektórych regionach płacimy nawet o złotówkę więcej.
9: Sąd decyduje dziś o losie Zbigniewa Ziobry.
8: Były minister sprawiedliwości może trafić do aresztu, bo ma 26 zarzutów w związku z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
9: Koniec tanich zakupów na chińskich platformach.
8: W życie wchodzi nowy, najwyższy w Europie VAT na towary spoza Unii Europejskiej. To jest TOK 360 w południe.
9: Marietta Wiśniewska
8: i Filip Kakusz. Dzień dobry, zapraszamy.
9: Parlament przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Znajdą się w nim, i tu cytat, najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego.
8: Deputowany z proprezydenckiej frakcji Sługa Narodu, jeden z inicjatorów projektu ustawy w sprawie Panteonu, przekazał, że nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą się w nim znaleźć.
9: Mają być to jednak osoby, które zasłużyły się w walce o wolność kraju. Nie wykluczył jednak, że może być tam umieszczony na przykład Stepan Bandera.
8: Nikt i nigdy nie będzie nakazywać nam, jakich bohaterów szanować, oświadczył Wołodymyr Zełenski. W Polsce cała scena polityczna jest oburzona nazwaniem jednej z jednostek wojskowych Ukrainy imieniem bohaterów UPA.
9: 80 groszy, a na niektórych stacjach nawet złotówka. Od dziś za paliwa płacimy dużo więcej.
8: Skończył się program CPN i do cen trzeba doliczyć 23% VAT. Kierowcy nie są zachwyceni, ale jak mówią w rozmowie z Marcinem Starcem, większość spodziewała się wzrostu cen.
10: Kierowisko drogo. Już jaka cena?
11: Powariowali. Właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
12: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
13: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
14: Mam końcówkę akurat, z jakich okoliczności.
12: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem.
15: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Trzeba je tak tankować.
12: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
15: Myślę, że tak. 40 groszy.
16: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
17: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst, to już do góry hopsiup, a tutaj obniżyć, to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki.
8: To czy w najbliższym czasie paliwa będą dalej drożeć, to w głównej mierze zależy od sytuacji na światowych rynkach.
9: Dyskusja premiera z ministrą zdrowia i szefem NFZ-u trwała wczoraj kilka godzin, ale rząd nie przedstawił jeszcze żadnych wniosków po tym spotkaniu. Wiadomo, że dotyczyło finansowania ochrony zdrowia i zarobków medyków.
8: Sprawa stała się głośna po wykryciu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz, skąd ta cisza ze strony premiera resortu zdrowia i NFZ-u?
18: Rząd od początku nie planował i też NFZ konferencji prasowej na ten temat. Mówił o tym wczoraj rzecznik rządu, ale dziś już w Sejmie słyszę od także polityków, przede wszystkim polityków koalicji rządzącej, takich rozmowach kuluarowych, o tym, że jednak brak takiej komunikacji tuż po spotkaniu jest błędem. Bo oczywiście takie spotkania premiera z szefem NFZ-u odbywają się regularnie, ale akurat to wczorajsze przykuwało uwagę opinii publicznej, bo oczywiście atmosfera wokół NFZ-u jest gęsta, także ta polityczna. Chociażby lewica domaga się zmian na tym stanowisku, a wszystko za sprawą zarobków między innymi jednego lekarza, byłego działacza Koalicji Obywatelskiej, który w Szpitalu Południowym zarobił prawdopodobnie na nieprawidłowych fakturach wystawionych ponad 1,5 miliona złotych. Jest więc pytanie, jak NFZ kontroluje wydatki, także właśnie na wynagrodzenie zarządzania szpitali, bo budżet NFZ-u co roku rośnie. No ale dziś rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o efekt tych wczorajszych rozmów, mówi jedynie tyle.
19: Wczorajsze spotkanie dotyczyło kwestii finansowania NFZ-u, bo wcześniej zaplanowano, uczestniczył w nim pan minister Domański. Będą kolejne spotkania dotyczące też NFZ-u w tym tygodniu.
9: Maćku, w tej sprawie mówi się też o dymisji prezesa NFZ-u.
18: Tak, domaga się tego Lewica. Mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym wicepremier i jeden z liderów Lewicy, Krzysztof Gawkowski, ale z ustaleń wielu dziennikarzy, między innymi dziennikarzy TVN24, miało to zirytować bardzo premiera i wczorajsze posiedzenie rządu było bardzo burzliwe.
8: Ale premier ponoć przymierza się do zmian w rządzie.
18: Tak, i ja zresztą dodam, że ta dymisja prezesa NFZ-u nie jest wykluczona. Zresztą to jest człowiek, który pełni to stanowisko jeszcze od czasów rządów PiS-u, no ale premier nie chce, żeby ktoś inny z rządu wychodził przed szereg i ogłaszał takie zmiany, a zmiany w samej Radzie Ministrów też nie są wykluczone. Coraz słabszą pozycję w rządzie ma mieć minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a poseł klubu Centrum Sławomir Ćwik mówi o problemach w prokuraturze, także tych kadrowych, z którymi zdaniem posła Ćwika minister Żurek sobie nie radzi.
20: No jestem zaskoczony niektórymi działaniami pana ministra. Na przykład nie rozumiem kwestii odmów powoływania, awansowania prokuratorów i uważam, że to jest błąd.
21: Czy to jest ten spór z prokuratorem Kornelukiem?
20: Ale to chodzi o najniższe nawet szczeble prokuratury, dlatego że jeżeli, dajmy na to, odchodzą prokuratorzy z prokurator okręgowych na emerytury i zachodzi potrzeba awansowania prokuratorów z rejonowych do okręgowych, to nie można tego dzisiaj sprawnie zrobić. To się nie odbywa.
18: Pytanie tylko, czy do tej rekonstrukcji rządu faktycznie dojdzie, czy to znowu jeden z klasycznych tematów pojawiających się w czasie letnich wakacji.
8: A to był Maciej Kluczka. Dziękujemy bardzo.
9: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry.
8: Prawomocna decyzja mogłaby zdaniem prokuratury przyspieszyć procedurę ekstradycyjną byłego ministra sprawiedliwości, który obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W sądzie jest reporter TOK FM Błażej Kulesza, z którym teraz się łączymy. Błażeju, powiedz, posiedzenie prowadzone jest z wyłączeniem jawności. Czy dziś ta decyzja w ogóle twoim zdaniem może zapaść?
22: Na salę sądową obrońcy Zbigniewa Ziobry wchodzili z trzema opasłymi czerwonymi segregatorami, co mogło jedynie sugerować mnóstwo wniosków, jakimi chcą sąd zasypać. Tym pierwszym okazał się wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego jednego z sędziów, mówi obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski.
23: Wyłączenie pani sędzi Anny Szymachy z Wolińskiej od rozpoznania tej sprawy. Ten wniosek jest motywowany faktem, że pani sędzia była członkiem składu orzekającego rozpoznającego zażalenie na tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego.
22: Sąd przekazał wniosek o wyłączenie ze składu sędzi Szymachy z Wolińskiej do losowania, ale jak sugerował drugi z obrońców Ziobry, Adam Gomoła, powinno to być przyczyną do odroczenia posiedzenia.
24: Sąd niestety nie widzi podstaw do odroczenia, przynajmniej na ten czas.
22: Procedowanie sprawy ruszyło jednak dalej. Obrona więc zawnioskowała o wyłączenie kolejnego z sędziów, Adama Chocholaka. Te decyzje powinny zapaść jeszcze dziś, mówi sędzia Anna Ptaszek, rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie.
25: Na pewno będzie to sędzia losowany, natomiast czy będzie to decyzja taka, że oba wnioski zostaną rozpoznane przez tę osobę, czy nie, to musimy poczekać na decyzję z wydziału.
22: Zdaniem prokuratury wnioski są bezzasadne, a prawomocny areszt stałby się podstawą do ekstradycji Zbigniewa Ziobry, który jest w Stanach Zjednoczonych, mówi prokurator Piotr Woźniak.
26: Żeby złożyć wniosek o ekstradycję, powinniśmy mieć prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Formalnie nie, natomiast praktyka uczy, że w innym przypadku tego typu wnioski o ekstradycję mają małe szanse powodzenia.
22: Zdaniem prokuratury Zbigniew Ziobro mógł popełnić w związku z Funduszem Sprawiedliwości aż 26 przestępstw, za które grozi 25 lat więzienia. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Po rozmowach katarskich mediatorów z Amerykanami na dziś zapowiadane jest spotkanie z delegacją Iranu.
8: Waszyngton i Teheran za pomocą pośredników próbują ustalać szczegóły porozumienia pokojowego. Rozmowy będą dotyczyć cieśniny Ormus, toczą się w stolicy Kataru, a ich przebieg śledzi reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
27: O tym, że negocjacje nie będą łatwe. Niech świadczy fakt, że obecnie mamy do czynienia z ustalaniem, czy może w ogóle dojść do bezpośredniego spotkania Irańczyków i Amerykanów. Donosi o tym CNN, powołując się na źródła dyplomatyczne. Teraz we wszystkim pośredniczą przedstawiciele Kataru i Pakistanu, od początku zaangażowanego w proces rozmów pokojowych. Na dzisiejszym spotkaniu Katar przedstawi Irańczykom wyniki wczorajszych rozmów z Amerykanami. Problematyczna wciąż pozostaje kwestia cieśniny Ormuz. Główny negocjator Iranu uważa, że bezpłatny tranzyt przez szlak obowiązuje tylko przez 60 dni. Powołuje się przy tym na ostatnie memorandum z Waszyngtonem. Donald Trump tego nie akceptuje, ale Teheran nie ma zamiaru ustępować. Dążymy do dialogu, ale jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatów, jesteśmy gotowi do dalszej wojny i odpowiednio zareagujemy. Grozi główny irański negocjator. Według amerykańskich mediów, Irańczyków w sprawie pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę zamierza poprzeć Oman. Trump już wcześniej groził, że w odpowiedzi na taki ruch wyda rozkaz bombardowania sułtanatu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: To koniec tanich paczek z chińskich platform cyfrowych, przynajmniej na jakiś czas.
8: Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Stawka wynosi 3 euro za każdą kategorię produktów, w przesyłce do 150 euro. To duża różnica, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło.
9: Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi produktami, głównie z Chin, mówiła w pierwszym programie TOG FM szefowa działu gospodarczego polityki Insight Hanna Ciche.
0: Celem tej zmiany jest to, że kiedyś te małe paczki, paczki do 150 euro, stanowiły raczej wyjątek w masie unijnego importu. Teraz natomiast wolumenowo stanowią 90%. System po prostu był zaprojektowany pod inną strukturę tego handlu. Powszechność handlu internetowego, bardzo agresywny i udany marketing tych dużych platform zagranicznych, przede wszystkim chińskich, sprawił, że to się zmieniło i trzeba ten system dostosować. Opłata na razie będzie po prostu ryczałtowana. 3 euro od kategorii produktów w paczce, to znaczy paczka zawierająca same koszulki będzie mieć dodatkową opłatę 3 euro, natomiast paczka zawierająca koszulki, kurtkę i buty będzie mieć już 9. Ma to zablokować napływ tych małych paczek na rynek. Podobną regulację wprowadzili Amerykanie i faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł. Co nie znaczy oczywiście, że nie będzie można tych towarów kupować albo że one wszystkie będą droższe o 3 euro, bo platformy już zaczęły się szykować na ten ruch, inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
8: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia ponad 4,5 miliarda małych paczek, głównie z państwa środka.
9: Połowa z sześciorga Polaków, którzy rozgrywają swoje mecze na Wimbledonie, awansowała do drugiej rundy.
8: Jako pierwszy o trzecią rundę powalczy Hubert Hurkacz, a jutro na kort ponownie wyjdą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Michał Waszkiewicz.
1: Hubert Hurkacz i imprezy wielkoszlemowe to nie jest dobre połączenie. Niezależnie od formy, na tych najważniejszych turniejach wrocławianin zawsze zawodził. No prawie zawsze. 5 lat temu dotarł do półfinału właśnie na londyńskiej trawie. I tym razem Wimbledon też zaczął dobrze, pokonał rozstawionego z 11 Kaspera Ruda.
2: Niesamowite wsparcie otrzymałem od kibiców, co było naprawdę, naprawdę świetne.
1: Hurkacz właśnie rozpoczyna walkę o rundę trzecią. Jego rywalem jest Austriak Sebastian Offner, notowany w drugiej setce rankingu. Pokonał go już 2 razy, ale jak to z Hurkaczem bywa, pewnie nie będzie to miało dziś znaczenia. Kamil Majchrzak po dobrym meczu z Alejandro Tabilą jutro zagra z Amerykaninem Zakarim Sfajdą. W ich pojedynkach jest remis 1-1. Nerwowo turniej zaczęła Iga Świątek. Pokonała wczoraj Amerykankę Taylor Townsend, ale w 3 setach, a po meczu zalała się łzami. Nie jest łatwo wracać jako obrończyni tytułu. Dlatego cieszę się, że przebrnęłam przez ten mecz. Mam wrażenie, że w pierwszym i trzecim secie grałam naprawdę solidnie i dobrze. Ale ogólnie był to miks wielu różnych emocji i po prostu teraz cieszę się, że będę mogła na tym korcie zagrać raz jeszcze. Świątek jutro zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową, 10 lat starszą byłą liderką rankingu. Ma z nią bilans 6-0 i będzie faworytką. Pytanie, jak tym razem zniesie presję. I na koniec, powrót Sireny Williams nie był spektakularny. 44-letnia Amerykanka dostała dziką kartę, ale odpadła już w pierwszej rundzie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
8: 12:12, jest z nami Jan Jęcz, specjalista od gospodarki cyfrowej, Wydział Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polityka Insight. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
8: 1 lipca, dziś wygasają zwolnienia celne dla paczek spoza Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 150 euro. Tymczasowe cła wyniosą 3 euro za przedmiot. Czy to jest skuteczny sposób, żeby walczyć z tanimi produktami sprowadzanymi z tych chińskich platform, których nazwy wszyscy znamy?
4: Doświadczenia amerykańskie pokazują, że to jest skuteczne, jeżeli chodzi o zmniejszenie wolumenu, zmniejszenie liczby tych paczek, które do tej pory łapały się na to tak zwane zwolnienie de minimis. W Stanach Zjednoczonych to zwolnienie zostało zlikwidowane, zostało wycofane w połowie mniej więcej ubiegłego roku i do końca roku rzeczywiście liczba paczek spadła w porównaniu do 2024. Więc doświadczenia amerykańskie pokazują, że przynajmniej jeżeli chodzi o jakieś czasowe zmniejszenie liczby tych paczek, to tak, natomiast nie jest tak, że platformy nie wiedziały, że to się wydarzy i na pewno i wiemy, że przygotowują się na te zmiany, że będą starały się utrzymać oczywiście klientów przy sobie.
8: No właśnie, jak chińskie koncerny poradzą sobie z obejściem tych ceł?
4: No właśnie pierwsze zagrożenie to jest faktyczne obchodzenie tych ceł, to znaczy, że paczki będą na przykład źle oznaczane, że w jakiś sposób będą próbowały obchodzić przepisy, to jest jakieś ryzyko, no ale przede wszystkim dostosowują swój model biznesowy i dostosowują procesy logistyczne. I tutaj mamy tak naprawdę dwa trendy. Jeden trend to jest budowa własnych centrów logistycznych przez tych chińskich gigantów i tu na przykład Polska jest ważnym miejscem na mapie Europy, jeżeli chodzi o to, gdzie lokowane są te centra logistyczne. Przykładowo Shein pod koniec ubiegłego roku uruchomiło taki europejski hub pod Wrocławiem. AliExpress także ma pod Łodzią w Konstantynowie Łódzkim bardzo duże centrum logistyczne. Także inwestowanie we własne centra, do których sprowadzane są kontenerami po prostu duże zamówienia z Chin na takie towary, które wschodzą z dużą pewnością, a później już sprzedawanie ich na rynku europejskim, gdzie to cło nie obowiązuje, ponieważ paczka idzie do klienta nie bezpośrednio z Chin, tylko właśnie z takiego centrum gdzieś w Europie, no to jest pierwsza droga. No druga to jest logistyka kontraktowa, to znaczy wynajmowanie powierzchni magazynowej, wchodzenie w umowy różne z firmami spedycyjnymi w Europie i w jakiś sposób właśnie wydłużanie tego łańcucha. Do tej pory mówiło się, że te firmy pracują w takim modelu, sprzedają w modelu B2C, czyli business to client, od biznesu gdzieś w Chinach do klienta europejskiego paczka idzie bezpośrednio. Teraz będzie to raczej business to client, czyli po drodze jest jakiś europejski pośrednik, który właśnie sprawia, że ta paczka ostatecznie do klienta już trafia nieobłożona tym cłem.
8: To są miliony złotych, czy tam euro inwestycji, jeśli chodzi zarówno o zawarcie takich umów z firmami spedycyjnymi. Wydaje mi się, że jeszcze więcej, jeśli chodzi o zbudowanie powierzchni magazynowej, potem jej utrzymanie, podobnie jak utrzymanie tej szlaków dostawy od portów do tych centrów dystrybucyjnych i dalej. I zastanawiam się w takim razie, czy to się na dłuższą metę tym koncernom opłaca. To jest też pytanie, czy my jesteśmy w stanie oszacować, ile takich przedmiotów z tych chińskich platform trafia codziennie do Unii Europejskiej.
4: To, ile takich przedmiotów trafia do Unii Europejskiej, to jesteśmy w stanie oszacować. To jest kilka miliardów. Unia Europejska szacowała, że 5,9 miliardów bodajże w zeszłym roku takich przedmiotów trafiło. To czasami się mówi przedmiotów, czasami paczek, z czego 91% trafia z Chin, więc to są ogromne liczby. No i też jest tak, że te firmy zdążyły się chyba mocno zakorzenić na europejskim rynku, mają takie przychody, że te inwestycje to jest po prostu coś, co prędzej czy później musiało nadejść. Ta utopia nie mogła trwać wiecznie. I wydaje się, że to wcale nie będzie żaden koniec dla tych firm. Raczej pewne, i to o tym mówią europejskie firmy e-handlu, raczej pewne wyrównanie pola gry. To znaczy, że wreszcie te firmy chińskie też będą musiały zacząć ponosić nakłady kapitałowe, nakłady operacyjne, żeby na tym europejskim rynku być obecne, no bo do tej pory one grały trochę na nierównych zasadach.
8: Czyli nie wyrugujemy tych chińskich koncernów z europejskich rynków i z europejskiej gospodarki.
4: Zupełnie pewnie ich nie wyrugujemy i też celem nie jest ich zupełne wyrugowanie. No, pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o chińskie firmy. W żadnym miejscu regulacji znoszącej te ulgę de minimis nie pojawia się mowa o chińskich firmach. To są wszystkie firmy z krajów trzecich, więc tutaj też są na przykład amerykańskie firmy w tym. Więc celem w ogóle nie jest rugowanie. Celem jest raczej ograniczenie liczby tych paczek, ponieważ to nie jest... unijny system, chociażby transportowy, system celny, no nie był przygotowany na taką liczbę tak małych paczek. To bardzo utrudnia właśnie transport, blokuje różne procedury, ten wolumen. No i też zagrożenie jest takie, że przez to, że te przedmioty przychodziły z Chin, gdzie obowiązują chociażby inne standardy bezpieczeństwa, no to w tym zalewie, że tak powiem, przedmiotów było bardzo wiele produktów niebezpiecznych. I tu są już kolejne regulacje na horyzoncie, które z kolei mają zaadresować ten problem, które też będą uderzać pewnie w chińskie firmy, też będą od nich wymagały dostosowania się, no ale to są już pewne kolejne kroki. Ten krok ze zniesieniem limitu tego braku ceł na paczki do 150 euro ma na celu po pierwsze po prostu ograniczenie napływu przedmiotów z Chin.
8: Bardzo dziękuję. Jan Jęcz, specjalista od gospodarki cyfrowej, Wydział Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polityka Insight, był z nami. 12:20 informacje.
5: Autopromocja.
6: Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
7: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
10: Prawdziwa historia Polski.
11: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
5: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12:20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem. Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dzisiaj alerty przed burzami obowiązują w centrum, na południu i na wschodzie kraju. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefańczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego, a wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. Amerykańska organizacja pozarządowa ACLED, zajmująca się monitorowaniem konfliktów zbrojnych, poinformowała, że ponad 100 tysięcy osób zginęło od początku wojny domowej w Birmie. Konflikt wybuchł po wojskowym zamachu stanu w 2021 roku. Analitycy uważają ten konflikt za najbardziej krwawy z toczących się obecnie w Azji.
8: 12:21, Tok 360, Filip Kakusz. Jest z nami Milena Kloczkowska, Homo Faber, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
8: Wchodzą w życie zmiany w systemie zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców i uchodźczeń wojennych z Ukrainy. To jest kolejny etap wygaszania tej legislacji wprowadzonej po 2022 roku, po inwazji Rosji na pełną skalę na Ukrainę. Ale te przepisy, ta porcja zmian, która obowiązuje od dzisiaj, budzą niepokój chociażby organizacji pozarządowych, bo mogą uderzyć w osoby najbardziej potrzebujące. Co się zmienia?

0: tak, że na przykład dziecko musi opuścić ten OZZ, a dorosły tam zostaje?
1: Oczywiście to zależy od sytuacji samego dorosłego. My jako organizacja mierzymy się z różnymi przypadkami i żeby to Państwu zobrazować, mamy na przykład sytuację, gdzie rodzice, czyli mama i tata są osobami z niepełnosprawnościami, mają minimum stopień niepełnosprawności umiarkowany, bo to pozwala na przebywanie na OZZ-cie i mają zdrowe dziecko. Dziecko, które ma lat 12, chodzi do polskiej szkoły i świetnie się uczy. I ta zmiana, którą wprowadziło prawo, doprowadza do tego, że rodzice mogą zostać na punkcie formalnie, ale ich dziecko już nie. Ponieważ jest zdrowe.
0: To jest jeden z wielu przypadków, to jest taki przypadek teoretyczny, natomiast pani odwiedza te ośrodki, spotyka się pani zapewne z ludźmi, którzy tam są, którzy tam mogli być do dzisiaj. Jakie to są historie? Bo spodziewam się, że jeśli ktoś przebywa w takim ośrodku zakwaterowania zbiorowego przez wiele miesięcy, to nie dlatego, że chce.
1: Niestety tak. Oczywiście ja też odniosę się do tego faktu, to niestety nie jest przypadek teoretyczny. To jest przypadek, który mamy w praktyce. Mamy wiele różnych przypadków. Mierzymy się na przykład z sytuacją, kiedy babcia jest opiekunką formalną wnuka, który niestety jest sierotą, ponieważ rodzice zginęli na wojnie i ona, czyli babcia, może zostać na punkcie, ale dziecko też już nie. I to jest właśnie o tym, że na przykład seniorzy są wymienieni jako grupa uprawniona do zamieszkiwania w takim miejscu, też dlatego, że ciężko założyć, że osoba, która ma 65 lat i więcej, pochodzi z Ukrainy, nie mówi biegle w języku polskim, usamodzielni się poprzez łatwe znalezienie zatrudnienia, tak? My mamy świadomość tego, że kiedy mówimy o osobach w takim wieku, nawet z Polski, to one na rynku zawodowym, na rynku pracy nie są dla pracodawców, mówiąc brzydko, atrakcyjne. W związku z tym bardziej, jeżeli pochodzą z innego kraju, przychodzi jeszcze bariera językowa, więc to też nie jest tak, że te osoby przebywają tam, bo chcą. Przebywają tam, bo bardzo często też nie mają dokąd wrócić. My na Lubelszczyźnie mamy bardzo wiele osób z Ukrainy Wschodniej, osób z terenów, które są aktualnie okupowane, osób, które potraciły swoje domy w bombardowaniach, a z drugiej strony nie mają też tej alternatywy tu w Polsce, bo nie są w stanie, nawet posiadając tą ukraińską emeryturę, wynająć czegokolwiek, ponieważ taka klasyczna emerytura ukraińska, najczęściej przez nas spotykana, to na przeliczeniu na polskie złotówki to jest 300 zł miesięcznie.
0: Ja sobie trochę nie wyobrażam tego, jak wprowadzanie tego zakazu w praktyce ma wyglądać. To znaczy, czy ktoś przyjdzie i powie dziecku, żeby wyszło, a rodzic może zostać, bądź babcia, bądź opiekun prawny? Czy będzie wyprowadzanie siłą najmłodszych? Trochę sobie nie wyobrażam, mówię, co się może wydarzyć dzisiaj? I czy to rzeczywiście będzie egzekwowane?
1: Przyznam szczerze, że na tym polega, powiedziałabym, kunszt tej ustawy. Dlatego, że dotychczas ośrodki zbiorowego zakwaterowania były prowadzone przez wojewodów. To było zadanie zlecone, wojewodowie jakby odpowiadali na terenach swoich województw i potem to było oczywiście zadanie dla powiatów, ale to było i w ogóle było to prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i to było ich zadanie. Ale też od 1 lipca doszło do tego typu zmiany, że już nie wojewodowie prowadzą ośrodki, tylko i też nie to ministerstwo, bo od 1 lipca przejmuje to zadanie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W związku z tym te MZZ-y, OZZ-y, jak to się mówi, które funkcjonują dotychczas, one funkcjonują na umowach z wojewodami. Więc jeżeli nie mają nowej umowy z ministerstwem czy podmiotem, który w imieniu ministerstwa może taką zawrzeć, to tak naprawdę, mówiąc brzydko, wychodzi, że to jest problem tego właściciela, który punkt prowadzi. Bo tutaj jakby wojewoda już nie kontynuuje finansowania, umowy nie ma, punkt przestaje funkcjonować, a co wy sobie teraz zrobicie z tymi ludźmi, prawda, to już jest trochę wasza sprawa. I my to też dostajemy od właśnie właścicieli punktów, od ludzi, którzy mają te miejsca. Oni pytają, co mamy zrobić? Mamy wystawić dzieci na ulicę? Mamy ich eksmitować z policją? No to jest nieludzkie.
0: I tu trzeba postawić trzy kropki, bo zobaczymy, co będzie działo się w ciągu najbliższych dni. Na pewno będziemy tę sprawę śledzili w TOK FM. Bardzo dziękuję. Milena Kloczkowska, Homo Faber, Katolicki Uniwersytet Lubelski, była z nami. Mecenas Robert Nogacki, Kancelaria Prawna Skarbiec, jest z nami. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
0: 1 lipca dziś wchodzi w życie już w docelowej formie rozporządzenie MiCA, regulujące rynek kryptowalut w Unii Europejskiej. Firmy, które na tym rynku działają, muszą mieć odpowiednią unijną licencję. Poszczególne państwa miały też przygotować swoje regulacje krajowe dotyczące rynku kryptowalut.

0: walut właśnie. Polska nie przygotowała. Spór w tej sprawie między rządem a prezydentem opisywaliśmy dość szczegółowo w TOK FM. No i jaki efekt? Co się zmienia dzisiaj dla polskich inwestorów?
1: Dla samych inwestorów zbiera się niewiele. Kryptowaluty były legalne, są legalne i zapewne zawsze będą legalne. To, co się zmienia, to infrastruktura w tle, dlatego że 1 lipca kończy się okres przejściowy przewidziany przez przepisy unijne i albo do tego czasu stworzymy pewne instytucje krajowe, które nadzorują ten rynek, albo regulowane instytucje nie będą w stanie działać w Polsce wcale. No i niestety jesteśmy świadkami tego drugiego wariantu, to znaczy w kryptowaluty można inwestować dalej, czy na rynku zdecentralizowanym, czy w instytucjach regulowanych poza Unią Europejską, czy w instytucjach regulowanych w innych państwach Unii Europejskiej. Natomiast nie da się inwestować w instytucjach regulowanych w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce nie ma w ogóle organu administracji, który takie licencje by wydawał. To troszkę tak, jakbyśmy sobie zlikwidowali Komisję Nadzoru Finansowego i banki w Polsce nie byłyby w stanie dłużej działać. To jest dokładnie taki typ sytuacji.
0: No i w ile firm w Polsce uderzył brak tych regulacji? No bo polski rynek kryptowalut mały nie jest. No i jak w ogóle taka wyrwa legislacyjna zmienia rynek całej Europy?
1: No to jest dosyć skomplikowana sytuacja, dlatego że w polskim rejestrze WASP-ów jest ponad 1000 podmiotów, ale ja też jestem osobą, która pierwsza mówiła, że wiele tych podmiotów, które było wpisane na tą listę, to są podmioty, które nigdy nie powinny być regulowane, bo nie spełniały przesłanek. W związku z tym trudno mówić, że każdy z tych podmiotów to jest podmiot w jakiś sposób pokrzywdzony. To niestety ten rynek wygląda w ten sposób, że wiele tych podmiotów nigdy by tego testu licencyjnego nie przeszło. No jedne by nie przeszły, a inne by przeszły, nie miały okazji sprawdzić, dlatego że w ogóle ten proces w Polsce nie funkcjonuje. W związku z tym my sobie po prostu rynek kryptowalut kompletnie zaoraliśmy i w zasadzie ktokolwiek chciał przeżyć, no musiał uciekać za granicę. To nie jest ideologia, to nie jest kwestia wyboru, nie było innego wyjścia. Jak to wpływa na inwestorów? No tak jakbyśmy sobie w Polsce zlikwidowali wszystkie banki i powiedzieli, że przecież sobie mogą polscy klienci logować się w bankach za granicą, co technicznie jest prawdą, tylko nie jest ani bezpieczne, ani wygodne, a już na pewno nie napędza polskiej gospodarki. To jest dokładnie ta sytuacja, w której jesteśmy, jeśli chodzi o rynek kryptowalut.
0: No i też utrudnia dochodzenie praw inwestorów, gdyby cokolwiek złego się wydarzyło.
1: No oczywiście, dlatego że mamy kilka miejsc, gdzie inwestor może uciec. Raz to są jakieś giełdy zdecentralizowane, które świetnie działają, tylko że nikt ich nie nadzoruje i troszkę one nie istnieją jako podmioty prawa. To są bardziej, można powiedzieć, software istniejący na światłowodach i blockchainie. Są giełdy licencjonowane gdzieś tam w świecie, bardzo często z takich miejsc typu Seychelles, które nie dają realnie żadnej możliwości ochrony. Jest sporo instytucji, które ubiega się o licencję bądź już dostało w Unii Europejskiej, typu Crypto.com na Malcie, typu Bitstamp w Luksemburgu, typu Badbi w Austrii, nawet jakiś tam Revolut na Cyprze ma licencję krypto, no tylko w jaki sposób polski inwestor, który na przykład będzie zaskoczony cennikiem albo będzie uważał, że naliczono mu jakieś opłaty niezasadnio, w jaki sposób on ma dochodzić swoich roszczeń przed regulatorem na Cyprze albo w Wiedniu. W teorii jest to oczywiście możliwe, takie uprawnienia mu przysługują, tylko że to nie jest realne w praktyce. No i jeszcze gorszą rzeczą jest odpływ i kapitału, i takie osłabienie intelektualne, dlatego że cała polska branża krypto po prostu musiała się przenieść za granicę. A to bardzo często znaczy, że w toku tego procesu licencyjnego trzeba było wynająć lokalnych specjalistów, w AML-a, o informatyków i tak dalej. Na tym wszystkim zarabiają nie polscy specjaliści, tylko z kraju, gdzie jest udzielana ta licencja, bo wymóg też jest taki, że tam, gdzie ubiegamy się o licencję, tam realnie musimy prowadzić biznes. Więc to jest też odpływ pieniędzy na całą infrastrukturę krypto.
0: Czyli po tym rynku w tym momencie hula wiatr i zastanawiam się, czy skoro polskie firmy wyniosły się za granicę, to jest sens, żeby jeszcze w ogóle walczyć o ustawę regulującą rynek kryptowalut, bo nie widzę teraz sensu po przeprowadzeniu tak skomplikowanej operacji logistycznej, żeby te firmy, które zacumowały gdzieś na Malcie czy w Luksemburgu, mogły wrócić do nas, kiedy już nawet regulacje będą?
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie, ale chyba na to bym odpowiedział, wracając do tej metafory bankowej. To jakbyśmy już sobie zlikwidowali sektor bankowy i zlikwidowali KNF, to czy warto próbować odbudować banki w Polsce? No oczywiście, że tak. To znaczy, że już jesteśmy zapóźnieni, już jesteśmy w trudnej sytuacji. ale rynek krypto nie zniknie. Mamy jakieś wzloty, upadki, natomiast blockchain jako technologia on się będzie rozwijał. To, że jesteśmy już zapóźnieni na starcie, to nie znaczy, że mamy w ogóle zaprzestać działania, bo się znajdziemy w takiej sytuacji jak kraj, który by doszedł do wniosku, że nie warto się podłączać do internetu, bo w sumie już się wszyscy inni podłączyli, przegraliśmy ten wyścig i się po prostu nie uda. No nie, trzeba się do internetu jak najszybciej podłączać i nadrabiać to zapóźnienie, bo będą kolejne etapy tej rewolucji technologicznej, będzie tokenizacja aktywów, będą pomysły na to, żeby umowy w jakimś aspekcie zastępować smart kontraktami. I my mieliśmy w tym zakresie potencjał i mamy ludzi, którzy mają ciekawe rozwiązania w tym zakresie, a za chwilę będziemy w takiej sytuacji, że jak ktoś coś będzie chciał takiego robić, to będzie musiał uciekać za granicę, więc zdecydowanie i koniecznie trzeba te zapóźnienia nadrabiać. A to, czy pewne firmy już straciliśmy nieodwołalnie, to jest inne pytanie i niestety te szkody mogą być bardzo trudne do nadrobienia.
0: A to jest tak, że tylko Polska nie przygotowała w Unii Europejskiej tych regulacji?
1: No, sytuacja jest dosyć zaskakująca i przede wszystkim Polska jako jedyna z takich dużych krajów nie na chwilę obecną nie jest do tego gotowa. Jest przy tych regulacjach bardzo wiele niespodzianek. Po pierwsze Binance, czyli w zasadzie największa giełda krypto na świecie, który zapowiadał, że dostanie tą licencję w Grecji.
0: Nie dostanie.
1: Nie dostanie. Najpierw zapadło takie nieformalne rozstrzygnięcie, czy poszła informacja do Reutersa, że decyzja będzie negatywna. Binance tam cofnął wniosek, ale proszę zobaczyć, jaką szansę tutaj straciliśmy w połączeniu z upadłością Zondo Krypta. Mamy ogromny odpływ polskich klientów do zagranicznych instytucji, a tutaj jest wielki tort, który był do podzielenia między pozostałych graczy w postaci unijnych klientów Binance. My o to nie walczymy, bo wszystkie polskie instytucje musiały się wynieść za granicę, więc to jest zaskakujące. Jest też liczba pewna takich bardzo dużych firm krypto, które w ogóle zignorowały Unię Europejską. To przede wszystkim jest Tether, emitent stablecoina USDT, ale to troszkę jest taka, bym powiedział, wirtualna waluta w szarej strefy, więc to może było zrozumiałe, chociaż z dużych to największy podmiot mamy. MEX, Huobi, Bitfinex, podmioty, które generalnie nie powiedziały nic konkretnego na ten temat, chociaż są bardzo duże na świecie. No i mamy jeszcze cały ogromny rynek finansów zdecentralizowanych, który w ogóle nie jest objęty MiCA. Więc stale się coś dzieje, tylko że Polska na razie stoi w blokach startowych. A nawet bym powiedział, że zajmuje się montowaniem bloków startowych, kiedy wszyscy już biegną do przodu. No to jest niestety nasza obecna sytuacja.
0: Bardzo dziękuję. Mecenas Robert Nogacki, Kancelaria Prawna Skarbiec był z nami.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: 12.36, za 4 minuty informacja, a po nich przywita się z Państwem Patrycja Maciejewicz. W EKG będzie o wakacjach.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
10: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, Barbara. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
17: A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
18: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
20: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
21: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
22: Reklama.
23: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 12.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polska otrzyma 66 milionów euro z pakietu wsparcia Unii Europejskiej dla rolników w związku z wysokimi cenami nawozów, informuje Polska Agencja Prasowa. Będzie to druga najwyższa pula dotacji wśród państw członkowskich. Najwięcej, 107 milionów euro, dostanie Francja. Trzecim największym beneficjentem pakietu będą Niemcy, które otrzymają 60 milionów euro. Polacy częściej niż wynosi średnia dla mieszkańców Unii uważają, że wspólnota jest gwarantem stabilności w dzisiejszym świecie. Lepiej oceniają korzyści z członkostwa w Unii oraz z większym optymizmem patrzą w przyszłość. Tak wynika z najnowszego badania Eurobarometr opublikowanego przez Parlament Europejski. Według badania 77% respondentów w Polsce zgadza się ze stwierdzeniem, że Unia Europejska jest ostoją stabilności w niespokojnym świecie. Średnia unijna wyniosła 75%. Po krótkiej, ale ciężkiej chorobie zmarł Victor Willis, lider amerykańskiego zespołu Village People. Piosenkarz i jego zespół zasłynęli przebojem YMCA. Willis miał 74 lata.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Na magazyn EKG zaprasza sponsor. Polski Fundusz Rozwoju.
26: Godzina 12.41, to jest południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony, a ze mną w studio jest pani Marzena Buczkowska-German, wakacje.pl. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: Wakacje zaczęły się. Jesteśmy myślami już w tych miejscach docelowych, czy jeszcze szukamy, gdzie pojechać?
27: A to i tak, zależy kto, bo niektórzy to już są myślami od ponad roku, bo wakacje możemy kupować naprawdę z bardzo dużym wyprzedzeniem, więc część osób, które kupiły w okresie przedsprzedaży, pewnie się szykuje i właśnie myślami jest dopiero w tych miejscach, do których się wybierze. No ale są też tacy, którzy zastanawiają się, dokąd pojechać, bo jeszcze ostatecznej decyzji nie podjęli, więc przeglądają ofertę. No i dobierają to, co najbardziej pasuje ich budżetowi i ich potrzebom.
26: Jakie są proporcje pomiędzy tymi dwiema grupami? To znaczy, czy więcej jest tych, którzy są przygotowani z dużym wyprzedzeniem i już tylko zostało im się spakować, czy więcej jest tych, którzy idą trochę za głosem szaleństwa czy spontaniczności?
27: Pewnie na dzisiaj trudno będzie jednoznacznie powiedzieć, jak te proporcje się dokładnie rozłożą, ale widzimy, że grupa osób, które kupują z wyprzedzeniem rośnie. I to rośnie od paru lat. To jest taka sytuacja, którą i mieliśmy przed COVID-em. Później w okresie COVID-u oczywiście to wszystko nam się pozmieniało i wszystko było w ostatniej chwili, no bo też trudno było cokolwiek zaplanować, ale od momentu, kiedy pandemia ustała i widzimy to, że te trendy rozwijają się, więc coraz więcej osób jednak chce zaplanować sobie wakacje. Oczywiście to, o czym ja powiedziałam, ten rok wcześniej, to tutaj ta grupka jest niewielka, ale już oferty są przeglądane i w okolicach września, października, bo wtedy ta skala, ta dostępność jest już naprawdę bardzo duża. Pierwsze oferty wchodzą nawet w lipcu, w sierpniu poprzedniego roku, ale osoby, które ponad 90 dni przed wylotem kupują, no bo tak to też sobie definiujemy, tak na to patrzymy, jest z każdym rokiem, tak jak mówię, coraz wyższa i to pokazuje, że po pierwsze uczymy się planować, ale dostrzegamy też korzyści z tego płynące, bo korzyściami są nie tylko niższe ceny, ale też to, że są jakieś dodatkowe jeszcze oferty, na przykład w postaci gwarancji niezmienności ceny, gwarancji najniższej ceny. Czasami jest to ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, które jest w cenę wliczone albo za niewielką dopłatą. Ono jest oferowane. Poza tym ta oszczędność, o której mówię, taka jakby bezpośrednia, którą odczuwamy w wysokości tego przelewu, który robimy, wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze, w okresie przedsprzedaży i hotelarze przydzielają dosyć duże zniżki turoperatorom, które turoperatorzy mogą później oddać klientom. A poza tym oferta jest właśnie na tyle szeroka, że łatwiej nam jest wybrać coś, co będzie jednocześnie w naszym budżecie i będzie spełniało nasze oczekiwania. Bo chociaż mamy takie przeświadczenie chyba cały czas, że kierujemy się jako naród ceną, to ja nie do końca się z tym zgadzam i mówię, że Polacy patrzą na stosunek ceny do jakości. Czyli oczywiście za te pieniądze, które jesteśmy w stanie wydać, chcemy jak najwięcej i jak najlepiej i nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast to nie oznacza, że szukamy tylko tych najtańszych ofert. Wręcz widzimy, że w ofertach tur operatorskich hotele o standardzie 2 i 3 gwiazdek tracą na udziale, a rośnie zainteresowanie 4 i 5 gwiazdkami. Ono było już dosyć wysokie parę lat temu, więc tutaj może procentowo te różnice nie są aż tak duże, ale cały czas widać, że jednak jeżeli jedziemy na wakacje i na wakacje zorganizowane, to one są w dobrym standardzie.
0: No właśnie, skoro te czynniki ekonomiczne tak analizujemy, to przytoczę dane z raportu Związku Banków Polskich, który zbadał właśnie nasze portfele na wakacje i okazuje się, że w tym roku średnio chcemy przeznaczyć nieco ponad 2000 zł na taki wypoczynek i jest to 16% więcej niż w zeszłym roku. To oznacza, że te 16% wzrostu to jest więcej niż wynosi inflacja, to jest więcej niż wynosi wzrost cen usług turystycznych. Co oznacza, że ta dostępność finansowa, nasza zasobność portfela jakoś chyba się poprawiła. Czy państwo możecie też coś takiego zdiagnozować?
27: Tak, to znaczy ja bym na to spojrzała też jeszcze z troszeczkę innej perspektywy. To znaczy jesteśmy w stanie wydać na wakacje więcej, co nie oznacza, że konkretnie na ten jeden wyjazd w roku, który się odbędzie powiedzmy w szczycie sezonu, w okresie wakacji szkolnych, zapłacimy więcej. Bo my jak patrzymy na ceny średnie transakcyjne i je porównujemy tak rok do roku, to tam różnice nie są wielkie. Czasami to jest 1%. Zależy też jak patrzymy. Czy patrzymy per klienci, czyli to na co tam jakby średnio klienci po prostu wydali na swoje wakacje, czy patrzymy na te ceny, które są na rynku dostępne, to te różnice właśnie będą wynosiły między 1 a 4% rok do roku, więc to nie są jakieś znaczące różnice. Ale to, o czym mówię, z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe w rozumieniu wyższego standardu, w rozumieniu także innego kierunku, na przykład trochę dalszego, więc też droższego, no bo koszty przelotu są droższe, ale też w takim rozumieniu, że wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy dwa razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy i wykorzystujemy takie, mówimy tak czasami, takich mamy sprytnych turystów, którzy w takim pozytywnym sensie oczywiście sprytnych, którzy wykorzystują takie dni typu egzaminy maturalne, egzaminy ósmoklasisty i wtedy dzieci z pozostałych klas mają dni wolne, więc nie mamy tutaj straty dla szkoły, a mamy kilka dni wolnych, mamy przestrzeń, tak żeby pojechać już po majówce, więc ceny są niższe. No właśnie tak jak mówię, możemy sobie zorganizować takie wakacje z dziećmi. I w takich badaniach marketingowych, które my jako wakacje.pl prowadzimy, naszych wewnętrznych, wychodzi, że około 30% osób mówi, że na wakacje zagraniczne, takie trwające trochę dłużej, wyjeżdża 2-3 albo nawet więcej razy niż tylko raz. Więc tutaj też ta gotowość do wydania pieniędzy nie musi oznaczać, że per wyjazd wydajemy więcej, tylko że generalnie wydajemy więcej na podróże.
26: No właśnie, bo w tym raporcie Związku Banków Polskich, ja te czynniki akurat przyjrzałam dosyć dokładnie, ponieważ interesuje mnie ten, jak postrzegamy swoją zdolność wydania pieniędzy. No i też wzrasta udział osób, które deklarują, że wydają znacznie wyższe kwoty, te najwyższe, około 15 tysięcy. Spada odsetek osób, które deklarują, że finansują swój wyjazd pożyczką, kredytem, a rośnie tych, którzy finansują to z własnych oszczędności, co też oznacza, że ta dostępność, ta nasza zasobność kieszeni jest lepsza. A proszę powiedzieć, jak w takim razie to przekłada się na te kierunki? To znaczy, jeżeli już wybieramy jakieś konkretne miejsca docelowe, to co to jest dzisiaj najpopularniejsze, a co pojawia się nowego?
27: Dobrze, a jeszcze na chwileczkę, jeżeli pani pozwoli, wróciła do tych finansów, bo my robiliśmy takie badania też. Pytaliśmy Polaków, jak finansują swoje wakacje właśnie i w ogóle jak wydają pieniądze na wakacje, no bo pamiętajmy, że wyjazd na wakacje to nie jest tylko to, co kupujemy w Polsce w rozumieniu tego, co na przykład kupujemy w biurze podróży, ale też to, co wydajemy tam na miejscu. No i właśnie na ile też jest nasza gotowość, na ile wysoka jest nasza gotowość, żeby na miejscu coś kupić. Ale to, co pani mówi, to się potwierdza, że jednak zdecydowana większość osób finansuje z własnych środków wyjazdy, że jednak te pożyczki, chociaż są dostępne, czy rozłożenie na raty, my też mamy tego typu propozycje, to jednak wolimy albo odłożyć, albo nawet z bieżącej pensji te pieniądze wydać. Natomiast jeśli chodzi o kierunki, to no właśnie, cały czas, to powiem w ten sposób, ta pierwsza trójca, czy nawet pierwsza piątka właściwie niespecjalnie się zmienia rok do roku. Znowu króluje Turcja, która ma najlepszy albo jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości. Tam jednak są bardzo fajne resorty. Jest bogaty program All Inclusive, który obejmuje także animacje, rozrywki. To jest fajne dla rodzin z dziećmi, bo dzieci się też mogą czymś zająć, a nie muszą być cały czas tylko z rodzicami, więc na to wiele rodzin też stawia. Na drugim miejscu znajduje się Grecja, którą powinniśmy postrzegać jako 20 parę kierunków, bo i wyspy, i ląd, i czasami ktoś mówi, a byłem w Grecji, no ale pytanie, czy byłem w Grecji, no bo co innego jest być w Grecji na Krecie, co innego jest być na Półwyspie Chalkidiki, inna specyfika takiego pobytu, a jeszcze inaczej będzie na przykład na Kefalonii, która będzie zielona i będzie takim bardziej pobytem w naturze, a niekoniecznie ze zwiedzaniem tej starożytności, z którą Grecja może nam się kojarzyć, więc Grecja jest na drugim miejscu, na trzecim miejscu jest Egipt, który również poszerza ofertę, bo tam są nie tylko kurorty nad Morzem Czerwonym, ale też nad Morzem Śródziemnym, więc latem chłodniej trochę. Przepiękne plaże, mówi się czasami, że to są takie Malediwy północnej Afryki, bo właśnie ładny piasek, bo ładna duża przestrzeń i piękne morze. Ale w tej pierwszej piątce, czy może nawet dziesiątce szerzej, znajduje się i Bułgaria, i znajduje się Hiszpania, i pojawia się Albania, i Włochy, i Cypr, i Malta. Pojawiają się takie kierunki też, które są trochę droższe, bo na przykład Hiszpania zazwyczaj jest trochę droższa, chociażby ze względu na to, że tam jest dalej. Bo o ile do Barcelony jeszcze, czy tutaj Costa Brava, no to powiedzmy, że ten przelot jest w granicach tam 3,5 godziny mniej więcej, czyli podobnie jak inne kierunki Morza Śródziemnego, no to już Malaga to już jest tam około 4 godzin, a Wyspy Kanaryjskie to jest już tam około 5 godzin, a my mówiąc Hiszpania raczej bierzemy całość pod uwagę, więc te kierunki też zyskują na znaczeniu i zyskują na znaczeniu też w biurach podróży, bo tam jest też bardzo rozwinięta oferta tanich linii lotniczych, więc część osób jeździ samodzielnie, ale biura podróży również korzystają z oferty tanich linii lotniczych, tworząc swoje pakiety, więc takie poczucie bezpieczeństwa, właśnie pomocy, jakiegoś zaopiekowania jest widoczne wśród klientów. Rośnie liczba osób, które co roku korzystają z usług biur podróży. No i właśnie te kierunki, które na przykład wcześniej sobie samodzielnie organizowaliśmy, teraz z nich, to nie jest tak, że przestaliśmy zupełnie samodzielnie organizować, ale też z nich korzystamy w ramach tej oferty zorganizowanej.
26: Czy w takim razie kwestia bezpieczeństwa jakoś odgrywa rolę? Bo pamiętam, gdy rozpoczął się kryzys Zatoce Perskiej i to, w jaki sposób zmieniały się ceny paliwa. Dużo było obaw wtedy o to, co będzie z naszymi wakacjami. To po pierwsze, to znaczy, czy będą dostępne loty, czy będą zmienne ceny, czy benzyny nie zabraknie, paliwa lotniczego, ale także co z bezpieczeństwem. Jak dzisiaj turyści na to patrzą?
27: Bezpieczeństwo oczywiście jest priorytetem i dla klienta powinno być priorytetem i jest dla branży turystycznej priorytetem. Nikt nie wyśle samolotu tam, gdzie on nie może dolecieć, gdzie jest jakieś zagrożenie, czy w rozumieniu tego, że przestrzeń powietrzna nie jest czysta, czy w rozumieniu tego, że na przykład by nie było paliwa. Jeżeli jest podjęta decyzja, że lot jest wykonywany, to znaczy, że to zostało sprawdzone i tam można polecieć. W momencie, kiedy wybuchł konflikt w Zatoce Perskiej. Byliśmy w końcówce sezonu zimowego, a te kierunki, które nim zostały dotknięte, a więc właśnie region Bliskiego Wschodu w rozumieniu tej Zatoki Perskiej, czy dalej Azji, no bo tam część osób się przesiadała na tych lotniskach i leciała na przykład w kierunku, no właśnie, dalekiej Azji. To oczywiście zostało zatrzymane. Część została zatrzymana po prostu, bo były wstrzymane loty, no bo przestrzeń powietrzna była zamknięta. Później, jak nawet ona była otwierana, no to my też podjęliśmy taką decyzję, że te kierunki, które są na czwartym stopniu ostrzeżenia w MSZ-cie, były wyłączone z oferty. I nie odczuliśmy tego tak może bardzo, gdyby ten konflikt wybuchł na przykład w listopadzie, dlatego że ta oferta, o której mówię, która została dotknięta tym konfliktem, to jest oferta zimowa. W tej chwili tam jest tak strasznie gorąco, jest duża wilgotność, że w naturalny sposób latem spada zainteresowanie kierunkami, czy dalekoazjatyckimi, czy właśnie Zatoką Perską. Oczywiście część osób poleci, to nie jest tak, że się to wycina do zera, ale jest ten odsetek dużo mniejszy, więc tego tak bardzo może nie odczuliśmy. Klienci natomiast w momencie, kiedy został na przykład zamknięty Dubaj, szukali jakichś alternatyw. No i teraz oczywiście mogli polecieć na Karaiby, ale Karaiby jednak są daleko, bo są około 10 godzin lotu, Dubaj to jest niecałe 6 godzin lotu. No więc tutaj pośrodku się znalazły Kanary, które właśnie, tak jak mówiłam, jest około 5 godzin lotu, Maroko, Wyspy Zielonego Przylądka, no bo tam to było zamknięte, czy ktoś by się bał, czy by się nie bał, po prostu nie było jak tam polecieć. No więc się trochę ten ruch przesunął rzeczywiście na stronę zachodnią, więc to też widać było w statystykach. I w tej chwili, jeśli chodzi o kierunki, które normalnie latem są otwarte, czyli cały basen Morza Śródziemnego, Bałkany, to lata zupełnie normalnie. Nie ma tutaj ani żadnych cięć, ani żadnego wstrzymania lotów. Nie ma problemów z paliwem, z dostępnością.
26: W takim razie wakacje, jeszcze dla niektórych pewnie temat rozwijający się.
27: Z pewnością tak.
26: Dziękuję serdecznie. Pani Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
27: Dziękuję.
26: I to już koniec południowego wydania magazynu EKG. O 14.40 wróci do Państwa Wojtek Kowalik. Zapraszam w jego imieniu. A za chwilę informacje, a po nich kontynuacja TOK 360, na które zaprasza Filip Kekusz. Do usłyszenia, Patrycja Maciejewicz.
25: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W nowej polityce. Co się stało z Ameryką? 250 lat Stanów Zjednoczonych. A ponadto partie wybierają wrogów. Polityka orderowa. Uwaga, ceny dynamiczne. Mity o krwi pępowinowej. Auta na abonament. Kryzys podsiadły? Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Wniosek za wnioskiem od obrońców Zbigniewa Ziobry na posiedzeniu aresztowym. W informacjach też skutki dla Polski wejścia w życie jednolitych zasad dla rynku kryptoaktywów, a także tajne szkolenia wojskowe Rosji i Chin. Minęła 13. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wnioski obrońców Zbigniewa Ziobry zdominowały posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie, jakie rozpatruje zażalenie w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Mecenasi wnioskują o wyłączenie kolejnych sędziów ze sprawy. Decyzje te mają być rozpatrzone jeszcze dzisiaj, mówi sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.
7: Sąd zwracał się do stron o to, żeby wszystkie wnioski formalne złożyły od razu, żeby wszystkie można było złożyć, rozpoznać od razu. Obrońcy powiedzieli, że w zależności od decyzji sądu będą ewentualnie przedstawiać kolejne wnioski.
6: Jeżeli wnioski o wyłączenie któregoś z dwójki sędziów zyskałyby aprobatę, może to znacząco opóźnić rozpoznanie zażalenia na areszt wobec Ziobry.
7: Trzeba będzie odroczyć posiedzenie, wylosować nowy skład, znaczy tego sędziego, który wejdzie w to miejsce, zapewnić temu sędziemu czas na zapoznanie się z 6000 tomów akt i wyznaczyć kolejne posiedzenie.
6: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce mu przedstawić 26 zarzutów, grozi mu 25 lat więzienia. Firmy, które zajmują się obrotem kryptowalutami, a które nie mają pozwolenia wydawanego przez nadzór europejski, od dziś muszą wygaszać działalność. Przekonują eksperci, to skutek zakończenia okresu przejściowego wprowadzonego przez unijne rozporządzenie, które wprowadzało jednolite zasady dla rynku kryptoaktywów. Do wczoraj Polska miała czas na ustawowe dostosowanie swojego prawa do unijnego rozporządzenia, ale prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie wetował przepisy w tej sprawie. O czym więcej? Tomasz Fęska.
8: Zakończenie okresu przejściowego wyznaczonego w unijnym rozporządzeniu oznacza tak naprawdę koniec legalnej działalności tych firm zajmujących się obrotem kryptowalutami, które nie mają na to pozwolenia, tłumaczy dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego Krzysztof Piech.
9: Po prostu nie może tej działalności dalej kontynuować. Może co najwyżej wygaszać działalność.
8: Ponieważ Polska nie wdrożyła ustawy o kryptowalutach, to nie ustanowiła również organu, który mógłby tym firmom, które nie przerwą działalności, wymierzyć karę i ją wyegzekwować.
9: Co nie oznacza, że wszystkie firmy w Polsce, a mamy ich blisko 1200, że wszystkie one mogą dalej funkcjonować, ponieważ prawo unijne obowiązuje u nas w Polsce bezpośrednio.
8: A to oznacza, że firmy, które spróbują działać w legislacyjnej szarej strefie, może ukarać europejski nadzór finansowy. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Rejestr ma być początkiem przejrzystości, chociaż luk w nim nie brakuje. Błażej Kulesza.
10: Rejestrem przynajmniej na razie nie będzie objęty najsłynniejszy szpital w Polsce, Stołeczny Szpital Południowy.
11: Pozostawiam to słuchaczom, czy to może być przypadek.
10: Jak mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący porozumienia rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
11: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są m.in. szpitale pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
10: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelny. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
12: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiedzi. Czy z gminami podobnej wielkości.
10: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%. Błażej Kulesza, TOK FM.
6: Rosja i Chiny przeprowadziły w 2025 roku tajne szkolenia wojskowe zatwierdzone przez rosyjskiego ministra obrony, podała agencja Reutera, powołując się na europejskich urzędników i rosyjskie dokumenty. Przeprowadzono je dla około 200 rosyjskich żołnierzy, a odbyły się w obiektach chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Część z nich miała później trafić na front w Ukrainie. Jak wynika z ujawnionych dokumentów, program obejmował 3-tygodniową sesję z zakresu obrony przed bronią radiologiczną, chemiczną i biologiczną. Pekin stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Dzieci z Ukrainy, które przyjechały do Polski w związku z wojną, spędzają wakacje na koloniach w mieście. W Lublinie zajęcia zorganizowała im Fundacja Siła Jedności.
13: Gramy z dziećmi, różne warsztaty robimy, razem spędzamy czas. Dzieci mają taki czas z nami, żeby odpocząć od szkoły i żeby nie nudzić się.
14: Mamy taki letni obóz, chodzimy na spacery.
15: Oglądamy tutaj filmy na telewizorze, gramy w gry planszowe, no i jest fajnie.
6: Co jeszcze tu robicie na tych wakacjach?
16: Zwierzamy Lublin, bawimy się,
17: malujemy, lubimy grać w futbol.
6: Ale słuchajcie, jak wy sobie radzicie w te upały, jak jest tak gorąco?
18: W cieniu, albo możemy pić wodę.
19: Ja cały czas obserwuję w Telegram kanale, co się dzieje w tej Ukrainie. I kiedy ja to przeżywam, jakiś kolejny obszar, to dzieci moje lapają w mój stan emocyjny. I teraz opowiadam pani, po prostu przeżywam te czasy, nigdy nie mogę, nie możemy tego zapomnieć, nigdy.
6: Mówiły dzieci, jedna z opiekunek i Wiktoria Zacharowa z Fundacji Siła Jedności. Na koloniach są m.in. dzieci z terenów blisko frontu, w tym z Charkowa, Chersonia i Dniepru. Dziś w wielu regionach upalna aura, gdzie niegdzie więcej chmur. I tam pojawi się deszcz i gwałtowne burze. 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie, około 30 w centrum, do 34, może nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
20: 13.06, TOK 360, Filip Kakusz, Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli, jest z nami. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Zaraz minie tydzień od dwóch silnych trzęsień ziemi w Wenezueli właśnie, po których wciąż trwa akcja ratunkowa. Ostatni bilans ofiar śmiertelnych mówi o 1900 osobach. Ponad 10 tysięcy osób jest rannych. Organizacja Narodów Zjednoczonych ocenia, że zaginionych może być około 50 tysięcy osób. Szanse na znalezienie żywych pod gruzami są coraz mniejsze, aczkolwiek zdarzają się przypadki wydobycia osób żywych właśnie spod zawalonych budynków. Śledzimy te doniesienia, które płyną do nas z Ameryki Południowej. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy przepuścili je przez filtr tego, w jakim stanie była Wenezuela przed tym trzęsieniem ziemi, bo to było państwo autorytarne, w dużej mierze spustoszone przez nieumiejętnie centralnie sterowaną gospodarkę, zrujnowane, podzielone, gdzie władza centralna nie sięgała w bardzo wiele rejonów. I natura powiedziała temu państwu i temu rządowi, sprawdzam w najbardziej przerażającej formie. I w jaki sposób instytucje w tak trudnej sytuacji są w stanie skutecznie nieść pomoc?
21: To jest bardzo złożone pytanie. Myślę, że...
20: Będziemy przechodzić do szczegółów, ale chciałbym, żebyśmy zarysowali obraz.
21: Myślę, że to każdy kraj miałby bardzo duże problemy, bo to jakby nie da się przewidzieć tak dużego kataklizmu. Ale też trzeba pamiętać, że to, co się wydarzyło, że tyle budynków, mówimy o 350 prawdopodobnie budynkach mieszkalnych, które się zawaliły, no to też nie działo się bez, jakby to też ma jakby swoje źródło. Przypomnijmy, że w czasie ostatniego trzęsienia ziemi w Chile, które było znacznie silniejsze, zawalił się tylko jeden budynek. Dlaczego? Dlatego, że Chilijczycy bardzo skrupulatnie przestrzegają norm sejsmicznych w przebudowaniu nowych budynków. Natomiast w Wenezueli, jak widać, nie przestrzega się tego. I to zarówno upadły budynki świeże, niedawno budowane przez rząd, jak i bardzo takie luksusowe apartamentowce budowane przez prywatnych inwestorów. Więc widać, że po prostu wszyscy jakby omijali te istniejące przepisy, bo pewnie, znaczy na pewno to się opłaca, omijanie tych przepisów w czasie budowy. Natomiast efekty są takie, jak widzimy. Więc to jest jakby jedna część tego dramatu. Druga to, że po prostu państwo nie było w stanie w ogóle zareagować. Jakby te pierwsze, najważniejsze w sumie, pierwsze 48 godzin po trzęsieniu ziemi, no nic się nie działo. To gdyby nie to, że ludzie ruszyli, po prostu zwykli ludzie, sąsiedzi bardzo często i gołymi rękoma próbowali się dostać, wyciągać te ofiary, to myślę, że bilans był znacznie większy, bo jakby państwo w ogóle nie zareagowało. Pierwsi żołnierze przyjechali na teren dotknięty trzęsieniem ziemi dopiero po 48, w czasie trzeciej doby po trzęsieniu ziemi. I przyjechali nie pomagać w tych oddolnych akcjach ratunkowych, tylko przyjechali, taka była oficjalna jakby narracja, pilnować porządku, a bardzo często przeszkadzać w tych akcjach, które już się toczyły. I później też to się dalej toczyło, jak gdy przyjechali zagraniczni ratownicy, to też wielu z nich się skarżyło na to, że jakby administracja tam na miejscu, przedstawiciele jakby aparatu państwowego zupełnie nie rozumieją tego, co się dzieje i na przykład potrafią przerwać trwającą akcję ratunkową tylko po to, żeby sprawdzić i spisać tożsamość zagranicznych ratowników.
20: Czyli wciąż trwa kontrola tych, którzy oferują pomoc. Z tego, co wiem, niedługo po tym, jak żołnierze przyjechali chociażby do najbardziej dotkniętego, poszkodowanego trzęsieniami ziemi stanu La Guaira, wprowadzono blokadę informacyjną, to znaczy dziennikarzy nie dopuszczano do relacjonowania tego, jak przebiega ta akcja ratunkowa.
21: Znaczy to nie do końca, jakby ograniczono, nie do całkowicie zablokowano, ograniczono, czyli zaczęto robić wycieczki takie dla dziennikarzy na z góry ustalone miejsca, ale pierwszego dnia na przykład jakby dziennikarze, z którymi rozmawiałem, znajomi, mówią, że byli w miarę wolni, nie czuli tego. Dopiero wczoraj to się zaczęło robić, także rzeczywiście już wczoraj to zostało przykręcone mocno i w tej chwili no coraz bardziej jest to jakby kontrola państwa nad tym próbują kontrolować przekaz. Między innymi też przedwczoraj zablokowano znowu media społecznościowe, bo zbyt dużo w tych mediach społecznościowych, pewnie zbyt dużo w mniemaniu władz było takich relacji bardzo niekorzystnych, gdzie ludzie pokazywali po prostu, że są sami, co bardzo kontrastowało z tą oficjalną narracją, bo oficjalna narracja jest w ogóle, że państwo fantastycznie funkcjonuje i że wszyscy, którzy wymagają, jakby potrzebują pomocy, to tą pomoc już otrzymali, co jest oczywiście totalną jakąś bzdurą. To nie to, że tam po prostu nie mam słów, żeby to opisać jakby. No i też się pojawiły doniesienia i całkiem sporo ich było, to, że te służby mundurowe, które miały pilnować porządku, to nie dość, że przeszkadzały w akcjach ratunkowych, to jeszcze niektórzy, bo to nie, też nie należy generalizować, że wszyscy, ale wystarczająco dużo było tych przypadków, żeby o tym mówić. No niestety niektórzy wojskowi, niektórzy policjanci wykorzystywali tę sytuację, by po prostu okradać opuszczone mieszkania, co też źle wygląda w tych mediach, to dlatego próbują teraz władze blokować te media społecznościowe.
20: To prowadzi do pytania o morale służb, które mogą posługiwać się przemocą w Wenezueli, bo często jest tak, że systemy autorytarne bardzo mocno te służby dofinansowują, żeby mieć po prostu spokój, żeby postawić na tych, którzy ten spokój, tego spokoju będą pilnować. Czy tak samo jest w przypadku Wenezueli? Czy te formacje wojskowe, formacje policyjne, one są zdyscyplinowane?
21: To trudno powiedzieć. Gwardia Narodowa, bo w Wenezueli jest bardzo dużo tych różnych komponentów mundurowych, więc na przykład policja polityczna jest bardzo zdyscyplinowana i dość dobrze wyposażona, ale jest wyposażona w rzeczy, które służą do inwigilacji i represji. Gorzej jest z wojskiem, z takim typowym wojskiem, po prostu zielonym wojskiem, nazwijmy to, bo na przykład Gwardia Narodowa też jest dość dobrze wyposażona, ale też jest wyposażona właśnie bardzo dużo w ostatnich latach wenezuelski rząd zakupił nowoczesnych pojazdów z armatkami wodnymi. No wiadomo, do czego to służy. Natomiast zupełnie jakby pozostawiono samych sobie te formacje, które powinny służyć do niesienia pomocy. Na przykład w stanie La Guaira, który jest najbardziej dotknięty, jest 12... jak to się mówi, koszar, czyli takich siedzib straży pożarnej. I tylko w 10 z tych 12, tylko w 2 były sprawne samochody. W 10 strażacy nie mieli ani jednego sprawnego samochodu. I takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele. To taki był wczoraj dość głośny, przedwczoraj głośny wywiad, który się ukazał też w mediach społecznościowych z jednym z oficerów straży pożarnej z Caracas, który mówił, że czuje się po prostu jak taki dzikus, który ma kamienie i łuk, jak patrzę na tych ratowników, którzy przyjechali z zagranicy, którzy mają radary, mikrofony, bardzo dużo takiego bardzo nowoczesnego sprzętu, który pomaga w prowadzeniu tych akcji. Natomiast Straż Pożarna wenezuelska nie miała nic. Oni mówią, że paznokciami po prostu drążyli te tunele. Więc państwo zdecydowanie nie to, że jakby nie było go po prostu, no, w tych najważniejszych godzinach i dniach po trzęsieniu ziemi.
20: Na czele rządu w Caracas, na czele tego państwa stoi przynajmniej teoretycznie Delcy Rodriguez, zainstalowana tam tak naprawdę po tym, jak Nicolás Maduro został uprowadzony do Stanów Zjednoczonych i do Nowego Jorku przez amerykańskie wojsko. Czy Delcy Rodriguez ma w tym momencie na tyle ciepłą współpracę z Donaldem Trumpem i ze Stanami Zjednoczonymi, że może liczyć na pomoc Stanów Zjednoczonych?
21: No tak, Amerykanie rzeczywiście cały czas tą pomoc deklarują, cały czas ją wysyłają. Już w tej chwili dość dużo tej pomocy dotarło. Mówi się o 650 żołnierzach amerykańskich, którzy pracują w Wenezueli, nie licząc cywilnych grup ratunkowych. Też bardzo dużo sprzętu, ciężkiego sprzętu, samolotów, śmigłowców. Są dwa statki też, które przypłynęły ze sprzętem, więc ta pomoc jest. Ale na przykład jak się przegląda to, co Wenezuelczycy mówią, to narasta pewna taka frustracja wobec tego, że cały czas ta retoryka amerykańska, nawet teraz w ostatnich dniach, jest taka, że Delcy Rodriguez jest wspaniałą liderką, wspaniale się nam z nią współpracuje i pokładamy w niej duże nadzieje. I coraz więcej Wenezuelczyków zaczyna dostrzegać, że jakby tak na początku liczyli na to, że Amerykanie jakby doprowadzą do pewnych zmian w kraju, zmian w stronę demokracji, to jednak nic na to nie wskazuje i oni po prostu, Amerykanie, są zadowoleni z tego, że mogą czerpać zyski ze sprzedaży wenezuelskiej ropy i ten status quo, czyli jakby utrzymywanie tego reżimu przy władzy im odpowiada na dzień dzisiejszy.
20: A czy w tej sytuacji ta demokratyczna opozycja w Wenezueli, która nie przejęła władzy po tym, jak Nicolás Maduro został porwany, zabiera głos? Co na to Maria Corina Machado?
21: Maria Corina Machado próbowała przedostać się do Wenezueli. Chciała brać udział w akcji ratunkowej i została zablokowana. I co ciekawe, została zablokowana nie przez władze w Caracas, tylko przez Waszyngton. Waszyngton jej zakomunikował, podobno w pierwszej chwili prezydent Trump wyraził zgodę, że może wracać, ale po dwóch godzinach powiedział jednak, że nie, że ona już była w samolocie i została zawrócona, że ogłoszono, że jednak nie może lecieć, że to by zachwiało tą delikatną równowagą w Wenezueli. W związku z tym Mary Corina Machado nie ma. Opozycja próbuje jakby się zaangażować, między innymi jej partia Vente Venezuela zorganizowała w całym kraju punkt zbioru darów dla poszkodowanych, które zostały w bardzo wielu miejscach w Wenezueli totalnie spacyfikowane przez reżim, czyli po prostu oficjalne władze przyjechały i zabrały te zebrane dary i powiedziały, że oni się zajmą dystrybucją, czyli generalnie ludność cywilna zbiera dary, opozycja zbiera dary, a potem to rząd dystrybuuje i pokazuje w telewizji, jak dystrybuuje, ile dużo rzeczy przywiózł. Tak to się odbywa, mimo że od samego początku władze Wenezueli niby apelowały o jedność i niepolityzowanie tej tragedii, to jednak w tej chwili widać, że bardzo, bardzo polityzują i cały czas się pojawia w tej takiej oficjalnej narracji, że tutaj upamiętniamy w ten sposób pamięć Hugo Chavezie i że byłby z nas dumny i że socjalistyczna ojczyzna nigdy się nie podda.
20: Straszne. Jeszcze kończąc, akcja ratownicza przechodzi powoli w akcję poszukiwawczą. Organizacja Narodów Zjednoczonych, i zmroziła mnie ta informacja, przekazała wczoraj, że dostarczy 10 tysięcy worków na zwłoki do Wenezueli, co oznacza, że ofiar może być o wiele, więcej niż podaje oficjalny bilans w tym momencie.
21: No nie, no to na pewno będzie o wiele więcej, bo jakby do tej pory się to skupiało, te wszystkie akcje skupiały się na wyciąganiu tych pojedynczych osób, które się udało zlokalizować gdzieś pod tymi zawalonymi domami. Niektóre te akcje wciąż jeszcze trwają, bo są takie miejsca, gdzie już od dwóch dni na przykład się próbują ratownicy dostać do jednej osoby, która żyje, która daje znaki życia, z którą jest kontakt głosowy, ale nie można się do niej dostać, więc te akcje są pojedyncze przypadki. Natomiast w tej chwili już jakby to będzie poświęcone na jakby oczyszczaniu tego terenu i przede wszystkim wydobywaniu, jak najszybszym wydobywaniu zwłok z tych gruzowisk, bo wiadomo, że nie można tych zwłok tam pozostawić, bo to stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. I wczoraj nie tylko ONZ, ale nawet władze wenezuelskie nie bezpośrednio, ale tak pośrednio dały do zrozumienia, że może być około 10 tysięcy zabitych.
20: Bardzo dziękuję. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli, był z nami. 13:20, przed nami informacje.
0: Reklama.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Już prawie 13:21, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. W Turcji doszło do wypadku z udziałem autobusu przewożącego polskich turystów i samochodu osobowego. Pojazdy zderzyły się nad ranem w Antalii. Według tureckich mediów w zdarzeniu zginął kierowca osobówki. 12 pasażerów autobusu polskich turystów jest lekko rannych. Kilka osób zginęło w pożarze, który wybuchł rano w 10-piętrowym budynku mieszkalnym w Antwerpii w Belgii, poinformował Reuters. Z budynku, w którym mieszka ponad 200 osób, ewakuowano wszystkich mieszkańców. To jest decyzja Ukrainy i Ukraina bierze za nią całkowitą odpowiedzialność, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do decyzji ukraińskiego parlamentu o stworzeniu Panteonu Narodowego. Jednocześnie zaapelował, by reagować rozsądnie. Trzeba mieć kogoś, z kim będzie się rozmawiało, dodał polityk. Projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę, wniósł do Rady Najwyższej prezydent Wołodymyr Zełenski. Dzisiaj ukraiński parlament przyjął ustawę. Być może zostaną uwzględnione w Panteonie postaci związane z UPA. Jest krótki, lakoniczny komunikat, jest zapowiedź kolejnych rozmów. To po wczorajszym spotkaniu premiera i ministra finansów z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia i ministrą zdrowia.
26: Spotkanie dotyczyło kwestii finansowania NFZ-u, bo wcześniej zaplanowano, uczestniczył w nim pan minister Domański. Będą kolejne spotkania dotyczące też NFZ-u w tym tygodniu.
25: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nie ma też żadnych informacji o jakichkolwiek decyzjach personalnych w kierownictwie Narodowego Funduszu Zdrowia, ani samego resortu. Po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, w jej składzie ma nie być polityków. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
27: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach, będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach.

0: i pokażą termometry nad morzem, około 30 w centrum, do 34, nawet 37 na wschodzie i południowym wschodzie.
1: TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami profesor Michał Urbańczyk, prawnik, amerykanista, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Harlana. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Mamy oświadczenie majątkowe Donalda Trumpa. Amerykański prezydent wraz z rodziną miał w zeszłym roku zarobić ponad 1 400 000 000 dolarów na przedsięwzięciach kryptowalutowych. Imponujące, ale też zaskakujące, biorąc pod uwagę, że jeszcze 5 lat temu Donald Trump mówił, że nie jest fanem chociażby Bitcoina i uważa go za oszustwo przeciwko dolarowi. O kryptowalutach, o całej branży krypto wyrażał się z dosyć dużym sceptycyzmem. Co się wydarzyło w ciągu tych 5 lat, że postanowił zainwestować w taki portfel?
2: Wydaje mi się, że jest to po prostu pewien etap biznesowy. No, Donald Trump jest politykiem, ale on też jest biznesmenem. Ten rynek kryptowalut, on rzeczywiście jest takim rynkiem nowych technologii. No i oczywiście pojawia się pytanie, czy ta informacja może w jakikolwiek sposób zaszkodzić po pierwsze Donaldowi Trumpowi, po drugie, czy ona może zaszkodzić administracji rządowej, a po trzecie, czy może zaszkodzić republikanom w kontekście zbliżających się wyborów połówkowych. No i tu wydaje mi się, że na te wszystkie trzy pytania tak naprawdę nie ma łatwej odpowiedzi, bo jeśli chodzi o samego Donalda Trumpa, no to raczej taka informacja nie zaszkodzi mu, dlatego że wyborcy chyba coraz rzadziej złoszczą się na polityków, gdy słyszą, że ci w trakcie swojej kariery politycznej zarabiają pieniądze i ich majątek w sposób często skokowy się zwiększa. I to nie jest przykład tylko Donalda Trumpa, ale mamy wielu polityków amerykańskich z obu partii, których majątki w trakcie ich działalności politycznej się zwiększyły. Zresztą w polskim parlamencie też możemy znaleźć polityków, którzy w trakcie pełnienia mandatu poselskiego nagle nabywali w ciągu tych 4 lat po kilka mieszkań. Więc taka informacja chyba samemu Donaldowi Trumpowi nie zaszkodzi. Czy ona może zaszkodzić administracji federalnej? Też mam tutaj dużo wątpliwości. Nie jest to news, który przebił się na pierwsze strony wszystkich portali informacyjnych. Na przykład CNN w ogóle o tej informacji właściwie nie pisze. To może być groźne dla administracji federalnej, jeśli okazałoby się, że ten wzrost majątku nastąpił w sposób niezgodny z prawem. I to wtedy rzeczywiście mogłoby rodzić określone konsekwencje i polityczne, ale także prawne, chociażby w postaci rozmaitych śledztw. No ale na razie wydaje mi się, że nie ma podstaw do tego, żeby przypuszczać, że tutaj przynajmniej nie mamy na to żadnych dowodów, że doszło do naruszenia prawa. Natomiast czy zaszkodzi samym republikanom? I tutaj też mam coraz większe wątpliwości. Chyba Donald Trump ma świadomość tego, jak wygląda cykl wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Partia rządząca właściwie za każdym razem przegrywa wybory połówkowe. I o ile być może na początku jeszcze Donald Trump się tym przejmował, to jak patrzymy na to, jak dziś prowadzi swoją politykę, czy wewnętrzną, czy zagraniczną, to chyba po prostu przestał myśleć w ogóle o wyborach połówkowych, a tak naprawdę zwycięstwo demokratów w jednej z izb może się tak naprawdę okazać dla niego i dla republikanów całkiem korzystnym zjawiskiem, bo jeśli demokraci przejęliby jedną z izb, no to na pewno będą bardzo mocno walczyć politycznie z Trumpem, no a wtedy zdecydowanie łatwiej będzie prowadzić kampanię wyborczą kandydatowi republikańskiemu na prezydenta.
1: Będzie spór.
2: Bo nie tyle, że będzie spór, bo ten spór jest cały czas. Proszę zobaczyć, że ta temperatura sporu politycznego w Stanach jest bardzo, bardzo wysoka. Natomiast ze względów politycznych demokraci będą musieli atakować Trumpa, tak jak go cały czas atakują. Natomiast ze względów prawnych i formalnych te ataki nie będą skuteczne.

0: Więc cóż może być lepszego dla polityka niż nieskuteczny kontrkandydat?
1: Panie profesorze, z jednej strony słyszę, co mówi pan o tym, że nie ma bezpośredniego, nie ma przesłanek na razie na tym etapie, żeby myśleć, że Donald Trump i jego rodzina zarobili na kryptowalutach w sposób nielegalny, ale z drugiej strony zawsze budzi wątpliwości, że prezydent, który ma jednak duży wpływ na proces legislacyjny i na konkretne decyzje polityczne i gospodarcze, może w sposób otwarty prowadzić biznes i gromadzić kapitał, bo zawsze się pojawia pytanie o konflikt interesów.
0: Tak, oczywiście. I tu z panem redaktorem w pełni się zgadzam. No, nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej sytuacji, że polityk jest równocześnie aktywnym biznesmenem. Natomiast no, powrócę do tego, co mówiłem na początku. To oczywiście może budzić wątpliwości, to oczywiście może budzić niesmak, to może być argument do krytyki. Natomiast no, nie jest to pierwszy polityk amerykański, który w trakcie swojej kariery politycznej, mówiąc kolokwialnie, zbił kokosy. No tutaj aż właściwie od razu takim przykładem jest Nancy Pelosi, która była uważana za złote dziecko giełdy, dlatego że właściwie wszystkie jej decyzje giełdowe przynosiły jej ogromne zyski, no nie tyle jej bezpośrednio, co jej mężowi. No i też budziło to przez wiele lat wątpliwości, no ale nigdy nie udało się znaleźć żadnego dowodu przemawiającego za tym, że wykorzystywała wiadomości polityczne, grając na giełdzie. Zwolenników Partii Republikańskiej to nie będzie obchodzić, wydaje mi się absolutnie. To, że Trump zarabia, to tak naprawdę w ich perspektywie zapewne dobrze, no bo w DNA amerykańskim tak, jest to dążenie do szczęścia poprzez majątek i Amerykanie bardzo cenią sobie to święte prawo własności, więc ktoś, kto dobrze zarabia i kto ma coraz większy majątek, raczej będzie oceniany pozytywnie niż negatywnie. No nie mówimy tutaj o takich standardach skandynawskich, czy o takich standardach, gdzie premier jeździ rowerem do pracy. Wyborców demokratycznych właściwie nic już więcej nie może zrazić do Trumpa. Natomiast czy zadziała to na wyborców niezdecydowanych? No jeszcze raz powtórzę, mam duże wątpliwości. Dużo istotniejszym problemem, jeśli chodzi o scenę amerykańską, jest sytuacja, w jakiej znajduje się Partia Demokratyczna, a ona rzeczywiście przeżywa bardzo duży kryzys.
1: Ale to już jest temat.
0: I to też pozwala republikanom grać tak, jak grają.
1: Temat innej rozmowy również. Bardzo dziękuję. Profesor Michał Urbańczyk, prawnik amerykanista, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Harlana, był z nami. Marcin Starzec, reporter TOK FM. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: W TOK 360 w tym okresie wakacyjno-urlopowym w każdą środę będziemy przyjmować się tym, czym żyją rozmaite regiony Polski i informacjom, które być może nie zawsze przebijają się do mediów w Warszawie, tutaj gdzie mamy główną siedzibę. Niemniej jednak spróbujemy. Marcin, kwestia niedźwiedzi w Bieszczadach to jest ta kwestia, o której chciałbym z tobą pogadać, dlatego że jeszcze kilka tygodni, kilka miesięcy temu dosyć dużo nagłówków w ogólnopolskiej prasie dotyczyło właśnie spotkań mieszkańców południowo-wschodniej Polski z niedźwiedziami. Była jedna tragedia, o której oczywiście dużo mówiono również na antenie Radia TOK FM. Rozpoczęło się odławianie niedźwiedzi brunatnych, które żyją w Bieszczadach w czerwcu. Jak w tym momencie wygląda sytuacja i czy te liczne informacje dotyczące tych drapieżników, z którymi mieliśmy do czynienia późną wiosną, przekładają się w jakiś sposób na ruch turystyczny i działania samorządowców w tym momencie?
2: To może zacznę od tego, jak wygląda obecnie sytuacja z tą akcją odławiania 18 niedźwiedzi. Obecnie wypuszczono, relokowano 8 niedźwiedzi, które złapano na przestrzeni ostatnich 3 tygodni. One zostały wypuszczone w dzikich terenach Bieszczadów z daleka od jakichkolwiek zabudowań, no i są obserwowane dzięki obrożom GPS, które zostały im założone. No i na razie wszystko wygląda tak, jak powinno, czyli niedźwiedzie trzymają się z dala od zabudowań. No i to na pewno powinno cieszyć. Zresztą jest już lato, a w lecie jest bardzo mało sytuacji, kiedy to słyszymy o niedźwiedziach, które podchodzą do ludzkich zabudowań, podchodzą pod domy, wchodzą na chodniki czy na ulice. No bo mają po prostu, najprościej mówiąc, mają co jeść w lesie, nie muszą szukać niczego w okołodomowych śmietnikach, czy nie muszą grzebać po prostu za resztkami śmieci. Więc pod tym względem w Bieszczadach jest spokojnie, ale to, co się działo przez ostatnie miesiące właśnie na tym terenie, no to powoduje, że w Bieszczadach jest spokojnie, również jeśli chodzi o ruch turystyczny. No i to jest już ten niefajny spokój, no bo jest jak na ten moment bardzo mało turystów. Oczywiście to jest dopiero początek wakacji, dopiero kilkanaście grup zawitało z dziećmi na kolonie, na obozowiska, ale już było widać takie pierwsze symptomy, czy to w długim czerwcowym weekendzie, czy to podczas przecież majówki, gdzie no turystów było znacznie mniej niż w poprzednich latach i to na pewno powinno martwić. Ale to też się nie bierze znikąd, no bo przecież jeżeli na każdym kroku można było zobaczyć na pewnym etapie na Facebooku, czy w innych social mediach, czy inne krzykliwe nagłówki, że znowu niedźwiedź, znowu podchodzi, znowu atakuje, no to kto się to zbiera burza, prawda? Więc to się nie bierze nic z niczego.
1: No to uspokajamy, że niedźwiedzie to są mądre zwierzęta, w przeciwieństwie do niektórych turystów na przykład. Niemniej jednak, rzeczywiście to jest ten główny powód, który właściciele kwater i organizacja turystyczna wiążą z tym, że teraz w Bieszczadach nie za tłoczno jest?
2: Jakoś są, wydaje mi się, przekonani, że turyści tak czy inaczej przyjdą, no bo podkreślają na każdym kroku, że w Bieszczadach jest bezpiecznie. W Bieszczadach, szczególnie tych turystycznych, może to o tym warto też powiedzieć, że większość osób jeździ w tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, to jest teren gminy Lutowiska. Niedawno rozmawiałem z wójtem tej gminy, który powiedział, że no, tak mało niedźwiedzi jeszcze nie było za jego kadencji. 5-6 lat temu było ich znacznie, tych śladów bytowania było znacznie więcej, a teraz one po prostu zaczęły migrować i przenoszą się na inne tereny, więc te najbardziej turystyczne miejsca są bardzo bezpieczne i bardzo puste, ale tutaj, tak jak mi się wydaje, im dalej będą, im dłużej będą trwały wakacje, tym te statystyki powinny się podkręcić, bo w Bieszczadach coraz więcej atrakcji też się pojawia, jeśli chodzi nawet o inne rzeczy niż tylko chodzenie po łoninach. Skądinąd piękne po łoninach.
1: Jakie? To opowiedz jeszcze. Jakie atrakcje jeszcze w takim razie się pojawiają z tych nowych? Bo wiadomo, że jest to teren, który na przestrzeni ostatnich 15-20 lat zyskał ogromną popularność.
2: Zaczynając od takiego mojego ulubionej atrakcji, to na pewno jest to coś dla fanów kolei, bo można przejechać się po trasach starych, jeszcze budowanych w czasie Galicji torów kolejowych. Można się przejechać drezynami, więc ta podróż czy kolejką wąskotorową, przejechać przez ten teren niedostępny dla turystów, którzy pieszo pokonują Bieszczady, czy przede wszystkim tych, którzy przez Bieszczady przejeżdżają samochodami. Te widoki starych kopalni czy starych terenów od wyrębu drewna, no, robią potężne wrażenie. I tutaj do wyboru, do koloru, bo można szukać i w Cisnej, czy można szukać też w okolicach Zatoki w Solinie. No, Zatoka w Solinie, tak, Jezioro Solińskie, no to kolejne miejsce, taki punkt numer jeden, numer dwa, jeśli chodzi o wycieczkę w Bieszczady przecież, ale jeżeli chodzi o mój prywatny ranking, tutaj wygrywają wszystkie atrakcje związane z koleją.
1: Bardzo ci dziękuję. Marcin Starzec, reporter TOK FM, był z nami. 13:37, za 3 minuty informacja, a po nich, ponieważ jest dzisiaj środa, w Skołowanych przywita się z państwem Krzysztof Woźniak.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Castorama.
6: Teoria
3: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 13.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. 12 Polaków rannych w wypadku w Turcji trafiło do szpitali z lekkimi obrażeniami, przekazuje polskie MSZ. Do wypadku doszło na południu kraju, uczestniczyły w nim autokar wycieczkowy z polskimi turystami oraz samochód osobowy, którego kierowca zginął na miejscu. 26 pogorzelców korzysta z tymczasowego schronienia po nocnym pożarze poddasza bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Budynek jest czasowo wyłączony z użycia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Od rana trwają przeglądy mieszkań. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu. Podczas akcji gaśniczej część pomieszczeń na niższych piętrach została zalana. Nikomu nic się nie stało. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o rzeczniku praw ucznia. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół, komentował w TOK FM Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
16: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle, tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora, stworzy się drugi system.
15: Doradca prezydenta Jakub Banaszek zapowiada dodatkowe konsultacje.
17: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
15: Prezydent na rozmowy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję mija jeszcze w tym tygodniu. W Polsce już nie obowiązuje program CPN, dlatego od dzisiaj ceny na stacjach paliw są wyższe i to o kilkadziesiąt groszy. Drożej jest też w Niemczech. Skończyła się obowiązująca tam od 1 maja obniżka podatku paliwowego. Ceny od razu wzrosły o kilkadziesiąt eurocentów. W Kazachstanie przedterminowe wybory parlamentarne przeprowadzane w związku z wejściem w życie nowej konstytucji odbędą się 23 sierpnia, ogłosił w podpisanym dekrecie prezydent tego kraju Kasym-Żomart Tokajew. Nowa konstytucja zaaprobowana w marcu w referendum przekształca dwuizbowy parlament w jednoizbowy, przywraca urząd wiceprezydenta oraz rozszerza kompetencje głowy państwa w zakresie powoływania kluczowych urzędników. Na dwóch gdańskich kąpieliskach w Świbnie i Sobieszewie obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Powodem jest mgła i ograniczona widoczność. Jan Zieliński i brytyjski tenisista Luke Johnson odpadli w pierwszej rundzie gry podwójnej w wielkoszlemowym Wimbledonie. Przegrali ze Szwajcarem Jakubem Paulem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6-4-6. Dzisiaj w Deblu wystąpią jeszcze Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak. Ich rywalami będą Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John Patrick Smith. Są ostrzeżenia przed upałymi burzami w większości regionów. Na termometrach dzisiaj od 18-20 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 34, miejscami 37 na wschodzie i południowym wschodzie.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Drodzy Państwo, wakacje rozpoczęte przez najbliższe 2 miesiące. Wszyscy, myślę, będziemy więcej podróżować, nie tylko na wypoczynek w Polsce, ale również poza granicami. Dziś w audycji kilka praktycznych porad, jak przygotować się do tych wakacyjnych podróży. Państwa i moim gościem jest Sylwester Pawłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa drogowego, Safety Logic, Akademia Świadomego Kierowcy. Witaj, Sylwku.
18: Witam serdecznie. Dzień dobry.
13: Gorąco, upalnie, nie tylko w Polsce, ale też w ogóle w całej Europie. I tak się zastanawiam, bo wiadomo, że każda podróż zaczyna się od przygotowania tej podróży. Co byś radził naszym słuchaczom, ludziom, którzy się przygotowują do tych wakacyjnych podróży, o czym pamiętać przed wyjazdem oczywiście, biorąc pod uwagę, że gdzieś tam w korkach na autostradzie możemy stanąć, tak właściwie o czym trzeba pamiętać przed wyruszeniem w drogę w upalne dni?
18: Może to będzie taka nieoczywista porada, ale bardzo jest praktyczna i dająca dużo korzyści. Zacząłbym planowanie trasy od sprawdzenia w ogóle prognozy pogody. I nie tylko w tym miejscu, do którego zmierzamy, ale tak naprawdę właśnie co się dzieje na całej trasie naszego przejazdu, bo to jest taki element, który na przykład piloci w lotnictwie wykorzystują regularnie i to przy każdym locie, planując go tak, żeby był maksymalnie bezpieczny. Natomiast kierowcy jeszcze nie robią tego na taką skalę, a jest to bardzo ważne. Jeżeli skorzystacie z takich narzędzi, które pozwalają rzucić okiem na taką radarową, aktualną sytuację pogodową w kraju, czy nawet właśnie w Europie, to jesteśmy w stanie zobaczyć, że na przykład, okej, zaplanowaliśmy sobie wyjazd na jutro na, nie wiem, 10 rano i jak będziemy gdzieś tam w połowie naszej trasy, to my wjedziemy prosto w jakieś potężne wyładowanie atmosferyczne, w jakieś warunki, które będą po prostu dla nas niebezpieczne. I dobrze jest po prostu coś takiego już na tym etapie uwzględnić, tak żeby ten harmonogram trasy był właśnie zaplanowany i uwzględniający te warunki pogodowe. To taka, myślę, ciekawostka, ale naprawdę sprawdza się w praktyce. Wspomniałeś o temperaturach. To będzie druga taka nieoczywista może sprawa, bo ostatnio w moje ręce wpadły bardzo ciekawe wyniki badań naukowych, z których dowiedziałem się, że takie długotrwałe przebywanie w wysokiej temperaturze podczas jazdy samochodem, gdzie tam przez szyby i tak nam to słońce świeci, klimatyzacja pracuje, ale generalnie jest to, ten stan jest porównywalny takiej długiej ekspozycji na wysoką temperaturę do stanu po zażyciu substancji psychoaktywnych.
13: Ciekawe.
18: No, i naukowcy udowodnili, że takie upośledzenie upałem wywołuje zachowania kierowcy, który byłby pod wpływem na przykład alkoholu w stężeniu 0,8 promila, czyli bardzo wydłuża nam się czas reakcji. Jesteśmy zdekoncentrowani.
13: Niekiedy uśpieni.
18: Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie potrafimy tak dobrze czytać drogi i otoczenia i przewidywać zachowania innych uczestników ruchu drogowego, jak gdybyśmy byli trzeźwi temperaturowo, tak to określę. Ale rzeczywiście ta wysoka temperatura, no i to, taka jest po prostu nasza biologia, to nie ma co próbować teraz znaleźć, nie, to na mnie nie działa. Działa. Możemy się zastanawiać tylko, w jak dużym stopniu te efekty będziemy odczuwali, a na pewno nasz organizm na to będzie reagował.
13: Czyli proponujesz częściej robić przerwy podczas podróży?
18: Zdecydowanie. Wysokie temperatury powinny wymuszać na nas taką świadomą, bezpieczną reakcję w postaci właśnie nie co 2-3 godziny przerwy w podróży, tylko takie co godzinę, co półtorej, tak żebyśmy mogli po prostu pooddychać świeżym powietrzem, nie tym, które będziemy mieli cały czas w samochodzie, rozprostowali kości, mówiąc kolokwialnie, zrobili kilka przysiadów, dzięki temu dotlenimy ten nasz mózg, damy sobie właśnie taką przestrzeń na to, żeby nie być w takim skupieniu, w tak wymagającym środowisku jak upalny dzień i podróż samochodem.
13: Jasne, jak najbardziej wyjście na świeże powietrze to jest dobra podpowiedź podczas podróży. Oczywiście nie zawsze jest taki odpowiedni moment, więc tu też to planowanie podróży powinno być, czy też przystanków powinno być właśnie w momencie planowania całej podróży, a nie już podczas jazdy, że dopiero jak poczujemy jakieś zmęczenie, prawda, to zaczynamy szukać tego miejsca, gdzie możemy się zatrzymać. Nie, planujemy podróż na etapie planowania przed wyjazdem, patrzymy, gdzie takie możliwości są zatrzymania się, czy to na przykład jakiś przydrożny parking taki w lesie, czy miejsce obsługi podróżnych na autostradach, drogach szybkiego ruchu. Tutaj możemy zaplanować właśnie w tych odcinkach takich półtora godzinnych, godzinnych i mamy już mniej stresu, mniej rzeczy, które absorbują naszą uwagę podczas jazdy.
18: Kolejna rzecz związana z tymi wysokimi temperaturami. Ja byłem zaskoczony tym, bo lubię właśnie szukać różnego rodzaju badań, analiz takich naukowych, dzięki którym będzie można podejmować świadome decyzje, czy na przykład tworzyć fantastyczne szkolenia dla kierowców. To kolejna ciekawostka jest taka, bo sporo w mediach mówi się na temat tego, żeby nie zostawiać zwierząt, dzieci w zamkniętym samochodzie na takim słońcu gdzieś tam na parkingu, bo samochód, wiadomo, to wnętrze się bardzo szybko nagrzewa. Tak. I to wszyscy wiedzą. Natomiast
13: no ja mam wrażenie, że właśnie nie wszyscy wiedzą, więc tym bardziej dobrze, że o tym powiedziałeś.
18: Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to, że ta wysoka temperatura w środku, a bardzo często ona i to w kilka czy kilkanaście minut osiąga między 60 a 80 nawet stopni we wnętrzu pojazdu, sprawia, że te wszystkie plastiki, gumy, sztuczne skóry, te wszystkie tworzywa zaczynają wydzielać takie lotne związki organiczne. Powietrze, które znajduje się w samochodzie, poza tym, że jest bardzo gorące, to ono jest jeszcze szkodliwe. Więc jeżeli zamierzamy wsiąść do takiego nagrzanego samochodu, to bardzo dobrym pomysłem, nie tylko ze względu na komfort termiczny, ale właśnie nasze zdrowie i to, żebyśmy nie wdychali tej całej chemii, jest to, żeby ten samochód w odpowiedni sposób przewietrzyć. I jest taka metoda japońska, tak ona się nazywa, takie wietrzenie samochodu polega na tym, że otwieramy okno od strony pasażera i przechodzimy do drzwi kierowcy i można powiedzieć wachlujemy tymi drzwiami, otwieramy i zamykamy te drzwi i ze względu na prawa fizyki po prostu to wnętrze samochodu bardzo szybko nam się oczyści, no bo nie tyle schłodzi, co właśnie całe to powietrze z zewnątrz bardzo szybko można w ten sposób wyrzucić na zewnątrz. Tak, samo otwarcie okien, czy tam szyberdachu nie da nam takiego efektu.
13: Wspomagany przeciąg taki.
18: Tak, taka metoda japońska, tak ona się nazywa. Nie wiem w sumie dlaczego.
13: Może od wachlarzy japońskich, takich pięknych, kolorowych.
18: możliwe. W każdym bądź razie powinniśmy właśnie być świadomi tego, że to wnętrze zawiera właśnie całą masę różnego rodzaju chemicznych związków lotnych, których wdychać nie powinniśmy. Więc nie tylko ze względu na temperaturę, ale też właśnie zdrowie powinniśmy o to zatroszczyć się.
13: Tak, tutaj jeszcze jedna uwaga, myślę, dość ważna, szczególnie w przypadku tych upałów, które mamy. No oczywiście korzystamy z klimatyzacji podczas jazdy i tak myślę, że na kilka minut przed dojazdem do miejsca docelowego dobrze jest wyłączyć już klimatyzację, żeby wyrównać te poziomy temperatur, żeby nie wychodzić z takiego silnie schłodzonego wnętrza pojazdu na właśnie ten upał na drodze, bo to też nie jest dobre dla naszego zdrowia. Te różnice temperatur też nie powinny być bardzo duże, no ale nie oczekujmy od wszystkich, że jednak gdy jest 36 stopni na zewnątrz, w słońcu pewnie ponad 40, no to będziemy utrzymywać temperaturę w pojeździe na poziomie, nie wiem, 32 stopni, bo wtedy też będzie gorąco. No ale proszę pamiętać, że te kilka minut przed wyjściem z samochodu dobrze jest wyłączyć klimatyzację, żeby choć trochę tam wyrównać te poziomy temperatur, prawda?
18: Parę dni temu jechał ze mną znajomy, który ze zdziwieniem zobaczył, że w tym gorącym czasie, gdzie ta temperatura na zewnątrz była 38 stopni, ja miałem ustawioną klimatyzację na 27. On był przekonany, no że przecież 27 to będzie wiało ciepłym, że tak się nie ustawia, że trzeba tam mieć low albo w ogóle 17 stopni
13: tak jest
18: nastawić. I to było pierwsze zaskoczenie, natomiast po przejechaniu pierwszych tam kilkudziesięciu kilometrów mówi, kurde, to powietrze jest jakieś inne, tu jest komfortowo, nie jest właśnie jak w zamrażarce, nie leci taki strumień lodowatego powietrza i się okazuje, że ta technika związana z tym, żeby nie nastawiać tam tych temperatur właśnie najniższych możliwych, jakie tam nasz sprzęt wyciągnie, tylko właśnie mieć takie 26-27 stopni ustawione i będzie komfortowo termicznie, nie będzie takiego szoku temperaturowego, jak przyjedziemy gdzieś na parking, wyjdziemy z samochodu i nagle nasz organizm dostanie takiego wstrząsu termicznego. I bardzo ważne jest to, żebyśmy tych nawiewów nie kierowali na swoją twarz
13: bezpośrednio
18: z tym schłodzonym powietrzem. Niech ono się rozchodzi po szybach, niech ono się rozchodzi w taki sposób, żeby to nasze ciało nie było na pierwszym froncie w kontakcie z tym schłodzonym powietrzem.
13: Jak najbardziej. No i oczywiste rzeczy. Proszę zawsze mieć butelki wody w zależności od tego, ile jest pasażerów. Moim zdaniem nawet dobrze jest, jak będą takie dwie duże butelki na głowę tej wody. Woda nigdy się nie zmarnuje, zawsze się przyda. W razie czego, jak staniemy gdzieś na drogach szybkiego ruchu, nie tylko, to gdzieś ten zapas wody się na pewno przyda, żeby uzupełniać płyny. Ale. Tak jak powiedziałem, nie tylko po Polsce będziemy przemieszczać się w czasie wakacji, również wiele osób wyjedzie na wakacje swoimi samochodami do innych krajów. Gdzie szukasz informacji na temat przepisów drogowych w różnych krajach europejskich?
18: Tu akurat jest sporo źródeł w internecie i od niedawna całkiem sprawnie działająca sztuczna inteligencja, która w tym też bardzo pomaga, serio, to... Nie jest nieomylna, wiadomo, natomiast jeżeli poprosimy o taką kompilację najważniejszych zasad przepisów w danym kraju, na przykład dzisiaj przerabiałem te wszystkie zasady związane z kamerami samochodowymi w Austrii. I tak właśnie ten temat drążąc, szukając, zadając pytania, no wyłonił mi się całkiem taki klarowny obraz właśnie przepisów związanych z tą ochroną danych osobowych w Austrii i tą ciągłą rejestracją wideo. To temat na oddzielny wątek. Ale rzeczywiście, mając te narzędzia, jesteśmy w stanie te przepisy sobie wyciągnąć w tych krajach, przez które czy do których będziemy podróżowali.
13: Tak, oczywiście internet podczas jazdy, jeżeli chodzi chociażby o limity prędkości, to już różne nawigacje drogowe również pokazują te ograniczenia prędkości. Z reguły one są takie jak na danym odcinku drogi. Oczywiście trzeba to również patrzeć na znaki drogowe, to rzecz istotna. Myślę, że też takim dobrym miejscem, gdzie możemy szukać takich podstawowych przepisów ruchu drogowego, jest strona Komisji Europejskiej do spraw mobilności i transportu. Tam po wpisaniu przepisy drogowe w krajach Unii Europejskiej takie pigułki znajdziemy, jak to wygląda w poszczególnych krajach w Europie. To też warto przejrzeć. Sylwester Pawłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa drogowego Safety Logic Akademia Świadomego Kierowcy. Musimy skończyć część antenową Skołowanych. Zapraszam do wysłuchania naszej dłuższej rozmowy już w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Tam powiemy trochę o tym, jak sobie psychologicznie radzić, gdy na przykład utkniemy w korku na autostradzie, albo gdy jakiś niesforny kierowca popędza nas światłami podczas wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu. Sylwku, dzięki wielkie za tę część antenową.
18: Dziękuję.
13: A na koniec zaproszenie. Dziś zaczynamy wakacyjny cykl o przepisach drogowych w różnych krajach europejskich. Cykl będzie przez całe wakacje w środę w ramach audycji TOK 360 po 16.40. Zaczynamy od Szwecji i Norwegii, bo to najbezpieczniejsze miejsca, jeśli chodzi o ruch drogowy. Krzysztof Woźniak, do usłyszenia.
1: 3 minuty dzielą nas do informacji, a kolejnych kilka minut i zapytam inaczej. Janna Piekutowska już w studiu. Witaj, dzień dobry.
19: Dzień dobry. Zapraszam na program. Już po informacjach Radia Tok FM moją gościnią będzie Małgorzata Reimer, pisarka, reporterzystka, która właśnie wróciła z Tirany i porozmawiamy o tym, co się dzieje w Albanii, bo tam właśnie minął miesiąc protestów, które właściwie się coraz bardziej zaostrzają przeciwko premierowi Ediemu Ramie.
1: Zapytam inaczej po godzinie 14, od tego właśnie program się zacznie, a tymczasem TOK 360 w południe przygotowali Maria Andrzejewska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz, bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
20: Reklama.
21: Marian,
20: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
21: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
20: No, sam zobacz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
23: W nowej polityce. Co się stało z Ameryką? 250 lat Stanów Zjednoczonych. A ponadto partie wybierają wrogów. Polityka orderowa. Uwaga, ceny dynamiczne. Mity o krwi pępowinowej. Auta na abonament. Kryzys podsiadły? Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
24: Reklama.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Zaognia się spór między Polską a Ukrainą. W tle trudna historia. Gorsza jakość wody w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Tony śniętych ryb odkryto po spuszczeniu wody z zapory w Pilchowicach. Samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria. Skarbówka ma nową metodę sprzedaży majątku dłużników. Minęła 14, czas na informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zaczynamy jednak od wypadku autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób, wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
4: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
3: Do wypadku doszło na prostej drodze, według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywał Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm za dwa dni rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Maciej Kluczka.
5: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Sławienie bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
5: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak pod pewnymi warunkami poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolic Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika konieczne ze względu na remont tamy doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że namuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych, zachęca Skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki i biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. Tomasz Fęska.
7: Koniec ze żmudnym wyszukiwaniem ogłoszeń o licytacjach i jeżdżeniem za aukcjami po całej Polsce. Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
8: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
7: A jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
8: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania, w drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową wymogą jest 10% wartości.
7: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub mObywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście. Tomasz Fęska, TOK FM.
3: Pracownicy wojskowych zakładów lotniczych numer 2 w Bydgoszczy obawiają się o swoje miejsca pracy. Kończą się bowiem kontrakty na serwisowanie poradzieckich samolotów, a nowych umów nie ma. Zakłady zajmujące się przede wszystkim obsługą i serwisowaniem sprzętu lotniczego dla polskiego wojska mają problemy finansowe, ale prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz mówi, że sytuacja jest pod kontrolą.
9: Pomimo przejściowej, trudniejszej sytuacji, my wierzymy w ten zakład. Nie zamierzamy prowadzić tutaj żadnych zwolnień grupowych. Nie zamierzamy również utracić kompetencji pracowniczych poprzez jakiekolwiek głębokie restrukturyzacje związane tylko i wyłącznie z obniżeniem kosztów, bo nie o to tutaj chodzi.
3: Nadzieją na poprawę sytuacji w zakładzie są nowe projekty i kontrakty. Francja, Norwegia i Meksyk to kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś o wejście do najlepszej 16 turnieju powalczą Anglicy, a także bardzo dobrze prezentujący się przed własnymi kibicami Amerykanie. Michał Waszkiewicz.
10: Anglicy już od dekady ogłaszają, że futbol w końcu wróci do domu, ale to oni wracają ze spuszczonymi głowami. Na tytuł czekają już 60 lat. Przed meczem z Demokratyczną Republiką Konga starają się o tym nie myśleć, mówi bramkarz Jordan Pickford.
11: It's everyone's dream.
10: Reprezentowanie Anglii to marzenie każdego dzieciaka w naszym kraju, tak jak wygranie tego turnieju. A na marzenia przyjdzie czas później.
11: We dream for that later.
10: Mecz z Kongiem o 18. Anglicy są zdecydowanymi faworytami, tak samo jak Amerykanie w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Choć, co ciekawe, z europejską drużyną na dużym turnieju jeszcze nigdy nie wygrali, mówi trener Mauricio Pochettino.
12: Maybe it's pure coincidence.
10: Może to czysty przypadek, być może. Nie wiem, mamy jutro dobrą okazję, by zmierzyć się z taką historią. Nasze nastawienie, nasza mentalność są idealne.
12: Mentality is perfect.
10: Ten mecz o 2 w nocy, a o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Chłod dziś możemy szukać nad morzem. Tam termometry pokazują 18 stopni. Podobne wartości są lokalnie na zachodzie. Około 30 w centrum, do 34-37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. W całym kraju, głównie na południowym zachodzie, są alerty przed burzami i deszczem.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Anna Piekutowska, zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej, którą zaczynamy od Albanii, dlatego że od ponad miesiąca tysiące Albańczyków wychodzą na ulicę niemalże codziennie. Protest zaczął się od planowanej budowy luksusowego resortu, zresztą powiązanego z Jaredem Kushnerem, z rodziną Trumpów, na takim bardzo chronionym i cennym przyrodniczo wybrzeżu. Natomiast już dawno nie chodzi tylko o jedną inwestycję, tylko chodzi po prostu o cały polityczny albański układ. I pytanie, czy po 13 latach władzy zaczyna się chwiać pozycja premiera Ediego Ramy. O tym porozmawiam z Małgorzatą Reimer. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Pisarka, reporterzystka, która właśnie wróciła z Tirany. Tak. Opowiedz, jak wyglądają te protesty z bliska?
14: One wyglądają fantastycznie. To jest przepiękny taki popis kreatywności narodu, który bardzo długo nie protestował. I ta energia tak długo tłumiona wybuchła w trakcie tych protestów. One bardzo szybko okazały się takimi protestami, powiedzmy, seksownymi i wszyscy uznali, że chcą być ich częścią. Zaczęło się od aktywistów, od artystów, od różnego rodzaju osób powiązanych, nie wiem, ze sztuką, którzy protestowali, ale w związku z tym, że tym katalizatorem, tym takim czarnym łabędziem, który doprowadził do wielkiego wybuchu gniewu, był obraz przemocy. Jak jeden z aktywistów jest wleczony na tej plaży z Wernec przez osiłków należących do oligarchy. Ten obraz był tak brutalny, że za tymi artystami, którzy rozpoczęli protest, poszli zwykli Albańczycy. I opowiadał mi mój przyjaciel, który jest aktywistą od 12 lat, bałem się, że ludzie nie przyjdą, i stanąłem na takim podwyższeniu i patrzyłem. I nagle widzę ze wszystkich stron fala ludzi z tej ulicy i nagle przede mną jest tłum kilkunastu tysięcy osób w ciągu jednego dnia, od po prostu.
13: Widziałam też na twoich zdjęciach, ale też na różnych relacjach z tych protestów, że jest tam sporo młodych ludzi. I za nami jest taki rok, w którym w różnych częściach świata odbywały się takie rewolucje Gen Z-ów, czyli młodzi ludzie, którzy zachęcają do tego i nadają ton tym protestom. Czy to też jest ten przypadek Albanii?
14: Tak, ja rok temu byłam w Belgradzie i rozmawiałam z ludźmi na ulicach w moim wieku, 40-latkami, o protestach i oni mówili, myśleliśmy, że ci młodzi ludzie siedzą z nosami w telefonach i nic nie rozumieją i niczym się nie interesują.
13: I nie pamiętają Albanii bez Adiego Ramy, tak?
14: Bo to jeszcze był Belgrad. A oni okazali się odważniejsi od nas. To oni zaczęli jeździć na prowincję Serbii i rozmawiać ze zwykłymi mieszkańcami. I dokładnie te same słowa powtarzają teraz Albańczycy. Nie sądziliśmy, że ci młodzi ludzie są tak odważni, myślą tak politycznie, są tak kreatywni i są tak bezkompromisowi. Oni niczego się nie boją. Oni wyszli na ulicę, bo po pierwsze nie mają nic do stracenia, ponieważ dla tych młodych ludzi sytuacja jest katastrofalna. Czynsze są bardzo wysokie, bardzo trudno dostać dobrą pracę. Płace dla takich osób zaraz po studiach albo bez wykształcenia to jest około 500 euro w usługach jako kelnerzy. Albańczycy już nie chcą pracować w takich miejscach tak słabo płatnych.
13: Dlatego też dużo z nich wyjeżdża.
14: Bardzo wielu wyjeżdża, ale też jest bardzo wielu mieszkańców Bangladeszu, znaczy obywateli Bangladeszu i Filipin, którzy przyjeżdżają Tajlandii i po prostu pracują na tych najniżej płatnych stanowiskach w turystyce. Więc ci młodzi ludzie nie mieli nic do stracenia, bardzo państwo albańskie nie ma dla nich żadnej oferty i w żaden sposób nie są skorumpowani przez Ramę, bo te dobrze płatne prace w administracji już są obsadzone przez ludzi mojej generacji, 40-latków. Więc Edi Rama nie ma nawet czym ich specjalnie przekupić. I ten protest na samym początku, te pierwszy tydzień, to byli tylko i wyłącznie młodzi ludzie i ludzie mniej więcej w moim wieku.
13: No ale protest trwa już właśnie ponad miesiąc. Skąd brać energię na tak długie wychodzenie na ulicę? Jak się zmienia ta dynamika?
14: No to ulica musi podziękować Edimu Ramie, ponieważ on raz na jakiś czas, co tydzień, co dwa, po prostu puszczają mu nerwy i wymyśla coś takiego, że mobilizuje tłum. Jedną z takich rzeczy był wywiad dla Financial Times, gdzie Edi Rama oświadczył, że on nie jest ojcem chrzestnym, że te wszystkie zarzuty, że on jest odpowiedzialny za pranie brudnych pieniędzy w Albanii, trzeba mu to udowodnić. Póki nikt mu tego nie udowodni, to jest niewinny, a ludziom, którzy protestują, Edi Rama mówi fuck you. Więc to spowodowało wielki gniew. Ludzie natychmiast, kolejna fala osób wyszła znowu, protestując właśnie z tymi hasłami, będącymi odpowiedzią na aroganckie słowa Ramy, po czym kilka dni później ogłoszono publikację The Albanian Files. I to jest księga różowa, nomen omen, a protesty jakby
13: też są różowe, bo są różowe pod hasłem flamingi.
14: Tak. Więc ta księga liczy 750 stron i to są wszystkie inwestycje z ostatnich 13 lat rządów Ramy, które albo powstały, albo są w trakcie.
13: Taki folder reklamowy sobie wydrukował.
14: Tak, albo mają powstać. A dość powiedzieć, że w ostatnich dwóch latach Edi Rama wydał pozwolenie na 140 budynków powyżej 10 pięter albo wieżowców takich nawet powyżej 200 metrów. I też to jest księga, natychmiast protestujący podchwycili, to jest wielka księga korupcji i prania brudnych pieniędzy. I skala tych inwestycji, wiele do tej pory było owianych w taką mgłą tajemnicy. Ta publikacja powstała przy okazji festiwalu dla światowej sławy architektów, który nazywał się Serce i Chleb. Czyli najpiękniej jak tylko można. Edi Rama jest mistrzem marketingu. I ta wielka księga inwestycji miała być właśnie takim jego opus magnum. A teraz ulica mówi, SPAC, czyli Agencja do Walki z Korupcją, zobacz tę księgę, masz wszystko jak na dłoni. Tutaj są wszystkie inwestycje, które na przykład pokazują, że już od 4 lat Edi Rama planował bardzo wiele inwestycji na terenach, gdzie nie wolno budować. Albo można budować dopiero od 2024 roku, czyli od 2 lat, gdy wprowadzono ustawę, że inwestorzy strategiczni mogą budować na obszarach chronionych, jeżeli wybudują luksusowe obiekty pięciogwiazdkowe.
13: To chyba nie bez kozery jednak Rama chciał wydać taki swój właśnie folder reklamowy, pochwalić się tym, co mu wyszło. No skoro Albania się rozwija, Albania się buduje, nie ma chyba lepszego dowodu na to, że kraj ma się świetnie.
14: No, ale oczywiście, że tak. I to jest właśnie ten dyskurs międzynarodowy wokół Albanii, który przeważał do tej pory. Przyjeżdżali zagraniczni dziennikarze, byli czarowani przez Ramę i przez jego ludzi. Byli zabierani w najpiękniejsze miejsca w Albanii i w zagranicznych mediach typu The Economist albo The Guardian cały czas były artykuły o tym sukcesie ekonomicznym Albanii. Tylko, że ci bardziej świadomi ekonomiści, prześwietlając dane statystyczne, już dobrze widzieli, że te inwestycje pochodzą albo z budownictwa, przy czym mniej więcej 50%, 60% tych wielkich inwestycji pochodzi z nie wiadomo kąd. Nie wiadomo, jakby skąd są te pieniądze, albo z inwestycji w administrację. Więc ten rozwój Albanii, Albania rozwijała się przez ostatnie lata mniej więcej w tempie 4%, czyli bardzo dobrze, nie był zrównoważony ekonomicznie. Bardzo słabe były bardzo słabe było rolnictwo, bardzo słaby był przemysł.
13: Turystyka za to dobrze działała.
14: Turystyka za to świetnie działała. W zeszłym roku niecałe 12 milionów turystów, więc Edi Rama cały czas powtarzał, że to, że lek jest w tej chwili tak silną walutą i euro się osłabiło, to dlatego, że turyści przyjeżdżają na tak dużą skalę do Albanii. A ci ekonomiści, no bardziej świadomi, mówili, nie, zaraz. To niemożliwe, że aż 50% inwestycji w Albanii jest finansowane z niepewnych źródeł.
13: No to porozmawiajmy o tych niepewnych źródłach, dlatego że też w twoich mediach społecznościowych zobaczyłam zdjęcie z protestów, gdzie był taki baner, taki transparent, na którym Edi Rama jest przedstawiony jako Pablo Escobar.
14: Tak, tak.
13: O co chodzi?
14: Od 9 miesięcy pracuję nad tekstem o dealerach kokainy. I jeden z moich informatorów okazał się nie takim zwykłym dealerem niższego szczebla, tylko osobą dobrze powiązaną z mafią z Ekwadoru i ze Szwecją. I usłyszałam o tym, że od niego, że w Durres niedawno pojawił się transport 50 ton kokainy. Co wydaje się absurdalną liczbą. Więc natychmiast tę informację skonfrontowałam z Georgem Erebarą z BIRN, czyli z Balkan Investigative Report Network, i zapytałam, czy to możliwe. I on powiedział, tak, to jest możliwe, ponieważ w aktach SPAC pojawia się informacja, że w 2021 roku przez Albanię przeszło, przez porty albańskie przeszło 50 ton kokainy. Więc bardzo możliwe, że po 5 latach te mafie z Elbasan, z Durres, i tak dalej, bo są 3 takie główne ośrodki mafii, one się wyspecjalizowały już tak bardzo w dystrybucji tak wielkich ilości kokainy, że jeden transport mógł być w wysokości 50 ton.
13: Ale ty chcesz powiedzieć, że Albania jest narkotykowym hubem Europy i to wszystko się dzieje w powiązaniu z władzami?
14: Tak, to znaczy Durres jest portem, gdzie bardzo łatwo można zadokować nawet 50 ton kokainy, ale albańska mafia operuje i w Kolumbii, i w Ekwadorze, w Brazylii, w Wenezueli, w tych wszystkich krajach i ma znakomicie opracowaną korupcję w portach Belgii i Holandii, czyli w Rotterdamie i w Antwerpii przede wszystkim. To są gigantyczne porty. Tam bardzo łatwo ukryć albo przekupić kogoś, żeby umożliwił transport tak dużej ilości kokainy. Więc w tym momencie, ponieważ jak się okazuje już, transport kokainy to jest tylko i wyłącznie korupcja, to nie jest takie skomplikowane. Dużo bardziej skomplikowana i wymagająca z pewności jest kwestia rozprowadzenia na przykład właśnie 50 ton kokainy w różnych krajach poprzez sieć dealerów kokainowych, a potem wyprania tak wielkich pieniędzy. Bo ja siedziałam z tym moim dealerem i on na kalkulatorze mi liczył 50 ton, to jest 50 tysięcy kilogramów razy 20 tysięcy, bo tyle kosztuje kilogram na poziomie ulicy, zanim trafi on do dealerów. Czyli to jest 1 miliard euro.
13: Dużo budynków za to można wybudować.
14: Bardzo dużo.
15: Bardzo dużo. I to już widać. Na ulicach Tirany to już wszędzie widać. Tirana jest w tej chwili jednym wielkim placem budowy i tak samo się dzieje na wybrzeżu. I właśnie The Albanian Files dlatego jest uznany przez Albańczyków za tę wielką księgę korupcji i prania brudnych pieniędzy. Tutaj lądują pieniądze z kokainy.
13: Naszą rozmowę będziemy kontynuowały po informacjach Radia Tok FM. Małgorzata Reimer jest moją gościnią.
2: Autopromocja.
16: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Opowiemy w nim o ponurych tajemnicach Watykanu.
17: W grę wchodził utopiony depozyt brudnych pieniędzy pochodzących z handlu bronią, narkotykami, prostytucją, które mafia włoska deponowała u ekscelencji Paula Marcinkusa, szefa Banku Watykańskiego.
16: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 14.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam na początek dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Öffnerem 7-6, 6-4, 6-4. Spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Polscy europosłowie zabiegają, by w rezolucji na temat postępów procesu akcesyjnego Ukrainy znalazło się odniesienie do decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącej nadania jednostce wojskowej imienia UPA. Debata w tej sprawie w Parlamencie Europejskim zaplanowana jest na wtorek. Katedra w Kolonii zaczęła pobierać opłatę za wstęp w wysokości 12 euro. To pomysł na pokrycie rosnących kosztów utrzymania gotyckiej świątyni. Z opłaty zwolnione są dzieci poniżej 13 roku życia oraz osoby, które chcą się pomodlić. Katedra kolońska to zabytek znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków w Niemczech. Co roku przyciąga około 6 milionów osób. W TOK FM za chwilę Kultura w Toku.
6: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
7: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure i Nick Cave. To tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który dziś rozpoczyna się na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo. W sumie na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych. Wśród polskich wykonawców nie zabraknie m.in. Kasi Lins, Vito Bambino, Sobla, Ralfa Kamińskiego, Dali ze Śląska, Zali i Sokoła. W tym roku kilka koncertów będzie można zobaczyć na żywo w TVP, m.in. występ The Cure. W najbliższy piątek w kompleksie EC1 w Łodzi rusza druga edycja Festiwalu Kosmosu Orbitarium. Będzie można zajrzeć do planetarium i odwiedzić kino sferyczne, spotkać pasjonatów astronomii, czy wziąć udział w warsztatach, mówi Magdalena Kosiada-Sylburska z EC1.
8: Zarówno rodzice z dziećmi, tutaj dla nich przygotowaliśmy bardzo dużo warsztatów, zabaw. Dla pasjonatów nauki również przygotowaliśmy specjalistyczne prelekcje, gdzie będą mogli pogłębić swoją wiedzę. Warto odwiedzić nas również po zachodzie słońca, kiedy zrobi się ciemno i nasze instalacje na zewnątrz nabiorą jeszcze ciekawszego charakteru.
7: Trzydniowy festiwal potrwa do 5 lipca. Rodzinne warsztaty, imieniny świętego Krzysztofa i sierpniowy cykl Średniowiecze da się lubić to najważniejsze wakacyjne propozycje Muzeum Krakowa. Nowością jest bilet średniowieczny Kraków.
9: Jest takim krokiem oczywiście w kierunku naszych zwiedzających. Chcemy ułatwić im, uprościć zwiedzanie. W ramach tego biletu będzie można zwiedzić rynek podziemny, barbakan, mury obronne i bramę floriańską oraz wieżę ratuszową.
7: Mówi Łukasz Walas, kierownik oddziału Rynek Podziemny Muzeum Krakowa. Bilet ma obowiązywać w sezonie letnim i docelowo wejść na stałe do wakacyjnej oferty muzeum.
6: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
5: Są ostrzeżenia przed upałymi burzami w większości regionów. Na termometrach dzisiaj od 18-20 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do aż 37 na wschodzie i południowym wschodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: obalić premiera?
1: No przede wszystkim okazało się, że te ziemie, na których ma powstać resort, zostały wykupione przez szemranych albańskich biznesmenów w bardzo podejrzany sposób. I teraz SPAK to prześwietla. To znaczy, tam prawdopodobnie doszło do fałszerstwa dokumentów. Osobą odpowiedzialną za gromadzenie tej ziemi, to trwało latami, jest Artur Szechu, gangster, który od dawna siedzi w Stanach Zjednoczonych i on teraz jest na celowniku SPAK. Więc prawdopodobnie ten resort nie powstanie nie dlatego nawet, że Albańczycy tak bardzo protestują, tylko dlatego, że teraz wyszło na jaw, że to wszystko dzieje się za sprawą osób powiązanych z zorganizowaną przestępczością, które uzyskały prawo do ziemi w sposób nielegalny. Mało tego, odkąd oni tę ziemię posiadają, to sprzedali ją kilka razy i jej wartość wzrosła 20-krotnie. Więc już SPAK wie, że te tereny były przedmiotem prania brudnych pieniędzy.
2: A odwracając to pytanie, na ile ramię się pali grunt pod nogami? Mm-hmm. Czy to jest ten moment, w którym on ma największe problemy od momentu, w którym zaczął rządzić, czyli od tych kilkunastu lat?
1: Tak, zdecydowanie. On rządził od 13 lat i można się zastanawiać, jak to możliwe? Przecież rok temu wygrał czwartą kadencję. Uzyskał rządy większościowe. 83 deputowanych na 140 miejsc w parlamencie. Fantastyczny wynik, przecież to musi znaczyć, że Albańczycy są zachwyceni jego rządami. Tymczasem ja byłam w Albanii akurat w trakcie wyborów i cały czas otrzymywałam wiadomości od znajomych, jak wygląda na przykład kupowanie głosów. Ceny za głosy wahały się od 50 euro do 200 euro chociażby. Została wprawiona w ruch taka machina, żeby nie trzeba było kupować pojedynczych głosów, patronażyści, czyli osoby, które pracują w albańskiej administracji i są, oprócz tego, że mają obowiązki administracyjne, uzyskują informacje wrażliwe na temat preferencji wyborczych Albańczyków. I wiedzą, kogo w jaki sposób można nacisnąć albo co mu zaoferować, żeby zgromadził przed wyborami 10 głosów, na przykład zapewnił 10 głosów. Więc ci patronażyści bardzo często meldowali się w fabrykach, w dużych przedsiębiorstwach, w jakichś takich większych po prostu biurach i od osoby, od dyrektora uzyskiwali zapewnienie, że jego pracownicy zagłosują na Ediego Ramę w zamian na przykład za 20-30 tysięcy euro jednorazowej dotacji dla firmy. To znaczy firma aplikuje o dotację na rozwój, dostaje pieniądze od razu, w zamian za to zapewnione są głosy pracowników na partię socjalistyczną. A frekwencja w ostatnich wyborach była jak na Albanii wyjątkowo niska, 42%. Więc to jest trochę tak, jak powiedział mi jeden z polityków, szef partii Bashk, Arvind Cioi, to trochę było tak, jakbyś głosował albo z nożem przystawionym do brzucha, albo z wielkim tortem, który na ciebie czekał. To były różnego rodzaju naciski albo po prostu oferty korupcyjne dla Albańczyków. Więc ten znakomity rezultat wyborczy Ediego Ramy w jakiś sposób był po prostu zafałszowany. I teraz ta ulica, ci, którzy nie głosowali, albo ci, którzy zagłosowali i teraz tego żałują, bo widzą, w jakim kierunku zmierza kraj, ci wszyscy ludzie teraz mówią, że Edi Rama musi oddać władzę.
2: No ale z drugiej strony to wygląda na taki bardzo mocno zabetonowany system.
1: Tak, tak, ponieważ Edi Rama współpracuje z oligarchami, Edi Rama, o czym mówi się nieoficjalnie, to mogę się powołać na włoskich dziennikarzy śledczych. Oni twierdzili w swoim dokumencie RAI, że w ministerstwie jest jedna osoba odpowiedzialna tylko za kontakty z zorganizowaną przestępczością i z szefami różnych grup mafijnych. W momencie, kiedy powstał ten dokument słynny RAI, który pokazywał powiązanie Ediego Ramy z przestępcami, Meloni zwołała specjalną konferencję prasową i w imieniu wszystkich Włochów przeprosiła Albańczyków za te oskarżenia włoskich dziennikarzy. Powiedziała, że one są bezpodstawne.
2: Oni mają ze sobą wyjątkową relację. Giorgio Meloni, Edi Rama, tam Edi Rama nawet jej proponował małżeństwo.
1: Tak, Edi Rama uwielbia klękać przed Meloni, kiedy oni się spotykają. To fotografowie też ten moment zawsze po prostu uwieczniają, co też pokazuje taki, i z jednej strony ten czar Ramy, taką jego nonszalancję, ale też trochę tak pokazuje go jako wasala, że Albania jest właśnie tym włoskim wasalem, że wypełnia, powiedzmy, różnego rodzaju zalecenia czy oczekiwania Włoch. W Albanii powstał na przykład obóz dla uchodźców.

0: uchodźców, dżiady, to są uchodźcy, którzy próbowali dotrzeć do Włoch, oni są przechwytywani i potem te wszystkie procedury odbywają się właśnie w Albanii.
1: I dostaje za to Albania pieniądze od Włoch.
0: Tak, tak. Przy czym taka była teoria, w praktyce okazało się to dużo bardziej skomplikowane, także dlatego, że włoskie sądy zablokowały, próbowały na różne sposoby zablokować cały ten proceder, uznając go za nielegalny. Kraj, który jest spoza Unii, nie może decydować o losach imigrantów, którzy próbują dotrzeć do kraju unijnego.
1: A jakim cudem, pomimo tego wszystkiego, co już opowiedziałaś naszym słuchaczom i słuchaczkom, dalej Zachód wspiera Ediego Ramę i przymyka oko na te wszystkie problemy?
0: Ponieważ w oczach Europy Edi Rama był takim dyktatorkiem idealnym, to znaczy bardzo długo wspierał Ukrainę i opowiadał się za Ukrainą. Albania jest członkiem NATO, który nigdy nie kwestionował żadnych decyzji NATO. Jest, Edi Rama na każdym kroku powtarza, że chce, żeby Albania wstąpiła do Unii Europejskiej. Potem, jak już wchodzą różnego rodzaju szczegóły, to oczywiście Edi Rama stawia opór. To nie jest tak, że on jest wielkim fanem praworządności.
1: Ile my rozmawiamy o tym, że Ukraina musi sobie poradzić z swoją korupcją, żeby wejść do Unii Europejskiej, a Albanii niekoniecznie to słychać.
0: Tak, tak. I dlatego protestujący mają transparenty Europo, usłysz nas, ale też mówią, to my teraz Europie pokazujemy, czym jest odwaga i siła. Unia Europejska nas rozczarowała. Okazała się też tworem skorumpowanym i skłamanym. My teraz Unii Europejskiej pokazujemy, czym jest prawdziwa demokracja. Tak, pojawiają się takie głosy, że Unia Europejska przestała być tworem demokratycznym, jeżeli przez tak długi czas przymykała oko na patologię w Albanii.
1: No to świetne nastroje prounijne dla kraju, który miałby być członkiem Unii Europejskiej za 4 lata.
0: Cały czas według statystyk 92% Albańczyków chce wstąpienia do Unii Europejskiej. Mhm. Też dlatego, że cały czas temu procesowi towarzyszy taka narracja, że Unia Europejska wreszcie wypleni korupcję z Albanii. Tylko że potem, jak Albańczycy Unii Europejskiej potrzebują, to Unia Europejska milczy.
1: Powiedziałaś już, przywołałaś ten wywiad dla Financial Times Ediego Ramy, w którym on powiedział, że sobie mogą się bujać ci protestujący, eufemistycznie to ujmując. Natomiast też widziałam ostatnio takie głosy, że no, on mówi o tym, że może jednak trzeba się zająć problemami, które sprawiły, że zwykli ludzie wyszli na ulicę i tak dalej, i tak dalej. Czy to znaczy, że on jakoś mięknie?
0: Nie, to jest... On próbuje na różne sposoby. Bardzo długo cały czas atakował ulicę, mówiąc, że to jest zbiorowisko szpiegów z Rosji, z Serbii, z Grecji, że to są wpływy Iranu, że to są influencerzy.
1: Ogólnie zagraniczni aktorzy są tu czynni, tak? Tak, to nie są nasi obywatele.
0: Oczywiście. Potem była bardzo długa narracja, że to jest biedny naród zmanipulowany przez algorytmy. I tak naprawdę dopiero niedawno, bardziej ze strony, powiedzmy, partii socjalistycznej pojawiły się właśnie takie głosy, no, że my rozumiemy, dlaczego ludzie są rozczarowani. Ale Edi Rama raczej bardzo długo stosował taką narrację atakowania protestujących i teraz z kolei mówi się, że wrócił Andrzej Fuga, czyli jego mistrz propagandy, który latami sprawował właśnie tę rolę osoby odpowiedzialnej za wizerunek Ramy. On kilka lat temu odszedł, niby się wypalił, siedział w Tajlandii, teraz wrócił i wraz z nim pojawiła się właśnie taka nowa narracja, że Edi Rama mówi, że te protesty są takie kreatywne, że ci młodzi Albańczycy okazali się właśnie takimi wielkimi miłośnikami demokracji. Na jego stronie jakby w tle są zdjęcia flamingów, czyli on teoretycznie jakby próbuje pokazać,
1: dołącza się,
0: że
1: właściwie do
0: tak,
1: protestów.
0: Jakby te protesty są po prostu tak atrakcyjne na różne sposoby, że on też próbuje się podpiąć pod nie. Tylko że Edi Rama jest mistrzem tego rodzaju taktyk i on bardzo długo niby mediował z ludźmi protestującymi w 2020 roku przeciwko zburzeniu Teatru Narodowego. To też był taki ważny protest społeczeństwa obywatelskiego, po czym nagle w środku nocy ten teatr został zburzony. I dla Albańczyków to jest taki symbol tego, żeby nigdy więcej nie układać się z Ramą, bo on będzie mówił jedno, a potem i tak zrobi swoje. Nie można mu ufać.
1: Ale czy to jest w takim razie zmiana polityczna, która gdzieś nadchodzi i w jakim tempie nadchodzi? Bo z jednej strony sobie myślę, protesty super, ale że protesty się przełożyły na zmianę polityczną, to tam potrzebna jest jakaś propozycja z tej strony od protestujących. Tak. Jakaś opozycja jest potrzebna.
0: No, przede wszystkim protestujący żądają dymisji Ramy, powołania rządu technicznego na rok, ustalenia, że kadencja premiera nie będzie trwała dłużej niż 8 lat i, no i przede wszystkim cofnięcia tej ustawy o nieszczęsnej, o inwestorach strategicznych i o inwestycjach luksusowych na terenach chronionych chociażby. Także reforma systemu wyborczego, takie typowo demokratyczne postulaty. No ale Edi Rama nie chce się zgodzić na żadne z nich. Więc to będzie, i cały czas powtarza, ja sprawuję rządy większościowe, zostałem wybrany większością głosów, będę sprawował władzę, dopóki nie skończy się mój mandat, który uzyskałem w demokratycznych wyborach.
1: A mandat kończy się w 2029 roku.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Małgorzata Reimer, pisarka, reportażystka, opowiadała o Albanii i o niesamowitym społeczeństwie, mobilizacji społeczeństwa w tym kraju. Bardzo dziękuję jeszcze raz. I oddaję głos Wojciechowi Kowalikowi, który opowie Państwu, dzień dobry, co będzie za chwilę w EKG.
2: A w EKG porozmawiamy o wchodzących od dziś nowych zasadach dotyczących paczek z chińskich sklepów internetowych, bo Unia Europejska od dziś nakazuje doliczanie 3 euro do takiej paczki, a nawet do każdego produktu w takiej paczce. No i chce w ten sposób walczyć z zalewem tych towarów. 6 miliardów takich paczek w ubiegłym roku napłynęło z Chin do Unii Europejskiej. To gdybyśmy tak sobie policzyli, to jest 11 tysięcy takich paczek na minutę. Europejski biznes nie ma szans, żeby z tym konkurować, więc pomaga Unia Europejska. No i jak to wszystko ma teraz wyglądać? O tym w EKG po 14.40.
1: Bardzo interesujący temat, bardzo się polecamy słuchaczom, a ja się z Państwem o 15.00 słyszę.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie shorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
9: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Reklama. Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
12: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
4: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4. Hurkacz w Londynie gra po dwuletniej przerwie. W 2024 roku doznał tam kontuzji kolana, która wywróciła jego karierę. Wówczas był rozstawiony z numerem 7. Teraz zajmuje w rankingu 94 miejsce. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie zdjęcia z sekcji zwłok z prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym. Fotografie te pojawiły się w serwisach społecznościowych. Śledczy uznali jednak, że publikacja miała charakter edukacyjny, a nie znieważający. Nie została również złamana tajemnica lekarska, gdyż zdjęcia nie pozwalają na identyfikację osoby, która na nich jest. Bieżąca woda w kranach robi się coraz bardziej cenna. Ze względu na hydrologiczną sytuację Polski, ale też coraz wyższe rachunki, które dostajemy z wodociągów. Podwyżki cen nie są ustalane centralnie, ale nieuchronnie wprowadzają je kolejne gminy. Od dzisiaj nowe, zauważalnie wyższe stawki obowiązują w północnej części Trójmiasta, od Gdyni po Wejherowo. Paweł Radzewicz.
14: Żeby mieszkańcy łatwiej mogli przełknąć słoną podwyżkę cen za dostawy wody i odbiór ścieków, została ona rozłożona na 3 lata, mówi rzeczniczka PFIK Gdynia Małgorzata Pisarewicz.
15: Wzrost rachunków w pierwszych 12 miesiącach to jest mniej więcej 13,9% w przyszłym roku, 8,3%, natomiast w trzecim okresie 3,9%.
14: To w sumie wzrost o 1/4 ceny. Jak przekonuje nasza rozmówczyni, nie ma innego wyjścia.
15: Wśród głównych czynników tego, że te podwyżki są, no to naturalne, że wyższe koszty procesów ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody do klientów, wzrost cen materiałów, usług obcych, płacy minimalnej.
14: Nowe ceny mieszkańcy Gdyni i sąsiednich gmin zobaczą już na najbliższym rachunku za wodę. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
13: Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się umiarkowane lub duże zachmurzenie. Na zachodzie przelotny deszcz, a na pozostałym obszarze możliwe również burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni nad samym morzem, przez około 30 w centrum, do nawet 37 na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
2: Dochodzi 14.43, Wojciech Kowalik. To jest środowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy o obowiązujących od dziś dopłatach do chińskich paczek, w których płyną do Europy tanie towary z chińskich sklepów internetowych. I o tym za chwilę. A na razie paliwa, które dziś w pierwszym dniu bez rządowego programu CPN wyraźnie zdrożały, bardziej niż szacowali analitycy, bo nawet o kilkadziesiąt groszy, a gdzieniegdzie o ponad 1 zł. Od dziś paliwa znów obłożone są 23% VAT-em i nie ma już cen maksymalnych. A Ministerstwo Finansów szacuje, że 3 miesiące programu CPN kosztowały państwową kasę 4 miliardy 700 milionów złotych. Niecałe 7,5 tysiąca złotych brutto, czyli jakieś 5-400 na rękę. Tyle wynosiła w Polsce w styczniu, bo z takim opóźnieniem poznajemy te dane GUS-u. Mediana płac w Polsce, czyli połowa Polaków zarabiała więcej, a połowa mniej. Te dane, zdaniem ekonomistów, lepiej pokazują to, co dzieje się z pensjami, niż podawana co miesiąc średnia krajowa, bo ta ogranicza się tylko do większych firm. Mediana obejmująca natomiast też mniejsze firmy i sektor publiczny jest o kilkanaście procent niższa od średniej. I teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie niewielkie zmiany. WIG symbolicznie w górę o 0,05, WIG 20 symbolicznie w dół o 0,04%. A na rynku walutowym euro po 4,29, frank szwajcarski 4,65, dolar po 3,77, a funt po prawie 5 zł. A w naszym studiu Eliza Turkiewicz, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
2: Od dziś obowiązuje dodatkowa opłata za paczki, małe paczki z towarami z chińskich, przede wszystkim chińskich sklepów internetowych. Do paczki mają być doliczane dodatkowe 3 euro, no w zasadzie za każdy produkt w tej paczce, bo dotychczas jak to wyglądało?
17: Dotychczas firmy, jakiekolwiek z krajów trzecich, jeżeli adresowały paczki do Europy, były zwolnione z cła przy paczce właśnie poniżej 150 euro. I co ważne, tutaj też było wiele naruszeń w związku z tym, ponieważ często paczki miały deklarowaną, specjalnie obniżaną deklarowaną wartość, no co pozwalało na praktycznie darmowe przesyłanie tych paczek i przesyłanie produktów do Unii Europejskiej.
2: No i dlaczego Unia Europejska postanowiła zmienić te zasady? Jak bardzo to w europejski biznes uderzało?
17: Uderzało to w europejski biznes bardzo mocno, ze względu na to, że jak nawet wspomniałam wcześniej, to obniżało bardzo mocno koszty działalności dla spółek, dla firm e-commerce'owych, które działały poza granicami Unii Europejskiej. I ta zmiana procedowana właśnie przez już wchodzące w życie przez Komisję Europejską, miała na celu poprawę konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Miała umożliwić europejskim przedsiębiorstwom lepsze warunki gry i równe warunki gry na całym polu e-commerce'owym.
2: Bo dotychczas tak. To było tak, że europejscy przedsiębiorcy w starciu z niskimi kosztami pracy, wytworzenia tych dóbr w Chinach najczęściej, tak. Nie mieli żadnych szans.
17: Żadnych szans. W szczególności, że jeżeli spojrzymy na to, że europejscy przedsiębiorcy muszą się również dostosować do europejskich regulacji. Nawet cytując takie dane, mniej więcej 175 miliardów złotych w przeciągu 2 lat europejskie firmy musiały spożytkować na compliance z regulacjami unijnymi. Czyli to jest bezpieczeństwo produktu, regulacje środowiskowe, inne regulacje cyfrowe i regulacje podatkowe. Czyli to jest szalenie dużo, w szczególności, jeżeli spojrzymy, że struktura sektora e-commerce to nie tylko duzi gracze, ale również małe sklepy sektora MŚP, który korzysta właśnie z takich rozwiązań. Więc wyrównanie tych szans, próba wyrównywania tych szans to jest bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o poprawę konkurencyjności naszych europejskich podmiotów.
2: Europejskich, polskich też? Polskie firmy też tak. Odczuwały ten problem?
17: Tak, jak najbardziej. To nawet wspomniane dane, czyli te 175 milionów złotych, to jest właśnie koszt dla europejskiego przedsiębiorcy. Więc w momencie, kiedy on jest w starciu z podmiotem z krajów trzecich, w szczególności, który jeszcze dodatkowo nie musi płacić VAT-u, bo przecież obniżanie wartości paczek równa się też łącznie z tym, że niestety te firmy łącznie też nie płaciły VAT-u i cła. Więc już na starcie, nie dość, że kwota produkcji produktu, dajmy na to po stronie azjatyckiej, już jest bardzo niska, bo dodatkowo rząd chiński pomaga chińskim przedsiębiorstwom poprzez różne subsydia czy jakieś preferencje podatkowe.
2: Czego europejskie rządy robić nie mogą.
17: Nie mogą, dokładnie tak. Więc to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo nierówna gra. I oczywiście propozycja Komisji Europejskiej i to, co dzisiaj właśnie wchodzi w życie, to jest krok w dobrą stronę, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to jeszcze kropla w morzu potrzeb polskiego i europejskiego biznesu.
2: My mówimy o tych uwarunkowaniach biznesowych, ale chyba też nie możemy zapominać o uwarunkowaniach klimatycznych i środowiskowych, bo to, co napływa do nas z Chin, no później po prostu zaśmieca Europę.
17: Tak, jak najbardziej. I właśnie tak jak mówiłam, te regulacje środowiskowe, one praktycznie nie dotyczą tych podmiotów. Więc kiedy my tutaj w Europie staramy się iść w coraz bardziej zieleńszą stronę, coraz bardziej świadomą, no to wciąż pomimo tego średnio jeden samolot chiński, który właśnie przewozi te towary, to jest dziennie ponad 4000 ton towaru. To jest niesamowita ilość.
2: To można by przeliczyć na minuty albo na sekundy, ile setek albo tysięcy takich paczek do Europy napływa. No i co się teraz zmienia? Jak to ma teraz wyglądać? W jaki sposób Unia Europejska w tym pierwszym etapie chce z tym walczyć?
17: Tak, w pierwszym etapie, czyli właśnie do 2028 roku, wszystkie paczki, które są poniżej deklarowanej kwoty 150 euro, mają być oclone w wysokości 3 euro. Co ważne, tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że na przykład mamy paczkę i w tej paczce mamy ileś produktów i płacimy wyłącznie za tą paczkę 3 euro. Nie. Tutaj rozchodzi się również o to, że oclenie opiera się o kod celny. Czyli przykładowo mamy paczkę z dwoma kubkami, czyli to są te same kody celne i tutaj faktycznie płacimy 3 euro, no bo to płacimy za jeden kod. Natomiast kiedy mamy paczkę, w której mamy koszulkę, kubek i coś jeszcze.
2: No, gadżet do kuchni.
17: Gadżet do kuchni, tak, zgadza się. No to wtedy płacimy za każdy kod oddzielnie 3 euro.
2: Ale czy my to będziemy płacić odbierając paczkę, czy to będzie tak, że sprzedawca będzie pobierał od nas tę opłatę?
17: Prawdopodobnie sprzedawca będzie po prostu już wliczał to w opłatę.
2: No ale pewnie chińskie platformy i tak jakoś będą próbowały te przepisy obejść. Stany Zjednoczone też wprowadziły kiedyś takie rozwiązania, no i tam się udało.
17: Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to ja na przykład czytałam takie statystyki, że tutaj całe zainteresowanie przez tymi platformami spadło aż o 50%. Stąd te firmy teraz...
2: I ta rzeka została przekierowana do Europy.
17: Zgadza się. Całe siły, które te platformy mają, a mają bardzo dużą siłę, to też możemy potem do tego też przejść, bo to jest też również bardzo ciekawy temat, przekierowują faktycznie na Europę. Zobaczymy, z pewnością będą unikały. To już nawet widać, że część spółek chińskich przynosi swoje magazyny do Europy, żeby uniknąć wielokrotnego oclenia. Czyli przykładowo z Chin przyjdzie jedna paczka do Europy, więc to już będzie tylko i wyłącznie pojedyncze odsłanie.
2: No tak, i z tych magazynów europejskich później będzie to rozsyłane po Europie.
17: Zgadza się.
2: Czy są jakieś branże, które mogą najbardziej zyskać na tych przepisach, które właśnie weszły w życie?
17: Jak najbardziej. Sądzę, że tutaj branża odzieżowa może bardzo dużo zyskać, bo to też w statystykach wychodzi, że mniej więcej struktura zakupowa na tych platformach to jest 40%. To są właśnie ubrania, dodatki czy jakieś obuwie. Natomiast, co ciekawe, dużą częścią statystyki jest właśnie to, że są to rzeczy różne. Czyli prawdopodobnie małe bibeloty, czyli jakieś takie akcesoria do kuchni, o których wspomnieliśmy, czy jakieś mniejsze inne bibeloty.
2: Kiedy zajrzymy na te platformy, to zobaczymy tam produkty, o których istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia i o tym, że mogą być nam do czegokolwiek potrzebne, więc tak, jest tego pełno.
17: Ale też branża AGD może bardzo na tym dużo zyskać, bo też widzimy, jaka skala jest, jeżeli chodzi o produkty podrobione, podrobioną elektronikę, jak bardzo mocno zalewa nasz europejski rynek.
2: To rozwiązania, które wchodzą teraz w życie, to jest pierwszy etap, a będą kolejne próby europejskie powstrzymania tego zalewu chińskich towarów?
17: Tak. Rozwiązanie, które dzisiaj wchodzi w życie, to jest wyłącznie etap pośredni, który będzie obowiązywał do listopada 2028 roku. Te dzisiejsze pośrednie rozwiązanie jest wynikowo bardzo dużej aktywności przedsiębiorców, jednak puszowania Komisji Europejskiej, aby jednak
2: naciskania.
17: Przyspieszyć naciskania, tak? Naciskania Komisji Europejskiej, żeby jednak rozwiązania, które pomogą przedsiębiorcom wdrożyć wcześniej. W 2028 roku odejdziemy całkowicie od progu oclania. czyli od listopada nie będzie tego progu 150 euro. Czyli wtedy, w momencie, kiedy paczka już przychodzi, ona będzie indywidualnie oceniana, jakie cło powinno zostać pobrane.
2: Czyli paczka będzie na podstawie tego, co w niej jest, to dla nas, klientów, jak to będzie działało? Dostaniemy informację, że musimy tyle cła dopłacić?
17: Prawdopodobnie tak.
2: Mówiliśmy o sile tych platform. No mówi pani, że mają olbrzymią. W czym to się przejawia?
17: W tym, że te platformy, w ogóle sposób ich funkcjonowania i skonstruowania jest bardzo uzależniający. W szczególności jak wejdziemy sobie na taką stronę, proszę zauważyć, że one są bardzo kolorowe, tam jest... Ja to przyrównuję do kasyna, w szczególności, że użytkownik, kiedy spotyka się z tą stroną, od razu jest bombardowany jakimś kołem fortuny, w którym może wylosować sobie kod, rabat, czy cokolwiek, jakiś inny benefit, więc to jest, uważam, że bardzo duża siła, jeżeli chodzi o przyciąganie klientów i oczywiście bardzo niska cena. To wciąż niestety jest bardzo duży aspekt, który konsumenci biorą pod uwagę, w szczególności po fali inflacyjnej, która dotknęła nasze portfele dosyć dotkliwie. I co ciekawe, tutaj konsumenci są w stanie nawet poświęcić długość oczekiwania na produkt. Że to w danych wynika, że jest to na tyle istotny aspekt, ta cena, że są w stanie nawet poczekać miesiąc, aby tylko dostać ten produkt w niższej cenie niż tutaj u rodzimych sprzedawców.
2: Chociaż te platformy i tak robią wszystko, żeby ten czas dostawy zmniejszyć.
17: Tak,
2: bo na
17: oczywiście.
2: Przykład samoloty cargo lecące z Chin są wypełnione pod sufit tymi produktami z chińskich sklepów. No i są efekty, jeżeli spojrzymy w dane Komisji Europejskiej. Ponad 4,5 miliarda małych paczek w 2024 roku, a w ubiegłym to już prawie 6 miliardów paczek płynących do Europy. Gigantyczne ilości.
17: Ogromne. Ogromne. Teraz nawet są dane mówiące o tym, że już co drugi dorosły Polak dokonał zakupu na tego typu platformie.
2: No i myśli pani, że te przepisy wchodzące właśnie w życie coś tu zmienią? Że ta rzeka jakoś się zmniejszy?
17: Chciałabym. Z pewnością ja i wiele przedsiębiorstw chciałoby, aczkolwiek to jest to, o czym mówiłam, że niestety tutaj zmieni się sposób logistyczny, w jaki działają te firmy, bo magazyny zostaną przeniesione do Europy, firmy zaczną nawiązywać kontakty z lokalnymi sprzedawcami, żeby uniknąć tego odcelenia. I wydaje mi się, że to w całej dyskusji to jest oczywiście bardzo ważny, aczkolwiek mały kamyk. Wydaje mi się, że też musimy spojrzeć na to, że mamy w Unii Europejskiej szeroki wachlarz przepisów, które musimy stosować jako europejscy przedsiębiorcy, ale nie są stosowane wobec tych platform. Przykładem jest nawet takim akt o usługach cyfrowych. Oczywiście Komisja Europejska wszczęła już jedno postępowanie wobec takiej platformy, aczkolwiek sądzę, że jest tyle narzędzi i jest tyle siły w Komisji Europejskiej, że możemy iść dalej i musimy stosować te same przepisy, co wobec europejskich przedsiębiorców, bo tak jak wspomniałam, 175 miliardów złotych. To jest ogromne.
2: To te ogromny wydatki, nakład, które europejskie firmy musiały ponieść.
17: Polskie. Więc jeżeli nie będziemy mieć równych szans wyrównania takiego pola legislacyjnego dla wszystkich podmiotów, które w Europie robią biznes, to takie kroki są oczywiście bardzo ważne, jak ten z ocleniem, ale to jest dopiero kropla w morzu potrzeb.
2: No. Walka z wiatrakami w takim razie? Już na podsumowanie naszej rozmowy?
17: Nie chciałabym kończyć w dosyć taki negatywny sposób, aczkolwiek może nie tyle co walka z wiatrakami, co walka z potężnym przeciwnikiem, który ma o wiele więcej narzędzi i ma o wiele jednak sprytniejsze podejście. Aczkolwiek też sądzę, że tutaj też tak jeszcze na koniec chciałabym dodać, że ważnym aspektem jest edukacja konsumentów, bo to jednak są ci...
2: Co my, konsumenci, kupujemy.
17: Tak? To my decydujemy, na jakiej platformie kupujemy. I czy dla nas jest ważna cena, jakość, bezpieczeństwo?
2: Więc wybierajmy nasze zakupy mądrze.
17: Zgadza się.
2: Eliza Turkiewicz, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego Konfederacji Lewiatan, była naszym gościem.
17: Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję również.
2: Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca Anna Piekutowska i zapytam inaczej, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
16: Nam. Magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju. Reklama.
18: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Marian,
21: hmm?
20: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
21: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
20: No, sam zobacz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Formalnie o zbliżającym się szczycie NATO mają rozmawiać prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Za chwilę relacja naszego reportera. Nauczyciele domagają się podwyżek. Jeśli ich nie będzie, zapowiadają protest. Obie strony chcą pokoju, ale do bezpośrednich rozmów Iranu z USA wciąż daleko. Środa, 1 lipca, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie prezydenta z ministrem obrony. O spotkanie poprosił Karol Nawrocki, który z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem chce omówić m.in. najważniejsze punkty szczytu NATO, który w przyszłym tygodniu odbędzie się w Turcji. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Macieju, powiedz, czego jeszcze dotyczyć będzie spotkanie?
24: Starań Polski o to, by Amerykanie mieli w naszym kraju nie tylko rotacyjne, jak do tej pory, ale też i stałe bazy wojskowe. Kilkanaście dni temu minister obrony złożył w Pentagonie wniosek w tej sprawie, a szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki zapewnia, że w tej sprawie możemy my, Polacy, liczyć na współpracę obozu rządowego z prezydenckim.
25: Wszystkie ręce na pokład, tylko ja czasami słyszę od rządu wszystkie ręce na pokład, a później wchodzimy w różnego rodzaju próby rozgrywania pewnych spraw. To nie jest dobre. Proszę zauważyć, że prezydent w kwestii kierunku ze Stanami Zjednoczonymi, bezpieczeństwa, obecności żołnierzy amerykańskich, stałej obecności bazy, ma wciąż to samo zdanie od samego początku.
24: A to spotkanie z ministrem obrony nie będzie dziś jedynym spotkaniem prezydenta z przedstawicielem obozu rządowego, bo tuż po prezesie PSL-u do pałacu wybiera się partyjna koleżanka Kosiniaka-Kamysza, czyli Urszula Pasławska, która z kolei będzie przekonywać Karola Nawrockiego do podpisu pod ustawą o statusie osoby najbliższej.
23: To był z Sejmu Maciej Kluczka, dziękujemy. Obrońcy Zbigniewa Ziobry torpedują pierwszy dzień posiedzenia w sprawie zażalenia na areszt. Sąd Okręgowy w Warszawie co chwila przerywa posiedzenie, aby rozpatrzeć wnioski formalne, co chwila składane przez prawników byłego ministra sprawiedliwości. Do tej pory złożono ich już 6. Jak powiedział mecenas Bartosz Lewandowski, areszt dla jego klienta powinien być uchylony.
26: Ten areszt jest niecelowy, bo pan minister Ziobro byłby w zasadzie jedyną osobą, jak rozumiem, która byłaby pozbawiona w tej sprawie wolności. Naprawdę dowody nie wskazują i nie wskazywały przez wiele miesięcy, bo się nic w sprawie nie zmieniło do momentu zmiany prokuratora generalnego. Wtedy się okazało, że jednak istnieje podstawa do tego, żeby zarzuty panu ministrowi Ziobrze przedstawiać.
23: Obrońcy domagali się już wcześniej odroczenia posiedzenia w związku z wnioskami o wyłączenie ze składu orzekającego najpierw dwójki sędziów z trzyosobowego składu, a potem już całej trójki sędziów, powiedział drugi z obrońców Zbigniewa Ziobry, Adam Gomoła.
27: Sąd jednocześnie nie widział przeszkód do tego, aby dalej w tej sprawie merytorycznie procedować. Ta sytuacja rodzi określone pytania co do tego, czy sąd może w tej sprawie procedować i może wydawać na przykład decyzje merytoryczne.
23: Prokurator Piotr Woźniak, który kieruje śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, skomentował, że takiej sytuacji w swojej 30-letniej praktyce jeszcze nie spotkał. 5 lutego Sąd Rejonowy po trzecim posiedzeniu w tej sprawie uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec Ziobry. Uzasadniał to obawą ukrywania się podejrzanego i ryzykiem matactwa. Jeszcze tego samego miesiąca obrońcy Ziobry skierowali do sądu zażalenie na tę decyzję. W pierwszym dniu bez rządowego pakietu CPN paliwa wyraźnie drożeją. Ceny poszły w górę nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze. To uderzy w nasze portfele, ale jest szansa, że odsiecz przyjdzie z innej strony. Co może to uderzenie złagodzić? O tym Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
2: To żywność, która dalej tanieje, a to ona pochłania najwięcej naszych miesięcznych wydatków, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
0: Ceny żywności nam spadają. No i niewykluczone, że to będzie równoważyć w naszych portfelach ten wzrost cen paliw,
2: który jest wyraźniejszy niż szacowali analitycy. A jesteśmy na początku wakacyjnego wzmożonego popytu na paliwa, dodaje ekonomistka.
0: I niewykluczone, że to będzie taki okres, w którym właściciele stacji będą chcieli troszkę odbić sobie to, kiedy nie mieli wpływu na ceny. Te ceny były im z góry narzucone.
2: To z kolei odbije się na innych cenach, czyli na inflacji, która w lipcu znów może wzrosnąć. Wojciech Kowalik, TOK FM.
23: Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego nauczyciele planują protest. Związkowcy domagają się podwyżek pięciokrotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd, i zdecydowanej obietnicy, że je dostaną. To ostatni dzwonek, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
1: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych, dotyczących godnych płac nauczycieli.
23: Zapowiedź protestu jest rezultatem braku porozumienia między Ministerstwem Edukacji a związkowcami. Nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji. Ministerstwo Edukacji proponuje 3%. To, jak odpowiadają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji uwzględniającą inflację. Nie osobiście, a przy pomocy pośredników. W Katarze trwają rozmowy amerykańskiej i irańskiej dyplomacji w sprawie ostatecznego porozumienia pokojowego. Ani Waszyngton, ani Teheran nie chciały rozmawiać twarzą w twarz. Pomagają im w tym mediatorzy z Kataru i Pakistanu. Cezary Jaszczyk.
5: Na stole wciąż pozostaje za dużo spornych kwestii, by móc mówić o możliwym przełomie. To przyszłość irańskiego programu jądrowego, miliardy zamrożonych aktywów Teheranu i status cieśniny Ormuz. Irańczycy w prawdopodobnym sojuszu z Omanem będą zabiegać o możliwość pobierania opłat za tranzyt statków przez przeprawę. A po szeregu takich wypowiedzi członków reżimu widać, że Teheran nie ma zamiaru odpuszczać. Dążymy do dialogu, ale jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatów, jesteśmy gotowi do dalszej wojny i odpowiednio zareagujemy, mówił główny irański negocjator. Wprowadzenie opłaty za tranzyt jest nie do przyjęcia dla Donalda Trumpa, ale mimo jego gróźb o powrocie do zmasowanych ataków, z ustaleń dziennika Wall Street Journal wynika, że prezydent na razie zamiast dalszej wojny woli stawiać na dyplomację. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
23: A kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Dla całej wschodniej i południowej Polski obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Opady lokalnie mogą wynieść nawet 90 mm, a porywy wiatru do 115 km na godzinę. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 37 w południowo-wschodniej części kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Anna Piekutowska, wracamy do audycji Zapytam Inaczej. I dzisiaj jest wyjątkowa rocznica, dlatego że właśnie 1 lipca mija dokładnie 25 lat od utworzenia ostatniego parku narodowego w Polsce. Tym najmłodszym 25-letnim parkiem narodowym jest Park Narodowy Ujścia Warty. I przez ćwierć wieku nie powstał ani jeden kolejny, mimo wielu planów i wielu projektów. Wszystkie parki narodowe zajmują około 1% powierzchni Polski i to jest mało, biorąc pod uwagę skalę debaty, która się wokół tego toczy. Jakie są przeszkody w parkach narodowych? Jak je pokonać? O tym wszystkim porozmawiam z Aleksandrą Wiktor. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Z Greenpeace'u, i pani też brała udział w przygotowaniu raportu, który dzisiaj będziemy obficie cytować, pod tytułem Parki Narodowe to się opłaca. Dlaczego Polska nie potrafi utworzyć od tego ćwierćwiecza żadnego nowego parku narodowego? Może po prostu chodzi o to, że nie znaleźliśmy żadnego kolejnego obszaru wartego ochrony?
7: No, zupełnie tak nie jest. To znaczy, my tych terenów, które zasługują
4: po prostu zasługują na to, aby zostały objęte formą ochrony przyrody, jaką jest Park Narodowy, najwyższą formą ochrony przyrody w naszym kraju. My mamy mnóstwo. Eksperci szacują, że powinniśmy co najmniej podwoić tą liczbę, czyli a tak naprawdę osiągnąć co najmniej średnią europejską, czyli powyżej 3% naszego kraju powinny zajmować parki narodowe. I mamy pełną listę ponad 20 takich parków, które mogłyby powstać. Ja wymienię kilka, bo to naprawdę zajęłoby nam duży czas. Chociażby Turnicki Park Narodowy, Mazurski, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Boreckiej, no oczywiście Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, przy którym bardzo blisko byliśmy, no ale... Jak się stało, wszyscy wiemy, nie powstało on ostatecznie przez pana prezydenta.
7: Prezydenckie weto.
4: Tak, chociaż wiemy, że tutaj akurat prace dalej się toczą, żeby objąć ten teren Drawieńskim Parkiem Narodowym. No ale jaki jest powód? Powód jest prosty. 25, a tak naprawdę 6 lat temu została wprowadzona nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła weto samorządowe. I po prostu samorządy mogą powiedzieć nie dla Parku Narodowego i dlatego one nie powstają.
7: No bo samorządy boją się strat gospodarczych. Skąd się wzięło przekonanie, że Park Narodowy w samorządzie, w gminie oznacza biedę?
4: To ja może... Powiem o takich bardzo prostych liczbach. Średnio leśnicy w lasach państwowych zarabiają ponad 12 tysięcy złotych brutto. Zarobki w parkach narodowych, które już zostały teraz w tym roku podniesione o bodajże 20 czy 30%, to teraz jest 9 tysięcy złotych brutto, średnie wynagrodzenie. Więc patrząc chociażby na interesy leśników pracujących w
7: no,
4: tych
7: ale
4: miejscach,
7: ile jest tych leśników, którzy mogą wpływać na samorząd?
4: Akurat bardzo dużo. Mhm. W szczególności w tych gminach wiejskich. No bo powiedzmy sobie szczerze, ale ta najcenniejsza przyroda nie jest w miastach, tylko jest właśnie w gminach, w szczególności wiejskich. Czy to na Podlasiu, czy to właśnie w Karpatach. I tam leśnicy mają są naprawdę tą taką, powiedzmy, że wyżyną społeczną.
7: No ale oficjalna wersja nie jest taka, że będziemy mniej zarabiać, bo leśnicy nas tutaj właśnie mutkują, że będą mniej zarabiać, tylko oficjalna wersja jest taka, że to jest obawa dla inwestycji w danej gminie.
4: Obawa dla inwestycji, owszem, to są argumenty, które rzeczywiście samorządy, o których opowiadają. I to jest prawda po części, ponieważ rzeczywiście w miejscu, gdzie jest Park Narodowy, no są jednak pewne ograniczenia. Natomiast spójrzmy chociażby na Zakopane. Ja sobie nie wyobrażam, że Zakopane cierpi z powodu tego, że ma Tatrzański Park Narodowy. Ja myślę, że wręcz chwalą się tym i jeszcze z tego korzystają.
7: Nie każda miejscowość może być Zakopanem oczywiście.
4: Nie, ale parki narodowe w Polsce są odwiedzane przez nawet kilkanaście tysięcy turystów rocznie. Te, które mamy. Polacy i Polki kochają parki narodowe i to jest naprawdę szansa dla rozwoju, w szczególności właśnie tych gmin wiejskich, które mają mniejsze dochody. Naprawdę, oczywiście, turystyka, rozwój turystyczny trwa, ale on naprawdę, gminy mogą ogromnie dużo zyskać na tym, że właśnie będą chronić przyrodę, ponieważ te parki narodowe to są takie perły polskiej przyrody i nasze wizytówki.
7: I państwo oprócz stosowania tych argumentów postanowili to policzyć. W jaki sposób?
4: Dokładnie. Muszę powiedzieć, że w zeszłym roku rząd obecny wprowadził jedną systemową zmianę, za którą trzeba im pogratulować. To jest tak naprawdę chyba jedyny taki ogromny sukces tego rządu, jeżeli chodzi o ochronę przyrody.
7: Organizacja ekologiczna chwali rząd, trzeba to
4: za jedną
7: zapisać
4: rzecz,
7: złotymi
4: jedną rzecz, subwencję literkami. Ekologiczną. Rzeczywiście we współpracy z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Klimatu i Środowiska udało się wprowadzić dla samorządów subwencję ekologiczną właśnie za to, że chronią przyrodę. I od zeszłego roku samorządy dostają realne pieniądze właśnie chociażby za parki narodowe czy za rezerwaty. I szacunki są takie, że w tym roku do samorządów popłynie nawet prawie 1,5 miliarda złotych po prostu tego do zastrzyku gotówkowego, takiej pewnej formy wynagrodzenia ich za to. I I tak, to jest jedna naprawdę dobra zmiana, którą udało się wprowadzić. Ja oczywiście muszę powiedzieć, że jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, chociażby w związku z tym, że wciąż mamy tylko 1% powierzchni parków narodowych zajmujących nasz kraj. Wciąż nie mamy 20% lasów objętych ochroną. Ale tak, za tą jedną rzecz muszę pochwalić.
7: A czy ta jedna rzecz wystarczy, żeby przekonać lokalne władze?
4: Mamy nadzieję, że tak. I właśnie dlatego to policzyliśmy na przykładzie Karpat, najdzikszego fragmentu naszego kraju. Gór, w których żyją wszystkie nasze drapieżniki. To jest jedyne takie miejsce w naszym kraju, gdzie żyją wszystkie drapieżniki. Niedźwiedzie, rysie, wilki, a nawet żbiki. Żyją tam orły przednie. I my policzyliśmy, najpierw sprawdziliśmy, ile terenów mogłoby zostać, zasługuje na tą ochronę w formie parku narodowego. I to jest nawet 18%, średnio 18% ze 191 gmin, które tam się znajdują. I policzyliśmy, ile mogą mieć zysków. I rekordzista, gmina Ustrzyki Dolne, na właśnie poszerzeniu ochrony parków narodowych zyskałaby ponad 11 milionów złotych rocznie. Dla mniejszych gmin to są naprawdę ogromne pieniądze, które mamy nadzieję, że przekonają samorządowców, ponieważ to są pieniądze, które oni mogą wydać na dowolne inwestycje.
7: Wysoko też znalazły się gminy Komańcza, Lutowiska, Cisna, ale ten raport też pokazuje pewną wadę systemu, dlatego że bogatsze gminy mogłyby część tej korzyści stracić znowu przez kolejny mechanizm instytucjonalny, tak zwaną korektę zamożności. O co tutaj chodzi?
4: Tak, no tutaj chodzi o to, że te gminy, które mają największe przychody, chociażby z podatków i są stosunkowo bogatymi gminami na tej szachownicy Polski, jej samorządowej, no one przychodzą korektę zamożności, jeżeli chodzi o tą subwencję. Dlatego tutaj jest jeszcze dużo do poprawy. To znaczy my też w naszym raporcie pokazujemy, jak tą subwencję ekologiczną można poprawić. Chociażby właśnie poprzez usunięcie tej korekty zamożności, żeby jeszcze bardziej przekonać mieszkańców tamtych rejonów, ale też samorządowców, że po prostu ochrona przyrody im się opłaca.
7: No tak, ale są na przykład też takie sytuacje jak w gminie Lutowiska, gdzie proponowane rozwiązanie mogłoby objąć niemal 97% powierzchni. No i tutaj to już jest taki moment, w którym no, można się zastanawiać, czy właśnie oddanie w pewnym sensie kontroli nad aż tak dużym procentem, właściwie nad całą gminą, no to jest dla samorządu pewnie ogromne wyzwanie, może nawet nieprzekraczalne.
4: Czy nieprzekraczalne? Tego bym absolutnie nie powiedziała. Na pewno wymaga pewnego przewartościowania w gminie. No ale to po prostu ta gmina mogłaby się nastawić na ten wielki park narodowy, na tą właśnie wizytówkę, jaką jest ochrona przyrody i wokół niej się rozwijać, a ta subwencja ekologiczna mogłaby w tym stanowczo pomóc.
7: Oczywiście państwo to obliczają bez tego liczenia jakichś dodatkowych kosztów, które ponieśliby indywidualni przedsiębiorcy, czy właśnie niektóre z tych gmin, ale to już bym chciała zostawić, bo to pewnie jest niemożliwe na takim bardzo szczegółowym poziomie, ale no muszę przyznać, że we mnie się trochę coś buntuje, jak słyszę o tym, że musimy przekonywać, mówiąc, że parki narodowe się nam opłacają, dlatego że no, przyroda jest wartością, której nie powinniśmy mierzyć tylko i wyłącznie tabelkami w Excelu. I czy naprawdę te parki narodowe powinny się opłacać? A może wręcz przeciwnie, po prostu powinniśmy być przekonani, że przyroda sama w sobie jest taką wartością, że może nawet można na nich trochę stracić.
4: To byłby świat idealny i ja bym chciała żyć w takim świecie. No ale te ostatnie 25 lat przerwy w powstawaniu i poszerzaniu parków narodowych, no niestety jasno nam pokazuje, że samo mówienie o wartościach przyrodniczych, o tych, jak przyroda pomaga nam się po prostu rozwijać, czy ogranicza skutki kryzysu klimatycznego, w którym żyjemy, no to po prostu nie wystarcza. I potrzebujemy czasem niestety, ale przemówić do takiego zdrowego rozsądku i po prostu pokazać pewne rzeczy na liczbach. Mamy nadzieję, że ta subwencja ekologiczna będzie tym game changerem. one już jest trochę game changerem, ponieważ samorządy, i to powiem na konkretnym przykładzie, samorządy, które chciały stworzyć Park Narodowy Doliny Dolnej Odry u siebie, mówiły jasno, subwencja ekologiczna to jest coś, co nam bardzo pomoże i my chcemy tego parku, ale ta subwencja też nam się przyda. I mam nadzieję, że to, że my pokazujemy na liczbach po prostu te potencjalne zyski, że to jednak przekona samorządowców szerzej.
8: A potem jeszcze Karola Nawrockiego, żeby nie zawetował. Dokładnie. Aleksandra Wiktor z Greenpeace Polska była moją i państwa gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
8: Informacje.
9: Autopromocja.
10: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
9: Autopromocja.
11: Reklama.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. Super. W niskich cenach.
15: Bo w Media Expert dalej masz.
11: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W Dosze odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu cieśniną Ormuz i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę. Eskaluje konflikt na linii Polska-Ukraina. Ukraińska Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. To sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
29: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi. Prezydent Rzeczypospolitej na to się nigdy nie zgodzi.
28: A już za dwa dni polski Sejm rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Koalicja rządząca nie wyklucza swojego poparcia. Politycy podkreślają jednak, że przepisy te muszą być bardzo precyzyjne, bo sprawa jest delikatna. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada manifestację przed kancelarią premiera. Nauczyciele domagają się realizacji obietnicy dotyczącej projektu obywatelskiego Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Jak zaznaczył przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz, to będzie jasny sygnał dla rządzących, że grzecznie i spokojnie już było. Protest odbędzie się 31 sierpnia. W najbliższą niedzielę w warszawskich Łazienkach Królewskich rozpoczyna się 67 sezon koncertów chopinowskich. W tym roku przypada setna rocznica odsłonięcia pomnika Fryderyka Chopina, dlatego cykl otworzy wyjątkowy koncert inauguracyjny. Oprócz recitali fortepianowych, publiczność usłyszy również poezję oraz pieśni Fryderyka Chopina, rzadziej wykonywaną i niezwykle liryczną część jego twórczości. Zaśpiewa sopranistka Aleksandra Kurzak, a akompaniować jej będzie Piotr Aleksewicz. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Jeśli ktoś szuka ochłody, to może ją znaleźć nad morzem. Dziś termometry pokazują tam maksymalnie 20 stopni. Jednak im dalej na południowy wschód, tym cieplej. W centrum temperatura utrzymuje się w okolicach 30 stopni Celsjusza, a w okolicach Rzeszowa nawet 37 na plusie. W większości kraju dzisiaj więcej chmur, na zachodzie przelotny deszcz, a we wschodniej połowie również burze, lokalnie z gradem.
9: Tok FM.
16: na każdy temat, z każdej strony.
7: Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej, przychodzi jak zawsze o tej porze czas profesor Małgorzaty Zachary-Szymańskiej. Dzień dobry, witaj.
17: Dzień dobry, witam po przerwie, bardzo jest mi miło.
7: Mi też jest bardzo miło, ale będziemy rozmawiać o konsekwencjach bardzo tragicznych i smutnych wydarzeń. Wenezuela przeżywa największą katastrofę naturalną od ponad 100 lat. Jesteśmy już prawie tydzień po katastrofalnych trzęsieniach ziemi, ale Wenezuela wciąż walczy z ich skutkami. Liczba ofiar zbliża się do 2000. Tysiące ludzi zostało bez dachu nad głową. Spod gruzów są wciąż wydobywane ciała, ale też są takie pozytywne historie, jak ta z dzisiaj, kiedy dowiedzieliśmy się, że 3-latek został uratowany spod gruzów po 6 dniach od trzęsienia ziemi. Chociaż niestety większość z tych obrazów jest porażających. Właściwie mieszkańcy, którzy gołymi rękami kopią wśród gruzów. Brakuje paliwa dla koparek. Chaotyczna akcja ratunkowa. No i ta cała katastrofa stała się jednocześnie pierwszym dużym testem

0: w takim sezonie politycznej zmiany i w takim czasie, kiedy no, skumulowały się wszystkie te niedostatki społeczeństwa i państwa, które zostało zepchnięte do takiej pozycji państwa słabego, pomimo tego, że dysponuje przecież zasobami, że dysponuje ropą, państwa, które jest pogrążone w opresji, którego znaczna część ludności żyje w sytuacji skrajnej biedy. I dlatego ci ludzie gołymi rękami odgrzebują, czy próbują dostać się do swoich bliskich pod gruzami. Dlatego, że nikt im nie dał narzędzi. Poza tym to państwo dotknięte przez reżim, którego władza ciągnęła się przez dziesięciolecia, po prostu nie było przygotowane na taką tragedię. I można dywagować, bo to rzeczywiście katastrofa naturalna o skali nieprawdopodobnej, bardzo ciężko doświadczona została Wenezuela. Czy ktokolwiek na taką tragedię był przygotowany? Pewnie nie. Na pewno nie w regionie. Ale wiemy też, że zasady prowadzenia interwencji, zasady prowadzenia akcji pomocowych w takich przypadkach obejmują te kluczowe 72 godziny. I to wspaniale, że wciąż odnajdują się żywi ludzie pod gruzami. To rzeczywiście celebrujmy te cudy. Natomiast normą jest, że gdyby pomoc blokowana ponoć na granicach ze względów biurokratycznych, ze względu na to, no, że kultura reżimu pozostała kulturą reżimu nawet w obliczu tejże katastrofy, gdyby ona dotarła wcześniej, to pewnie więcej ludzi mogłoby być uratowanych i mogłoby z tej pomocy skorzystać.
1: No tak, ale skoro Ameryka wzięła polityczną odpowiedzialność za ten kraj, Stany Zjednoczone, no to trudno się też uchylić od odpowiedzialności humanitarnej. I jak administracja Trumpa opowiada i jak mówi o swojej operacji pomocy zagranicznej?
0: No to jest, tu powstaje pytanie w obliczu tej sytuacji tragicznej, czy w istocie administracja amerykańska wzięła odpowiedzialność jakąkolwiek za cokolwiek. I wypada przywołać taką scenę.
1: No jak to? Przecież Marco Rubio jest wicekrólem Wenezueli.
0: Otóż to, bo ja przypominam sobie, państwo też pewnie, i ty też pewnie przypominasz sobie taki obrazek z gabinetu owalnego, kiedy to pytano Donalda Trumpa w styczniu po porwaniu tym spektakularnym Maduro i po przewiezieniu go do Stanów Zjednoczonych, więc pytano: panie prezydencie, jak to teraz będzie? Kto będzie rządził Wenezuelą? I Donald Trump odpowiadał: no kto? No my będziemy tutaj, proszę, Marco będzie rządził, proszę tutaj, sekretarz wojny, no będzie rządzić. No to wypadałoby teraz zadać pytanie, no to jak sobie panowie te radzicie z tym rządzeniem? To znaczy, co ta sytuacja o was mówi? No i mówi tyle, że owszem, Stany Zjednoczone zaangażowane są w akcję pomocową, natomiast nie zrobiły przez ten czas albo nic, albo bardzo niewiele, żeby zadbać o takie uwarunkowania strukturalne. To znaczy tam wydaje się, że tym interesem dominującym i tu nie ma złudzeń, jest interes ekonomiczny i taki interes związany z wizerunkiem samego prezydenta i jego administracji. To znaczy im potrzebna była ten przewrót, znaczy ta spektakularna akcja służb specjalnych, no bo właściwie zmiany porządku politycznego, no nie było, no bo Delcy Rodriguez, która rządzi, jest legitymizowana przez administrację Trumpa, no była wiceprezydentką Maduro.
1: Tak, a nawet teraz to w przypadku trzęsienia ziemi w tym momencie również zostało podkreślone, że opozycja wenezuelska nie jest wspierana przez administrację Donalda Trumpa. Maria Corina Machado, czyli liderka wenezuelskiej opozycji, chciała wrócić do kraju, żeby uczestniczyć w pomocy ofiarom i tam tutaj Stany Zjednoczone się mocno odcięły od jej działań i cały czas stawiają na współpracę z Rodriguez. No okazuje się, że Donald Trump tej zmiany nie chce.
0: No okazuje się nie od dziś, że Donald Trump tej zmiany nie chce i to wcale nie chodziło o przewrót demokratyczny, bo gdyby tak było, to Donald Trump w swoim stylu pewnie przyjąłby oferowanego przez Corina Machado pokojowego Nobla, wypiął dumnie pierś do orderu i pozwoliłby objąć władzę jakiemuś rządowi sformowanego przez

0: z nią. Natomiast okazało się, że nie w tym rzecz, że to nie jest istotą tej politycznej gry. I dlatego no, Maria Karina Maciado właściwie wykluczona została ze współdecydowania, nie mówiąc już o rządzeniu, bo o ile na początku Delcy Rodríguez była po prostu taką no, sprawującą władzę, zastępującą niejako z urzędu, no to niedawno, w maju chyba, została poniekąd zalegalizowana na tym stanowisku przywódczyni przez tak. rząd, tak, przez administrację Trumpa, co znowu budzi ogromne wątpliwości na natury formalno-prawnej, no bo jeżeli ona jest legalną przywódczynią, to dlaczego Nicolás Maduro nie był legalnym przywódcą?
1: No to tylko wie Donald Trump, ale też musimy wiedzieć, bo powiedziałaś oczywiście o tym, że tutaj kluczowe w przypadku takich katastrof są dwa pierwsze dni, no ale pierwsze dni po katastrofie to jedno, ale drugie to jest to, co się zaczyna potem, czyli odbudowa szpitali, mieszkań, infrastruktury. Pytanie, czy tutaj administracja Trumpa jest w ogóle chętna, czy przygotowana do takiego wielomiesięcznego zaangażowania? No i czy taka katastrofa może paradoksalnie wzmocnić wpływy Stanów w Wenezueli, jeśli no, oni rzeczywiście pomogą po tej klęsce żywiołowej i zbudują te wszystkie zależności czy relacje polityczne i gospodarcze?
0: No i to jest istotne pytanie i oczywiście nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Wydaje się, że nawet odrobina dobrej woli ze strony tak potężnego państwa, które ma możliwości oddziaływania, jak Stany Zjednoczone, mogłoby sytuację znacząco poprawić, bo jeszcze raz, ponad połowa ludności tego państwa żyje w skrajnym ubóstwie. Tam 8 milionów Wenezuelczyków w ogóle opuściło ten kraj. Są przerwy wciąż jeszcze w dostawie prądu. To teraz będzie kłopot z wodą, będzie kłopot z dostępem do pożywienia, do lekarstw. Jeszcze przed tą katastrofą szpitale były przeciążone, więc ten sprzęt medyczny w tej chwili jest na wagę złota. Czy można pomóc? Oczywiście, że tak. I zapewne Stany Zjednoczone w jakimś wymiarze się zaangażują w tę pomoc, żeby umocnić swoją pozycję i tak no, wizerunkowo wzmocnić ten krok, bo to, co zostało przeprowadzone, to porwanie właściwie dyktatora, no to był krok z punktu widzenia prawa międzynarodowego nielegalny. Chociaż wielu Wenezuelczyków, to przyznajmy, wielu Wenezuelczyków witało go z otwartością, bo oni uważali, że to i tak jest mniejsze zło, które ich spotyka. No ale teraz kilka miesięcy pod tym protektoratem amerykańskim no, widzą wyraźnie, że niewiele w ich sytuacji realnej się zmieniło i ich rząd, właściwie ten obecny, niewiele się różni od poprzedniego. No i znowu, no, król jest nagi.
1: Ale jest pewna różnica, taka dosyć paradoksalna, bo ta sama administracja, która przejęła protektorat nad Wenezuelą, ograniczyła pomoc zagraniczną, przede wszystkim zlikwidowała USAID, no a dzisiaj ma organizować jakąś operację ratunkową, czy w ogóle bez takiej wyspecjalizowanej agencji humanitarnej Departament Stanu i Pentagon są w ogóle w stanie przejąć tę rolę, która przecież była przez dekady przez USAID pełniona.
0: I tak, i nie. Bo oczywiście trwa taka dyskusja na forach i wśród profesjonalistów zajmujących się pomocą humanitarną i zaangażowaniem w ogóle w działalność tej sfery pozarządowej. I oni mówią, z jednej strony podpadają takie argumenty, że przecież USAID nie było aktywne w Wenezueli, no bo panował reżim antyamerykański, że wszystkie organizacje po prostu były wydalane z tego państwa, nie tylko amerykańskie, ale w 2024 roku również w ogóle wiele NGO-sów międzynarodowych zostało wypchniętych, które dzisiaj by się tam przydały na miejscu, natomiast ich nie ma, po nich pozostała wyrwa i to zdarzyło się wyłącznie, motywowane było wyłącznie względami politycznymi, no ale jest taki kontrargument przytaczany również przez ekspertów, bo oni mówią tak, no dobrze, administracja Trumpa rękami Ilona Muska, przypomnijmy, bo to historia z ubiegłego roku, zlikwidowała, no właściwie, no ścięła programy pomocowe. To znaczy USAID, która była bardzo taką żywotnie działającą, dynamicznie działającą agencją, właściwie ją ograniczono do jakiegoś tylko szkieletu i ona i tak w Wenezueli nie działała, ale ona prężnie działała w Brazylii, ale ona prężnie działała w Kolumbii. I teraz no, ten czynnik czasu w przypadku takiej katastrofy jest kluczowy. Więc oczywiście, że byłoby łatwiej, gdyby te służby, gdyby te kontakty były na miejscu.
1: Łatwiej i szybciej. Bardzo dziękuję i słyszymy się za tydzień. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego była z nami.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Przemysław Pozowski w błyskawicznym tempie. Dzień dobry. Opowie nam o tym, co w jeszcze więcej sportu za chwilę.
2: Wrócimy do 146. sesji MKOL-u, czyli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, bo przegłosował tenże Międzynarodowy Komitet Olimpijski nowe zasady wyboru, czy też no, pewne zmiany są, jeżeli chodzi o zasady wyboru gospodarzy Igrzysk Olimpijskich. Robert Korzeniowski, nasz czterokrotny mistrz olimpijski, będzie gościem i powie nam, co mówił, tam się zmieniło.
1: Tak. I będzie mówił, kiedy Polska będzie organizowała Igrzyska?
2: Między innymi, ale też o innych rzeczach opowiemy.
1: Zapraszamy. To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Anna Piekutowska. Do usłyszenia jutro po 14.
3: Autopromocja.
4: Trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
5: Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
4: Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messi.
5: No dobra, już pewnie wiecie, zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
4: Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
17: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
18: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę.

0: są Biedronka!
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przybył do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Według zapowiedzi spotkanie ma dotyczyć przede wszystkim zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze, a także obecności wojsk USA w Polsce. Na szczyt NATO, który odbędzie się 7 i 8 lipca, oprócz prezydenta i szefa MON, wybiera się także szef MSZ Radosław Sikorski. Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej wysłuchało wyjaśnień posłanki Małgorzaty Pępek, przekazała rzeczniczka klubu Dorota Łoboda. Jak podkreśliła, informacje posłanki nie potwierdzają obrazu sytuacji przedstawionego w części publikacji medialnych. Dodała jednak, że nie może ujawnić szczegółów, gdyż sprawa dotyczy kwestii zdrowotnych posłanki. Portal Zero.pl ujawnił wcześniej, że 22 lutego ubiegłego roku Małgorzata Pępek przeszła specjalistyczne badanie w szpitalu w Żywcu. Jak sama twierdziła, zapisała się na nie 3 tygodnie wcześniej. Według informacji portalu, czas oczekiwania na to badanie wynosi jednak ponad 23 miesiące. Centralna e-rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa oraz profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Za miesiąc do systemu wejdą też kolejne specjalizacje. Agnieszka Wynarska.
4: Od dziś Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Z kolei od 1 sierpnia do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
5: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
4: Centralna e-rejestracja umożliwia pacjentom umawianie wizyt lekarskich oraz badań online przez internetowe konto pacjenta lub aplikację mobilną Moje IKP, upraszczając proces zapisów i dając wgląd w wolne terminy w skali całego kraju. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
3: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W południowo-zachodniej części Polski obowiązują dziś alerty przed burzami i deszczem. Popadać może jednak w całym kraju. Najchłodniej dziś na wybrzeżu, okolice 20 stopni Celsjusza. Najcieplej natomiast w okolicach Rzeszowa, gdzie termometry mogą pokazywać nawet 37 na plusie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
7: Przemysław Pozowski, dzień dobry. To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Zbliża się godzina 15.44 i dzisiaj naszym gościem jest, a od razu powiem, że łączymy się z Paryżem, Robert Korzeniowski, nasz czterokrotny mistrz olimpijski, także doradca ministra sportu do spraw strategii sportu. Dzień dobry, witam cię serdecznie, Robercie.
8: Dzień dobry, a właściwie nawet bonjour jeszcze można by powiedzieć, bo tutaj wielki dzień świętują Francuzi. To... oczywiście bez przesady, bo jeszcze Mistrzostwa Świata nie zdobyli, ale tak.
7: To prawda. Zanim zapytam cię, w jakich ty okolicznościach w ogóle jesteś w Paryżu, bo one też są ciekawe, to powiedz właśnie, czy to świętowanie jakoś było widoczne na ulicach? Mówię o tym, że awansowali do 1/8 finału, no i po raz kolejny pokazali, że są chyba takim jednym z głównych faworytów do wygrania mundialu po zwycięstwie nad Szwecją.
8: Świętowanie było widoczne wszędzie. Najpierw wielkie skupienie, salwy okrzyków w momencie, kiedy były akcje sprzyjające strzeleniu gola, po golach naturalnie. Ja akurat ten wieczór spędzałem na Montmartre i tam nawet na schodach bazyliki słynnych, tam ludzie siedzieli i z telefonami, i tabletami oglądali, a wąskie uliczki były całe zajęte przez kibiców, którzy wynajdywały każdy telewizor i tam po prostu się tworzyły takie naturalne, ad hocowe strefy kibica. Jak dzisiaj rano naszym Francuzom, przyjaciołom gratulowaliśmy zwycięstwa ich drużyny w meczu, to oni chętnie przyjęli gratulacje, oczywiście z pewną rezerwą, że to dopiero wstępny etap, ale idzie bardzo dobrze. Ale jeżeli chodzi o Szwedów, to pokonali ich trochę w naszym imieniu, bo wiedzą, z kim zmagaliśmy się w barażach i na miejsce kogo Szwedzi pojechali tutaj, albo właściwie po walce z kim pojechali tutaj.
7: Tak, no jestem ciekaw, czy też są przekonani o tym, że to Mistrzostwo Świata zdobędą podczas mundialów USA, Kanadzie i Meksyku, ale to musimy jeszcze trochę poczekać. To w jakich okolicznościach złapałem cię w Paryżu?
8: Jestem w tej chwili w centrum, Narodowym Centrum Sportu, czyli INSEP. Taki skrót jest bardzo znany we Francji. To jest takie centrum sportu wyczynowego, wysokich kompetencji sportowych, które łączy w swoich kompetencjach nasz Centralny Ośrodek Sportu z Instytutem Sportu. I dzisiaj tutaj miało miejsce podpisanie umowy o współpracy właśnie z COS-em i z Instytutem Sportu. Na tym podpisaniu umowy obecny był też wiceminister sportu, pan Piotr Borys. To jest też taki element, który mówi o tym, w jaki sposób mamy pracować i z czyich przykładów czerpać, wdrażając strategię polskiego sportu. Ona jest przygotowywana cały czas, ale wiadomo, narzędzia do tej strategii są przygotowywane. W samym INSEP-ie zdobywa się w ostatnich latach średnio 50% medali francuskich olimpijskich, dokładnie 34 medale tutaj były w Paryżu wykute. Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać wielu i mistrzów olimpijskich i powąchać tego potu na matach, poczuć klimat basenu. A mówię my, czyli szefowie związków sportowych, przedstawiciele tych związków sportowych, przedstawiciele departamentów Ministerstwa Sportu, no i sam minister też, także to bardzo dobrze rokuje, jeżeli chodzi o przyszłą współpracę. Nie tylko my będziemy się uczyć od Francuzów, ale oni też są bardzo zainteresowani naszą siecią COS-owską i tym, co my robimy, bo w niektórych sportach jesteśmy właśnie my specjalistami, a byli tutaj też z nami przedstawiciele polskiej siatkówki na przykład i to też bardzo, bardzo rokuje na przyszłą współpracę. Wczoraj byliśmy z kolei w tym gronie takim szerokim na konferencji RIGES, która tłumacząc ten skrót, to jest konferencja w temacie wielkich imprez sportowych i bardzo, bardzo to było szerokie ujęcie, dlatego że mówiono o wielkich imprezach sportowych, które są i o charakterze olimpijskim, i nieolimpijskim, i tym, jakie dziedzictwo płynie z tych imprez, jaki biznes też jest budowany wokół tych imprez i jaka część produktu krajowego brutto jest wytwarzana przez sport i jak bardzo trzeba tę maszynę cały czas napędzać, żeby sport sam w sobie miał się dobrze, żeby narody były sportowe, ale też, żeby krótko mówiąc, wydarzenia wielkiej rangi miały miejsce w danym kraju i żeby one się nam opłacały.
7: No dobrze, a na to wszystko nakłada się to, że ledwie kilka dni temu podczas sesji, właściwie w rocznicę wyboru Kirsty Coventry na szefową MKOL-u, Międzynarodowy Komitet Olimpijski przegłosował reformę procesu wyboru gospodarzy igrzysk. No a przecież ty też stoisz za tymi staraniami Polski o igrzyska. Co się zmieniło? Bo czytam, że 2036 rok, czyli gospodarza w roku 2036, a to jest jeden z tych potencjalnych terminów, gdzie Polska miałaby się starać, mogłaby się starać, MKOL wybierze w roku 2029. Ale generalnie co dla nas to, co się wydarzyło w Lozannie podczas tej sesji, oznacza?
8: No, ta sesja w Lozannie była dosyć szeroko komentowana wczoraj na RIGES, bo tam było też wielu przedstawicieli krajów starających się o igrzyska. Indie, Tajlandia, Niemcy. Przedstawiano też status Brisbane. Także to wszystko miało bardzo konkretne przełożenie na nasze dyskusje. A no, co się dzieje? No, wiemy dzisiaj, że decyzja nie zapadnie w 2028 roku w okolicy igrzysk w Los Angeles, tylko mamy jeszcze rok rezerwy na podjęcie tej decyzji, ale też jasno został wyznaczony harmonogram, właściwie powrót do tego cyklu 7 lat przed igrzyskami, które mają poprzedzić te przygotowania i na 7 lat przed igrzyskami ma następować przyznanie tytułu miasta, państwa, gospodarza igrzysk. To jest spora różnica, bo Brisbane został wybrany jako gospodarz igrzysk bodajże w 16 roku, czyli 20 lat, w 16 czy 15, ale to 20 lat przed organizacją samych igrzysk. Paryż był łączony razem z Los Angeles w swoich wyborach. Dzisiaj o takim łączeniu już się nie mówi. Wprowadzono do dialogu, który ma poprzedzać wybór miasta gospodarza, taki etap strategiczny. Wcześniej był jeszcze dialog nieformalny, teraz ten dialog nieformalny jest pominięty. Zaczynamy od dialogu ciągłego, czyli takich już konkretnych ustaleń z MKOL-em, prowadzenia potencjalnego kandydata za rękę, pokazywania, co by było dobre.
7: Robercie, czy się słyszymy?
8: Na razie poprawnie to jeszcze nie jest...
7: Troszkę tutaj...
8: Tak, słyszymy się.
7: Tak, troszkę tutaj nam tak. Przez chwilę zasięg spadł, ale jesteśmy z powrotem. Mhm.
8: To jeszcze... mówiłem o tym, że wprowadzono element dialogu strategicznego do tego ciągu starań. Zrezygnowano z takiego nieformalnego kontaktowania się i mamy, krótko mówiąc, teraz dialog ciągły, potem mamy dialog strategiczny, potem jest dialog celowany i uwaga, według Thomasa Bacha, czyli jego konceptu wcześniejszego, właściwie dochodził do sesji MKOL jeden wybrany w konsensusie kandydat, który miał być zatwierdzony przez sesję MKOL. Dzisiaj w toku tego dialogu targetowanego może być już kilkoro kandydatów na jednej sesji głosowanych. W związku z tym wracamy do formuły czegoś w rodzaju konkursu ofert, nawet na ostatnim etapie tych najlepszych ofert, które są już mocno przeprowadzone przez MKOL.
7: I to jeżeli, dla nas lepiej czy gorzej? Uwagę, i to dla nas lepiej czy gorzej, pytając wprost? Czy bez znaczenia?
8: Myślę, że to jest dla nas lepiej, bo można kilka razy dotrzeć do tego wielkiego finału. A Paryż na przykład starał się 3 razy, zanim za 4. razem uzyskał organizację igrzysk. Jeżeli nie jest się w tym wielkim finale, to nie ma się poczucia tego, że się zrobiło dobrą robotę, a można być w wielkim finale, na przykład kandydując do roku 36 i do 40 i potem dostać igrzyska na 44 na przykład, tak? I cały czas można być w grze. Także uważam, że to jest lepsza formuła, bardziej przejrzysta. Ta formuła też zakłada więcej kontaktów organizatorów z MKOL-em, więcej zwrotnej informacji i cały czas jest tutaj podkreślanie też, że oprócz samego procesu igrzyskowego, wyboru igrzysk, to będzie tu miało znaczenie to, żeby te igrzyska były skierowane na zawodnika, żeby one zostawiały dziedzictwo w danym kraju, żeby one były zgodne ze strategią sportu, żeby one były przyjazne ekonomicznie, przyjazne społecznie. To jest bardzo wysoce podniesiona uważność MKOL-u w tym zakresie.
7: A co do tej, powiedzmy, opłacalności ekonomicznej, czy pewnego rodzaju oszczędności, które można poczynić, to też przy okazji tej sesji zapadły, to trochę chyba gdzieś tak przeszło przez media w Polsce niezauważone, ale zapadła ważna decyzja, że Igrzyska Alpy 2030, że jedna z konkurencji będzie rozgrywana za granicą. Dlaczego?
8: No tak, to jest taka rewolucyjna informacja. Początkowo były takie plany, żeby tor lodowy był w Nicei, ale w ogóle transformacja stadionu w Nicei w tor lodowy nie miała ani społecznego poparcia, ani ekonomicznego sensu. W związku z tym Lyon bardzo urósł tutaj do miasta, do rangi dużego klastru olimpijskiego i miasta lodowego, tak jak to było w Mediolanie na ostatnich igrzyskach. I igrzyska rozegrają się pomiędzy Lyonem i Alpami, czy blisko położonymi obok Lyonu, ale właściwie w ojczyźnie łyżwiarstwa szybkiego, czyli w Holandii, zostaną rozegrane łyżwy szybkie po to, żeby było taniej, po to, żeby było bardziej spektakularnie. I to też świadczy o pewnym bardzo takim twardym racjonalizmie MKOL-u. Nikt się tutaj nie trzyma barw narodowych, tylko powiedziano też tak gdzieś tam w kuluarach, że przecież Holendrzy by sami nie wystąpili nigdy o igrzyska zimowe, a w tym wypadku ten kraj, który zdobywa tyle medali w łyżwiarstwie szybkim czy short tracku, może cieszyć się swoimi igrzyskami. Chociaż te igrzyska na pewno będą bardzo, bardzo francuskie. To, co ciekawe też a propos tych igrzysk w Alpach, one stosunkowo będą tanie też. One już wyglądają na to, że blisko 1,5 miliarda euro będą tańsze od igrzysk mediolańskich, a co też powiedziała wczoraj pani minister sportu Marina Ferrari, że dla nich, bo ona jest sama z Savoie, inwestycja w igrzyska to jest inwestycja w przyszły biznes sportowy i tam jest 50% przychodu regionalnego osiągane z turystyki związanej z górami. Także oni bardzo postrzegają te igrzyska jako coś, co im się po prostu opłaca, a po Paryżu też wiedzą, jak robić igrzyska racjonalnie i mam wrażenie, że takie te igrzyska też będą.
7: Ale będą tańsze, bo właśnie nie będzie budowany tor, czy jeszcze na czymś te oszczędności? Bo to spora suma, którą powiedziałeś.
8: To są duże oszczędności wynikające też z lepszej logistyki niż w Mediolanie. Tam jest bardzo dużo, właściwie wszystkie są istniejące te obiekty. Dosyć łatwy transfer wyszedł też z zasobów Komitetu Organizacyjnego Paryskiego w kierunku mediolańskiego. No, powiem szczerze, że w kierunku alpejskiego. Powiem zupełnie szczerze, że zobaczymy potem, gdzie te oszczędności będą dokonane największe, bo na rozliczenia przyjdzie czas, kiedy igrzyska zostaną zrealizowane, ale te zapowiedzi, czyli 2,1 miliarda z budżetu państwowego i niespełna 2 miliardy euro z budżetu prywatnego, to są cyfry, które wydają się dość ekonomicznie szokujące, ale realne, bo zostały zatwierdzone przez MKOL i mają być zrealizowane przez samych Francuzów. A oni już, przypomnijmy tylko, że na tyle dobrze liczyli w Paryżu, że mieli już leciutki księgowy zysk netto w następnym roku po zamknięciu Igrzysk Olimpijskich.
7: No dobrze, tu musimy postawić kropkę. Nie będę otwierać nowego wątku, który chciałem się jeszcze zapytać, czyli tego, co słychać na linii PKOL i liderzy opozycji, ale wrócimy sobie do tego, bo tutaj oczywiście...
8: Jasne, poczekajmy na to.
7: Też jest ciekawie, choć na razie cały czas bez zmian i Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL-u i czekamy na kolejne ruchy i opozycji i samego prezesa. Robert Korzeniowski był dziś gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu, nasz czterokrotny mistrz olimpijski, także doradca ministra sportu, a łączyliśmy się z Paryżem, gdzie między innymi uczestniczyłeś w konferencji Regis, a ponadto rozmawialiśmy rzecz jasna o Igrzyskach Olimpijskich i o tym, jak decyzja MKOL-u, który przegłosował reformę procesu wyboru gospodarzy, ma się do naszych starań o te Igrzyska. Dziękuję ci serdecznie.
8: Dziękuję bardzo.
7: Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Tak jak mówiłem, był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Realizował go Adam Szuraj, wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski. No a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi, a także Moniki Mroczko. Mundial w TOK FM będzie o godzinie 18.20 i tam się z Adamem Ozgą usłyszymy my.
6: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
0: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskim.
9: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
15: W nowej polityce. Co się stało z Ameryką? 250 lat Stanów Zjednoczonych. A ponadto partie wybierają wrogów. Polityka orderowa. Uwaga! Ceny dynamiczne. Mity o krwi pępowinowej. Auta na abonament. Kryzys podsiadły? Nowa polityka już w sprzedaży. I na polityka.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Środa, 1 lipca, jest 16.
16: Eskaluje konflikt dyplomatyczny między Polską a Ukrainą.
18: Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła dzisiaj ustawę o panteonie narodowym, do którego niewykluczone trafią osoby związane z UPA.
16: To zbrodniarze, odpowiada Pałac Prezydencki, ale też przedstawiciele rządu.
18: Rzadka to zgodność. W TOK 360 też o końcu tanich zakupów na chińskich platformach.
16: W życie wchodzi nowy, najwyższy w Europie VAT na towary spoza Unii Europejskiej.
18: Monika Mroczka, Adam Ozga, zaczynamy. TOK 360.
16: Prezydent rozmawia z ministrem obrony.
18: O spotkanie miał prosić Karol Nawrocki, który z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem omówić chce m.in. najważniejsze punkty przyszłotygodniowego szczytu NATO w Ankarze. To prezydent stanie na czele polskiej delegacji.
16: Obaj mają też rozmawiać o staraniach Polski o to, aby Amerykanie mieli w naszym kraju nie tylko rotacyjne, ale też stałe bazy wojskowe. Kilkanaście dni temu minister obrony złożył w Pentagonie formalny wniosek w tej sprawie.
18: Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki zapewnia, że w tej sprawie można liczyć na współpracę obozu rządu z prezydenckim.
16: Po spotkaniu z prezesem PSL Karol Nawrocki spotka się także z wiceprezeską Ludowców Urszulą Pasławską, a ta spróbuje przekonać prezydenta, by ten przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej.
18: Pasławska wie, że ustawa budzi kontrowersje w otoczeniu Karola Nawrockiego.
19: Prawie 3 miliony Polaków dzisiaj czeka na taką regulację. Być może wątpliwości, które ma otoczenie pana prezydenta, będę mogła rozwiać, ale prawdą jest to, że życzliwość prezydenta była większa niż bardzo ostra krytyka i ocena otoczenia pana prezydenta, ale na szczęście to prezydent, a nie otoczenie podpisuje bądź nie podpisuje ustawy.
16: Choć bardzo wiele wskazuje na to, że będzie weto.
18: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy o wspólnym pożyciu między dwiema osobami bez względu na płeć. Takie osoby uzyskałyby prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną. Mogłyby także regulować wspólne kwestie spadkowe i wolnościowe. Nie dotyka w żaden sposób tematu dzieci żyjących w parach jednopłciowych, gdy jedno z takich rodziców jest rodzicem biologicznym.
16: Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje.
18: Po słowach Wołodymyra Załańskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywał Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła właśnie ustawę o ukraińskim panteonie narodowym, gdzie mają pojawić się nazwiska osób, które walczyło o wolną Ukrainę.
16: Ostateczna lista nie jest jeszcze znana, ale z wypowiedzi ukraińskich polityków wynika, że pojawią się na niej ludzie związani z UPA, oskarżani przez Polskę o zbrodnie ludobójstwa na Wołyniu. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
20: W Werchownej Radzie było dziś słychać takie wezwania.
21: Nacja powinna znaty.
20: Naród musi znać i szanować swoje historyczne postaci. Stworzenie panteonu pozwoli nam zebrać symbole naszego zwycięstwa.
22: Jewhen Konowalec, Stepan Bandera.
20: Jewhen Konowalec, Stepan Bandera, Roman Szuchewicz, Jarosław Steczko powinni obowiązkowo znaleźć miejsce w tym panteonie. To nasz święty obowiązek, by pamiętać o tych ludziach, którzy walczyli za niepodległą Ukrainę. Sława OUN. Sława UPA, sława Ukrainie.
22: Sława UPA, sława Ukrainie.
20: Mówili deputowani w czasie debaty nad projektem. A to już przewodniczący ukraińskiego parlamentu, Rusłan Stefanczuk. Podejmujemy historyczną decyzję, ustanawiając podstawy prawne dla wyjątkowego miejsca ukraińskiej państwowości. Powiedziałbym nawet pępka ukraińskiej państwowości. Procedura uchwalania ustawy trwała rekordowo krótko. Zaledwie wczoraj projekt poparła parlamentarna komisja i poleciła przyjęcie ustawy w jednym głosowaniu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: W Polsce decyzję Ukrainy w sprawie Narodowego Panteonu bardzo krytycznie oceniają zarówno politycy koalicji rządzącej, opozycji oraz obozu prezydenckiego, a opinię zebrał Maciej Kluczka.
23: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tę decyzję ocenia jednoznacznie.
24: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu.
23: W tym akurat temacie podobne zdanie do obozu prezydenckiego ma strona rządowa. Tak w poranku TOK FM mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
25: Konkretna odpowiedź pana premiera Kosiniaka. Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
23: Trudna historia polsko-ukraińska jest wykorzystywana przez Rosję. Z raportu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych wynika, że Moskwa chętnie wykorzystuje ten temat, przyznaje minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
26: To, że Rosja to wykorzystuje, to jest oczywiste, bo od samego początku strategią Rosji było to, żeby wzbudzić napięcie między Polakami i Ukraińcami.
23: A w piątek Sejm zajmie się prezydenckim projektem przepisów karnych dotyczących propagowania banderyzmu.
18: Ten temat wróci dziś w TOK 360. Maciej Kluczka, dzięki wielkie.
16: prędko nie poznamy ostatecznej decyzji sądu w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry.
18: Obrona storpedowała pierwszy dzień posiedzenia w sprawie zażalenia na areszt, składając jeden po drugim wniosek formalny. Sąd już wcześniej zdecydował, że będą kolejne rozprawy w piątek i poniedziałek. Od rana w warszawskim sądzie okręgowym jest Błażej Kulesza, z którym się łączymy. Błażej, witaj. Powiedz, jak ten pierwszy dzień posiedzenia wygląda?
1: Posiedzenie prowadzone jest z wyłączeniem jawności, ale po kilku przerwach jasne stało się, że obrona będzie grać na zwłokę, zasypując sąd kolejnymi wnioskami, mówi sędzia Anna Ptaszek, rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie.
2: Sąd zwracał się do stron o to, żeby wszystkie wnioski formalne złożyły od razu, żeby wszystkie można było złożyć, rozpoznać od razu. Obrońcy powiedzieli, że w zależności od decyzji sądu będą ewentualnie przedstawiać kolejne wnioski.
1: I tak też się stało. Najpierw obrona wnioskowała o wyłączenie dwójki sędziów z trzyosobowego składu. Anna Szymacha-Zwolińska orzekała bowiem już w tej sprawie, utrzymując aresztowanie wobec posła Marcina Romanowskiego. Dlatego obrona zarzuca jej brak bezstronności, mówi mecenas Bartosz Lewandowski.
3: Mielibyśmy do czynienia z dość kuriozalną sytuacją, gdzie pani sędzia, która jest członkiem w tej sprawie składu orzekającego, musiałaby oceniać trafność, czy oceniać dowód z orzeczenia, które sama wydała.
1: Tego rodzaju wnioski są bezzasadne, tłumaczył prokurator Piotr Woźniak.
4: Ja oponowałem uwzględnieniu wniosku, oczywiście obrona przedstawiła taką argumentację, natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby.
1: Potem obrona wnioskowała o wyłączenie sędziego Adama Chocholaka, bo jak argumentował drugi z obrońców Ziobry, Adam Gomoła, ten został delegowany do Sądu Okręgowego przez samego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
5: Zatem to uczestnik postępowania, strona postępowania decyduje o tym, kto będzie tak naprawdę tę sprawę sądził. Dla nas jest to sytuacja, która rodzi konflikt interesów.
1: Potem kolejne wnioski dotyczyły Sądu Najwyższego czy wypłaty środków z Funduszu Sprawiedliwości, sprawy księdza Michała Olszewskiego, a nawet wyłączenia całej trójki sędziów ze składu orzekającego. Łącznie wniosków było aż 6. Wychodzący z sali prokurator Piotr Woźniak rzucił w stronę dziennikarzy, że z taką praktyką w ciągu 30 lat jeszcze się nie spotkał.
4: Do dnia dzisiejszego przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania nie ustały, nie zmieniły się okoliczności, stan faktyczny mamy taki sam.
1: Koniec końców obrona robi wszystko, by postępowanie przedłużyć, a prokuratura chciałaby, aby sąd jak najszybciej utrzymał w mocy tymczasowy areszt, bo można wówczas ruszyć z wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Błażej Kulesza, TOK FM.
18: No to jeszcze dla przypomnienia, Zbigniew Ziobro podejrzany jest w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiSu. Prokuratura chce mu przedstawić 26 zarzutów, w tym kierowania grupą przestępczą. Grozi mu 25 lat więzienia.
16: Hubert Hurkacz gra dalej. Polski tenisista jako pierwszy z naszych reprezentantów awansował do trzeciej rundy Wimbledonu.
18: I kolejny mecz wygrał bez straty seta. Przemysław Pozowski już z nami. Powiedz, czy to oznacza, że wraca stary, dobry Hubi?
7: Najpierw powiem dzień dobry z innego krzesła, a potem powiem holo holo, wstrzymajmy się troszeczkę, niech jeszcze wygra trzecią, czwartą rundę, może dojdzie do tego ćwierćfinału. Wtedy powiemy, że to jest ten wielki Hubert Hurkacz z Wimbledonu sprzed 5 lat. Na razie pokonał Sebastiana Hoffnera 7-6, więc oczywiście musiał być tiebreak, w nim 10-8, a potem 6-4, 6-4. Serwował potężnie, grał naprawdę dobrze też na siatce, no ale nie mam za to dobrych wiadomości z debla przed chwilą zakończonego, więc para Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadła już w pierwszym meczu, choć miała 2 meczbole i odpadł także Jan Zieliński w parze z Lukiem Johnsonem.
18: Ale Kamila Majchrzaka jeszcze zobaczymy. Jutro gra o awans do trzeciej rundy, podobnie jutro Iga Świątek. My się słyszymy w Mundialu w TOK FM. 18:20, Przemek wraca.
16: Paczki z Chin już nie takie tanie. W życie wchodzą dodatkowe opłaty dla małych paczek z popularnych chińskich sklepów.
18: Dotychczas przesyłki o wartości do 150 euro były z cła zwolnione. Teraz do każdego produktu w paczce będą doliczane 3 euro dopłaty.
16: Ma to powstrzymać zalew tanich chińskich towarów, z którymi europejskie firmy nie mają szans konkurować, a które później lądują na europejskich śmietnikach. W ubiegłym roku było to prawie 6 miliardów paczek, czyli statystycznie 11 tysięcy paczek na minutę wpływających do Unii Europejskiej.
18: Wow. A chińskie platformy już myślą, jak te przepisy obejść. Wojciech Kowalik rozmawiał o tym w popołudniowym EKG z dyrektorką Departamentu Rynku Cyfrowego Konfederacji Lewiatan Elizą Turkiewicz.
8: Już nawet widać, że część spółek chińskich przynosi swoje magazyny do Europy, żeby uniknąć wielokrotnego oclenia. Czyli przykładowo z Chin przyjdzie jedna paczka do Europy, więc to już będzie tylko i wyłącznie pojedyncze odsłanie.
27: No tak, i z tych magazynów europejskich później będzie to rozsyłane
0: po Europie.
6: Zgadza się.
0: Czy są jakieś branże, które mogą najbardziej zyskać na tych przepisach, które właśnie weszły w życie?
6: Jak najbardziej. Sądzę, że tutaj branża odzieżowa może bardzo dużo zyskać, bo to też w statystykach wychodzi, że mniej więcej struktura zakupowa na tych platformach to jest 40%, to są właśnie ubrania, dodatki czy jakieś obuwie, ale też branża AGD może bardzo na tym dużo zyskać, bo też widzimy, jaka skala jest, jeżeli chodzi o produkty podrobione, podrobioną elektronikę, jak bardzo mocno zalewa nasz europejski rynek.
18: Podobne rozwiązania, specjalne dopłaty do małych paczek z Chin, kilka miesięcy temu wprowadzili Amerykanie i u nich działa. Liczba takich przesyłek spadła o połowę. Cała rozmowa, cytowana przed chwilą, oczywiście w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
16: Ekstremalne upały dają w kość nie tylko ludziom, zwierzętom domowym, ale również dzikim zwierzętom.
18: Zwłaszcza tym, które żyją blisko skupisk miejskich albo wręcz wykorzystują budynki wzniesione przez człowieka jako swoje schronienia.
16: Leśne pogotowie w Mikołowie, prowadzone przez Jacka Wąsińskiego, przyjmuje codziennie w czasie upałów kilkadziesiąt jeżyków, jaskółek i innych ptaków oraz jeży czy wiewiórki. Jego telefon w ciągu dnia nie milknie.
9: Tak to wygląda, przepraszam. No, ale to ta woda też musi być taka, wie pani, nie całkiem lodowata, tylko parę stopni.
10: Przy tych temperaturach to ona też nie jest lodowata.
11: Z ptakiem był problem, tak?
9: Z ptakami. Kiedyś w starych budynkach, jak były poddasza, były strychy, jeśli nawet tam się gnieździły takie jeżyki, tam była zupełnie inna temperatura, inna wentylacja. To, co teraz jest, to, co one, z czego one teraz korzystają, to są piekarniki.
11: I tych interwencji z jeżykami jest najwięcej?
9: No to w ogóle tych jeżyków trafia najwięcej, bo one w takich właśnie dziwnych, znaczy dziwnych, w takich innych miejscach, tak, mają te gniazda, przepraszam, bo to pewnie już ktoś dzwoni. Jeżyk jednak jak wchodzi w jakieś szczeliny czy pod parapety, 70 stopni, to jest tak w momencie się tam nagrzewa. Więc zwierzęta wyskakują, które no chcą żyć, tak, bo inaczej tam się żywcem ugotują. Ludzie zawsze pytają, jak mogą pomóc. Wodę możemy podawać wszyscy i nie musimy się pytać. Nie karmmy, nie dokarmiajmy zwierząt, bo o tym też słyszeliśmy, że ludzie nawet o tej porze roku gdzieś do karmików wysypują jedzenie. No, kompletna bzdura. Nie róbmy takich rzeczy. To jest tylko szkodzenie. To jest jakieś takie, nie wiem, ludzie sobie tak uzurpują, bo sobie będą, patrzą sobie, jak ptaszki jedzą w karmiku. No nie na tym to ma polegać. Te ptaszki nie są dla nich. One mają inne zadanie do spełnienia w przyrodzie.
18: W leśnym pogotowiu w Mikołowie, sąsiadującym z Katowicami, był Grzegorz Kozioł. 16.12. Monika Mroczko była razem ze mną. To jest TOK 360. Adam Ozga. Gościem TOK 360 jest profesor Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Fiskalnej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Od dzisiaj nie obowiązuje już rządowy program obniżek cen paliw na stacjach. Nie obowiązują maksymalne ceny. VAT jest w stawce normalnej, akcyza już od jakiegoś czasu też w stawce normalnej. No i podrożało. Wczoraj nawet były kolejki na stacjach benzynowych, więc ja postanowiłem odpuścić. Dzisiaj zauważalnie więcej zapłaciłem za benzynę 95. Wczoraj ta maksymalna cena to była 6 zł, dzisiaj płaciłem 6,80, a miało to być średnio 6,50 i zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem efekt zniesienia tych maksymalnych cen, że sobie sprzedawcy trochę odbijają, to możliwe?
12: Trochę tak, jak najbardziej. Generalnie były takie opinie, takie dyskusje, że to będzie raczej 30-40 groszy, a nie 80. Także tak, ten efekt, żeby sobie odbić te tak zwane suche miesiące z ostatniego czasu na pewno zrobił. Natomiast na szczęście mamy stosunkowo konkurencyjny rynek. Tych stacji jest sporo, więc to nie może się długo utrzymywać tak, żeby zasadnicze były duże różnice między różnymi stacjami. Także powinna ta sytuacja się normalizować, tym bardziej, że wszystko na to wskazuje, że na świecie jest trochę lepiej i inne ceny w naszym koszyku inflacyjnym pozytywnie zaskakują, także przeżyjemy to lato.
18: No właśnie, jest lepiej na świecie, bo konflikt wokół cieśniny Ormus utrzymuje się. Jest zawieszenie broni, ale ciągle dochodzi do incydentów. Wyraźnie ta ropa nie płynie tak jak
12: To jest super ciekawe, bo generalnie jest taka opinia, że tutaj coś nam się nie zgadza, bo w tym samym czasie te przerwy dostaw były naprawdę spore. One były większe niż tam, nie wiem, w latach 90., kiedy był atak na Iraku na Kuwejt, natomiast ta cena i tak stosunkowo mało poszła w górę, a z drugiej strony też są takie opinie, że to, co się dzieje teraz, czyli ten dosyć szybki spadek cen jest też niewspółmierny do tego, co się faktycznie dzieje w tak zwanej realnej gospodarce, czyli tak jak pan mówi, ta ropa, ta benzyna, ta nafta lotnicza, no musi minąć naprawdę ładnych parę miesięcy, kiedy ona przypłynie z tej zatoki do Europy czy do Azji, a jak widać rynek już to zdyskontował, także oby tak dalej tego się trzymamy, że to połączenie stosunkowo niezłe jednak koniunktury na świecie i miejmy nadzieję, że końca tej awantury, no bo koniec końców nikomu nie zależy, by ona trwała. Iranowi nie zależy na tym, żeby trwała, bo też chcą ropę sprzedawać. Ich konsumentom, czyli przede wszystkim krajom azjatyckim, też na tym nie zależy, żeby ta sytuacja trwała. Amerykanie, mimo tego, że są eksporterem w netto ropy, im też wbrew pozorom na tym nie zależy, bo przecież ceny ropy w Ameryce też wynikają z cen światowych, także miejmy nadzieję, że ta suma interesów przeważy i ta awantura będzie miała słabnące skutki dla całej gospodarki światowej.
18: Tak, zdecydowanie miejmy taką nadzieję, bo to jest ważne i dla tej makrogospodarki i na samym końcu naszych portfeli i tego, żeby ten mój ukochany ser żółty w sklepie też był w miarę przyzwoitej cenie, bo przecież do sklepu trzeba go dowieźć, a to też jest koszt ceny paliwa. A z czego wynika ta trochę rozbieżność pomiędzy rzeczywistością geopolityczną a cenami, jakie są na rynkach? To chodzi o emocje? To emocje regulują te ceny?
12: Trochę tak, a trochę też chyba świat w końcu zauważył, że jednego od tych lat 70. XX wieku trochę się zmieniło i zależność światowej gospodarki od ropy naftowej jednak nie jest tak duża, jak była kiedyś. Jednak struktura wytwarzania energii jest inna, jednak te samochody nasze są inne. A co za tym idzie, to nie jest być albo nie być dla światowej gospodarki, że ropa jest po 100 czy po 103 czy 130. Więc wydaje mi się, że to jest ten najważniejszy efekt. A po drugie to, co się dzieje zwykle na rynkach, czyli zbyt duży pesymizm, zbyt duże efekty, jak się dzieje coś złego, a z drugiej strony zbyt duży optymizm, jak ta sytuacja zaczyna się normować, czyli bardzo szybko poszło w górę, jak bardzo szybko poszło w górę, to teraz bardzo szybko spada. Natomiast najważniejsze jest chyba to o czym mówiłem. Ta ropa to nie jest tak ważne, jak była kiedyś. Tak mamy i OZE, mamy i OTOM, mamy inne źródła w energii. Gospodarki też są dużo bardziej oparte na usługach niż na przemyśle. Także to wszystko biorąc razem sprawia, że ta ropa reaguje tak, jakbyśmy chcieli, to znaczy te spadki są widoczne.
18: Bardzo dziękuję. Profesor Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Fiskalnej, był gościem TOK 360. CPN, ten rządowy program ceny paliw niżej, już nie obowiązuje. No to jest CPW, ceny paliw wyżej. 6,80 dzisiaj płaciłem za 95. Informacje TOK FM o 16.20. Po informacjach o tym, jak to pilot rejsu lotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu przez pomyłkę poinformował, że samolot został porwany.
13: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
13: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 16.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Błuskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw gwałtownie wzrosły, wynika z danych ePetrol.pl. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego, która zwiększyła się o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła natomiast o 89 groszy. Mieszkańcy Białegostoku od dziś mają nowy środek transportu. Na ulicach pojawiły się miejskie rowery Biker. Do dyspozycji jest w sumie 500 jednośladów, a wśród nich są też rowery dziecięce, tandemy czy pojazdy elektryczne. Sezon potrwa do końca października.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Szesnasta 21, Adam Mozga, a gościem TOK 360 jest kapitan Dominik Punda, pilot liniowy i instruktor lotnictwa. Dzień dobry.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Pilot obsługiwanego przez Elektra Airways rejsu polskich linii lotniczych LOT z Warszawy do Tel Awiwu poinformował, jak informują izraelskie media, o porwaniu maszyny. Później przekazał, że była to pomyłka. Izraelskie lotnictwo poderwało dwa myśliwce. Samolot ostatecznie zawrócił, lądował w Burgas w Bułgarii, gdzie jest baza linii Elektra Airways. Jak się przez pomyłkę informuje o porwaniu samolotu?
19: Co? Nie wiem. No, na pewno było to zamierzone. No, nie da się poinformować niezamierzenie o porwaniu samolotu. Są na to specjalne procedury, które wymagają wprowadzenia pewnego kodu do transpondera, także to nie jest tak, że nie wiem, coś nacisnął.
18: Czyli to... i nagle mu... To nie jest guzik, trzeba odpowiedni kod wpisać, a jak się pomyli szóstkę z dziewiątką, to...
19: Dziewiątki nie ma, właśnie, żeby nie było takich. Cyfry kończą się akurat w transponderze na siódemce, więc nie ma opcji. No mówię, latam tego typu samolotem 18 lat i nie ma w żadnej opcji specjalnego przycisku do poinformowania o porwaniu.
18: Okej, to ma pan jakieś podejrzenie, co mogło się wydarzyć? Rozumiem, że było to intencjonalne, czyli że mogło dojść do jakiegoś incydentu na pokładzie, czy ten komunikat, który został wysłany, to precyzyjnie było porwanie?
19: Wam co, nie wiem, bo najprawdopodobniej zostało to ogłoszone za pomocą kodu transpondera, czyli został intencjonalnie wpisany. Media mówią, ale może być to przekłamanie, że nie było kontaktu z tym samolotem, był nad Cyprem, więc w tym momencie, biorąc pod uwagę sytuację polityczną w tamtym rejonie, biorąc pod uwagę, że państwo Izrael ma specjalne procedury bezpieczeństwa, dodatkowe, o których z wiadomych względów nie można tutaj mówić, no to była taka reakcja, jaka była, tak? Więc, no mówię, z pewnością to było intencjonalne. Nie wiemy dlaczego. Może sprawdzanie systemu, no wie pan, może być bardzo dużo jakichś takich możliwości, o których nawet sobie nie możemy zdawać. Jak gdyby, no, wyobraźnia nie podpowiada tego.
18: Jasne. Izraelskie media informują też, że wysocy rangą urzędnicy zajmujących się w Izraelu lotnictwem uznają incydent za bardzo nietypowy i niebezpieczny. W sprawie zostanie wszczęte natychmiastowe śledztwo. Jak się tego typu incydenty wyjaśnia?
19: No, z pewnością będzie napisany raport ze strony załogi. Będzie ona pociągnięta do tego, że ten raport będzie miał być napisany. Z pewnością będzie napisany raport ze strony Izraela. Z pewnością będzie napisany raport ze strony kontrolera przestrzeni, państwa przestrzeni, której to się wydarzyło, to najprawdopodobniej był jeszcze Cypr. No i się to zbierze, że tak powiem brzydko i kolokwialnie, do kupy, sprawdzi wiarygodność każdego z tych raportów. Do tego jeszcze mamy, oczywiście z pewnością został zabezpieczony zapis z tak zwanego cockpit voice recordera, takiego urządzenia, które zapisuje to, co się działo w kokpicie, łącznie z wymianą informacji, z tym, o czym załoga mówi, co wciska, i jeszcze wezmą do tego też zapis czarnej skrzynki, która cały czas monitoruje parametry lotu. No i jak to się zbierze, to na pewno dojdą do

0: No albo mówię, mogło to być też sprawdzanie reakcji Izraela. No, możliwości jest naprawdę dużo.
1: Okej, zastanawiam się troszeczkę nad konsekwencjami, bo jeśli mam wiedzę prawidłową, to w lotnictwie o błędach mówi się dość otwarcie, żeby te błędy nie były ukrywane.
0: Tak, tylko mówimy o błędach, jeżeli ktoś podchodzi poważnie do tego, co wykonuje. A tutaj naprawdę to wszystko wygląda na, no, tak jak już powiedziałem, bardzo kiepski żart. Nie sądzę, że coś się działo na pokładzie tego statku powietrznego, potem przestało się dziać. No, sprawa jest niezmiernie dziwna, niezmiernie nietypowa i boję się, że to właśnie może być tego rodzaju sytuacja.
1: Okej, a na czym polega ta polityka, że przyznajemy się do błędów? O co w niej chodzi?
0: To jest tak zwane just culture, czyli jeżeli popełniamy błędy, a popełniamy je, jesteśmy tylko ludźmi, to dlatego też jest dwóch pilotów, to raportujemy te błędy, ponieważ chcemy, żeby ktoś następny tego nie popełnił. Są odpowiednie służby, które zbierają te wszystkie dane, wrzucają to w tabelki. No mamy megadane, metadata i to pokazuje jakieś tam trendy, tak? Tak wyszło między innymi kwestia po tam którymś wypadku właśnie zmęczenia załóg, tak zwany fatigue. Więc no to ten system cały czas jest udoskonalany i to jest moim zdaniem na świecie na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o kwestie transportu i w ogóle działalności ludzkiej. No, bo jest to nadal najbezpieczniejsza forma transportu, biorąc pod uwagę tego, co się dzieje, przekładając na ilość wykonanych lotów, przewiezionych pasażerów, bagażu, frachtu i poczty.
1: No, też ta reakcja na ten incydent samolotu z Warszawy do Tel Awiwu pokazuje też pewien stopień bezpieczeństwa na te poderwane izraelskie myśliwce, chociaż też do porwań samolotów dochodziło kiedyś częściej.
0: Częściej tak, ale to też właśnie jest kwestia wprowadzonych procedur, tak? Kwestia tego, że jeżeli ktoś znowu zażartuje sobie na kontroli bezpieczeństwa, no to raczej już nie poleci, wiąże się to z ogromnymi tam karami finansowymi, a z drugiej strony takie przypadki też są nagłaśniane, żeby następne osoby nie próbowały.
1: Bardzo jestem ciekaw, jak rozwinie się ta historia z poinformowaniem o porwaniu samolotu z Warszawy do Tel Awiwu i jaki będzie miała swój finał porwania. Nie było, pilot ten komunikat wycofał. Jeszcze może komunikat Polskich Linii Lotniczych. Lot podczas rejsu z Warszawy do Tel Awiwu wykonywanego samolotem Airbus 320 linii Electra Airways. Załoga zgłosiła stan zagrożenia. Zgłoszenie zostało wycofane w trakcie dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego. Kropka. Bardzo dziękuję. Kapitan Dominik Punda, pilot liniowy, instruktor lotnictwa, był gościem TOK 360. Jest 16:29. Adam Ozga, a razem ze mną w TOK 360 już Karolina Wiśniewska, dziennikarka TOK FM, autorka podcastu Kalna i Pieski.
2: Dzień dobry.
1: 1 lipca, Dzień Psa.
2: Tak,
1: wszystkiego najlepszego.
2: Dokładnie, dla naszych psów i też dla opiekunów. Ja zawsze powtarzam, że to jest wyjątkowy dzień i ja uwielbiam ten dzień i po prostu od rana dzisiaj obserwuję z takim trochę wzruszeniem, radością, czułością swoje media społecznościowe, które są po prostu pełne zdjęć, pełne wspaniałych relacji, opisów tego, jak ważne są w naszym życiu pieski, co im zawdzięczamy, co nam fajnego dają i cieszę się, że ta świadomość się tak zmienia, bo myślę, że jeszcze kilkanaście lat temu to nie byłoby takie oczywiste, że ten pies jest naprawdę naszym członkiem rodziny.
1: Ja to definiuję przez usłyszane kiedyś od kogoś, to tylko pies, że to się zmieniło na to aż pies.
2: Tak, i dobrze. Ja nie widzę w tym absolutnie nic złego. Fajnie, że jest wśród opiekunów taka wrażliwość, empatia i też

0: co ja widzę wśród psiarzy, chęć zdobywania wiedzy na temat potrzeb psów, na temat tego, co robić, żeby nasze wspólne życie było fajne, więc bardzo mnie cieszy ten trend.
1: A robisz takie dziwne prezenty typu przysmak ze świeczką i tak dalej, czy sobie odpuszczasz?
0: Wiesz co, przysmak ze świeczką nie, bo też to mój pies ze względów zdrowotnych ma jakąś tam określoną dietę, więc tego się trzymamy. No ale zabaweczki jak najbardziej wjeżdżają i też uważam, że to jest urocze, chociaż ja zawsze podkreślam, że oczywiście te zabawki, smaczki to jest bardzo fajne, ale jednak najważniejsze jest to, żeby dać tym naszym psiakom, zwłaszcza w taki dzień jak dziś, trochę właśnie takiej uważności, zabrać na jakiś fajny spacer, zabrać na wycieczkę do lasu.
1: No właśnie dlatego pytam o tę świeczkę, bo ja kiedyś tak zrobiłem, a potem sobie pomyślałem, kurczę, to było bardziej dla mnie niż dla tego psa.
0: No pewnie trochę tak, rzeczywiście, żeby tobie też było fajnie, ale wiesz, psy czują nasze emocje. I jeżeli ty masz właśnie takie pozytywne nastawienie do tego, no to twój pies też się cieszy, tak? Gdybyś w ogóle tego nie celebrował, przyszedł po prostu zmęczony i tak podszedł do tego dnia jak zawsze, no to pewnie psu też może byłoby jakoś tak smutno, a tak to myślę, że na pewno to było fajne i dla ciebie, i dla twojego psa.
1: No dobra, to co możemy sprezentować psu na dzień psa, jeśli nie przysmak? Czas, jednym słowem.
0: Tak, ja zawsze powtarzam, że ten czas i tę uwagę, żebyśmy jednak nie zapominali, bo to, że te psy są takie ważne w naszym życiu, ma też swoje plusy, ale też ma taką troszkę może ciemniejszą stronę, bo my często zapominamy o tym, że psy są przede wszystkim psami i mają psie potrzeby i potrzebują spędzać czas na zewnątrz, potrzebują
1: węszyć. A my wolimy czasem je antropomorfizować, tak? Robić z nich człowieka z ludzkimi reakcjami, z ludzkimi uczuciami i tak dalej.
0: Tak, więc jeżeli chcemy ograniczyć się do tej celebracji tego dnia tylko i wyłącznie nową zabawką, nowymi szelkami czy obruszką, jakkolwiek piękna ona by nie była, to uważam, że jednak lepiej jest zabrać tego psa właśnie na jakiś fajny spacer, zadbać o to, żeby on miał fajne też psie relacje, swoich psich kumpli, z którymi się spotyka na trochę więcej niż zwykłe obwąchanie gdzieś pod blokiem i dać mu właśnie tę uwagę i ten czas. I myślę, że za to będzie nam o wiele bardziej wdzięczne niż właśnie za te nowe szelki czy nową obrożę.
1: Trochę w duchu, że pies ma być psem.
0: Tak.
1: I ma też być szczęśliwy z tego, że jest psem.
0: Dokładnie tak. I coraz częściej właśnie nawet w tych mediach społecznościowych, o których wspomniałam, mówi się o tym coraz głośniej. I bardzo mnie to cieszy, żebyśmy nie zapominali o tym, że to jest właśnie zwierzę. No i ma psie potrzeby. I nie ma w tym nic złego, że on się czasem ubrudzi, czasem nie będzie chciał iść równiutko chodniczkiem, tylko będzie sobie chciał, nie wiem, skręcić gdzieś na trawkę, do lasu, coś dłużej poniuchać, żebyśmy no uszanowali to i zwłaszcza na tych spacerach pamiętali o tym, że to jest właśnie czas dla naszego psa, no dla nas też, ale jednak przede wszystkim dla niego, więc trochę podążali za nim, dali mu też wybór, to jest bardzo ważne. My często na spacerach mamy taką jakby swoją określoną ścieżkę, idziemy tu i tam, a posłuchajmy trochę tego naszego psa. Zastanówmy się, bo może on chce iść w prawo, a nie w lewo. No wiadomo, że nie pozwalamy mu
1: wyjść. Ja tu rządzę, ja jestem opiekunem.
0: No właśnie.
1: Tędy idziemy, ja mam swoje nawyki, ja mam swoje rytuały.
0: Trochę tak czasami jest. Ja to czasem obserwuję wśród, no nawet u siebie na osiedlu. Oczywiście najważniejsze jest bezpieczeństwo, no i jakby nie pozwalamy psu wejść, nie wiem, na środek ruchliwej ulicy, ale co złego, jeżeli będzie sobie chciał właśnie nie wiem, no przystać pod jakimś krzaczkiem i poniuchać te kilka minut.
1: Kelna i pieski to jest nowy podcast, w ogóle super nazwa.
0: Dziękuję bardzo.
1: Który no, w Dniu Psa właśnie debiutuje na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. O czym w pierwszym odcinku? Nie tylko w aplikacji tok.fm.
0: Nie tylko, będzie można też posłuchać na Spotify. W pierwszym odcinku mówimy o tym, dlaczego tak często jako opiekunowie mamy wyrzut sumienia, że jesteśmy niewystarczającymi opiekunami psa i czy nasze psy też tak to odbierają, czy nas oceniają, czy są z nami szczęśliwe. Jak można to poznać?
1: I powiesz mi, że znowu antropomorfizuje, ale patrzy na mnie z wyrzutem. Patrzy na mnie z wyrzutem. oceniająco patrzy jak nic. Bzdura?
0: Nie, no tak, bzdura. Myślę sobie, że tobie się tak wydaje przede wszystkim, że on patrzy na ciebie z wyrzutem, a no on cię kocha po prostu.
1: Karolina Wiśniewska, dziennikarka Tok FM, autorka podcastu Kalne i Pieski, była razem ze mną w Tok 360. Dzięki wielkie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Podcast już do posłuchania. Pierwszy odcinek 16:36. O 16:40 informacje Tok FM, a po nich dołączy do mnie Krzysztof Woźniak. Wakacje to jest w Tok 360 taki czas, że trochę kombinujemy, trochę wymyślamy, trochę sprawdzamy na przykład, jak sobie poradzić na drogach, na drogach norweskich, na drogach szwedzkich, i w tym pomoże nam za chwilę Krzysztof Woźniak.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Buongiorno!
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: W nowej polityce. Co się stało z Ameryką? 250 lat Stanów Zjednoczonych. A ponadto partie wybierają wrogów. Polityka orderowa. Uwaga! Ceny dynamiczne. Mity o krwi pępowinowej. Auta na abonament. Kryzys podsiadły? Nowa polityka już w sprzedaży. I na polityka.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
0: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienia przedłużające działanie polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i na Łotwie, przekazało BBN. Kontyngent na Łotwie działa w ramach grupy bojowej NATO. Jego funkcjonowanie przedłużono do 30 listopada. Natomiast zdaniem PKW Irak jest wsparciem lokalnych władz w szkoleniu kadr i zgodnie z postanowieniem będzie działał do końca roku. Napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło 70%, poinformowała spółka Gas Storage Poland, która nimi zarządza. Ten poziom stawia nasz kraj w czołówce Europy obok Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Średnia napełnienia magazynów dla całej Unii Europejskiej wyniosła około 49%. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie debla w wielkoszlemowym Wimbledonie. Przegrali z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem. Wcześniej w deblu odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Adam Ozga, to jest TOK 360 w wakacyjnej formie. W wakacje cykle w ramach TOK 360. A skoro w środę między 13.40 a 14.00 skołowani, no to nie mogłem nie zatrzymać Krzysztofa Woźniaka i nie pogadać o tym, jak się nie nadziać podczas wakacyjnych wyjazdów na rzeczy, o których możemy nie mieć pojęcia? Na przykład, jak nie zapomnieć o komplecie dodatkowych żarówek, jak wyjeżdża się na Słowację.
9: W wielu przypadkach w nowych samochodach już te żarówki nie są, ten komplet nie jest potrzebny.
14: Ale ja nie jeżdżę nowymi samochodami.
9: Innego rodzaju są światła już takie bardziej skomplikowane, które naprawa czy tam wymiana wymaga jednak wizyty w serwisie, ale... No,
14: to ja tak. Wymieniając H4 i H7 też czasem miałem wrażenie, że wymaga to wizyty w serwisie. Tak, oni to robią specjalnie.
9: I pokaleczone dłonie całe.
14: Dokładnie tak.
9: Tak, ale to już od jakiegoś czasu jest taka polityka, żeby jednak przyjechać do serwisu i zapłacić nawet za wymianę żarówki. To jest dość spójne z polityką zarabiania na różnych usługach. Tak, dzień dobry. Cykl wakacyjny o różnych przepisach w różnych krajach, związanych oczywiście z tym, że no, wiele osób będzie więcej podróżować po Europie w tym okresie dwumiesięcznym. Zaczynamy od Skandynawii.
14: Tak, też to na moją prośbę, Słowacja,
9: bo to inny świat totalnie.
14: A Skandynawia, no dobra, siadamy z promu w
9: Karlskronie, tak.
14: Tak, właśnie
9: powiedzmy
14: tam.
9: Z Gdyni do Szwecji można promem przepłynąć, czyli wysiadamy w Szwecji, tak? Wyjeżdżamy samochodem z promu w Szwecji.
14: W tym mieście na K, wszystko się zgadza.
9: I zmierzamy do Norwegii. Dobra, tak. To Szwecja. Szwecja, jak myślę, część osób wie, to kraj pochodzenia Wizji Zero. Wspólnie zresztą z Norwegami opracowali ten dokument, który mówi o tym, że zero zabitych i zero ofiar poważnie rannych w wypadkach drogowych to tak na początek zupełnie inny świat. Polecam każdemu pojechać choć raz tam, jeżeli chodzi oczywiście o ruch drogowy. Jest spokojniej, ludzie jeżdżą bardziej kulturalnie, mniej na siebie trąbią, mniej sobie zajeżdżają, chętniej ustępują pierwszeństwa, są bardziej świadomi tego, że to ryzyko na drodze jest w ich mniemaniu do obniżenia, jeżeli jest odpowiednio drogowe, ale cały system też jest nastawiony na to. Drogi są bardziej przejrzyste, oznakowania jest mniej, no tak jak mówię, to jest zupełnie inny świat, to tak dwie spójne rzeczy związane z
14: Czyli nie ma tego, co w Polsce, że czasem trudno nadążyć za znakami drogowymi.
9: Nie ma takiej znakowej. To akurat jest prawda, że jednym z problemów w Polsce jest zbyt duża liczba znaków drogowych. W Szwecji tak, ograniczenia są inne. Bardzo często w miastach, właściwie większość terenów, czy to w Sztokholmie, czy w Göteborgu, jest ograniczenie do 30 km. Strefy tempo 30 są bardzo rozbudowane. To nie znaczy, że administracyjne ograniczenie prędkości jest do 30 wprowadzane przepisami. Jest to 50 km w miastach na obszarach zabudowanych. Poza miastami, co ciekawe, to ograniczenie w zależności od rodzaju drogi jest 70 albo 90 km na godzinę.
14: Czyli albo podobnie, albo trochę niżej niż
9: tak,
14: w Polsce.
9: Tak, tak. Bardzo często, nawet na tych drogach nieszybkiego ruchu, nie autostradach czy drogach ekspresowych, są znaki zmiennej treści i tam czasowo są te ograniczenia prędkości inne w zależności od warunków atmosferycznych, warunków na drodze, natężenia ruchu również. Tam jest dość kompleksowo to do tego się podchodzi. Na autostradach właśnie. Tutaj może być duże zaskoczenie, bo ograniczenie prędkości jest nie dopuszczające szybszą jazdę niż 120 km na godzinę, a w wielu miejscach nawet 110 km na godzinę. To może być szok, że u nas na autostradach jest do 140, prawda?
14: No, ale my jesteśmy ewenementem na skalę europejską
9: tak,
14: pod tym
9: względem. Ale tam też są inne te drogi, szczególnie w Norwegii, ale to zaraz przejdziemy, w Szwecji też trochę inne te drogi autostrady. Tam często drogą ekspresową jest na przykład przekrój 2+1. Czyli takie drogi, w których co
14: raz
9: jakiś czas...
14: Raz mamy dwa pasy, tak, raz mamy jeden pas.
9: To również może być drogą ekspresową, zdarza się to i wtedy to ograniczenie jest takie do 110, prawda, kilometrów na godzinę. Na autostradach no nie więcej niż 120. 120 to jest tyle, ile my mamy na drogach ekspresowych, czyli teoretycznie trochę gorszych drogach niż autostrady. Więc tutaj te ograniczenia są system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. To jest ciekawa rzecz. Ponieważ w Szwecji, jak udało mi się znaleźć, jest około 2700 miejsc, które są objęte automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym. Z reguły są to fotoradary, nieodcinkowe pomiary prędkości. I tutaj ciekawostka, wszystkie te miejsca muszą być oznakowane. Poinformowany kierowca musi być, że jest takie miejsce z fotoradarem, ale nie we wszystkich masztach, urządzeniach są aparaty. tylko że nigdy nie wiadomo, gdzie są. Więc to, na to zwracać uwagę. Na pewno tam, gdzie jest znak fotoradaru, tam możliwe jest, że ten fotoradar będzie i
14: bardzo się cieszę, że nie powiedzieli, złapie. Że tam trzeba zwolnić, bo to byłaby taka polska czasem to kultura znów, jeżdżenia, która nam jeszcze siedzi w głowach, a
9: to znów
14: a to
9: od razu
14: nie o to
9: powiem
14: chodzi.
9: Jedną rzecz bardzo spójną zarówno dla Szwecji i Norwegii. Jest mi łatwiej, bo w obydwu krajach byłem i trochę jeździłem po tych miejscach. Ja mam wrażenie, że tam ludzie nie mają problemów z jazdą zgodną z ograniczeniami prędkości. Więc im jest po prostu łatwiej w takich miejscach jeździć normalnie, a nie
14: podobno
9: specjalnie.
14: Podobno na łosie też trzeba
9: znaki
14: uważać
9: drogowe.
14: W Szwecji.
9: Tak, są znaki drogowe informujące o tym, że są łosie, szczególnie w północnych częściach Szwecji. Trochę o pieszych.
14: Bo no to dwa słowa, bo już zmierzamy do Norwegii.
9: Są traktowani, tak jak w Polsce było, że święte krowy, to tam piesi przy przejściach dla pieszych naprawdę tak są traktowani. Oczywiście pieszy też musi się upewnić, że jest bezpiecznie, może wejść, ale tam widać to, że kierujący dojeżdżający do przejścia dla pieszych zwalniają. O dziwo, piesi mogą przechodzić na czerwonym świetle, jeżeli nie stworzą zagrożenia. Jeżeli przemieszczają się poza miastami, to lewą stroną warto jest mieć odblaski, chociaż nie są obowiązkowe. Rowerzyści, ruch rowerowy jest też dość rozbudowany. Trzeba jeździć po drogach dla rowerów, jeżeli są, jeżeli nie, to po jezdniach. Oświetlenie oczywiście z przodu i z tyłu. Kaski rowerowe obowiązkowe do 16 roku życia dla osób. To tak w skrócie, jeżeli chodzi o Szwecję.
14: No dobra, to wyjeżdżamy teraz ze Szwecji i wjeżdżamy do Norwegii. Ja w Norwegii byłem mniej więcej 24 godziny. Nie jeździłem tam samochodem, ale jechałem autobusem. Musiałem zapiąć pasy.
9: Tak,
14: no
9: tak.
14: Super.
9: W Szwecji też ludzie zapinają masowo pasy w autobusach. Akurat miałem taką przyjemność, że i w Szwecji, i w Norwegii byłem w zeszłym roku na wakacje. Wcześniej też jeździłem samochodem, komunikacją zbiorową i faktycznie jak w Norwegii wsiada się do autobusu, to słychać takie klikanie, jak ludzie zapinają te pasy. W Polsce
14: a potem jak ktoś taki jak ja zdezorientowany siedzi i rozgląda się, to jeszcze kierowca przechodzi, przynajmniej na lotnisku mówi, proszę zapiąć pasy, tak, proszę zapiąć pasy.
9: Bo tam odpowiedzialność jest też na kierowcy, że on tego nie dopilnował, oczywiście też na pasażera, który no, zrezygnował z tego zabezpieczenia się, jest to bardzo fajne. W ogóle tam jest inny świat, tak jak powiedziałem to na początku.
14: Podobny do Szwecji, inny niż
9: bardziej podobny
14: Szwecji.
9: niż w Polsce, zdecydowanie. Tak jak też mówiłem, no jednak Norwegia i Szwecja to dwa kraje, gdzie stworzono ten cały system Wizji Zero, cały plan Wizji Zero, więc oni tam do tego podchodzą bardzo profesjonalnie. Taka ciekawostka też w obydwu krajach, 19 osób na milion mieszkańców to jest bilans śmierci w wypadkach drogowych. W Polsce jest to 45, więc jest
14: no, okay.
9: Szwecja, Norwegia to są i Islandia, trzy najbezpieczniejsze kraje na świecie, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Ale dobra, Norwegia, jeżeli jedziemy samochodem, limity prędkości jeszcze bardziej restrykcyjne niż w Szwecji. Zdecydowana część, większość obszarów w miastach to strefy tempo 30. Właściwie tam to już się jest standardem. Chociaż znów administracyjnie inaczej jest to pokazane w obszarach zabudowanych 50 km, ale tak jak mówię, większość obszaru to jednak strefy tempo 30. Zwykłe drogi pozamiejskie, takie krajowe, tak żeby porównać przez pryzmat Polski, 80 km na godzinę. U nas jest to 90. Na autostradach jest to od 100 do 110, czyli jeszcze mniej niż właśnie w Szwecji. Nawet jeżeli autostrada jest dwupasmowa w każdym kierunku, to potrafi być ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę.
14: Okej, i też są modne takie drogi szybkiego
9: ruchu? Nie,
14: tam z reguły,
9: jeżeli jest autostrada, to już jest dwupasmowa dla każdego kierunku ruchu, oddzielona oczywiście. Bardziej to wygląda jak w Polsce te autostrady, ale w Szwecji oczywiście też są takie pełnowymiarowe autostrady, żeby nie było. I drogi szybkiego ruchu. Również często znaki zmiennej treści, w zależności od warunków atmosferycznych, tego jak ruch się odbywa na takiej drodze, no to są wprowadzone inne limity prędkości. System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, inny niż w Szwecji, ale też bardzo rozbudowany przez pryzmat w ogóle sieci drogowej. W Szwecji większość to fotoradary stacjonarne plus jakieś tam urządzenia mobilne. W Norwegii jest to bardziej odcinkowe pomiary prędkości, ale też bywają fotoradary. Również muszą być oznakowane i znów mała różnica. Jeżeli w Norwegii jest znak, że jest odcinkowy pomiar prędkości, w ogóle jakiś tam nadzór automatyczny, to na pewno urządzenie jest.
14: Czyli bez głupiego kalkulowania.
9: Tak, i tam jest pewne, że dostaniemy mandat w formie oczywiście
14: pewnie
9: cyfrowej.
14: Bardzo bolesne.
9: Tak, tak. Bym powiedział, że kary za przekroczenie do 5 km na godzinę zaczynają się od 150 zł, a na do 30 km, od 26 do 30 km, jeżeli dobrze pamiętam, to 4000 zł mandatu. Powyżej 30 km to już się zaczyna robić bardzo niebezpiecznie, utrata prawa jazdy, a nawet więzienie, jeżeli dodatkowo stworzymy zagrożenie. Surowe i sprawdzane i to bardzo, bardzo działa. Alkohol w obydwu krajach do 0,2 promila we krwi. Powyżej surowe mandaty, jeżeli jest powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, wtedy już też jest przestępstwo, jak zagrożenie to więzienie. Też to jest bardzo często, w Norwegii są dość częste kontrole.
14: W Szwecji zresztą też podobno przy zejściu z promu absolutna rutyna.
9: Tak. Norwegia piesi. Podobnie jak w Szwecji, dochodzimy do przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, mamy pierwszeństwo i to widać na każdym kroku. Tam nie ma czegoś takiego, że ktoś potrafi się nie zatrzymać kierując samochodem, rowerem czy jakimś innym pojazdem. Tam naprawdę to działa. To nie oznacza znów, że pieszy nie ma żadnych obowiązków. Też musi się upewnić, że jest to bezpieczne wejście, ale to działa. Również można przechodzić na czerwonym świetle, jeżeli nie stworzy się zagrożenia, ale nie ma się tego pierwszeństwa. Można też przechodzić poza przejściami dla pieszych. Jednak jest taki dopisek, jeżeli jest w bliskiej odległości przejście dla pieszych, to powinno się z niego korzystać, więc tak to wygląda. Zalecane są odblaski, nie tylko poza obszarami zabudowanymi, ale też w miastach, chociaż nie są obowiązkowe. Pieszym się tam dobrze żyje, bo nie ma parkowania na chodnikach. Ogólnie też w dwóch krajach bardzo proszę zwracać uwagę, z reguły powinno się parkować tam, gdzie jest to wyznaczone znakiem odpowiednim, czy to informującym o płatnym miejscu parkowania, czy w ogóle taki parking klasyczny SP. Lepiej w tych miejscach, nie gdzie indziej, bo to też możemy się przykrość mieć na wakacjach, że nasz pojazd zniknie z tego miejsca, gdzie zostawiliśmy. Chociaż jest sporo parkingów podziemnych. W miejscowości, w której byłem w Norwegii, był parking dwupoziomowy w skale wydrążony.
14: No, bo to jest w ogóle bardzo górzysty kraj, też tunele, nieraz piękne tunele i kręte drogi pewnie.
9: Tak, kręte, szczególnie znów, im bardziej na północ, tym tych krętych dróg jest więcej, wąskich, ograniczenia prędkości do 80, nawet potrafią być do 60 na różnych odcinkach, więc tutaj, co ciekawe, to jest rzecz, która mnie zaskoczyła, że nawet jeżeli ograniczenie jest, powiedzmy, do jakiejś tam prędkości, to Norwegowie często jeżdżą wolniej.
14: Można?
9: Szybciej.
14: Można.
9: Zdecydowanie można.
14: Gdyby coś się wydarzyło, tak jak czytałem, jakaś drobna stłuczka, niekoniecznie jest to sprawa dla policji, raczej jest
9: to sprawa... W Polsce też teoretycznie nie trzeba, nie ma obowiązku.
14: Dla ubezpieczyciela i kierowców, no chyba, że ktoś ucierpi. No to
9: tak,
14: wtedy
9: tak,
14: to jest zupełnie inna historia.
9: Oczywiście, to poważnie podchodzą do wypadków, już to jest prowadzone przez policję postępowanie wypadkowe i są surowe kary. Ważna jeszcze też rzecz, co do rowerzystów tutaj powiem. Kilka słów w Norwegii. Kaski nie są obowiązkowe dla rowerzystów, niezależnie od wieku. Oczywiście są zalecane dla wszystkich. Jeżeli jeździmy na elektrycznej hulajnodze, to do 15 roku życia osoba musi mieć kask na głowie. W Szwecji jest to trochę inaczej. Tam dzieci do 16 roku życia, niezależnie czy na rowerze, czy elektrycznej hulajnodze, muszą mieć kaski. Coraz więcej infrastruktury jest, coraz piękne trasy rowerowe w ogóle w Norwegii są. Chociaż są wymagające, bo jest pod górkę często i kręte, ale naprawdę można tam fenomenalnie spędzić czas na rowerze. No, kilka razy pojechałem. Pięknie jest.
14: To jest piękny kraj.
9: Zresztą w Norwegii polecam do wyszukania. Można przejechać się takimi drezynami rowerowymi przez stare linie kolejowe i przejeżdżać przez fiordy. Coś niesamowitego.
14: Krzysztof Woźniak. Dzięki wielkie.
9: Dzięki wielkie.
14: Co w Skołowanych dzisiaj było?
9: Dzisiaj było o przygotowaniach do podróży wakacyjnych i jak radzić sobie w stresujących sytuacjach, na przykład gdy ktoś mryga nam światłami na autostradzie i popędza nas.
14: To my słyszymy się za tydzień, a o przygotowaniach do wyjazdów wakacyjnych na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Jest 16.55, to oznacza, że za chwilę o 17.00 informacje TOK FM, a tuż po informacjach wywiad polityczny. To też oznacza, że jak zwykle o tej porze Karolina Lewicka jest
15: obok
14: mnie. Ja wspominałem w TOK 360 o trwających spotkaniach ludowców z prezydentem Karolem Nawrockim, Władysław Kosiniak-Kamysz, tutaj wątki szczyt NATO, Urszula Pasławska. Coś czuję, że usłyszę, że będzie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku.
15: Tak, o tych spotkaniach na szczycie mówić będziemy. O 15.00 miało rozpocząć się to spotkanie Karola Nawrockiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza, a o 16.30 rozmowa Urszuli Pasławskiej z prezydentem. Przed chwilką otrzymałam zresztą SMS-a od klubu PSL-u, że zapraszają na konferencję około godziny 17 Urszuli Pasławskiej i Krzysztofa Paszyka, który towarzyszył w tych spotkaniach zarówno wicepremierowi, jak i pani posłance. Wicepremier miał rozmawiać o szczycie NATO, ale też pewnie o Fort Trump panowie zahaczą. Posłanka faktycznie o ustawie o statusie osoby najbliższej, bo Senat przyjął więc teraz decyzję po stronie Karola Nawrockiego. I co do tej ustawy, to współpracownicy prezydenta zapowiedzieli już weto, więc posłanka musi liczyć na jakiś cud, jeżeli podejmuje próbę zapobieżenia temu wetu. Jeżeli zaś chodzi o amerykańską bazę, to trwa aktualnie ostra rywalizacja o to, czyj to będzie sukces, jeżeli do powstania tej bazy prawdopodobnie w okolicach Wrocławia czy Poznania dojdzie. I także w związku z tym jest coraz silniejsze napięcie między wicepremierem i prezydentem. Na początku całkiem dobrze im się układało. Obaj byli dla siebie bardzo mili, komplementowali się publicznie, ale ten czas miodowego miesiąca minął już bezpowrotnie, a aktualnie to nie szczędzą sobie mocnych słów, więc o tym też mówić będziemy. Krzysztof Hetman z PSL-u będzie moim państwa pierwszym gościem.
14: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny tuż po godzinie 17:00. Będzie też o Rafale Trzaskowskim między innymi.
15: Będzie. Co z karierą polityczną Rafała Trzaskowskiego? Dość regularnie zadajemy to pytanie.
14: To prawda.
15: Ostatni raz zastanawialiśmy się nad tym latem 25 roku.
14: Tak, wtedy to było pytanie zasadnicze. 16.57, tak 360, wraca punktualnie o godzinie 18.00. Połączymy się z Ukrainą, z Kijowem, gdzie Rada Najwyższa przyjęła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. No i zastanowimy się, czy są jakieś oznaki deeskalacji w tym kryzysie w stosunkach polsko-ukraińskich, a może tylko eskalacja i jeszcze raz eskalacja. Adam Ozga, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
2: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
3: Prawdziwa historia Polski.
1: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: W nowej polityce. Co się stało z Ameryką? 250 lat Stanów Zjednoczonych. A ponadto partie wybierają wrogów. Polityka orderowa. Uwaga, ceny dynamiczne. Mity o krwi pępowinowej. Auta na abonament. Kryzys podsiadły? Nowa polityka już w sprzedaży. I na polityka.pl.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 17. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Pałacu Prezydenckim powinno kończyć się spotkanie prezydenta z wiceszefową PSL-u Urszulą Pasławską i rzecznikiem partii Krzysztofem Paszykiem. Rozmowa z Karolem Nawrockim dotyczy ustawy o statusie osoby najbliższej. Pałac Prezydencki nie jest przychylny tym przepisom, a ludowcy chcieli przekonać prezydenta, by ten ich nie wetował. Wcześniej o zbliżającym się szczycie NATO w Ankarze prezydent rozmawiał z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rządowy program paliwowy kosztował państwo grubo ponad 4,5 miliarda złotych, podsumowało Ministerstwo Finansów. Od dziś programu CPN już nie ma, a to oznacza spory wyższy niż oczekiwania analityków o wzrost cen paliw. Za litr benzyny zapłacimy więcej o kilkadziesiąt groszy, a za litr oleju napędowego nawet o złotówkę. Rosja rozpoczyna sprowadzanie drogą morską benzyny z Indii, poinformował Reuters. Moskwa chce w ten sposób złagodzić niedobory paliw spowodowanych atakami Ukrainy na infrastrukturę energetyczną. Z Indii do Rosji wysłano już co najmniej 60 tysięcy ton benzyny, a docelowo miesięcznie ma tam trafiać 400 tysięcy ton tego paliwa z różnych krajów, w tym z sąsiadującej Białorusi, która już teraz dostarcza paliwa do tego państwa. Dla całej wschodniej i południowej Polski obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Teraz pada głównie na wschodzie, Śląsku i w Małopolsce. A na termometrach od 20 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do nawet 37 we wschodniej Polsce.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry, pani redaktor.
10: Zakończyło się spotkanie prezydenta Nawrockiego z wicepremierem, ministrem obrony narodowej i liderem ludowców, czyli Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zanim porozmawiamy o relacjach między obu panami, to chciałabym zacząć od wpisu prezydenta z wczoraj. I chciałabym przytoczyć dłuższy fragment. Pozwoli pan. Kiedy przekonuję, że dobre relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi są strategiczne i niezbędne dla naszego bezpieczeństwa, to najpierw słyszę śmiech, a później ataki i krytykę. Po kilku dniach ci sami ludzie ścigają się o palmę pierwszeństwa w budowie fortu Trump, gdy podejmuje decyzje zgodne z polską racją stanu wobec Ukrainy. Scenariusz się powtarza i znów po paru dniach niektórzy politycy niejako dojrzewają i zaczynają swój błąd rozumieć. Cieszy mnie to. Mówię głosem Polek i Polaków, dlatego mam obowiązek narzucać wolę narodu tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani. Koniec cytatu. Pomyślałam sobie, czytając ten wpis, że Lech Wałęsa mówił w 1989 roku my, naród, a Karol Nawrocki mówił w 2026 roku ja, naród. Co pan na to?
11: No nie mam wątpliwości, że to jest wyraz jakiejś frustracji pana prezydenta, jakiegoś braku atencji, której oczekiwał, jak rozumiem, albo pochwał, podziękowań, za to, co w ostatnim czasie robi. To chyba zaczęło się w momencie, kiedy zorientował się, że kwestia związana z tą stałą bazą wojsk amerykańskich w Polsce będzie uzgadniana szczegółowo na linii rząd amerykański, rząd polski, bo to polski rząd ma instrumenty do tego, aby uzgodnić się ze stroną amerykańską wszelkie szczegóły obecności amerykańskich żołnierzy i prawdopodobnie ich rodzin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Trzeba podkreślić, że pan prezydent ma też bardzo dobre relacje w Stanach Zjednoczonych i nie ma co tutaj się ścigać na to, kto ma większe zasługi. Nie ma co się foszyć takimi wpisami jak pan prezydent, tylko trzeba pamiętać o tym, że jest jakaś polska racja stanu, nie jakaś, tylko jest polska racja stanu. Nią jest stała obecność żołnierzy amerykańskich na terenie naszego kraju i to jest wspólna praca zarówno rządu, panów premierów, tutaj szczególna rola pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przecież oficjalnie złożył propozycję do pana sekretarza wojny, pana Hexketa.
10: 3 czerwca.
11: O tym, że jesteśmy gotowi przyjąć taką stałą bazę na terenie naszego kraju, na co pan sekretarz odpowiedział pozytywnie i to był chyba moment,
10: jest w którym, uchwała rządu tak, w tej sprawie, ale oczywiście my możemy, panie pośle, zaklinać się rzeczywistość i mówić o tym, że to wspólna sprawa i racja stanu. Ale na przykład Jacek Gądek w Newsweeku pisze, że Fort Trump to cel numer jeden Karola Nawrockiego i pałac nie chce pozwolić, aby rząd Donalda Tuska zapisał to jako swój sukces, a osoba znająca kulisy rozmów mówi, że Pentagon i Departament Wojny nie są entuzjastycznie nastawieni do bazy w Polsce, to Trump jej chce, więc to właściwie sukces Nawrockiego, bo to Nawrocki ma relacje z Trumpem i pojawiają się też takie oskarżenia pod adresem rządu, że rząd za mało robił w ostatnich miesiącach, na co zresztą prezydent też w jednym ze swoich wpisów albo wypowiedzi, tego już nie pamiętam, zwraca uwagę, że obawia się o finansowanie tejże bazy, gdyby Amerykanie chcieli ją stworzyć. Pytanie, czy rząd znajdzie na to pieniądze?
11: No będziemy świadkami takiej polityki, którą realizuje Pałac Prezydencki. Będziemy świadkiem tego, jak Pałac Prezydencki i pan prezydent będą chcieli koniecznie mówić Polakom, że ta stała baza wojsk amerykańskich to jest tylko i wyłącznie zasługa pana prezydenta Nawrockiego. Oni chyba się tam w ostatnim czasie dopiero zorientowali, że pan prezydent ma rolę wspierającą, natomiast wszelkiego rodzaju szczegóły oraz faktyczne decyzje o tej bazie będą zapadały na linii rząd Stanów Zjednoczonych.
10: Bo taki mamy ustrój w Polsce.
11: Bo taki mamy ustrój w Polsce, oczywiście, że tak. No i pan prezydent z tego powodu, jak widać, cierpi i cierpieć będzie, dlatego że tego systemu nie zmieni i jak dojdzie już do tych szczegółów, a może one już są omawiane, te szczegóły tego przecież nie wiemy, a może pan prezydent pewnie to wie i już w tej chwili bardzo cierpi z tego powodu, że nie ma w tym swojej roli, a mieć po prostu zwyczajnie nie może, bo tak jak pani zauważyła, no, rządzi w Polsce rząd, jak sama nazwa wskazuje.
10: O relacje Nawrockiego z Kosiniakiem chciałabym zapytać, bo początki były obiecujące. Obaj panowie dość życzliwie o sobie mówili. Być może było tak, że po stronie prezydenta Nawrockiego była taka nadzieja na przyciągnięcie PSL-u na swoją polityczną stronę. Teraz niewątpliwie jest napięcie. Jedna sytuacja, choć takich sytuacji w ostatnim czasie było dużo więcej, ale te wybrałam. Kiedy Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie, to Pałac miał pretensję, że nie było to z nim konsultowane. Wtedy Kosiniak-Kamysz powiedział: chciałbym, żeby chociaż raz kancelaria pana prezydenta ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza. Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii prezydenta jako pępku świata. W odpowiedzi Karol Nawrocki powiedział, że Kosiniak-Kamysz się wygłupił. Kosiniak odpowiedział, że nie przejmuje się tymi atakami na siebie. No ale chyba bezpieczeństwo nie jest już wspólnym mianownikiem, prawda?
11: A jak widzi pani redaktor, to pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz w nawiązaniu do pierwszej części naszej rozmowy najlepiej to scharakteryzował, w jaki sposób dzisiaj działa Pałac, czyli chciałby być takim pępkiem świata. A nie jest i nie będzie. Natomiast nie wiem, jakie miał zamiary pan prezydent Nawrocki, natomiast wiem, że pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz uszanował decyzję Polaków co do wyboru osoby na funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zgodnie z konstytucją zwierzchnikiem.
10: No jasne, i rozpoczął współpracę, ale ta dobra wola, panie pośle, była też z drugiej strony, ze strony pałacu. Okay, coś musiało się wydarzyć, że najpierw panowie mówili o sobie dobrze, a potem zaczęli mówić o sobie źle.
11: Pani redaktor, no wiadomo, który to był moment. Znaczy, nie wiem, czy pan premier Kosiniak-Kamysz mówi źle o panu prezydencie. Wydaje mi się, że nie. Mówi po prostu prawdę.
10: Jest krytyczny.
11: I opiera się na faktach. Natomiast na
10: i ten moment zwrotny to była historia z Safe, tak?
11: Oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. No, program, który jak widać jest jednym wielkim sukcesem. Już podpisane umowy na 120 miliardów złotych dla przemysłu obronnego, które trafiły w 100% do polskiego przemysłu obronnego. No jeśli przypomnimy sobie, o czym mówił chociażby pan prezydent Nawrocki, mówiąc, że wetując tą ustawę, nie chcąc się zgodzić na ten program, mało tego jeszcze straszył odpowiedzialnością prawną osoby, które tylnymi drzwiami będą zadłużać państwo polskie. No dzisiaj widać, jak cała jego narracja całkowicie zbankrutowała. I generalnie w ogóle pan prezydent Nawrocki myli weto, które ma w swoich rękach. Powinien pamiętać o tym i myli je, bo to jest bezpiecznik ustrojowy, a on z niego zrobił pałacowy kij do okładania rządu i nie tylko w sprawie sejfu, ale akurat w przypadku sejfu to jak no na dłoni widać, jak zbankrutowała cała jego narracja dotycząca tego programu i tej ustawy. No bo wszystkie pieniądze, tak jak powiedziałem, to już wiemy, ale warto to podkreślić, trafiają do polskiego przemysłu. To jest 120 miliardów takich pieniędzy przemysł zbrojeniowy nie widział i trzeba pamiętać o tym, że to są pieniądze nie tylko dla spółek Skarbu Państwa, ale teraz chociażby Polska Grupa Zbrojeniowa organizuje takie fora regionalne przemysłu obronnego, na które zapraszają przedsiębiorców, którzy mogą się włączyć w łańcuch dostaw dla spółek Skarbu Państwa, które właśnie będą realizowały te zamówienia za pieniądze z programu SAFE.
10: A skoro jesteśmy przy tym temacie, to ja już sobie myślałam, że temat dawno pogrzebany, a tymczasem Mariusz Błaszczak wyskakuje na portalu X z takim żądaniem. SAFE 0% przygotowany przez prezydenta i prezesa NBP-u powinien być przyjęty natychmiast. I co wy na to? Bo przecież PSL zgłaszał taką gotowość.
11: Tak, zgłosił taką gotowość. Pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz przygotował, i to prawda, na bazie propozycji tego sejfu zero pana prezydenta projekt ustawy.
10: A w której ustawie w Sejmie to leży?
11: Aby nie.
10: W której szufladzie, przepraszam, ta ustawa leży?
11: Nie wiem, w której szufladzie leży u pana marszałka Czarzastego, ale z tego, co się orientuję, może to być nawet projekt rządowy, więc nie musi leżeć w Sejmie, tylko trafi do tego Sejmu najpierw przez przyjęcie tego przez rząd.
10: Ale jest zgoda polityczna, żeby ten projekt
11: przeprowadzić przez parlament? Chciał zrobić klasyczne sprawdzam, mając także na uwadze to, że każda złotówka na bezpieczeństwo Polski, na bezpieczeństwo Polaków, na budowanie przemysłu obronnego, który może być kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, jest istotne. Pan Glapiński pochwalił się pieniędzmi. Uwiarygodnił to pan prezydent swoim projektem ustawy, który nie był konstytucyjny, dlatego wyszliśmy z propozycją, aby poprawić ten projekt, zrobić go konstytucyjny. Mamy wpisać tam także te służby, które ucierpiały z powodu weta pana prezydenta do sejfu europejskiego, czyli między innymi Straż Graniczną i policję. I ja mam nadzieję, że ten projekt będzie procedowany.
10: No właśnie, bo jeżeli to ma być pokerowe sprawdzam, to ta ustawa musi być, żeby się do ustawy prezes NBP i pan prezydent odnieśli, żeby pokazali te pieniądze, które rzekomo są.
11: Chciałbym być także dobrze zrozumiany. Nie chodzi tylko o... Nie najważniejsze jest sprawdzam. Najważniejsze jest to, że jeśli są środki finansowe w Narodowym Banku Polskim, które można przeznaczyć na zwiększenie bezpieczeństwa Polski, to po prostu trzeba je wykorzystać. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję i jestem przekonany, że tak jak do wielu spraw pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz potrafił przekonać naszą koalicję, także do tej sprawy ją przekona, choć mam wrażenie, że nie ma jakichś wątpliwości już i czyjegokolwiek oporu, aby procedować z tą ustawą.
10: Z Karolem Nawrockim spotkała się także o 16.30 pani posłanka Pasławska, bo przypomnijmy, że 25 czerwca Senat przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, więc trafiła ona na biurko pana prezydenta. Katarzyna Kotula mówiła, że Pałac Prezydencki jest zamknięty na rozmowę o treści ustawy. No ta rozmowa się odbyła, była nie tylko pani posłanka Pasławska, ale także Krzysztof Paszyk i teraz trwa właśnie briefing prasowy obu polityków. Krzysztof Paszyk mówił tak: gospodarz Pałacu Prezydenckiego nie może wchodzić w rolę reprezentanta włoskiej grupy czy marginesu społecznego. Oczekujemy szerszego spojrzenia, większej otwartości. PSL dzięki wielkim wysiłkom pani Urszuli Pasławskiej przygotował rozwiązania dalekie od instytucji małżeństwo podobnych, dalekie od ideologii. Są to rozwiązania z myślą o ludziach, którzy wybrali swój sposób na życie. To jest 8. inicjatywa legislacyjna dotycząca uregulowań związków nieformalnych, która doczekała się przyjęcia. No i jak rozumiem z tej dotychczasowej wypowiedzi Krzysztofa Paszyka, bo jak powiedziałam, ta konferencja właśnie trwa, no to pewnie będzie weto, tak? I nawet tutaj dar przekonywania Urszuli Pasławskiej Krzysztofa Paszyka może nie zadziałać na pana prezydenta, skoro współpracownicy pana prezydenta już dawno ogłosili, że będzie weto.
11: No doskonale by było, gdyby zarówno pan prezydent, jak i jego otoczenie wyszli z tego ideologicznego okopu i weszli w takie realne życie, bo ta ustawa jest po prostu tylko i wyłącznie określeniem na przyszłość cywilnoprawnej umowy, gdzie dwoje dorosłych ludzi będą mogli zawrzeć taką umowę przed notariuszem i dobrze by było, żeby wszyscy w pałacu wiedzieli, że państwo ma nie urządzać ludziom życia, tylko zdejmować z nich absurdy biurokratycznej bezradności. I mam nadzieję, że może w tym przypadku, chociaż nie jestem naiwny, w tym przypadku może by dostrzegli, że nawet ten konserwatyzm, do którego tak chętnie się odwołują, to nie jest odmowa rozwiązania każdego ludzkiego problemu, tylko konserwatyzm to porządek, odpowiedzialność i szacunek dla realnego życia. A realne życie dzisiaj w Polsce jest takie, że co trzecie dziecko rodzi się w związku nieformalnym. I Polskie Stronnictwo Ludowe postanowiło przygotować rękami i tutaj pomysłem pani Urszuli Pasławskiej taki projekt ustawy, który jak widać pogodził wszystkie strony i te bardziej liberalne i te bardziej konserwatywne w naszej koalicji. I muszę przyznać, że jednak jest to duże zaskoczenie dla mnie, że pan prezydent, który przecież mówił o tym i też zapowiadał taką ustawę w kampanii prezydenckiej, nawet tak ustawy naprawdę ostrożnej, ale jednak rozwiązującej problemy dzisiaj ludzi żyjących w tych związkach nieformalnych prawdopodobnie nie chce podpisać. Natomiast on bierze także na siebie odpowiedzialność. Musi o tym pamiętać pan prezydent, że wetując tą ustawę, to doprowadzi tylko do zwiększonej ilości małżeństw w Berlinie, które później będą przyjeżdżały z odpowiednimi dokumentami, aby dokonać transkrypcji na terenie Rzeczpospolitej.
10: Oczywiście, ale tutaj może być nadzieja po stronie środowisk konserwatywnych, że jeśli zmieni się władza w 27 roku, to uda się tę ścieżkę zablokować. Natomiast teraz jeszcze cytat z Urszuli Pasławskiej, która prócz tego, że mówiła, że ta ustawa odpowiada także na apele środowisk konserwatywnych i to ustawa zgody, to poinformowała, że pan prezydent powiedział podczas tego spotkania, że rozważa podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy jeszcze dziś. Przypomnę, że prezydent ma czas do 16 lipca, akurat w przypadku tej ustawy 21 dni. Więc liczymy ten czas od momentu, kiedy trafiła ona na jego biurko, więc jeszcze dziś możemy się tej decyzji spodziewać. Rozumiem, że jesteśmy dość zgodni, że spodziewamy się raczej weta niż podpisu.
11: No tak, ale pan prezydent idzie po najłatwiejszej linii oporu. Znaczy on generalnie przyjął taką najłatwiejszą formę uprawiania polityki, czyli mówienia nie, bez pokazywania jakiejkolwiek alternatywy. I to jest problem, bo samo nie nie jest żadnym programem. No to jest pójście, przepraszam za kolokwializm, ale pójście na łatwiznę.
10: Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
11: Dziękuję serdecznie.
10: Dr Tomasz Sawczuk z Polityki Insight będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Cała narracja prezydenta w sprawie programu SAFE zbankrutowała, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gość Karoliny Lewickiej przypomniał, że prezydent nie chciał zgodzić się na ten program, wetując ustawę w tej sprawie. Krzysztof Hetman zaznaczył, że prezydent straszył również odpowiedzialnością prawną tych, którzy, tu cytat, tylnymi drzwiami zadłużają polskie państwo. Poseł zwrócił uwagę, że SAFE okazał się ogromnym sukcesem, dzięki któremu do polskiego przemysłu ma trafić przeszło 160 miliardów złotych. Denuklearyzacja Iranu przebiega pomyślnie i dobrze się z nimi dogadujemy, oświadczył prezydent Donald Trump. W Katarze trwają obecnie pośrednie rozmowy na szczeblu technicznym USA i Iranu. Mają na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormuz oraz wypracowania trwałego zawieszenia broni. Wśród osób, które dwa dni temu ewakuowane zostały w czasie burzy z Orlej Perci, tylko jedna była niepełnoletnia. Młodzież, jak ustaliła podhalańska policja, to osoby, które wcześniej chodziły po górach i były odpowiednio zabezpieczone oraz wyposażone. Funkcjonariusze cały czas weryfikują przekazane przez TOPR informacje i ustalają, czy rzeczywiście doszło do narażenia młodych uczestników obozu na niebezpieczeństwo. Katarzyna Młynarczyk.
5: Jak mówi rzecznik podhalańskiej policji Roman Wieczorek, z grupą było czterech opiekunów.
6: Niemniej jednak wszystko na to wskazuje, że prognozy pogody po prostu zostały niezbyt precyzyjnie odczytane.
5: Jednak zdaniem policji to, że w górach przebywali bez przewodnika, nie naruszało w żaden sposób przepisów prawa, a jedynie zasady obowiązujące na terenie Parku Narodowego.
6: Będzie to wszystko sprawdzane i weryfikowane, ale to jest regulamin wewnętrzny parku.
5: Zgłoszenie do centrali TOPR wpłynęło od trójki turystów z rejonu Kozich Czub, którzy poinformowali służby, że przez warunki i burze nie są w stanie kontynuować wycieczki. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: W trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu Hubert Hurkacz zagra z rozstawionym z numerem 21 Tomim Paulem. Będzie to dobre sprawdzenie moich umiejętności, powiedział polski tenisista, który z Amerykaninem ma bilans 1-3. Na trawie zmierzą się jednak po raz pierwszy. Mecz Polaka z Polem zaplanowano na piątek. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się umiarkowane lub duże zachmurzenie. Na zachodzie przelotny deszcz, a na pozostałym obszarze możliwe również burze, lokalnie z gradem. Termometry pokazują maksymalnie od 20 stopni nad samym morzem, przez około 30 w centrum, do nawet 37 na południowym wschodzie. Jakość powietrza w Polsce jest obecnie bardzo dobra i mieści się w normach, co jest typowe dla okresu letniego. Stężenia pyłów są niskie na terenie całego kraju, dzięki czemu przebywanie na zewnątrz jest bezpieczne.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W wywiadzie politycznym jest z nami dr Tomasz Sawczuk, Polityka Insight. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry.
7: W poniedziałek moim gościem był Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. I pytany przeze mnie o to, czy za chwilę decyzje w sprawie sytuacji w naszym bliskim sąsiedztwie, czyli w sprawie sytuacji w Ukrainie, chodzi oczywiście o negocjacje między Ukrainą a Rosją, o tym, czy będzie pokój, zawieszenie broni i tak dalej i tym podobne, będą podejmować Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy. To poseł Kowal odparł, że to chyba jakieś takie nasze narodowe kompleksy i że na ostatnim spotkaniu tym zagadnieniom poświęconym byliśmy i my, i Włosi. No i faktycznie w Berlinie pod koniec czerwca spotkała się, dodam w końcu, piątka państw. Tylko że zasadne jest to pytanie, w jakim formacie ostatecznie te negocjacje będą się odbywać. Czy to będzie format E3, czyli Niemcy, Francja i Wielka Brytania? Czy to będzie format E5, czyli do tych państw dołączają Polska i Włochy? Czy to będzie jeszcze szerszy format E5 plus przedstawiciele instytucji unijnych, przewodniczący Rady Europejskiej, szefowa Komisji Europejskiej? Wołodymyr Zełenski mówi tak: Europa przeanalizuje różne formaty i przedstawi kilka opcji, ale to Ukraina zdecyduje, kto będzie reprezentował Europę podczas negocjacji. To uczciwe. No i oczywiście słyszymy, to są doniesienia także medialne, że Zełenski chyba najbardziej jest zainteresowany, żeby rozmawiać w tym formacie E3, czyli z Niemcami, Francuzami i Brytyjczykami. Co pan wie na ten temat? Jak wygląda to z pańskiej perspektywy?
0: No na pewno jest tak, że wojna toczy się między Rosją a Ukrainą i udział ewentualnych innych krajów w rozmowach pokojowych jest kwestią tego, jaki jest wpływ tych krajów na przebieg samego konfliktu. Z tego względu w początkowych latach kluczowe znaczenie miało zdanie Stanów Zjednoczonych, które dostarczają Ukrainie pewnych niezbędnych zdolności do tego, żeby mogła w dalszym ciągu prowadzić skuteczne działania obronne. No, od kiedy Donald Trump w 2025 roku zaczął być prezydentem, no to wsparcie Stanów Zjednoczonych uległo zmianie i ograniczeniu i stanęło pod znakiem zapytania na przyszłość, w każdym razie co do jego zakresu. Stało się znacznie mniej stabilne. No i w tym momencie...

0: 25 roku. On przyjął takie podejście, że Niemcy muszą wrócić do gry w centrum europejskiej polityki, mieć znacznie większy udział w polityce międzynarodowej niż dotąd, bo tak by wynikało z potencjału gospodarczego i przemysłowego tego kraju. No i w przyszłości ma nadzieję Merz z potencjału również wojskowego, bo zapowiedział budowę największej konwencjonalnej armii w Europie, czy najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie. No i to spowodowało, że utworzył się właśnie taki trójkąt, można powiedzieć, Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Niemcy mniej zaangażowane od strony militarnej, bo na przykład nie chcą umieścić wojsk na Ukrainie w razie ewentualnego rozejmu, na przykład, co dopuszczają zarówno Francuzi, jak i Brytyjczycy. No ale Niemcy tym swoim zaangażowaniem powodują, że te trzy największe unijne gospodarki zaczynają współpracować w kontaktach z Ukrainą, a dla prezydenta Zełenskiego, no to oczywiście taki układ jest stosunkowo korzystny, dlatego że on pozwala ominąć złożone rozmowy w ramach 27 krajów Unii Europejskiej, gdzie zawsze się zdarzy, że ktoś ma inne zdanie albo inne interesy. No, Francja i Wielka Brytania jednocześnie są w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, są mocarstwami nuklearnymi. No i wszystkie te trzy kraje są również poważnymi partnerami dla Stanów Zjednoczonych, ważnymi krajami NATO i w tym sensie, jeśli się ma zgodę tych trzech krajów na jakieś rozwiązanie, no to jest to mocne wsparcie. Nic dziwnego, że dla Zełenskiego taki format jest korzystny i pożyteczny.
1: To teraz porozmawiajmy o tym, gdzie w tym wszystkim jest Polska, bo prasa niemiecka donosi, że kanclerz Merz uważa, że z Rosjanami, Ukraińcami i Amerykanami lepiej rozmawiać bez Polski i bez Włoch, że tylko Niemcy, Francja, Wielka Brytania w imieniu Europy powinny negocjować warunki przyszłego pokoju, bo udział tych pozostałych dwóch państw mógłby wszystko skomplikować. Po unijnym szczycie w drugiej połowie czerwca kanclerz Merz mówił tak: negocjacje pokojowe powinny być prowadzone przez Ukrainę, Rosję, Europę i Stany Zjednoczone. Kto będzie mówił w imieniu Europy, nie jest dziś jeszcze przesądzone. No i było spotkanie z ukraińskim prezydentem w Londynie na początku czerwca. Wtedy bez Polski, bez Włoch. Tusk i Meloni mieli ponoć pretensje do pozostałej trójki za brak zaproszenia. Stąd, kiedy pod koniec czerwca, o czym już mówiliśmy, w Berlinie doszło do ponownego spotkania, to było to pięć państw, ale też były takie słowa Donalda Tuska, który oświadczył, że Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału. No i oczywiście słyszymy, że Warszawa nie zamierza zaakceptować rozwiązań, które będą przypominały tak zwany format normandzki, tak? Jeszcze sprzed rosyjskiej inwazji w 22 roku. Przypomnę, Francja, Niemcy, Ukraina i Rosja wtedy decydowały o tym, jak pewne rzeczy mają zostać rozstrzygnięte. Pytanie tylko, czy ta presja ze strony Polski, no także Włoch, ale mnie interesuje przede wszystkim Warszawa, jaka się pojawiła po tym spotkaniu w Londynie z początku czerwca, to ma taki charakter trwały, czy po prostu na odczepnego nas doproszono w tym Berlinie, czy też będą nas zapraszać na kolejne spotkania?
0: No raczej jest tak, że to spotkanie w formacie E5 pod koniec czerwca to była taka próba uspokojenia Polski i Włoch, raczej nie stałego uwzględnienia w tego rodzaju rozmowach. Pamiętajmy, że już w pierwszej połowie 25 roku odbywały się takie spotkania w formacie Weimar Plus tak zwanym, gdzie właśnie no teraz to zostało nazwane E5, wtedy jeszcze jak trwała prezydencja Polski w Unii Europejskiej i Polska miała trochę lepszą, powiedzmy, taką pozycję w polityce międzynarodowej, no to funkcjonowało takie określenie Weimar Plus właśnie, czyli Weimar Plus, no to jest, Weimar to jest Polska, Niemcy, Francja Plus, bo wtedy szereg dodatkowych krajów, no i też przedstawiciele Unii Europejskiej brały udział w takich spotkaniach. No potem miały miejsce wybory prezydenckie w Polsce. Kiedy Karol Nawrocki wygrał te wybory prezydenckie, to siłą rzeczy osłabła pozycja Donalda Tuska na arenie międzynarodowej, no bo mamy bardzo silny podział władzy wykonawczej w Polsce obecnie. No i jest taka sytuacja, że nawet jeśli z premierem Tuskiem coś się ustali, no to można zakładać, że spotka się to z kontrą ze strony prezydenta Nawrockiego, a więc Polska jest takim mniej przewidywalnym aktorem w tym momencie. No a jednocześnie Nawrocki wygrał kampanię, wygrał wybory prezydenckie na stosunkowo antyukraińskiej retoryce i cała polska scena polityczna przesunęła się w kierunku bardziej sceptycznym wobec Ukrainy, no co powoduje takie utrudnienie zrozumienie, że niespecjalnie Ukraina ma teraz ochotę, żeby zabiegać na przykład o udział Polski w tego rodzaju rozmowach.

0: rozmowach, bo o ile w 22 roku, no to Polska była najpoważniejszym adwokatem Ukrainy, poza pewnie Stanami Zjednoczonymi, no w każdym razie tym europejskim, tak, bo wtedy Francja i Niemcy były sceptyczne wobec tego, czy Ukraina w ogóle przetrwa rosyjską inwazję. No tak kilka lat później sytuacja wygląda tak, że Niemcy w budżecie swoim na 26 rok przewidziały ponad 11 miliardów euro wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Brytyjczycy w przeciągu kolejnych lat gwarantują minimum 3 miliardy funtów rocznie na wydatki zbrojeniowe na rzecz Ukrainy. Francuzi dokładają się finansowo mniej, no ale politycznie ich zaangażowanie i dyplomatycznie jest na pewno znaczące. No i to powoduje zmianę tej relacji, bo Polska w takim razie jest teraz, no gdyby tak spojrzeć z lotu ptaka, no bardziej sceptyczna wobec Ukrainy niż te kraje zachodnie. A jeśli one są jednocześnie potężniejsze finansowo i wojskowo, no to Polska troszeczkę zaprzepaściła, można powiedzieć, tę sytuację z początkowego okresu wojny pełnoskalowej, żeby wyrobić sobie taką pozycję w regionie, żeby występować jako jego reprezentant i wtedy byłaby naturalnym uczestnikiem tego rodzaju rozmów. W najlepszym scenariuszu, bo to wciąż jest trudna jednak tak sytuacja dyplomatycznie, żeby zagwarantować sobie tego rodzaju udział. No jednak pewne tradycyjne skrypty co do tego, kto jest najważniejszy w Europie i pewne też obiektywne czynniki, takie jak po prostu wielkość gospodarek czy poziom relacji ze Stanami Zjednoczonymi mają wciąż znaczenie. Także samo zadanie było od początku trudne, a że parę okazji zostało zmarnowanych po drodze, no to jeszcze sobie utrudniliśmy sytuację.
1: Myślę sobie, że to jest dla nas niebezpieczna sytuacja, bo tak, stawka tej dyplomatycznej rozgrywki jest duża. Wojna toczy się za naszą wschodnią granicą, to jest nasze bliskie sąsiedztwo. Interesy Polski niekoniecznie są zbieżne z interesami francuskimi, niemieckimi czy brytyjskimi. Kiedy te negocjacje faktycznie ruszą, będą miały doprowadzić do pewnego konkretnego celu, czyli zawieszenia broni, pokoju i tak dalej, no to będą się przy tym stole decydować takie sprawy jak to, jakie gwarancje bezpieczeństwa dostanie Ukraina, czy faktyczne, czy pozorne, tak? Czy sankcje na Rosję będą utrzymywane, czy też w zależności od rozwoju sytuacji część albo całość zostanie zniesiona. To właściwie rzecz będzie się toczyć o przyszłą architekturę bezpieczeństwa całego kontynentu i my tutaj w centrum tych wydarzeń bez możliwości podejmowania decyzji, jeżeli właśnie nie będziemy przy tym stole negocjacji.
0: Niby tak, ale spojrzałbym na ten problem jeszcze z trochę innej perspektywy, bo często słychać takie twierdzenie, że Polska powinna brać udział w rozmowach, ale rzadko słychać stwierdzenie, co Polska powinna mówić w tych rozmowach. To znaczy, no co takiego tam nie zostanie powiedziane, co my byśmy chcieli powiedzieć. I dopóki nie usłyszę paru argumentów na temat tego, co Polska by chciała osiągnąć, to nie mam takiego poczucia, że jesteśmy w stanie w ogóle określić, czy my coś tracimy, czy nie tracimy, nie biorąc udziału w tego rodzaju rozmowach. Na pewno też jest tak,
1: co do tych interesów. Pytanie brzmi też, czy polski rząd wie, co chciałby położyć na tym stole negocjacyjnym.
0: No to właśnie, to jest kolejna kwestia, tak? No można tak abstrakcyjnie powiedzieć, że nie zawsze mamy tożsame interesy z Niemcami, Francją czy Wielką Brytanią, no ale jednak jeśli sytuacja wygląda tak, że po kilku latach to spojrzenie na zagrożenie ze strony Rosji jest dużo szerzej przyjmowane w sposób wspólny przez kraje Unii Europejskiej i Wielką Brytanię, no to te nasze stanowiska silnie się zbliżyły, więc to nie do końca jest tak, że istnieje bezpośrednie zagrożenie, na przykład, że Ukraina otrzyma zbyt słabe gwarancje bezpieczeństwa. A jeśli takie zagrożenie by się pojawiło i jeśli Polska byłaby tutaj jakimś ostatnim ratunkiem, to nie mam wątpliwości, że ukraiński rząd będzie wtedy zmierzał do tego, żeby możliwie polepszyć relacje z Polską, bo wtedy w takiej sytuacji by tego potrzebował. No właśnie
1: to
0: cała
1: pełna
0: rzecz
1: zgoda,
0: polega na tym, że obecnie nie do końca tego potrzebuje.
1: Nie chodzi mi o te podstawowe cele, które zapewne są takie same w Paryżu, Warszawie, Londynie i Berlinie, tylko chodzi mi o szczegóły, które będą istotne z punktu widzenia Polski.
0: No to tutaj myślę, że nie da się niczego koniec końców bez Polski ustalić. No to troszkę tak jest właśnie, że jak się już przejdzie na ten poziom szczegółów, nie wiem, na przykład przyszłą rolę lotniska w Jasionce, tak?
1: Mhm.
0: no to nie można o tym zdecydować bez udziału Polski, więc nie wyobrażam sobie, to jest pewnie ten punkt, o którym mówił premier Tusk, że nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek tego rodzaju ustalenia mogły zostać podjęte bez rozmów z Polską. I tutaj mam wrażenie, że te relacje aktualnie między aktorami w Europie są na tyle bliskie, że nie istnieje jakieś bardzo wysokie ryzyko, że coś takiego byłoby próbowane. No to jest raczej rozmowa o tym, na ile Polska jest współtwórcą całego tego porządku bezpieczeństwa, a na ile jest uczestnikiem właśnie tych bardziej trochę peryferyjnych ustaleń, które dotyczą wyłącznie jej w sposób bezpośredni. No i to jest ta kwestia odpowiedzialności, o której przed chwilą mówiliśmy, tak? To znaczy, jeśli Polska chce brać odpowiedzialność za region, jako również dostarczyciel bezpieczeństwa, no to wtedy musi kłaść rzeczy na stole i to dotyczy zarówno finansowania, jak i zdolności obronnych, no jak i pewnego rodzaju, powiedzmy, chłodnej głowy dyplomatycznej, że nawet jak się coś dzieje niepokojącego w relacjach polsko-ukraińskich, no to nie mamy od razu takiego sarmackiego odruchu, żeby z szabelką lecieć na rząd ukraiński czy na prezydenta Zełańskiego i z przesadną może emfazą krytykować jakieś jego działania czy wypowiedzi, tylko no, dojrzały gracz w sferze międzynarodowej no, umie jednak zachować zimną krew po to, żeby długofalowo ugrać coś więcej.
1: Doktor Tomasz Sawczuk, Polityka Insight. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. A akcję kończą fistaszki Bacador 400 gramów. 4,99 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała dziś wiceprezeska PSL Urszula Pasławska, która przewiduje, że o złożeniu podpisu prezydent zadecyduje w najbliższych kilku dniach. Wiadomo jednak, że Karol Nawrocki nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy, mówi Urszula Pasławska.
11: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
10: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu na dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych i własnościowych. Wszystkie kluby sejmowe poparły projekt nowelizacji prawa oświatowego. Zakłada on m.in. wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Poprawki do niego złożyły jednak Koalicja Obywatelska i PiS. Projekt teraz ponownie trafi do komisji. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września. Pożar traw spowodował utrudnienia na trasie kolejowej Siedlce-Warszawa w okolicach Mińska Mazowieckiego. Ogień pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie toru między przystankami Sosnowe i Grodziszcze Mazowieckie. W jego gaszeniu biorą udział jednostki Straży Państwowej i Ochotniczej z dwóch powiatów, Siedleckiego i Mińskiego. Chodzi przede wszystkim o to, by ogień nie przeniósł się na pobliski las oraz by jak najszybciej odsunąć go od linii kolejowej. Rosja rozpoczęła sprowadzanie drogą morską benzyny z Indii. Ma to załagodzić niedobory paliw spowodowanych atakami Ukrainy na infrastrukturę energetyczną, poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła branżowe. Jak przekazało jedno z nich, z Indii do Rosji wysłano już co najmniej 60 tysięcy ton benzyny. Z informacji wynika również, że Rosja chce importować miesięcznie 400 tysięcy ton tego surowca z różnych krajów, w tym z sąsiedniej Białorusi. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W południowo-zachodniej części Polski obowiązują dziś alerty przed burzami i deszczem. Popadać może jednak w całym kraju. Najchłodniej dziś na wybrzeżu, okolice 20 stopni Celsjusza. Najcieplej natomiast w okolicach Rzeszowa, gdzie termometry mogą pokazywać nawet 37 na plusie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry, redaktorze.
13: Dzień dobry państwu.
12: Kiedy rzecznik rządu został zapytany o to, czy Rafał Trzaskowski powinien stracić stanowisko, to Adam Szłapka odparł: jestem pewien, że nie. Kiedy wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany, czy Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji, odparł: nie powinien. Podejmuje wszystkie decyzje, żeby ta sprawa została po pierwsze wyjaśniona, po drugie szpital zaczął funkcjonować starannie i prawidłowo, odważnie tnie, zwalnia, podejmuje decyzje o odwołaniach. My sobie porozmawiamy o politycznej przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Rozumiem, że teraz jest dla niego wyjątkowo zły moment.
0: No myślę, że najgorszy w całej politycznej karierze, oprócz tego momentu rok temu, kiedy przegrał wybory z Karolem Nawrockim, przy czym no, po tamtej klęsce mógł sobie powiedzieć, że ma przynajmniej Warszawę i że w tej Warszawie przez najbliższych kilka lat będzie miał dość przestrzeni do tego, by być może odbudować się politycznie też na scenie ogólnopolskiej i jeszcze sobie przygotować grunt, by kiedyś zawalczyć o to przywództwo po tej stronie nieprawicowej. No a teraz nagle okazuje się, że także w Warszawie jest problem, że także w Warszawie jest wielki kryzys. No właściwie trudno wskazać, kiedy ostatnio prezydent Warszawy miał taki kryzys wizerunkowy. No Hanna Gronkiewicz-Waltz miała kryzysy różne związane na przykład z aferą reprywatyzacyjną, ale one były jakoś jednak bardziej rozproszone w czasie i nie była nigdy pod takim bezpośrednim ciśnieniem politycznym, jakim jest Trzaskowski w kilku ostatnich tygodniach.
12: Przeżyjmy to jeszcze raz. 1 czerwca 2025 roku Trzaskowski przegrywa wybory prezydenckie. Był faworytem, więc myślę sobie, że przykrość musi być podwójna.
0: No myślę, że on przestał być tym faworytem po pierwszej turze tak naprawdę. Już po pierwszej turze, kiedy widzieliśmy, jakie jest to połączone poparcie Nawrockiego, Brauna, Mencena, całego planktonu, jakiegoś Wochowo-Jakubiakowego.
12: Choć no to była jeszcze mocna nadzieja w obozie Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiałam wtedy z politykami.
0: Myślę, że taka performatywna
12: formacji,
0: trochę.
12: I oni jeszcze liczyli, że
0: myślę, że to była performatywna nadzieja bardziej niż szczera, no ale tak, no powiedziałbym, że on faworytem przestał być po pierwszej turze.
12: Wraca do pracy w ratuszu, jasna sprawa, prezydentem Warszawy ma być przecież do 2029 roku. Przez pierwsze tygodnie po tej porażce nie jest aktywny medialnie i po raz pierwszy odpowiada na pytania podczas kampusu w Międzyzdrojach, to jest końcówka września 2025 roku, a pytany, co czuł tamtego dnia, odpowiada tak: totalne w czułem. Pytanie, czy cię to motywuje, czy nie. Powiem wam więcej. Jak dzisiaj czasem oglądam mojego konkurenta, to nie myślę: ojejku, to mogłem być ja, albo o Boże, tylko właśnie czuję to, co powiedziałem, ale to musi motywować. Ja dałem z siebie maksa, pracowałem 8 miesięcy od rana do nocy. Jeżeli się mnie zapytacie, czy popełniłem jakiś gruby błąd, czy miałem jakąś totalną wpadkę, wydaje mi się, że nie. Ale czy to znaczy, że nie można było lepiej zrobić pewnych rzeczy? Pewnie, że można było, tylko trzeba było to robić latami, zaplanować, być przygotowanym do tego w sposób lepszy. No i dobrze, będzie prezydentem do 2029 roku, ma teraz aferę związaną z warszawskim szpitalem południowym. Pytanie, czy faktycznie tym prezydentem będzie, bo mamy stołeczną operację referendalną.
0: Tak, ale ta operacja jeszcze nawet nie ogłosiła oficjalnego zbierania podpisów. Jeżeli by, gdyby rzeczywiście, jak gdyby oficjalnie uruchomiła tą zbiórkę, to miałaby 2 miesiące na zebranie ponad 120 tysięcy podpisów.
12: Ponad 130
0: nawet, bo ten próg
12: ważnych, więc musiałoby zostać zebranych więcej,
0: tak,
12: czyli górka musi
0: zbiera,
12: być.
0: Zbiera tam powiedzmy z jakąś tam 10% górką, żeby
12: inicjator
0: była bezpieczna.
12: Inicjator mówił, że trzeba byłoby zebrać tak około 150 tysięcy podpisów.
0: Tak, żeby być pewnym. No to nie jest mało. To nie jest mało, zwłaszcza jak gdyby w miesiącach letnich, kiedy wielu ludzi w mieście nie
12: Warszawa
0: ma, bo wyjeżdżają. I to też nie jest mało w mieście, które jednak wybrało Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze po raz drugi z dosyć wyraźną, jak gdyby, przewagą nad pozostałymi konkurentami. Zresztą trudno, żeby tej przewagi nie było, skoro wygrał w pierwszej turze, a konkurentów było wielu. Gdzie Trzaskowski, myślę, że cały czas wielu warszawiaków, no nie ma takiego wrażenia, że Trzaskowski zrobił coś w tej aferze szpitala południowego, co na tyle by go rażąco obciążało, chociaż oczywiście myślę, że wiele osób ma pretensje o zaniedbania do niego, że trzeba by mu było teraz już pokazać czerwoną kartkę. Nie ma też żadnej jakiejś takiej polityki miejskiej związanej z Trzaskowskim, która by tak mocno zniechęcała wyborców, warszawiaków, jak zniechęcała w Krakowie strefa czystego transportu. No Warszawa też ma strefę czystego transportu, ale Trzaskowski ją wprowadził no, na tyle w taki sposób nieinwazyjny, co też rodzi pytanie, czy to w ogóle miało sens, że to tak nie zraża warszawiaków, jak zraża ta strefa krakowska. Więc no, szczerze mówiąc, jeżeli coś oczywiście się nowego nie ukaże jeszcze na temat tej afery, bo widzimy, jak ta sytuacja jest dynamiczna, no praktycznie codziennie, a przynajmniej co kilka dni się pojawiają jakieś nowe doniesienia, coś, co by jak gdyby bezpośrednio wskazywało na winę Trzaskowskiego, mogło się przez chwilę wydawać, że taki moment nastąpił, kiedy dr Jędrzejewski mówił o tym, że on go informował, no ale Trzaskowski zignorował te wiadomości. Tutaj jak gdyby Trzaskowski, no wychodzi, że on tych wiadomości nie odczytał, może, że to nie był dobry kanał komunikacji. No jest to jakieś... ma tu Trzaskowski przestrzeń, żeby się bronić. No to jeżeli coś takiego się nie pojawi, no to raczej nie sądzę, by to referendum mogło się zakończyć sukcesem. Sądzę, że raczej ta inicjatywa może mieć problem z sukcesem przy zbieraniu podpisów. To wcale nie jest tak łatwo zebrać wymaganą ileś podpisów. No na Jacku Sutryku
12: dwukrotnie.
0: Ciągną przecież też różnego rodzaju poważne zarzuty, chyba nawet prokuratorskie już w tej chwili, a się nie udało. Chociaż z tego, co słyszałem, to też po prostu ten komitet, który zbiera, jest jak rozmawiałem na przykład z politologami z Wrocławia, no jakoś nie bardzo ogarnięty po prostu organizacyjnie. Może ta społeczna inicjatywa, czy tam
12: Stołeczna operacja referendalna, bo to operacja. Jest taki skrót, który ma się kojarzyć.
0: Tak, sorem. Ja bym nazwał ofensywa, brzmiałoby lepiej, no ale może niech będzie operacja referendalna. Może jest bardziej ogarnięta, no ale nawet to jak gdyby, będzie to będzie coś bardzo trudnego. Też pamiętajmy, że takie referenda kosztują. W Krakowie był zamożny sponsor, tutaj nie wiemy, kto by miał za to zapłacić.
12: Też udała w Krakowie. Jest zapowiedź, że ta zbiórka podpisów wystartuje w drugiej połowie lipca. Inicjatorem jest Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, który do niedawna prowadził program w kanale Zero.
0: Ale... Tak, i ogólnie jest kojarzony z tą stroną pisowską, co też jak gdyby w mieście, które jednak jest mocno antypisowskie, tak jak Warszawa, też nie ułatwia tej zbiórki. Gdyby na przykład twarzą tej inicjatywy referendalnej był, nie wiem, Jan Śpiewak, gdyby był na przykład ktoś związany z środowiskami ruchów miejskich, czy środowiskami nowolewicowymi, no to by miało większe szanse na powodzenie niż wtedy, kiedy to by było kojarzone z...
12: Pytanie, czy nie wytworzy się taki egzotyczny sojusz.
0: Znaczy na pewno, jeżeli to na pewno myślę, że się do tego, do takiej inicjatywy się razem jak najbardziej podepnie i że ten, część przynajmniej środowisk takich aktywistycznych w Warszawie będzie tutaj nawoływało do głosowania przeciwko Trzaskowskiemu, ale na początku jak gdyby już widać, że ta inicjatywa, no ona jest jednak inicjatywą, która ma tą łatkę inicjatywy prawicowej.
12: Maciej Wilk ocenił, że głosowanie, gdyby udało się zebrać podpisy, mogłoby odbyć się w grudniu. Taki prezent na Mikołajki ewentualnie może się zdarzyć. Przypomnijmy też, że frekwencja musiałaby być bardzo, bardzo wysoka, na poziomie 460-470 tysięcy mieszkańców Warszawy, bo to nie tylko wystarczy zebrać podpisy, trzeba jeszcze zapędzić ludzi do urn. Zastanawialiśmy się rok temu, przyszłość Rafała Trzaskowskiego po tej drugiej porażce prezydenckiej. Teraz znowu się nad tym zastanawiamy. A ja pozwoliłam sobie postawić taką tezę, że Rafał Trzaskowski zmarnował swoją szansę, swoją okazję wiele, bo 6 lat temu, to było po wyborach w 2020 roku. On wtedy przegrał, ale wszedł do gry za Kidawę Błońską, rzecz jasna. Ta strata do Dudy była niewielka. Bardzo duża mobilizacja, energia po stronie wyborców demokratyczno-liberalnych. No i mógł wtedy ten kapitał polityczny wykorzystać. Wydawało się, że chce to zrobić. Były rozliczne zapowiedzi, że stworzy Związek Zawodowy Nowa Solidarność, że stworzy ruch obywatelski oparty o samorządowców, który będzie właśnie wykorzystywał tę energię wyborców. W końcu po długich staraniach powstał taki ruch Wspólna Polska, ale to było ciało absolutnie martwe. Ostatnio wchodziłam na media społecznościowe tej Wspólnej Polski, tam ostatnie wpisy są chyba z 23 roku. Zapowiadał też transformację, przebudowę Platformy Obywatelskiej. To się nie wydarzyło. W końcu wrócił Donald Tusk i można było odnieść wrażenie, że ten okres lata, jesieni, zimy 20 roku został przez Trzaskowskiego całkowicie odpuszczony, zmarnowany, a potem, kiedy wiosną okazało się, że wraca Donald Tusk, to było takie lekkie ożywienie po stronie prezydenta Warszawy. No ale skoro wracał taki gracz, no to Trzaskowski właściwie nie miał w Platformie już czego szukać. A dodam jeszcze, szanowni państwo, że Platforma Obywatelska to przywództwo Trzaskowskiemu. Wtedy rządził platformą Borys Budka, oferowała na tacy, tylko że Trzaskowski ciągle hamletyzował.
0: Tak, myślę, że to on rzeczywiście wtedy zmarnował okazję, że w tym 2020 roku, przypomnijmy, wtedy Andrzej Duda wygrywa reelekcję, Platforma jest świeżo po klęsce w wyborach w 2019 roku. Wymieniła Grzegorza Schetynę na Borysa Budkę, ale temu Borysowi Budce też nie idzie. No i kto jest wtedy politykiem z jakimś takim największym bezpośrednim mandatem demokratycznym? No jest Rafał Trzaskowski, który zebrał te 10 milionów głosów z hakiem w wyborach. To było mniej niż zebrał Andrzej Duda, ale to był mimo to jeden z rekordowych wyników, jakie padły w ogóle w drugiej turze w wyborach prezydenckich w Polsce. I to był ten moment, kiedy Rafał Trzaskowski powinien powiedzieć, tak, ja jestem tutaj przyszłością Platformy, wziąć tę partię i poprowadzić ją do zwycięstwa w 2023 roku. Nie zrobił tego, wtedy mu zabrakło jakiejś takiej determinacji, żeby sobie tę władzę wywalczyć. No i później to już w zasadzie była musztarda po obiedzie, jakiekolwiek jego następne ruchy. Wiadomo było, że kiedy wrócił Tusk, no to dla Rafała Trzaskowskiego tutaj już miejsca w Platformie jako dla podmiotowego gracza nie będzie. No ta prezydentura, nawet ta walka o prezydentury Polski była taką trochę walką o nagrodę pocieszenia. No nawet to się nie udało Rafałowi Trzaskowskiemu. No i wielu wtedy jak gdyby komentatorów czy ekspertów od sondaży przestrzegało, że Trzaskowski się wydaje pewnym faworytem, że on jest w takiej trochę pozycji jak Kamala Harris przed wyborami w 2024 roku, ale że tak duży jak Hillary Clinton w 2016, to jest nawet może lepsze porównanie, ale tak wielką przewagę sondażową, no łatwo jest, może nie łatwo, ale można spalić, że ten kandydat, który startuje gdzieś tam z dalekiego miejsca poparcia, który goni lidera, no on ma już samo przez to, że goni jakąś taką ciekawą opowieść, która może zmobilizować ludzi. No i Rafał Trzaskowski i jego sztab nie potrafili zapobiec temu najgorszemu dla nich scenariuszowi, czyli tego, żeby to spadające dla niego nieuchronnie poparcie nie przecięło się ostatecznie z rosnącym poparciem Nawrockiego.
12: Pamiętajmy, że cały czas obowiązuje limit dwóch kadencji w samorządzie.
0: Co się też może zmienić?
12: Co może się zmienić, choć na razie w obecnym Sejmie nie ma większości, żeby przeprowadzić zmianę tych przepisów wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Być może następny Sejm będzie chciał tej zmiany dokonać, ale jeżeli ten limit zostanie zachowany, no to w 2029 roku Trzaskowski tak czy owak żegna się, rzecz jasna, z Warszawą. Chodzą plotki od dawna, że wtedy zdecydowałby się na start do Parlamentu Europejskiego, bo wtedy też będą wybory do Parlamentu Europejskiego, tak samo 5 lat, tak samo były w 2024 roku, jak wybory samorządowe, ale to byłaby już polityczna emerytura.
0: No tak, no ogólnie Parlament Europejski raczej jest takim miejscem, gdzie posłowie idą na polityczną emeryturę. Bardzo rzadko zdarza się, by ktoś, kto trafia do Parlamentu Europejskiego, później stamtąd ze swojej pozycji właśnie w Parlamencie Europejskim wracał jakoś mocno do krajowej polityki. Próbował coś takiego Martin Scholz kiedyś robić w Niemczech, ale to też nie udało, więc myślę, że także no po prostu Parlament Europejski jest taką opcją dla polityków, którzy wysłużyli się i w zamian za wysługę dostają od kolegów partyjnych szansę na dobre zarobki i taką no, pracę w dużo lepszych warunkach niż zapewnia to polski Sejm. Z drugiej strony Parlament Europejski jest też miejscem dla takich posłów, którzy są bardzo merytoryczni, którzy znają się faktycznie na kwestiach europejskich, są tym zainteresowani i idą tam, bo chcą wykonywać jakąś taką po prostu realną pracę. I nie wykluczam, że tak, że Trzaskowski rzeczywiście mógłby się tam takiej merytorycznej pracy sprawdzić, ale to nie jest, no jak gdyby, taka polityczna pozycja, po którą się idzie, jak się ma ten kapitał 10 milionów głosów dwa razy wziętych.
12: To jeszcze na koniec sondaż zaufania do polityków, Ibris dla Onetu. No i krach notowań zalicza Rafał Trzaskowski. Ufa mu 32% Polaków i to jest największy spadek ze wszystkich polityków w sondażu, bo prawie o 6 punktów procentowych.
0: No tak, to na pewno jest efekt afery. Ten sondaż był robiony na początku afery, kiedy przebijały się do opinii publicznej pierwsze wiadomości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnym sondażu, kiedy już no, trochę jakoś społeczeństwo ta afera opatrzy i gdy będzie można jakoś lepiej ocenić sposób tego, w jaki sposób Trzaskowski obronił się tu przed wszystkimi zarzutami, jakie wobec niego wysuwano, jak zareagował na tę sytuację, no ale to będzie dla niego jakiś ból głowy. Pewnie kiedy będzie odchodził z ratusza w 2029 roku, roku, bo to cały czas zakładam jako bazowy scenariusz, no ta afera będzie jednym z wielu elementów, przez jaki będzie oceniana jego prezydentura i możliwe, że nawet nie będzie w pierwszej dziesiątce najważniejszych rzeczy, ale dzisiaj to jest kamień u szyi.
12: Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Dziękuję za to.
0: Dziękuję bardzo.
12: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę TOK 360 i podsumowanie dnia. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
13: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
14: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
15: My jesteśmy 50 lat w związku.
16: Myślimy, że trzeba być w związku.
17: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
18: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
19: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
20: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Reklama.
22: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
23: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
22: No, sam zobacz.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
25: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
21: taniej masz. Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Jest 18.
12: Nie jest tajemnicą, że Pałac Prezydencki ma uwagi do ustawy o statusie osoby najbliższej, a mimo to jej autorzy liczą na podpis Karola Nawrockiego.
27: Po rozmowach z prezydentem jest Urszula Pasławska z PSL-u i o tym więcej już za chwilę.
12: Nie 50 groszy, a nawet złotówkę więcej niż wczoraj kosztowała dziś benzyna 95.
27: Od ekonomistów słychać, że to dopiero początek podwyżek na stacjach. Dzisiejsze wzrosty cen to efekt końca rządowego programu CPN. A to jest TOK 360, wciąż TOK 360. Monika Mroczko, Adam Ozga, to znowu my.
12: Urszula Pasławska z PSL-u twierdzi, że usłyszała od prezydenta, że jeszcze dziś Karol Nawrocki może podjąć decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej.
27: Mimo jasnych sygnałów płynących z otoczenia prezydenta, że będzie weto, Karol Nawrocki miał też nie wykluczyć, że ustawę podpisze. Im szybciej do tego dojdzie, tym lepiej dla wszystkich, mówi Pasławska.
28: Mamy dzisiaj na stole ustawę, którą możemy już wdrożyć w życie. Tak jak sejf. Potrzebna jest tu i teraz. Każde odwlekanie się czy proponowanie ewentualnie przyszłych rozwiązań tą regulację tego zagadnienia oddala w czasie i wydaje się niemożliwa, ponieważ te rozwiązania zostały naprawdę w długim procesie wypracowane w pewnym konsensusie i w pewnej zgodzie, gdzie każda ze stron sceny politycznej musiała zrezygnować z wielu swoich postulatów.
12: Prezydent miał też stwierdzić, co nie jest niespodzianką, że z niektórymi zapisami ustawy się nie zgadza.
27: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada m.in. możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, ale też na przykład do ustalania kwestii spadkowych czy własnościowych.
12: Rządowy program paliwowy kosztował państwową kasę grubo ponad 4,5 miliarda złotych, podsumowuje Ministerstwo Finansów. Od dziś programu CPN już nie ma.
27: A to oznacza spory, wyższy niż oczekiwali analitycy, wzrost cen paliw, bo o kilkadziesiąt groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, a gdzie niegdzie nawet o 1 zł.
12: I w najbliższym czasie będzie wyraźnie drożej, prognozowała w EKG gościni Patrycji Maciejewicz Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
29: My jesteśmy na początku okresu wakacyjnego,
1: ludzie wyjeżdżają, a więc jednak ten popyt na paliwo będzie i niewykluczone, że to będzie taki okres, w którym właściciele stacji będą chcieli troszkę odbić sobie to, co się działo od końca marca poprzez kwiecień, maj i czerwiec, czyli leciutko powyżej 3 miesięcy, kiedy nie mieli wpływu na ceny, te ceny były im z góry narzucone. Także zobaczymy, jaka będzie reakcja po obu stronach, po stronie podaży i po stronie popytu. Popytu, czyli nas, kierowców, i podaży, czyli stacji benzynowych, właścicieli stacji benzynowych, ich decyzji. Ale myślę, że te nasze reakcje, reakcje kierowców, będą wpływać także na decyzje biznesu, na decyzje tego biznesu, który prowadzi oczywiście stacje benzynowe. No bardzo ciekawym momencie jesteśmy. Można kupować na świecie, na rynkach ropę po cenie na poziomie plus minus 70 dolarów za baryłkę, ale jednocześnie mamy niebywale gwałtowny wzrost cen paliw na polskim rynku.
27: Rządzący tłumaczyli, że dzięki tańszej ropie program CPN potrzebny już nie jest, ale spadki cen ropy zatrzymały się, do tego osłabł złoty i na razie wyraźnie tańszych paliw nie będzie.
2: Wchodzi w życie kolejny etap ustawy wygaszającej przywileje dla obywateli Ukrainy.
27: I nowe prawo ograniczy imigrantom ze wschodu darmowy dostęp do ośrodków zbiorowego zakwaterowania. Z bezpłatnego pobytu wykluczone będą nawet osoby niepełnosprawne, samotne matki i emeryci.
2: Trudno sobie wyobrazić, by takie osoby łatwo znalazły zatrudnienie, mówiła w TOK 360 w południe zajmująca się sprawami migrantów prawniczka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Milena Kloczkowska.
3: Kiedy mówimy o osobach w takim wieku, nawet z Polski, to one na rynku zawodowym, na rynku pracy nie są dla pracodawców, mówiąc brzydko, atrakcyjne. W związku z tym bardziej, jeżeli pochodzą z innego kraju, przychodzi jeszcze bariera językowa, więc to też nie jest tak, że te osoby przebywają tam, bo chcą. Przebywają tam, bo bardzo często też nie mają dokąd wrócić. My na Lubelszczyźnie mamy bardzo wiele osób z Ukrainy Wschodniej, osób z terenów, które są aktualnie okupowane, osób, które potraciły swoje domy w bombardowaniach, a z drugiej strony nie mają też tej alternatywy tu w Polsce, bo nie są w stanie, nawet posiadając tą ukraińską emeryturę, wynająć czegokolwiek, ponieważ taka klasyczna emerytura ukraińska najczęściej przez nas spotykana, to na przeliczeniu na polskie złotówki to jest 300 zł miesięcznie.
27: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwraca uwagę na możliwe konsekwencje ograniczenia dostępu do ośrodków zakwaterowania i nie są to zaskakujące konsekwencje. Bezdomności i wykluczenie społeczne.
2: Minął miesiąc od referendum w Krakowie, a mieszkańcy nadal nie znają terminu wyborów przedterminowych.
27: Kampania wyborcza póki co rozkręcić się jeszcze nie zdążyła. Prawdopodobnie większość kandydatów, jest ich na razie 13, czeka na ogłoszenie terminu wyborów.
2: No to kiedy? Pytamy Katarzynę Młynarczyk.
4: Tego nie wiemy. Teoretycznie miały się odbyć najpóźniej 90 dni od referendum, ale przez protesty wyborcze to może się opóźnić, wyjaśnia politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
5: Premier Donald Tusk, który ma wyznaczyć termin wyborów, wspomina, że najprawdopodobniej odbędą się we wrześniu. Rodzi to oczywiście kolejne domysły, ponieważ termin wakacyjny, tak jak mówiło się pierwotnie, byłby w teorii niekorzystny dla kandydatki Koalicji Obywatelskiej.
4: Bo wedle utartego stereotypu elektorat Koalicji Obywatelskiej będzie w tym czasie na wakacjach. Rzeczywiście wakacje to nie czas na myślenie o wyborach, zauważają krakowianie.
6: Nie wydaje mi się, żeby mieszkańcy w ogóle zaprzątali sobie tym głowy. Ani żadnego billboarda, ani w jakichś mediach społecznościowych, internetach, tego typu nic.
4: Kampania już gdzieś trwa.
7: Nie widzę i się tym nie interesuję.
4: Co pani w ogóle sądzi o tej kampanii? Pani jest zainteresowana tematem, czy nie bardzo?
8: Nie mamy ogłoszonego terminu, nie znamy wszystkich kandydatów. Wybory nie nabrały jeszcze tempa.
4: A termin nie zostanie ogłoszony, dopóki nie uprawomocnią się postanowienia sądu dotyczące protestów wyborczych.
27: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. To teraz lakoniczny komunikat po wczorajszym spotkaniu premiera, ministra finansów i szefowej Ministerstwa Zdrowia i szefa Narodowego Funduszu Zdrowia o spotkaniu, o którym opowiadaliśmy o tej porze wczoraj w TOK 360.
2: Zapowiadane przez samego premiera, jako tu cytat, bardzo poważne, miało skupić się na bieżącej sytuacji, ale też głównie na kwestii środków na ochronę zdrowia.
11: Spotkanie dotyczyło kwestii finansowania NFZ-u, bo wcześniej zaplanowano, uczestniczył w nim pan minister Domański. Będą kolejne spotkania dotyczące też NFZ-u w tym tygodniu.
27: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Nie ma żadnych informacji o jakichkolwiek decyzjach personalnych w kierownictwie Narodowego Funduszu Zdrowia czy na przykład Ministerstwa Zdrowia.
2: Jest apel sanepidu i wojewody o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory Pilchowicach.
27: Na wyniki badania o możliwym skażeniu trzeba poczekać nawet kilka dni. Z rzeki i opuszczanego zbiornika przed zaporą w Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb, a to nie koniec.
2: Problemem jest też wymywanie wieloletnich mułów, które kumulowały się na dnie zbiornika. Ten jest już praktycznie pusty z powodu kluczowego remontu zapory przeciwpowodziowej. Wędkarze i mieszkańcy są pełni niepokoju.
0: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
10: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
13: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
14: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nawet jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
27: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami.
2: Licytacje, tak nazywa się serwis uruchomiony właśnie przez Skarbówkę. Oznacza to, że nie będzie trzeba już jechać na drugi koniec Polski, by wziąć udział w aukcji ruchomości, na przykład samochodów zajętych dłużnikom.
27: Do tej pory aukcje wymagały osobistego stawiennictwa w urzędzie. Korzystanie z portalu e-licytacje ma natomiast przypominać szukanie okazji na popularnych platformach zakupowych, o czym z dyrektorem Arkadiuszem Jedynakiem z Ministerstwa Finansów rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęska.
15: Publikujemy ogłoszenie. W tym ogłoszeniu jest zawsze zaznaczony moment, kiedy ta licytacja się rozpoczyna. Następnie zainteresowany wybiera licytację, do której chciałby przystąpić. W tym momencie już jest wymagane zalogowanie się do tego systemu. Logujemy się tak jak do znanej Państwu wszystkim usługi e-Urząd Skarbowy, czyli krótko mówiąc albo profil zaufany, albo M-Obywatel. Jeżeli ruchomość jest warta więcej niż 10 tysięcy złotych, musimy wpłacić 10% wadium. Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni. Ten termin jest przedłużany o 5 minut, jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut ktoś zalicytował.
16: Teraz właściwie będzie można licytować, nie ruszając się z domu.
15: Dokładnie tak, a przy okazji zwracam uwagę, że ceny, które obowiązują w egzekucji administracyjnej, są naprawdę korzystne.
27: Na razie zakupy trzeba odebrać osobiście, więc trzeba ruszyć się z domu, ale w przyszłości ma być nawet dostawa.
2: Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych.
27: Służby są bezradne ze względu na bardzo słabe zaopatrzenie, mówił Filipowi Kakuszowi w TOK 360 w południe były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli, właśnie Tomasz Surdel.
17: W stanie La Guaira, który jest najbardziej dotknięty, jest 12 koszar, czy takich siedzib straży pożarnej. Z tych 12 tylko w dwóch były sprawne samochody. W 10 strażacy nie mieli ani jednego sprawnego samochodu.
2: W Wenezueli nadal trwają poszukiwania osób, które zaginęły wskutek wstrząsów i zawaleń budynków. To niezwykle trudne przeżycie dla mieszkańców, spośród których wielu straciło swoje domy.
18: Jesteśmy przerażeni. Wciąż się trzęsę. To, co się dzieje w Wenezueli, jest przytłaczające. Wiele rodzin nadal nie zostało odnalezionych. Wiele osób jest uwięzionych pod zawalonymi budynkami. Nie możemy spać, ale jakoś się trzymamy. Wiele osób kaszle przez pogodę i kurz. Żyjemy na gołej ziemi. Musimy spać na zewnątrz, bo mieszkamy w pobliżu budynków, więc jesteśmy bardzo napięci i boimy się, że znowu może coś się wydarzyć. Nie pomaga nam ani burmistrz, ani rząd, ani nikt. Pomagają nam tylko ludzie przyjeżdżający z zewnątrz. Policja i urzędnicy, których tu wysłano, tylko stoją na konstrukcjach, robią zdjęcia i nagrywają TikToki.
27: Trzęsienia ziemi w Wenezueli doprowadziły do zawalenia prawie 60 tysięcy budynków w tym kraju. To jest TOK 360. Monika Mroczko była razem ze mną. 18.11. Adam Oska. Gościem TOK 360 jest teraz Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Ukrainie. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam serdecznie.
27: Rada Najwyższa, więc Parlament Ukrainy, przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. To wtedy mówił, ogłaszając ten projekt, że nikt nie będzie wybierać Ukrainie bohaterów, więc to wszystko wpisuje się w ten kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, historię odbieraniu orderów, wcześniej o nazywaniu jednostki imieniem bohaterów FUPA. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu
9: ukraińskiego. Podobno było słychać okrzyki Sława Upa w ukraińskim parlamencie, więc prowadzi mnie to do pytania, czy to jest eskalacja?
19: Takich okrzyków nie słyszałem, a przysłuchiwałem się całemu temu wystąpieniu. I
9: czyli jeżeli były, to były ciche, to już coś znaczy.
19: Był jeden deputowany, ale w tej chwili nie powiem jego nazwiska, bo nie pamiętam i nie zwróciłem uwagi, ale on rzeczywiście wypowiedział takie słowa, ale to nie był krzyk, tylko on po prostu przemawiał z mównicy.
9: Okej, czyli proporcje mamy przywrócone. Bardzo dziękuję.
19: Proszę bardzo. Dla Ukraińców ja myślę, że ten panteon to jest bardzo ważna sprawa. Zresztą właśnie przywołany speaker parlamentu ukraińskiego, on też wypowiedział takie słowa, że czas, żeby nasi bohaterowie wrócili do domu. To są takie słowa, bardzo dwuznacznie można je odczytać w dzisiejszej Ukrainie, bo to z jednej strony chodzi właśnie o prochy między innymi tych bohaterów ukraińskich, którzy pochowani są gdzieś za granicą, ale też chodzi w dzisiejszych realiach wojny pewnie o żołnierzy, którzy walczą na froncie, bo to często się właśnie takiego sformułowania tutaj używa, kiedy wreszcie nasi chłopcy wrócą do domu. To jest taki symbol, ten panteon ukraiński, dla całego narodu symbol jedności przede wszystkim, bo Ukraina, musimy pamiętać, to jest kraj nie tak jednolity, monolityczny jak Polska na przykład. Tutaj tradycje, bohaterowie, historia, język różnią się bardzo mocno w zależności od regionu. Wschód Ukrainy, Donbas, Charkowszczyzna, Sumszczyzna, południe Ukrainy, to już klimat jest taki sam jak we Włoszech na przykład, tak? Zachód Ukrainy. To są, można powiedzieć, kilka krajów w jednym i ten panteon ma wyznaczać taką pewną ścieżkę tożsamości narodowej i pokazywać ciągłość ukraińskiej państwowości. Ludzi, którzy przez setki lat byli wmieszani w tą zawieruchę walk imperiów różnych i musieli lawirować między nimi. A to między Rzeczpospolitą i polskim królem, a to między Rosją, carem, a to między Austro-Węgrami i tak dalej, a gdzieś na końcu wielu z tych historii, tak jak chociażby u Iwana Mazepy, czy u Marka Bezruczki, tak, który przecież sporo czasu spędził w carskiej Rosji, tam zakładał różnego rodzaju stowarzyszenia, później razem z Polakami w 1920 roku walczył przeciwko bolszewikom, bronił Zamościa, dowodził obroną Zamościa, a ostatecznie jest opisywany jako właśnie ten, który walczył o ukraińską niezależność. I ta ukraińska niezależność, niepodległość, to zawsze było takie wielkie marzenie wielu Ukraińców, żeby jednoznacznie powiedzieć, to my jesteśmy spadkobiercami Rusi Kijowskiej, bo Rosja nieustannie to podważa. To Moskwa twierdzi, że tylko oni, jednocząc narody białoruski, rosyjski i ukraiński, mogą być tym, który dowodzi właśnie spuścizną Rusi Kijowskiej. Więc ten panteon te wszystkie narracje obala i przypomina o tym, że Ukraina ma swoją historię. Tak to odczytują na pewno Ukraińcy. I ta dyskusja w Polsce, myślę, że jest absolutnie odmienna od tej narracji, która istnieje tutaj w Ukrainie. Dzisiaj też deputowani...
9: No bo Polska jest skupiona na banderze, Polska jest skupiona na UPA. Nawet, prawdę mówiąc, ten powrót do domu skojarzył mi się z dyskusją o sprowadzeniu z Monachium szczątków Stepana Bandery.
19: A może będzie chodziło o sprowadzenie szczątków Marka Bezruczki z warszawskiej Woli, bo on jest pochowany w Warszawie. Nie wiemy.
9: No właśnie, ale pytanie, które rodzi się w Polsce, jest takie, czy będzie tam miejsce dla nacjonalistów, czy nie będzie? A jeżeli nie będzie, to czy to nie będzie taka droga do eskalacji, która w każdej chwili może zostać otwarta?
19: Czy na razie to jest wróżenie z fusów, na razie to są czyste hipotezy i przekrzykiwanie się troszkę na to, kto wymyśli jakiś bardziej radykalny scenariusz, za który będziemy mogli w Polsce się obrazić. Póki co wiemy jedno, nie ma żadnej listy bohaterów, którzy w panteonie ukraińskim się znajdą. Wiemy jedynie, że automatycznie, no prawie automatycznie, prawo, jeszcze nie jest powiedziane, że na pewno będą się w nim znajdowali, ale prawo do upamiętnienia właśnie w panteonie narodowym będą mieli na przykład prezydenci Ukrainy. No tutaj też jest pytanie, co będzie z Wiktorem Juszczenko, tak? Ale raczej Janukowiczem, przepraszam. Z Wiktorem Janukowiczem, czyli tym wygnanym prezydentem. Zakładam, że on się pewnie nie dostanie, że będą mieli prawo upamiętnienia ludzie odznaczeni najwyższymi ukraińskimi nagrodami państwowymi. Ci, którzy oddają życie na froncie, ci, którzy walczą teraz z Rosją, między innymi. No i wiemy, kto na pewno nie będzie mógł się znaleźć w tym panteonie, bo ustawa to bardzo konkretnie określa. Nie będą mogli tam być upamiętnieni ci, którzy byli skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa poważne przeciwko Ukrainie, ci, którzy współpracowali z agresorem, ci, którzy uczestniczyli w administracji okupacyjnej, na przykład, to wszystko się odnosi do wojny z Rosją teraz, ale też nie będą mogli w panteonie zostać upamiętnieni ci, którzy czcili symbolikę czy ideologię totalitarną. No i myślę, że to bardzo ważne w Polsce, żeby wybrzmiało, nie będą mogli w panteonie narodowym znaleźć się ci, którzy popełniali zbrodnie wojenne i ci, którzy dopuszczali się ludobójstwa w różnego rodzaju wojnach. Oni w panteonie się nie znajdą. To niedawno podkreślał Mikołaj Knierzycki, odpowiedzialny za stosunki z Polską, a dzisiaj ta ustawa prezydencka przyjęta przez parlament mówi to bardzo jasno. To po prostu tam jest zapisane. Ci ludzie nie będą mogli być w panteonie narodowym. Jeszcze jest pytanie, jak historycy będą rozpatrywali te różne przewinienia, dlatego tak, że
9: jak
19: tam będzie
9: jak komisja. Historia będzie tutaj interpretowana. Krótkie jedno pytanie na koniec i krótka odpowiedź. Kiedy on może powstać, ten panteon?
19: Tutaj nie ma żadnej daty. Myślę, że to jeszcze bardzo długa droga, chociaż sama ustawa rzeczywiście ekspresowo przegłosowana, bo 20 zdaje się 8 czy 6 czerwca ona się pojawiła, a dzisiaj mamy 1 lipca i jest już przegłosowana. No ale projekt architektoniczny to jedna sprawa, później rozstrzygnięcie konkretnego miejsca, gdzie ten panteon mógłby powstać. Wiemy tylko tyle, że w Kijowie i później sama budowa, więc i wybranie całej listy, tak, tych ludzi z każdego ukraińskiego regionu najprawdopodobniej.
9: I to na to wszystko znaleźć. Jeszcze trzeba kontekst wojenny nałożyć. Bardzo dziękuję. Piotr Kaszubara, korespondent TVP w Ukrainie, był gościem TOK 360. 18.20. Informacje TOK FM lada moment. Tuż po informacjach Przemysław Pozowski i Mundial w TOK FM.
13: Reklama.
20: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
21: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
22: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
21: No, sam zobacz.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 5 osób zostało rannych w 3 atakach bombowych na domy członków rządzącej w Grecji partii Nowa Demokracja. W zamachach, które przeprowadzono przed świtem, użyto bomb zapalających. Stan zdrowia jednej z poszkodowanych osób lekarze określają jako ciężki. Wszystkie ataki przeprowadzono w drugim co do wielkości mieście Grecji, w Salonikach. Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki mają wspólne stanowisko, które zaprezentują na szczycie NATO w Ankarze, przekazał wiceszef MON Paweł Zalewski. Dzisiejsze spotkanie szefa MON i prezydenta dotyczyło także kwestii stosunków polsko-amerykańskich i innych spraw związanych z obronnością. Jak dodał Zalewski, mówią oni jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Mecz broniącej tytułu Igi Świątek z czeszką Karoliną Pliszkową w drugiej rundzie Wimbledonu rozpocznie się jutro o godzinie 14.30 na korcie centralnym, przekazali organizatorzy. Mniej więcej godzinę wcześniej zacznie się spotkanie Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zakarym Swajdą.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl
9: 18.23, Adam Ozga naprzeciwko mnie, Przemysław Pozowski, a to oznacza, że Mundial w TOK FM, jak zwykle o tej porze.
5: Dzień dobry, tak, jestem.
9: Już grają?
5: No tak. Znasz Briana Kibambe Chipengę?
9: A powinienem?
5: No powinieneś.
9: Czy to jest kongijski Marek Citko?
5: To jest gość, który urodził się w Kinszasie w 98 roku. Jest skrzydłowym Boawiszty, znaczy przepraszam, Boawiszcie to grał w karierze juniorskiej, a teraz gra w CD Castellón. Natomiast no, strzelił bramkę w 7 minucie i Demokratyczna Republika Konga prowadzi z Anglią 1-0, bo dziś jest jeden z tych dni, kiedy wylosował się mecz dokładnie w trakcie naszego programu. Więc wielcy faworyci Anglicy właśnie się nawadniają, podobnie zresztą jak ich rywale z Demokratycznej Republiki Konga, ale to wszystko dzieje się przy wyniku 0-1.
9: To wszystko w Atlancie. Jak zrozumiem klucz godzinowy meczów na tym mundialu, to pewnie już będzie po mundialu, ale to znaczy, że ja trafiłem z tym, że to jest taki kongijski Marek Citko, który w pierwszych minutach, mimo że drużyna jest skazana absolutnie na pożarcie, zapewnia swojej drużynie prowadzenie z Anglikami, a jak wygląda ten mecz, to jest...
5: Myślałem, że chcę, żebym ci bramkę opisał, ale mogę to zrobić, bo to był taki daleki przerzut z prawej strony w pole karne, troszkę się zdrzemnęli angielscy obrońcy, i Chipenga przyjął sobie piłkę, ona skozłowała i potem prawą nogą uderzył przy bliższym w tym momencie, w tym konkretnym przypadku lewym słupku. Piłka jeszcze właśnie zrobiła kozioł przed Jordanem Pickfordem i wpadła do siatki. Tak padł ten gol, czyli też z pola karnego jak Marek Citko w 96.
9: Ty też chyba na krótki słupek, ale już zostawmy tę analogię. Czy to jest, patrzę w statystyki, oczywiście trudno wyciągać wnioski po 20 kilku minutach spotkania, bo sam mówisz o tym, że trwa w tej chwili ta przerwa na nawodnienie, przepraszam, na reklamy, bądźmy uczciwi. Strzały, Kongo 1, Anglia 0, strzały na bramkę, Kongo 1, Anglia 0, posiadanie piłki minimalnie po stronie Anglików. To chyba za wcześnie na wyciąganie wniosków.
5: Nie, no jeszcze tu się będzie dziać i myślę, że Anglicy jednak ten mecz wygrają. Podobnie jak stało się to na Wembley, gdy naprzeciwko Wyspiarzy stanęła reprezentacja prowadzona wtedy przez Antoniego Piechniczka.
9: 2-1 było tak. Wtedy, jeżeli dobrze...
5: Tak, było 2-1, a swoją drogą przecież Antoni Piechniczek prowadził drużynę na mundialu w Meksyku 40 lat temu. Chociaż ten mecz akurat chyba w Stanach Zjednoczonych, jeśli dobrze pamiętam, rozgrywany. Więc tak, gra już Anglia, ale jeszcze będą dzisiaj też
9: mecze. No właśnie, bo skoro zaczęliśmy od tego, co się dzieje, to spróbujmy najpierw wybiec w przyszłość, a potem rozdrapywać...
5: Rany
9: wczorajszego wieczora.
5: Szwedzkie rany.
9: Szwedzkie rany przede wszystkim, oczywiście, bo to mogliśmy być...
5: Szwedzkie, iworyjskie rany i ekwadorskie.
9: To mogliśmy być my, Belgowie i Senegalczycy o godzinie 22.
5: Tak, i myślę, że wcale Belgia nie jest faworytem tego meczu, chociaż jak państwo będą słuchać serwisu sportowego o godzinie 19, to tam bodaj Rudy Garcia będzie mówić, że są Czerwone Diabły, czyli drużyna prowadzona przez niego, jednak faworytem, a będzie mu odpowiadać Pepe Thiaw, czyli selekcjoner Senegalu, by, uwaga, jak to teraz brzmi w obliczu wyniku Demokratycznej Republiki Konga, by nie lekceważyć drużyn z Afryki, bo 9 na 10 z nich awansowało do fazy pucharowej, no i jeszcze chcą więcej.
9: W ogóle Szczepan Maziarek, wydawca

0: taka, przy której jeszcze jesteś w stanie wytrwać, jak na przykład od 12 do 2, a nie taka, na którą się możesz obudzić jako 5.
1: Ja pomyślałem o tym w ten sposób, że to jest późno, a nie wcześnie. Budzenie się o 3 wydaje mi się dość trudne. Amerykanie myślę, że są zdecydowanymi faworytami.
0: Nie powiedziałbym, że zdecydowanymi, nie? Ale są na pewno faworytami. No grają dobrze, grają piłkę taką energetyczną, fajną, ten Balogun z AS Monaco, no kilka innych zresztą nazwisk jest ciekawych w tejże reprezentacji. Natomiast Bośniacy, ambitna, fajna drużyna. Mają tego 40-letniego przecież Edina Dzeko, mają też graczy ogranych na poziomie, czy to nie wiem, Serie A, czy Bundesligi, mają ten swój talent z FC Köln, więc Bośniacy na pewno mogą napsuć krwi, jak to się mówi w żargonie sportowym Amerykanom, ale finalnie bym jednak stawiał tutaj na Stany Zjednoczone, no grają przed własną publicznością, to też nie jest bez znaczenia. A Bośnia już i tak sprawiła sporą sensację, że się w ogóle mundial zakwalifikowała, przecież przypomnijmy, wyrzuciła Włochów w barażach, no i z grupy też wyszła bez większych kłopotów.
1: Mogę się do czegoś przyznać?
0: Czekam.
1: Ja to mam nadzieję, że Amerykanie w końcu odpadną. To jest takie uczucie, że chciałbym...
0: Ale co, bo Trump jest ich prezydentem?
1: Nie, tam zostawmy Trumpa. Bardziej chodzi o to, żeby... Nie wiem, może to jest trochę angielskie, co ja teraz powiem a propos, ale że no... Że ta piłka nożna to jest nasza, a nie wasza.
0: No niech się ten soccer rozwija. Przecież już tam Robert Lewandowski przymierza korki, żeby zagrać w pierwszym meczu w Chicago Fire, więc może fajnie jakby też sukces zrobili.
1: Ale mam taki, nie chcemy tych waszych przerw na nawodnienie.
0: Żeby nie zabierali nam naszej piłki,
1: tak,
0: europejskiej.
1: Dokładnie tak, żeby nam nie amerykanizowali. Chociaż oczywiście... No...
0: Ale nie chcesz przywracać podań do bramkarza?
1: Nie chcę przywracać podań do bramkarza i zdaję sobie sprawę z tego, że Amerykanie są to Bogu ducha winni, a to... działacze FIFA raczej mają tutaj więcej do powiedzenia, więcej za uszami i więcej do zarobienia, ale jakoś amerykańska drużyna na mistrzostwach w USA wydaje mi się taką drużyną na jedną ósmą finału, jak w 94.
0: Ale dziś jest 1-16, więc
1: ale dziś jest 1-16, więc jeszcze Bośniaków mogliby ograć, a potem na przykład z Belgami albo z Senegalczykami przegrać. To przed nami.
0: Ja stawiam dziś na Senegal swoją drogą.
1: Okej.
0: Okay. Sprawdzimy jutro.
1: Sprawdzimy jutro, a patrząc na to, co za nami, to twoje przewidywania się sprawdziły, czy niekoniecznie? Bo to ja nie mam poczucia, żebyśmy byli po takim wieczorze jak...
0: Ja wczoraj mówiłem, że Norwegia, że Francja i że Meksyk, czyli wszystkie się sprawdziły. Niekoniecznie może co do wyników, tak jeden do jednego. Bo wygrali Francuzi jeszcze pewniej niż myślałem. Myślałem, że się Szwedzi pokuszą o jakąś jedną bramkę. Zresztą nie grali źle Szwedzi. Tak naprawdę pierwsze pół godziny meczu, szczególnie też tam fajnie taki jeden rozegrany rzut wolny, strzał zablokowany, jeden strzał Isaka bodaj. Ale Francuzi są niesamowicie silni. Znaczy, ja wiem, że odżegnywałem się od finału Argentyna-Francja, ale im dalej ten mundial trwa, tym myślę, że się może jednak mylę i że nie będzie żadnej Brazylii albo kogoś, tylko po prostu będą ci Francuzi, bo to, co robi Mbappé, Dembélé, Olize...
1: No nie, wiesz, jak to jest. W pewnym momencie przychodzi ćwierćfinał, półfinał i jest jakieś potknięcie.
0: Tak. No, ja na tym też opierałem swoje szacunki, że będą grać świetnie, jeden mecz im nie wyjdzie i to będzie kluczowe. Ale nie wiem, czy widziałeś wczoraj, widzieli państwo, tą próbę strzału, ona się zakończyła na słupku ostatecznie, ale przewrotka Olize z Bayernu Monachium. No coś niesamowitego. To akrobacja. Wręcz on, myślę, że miał...
1: Widać, że ta gra jest bardzo intensywna, że jest bardzo dobrze ułożona, że to jest świetnie zgrana drużyna. Znowu
0: i jest drużyną, prawda? I widać, że Mbappé tak. Jest tutaj dla drużyny, a nie dla siebie samego, jak to było w PSG i w Realu pewnie też trochę. Przecież od razu podbiegł do Didier Deschampsa, który wrócił po tym pogrzebie, znaczy śmierci mamy, do drużyny. Jeden mecz był nieobecny. Więc jest jakaś ta więź z selekcjonerem jeszcze wokół tragicznego wydarzenia. To też pomaga, bo to buduje. Ale inni piłkarze też. No przecież Désiré Doué, środek pola. No, jakbym szukał gdzieś jakichś problemów, no to może boki obrony. Ten Digne wczoraj nie był przekonujący, więc mają słabe punkty też Francuzi, no ale Szwedzi nie potrafili choćby jednej bramki strzelić, więc 3-0. No a Norwegowie też potwierdzają to, że nie bez powodu

0: się mówiło o nich przed mundialem jako o tej drużynie, która może tutaj namieszać. Postawiło się Wybrzeże Kości Słoniowej, było momentami w drugiej połowie lepsze, wyrównało, no ale Haaland przez cały mecz niewidoczny, tak trochę jakby go nie było.
1: I potem przychodzą ostatnie minuty, w ogóle nad tym mundialu mam takie poczucie, że te ostatnie minuty są groźne.
0: No dużo bramek pada,
1: w ostatnich minutach, że można by do tego podchodzić w ten sposób, że to jest już taki moment przestoju, już trochę oczekiwania na dogrywkę. O nie, można dostać podanie za kołnierz i jest bramka.
0: No ale jest też ta siła ofensywna Norwegów, też jest bardzo duża. Oni też mają większe problemy, jeśli chodzi o defensywę i o bramkarza. To nie jest jakiś wybitny goalkeeper. Natomiast to nie tylko Haaland, tak? No jest przecież Sorloth, jest Odegaard. I
1: ta bramka Haalanda taka... Lewandowski jak za dobrych lat, to znaczy po prostu znalazł się w dobrym miejscu i wypchnął piłkę do siatki.
0: Tak, dokładnie.
1: Bo mówisz o tym, że on nie był niewidoczny przez cały mecz.
0: No ale to... przepiękna bramka Nuzy też. Antonio Nuza, Serbe Lipsk, bardzo utalentowany młody zawodnik, miałem go okazję oglądać, jak śledziłem mocno występy Lipska i innych drużyn bundesligowych, więc potwierdza jakby ten jego rozwój idzie w bardzo dobrym kierunku, potwierdza to na mundialu, przepięknie tak zakręcił piłkę prawą nogą przy prawym słupku. No i też jeszcze mieliśmy Meksyk-Ekwador. Spodziewałem się, że się Ekwador postawi, ale mieli kłopoty, jak też wspominałeś, gdzieś tutaj się przemazaliśmy na korytarzu, że ja mówiłem, że mecz się zaczął z godzinnym opóźnieniem, a ty mi...
1: 9 godzin zamiast 5 trwała w sumie podróż piłkarskiej reprezentacji Ekwadoru z jej bazy w Columbus na stadion Azteca w Meksyku. Tam też opóźnienie ze względu na burzę, to chyba wynika z przepisów FIFA.
0: Tak, że no, był już taki mecz podczas tego mundialu, że piłkarze schodzili i mieliśmy tam bodaj 2 godziny przerwy podczas meczu w Bostonie chyba rozgrywanego, z tego co pamiętam, z udziałem Francuzów też.
1: Piorun walnie odpowiednio blisko, to mecz trzeba opóźniać. Takie są zasady.
0: Kibice chyba wychodzą. Także.
1: Tak, ale Ekwadorczycy narzekają generalnie na organizację i na to, że jakby sytuacja w Meksyku, w stolicy tego kraju, w Mexico City nie pomogła i że trudno im się docierało na ten stadion i że było im przez to trudniej.
0: No tak, to pewnie zawsze można odwrócić, nie? Gdyby Meksyk grał w Ekwadorze, to pewnie trudniej by się Meksykanom docierało na stadion w Ekwadorze. Szkoda Ekwadoru, bo tam fajnie grał, no też nasz dobry znajomy z Ekstraklasy, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, Antony Yeboah, też miał taką jedną czy dwie akcje, po której było groźnie pod bramką Meksyku, ale Meksyk jednak wygrał dość pewnie, niesiony przez ten tłum kibiców na Azteca Stadium. No, fantastyczny jest ten stadion, no kurczę, chciałbym tam usiąść raz i zobaczyć mecz na stadionie, wprawdzie oczywiście przebudowanym, ale po którym biegali tam Pele czy w 70 roku, czy Maradona w 86. Więc Meksykanie na razie z samymi zwycięstwami w końcu są w fazie pucharowej, bo im się to nie udawało przez lata, chyba przez 40 lat zresztą, bo wyszli z grupy właśnie na tym mundialu meksykańskim z Maradoną. Wtedy odpadli z Niemcami, z RFN-em w karnych w ćwierćfinale z Hugo Sanchezem grając w ataku.
1: No, 4 lata temu nawet.
0: A 4 lata temu
1: Czesław Michniewicz przyłożył się do tego, że oni nie wyszli z...
0: I Argentyńczycy, którzy nam nie strzelali.
1: Tak było.
0: Tak, ale tak, no Meksyk wygląda bardzo dobrze. Pytanie, gdzie ma sufit. Są też pierwsze ofiary mundialu, znaczy zrezygnował z funkcji ten wyglądający jak Claudio Canigi, argentyński trener Ekwadoru, czyli Sebastian Becacece. No i też Ronald Koeman, widzę, że się też podał do dymisji. Julian Nagelsmann chyba na razie trwa jeszcze.
1: No, ale to jutro, pojutrze, a może i za godzinę. W tym spotkaniu Meksyk-Ekwador Piero Hinkapie
0: kartka, tak.
1: Tak, czerwona kartka, druga czerwona kartka za zasłanianie ust. Bardzo, bardzo głupio to zrobiliśmy. Zasłoniliśmy obaj usta w radiu. Super pomysł.
0: Kartka i nic nie było słychać przez chwilę?
1: Nie wiem. Kartka za zasłanianie ust w rozmowie z przeciwnikiem. No chodzi o to, żeby wykluczyć wszelkie prowokacje słowne.
0: Tak, ale to już taka z frustracji wynikająca. On tam podbiegał do Meksykanina i coś tam...
1: Tak, 5 minuta doliczonego czasu gry.
0: Coś
1: to już było pozamiatane.
0: Pewnie madre, coś tam, jakieś takie przekleństwa. Nie?
1: No. Rozumiem, nawiązujesz do Materazziego i
0: na przykład,
1: Zinedina Zidana.
0: I też
1: no
0: mundialu,
1: w dzisiejszych
0: i
1: też czasach, mundialu. Tak? Finału
0: bo jest mundialu w dzisiejszych czasach,
1: nie wiem, czy w dzisiejszych czasach by nie przeszło.
0: To Materazzi miałby proces na środku boiska od razu.
1: Najpewniej.
0: Tak. Chcesz jeszcze aktualizację wyniku? Bo słyszę, że już się zabierasz do zakończenia.
1: Kongo...
0: Masz na kartce
1: Kongo 2.0.
0: Przemowę.
1: Demokratyczna nie. Republika Konga, bo to są dwa różne kraje, pamiętajmy o tym.
0: Demokratyczna Republika Konga prowadzi wciąż 1-0, a przed chwilą wybiła piłkę z linii bramkowej.
1: Okej, czyli Anglicy cisną. Jeszcze refleksją chciałem się z tobą podzielić, bo mamy jeszcze chwilę. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, że coraz więcej ludzi ogląda sport w formie skrótu.
0: Ja poczułem, myślałem, że koniec już.
1: I oczywiście no, siłą rzeczy godziny są karczemne. Zdarza mi się oglądać sporo skrótów, jeżeli chodzi o te mistrzostwa świata. I mam taką refleksję, że ja nie wiem, po czyjej stronie była inicjatywa w czasie takiego meczu. Ten skrót nie pozwala mi wywnioskować, kto miał przewagę.
0: No to ja ci teraz dam protip. Otwierasz statystyki, patrzysz na posiadanie piłki i wiesz.
1: I wszystko jasne. W ogóle bardzo fajne na tych mistrzostwach świata są statystyki, kto ma inicjatywę w danym momencie. Pojawiają się takie wykresy
0: tak,
1: w rogu.
0: To prawda.
1: I to jest super, bo tu się okazuje, że na podstawie prostej grafiki można ocenić to, czego ja nie jestem w stanie.
0: Nie, no oglądanie piłki w ogóle w dzisiejszych czasach z wszystkimi tymi dostępnymi statystykami, grafikami, spodziewanymi golami, spodziewanymi obronami, to jest wyższa szkoła.
1: I możemy
0: jazdy,
1: sobie wspominać mundial w USA w 94 roku, ale tak naprawdę ciężko się to ogląda. Będąc przyzwyczajonym już do dzisiejszych standardów. Przemysław Pozowski, to był Mundial w Tok FM. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
1: 18.38, informacje Tok FM o 18.40. Adam Mózga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
2: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. JHM Development.pl

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Już o 19.00 Warszawski Sąd Okręgowy ma ogłosić decyzję po rozpatrzeniu zażaleń na zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Obrona byłego ministra sprawiedliwości złożyła dziś szereg wniosków, które dotyczyły m.in. wyłączenia sędziów z trzyosobowego składu orzekającego w sprawie. Wnioski o wyłączenie sędziów rozpoznane równolegle nie zostały uwzględnione. Sąd nie uwzględnił też innych wniosków obrony, na przykład w tym o zawieszeniu sprawy. 4 osoby zginęły, a 28 zostało rannych w rosyjskich atakach w obwodzie odeskim i charkowskim. Według ukraińskich władz Rosja przeprowadziła dziś atak balistyczny. Uszkodzone zostały domy prywatne, a na terenie jednego z zakładów przemysłowych wybuchł pożar. 3 osoby oskarżyła prokuratura okręgowa w Białymstoku o udział w produkcji na dużą skalę syntetycznych narkotyków. W styczniu we wsi koło Jasionówki zlikwidowane zostało laboratorium, w którym zabezpieczono ponad 700 kg klofedronu o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Oskarżonym grozi do 20 lat więzienia.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Chwila minęła, Adam Ozga. Po godzinie 23 dzień w TOK FM zakończy Kamil Wróblewski audycją Myśl na głos. Jego gościem będzie dr Robert Jarema. To będzie rozmowa o testosteronie bez tajemnic, męskim zdrowiu, energii i profilaktyce. Maciej Zakrocki po godzinie 22 o naprawach, bo niedługo wchodzi w życie unijna dyrektywa o prawie do naprawy i mamy prawo to prawo egzekwować. I powinniśmy je egzekwować i naprawiać, a po godzinie 20 na mikrofon TOK FM zaprasza Paweł Sulik. Paweł jest naprzeciwko mnie.
8: Dzień dobry.
7: O czym dziś?
8: Dziś będziemy rozmawiali o raporcie, który właśnie został opublikowany. Raporcie, który nosi tytuł Dezinformacja oczami Polaków 2026. No i szacowne ośrodki go stworzyły w takim jakby zespole, który miał przyjrzeć się temu, jak my Polacy patrzymy na teorie spiskowe. Otóż raport jest o tyle wstrząsający, że pewnie dla części z Państwa aż trudno wierzyć, że tak jest, ale mimo wszystko 40% ludzi w Polsce wierzy, że był zamach smoleński, że to nie była katastrofa w ruchu lotniczym, tylko że to był zamach. Mało tego, to jest rosnąca liczba, ale co ciekawe, najwięcej nieprawdziwych informacji pochodzi z dwóch dziedzin. Energetyka i zdrowie.
7: Niby zdrowie, nic nie... byłem tego pewien.
8: No widzisz, ale my dzisiaj będziemy chcieli się zastanowić nad tym, jak działają te proste, jasne schematy, dzięki którym tak wiele z nas, bo trzeba się przyznać, to dotyczy nas, naszego społeczeństwa, zaczyna wierzyć, a czasami też rozpowszechniać nieprawdziwe informacje. Ile w tym jest działania obcego wywiadu, że się tak wyrażę, któremu bardzo na tym zależy, a ile takich mechanizmów, które trochę sami zapracowaliśmy. Po godzinie 20 będzie z nami profesor Katarzyna Bąkowicz z WPS, współtwórczyni Central European Digital Media Observatory i Marcin Kostecki z Fundacji Demagog. Zapraszam wszystkich po godzinie 20, skoro padamy coraz częściej ofiarami dezinformacji, fake newsów, no to będziemy pytali słuchaczy i słuchaczki, jakie działania powinno podejmować państwo, szkoła, media, żeby temu zapobiegać.
7: Mikrofon po godzinie 20. Paweł Sulik, dzięki wielkie. Po godzinie 19. dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Przed 19. Kuba powie co i jak. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szura i Monika Mroczko, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Choć TOK 360 oczywiście też w samo południe.
9: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny, edycja środowa.
10: Dzień dobry.
0: Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Proszę Państwa, ja bym zaczął od przyszłości napędów. Hybrydy doładowywane z gniazdka, taki napęd. To jest bardzo popularny napęd, coraz bardziej. No dobra, bardzo to może przesadziłem, ale to już jest większy udział w nowych samochodów w Europie i w Polsce niż diesli, więc bym powiedział, że jednak dość popularny. Ale dlaczego
9: dwa w jednym, czyli masz auto elektryczne, masz auto spalinowe, dla tych, którzy na przykład dopiero włączyli nasz program i po raz pierwszy nas słyszą. Czyli masz akumulator, który zazwyczaj kiedyś pozwalał nam przejechanie 20, 30 kilometrów, 40, 50. Pierwsza taka konstrukcja, którą testowaliśmy, to ponad 10 lat temu, to było Mitsubishi Outlander PHEV. Natomiast przez ostatnie 2 lata, pojawiło się sporo i to całkiem niezłych europejskich tego typu konstrukcji, które są w stanie przejechać ponad 100 kilometrów. I mówię tu i o BMW, o Mercedesie, którego możesz mieć z dieslem i hybrydą PHEV.
0: Chińskie mówię nawet do 150. Tak. To Mitsubishi wtedy, ja pamiętam, bo byłem na tych pierwszych jazdach, dobrze, że wspomniałeś. Rok 2014 może to był? No. Mogło tak być. A może 12 chyba, 14. Dobrze. Ono miało też... Zauważ, że te hybrydy pracują często w sposób szeregowy, równoległy, albo tylko taki, tylko taki. I są takie hybrydy doładowywane z gniazdka. Przecież są też samochody, takie hybrydy z rozszerzaczem zasięgu, kiedy tylko jest silniki elektryczne działają. Ale zobacz, te hybrydy... Dlaczego mówię o przyszłości w Europie czy w Chinach? Dlatego... że one zyskują bardzo na popularności. No, 10%...
9: A dlaczego? Wiesz co, poczekaj. Dlaczego? No to już ci mówię. Dlatego, że jest w Polsce, to są dane za pierwsze 5 miesięcy tego roku, 65% samochodów, które zostało kupione nowych, to są samochody kupowane na firmę. W Europie jest podobnie. 60-70% to są zakupy flotowe, firmowe. Jeżeli jesteś osobą prywatną, mieszkasz w domu, masz możliwość ładowania samochodu, albo masz tak poustawiane życie, że pod pracą masz ładowarkę, hybryda plug-in może nie być głupim pomysłem dla ciebie, dlatego że znam mnóstwo osób, które wykorzystują prywatnie samochód typu hybryda plug-in i wykorzystują go zgodnie z przeznaczeniem, czyli na przykład w 85% jeżdżą na samym prądzie, bo mogą naładować. Ale wiele tych samochodów kupowanych jest w zachodniej Europie nie z tego powodu, że będą te samochody ładowane, bo one bardzo często nie są ładowane, bo są dwie ładowarki na parkingu przed pracą i po prostu jest wielki bałgan i te samochody, co zresztą dowodzą tego badania, bardzo często wykorzystywane są jak diesel albo jak zwykła hybryda, co już jest trochę bez sensu. Natomiast wynika to też z tego, że pewnych aut nie kupisz z silnikiem diesla, różnego rodzaju dopłatami, zachętami ekologicznymi bądź wręcz wymuszane jest na flotach samochodowych w zachodniej Europie to, by były one niskoemisyjne. A metodologia pomiarów w tym momencie zakłada, że jeżeli masz hybrydę typu plug-in, która ma zasięg powiedzmy 100 km przykładowe, to masz średnie homologowane zużycie paliwa na poziomie 1,6 litra. Jak kupujesz takie auto na firmę, jesteś ekologiczny. To, że nikt tego potem nie ładuje, to jest inna sprawa. Ale tak, o popularność tych samochodów wzięła się stąd, w ostatnim czasie wzięła się stąd, że one po pierwsze, jeżeli chodzi o chińskie konstrukcje, faktycznie są fajne. Jeżeli chodzi o europejskie konstrukcje, w końcu są fajne, czyli są w stanie przejechać ponad 100 km. Natomiast oprócz tego w wielu krajach zakup tych hybryd doładowywanych z gniazdka jest traktowany ulgowo i
0: Zobacz. No. Okej, nie, no ja to wszystko zrozumiałem.
9: To jest trochę sztuczna popularność tych samochodów.
0: Tak, no ale jednak fakt jest taki, że w Polsce sprzedano przez pierwsze 5 miesięcy 2 razy więcej hybryd z gniazdka nowych niż rok temu. Wzrost jest bardzo duży i w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się modeli jest 6 modeli chińskich, a przypomnę, że w zeszłym roku najlepiej sprzedającym się modelem nie był żaden Volkswagen hybrydy z gniazdka w Europie, nie był żaden Lexus ani Volvo, tylko było BYD Silio w całej Europie, w całej Unii Europejskiej i w Polsce również. W tym roku BYD Silio jest na drugim miejscu, ale na pierwszym jest inny Chińczyk. Ale dobra, do rzeczy, bo ja zacząłem nie bez powodu. Jaka będzie przyszłość chińskich pluginów w Europie? Okazuje się Handelsblatt, to jest takie pismo ekonomiczne i cytuję ten niemieckie. Handelsblatt niemieckie, Reuters.
9: Dobrze
0: Reuters
9: poinformowane cytuję. Najczęściej.
0: Tak, my często korzystamy. No właśnie, chodzi o to, że zobacz, my żeśmy wielokrotnie krytykowali. Dobra, jeżeli nakłada nakładać cła, to już na wszystkie chińskie auta, nie tylko na elektryki.
9: Tak, mówiliśmy to wiele
0: obeszli
9: razy.
0: Obeszli to znakomicie. 10% chińskich aut w Europie to są może elektryki, większość to są pluginy albo zwykłe hybrydy, w większości tylko pluginy, a Stany Zjednoczone nałożyły
9: na wszystko. A udział chińskich samochodów w europejskim rynku to jest 10%. Uwaga, w Polsce to jest 15%.
0: Tak, i zobacz, i w tej chwili Komisja Europejska podobno debatują tam dobrze, lepiej późno niż wcale, żeby nałożyć wreszcie cła na hybrydy doładowywane z gniazdka produkowane w Chinach. No wiadomo, czyli głównie dotknie to firmę BYD, koncern Chery, koncern SAIC, czyli MG. No to, tak to jest, bo te cła zawsze były 10%. Dwa lata temu, czy tam półtora, dodano kilkanaście albo 30 parę procent do tych 10, prawda, w zależności od marki. I teraz być może to obejmie, nie, tylko jeśli chodzi o elektryki, to wtedy było. I być może to obejmie hybrydy doładowywane z gniazdka. No miałoby to sens, jeżeli rzeczywiście mamy w jakiś sposób to regulować, jako
9: wiesz co,
0: Unia.
9: Sławku, powiem ci,
0: albo
9: że...
0: w ogóle trzeba było tego nie zaczynać i nie nakładać tych
9: nie.
0: cen.
9: Nie, wiesz co, no to trzeba było do tego, trzeba było posłuchać naszej audycji, bo myśmy już parę lat temu mówili, jak to zrobić. Cała branża motoryzacyjna, zresztą też jeszcze Tavares nawet, szef koncernu Stellantis, już, że tak powiem, zwolniony dawno temu, on też przykładał do tego dużą wagę. I to, że to się tak skończy, jak jest teraz, to my żeśmy to wiedzieli, że to się tak skończy. Została zamknięta, może inaczej, samochodami chińskimi byliśmy, powiedzmy, straszeni, że zaleją nas tanimi elektrykami. Co miałoby sens, bo chcemy postawić w Europie na elektromobilność i uniezależnić się od paliw kopalnych. Natomiast właśnie na te samochody elektryczne wszyscy patrzyli i spodziewali się tego, że zaraz będą chińskie elektryki po 50 tysięcy złotych i w ogóle jak w związku z tym Volkswagen już przestanie sprzedawać elektryki i się w ogóle ta cała europejska motoryzacja rozłoży. Tylko problem jest taki, że to była perspektywa sprzed kilku lat, kiedy wszyscy myśleli, że my w roku 2026 nie będziemy chcieli kupować samochodów spalinowych. Nigdzie w Europie. Że już tylko elektryki, bo tylko takie będą produkowane. Tylko problem jest taki, że się tutaj dużo zmieniło. Okazało się, że my wcale tych elektryków jeszcze nie chcemy i nie możemy tyle kupować, ile parę lat temu wszyscy przewidywali, że będziemy. I to nie jest tak, że Chińczycy zaczęli wchodzić do nas samochodami elektrycznymi. Zaczęli, ale oni przede wszystkim zaczęli nas cisnąć samochodami spalinowymi. Hybryda też, ale przede wszystkim zwykłe samochody benzynowe, które często wjeżdżają na homologacji jednostkowej. Pojawiają się diesle chińskie. I to jest to coś, co powinno być zagospodarowane od samego początku, bądź nie. Natomiast został zrobiony bałagan, dlatego że samochody, które teoretycznie mogłyby się przydać na europejskim rynku, czyli tanie samochody elektryczne sprowadzane z Chin, one zostały obłożone cłami, no natomiast tak, spalinowe tak wjeżdżają...
0: Dobrze, to powiem ci, że Chińczycy rzeczywiście świetnie sobie radzą i najlepiej sprzedają im się, znaczy najlepiej sprzedające się hybrydy plug-in w Europie są z reguły chińskie, produkowane w Chinach.
9: Tak,
0: to jeszcze
9: niezłe.
0: U siebie zmienili przepisy, co bardzo komplikuje europejskim producentom wejście na rynek chiński, czy pozostanie na nim, dlatego że do tej pory, żeby mieć tą ulgę podatkową, to hybryda plug-in musiała mieć zasięg 40 parę kilometrów, a teraz ma 100. A nie wszystkie europejskie czy japońskie hybrydy plug-in mają 100 teoretyczne. To jest jedno zastrzeżenie w Chinach, żeby dostać tą ulgę podatkową. A drugie, że jeżeli już jedziesz na samym napędzie spalinowym, to ten zasięg musi, nie zasięg, tylko zużycie paliwa, też musi być niższe niż do tej pory. I w związku z tym, no wiele samochodów, jak wiesz, europejskich czy japońskich, jak wyczerpie się prąd, to jedzie tylko na spalinowym napędzie. I wtedy ten zasięg, owszem, jest, ale zużycie paliwa jest ogromne. No bardzo to ciekawe w sumie. Radzą sobie świetnie, wiesz, robią Amerykanów, Europejczyków i Japończyków, no już nie powiem w co, ale po prostu bardzo są elastyczni, jeśli chodzi o podejście do motoryzacji, bo u siebie też mają kłopoty, prawda? Nadprodukcję, muszą obniżać ceny.
9: No tak, oczywiście, że tak, ale no dobrze, to pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić? Czy ktokolwiek jest w stanie cokolwiek z tym zrobić?
0: Nie wiem, sama konkurencja tutaj, jak widać, jakby była tylko czysta konkurencja i wolny rynek, to Chińczycy jeszcze bardziej by nas zalali. Dobrze, mamy coś jeszcze, Jacku, na dzisiaj?
9: Ale to nie jest tak, że ktoś nas zmusza do zakupu tych samochodów.
0: No nie, ale oni właśnie mają dobre dobre ceny. I
9: słuchaj, to ja w takim razie w ramach przyszłości o motoryzacji chciałbym jeszcze jeden wątek poruszyć, dlatego że wszyscy na te chińskie auta narzekają. Ci, którzy handlują używanymi samochodami, zauważają ogromny spadek zainteresowania przez ostatnie pół roku, 8 miesięcy. Naprawdę ciężko jest sprzedać używane auto, co do tej pory nie było żadnym problemem. Są takie segmenty, no już nie mówię o dieslach, tak, bo to od roku czy od 2 lat potrafią stać. Są takie samochody, które są naprawdę ciężko sprzedawalne. I jakby i to się powtarza. I czemu tak się dzieje? No bo Chińczycy. Koreańskie marki narzekają, spadła im sprzedaż. Czemu tak się dzieje? Obniżyli ceny radykalnie. Czemu tak się dzieje? No bo chińskie auta. Ale jak popatrzymy w statystyki za pierwszych 5 miesięcy tego roku, to my żeśmy w Polsce kupili trochę ponad 250 tysięcy nowych samochodów. W 65% to były zakupy flotowe, firmowe, bo to też były jednoosobowe działalności gospodarcze i po prostu jakieś tam leasingi zamiast kredytów. 35% no to osoby prywatne. I jaki jest udział w Polsce chińskich firm? 15%. Okej, 15%, ale ten wynik, te 250 tysięcy samochodów jest o 7% lepszy niż był w roku ubiegłym. Czyli te 15% chińskiego udziału, czegoś, czego nie było rok temu czy 2 lata temu w takiej formie, to jest jakaś tam jednak pula, ale mamy też większą sprzedaż niż w zeszłym roku i część klientów faktycznie przyszła z komisów, tak? W których mogli kupić samochód używany, ale kupili na przykład nowy chiński, nie?
0: Ten udział wśród klientów prywatnych, to już wspominałem w zeszłym tygodniu, już w maju był 18-19%, a nie 15%, czyli prywatnych jest większy udział.
9: Nie, prywatnych jest 35%, Sławku. 65%...
0: Ale nie, ja mówię, wśród klientów indywidualnych, co piąty indywidualny kupuje Chińczyka.
9: Okej, okay. I to już jest bardzo, i to już jest taka bardzo, bardzo wyraźna zależność. I okej, okay, to są na pewno częściowo klienci, którzy przyszli z Hyundai'a, którzy przyszli z Kia, ale wiesz co, nie wydaje mi się, żeby można było wszystko na te chińskie marki zrzucić, że to jest, wiesz, coś się dziwnego dzieje na tym polskim rynku, naprawdę.
0: No wiesz co, ja bym tu jeszcze, to uzupełnimy jeszcze na koniec, bo to chińską motoryzację w Polsce, bo tak mówimy, oni sobie świetnie radzą rzeczywiście, jeśli chodzi o samochody elektryczne, to mamy jeden, co prawda tylko mały model w pierwszej dziesiątce, to jest BYD Dolphin Surf, ale już na przykład we Włoszech mamy Leapmotora T03 na trzecim miejscu. Chiński mały samochód elektryczny, prawda? Jeśli chodzi w ogóle samochody, tak patrzę jeszcze w pierwszej pięćdziesiątce, Jacku i proszę państwa, jest 15 mniej więcej, może 14, może 16 marek chińskich. W pierwszej pięćdziesiątce marek. Zobacz, czyli właściwie prawie co trzecia marka w pierwszej pięćdziesiątce jest marką chińską. Co prawda patrzę, te 49 miejsce czy 48 to jest XPeng i GAC, oni sprzedali 200 czy 150 sztuk, no ale mimo wszystko jednak wpadli do pierwszej pięćdziesiątki. A tu ciekawostka, wiesz co jest na 50 miejscu? Uwaga, Ferrari. Niewiarygodne. Ferrari wskoczyło do pierwszej pięćdziesiątki, sprzedając przez 5 miesięcy 51 samochodów. Kiedyś nie do pomyślenia. Wszystko wskazuje na to, że przez rok sprzedadzą dobrze ponad 100.
9: Zobacz, jaki to jest plankton, jeżeli chodzi o tą, powiedzmy, od miejsca 28 do 50. No to trochę jest plankton.
0: No jest, bo zobacz, jeszcze tylko na koniec. 35 miejsce Jetur, to już jest poniżej 1000 sztuk przez 5 miesięcy. No.
9: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny zapraszamy już jutro.
10: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
11: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
10: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
12: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś porozmawiam z Dominikiem Sipińskim, ekspertem do spraw lotnictwa, o przyszłości awiacji. Czy może nawet nie tyle o przyszłości, co raczej o teraźniejszości, to znaczy o tym zderzeniu dwóch optyk, dwóch sposobów opisu rzeczywistości, albo dwóch perspektyw. Z jednej strony umasowienie podróży lotniczych, z drugiej strony nieustanna wizja krachu, katastrofy, bankructwa, nieustanne informacje o gigantycznych problemach, na jakie narażone są kolejne linie lotnicze. Jak to właściwie jest z tą współczesną awiacją komercyjną? O tym będziemy rozmawiać po godzinie 19.
1: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej. Bo Media Expert
3: daje nasz. Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
1: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Nauczyciele domagają się podwyżek, jeśli ich nie będzie, zapowiadają protest. Ataki bombowe w Grecji, celem politycy partii rządzącej. Unijni socjaldemokraci krytyczni o decyzji prezydenta Ukrainy. Środa, 1 lipca, minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent rozmawiał dziś z ministrem obrony. O spotkanie miał prosić Karol Nawrocki, który z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem miał omówić najważniejsze punkty przyszłotygodniowego szczytu NATO w Ankarze. To prezydent stanie na czele polskiej delegacji. Politycy mieli też rozmawiać o staraniach Polski o to, by Amerykanie mieli w naszym kraju nie tylko rotacyjne, ale także stałe bazy wojskowe. Kilkanaście dni temu minister obrony złożył w Pentagonie formalny wniosek w tej sprawie. Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki zapewniał, że w tej sprawie możemy liczyć na współpracę obozu rządowego z prezydenckim. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego nauczyciele planują protest. Związkowcy domagają się podwyżek 5-krotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd i zdecydowanej obietnicy, że je dostaną. To ostatni dzwonek, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
6: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
5: Nauczyciele domagają się 15% podwyżek, a rząd proponuje 3%. To, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji uwzględniającą inflację. W Grecji doszło do 3 ataków bombowych na domy członków rządzącej partii Nowa Demokracja. Wiadomo, że rannych zostało 5 osób, a stan jednej z nich lekarze określili jako ciężki. Do ataków doszło w Salonikach. Policja przekazała, że sprawcy użyli prymitywnych ładunków wybuchowych wykonanych z turystycznych butli z gazem. Sekretarz Nowej Demokracji Konstantinos Kiriangakis powiedział, że jego partia nie da się steroryzować. Jego zdaniem celem ataków było pozbawienie życia. Według agencji AP w Grecji ataki zbrojnych ugrupowań na symbole władzy lub własność polityków, policji oraz osób sprawujących władzę są stosunkowo częste. W lipcu zeszłego roku bomba wybuchła przed domem prezesa greckiego Stowarzyszenia Strażników Więziennych w Salonikach. Sam urzędnik nie odniósł obrażeń, ale dwie inne osoby zostały lekko ranne. To jest niepotrzebne i odwraca uwagę od tego, co ważne. Tak grupa unijnych socjaldemokratów oceniła nadanie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. W przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbędą się debata i głosowanie nad rezolucją w sprawie procesu akcesyjnego Ukrainy. Socjaldemokraci mają poprzeć poprawkę do rezolucji, w której to Europarlament uznaje decyzję ukraińskiego prezydenta za niepotrzebną i niesprowokowaną. Izba ma także ubolewać nad lekceważeniem polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Socjaldemokraci są drugą po Europejskiej Partii Ludowej największą siłą w unijnym parlamencie. Kolejne informacje w TOK FM o 20. Teraz czas na sport.
4: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
7: Przemysł Krzysztof Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Hurkacz w Londynie gra po dwuletniej przerwie. Tuż przed paryskimi igrzyskami doznał tam kontuzji kolana, która wywróciła jego karierę. Wówczas był rozstawiony z numerem 7, a teraz zajmuje w rankingu ATP dopiero 94 miejsce. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Paulem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze o awans do 1/8 finału. Poza spotkaniem Anglia kontra Demokratyczna Republika Konga, w którym do przerwy mamy sensację, bo zespół z Afryki prowadzi 1-0, kibiców czeka także mecz gospodarzy USA z Bośnią i Hercegowiną oraz Belgii z Senegalem. W tym drugim faworytami są Czerwone Diabły, tak przynajmniej uważa trener Belgów Rudy Garcia.
8: To silny fizycznie zespół, to drużyna, która się szybko porusza, ale także bardzo dobrze broni, ma wysokie umiejętności i tak dalej. Jeśli chodzi o nas, musimy wznieść się na nasz absolutnie najwyższy poziom. A kiedy jesteśmy w najwyższej formie, to uważam, że możemy pokonać każdego.
7: Trener Senegalu Pape Diaw przestrzega z kolei przed lekceważeniem afrykańskich zespołów.
8: Aż 9 drużyn wyszło z grupy. Już nie musimy nikomu niczego zazdrościć. Myślę, że to zasługa dobrej pracy, kiedy widzi się afrykańskie zespoły prowadzone przez trenerów z tych krajów, przez synów własnych ojczyzn. Oznacza to, że jesteśmy dobrze wyszkoleni. Mamy potencjał ludzki i mamy dobrych piłkarzy.
7: Mecz Belgii z Senegalem o godzinie 22, a USA z Bośnią o 2 w nocy. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
4: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
5: Burze przechodzą przez Polskę. Teraz pada i grzmi na wschodzie od Białegostoku po Tarnobrzeg, a także od Częstochowy po Bielsko-Białą. Te fronty przesuwają się na północny wschód. W nocy zagrzmi właśnie na wschodzie i w centrum kraju. W czwartek jedynie lekkie opady deszczu na południowym wschodzie i północnym zachodzie. W pozostałej części kraju pogodnie i chłodnie już wszędzie poniżej 30 kresek. Termometry pokażą do 22 stopni w Białymstoku i Rzeszowie do 27 w Zielonej Górze.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Im bliżej wakacji i sezonu urlopowego, tym częściej widok przelatującego samolotu kojarzy się z przygodą, pisaną przez wielkie P. To w końcu niezbędny element ekscytującej podróży. Godziny na lotnisku, godziny w ciasnym samolocie z płaczącymi dziećmi na pokładzie, godziny na kolejnym lotnisku w ramach przesiadki, godziny w transatlantyku albo w jakimś nocnym locie i już jesteśmy, gdzieś daleko. Wychodzimy z lotniska wymięci, opuchnięci, jeszcze tylko jetlag, przysypianie o najbardziej absurdalnych porach dnia i już gotowe. Jesteśmy na wakacjach. Albo kontrmodel, trochę z przeszłości, ale relatywnie nieodległej. Bierzemy parę majtek na zmianę, wrzucamy do 20-litrowego plecaczka i lecimy absurdalnie tanim lotem do, powiedzmy, Lamecji. Albo innego dziwacznego lotniska na skraju włoskiego Buta, żeby stamtąd udać się gdzieś. Na Sycylię, albo zwiedzać Kalabrię, albo jakoś tak. Ten element dostępnego lotu, czy lotu jako obowiązkowego rytuału przejścia między punktem A a punktem B, wydaje się jednak nieodzowny. Jakoś bez niego to nie jest całkiem to samo. Godziny w aucie, godziny w pociągu, no czy ja wiem, to już lepiej lotem. Do tego przychodzi przynajmniej dla nieco starszych słuchaczy przekonanie, że awiacja to jednak jakiś awans społeczny. Latanie to przynależność do klasy średniej. Jakoś. Mniejsza z tym, że zdemokratyzowało się przez tanie linie, przez promocje, przez czartery, ale wciąż wielu kojarzy się jednak z pewnym prestiżem. I teraz zmiana optyki. Pomimo masowego latania wystarczy otworzyć dowolną gazetę o profilu polityczno-gospodarczym, by przeżyć chwilę niepokoju. Bo choć latać wydają się wszyscy, to lotnictwo nieustannie marudzi i straszy wizjami powrotu do epoki parostatków. Bo drogie paliwo, bo wojna z Rosją, bo na Bliskim Wschodzie Katar pokłócił się z resztą Emiratów, bo na Bliskim Wschodzie latają pociski, bo Iran i Izrael wymieniają ciosy, bo wybuchł wulkan na Islandii, bo wybuchła pandemia, bo opłaty emisyjne, bo samoloty drogie i za długo się na nie czeka, a jeszcze do tego mogą mieć wady i trzeba uziemić połowę floty jak przy Maxach 800 od Boeinga. Wydaje się, że to wszystko trzyma się na przysłowiową gumę od tych majtek, co je na zmianę wrzuca się do plecaczka, żeby pojechać na tak zwany weekendowy city hopping. W ogóle cud, że coś jeszcze lata, że nie zbankrutowało. Ta opowieść wydaje się jakoś nie rymować z tym powszechnym doświadczeniem powszechnego masowego latania, a jednak w kolejnych materiałach prasowych jest powielana. Jak to w końcu jest z tym lataniem, z tym lotnictwem, z tymi liniami lotniczymi? Co tu się właściwie dzieje? Rosną czy umierają? Będziemy latali mniej czy będziemy latali więcej? I w ogóle, gdzie tu jest poziom optimum?
9: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
17: Klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
18: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Dominik Sipiński. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
0: Ekspert do spraw awiacji, redaktor naczelny CH Aviation. A będziemy rozmawiali o lotnictwie, które wydaje się, zwłaszcza w sezonie turystycznym, takim ulubionym tematem obok rozmaitych agencji turystycznych, która przetrwa, która padnie. Lotnictwo wydaje się takim tematem, który wraca. To znaczy, dlaczego jest tak drogo, czy będzie coraz drożej? I odpowiedź w tle zwykle jest taka, że będzie coraz drożej i że linie lotnicze mają coraz więcej kłopotów. Ja się zastanawiam, czy to jest tak, że media tego głównego nurtu, które ja czytam, ekscytują się głównie wielkimi zaburzeniami na rynku lotniczym, czy jest też tak, że ta branża jest jakaś szczególna, obciążona jakąś klątwą i generalnie trudno powiedzieć, dlaczego ktokolwiek jeszcze chce posiadać, tworzyć i rozbudowywać linie lotnicze.
19: Trochę to i trochę to. Z jednej strony na pewno branża lotnicza jest po prostu medialna, zwłaszcza latem, ale nie tylko. Większość osób w tej chwili już w Polsce korzysta z linii lotniczych, no przynajmniej lecąc na letni urlop czy gdzieś podróżując służbowo. I z uwagi na to, jak widoczna jest ta branża, jak medialnie obecna jest pod względem no chociażby promocji nowych tras, to też siłą rzeczy oczywiście zwraca uwagę na jej problemy i na, nie ukrywajmy, też lobbying, które linie lotnicze mogą robić właśnie dzięki temu, że mają na sobie tę uwagę medialną. Natomiast z drugiej strony i pewnie trochę szerzej na to patrząc, branża lotnicza jest generalnie branżą bardzo mało rentowną. Jeśli popatrzymy na statystyki, no w zasadzie odkąd są zbierane od kilkudziesięciu lat, to w skali świata branża lotnicza bardzo rzadko przekracza poziom 5% marży netto rocznie. I to jest oczywiście bardzo mało, porównując to do, z większością innych dużych, spektakularnych, medialnie zwracających uwagę branży, to faktycznie na liniach lotniczych zarabia się generalnie mało.
0: To spróbujmy to wytłumaczyć, przepraszam, że wejdę w słowo, tak podrobnam komuś, kto nie wie, co to znaczy 5% marży. Czyli co to by właściwie oznaczało, że jeżeli właduję kasę X w to, żeby cały ten biznes ruszył, to zarobię z tego co? 5% więcej?
19: Ta liczba oznacza, że matematycznie na każdy 1 000 000 złotych przychodu, które linie lotnicze zarabiają, które generują, Zysk z tego jest 5%, czyli to wychodzi 50 tysięcy złotych. Natomiast ta liczba jest liczbą uśrednioną dla całego świata i jest łatwo ją podać, łatwo ją względnie wyliczyć. Jest dużo organizacji branżowych, które tą liczbą, tymi liczbami operują właśnie po to, żeby udowodnić, że jest to branża, która ma trudno, która ma podgórkę, która jest obłożona różnego rodzaju obciążeniami i która generalnie powinna być wspierana. Natomiast jak się spojrzy głębiej, to oczywiście nie jest tak, że każda linia lotnicza na świecie zarabia dokładnie tyle samo i zarabia te 5% albo mniej. W tym roku z uwagi na głównie na kryzys wywołany atakiem na Iran, kryzys paliwowy, Międzynarodowa Organizacja Transportu Lotniczego szacuje, że ta marża będzie w ogóle około 2%, czyli jeszcze mniej. Natomiast to się nadal mieści w takiej długoletniej średniej, jest trochę pewnie poniżej. Natomiast ta liczba, no właśnie, ona oddaje średnią, oddaje uogólniony obraz branży i oczywiście ma jakieś tam znaczenie, żeby pokazać kondycję całej branży, natomiast równocześnie nie odzwierciedla tak naprawdę żadnej konkretnej linii. Ona pokazuje wszystkich, czyli nikogo tak naprawdę dokładnie. Jest bardzo dużo linii lotniczych, które zarabiają zdecydowanie więcej. Jest też również bardzo dużo linii lotniczych, które zarabiają, no mniej zarabiać sobie w zasadzie nie da, czyli po prostu generują straty. I żeby popatrzeć i odpowiedzieć na to pytanie, czy branża lotnicza, czy linie lotnicze mają trudno, no to trzeba popatrzeć trochę bardziej w głąb tej ogólnej liczby. Niewątpliwie branża lotnicza jest branżą, która wymaga bardzo dużego kapitału, chociażby dlatego, że samoloty są po prostu drogie. To są bardzo drogie maszyny. Jeśli popatrzymy na takie najpopularniejsze samoloty wąskokadłubowe, którymi latają Ryanair, Wizz Air, LOT, to taki samolot kosztuje plus minus, pewnie można powiedzieć, 100 milionów euro czy dolarów. To już w tej kwocie nie robi większej różnicy. Oczywiście większe samoloty kosztują więcej. Do tego dochodzą bardzo wysokie koszty utrzymania technicznego tych samolotów, ale też bardzo wysokie koszty pracy, ponieważ linie lotnicze zatrudniają przede wszystkim w ogóle dużo osób, ale też zatrudniają generalnie, dają dobrze płatne miejsca pracy. Na to nakładają się koszty ubezpieczeń, koszty leasingów, jeśli tak linie pozyskują samoloty. No i mnóstwo kosztów związanych z takimi codziennymi operacjami i oczywiście koszty paliwa, które są, zwłaszcza w tej chwili, teraz co prawda trochę się unormowały, ale nawet tanie paliwo stanowi dla linii lotniczych bardzo, bardzo duży wydatek i to wszystko powoduje, że bardzo ciężko na tym wszystkim zarobić. Natomiast no właśnie, to, że ciężko zarobić tak uśredniając i że bardzo wielu linii nie zarabia, nie powinno odciągać uwagi od tego, że jest równocześnie bardzo wiele linii lotniczych, które robią na tym dobry biznes. I to są przede wszystkim, oczywiście nie wszystkie, bo jak w każdej branży są biznesy, które po prostu mają zły model biznesowy, którym coś nie wyszło i na którym inwestorzy tracą. Ale jest bardzo wiele linii lotniczych, które są po prostu bardzo dobrą inwestycją. Chociażby można popatrzeć na Ryanaira, znanego wszystkim w Polsce pewnie. To jest linia lotnicza notowana na giełdzie, notująca wieloset milionowe w euro zyski rok po roku. W zeszłym roku Ryanair miał około 20% marży netto, czyli czterokrotnie więcej niż ta magiczna uśredniona piątka. To jest linia, która płaci bardzo wysokie dywidendy i w takiej linii to nie jest żadna tajemnica, dlaczego inwestorzy z olbrzymią ochotą kupują ich akcje, inwestują, dokładają kapitał, bo wiedzą, że na linii takiej jak Ryanair po prostu na pewno niemal zarobią. No, nigdy się nie da powiedzieć, że na jakieś inwestycje się na pewno zarobi, ale tego typu linie lotnicze są bardzo bezpiecznymi inwestycjami. Z drugiej strony oczywiście jest bardzo wiele lotniczych, w które żaden prywatny inwestor by nie zainwestował. To są często linie państwowe, linie, nawet jeśli prywatne, to po prostu o nieudanym modelu biznesowym, często obsługujące mniejsze rynki, które strukturalnie nie za bardzo mają jak zarabiać, bo jeśli latają na chociażby niektórych państwach afrykańskich, można powiedzieć, gdzie ruch lotniczy jest niewielki, infrastruktura jest ciągle słabsza, skłonność pasażerów i pasażerek do wydawania pieniędzy na podróże wciąż ograniczona z uwagi na to, że to są po prostu biedniejsze państwa, to takie linie lotnicze są strukturalnie nierentowne i tam żaden prywatny inwestor specjalnie się do nich nie będzie ciągnął. No i jest jeszcze trzecia grupa, która w ogóle dla mnie jest ulubioną grupą linii lotniczych z punktu widzenia dziennikarskiego, to są linie lotnicze, które są założone po prostu przez pasjonatów tej branży i których jest chyba w tej branży jakoś mocno jest nadreprezentowana ta grupa ludzi, którzy po prostu wiedzą, że będą walczyli rok po roku, żeby w ogóle cokolwiek zarobić. Jeden rok zarobią, następnego roku nie, ale z tego czy innego powodu po prostu bardzo chcą mieć linię lotniczą. To pewnie trochę wynika też z tego, od czego zaczęliśmy, czyli z tego, że to jest po prostu branża medialna, spektakularna, wyglądająca na taką bardzo światową, nowoczesną. Można się pokazać w mediach, ale, no, ale bardzo ciężko na niej zarobić i takich linii jest bardzo dużo. One mogą mieć duży sens biznesowy albo w ogóle żadnego, ale to, ciężko na nie patrzeć z punktu widzenia inwestycji, bo one trochę jakby nie z takiej czysto finansowej inwestycji się w ogóle wzięło. To z uwagi na te uśrednione liczby łatwo tym liniom mówić, że to nie nasza wina, to wina drogiego paliwa, to wina opłat za emisję, to wina ostrych przepisów o prawach pasażerów. I to wszystko jest trochę prawdą, bo faktycznie paliwo, no zwłaszcza paliwo jest chyba najmniej jakby lobbingowe, najbardziej faktycznie obiektywną rzeczywistością. Linie lotnicze nieszczególnie mają możliwość zrobienia, wpływania na ceny paliwa, zrobienia czegokolwiek, żeby uniknąć tych potężnych i nieprzewidywalnych często kosztów. W tym roku to szczególnie w branży uderzyło. Ale na przykład jeśli popatrzymy na opłaty za emisję, czy nawet opłaty za prawa związane z odszkodowaniami dla praw pasażerów, opłaty, czy w ogóle brak przepustowości na związane z infrastrukturą, z lotniskami szczególnie, ale też z przestrzenią powietrzną. To są wszystko pozycje kosztowe, utrudniające życie liniom lotniczym, ale to nie jest tak, że linie lotnicze nie mogą w jakiś sposób przynajmniej tych kosztów często je zminimalizować. No chociażby jeśli linie lotnicze narzekają na to, że ich że nie mają przepustowości na lotniskach, że lotniska i przestrzeń powietrzna generują opóźnienia, bo nie są w stanie przyjąć tylu samolotów, ile ta linia chciałaby tam wysłać, no to oczywiście linia mogłaby po prostu latać mniej, tylko wtedy by zarobiła mniej. Pod tym całym lobbingiem, pod tym całym marketingiem, liniom lotniczym tak czy inaczej opłaca się latać. Czym? Bo to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że faktycznie jest wiele linii lotniczych, dla których na przykład koszty środowiskowe są poważnym kosztem i to najczęściej dotyczy linii paradoksalnie, i to jest błąd polityki unijnej w mojej ocenie, że te koszty, tak jak ten średnią marżę się liczy dla wszystkich razem i rzadko się wchodzi w szczegóły, tak samo przepisy unijne przynajmniej dotyczą generalnie wszystkich mniej więcej w takim samym stopniu. I tam, gdzie najtrudniej zarobić, czyli na przykład jeśli popatrzymy na trasy lotnicze na jakieś niewielkie wyspy w Szkocji chociażby, no to nie jest Unia, ale przepisy są podobne, czy nawet gdzieś jakieś mniejsze lotniska w Grecji, mniejsze lotniska w Chorwacji na przykład. Na tych trasach jest faktycznie bardzo trudno zarobić, natomiast one często są z punktu widzenia społecznego, gospodarczego bardzo, bardzo potrzebne, bo jeśli się mieszka na niewielkiej wyspie, to generalnie trzeba polecieć często do szpitala, do szkoły, do pracy, czy nawet odwiedzić rodzinę, bo nie za bardzo jest po prostu inna alternatywa. I w tym kontekście faktycznie te obciążenia stają się problemem, bo to są te linie, które faktycznie zarabiają najczęściej dużo mniej niż te 5% i one nie za bardzo, znaczy one mogą przestać latać i z punktu widzenia linii lotniczej byłoby to często po prostu opłacalne, bo te linie po prostu często tracą na tych połączeniach pieniądze i z punktu widzenia biznesu lepiej byłoby dla nich nie latać, ale z punktu widzenia społecznego to właśnie te loty są dużo bardziej potrzebne niż tak naprawdę jakakolwiek trasa Ryanaira, bo jeśli Ryanair przestanie latać na jednej trasie, no to oczywiście będzie to trochę uciążliwe dla ludzi, którzy akurat na tej konkretnej trasie chcieli lecieć, ale nikomu się specjalnie świat pewnie społeczny ani gospodarczy przez to nie zawali.
0: Ale to jest o tyle ciekawe, tak cię słucham, się zastanawiam nad tym, czy to jest tak, że to jest branża, która jest w sposób szczególny wrażliwa na rozmaite właśnie zaburzenia. Mówimy oczywiście o polityce klimatycznej, zresztą taką inspiracją do tej rozmowy był materiał z Financial Timesa, czyli to jak linie lotnicze płaczą, ile to, że tak powiem, ich funkcjonowanie stanie się droższe w związku z emisjami, prawda, jest kwestią emisji. Do tego jeszcze możemy za chwilę wrócić, ale też jakby ja mam takie wrażenie, że jakby popatrzeć na to, co się dzieje z liniami lotniczymi tak mniej więcej od dekady, no to w zasadzie każdy jeden kłopot, który w ogóle jest kłopotem europejskim, kontynentalnym, czy kłopotem globalnym, bardzo mocno się odbija na funkcjonowaniu linii lotniczych. Czyli nie wiem, Rosja atakuje Ukrainę i mamy politykę sankcyjną, pojawia się pytanie o to, jak latać nad Rosją. Czy nie wiem, Rosja zaczyna działanie w Ukrainie w 2014 roku i następuje katastrofa Malaysian Airlines, prawda, w związku z tymi działaniami. Potem nie mam pojęcia, w Zatoce Perskiej dochodzi do konfliktu między Katarem a resztą krajów arabskich i jest problem z lataniem tamże. To znaczy też trzeba znaleźć jakąś trasę jedną, która omija wszystkich sąsiadów, bo mamy konflikt w tak zwanej rodzinie. Prawda? Pandemia to już w ogóle nawet nie mówię, bo to wiadomo, że to było coś, co uderzyło właśnie we wszystkie fizyczne biznesy. Tylko big techy się chyba wtedy tak na dobrą sprawę świetnie miały. Więc no coś jest. Czy też może jest to właśnie, co ty powiedziałeś, że przez to, że to jest medialna branża, to się o tym więcej mówi i pisze, a nikt się nie zajmuje tym, co się wydarzyło na kolei w związku z tymi samymi problemami, co się wydarzyło w transporcie kołowym i tak dalej.
19: Trochę na pewno lotnictwo przyciąga więcej uwagi. Chociaż też oczywiście będzie to zależało, w którym kraju, jak duże linie i tak dalej. Ale ogólnie tak, lotnictwo jest szczególnie narażone na kryzysy, czy może nie tyle na kryzysy, co na skutki kryzysów, które nie są kryzysami lotniczymi, tak pewnie najlepiej powiedzieć. Po pierwsze dlatego, że podróżowanie ogólnie, a zwłaszcza podróżowanie samolotami, które generalnie nie jest podróżowaniem codziennym do szkoły, no są wyjątki, na przykład linie na szkockich wyspach, o których mówiłem, to są linie, które dowożą dzieci do szkoły czasami, codziennie. Natomiast co do zasady, generalnie samolotem do szkoły nikt nie lata. Nawet do pracy, jak ktoś lata, to najczęściej niecodziennie. To nie jest podróż niezbędna, której nie da się uniknąć. Więc w momencie, kiedy przychodzi kryzys, zupełnie niezwiązany z lotnictwem, kryzys związany z inflacją, kryzys związany z niepewnością, to linie lotnicze na tym tracą, bo ludzie po prostu mniej wtedy podróżują. I to przełożenie jest generalnie bardzo szybkie. Chociaż po COVID-zie trochę doszło do różnych, czasami ciężkich do wytłumaczenia zaburzeń, gdy okazało się, zwłaszcza w tych pierwszych latach po COVID-zie, podróżowanie stało się czymś dużo bardziej priorytetowym niż wiele innych wydatków, ale to się już w tej chwili trochę unormowało. Do tego dochodzi wpływ cen paliw. Lotnictwo jest oczywiście nie jedyną, ale jedną z najbardziej narażonych, czy branżą, gdzie paliwo stanowi proporcjonalnie jeden z najwyższych wydatków spośród wszystkich branż. W momencie, kiedy paliwo jest tanie, to linie znowu uśredniając mniej więcej 20-30% swoich wydatków ponoszą na paliwo. Gdy paliwo drożeje, tak jak doszło do tego w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to ten wskaźnik może wzrosnąć do powyżej 50%, czasami nawet 60%. I to jest koszt, na który linie lotnicze nie mają żadnego wpływu, którego nie mogą nie ponieść, bo nie da się na nim w żaden sposób oszczędzić, po prostu samolot spala tyle paliwa, ile spala. No i albo można nie lecieć, albo lecieć, ale nie da się lecieć na połowie baku. I to powoduje, że w momencie, kiedy dochodzi do kryzysu związanego no właśnie chociażby z inflacją, z kosztami paliwa, co oczywiście też wpływa na inflację i tak dalej, to liniom lotniczym szybko rosną koszty, a równocześnie spada popyt na ich usługi. Do tego dochodzi bardzo międzynarodowy charakter tej branży. Na całym świecie mniej więcej 40% wszystkich lotów to są loty międzynarodowe, ale jak wyłączymy z tego olbrzymie rynki krajowe, takie jak Stany, czy Chiny, czy Indonezja, czy Rosja, no to zdecydowana większość lotów to są loty międzynarodowe. I spora z nich część to są też loty dalekodystansowe, czy przynajmniej średniodystansowe, które trochę z definicji dotykają wielu państw, co po prostu statystycznie zwiększa ryzyko, że dojdzie do jakiegoś problemu. Chociażby no to, o czym wspomniałeś, czyli kryzys w Katarze, nie ten niedawny, tylko ten dawniejszy, kiedy Katar i wszystkie państwa dookoła

0: No, oczywiście są połączenia międzynarodowe kolejowe, ale one stanowią bardzo niewielką część operacji jakiegokolwiek przewoźnika kolejowego. Jeśli dojdzie do kryzysu gospodarczego, no chociażby w Niemczech, w olbrzymim uproszczeniu, to PKP Intercity w sposób bezpośredni w żaden sposób tego nie odczuje, bo nie wpłynie to na podróże między Warszawą a Krakowem na przykład. Natomiast jeśli dojdzie do kryzysu w Niemczech, to linie lotnicze, które latają z Polski do Francji, już ten kryzys w jakiś sposób odczują, bo on się przełoży chociażby na to, że trzeba nad tymi Niemcami przelecieć w taki najprostszy możliwy sposób. Ale tak, to wszystko jest oczywiście prawdą, natomiast prawdą jest to też, że linie lotnicze przesadzają, że zwłaszcza koszty środowiskowe to nie są koszty, które tę branżę wytrącają z równowagi ekonomicznej. One oczywiście się dokładają do tego całego rachunku, który jest ciężki dla linii lotniczych i dla wielu linii lotniczych dodatkowy procent czy 2% kosztów to jest różnica między zyskiem a stratami, bo ich marże są tak niskie. I te obciążenia są często źle zaprojektowane i o tym też trzeba, nie ma co jakby bronić tutaj do końca wszystkich przepisów środowiskowych, zwłaszcza w Unii Europejskiej, które pod pewnymi względami są absurdalne. Na przykład pod względem tego, że Unia Europejska, Komisja Europejska do 2030 roku chce, no wymaga technicznie od linii lotniczych, żeby zaczęły stosować więcej tak zwanych paliw ISAF, czyli biopaliw produkowanych bezemisyjnie i generujących zero emisji. Problem w tym, że tych paliw po prostu nie ma i nie będzie do 2030, bo fizycznie się nie zdąży zbudować, firmy paliwowe nie zdążą zbudować zakładów produkcyjnych tego paliwa i to było, wszyscy o tym wiedzieli od momentu, kiedy to prawo zostało przyjęte. I to, że linie lotnicze chcą nakładać na, że przepraszam, że Unia Europejska chce nakładać na linie lotnicze kary, które znowu to nie będą kary, które doprowadzą do bankructwa zdrowych linii lotniczych, ale mogą doprowadzić do poważnych problemów linii, które i tak już mają problemy, to akurat pod tym względem to faktycznie linie lotnicze mają rację, no bo ciężko ich karać za to, że nie tankują paliwa, którego po prostu fizycznie nie ma. I najważniejsze w tym wszystkim, chyba podsumowując, jest to, że te obciążenia istnieją, one nie są wymyślone, ale one są problemem dla linii, które już mają problemy. Przykładem może być na przykład linia lotnicza Play z Islandii, która latała do Polski, niektórzy polscy pasażerowie mogą ją pamiętać, która w zeszłym roku ogłosiła bankructwo we wrześniu zeszłego roku, kiedy przypadał kiedy musiała zapłacić roczną fakturę za prawa do emisji unijne, bo Islandia nie będąc w Unii jest członkiem tego unijnego programu handlu emisjami. I to nie było tak, że ta roczna faktura za tę emisję była powodem bankructwa Play. Play było linią z olbrzymimi problemami finansowymi przez miesiące, jak nie lata wcześniej. Było linią lotniczą z bardzo ambitnym, powiedzmy, modelem biznesowym, z którym było wiele problemów i to były linie, które i tak już przechodziły restrukturyzację i dlatego ta faktura była dla nich po prostu, oni fizycznie nie mieli pieniędzy, żeby zapłacić tę obowiązkową fakturę, której w Unii Europejskiej nie da się odroczyć. Ale to był problem linii, która była po prostu fundamentalnie już w olbrzymich problemach. Ryanair nie upadnie z uwagi na roczną fakturę za emisję. Ryanair nie upadnie z uwagi na to, że musi oddać pasażerom 250 czy 400 euro za opóźniony lot, co obiektywnie jest proporcjonalnie wysokim obciążeniem, biorąc pod uwagę, że te odszkodowania często są faktycznie wyższe niż ceny biletów. Natomiast to jest pewnie trochę bardziej dyskusja etyczna, czy warto w Europie tak bardzo chronić prawa pasażerów. Według mnie tak. Czy da się te przepisy poprawić, żeby one były trochę bardziej jednoznaczne, lepiej egzekwowalne i trochę bardziej sensowne? Zdecydowanie tak. Natomiast znowu, to nie jest tak, że przez to odszkodowanie zdrowa linia lotnicza, zwłaszcza linia lotnicza w czasach generalnie dobrych dla linii lotniczych, bo nawet w tym roku to jest jednak ciągle branża uśredniając rentowna, że przez te obciążenia linia lotnicza upadnie. Chyba, że już i tak ma olbrzymie problemy, to wtedy faktycznie może to być ostatni guź do jej trumny.
1: Ale mnie ciekawi, czy to jest tak, że lotnictwo ma taki szczególny status, dlatego że jest właśnie tak mocno zależne, nie wiem, od technologii, a zarazem tak bardzo powiązane trochę, zresztą nie wiem, czy tutaj nie brnę, więc może sformułuję to pytanie inaczej. Czy masz poczucie, że kondycja lotnictwa jest często czytana jako kondycja czegoś więcej, tak jak się zwykło myśleć o wielu branżach? To znaczy, że to jest, nie wiem, że to jest jakiś test zaawansowany,

0: technologicznego, że to jest jakiś test, że nie wiem, że pod lotnictwo jest podpięte cała masa innych branż, które też jakby z tego czerpią korzyści. Czy tu występuje taki fenomen, tak jak nie wiem, na przykład w przypadku firm motoryzacyjnych?
1: Myślę, że nie tak bezpośrednio, natomiast niewątpliwie pojawia się argument, który co do zasady jest trafny, ale za chwilę powiem dlaczego nie do końca. O tym, że linie lotnicze mają olbrzymie znaczenie dla gospodarki, zwłaszcza gospodarki turystycznej, ale nie tylko. No w olbrzymim uproszczeniu, jeśli nie byłoby lotów międzynarodowych, to w niektórych państwach nie istniałaby turystyka masowa, co pewnie dla niektórych z nich nie byłoby do końca takie złe, ale to trochę inna dyskusja. Ale też przekłada się to na napływ inwestorów, napływ, no nawet możliwość odwiedzin rodziny czy znajomych, co też oczywiście generuje jakieś korzyści i gospodarcze, i pewnie bardziej nawet społeczne. I to powtarza się często, trochę odwracając tę logikę twojego pytania, to się powtarza często jak mantrę, że linie lotnicze muszą istnieć, żeby istniała cała masa innych, nawet nie do końca przemysłów, bo to zwykle się nie porównuje branży lotniczej na przykład, no nie wiem, z przemysłem, bo to akurat ma niewielkie przełożenie, ale na przykład z turystyką, na przykład z napływem inwestycji zagranicznych. I niewątpliwie linie lotnicze są odzwierciedleniem kondycji z uwagi na kondycji gospodarki, z uwagi na to, że właśnie gdy gospodarka zaczyna kuleć, gdy mieszkańcy danego państwa, regionu, miasta zaczynają być bardziej ostrożni z wydatkami, no to wydatki na podróże często są obcinane w pierwszej kolejności. Natomiast problem z tą logiką jest taki, że znowu, ona jest co do zasady bardzo słuszna. Linie lotnicze są dla bardzo wielu regionów gospodarczo bardzo ważne, bo po pierwsze, no oczywiście duże linie lotnicze płacą stosunkowo wysokie podatki, generują bardzo dużo miejsc pracy. LOT jest na przykład dla Polski bardzo ważną spółką, po prostu jako firma zatrudniająca bardzo wiele ludzi, generująca wysokie przychody, płacąca wysokie podatki i tak dalej. Ale też i to się da wszystko względnie łatwo policzyć. Natomiast ta druga część tego znaczenia jest dużo trudniejsza do wyliczenia, czyli ile tak naprawdę ta dana linia lotnicza daje danemu państwu, czy regionowi, czy miastu korzyści. Jest dużo opracowań, które w ten czy inny sposób to próbują uśrednić. Natomiast prawda jest taka, że to bardzo mocno zależy od każdego konkretnego, często miasta, czy przynajmniej państwa. Moim ulubionym przykładem na zobrazowanie tego wpływu jest to, że oczywiście jeśli popatrzymy na linie lotnicze latające na przykład z Londynu do Frankfurtu, gdzie ta linia lotnicza, no, można założyć, że przewozi przede wszystkim duży biznes i podróżujących w celach służbowych, to ona oczywiście będzie miała zupełnie inny wpływ na gospodarkę Londynu czy Frankfurtu niż linia niskokosztowa latająca na przykład z, nie chcę nikogo tutaj jakby szczególnie, że powiedzmy z Rzeszowa na jakąś grecką wyspę. I to nie mówię o tym, że ma ten wpływ większy czy mniejszy, ale on jest zupełnie inny.
0: Czekałem właśnie na Radom.
1: No tak, Radom jest trochę, żal go bić czasami to lotnisko, więc szukam trochę innych przykładów, ale w ogóle jeśli popatrzymy na loty, no na przykład na greckie wyspy, skądkolwiek, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy gdzieś do mniejszych ośrodków regionalnych z Hiszpanii, czy nie do Madrytu, nie do Barcelony, ale do mniejszych miast, no to tam jest oczywiście przede wszystkim ruch w jedną stronę, znaczy ruch jest w drugą stronę, w dwie strony, bo turyści wracają, ale to są osoby z, no na przykład tego polskiego miasta, niezależnie którego, lecące na wakacje do Grecji czy do Hiszpanii i wracające. Z małej greckiej wyspy raczej żaden inwestor czy nawet turysta do Polski nie przyleci. Turystów może jeszcze z dwóch, trzech się znajdzie z Hiszpanii, ale inwestor z Malagi też raczej do Polski nie przyleci, tylko poleci do Malagi polski turysta. Czy taka linia lotnicza, która wykonuje takie połączenia, przynosi korzyści gospodarcze, no na przykład tym polskim miastom? I tu się sprawa robi bardzo skomplikowana, bo oczywiście z jednej strony przynosi korzyści, no takie powiedzmy wizerunkowe. I to w Polsce pewnie trochę bardziej wyszło na pierwszy front po wejściu do Unii Europejskiej niż w innych państwach, gdzie polskie lotniska regionalne zaczęły się prześcigać o przyciąganie zwłaszcza linii niskokosztowych, chwalić się rosnącym ruchem, często wydawać dość spore pieniądze na zachęty dla tych linii. Natomiast brakuje często takiego obiektywnego pochylenia się nad tym, czy poza tym, że daje to okazję burmistrzowi, prezesowi lotniska do przywitania linii i do pokazania się w mediach, to czy to przynosi jakieś konkretne korzyści danemu regionowi. czy korzyścią jest to, że ktoś z Polski może polecieć na wakacje do Grecji i jest to częściowo przynajmniej finansowane przez lokalny budżet? No, pewnie da się zrobić argument, że tak, że to przynosi korzyści, ale one nie są korzyściami finansowymi, tylko społecznymi, powiedzmy, że subsydiowanie wakacji. Okej, jeśli uznamy, że to jest ważne, to tak, ale to jest zupełnie co innego niż przyciąganie inwestorów, bo te linie lotnicze nie przyciągają inwestorów takimi trasami. I tu się robi sprawa bardzo skomplikowana, bo linie lotnicze oczywiście lubią na lewo i prawo mówić, że one mają fundamentalne znaczenie dla gospodarki, że każde nowe połączenie przekłada się na wzrost inwestycji, przekłada się na wzrost liczby miejsc pracy. I w olbrzymim uśrednieniu to wszystko jest prawda. Natomiast niedawno wyszła bardzo dobra analiza think tanku Transport and Environment, który zajmuje się no właśnie między innymi liczeniem tego balansu między obciążeniami środowiskowymi czy ochroną środowiska po prostu, a ruchem lotniczym. I z tej analizy wyszło, że w miastach o dużym nasyceniu istniejących połączeń lotniczych, do głowy przychodzi na przykład Amsterdam, Frankfurt, Londyn, nowe połączenia lotnicze już nie generują żadnej dodatkowej wartości. Bo te miasta już są tak dobrze połączone, że to, że dołoży się tam kolejne kilka połączeń, nie zwiększy już w żaden sposób PKB lokalnego, nie wygeneruje nowych miejsc pracy. Ono może przesunąć pewne napływy tych inwestycji, że może będzie więcej inwestycji z tego nowego miasta, ale w zamian za to będzie mniej z innego miasta. I netto te połączenia nie przynoszą korzyści nikomu poza linią lotniczą, która pewnie będzie na nich zarabiała. Natomiast z drugiej strony jest bardzo dużo regionów, które jeszcze wciąż mają bardzo małą dostępność lotniczą i Polska ciągle, zwłaszcza poza Warszawą, należy do tej kategorii. I faktycznie tu się szybko okazuje, że nowe dodatkowe połączenia przynoszą ciągle korzyści finansowe i linie lotnicze mają generalnie rację, że powinny latać, bo na tym korzystają wszyscy, a nie tylko dana linia lotnicza, chociaż oczywiście linia lotnicza mówi to po to, żeby sama na tym skorzystała, a nie linie lotnicze nie są instytucjami charytatywnymi i nie będą latały do żadnego małego miasta, zwłaszcza prywatne linie lotnicze, po to, żeby rozwijać to miasto, tylko po to, żeby na tym zarabiać. Ta odpowiedź jest bardzo skomplikowana.
0: Tak, ale z drugiej strony ja się tak zastanawiam, słuchając ciebie, czy to jest tak, że o liniach lotniczych się tak mówi, że one są właśnie takie cenne, ważne i istotne z jednej strony trochę na wyrost, czy też jest w jakimś stopniu tak, że na przykład, tak rzucam, jesteśmy ofiarami trochę takiej wizji tej branży, która no też zmieniała się jakby przez lata i przez dziesięciolecia, ale na przykład na początku lat 2000, kiedy powstawały liczne tanie linie, wydawałoby się, że to lotnictwo no to już po prostu tak za chwilę wysyci w ogóle ten obszar komunikacji, że będziemy właśnie w ogóle przestaniemy na przykład korzystać z kolei, bo będziemy latali, nie wiem, do Gdańska, Szczecina, a może i nawet do Radomia samolotem, bo to będzie bardziej opłacalne. Że na przykład tutaj czai się jakaś pułapka wyobrażania i takiego myślenia w ogóle o tym, czym awiacja taka cywilna, komercyjna może być.
1: Absolutnie tak się stało, zwłaszcza w Europie. W Stanach Zjednoczonych też, chociaż tam ten rynek z różnych powodów działa trochę inaczej. Niewątpliwie linie lotnicze, zwłaszcza w Unii Europejskiej, czy wtedy jeszcze w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, odkąd doszło do liberalizacji europejskiego rynku lotniczego w latach 90., bardzo dobrze i skutecznie zbudowały wizerunek tego, że są siłą dobra, że im więcej latania, tym lepiej. Osoby podejmujące decyzje w Unii Europejskiej, ale też w bardzo wielu państwach członkowskich, przez wiele lat, przez 20-30 lat kupowały tę wizję i to spowodowało na przykład chroniczne niedoinwestowanie kolei międzynarodowej, którą w latach 90. czy nawet 2000 się traktowało faktycznie, tak jak mówisz, jako coś, co no, jakiś taki przeżytek lat 60., jakieś połączenia nocne koleją, kto z tego będzie korzystał, jak można polecieć w godzinę czy w półtorej samolotem, zamiast jechać 6-7 godzin, czy czasami więcej pociągiem. W tej chwili mam wrażenie, że wszyscy zdali sobie sprawę, łącznie nawet z liniami lotniczymi, że trochę wpadli w pułapkę tego narracyjnego sukcesu pod tym względem. Oczywiście linie lotnicze nie odrzucą tej narracji całkowicie, bo zwłaszcza te, które są rentowne, im więcej latają, tym więcej na tym zarabiają. Są to firmy w dużej mierze prywatne, często notowane na giełdzie. Jak każda firma kapitalistyczna mają po prostu paradygmat ciągłego wzrostu. Natomiast też zdały sobie sprawę z tego, że on jest operacyjnie chociażby nie do utrzymania, bo europejska przestrzeń powietrzna, europejskie lotniska, zwłaszcza latem, ale nie tylko, są chronicznie zatłoczone. Latanie po Europie, nawet dla linii lotniczych, doszło do momentu, w którym muszą dokonywać wyborów. po prostu fizycznie wszędzie tam, nawet jeśli mają samoloty, chociaż z dostępnością samolotów to też jest to pułapka, w którą wpadły, bo producenci samolotów nie są w stanie wystarczająco szybko ich produkować w tej chwili. I wszyscy zdali sobie sprawę, no, zwłaszcza politycy, że latanie jest niezbędne, jest bardzo korzystne i jest czymś, co faktycznie rozwija gospodarkę, rozwija też, no, umożliwia pewien rozwój społeczny, daje możliwość podróżowania, która sama w sobie jest pewnie czymś dobrym, jednak bo wszyscy lubimy oglądać nowe kraje, próbować nowego jedzenia, poznawać ludzi za granicą i tak dalej. Ale nie da się latać wszędzie i nie wszędzie się powinno latać, bo po pierwsze to ma koszty środowiskowe, co jest pewnie ważniejsze dla przynajmniej niektórych grup politycznych, ale też z drugiej strony to ma koszty operacyjne. Tego się po prostu fizycznie nie da robić, bo brakuje przepustowości w Europie, której się nie da szczególnie zmienić, bo rozbudowa lotnisk w Europie jest też ze względów środowiskowych, ale nie tylko, chronicznie trudna. Poza CPK, Portem Polska, to w zasadzie się w Europie w tej chwili nie buduje dużych lotnisk, czy nawet nie rozbudowuje szczególnie istniejących. Przestrzeń powietrzna ma inne, ale też potężne problemy z przepustowością. I doszliśmy do momentu, kiedy, no już kilka lat temu doszliśmy do momentu, kiedy decydenci zdali sobie sprawę, że linie lotnicze są bardzo fajne i korzystne, ale nie mogą być jedyne, a linie lotnicze, chociaż ciągle mówią, że generalnie to są super i wszędzie się powinno latać, no to po cichu też sobie zdają sprawę z tego, że na trasach, gdzie lecą na przykład 30-40 minut, to nawet im się bardziej opłaca, żeby wsadzić tych pasażerów do pociągu i mieć ich na wspólnym bilecie. Bo po pierwsze, z uwagi na to, jak w ogóle działa mechanika lotu, na takich trasach linie lotnicze spalają proporcjonalnie zdecydowanie więcej paliwa, zużywają samolot zdecydowanie bardziej. To jest trochę tak, można porównać z samochodem, który po prostu ciągle staje i rusza ze świateł. To taki silnik po prostu będzie wymagał dużo szybciej remontu niż silnik samochodu, który jeździ po autostradzie przez kilkanaście godzin tylko. I po cichu linie lotnicze też chętnie, coraz chętniej wsadzają pasażerów do pociągu, dają im wspólny bilet, który działa lepiej lub gorzej w różnych państwach, najczęściej raczej słabo. Tej infrastruktury ciągle nie ma, bo trzeba nadgonić 30 lat tak naprawdę ignorowania infrastruktury, no drogowej może nie, drogowej się nie ignorowało, zwłaszcza nie w Polsce, ale kolejowej. I to oczywiście trochę potrwa i lepiej byłoby tego nie ignorować przez ostatnich kilka dekad, ale tego już nie zmienimy. Natomiast to nie zmienia tego, że linie lotnicze, zresztą nie tylko linie lotnicze, bo to też jest mocno rozpowszechnione w opinii publicznej. Ciągle się uważa, że latanie generalnie jest im więcej, tym lepiej. I brakuje mocno debaty o danych, które są, które się pojawiają, chociaż też stosunkowo niedawne, dopiero to się trochę lepiej bada, że nie, że jest bardzo duża część rynku, gdzie latanie po prostu nie jest im więcej, tym lepiej, tylko zdecydowanie lepiej, żeby ten budżet węglowy, który mamy, ten budżet przepustowościowy, który mamy, żeby wykorzystywać go na to, gdzie faktycznie trzeba latać, bo oczywiście z Europy do Nowego Jorku no, nikt nie popłynie statkiem. No, wiem, że oczywiście można i czasami to aktywiści środowiskowi robią bardzo dobrze.
0: No właśnie, to Greta Thunberg zaprzeczyła i teraz wszyscy muszą się tłumaczyć.
1: Tak, no ale nie oszukujmy się, nie spodziewajmy się, że to będzie jakiś powrót do podróżowania żaglowcami do Stanów. Natomiast w tym nie ma nic złego i nawet jeśli popatrzymy na kwestie środowiskowe, lotnictwo trochę obiektywnie dostaje bardziej po głowie niż dane by na to wskazywały, bo lotnictwo nie jest najgorszym środkiem transportu, jeśli popatrzymy, przeliczymy to na dystans i na liczbę osób, które podróżują, czy na masę towarów, które podróżują. Transport drogowy jest wielokrotnie gorszy. Natomiast też dzięki temu, że mamy nowe technologie w lotnictwie, dużo bardziej oszczędne silniki, zrównoważone paliwa, których na razie nie ma, których po prostu brakuje, ale które się pojawią, możemy wyobrazić sobie lotnictwo, które będzie istniało. To nie jest tak, że dla ratowania środowiska musimy przestać latać. Możemy spokojnie wyobrazić sobie scenariusz, w którym osiągamy net zero albo nawet zmniejszenie emisji, czy realne zmniejszenie emisji, a lotnictwo nadal odgrywa bardzo ważną rolę. I to jest coś, co no, ciężko ten argument przeforsować w dyskusji publicznej z obydwu stron, bo z jednej strony z pewnie słusznych powodów, ale dyskusja środowiskowa bardzo często koncentruje się na tym, że po prostu latanie jest złe i że najlepiej byłoby w ogóle nie latać. Co pewnie ze względów środowiskowych dałoby się ten argument obronić, ale skutki gospodarcze nie latania w ogóle byłyby potężne. Natomiast da się latać dużo mądrzej, wykorzystywać budżet węglowy, który na lotnictwo jest, dużo mądrzej, jeśli odejdziemy od tego paradygmatu, że po prostu im więcej, tym lepiej, że wszędzie należy latać. Ta zmiana się dzieje, choć pewnie jeszcze nie tak szybko, jak dziać by się powinna.
0: Czyli właściwie jesteśmy w takim napięciu, do jakiego stopnia lotnictwo odpowiada na potrzeby, a do jakiego stopnia je po prostu wytwarza.
1: Absolutnie tak. Lotnictwo, zwłaszcza niskokosztowe w Europie, zrobiło bardzo dobry biznes na wytworzeniu potrzeby latania. Jest sporo miast, o których pewnie nikt w życiu by nie usłyszał, gdyby nie to, że jest tam lotnisko i że Ryanair, czy Wizz Air, czy EasyJet, czy jakakolwiek inna linia lotnicza zaczęła tam latać i zrobiła tam hub turystyczny w pewnym stopniu. No, do głowy przychodzi chociażby Bergamo pod Mediolanem. Bardzo ładne, wiekowe, włoskie miasto. Ale generalnie turystyki tam wielkiej nie było, bo wszyscy jechali do Mediolanu nieodległego, dopóki nie zaczął tam latać na olbrzymią skalę Ryanair i ludzie w ogóle usłyszeli o tym, że Bergamo takie coś istnieje i że można tam nie tylko polecieć, ale też pójść do miasta i w zasadzie warto, bo to śliczne miasto. Natomiast w tej chwili jest też bardzo zatłoczone z uwagi na dokładnie ten powód. Linie lotnicze to jest trudny biznes, bo od tego zaczęliśmy, ale jest też trochę trudny na własne życzenie, no bo ten paradygmat permanentnego wzrostu, paradygmat narzekania na koszty. Gdyby linie lotnicze też były trochę skromniejsze czasami w swojej działalności, to pewnie wszyscy by na tym skorzystali. No tylko to oczywiście ciężko wytłumaczyć, jak się jest firmą notowaną na giełdzie i trzeba płacić dywidendy.
0: To jest interesujące, bo to właśnie pokazuje pewien nadmiar i fałsz, który został wytworzony przy okazji jakby rozwoju lotnictwa. Ale jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o jedną rzecz. To znaczy o taki czas w lotnictwie, który się już chyba dawno temu skończył, kiedy wydawało się, że ta cywilna awiacja ma być też takim właśnie krokiem w przyszłość. Nie w takim znaczeniu, że bierzesz torbę papierową i lecisz na zakupy do Bergamo i wracasz wieczorem, tylko nie wiem, no takim, taka awiacja z wysokiego C, mająca takie ambicje technologiczne, jak na przykład Concorde, prawda? Co się z tym stało? Czy to jeszcze jest? Czy to w ogóle wróci? Ja nie mówię o Concordzie, ale czy w ogóle jeszcze w całym tym biznesie jest przestrzeń na takie właśnie duże, śmiałe eksperymenty technologiczne, cywilizacyjne?
1: Lotnictwo jest branżą bardzo technologicznie zaawansowaną, tylko problem w tym, że to jest bardzo niespektakularne. Czyli popatrzymy na przykład na nowe silniki, które mają samoloty, no Airbusy 320 czy Boeing 737, najpopularniejsze samoloty średniej wielkości na świecie. To są technologia, która jest w tych silnikach jeszcze 20-30 lat temu byłaby kompletnie niewyobrażalna pod względem tego, jak niewiele te silniki tak naprawdę spalają, jak są efektywne, jaki zasięg dają tym samolotom. To, że takim samolotem, którym jeszcze 30 lat temu, samolotem tej wielkości, którym 30 czy 40 lat temu ciężko byłoby dolecieć z Warszawy do Londynu, w tej chwili można takim samolotem polecieć pewnie z Warszawy do Nowego Jorku, jakby się trochę uprzeć. Pytanie oczywiście, czy to miałoby rynkowy sens, ale to inne pytanie. Tylko te postępy technologiczne są bardzo niszowe pod pewnym względem, bo są skoncentrowane przede wszystkim na kosztach. I to wracamy, to jest dobra klamra, żeby wrócić do tego, od czego zaczęliśmy. Linie lotnicze to jest obiektywnie biznes bardzo wysokokosztowy. Nawet linie niskokosztowe wciąż mają bardzo wysokie koszty porównując do wielu innych branż, również transportowych, z uwagi na koszty samolotów, koszty paliwa, koszty utrzymania technicznego, koszty pracy i tak dalej. To, o czym wspominaliśmy wcześniej. I postęp technologiczny koncentruje się na tym. Natomiast te spektakularne, wielkie inwestycje, typu chociażby Concorde, czy kilka innych inicjatyw, które nawet niedawno się pojawiały do latania ponaddźwiękowego, czy jakieś bardzo rozbudowane produkty związane z komfortem, czy z wyposażeniem w ogóle kabiny pasażerskiej, one generalnie idą w przeciwnym kierunku, bo one są z definicji bardzo wysokokosztowe. I o ile one są spektakularne, to one się nikomu absolutnie nie opłacają. To, co się opłaca liniom lotniczym, to zbudować fotel, który będzie ważył 2 kg mniej na fotel, bo jak się je wszystkie doda na pokładzie, to się nagle robi z tego oszczędność połowy, pół tony i to już ma znaczenie na spalanie paliwa. Zbudowanie silników, które mają trochę lżejsze łopaty turbin, których oczywiście pasażerowie w ogóle nie widzą. I to wszystko jest technologicznie bardzo, bardzo skomplikowane, ale bardzo niespektakularne, czy bardzo trudne do zwrócenia uwagi medialnie, czy dla pasażerów. A to, na co łatwo byłoby zwrócić uwagę, czyli właśnie tego wielkie projekty typu, no chociażby Concorde, są po prostu tak fundamentalnie nieopłacalne, że w tej chwili w branży, która ma generalnie ciężko finansowo, bo tego nie da się uniknąć, branży, która nie ma wolnego kapitału na jakieś potężne inwestycje, które po pierwsze będą bardzo drogie, żeby je w ogóle zrobić, a potem jeszcze traciły pieniądze przy operacjach, to ten świat się skończył i ja nie widzę scenariusza, w którym mógłby wrócić. Jest firma amerykańska Boom, która próbuje przywrócić latanie ponaddźwiękowe, która twierdzi, że jest w stanie to zrobić bardziej rentownie niż robił to Concorde, w wyższym komforcie pasażerskim i tak dalej. Natomiast to są wszystko w tej chwili twierdzenia na papierze i nikt nie ma zielonego pojęcia, jak miałoby to się stać i według mnie ten projekt się nigdy nie zmaterializuje, bo on po prostu zaprzecza trochę prawom fizyki, czy połączonym prawom fizyki i prawom rachunku ekonomicznego. Więc według mnie jest czas tego, żeby modernizować właśnie fotele, żeby one były trochę lżejsze i dodawać trochę inną powłokę kadłuba, żeby on był bardziej aerodynamiczny, czy zmieniać oprogramowanie, żeby te samoloty mogły troszeczkę mniej spalić w trakcie lotu, bo to są rzeczy, które liniom lotniczym pozwalają osiągnąć nie 5, a 7% marży, a nie spektakularne inwestycje, które z tych 5% zrobiły minus 20.
0: Czyli krótko mówiąc, mniej spektakularnie. Dziękuję bardzo. Dominik Sipiński, redaktor naczelny CH Aviation i współpracownik Polityki Insight, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 3.
4: Pan Bąkiewicz, dopóki jemu się nie postawi ostro granic, to on nie przestanie. On nie przestanie i będzie opowiadał, że taką ma pobożność, to niech sobie stworzy kościół latającego potwora, nacjonalistycznego potwora z spaghetti i niech tam kult swój pielęgnuje, a od kościoła rzymskokatolickiego niech już się odczepi po prostu. Przestanie używać tego.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Za 5 minut godzina 20, za 5 minut informacje Radio Tok FM, a po nich program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Maciej Stępurski, który przygotowywał i wydawać będzie dzisiejszy program, a realizować go będzie Filip Wejcher. A będziemy dziś z Państwem rozmawiali o jednym z raportów, który został ostatnio opublikowany, Dezinformacja oczami Polaków, a to dlatego, że z tego raportu wyłania się obraz dla wielu osób pewnie zaskakujący naszego społeczeństwa. A zaskakujący dlatego, że bardzo wiele osób jest przekonana, że rzeczy, które są nieprawdziwe, są prawdziwe, w największym skrócie. Ale to jest najmniejszy problem, ponieważ te rzeczy są powiązane z wizją świata, wizją własnego życia, wizją tego, w którym miejscu jest nasze państwo, z tym, w jaki sposób można leczyć różne rzeczy, bo dużą częścią tego raportu jest też opowieść o tym, jak sobie wyobrażamy skuteczne leczenie albo w ogóle problemy zdrowotne. To też jest część dezinformacji. Co pewnie nie jest zaskakujące, w raporcie czytamy, że najbardziej takim dobrym terenem dla dezinformacji jest energetyka. Dlaczego to nie jest zaskakujące? To poproszę już po godzinie 20 naszych gości o wytłumaczenie tego fenomenu. Będziemy zastanawiali się przede wszystkim nad tym, czy i co w Polsce działa, jeśli chodzi o jakieś uzbrojenie mentalne nas wszystkich w wiedzę, a może to nie chodzi o wiedzę, może kwestia pewnego nastawienia, żeby ta zatrważająca w tym momencie ilość mitów, teorii spiskowych, która krąży w naszych umysłach, była chociaż trochę mniejsza. Nie po to, żebyśmy zrealizowali jakiś wyidealizowany obraz kraju, gdzie ludzie są racjonalni i mądrzy, tylko prawdopodobnie z najbardziej banalnego powodu. Otóż bardzo trudno jest funkcjonować w społeczeństwie, gdzie okazuje się, że nie zgadzamy się co do jakichś podstawowych rzeczy. I ktoś może powiedzieć, no nie, na tym polega właśnie cała cudowna moc nowoczesnej demokracji, że można mieć różne poglądy. No dobrze, ale jeśli to są poglądy na to, skąd się biorą pewne zasadnicze problemy, które próbujemy rozwikłać, albo też kto jest agresorem w Ukrainie, albo też czy istnieje światowy spisek, podług którego planowana jest już następna wielka pandemia. A okazuje się, że część z nas mówi, tak, oczywiście, że istnieje taki spisek. I wtedy, proszę państwa, okazuje się, że rzeczy, które dotychczas uważaliśmy za normalne i standardowe, przestają takimi być. No bo po co w takim razie funkcjonować w społeczeństwie, które za moment dotknie pandemia? Po co wspierać walczącą Ukrainę, skoro okazuje się, według teorii spiskowej, że to ona jest winna, albo my, Zachód, jesteśmy winni wojnie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będzie z nami profesor Katarzyna Bąkowicz z Uniwersytetu SWPS, współtwórczyni Central European Digital Media Observatory, i Marcin Kostecki z Fundacji Demagog. Będziemy pytali, że dlaczego, skoro coraz częściej padamy ofiarami dezinformacji, fake newsów, to dotychczasowe działania nie działają. A może działają, tylko tego po prostu nie widać. Za 2 minuty, godzina 20, informacje. Po informacjach mikrofon TOK FM.
3: Autopromocja.
6: Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
5: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
7: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.

0: wygraj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Zażalenie odrzucone. Sąd podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości. Ukraina planuje utworzenie panteonu narodowego, co znowu podgrzewa emocje na linii Warszawa-Kijów. Anglia odwróciła losy meczu z Demokratyczną Republiką Konga. W informacjach sportowych emocje na piłkarskim mundialu. Na zegarach 1,5 minuty po godzinie 20:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Warszawski Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie obrońców i utrzymał tymczasowy areszt wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, poinformowała rzeczniczka sądu. To oznacza niezwłoczne uruchomienie procedury ekstradycyjnej. Prokurator Piotr Woźniak, który prowadzi śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, jeszcze przed posiedzeniem powiedział, że przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania nie ustały i według niego pobyt Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych można nazwać ukrywaniem się. Według śledczych były prokurator generalny miał popełnić łącznie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 21:00. Po decyzji ukraińskiego parlamentu o stworzeniu panteonu narodowego rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór wyraził nadzieję, że nie będzie w nim osób odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko Polakom. Podkreślił jednocześnie, iż Polska szanuje to, że Ukraina buduje swoją tożsamość i wybiera swoich bohaterów. Projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę, wniósł do Rady Najwyższej Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować. Ukraiński parlament przyjął ustawę o utworzeniu panteonu, a jego przewodniczący Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Decyzja Ukraińców podjęta została na tle sporu polsko-ukraińskiego o kwestie historyczne, w tym o upamiętnienie ukraińskiej powstańczej armii przez nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA przez prezydenta Zełenskiego. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał przywódcy ukraińskiemu Order Orła Białego. Centralna e-rejestracja od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa oraz profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Od 1 sierpnia do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska, kierownik oddziału koordynacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy.
6: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
5: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Trasa zyska dodatkowy pas ruchu. Jest już podpisana umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak.
7: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa kierowców oraz osób pracujących przy rozbudowie zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
5: Całość potrwa ponad rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych. W TOK FM czas teraz na sport.
8: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Anglia awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, ale mocno nastraszyła ją Demokratyczna Republika Konga. Zespół z Afryki od 7 minuty prowadził 1-0, ale pod koniec meczu 2 gole strzelił Harry Kane i Anglia wygrała 2-1. Dziś wieczorem i w nocy jeszcze dwa mecze 1/16 finału. O 22:00 Belgia zagra z Senegalem, a o 2:00 w nocy USA z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hofnera 7-6. 6-4, 6-4. W piątek o awans do czwartej rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w ogłoszonym dziś składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski świata rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Ma 41 lat, pobił już niemal wszystkie najważniejsze rekordy, ale nie ma jeszcze dość. LeBron James zamierza rozegrać kolejny sezon w koszykarskiej lidze NBA. W nowym klubie, bo po 8 latach opuszcza Los Angeles Lakers, a więcej o tym wie Michał Waszkiewicz.
10: Król James rozegrał już w NBA 23 sezony. To absolutny rekord. Ma 41 lat, ale właśnie zapowiedział, że w kolejnym sezonie też zagra. Gdzie? Nie wiadomo. W Lakers grał 8 sezonów, wygrał z nimi ligę 6 lat temu, ale ostatnie kilka lat udane nie było. Dla klubu, bo LeBron śrubował kolejne rekordy, jest jedynym graczem w historii, który rzucił w lidze ponad 40 tysięcy punktów. Ten licznik aktualnie pokazuje 43 440. Ma najwięcej zwycięstw w historii, najwięcej punktów w fazie play-off, czy najwięcej powołań do meczu gwiazd. Jest legendą. W zeszłym sezonie zagrał po raz pierwszy w jednym meczu razem ze swoim synem, a mimo zaawansowanego wieku wciąż błyszczy. Pytanie, których kibiców będzie zachwycał w kolejnym sezonie. Może zostanie w Kalifornii, bo chrapkę mają na niego Golden State Warriors. Król James musiałby jednak się zgodzić na dużo niższą pensję. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
8: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
5: W nocy tylko na zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze więcej chmur. Na wschodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Na zachodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu, a nad ranem lokalnie może wystąpić mgła. Temperatura minimalna od 11 stopni na zachodzie i w rejonach podgórskich, około 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Jest 7 minut po godzinie 20. Słuchamy Radio TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Z nami w studiu, tak, Marcin Kostecki z Fundacji Demagog. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: A łączymy się z profesor Katarzyną Bąkowicz z Uniwersytetu SWPS, współtwórczynią Central European Digital Media Observatory. Dobry wieczór pani.
13: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
11: Ja słuchaczom już zapowiedziałem parę minut temu przed informacjami, że będziemy rozmawiali między innymi o raporcie Dezinformacja oczami Polaków. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego raportu, bo kilka rzeczy w tym raporcie naprawdę jest elektryzujących. A mianowicie, zacznę chyba od tej rzeczy, która budzi u tych, którzy słuchają, największe zdumienie. Otóż skala dezinformacji, przynajmniej respondenci powiedzieli, że ta skala jest tak duża, że praktycznie trudno spotkać kogoś, kto się nie spotkał z dezinformacją, tak? Czyli to po pierwsze z tego raportu wynika, że ta dezinformacja jest częścią naszego życia. Koniec. To się już wydarzyło. To nie są opowieści ekspertów w studiu radiowym. Nie. Po prostu dezinformacja jest częścią naszego ekosystemu medialnego. Ale mimo tego chciałem państwa zapytać, jak państwo tłumaczą to, że pośród respondentów 40% powiedziało, że wierzy w zamach smoleński, że to nie była katastrofa, tylko był zamach. Oni wierzą w to. Jak państwo to widzą? Co to oznacza? Czy naprawdę to chodzi o to, że ludzie, którzy tak deklarują, mówią, że nastąpił zamach i to było celowe działanie, którego skutkiem była śmierć tych wszystkich osób? Czy też coś może innego chcą w ten sposób wyrazić? Jak państwo to interpretują? Marcin Kostecki.
12: Przyznam, że nie mam pojęcia, ale mam różne pomysły. Myślę na przykład o pogłębiającej się polaryzacji i radykalizacji pewnych tożsamości politycznych. Kiedyś jakieś poglądy skrajne, nawet na prawicy, teraz mogą być podstawowym elementem tożsamości. Może być to właśnie element przesuwania się pewnego okna. Myślę też o tym, że ostatecznie nie mamy z tego raportu odpowiedzi na pytanie, osoby o jakich poglądach wyznają taką właśnie tezę. Być może wpływ na to mają też nastroje antyrosyjskie, które w naszym kraju są obecne i szczególnie żywe po 22 roku. Może takie przekonanie o tym, że Rosja jest w stanie robić wiele złych rzeczy, bardzo słuszne przekonanie, też sprawia, że ludzie łatwiej wierzą w to, że być może Rosjanie zrobili ten zamach. Ale przyznam, to jest ta teza, dla której trudno mi znaleźć jedno proste wyjaśnienie, dlaczego od 22 roku ciągle rośnie.
11: Profesor Katarzyna Bąkowicz.
13: To znaczy, ja może zacznę od tego, że ja się dziwię, że państwo się dziwicie. A już wyjaśniam dlaczego. Dlatego, że specjaliści od dezinformacji od bardzo wielu lat ostrzegają, że ten problem będzie się pogłębiał i w zasadzie badania, znaczy wyniki tego badania pokazują nam, że jest dokładnie tak, jak przewidywaliśmy. I teraz w ogóle też nie dziwi mnie to, że tak wiele osób wierzy w zamach smoleński. Ja powiem więcej, ponad 50% Polaków wierzy w to, że 5G powoduje raka mózgu. Kolejne procenty to kolejne raki w tym przypadku. Bardzo znaczna część Polaków wierzy w to, że Big Pharma chce nas zabić. I teraz, żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, wyjaśnienie jest banalne. Dlatego, że istotą dezinformacji nie jest zaprzeczanie faktom, jest lekceważenie faktów. I to jest cały problem. To znaczy, jeżeli zapyta pan osobę, która wierzy w którąkolwiek z istniejących i funkcjonujących w dyskursie światowym, nawet nie tylko polskim, teorii spiskowych, dlaczego ta osoba wierzy w tę teorię i przedstawi jej pan fakty, to ta osoba z dużym prawdopodobieństwem zareaguje w następujący sposób. Powie, dobra, dobra, ja tam i tak swoje wiem. Ponieważ fakty w dezinformacji nie mają znaczenia.
11: A co ma znaczenie w takim razie? Co chodzi o ten afekt słynny, spopularyzowany przez Haidta w jednej z jego książek? Czy o co chodzi? Jakby pani nazwała to coś, ten rodzaj postawy, który nie jest logicznym, racjonalnym myśleniem, dedukcją? Jakby pani to nazwała?
13: No właśnie. I to jest jeden z błędów, których, czy też jeden z mitów, które panują, takiego przekonania, które panują wśród ludzi, że ludzie, szczególnie współcześnie, mają taki dostęp do wiedzy, że postępują logicznie i racjonalnie i potrafią podejmować decyzje na podstawie funkcjonowania analitycznego. I to jest nieprawda. Jest taka naukowczyni, pani Liza Barrett, ona prowadzi ośrodek badań nad mózgiem i ona już dawno udowodniła, że jest coś takiego jak kreacjonistyczna teoria emocji. Ja nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, natomiast o co chodzi? My nie jesteśmy istotami racjonalnymi i analitycznymi. My jesteśmy w pierwszej kolejności istotami emocjonalnymi. Nawet jeśli uważamy, że podejmujemy decyzję na podstawie jakiejś analizy, to emocje podsunęły nam dane, które my właśnie tej analizie mamy poddać.
11: Musimy się zatrzymać tu, pani profesor, bo bardzo mi się podoba kreacjonistyczna teoria emocji. To jestem pod dużym wrażeniem, że sięgnę po tą książkę natychmiast po naszym programie, ale musimy tu się zatrzymać, ponieważ jeśli idziemy dalej pani tokiem rozumowania, to właśnie pan Marcin Kostecki stracił pracę, dlatego że się zajmuje niczym innym, jak porównywaniem podług starej arystotelesowskiej zasady, która mówi, że prawda to jest zgodność z rzeczywistością, rzeczy, które ludzie wypowiadają, z rzeczywistością. I jak rozumiem, w demagogu państwo się zajmujecie właśnie tym. Mówią, to stwierdzenie jest niezgodne z rzeczywistością, a to jest zgodne z rzeczywistością.
13: Jedno zdanie, tylko, ale demagog przecież wie, bo przecież jako jedna z organizacji fact-checkingowych ma badania, które mówią o tym, że prostowanie faktów nie działa.
11: Jednak stracił pan pracę. Właśnie.
13: Nie stracił.
11: I czym pan się teraz zajmie? Słuchamy, Marcin Kostecki.
12: Tak, no rzeczywiście fact-checking przede wszystkim polega na tym, żeby wyszukiwać te stwierdzenia, materiały, które potencjalnie są niezgodne z prawdą, przejrzeć wiarygodne źródła, podsumować je, wydać ocenę, czy jest to fałsz, manipulacja. No ale nie tylko do tego ogranicza się działalność organizacji fact-checkingowych. To jest obserwowanie całego środowiska, z którego wychodzą właśnie owe fałszywe stwierdzenia. To jest na co dzień określanie tego, jakie są źródła, trendy, metody, którymi posługują się dezinformatorzy, propagandyści. No i jestem przekonany, że tylko na podstawie takiego dobrego rozpoznania jesteśmy w stanie przygotować też dobre odpowiedzi. I w przestrzeni informacyjnej, i w formie edukacji, i wszelkie inne.
11: Dobrze, przygotować komu te dobre odpowiedzi? Bo jak pani profesor powiedziała, zwolennik jakiejś teorii spiskowej powie aj tam, nawet jak zobaczy państwa analizę.
12: I na to też zwracam uwagę, że działalność organizacji fact-checkingowych nie jest rozwiązaniem problemu dezinformacji, jest tylko elementem tego rozwiązania. Konieczna jest i współpraca z organizacjami i instytucjami państwa, wielkimi platformami, na których również spoczywa odpowiedzialność bezpieczeństwa w przestrzeni informacyjnej, czy uwalniania obywateli od zagrożeń, które tam na nich czyhają. Tak więc jestem przekonany, że tylko dzięki takiej szerokiej współpracy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić z tym problemem. Jedna organizacja fact-checkingowa czy sam fact-checking absolutnie tego problemu nie rozwiąże. Tak samo w dezinformacji. Nie jest tak, że jedynie nie wiem, publikowanie jakichś bardzo długich postów próbujących nie wiem, zaorać teorię, według której to człowiek ma decydujący wpływ na klimat, jest przyczyną, dla której takie tezy utrzymują się w społeczeństwie, ale na pewno jest grupa ludzi, do których takie posty trafiają i dzięki którym oni utrzymują się w tym przekonaniu. Nawet jeżeli ich dokładnie nie czytają, to sama atmosfera, jaka się wytwarza wokół tych postów, jakiejś intelektualnej dyskusji, wystarcza im do tego, żeby być przekonanymi, że nie jest to jedynie jakaś tam bajka, zmyślona historia, tylko wynik poważnych analiz.
11: Pani profesor, czyli mamy organizacje pozarządowe, albo też mamy agendy rządowe, które taką klasyczną teorią zgodnościową pokazują nam, to jest prawdą, to nie jest prawdą, wykonują całą tą robotę. A jak się zająć tym drugim i tą drugą nogą naszego myślenia o świecie, naszych sądów o świecie? Zakładam, że kreacjonistyczna teoria emocji ma słusznie wyjaśnia nasze zachowania. To kto i jak ma się zająć tą drugą częścią?
13: No, to jest, wie pan, to jest problem, który jest bardzo złożony i znacznie głębszy niż tylko zarządzanie informacjami. Ja postawię taką, być może kontrowersyjną, ale wydaje mi się, że dosyć słuszną tezę, to znaczy dezinformacja nie jest problemem. Dezinformacja jest konsekwencją problemów, które przez ostatnie dekady w jakiś sposób zamiataliśmy pod dywan. I one nam teraz eksplodowały w postaci dezinformacji, ponieważ dlaczego? Bo dezinformacja była od zawsze, nawet jak nie było mediów, nawet jak nie było jeszcze w ogóle prasy, ludzie w ogóle jeszcze nawet nie potrafili pisać, to dezinformacja już była, bo dezinformacja jest immanentną cechą człowieka. Ludzie lubią ściemniać, mówiąc wprost, i lubią koloryzować rzeczywistość. I teraz problem bierze się z tego, że dezinformacji nagle zaczęło być za dużo. W związku z tym, żeby sobie z nią poradzić, no trzeba umieć zarządzać przestrzenią informacyjną. A żebyśmy potrafili to robić, to potrzebujemy mieć takie umiejętności jak krytyczne myślenie, takie umiejętności jak zaufanie, takie umiejętności jak współpraca. Polska jest krajem, w którym jest jeden z najniższych poziomów zaufania wzajemnego, ale też zaufania do mediów i do instytucji. Więc ja się tutaj absolutnie zgodzę z moim przedmówcą, który powiedział o tym, że żeby poradzić sobie z dezinformacją, jest potrzebna współpraca na wielu poziomach, ale jest przede wszystkim potrzebna nauka umiejętności myślenia i nie tylko analizowania faktów, ale też tego, co my za fakt uznajemy albo nie uznajemy, bo bardzo chcielibyśmy przyjąć takie filozoficzne podejście, które zacytował pan na początku, dokładnie ono brzmiało, że prawda to jest zgodność umysłu z rzeczą, natomiast wiemy, że jest to tylko marzenie filozofów, bo my za prawdę nie uważamy tego, co prawdą jest, ale albo to, co nam pasuje, albo to, na co zgadza się większość. I teraz chodzi o to, żebyśmy zachowali w tym wszystkim zdrowy rozsądek. I to, co w tej chwili mamy jako podstawowe wyzwanie, to wielki kryzys zdrowego rozsądku. Ja podam tylko jeden przykład. Byłam jakiś czas temu na takiej bardzo interesującej konferencji w Finlandii. I pytałam fińskich naukowców, w jaki sposób, oni tam mają bardzo wysoki poziom zaufania, również do mediów. I pytałam, jak to się dzieje, że oni są 30 kilometrów od rosyjskiej granicy, od Sankt Petersburga de facto, i jak to się dzieje, że oni w ogóle nie padają ofiarami rosyjskiej dezinformacji, która w Polsce rozpanoszyła się w tak wielkiej skali. I oni powiedzieli, bo my mamy swój rozum. Bo na nas to nie działa, a więc my mamy wysoką odporność społeczną i to jest ten kawałek,
11: Co to znaczy, że mają wysoką odporność społeczną? Co znaczy, że mają swój rozum? Jak to przełożyć na taki język, który będzie zrozumiały dla nas?
13: To znaczy, że potrafili sobie, że dbają o takie kształcenie postaw i o takie krytyczne myślenie, które pozwala na nieprzyjmowanie mód i trendów. To nie dotyczy tylko dezinformacji rosyjskiej, ale to dotyczy tego, jak łatwo implementować komentuje się trendy w Polsce dotyczące, nie wiem, ubierania się, jedzenia czegoś i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy narodem, który bardzo łatwo fascynuje się tego typu nowinkami, które przychodzą ze świata.
11: Dalej jesteśmy w Polsce, w tym konserwatywnym,
13: no właśnie,
11: najbardziej religijnym w Europie, jedynym, w którym model rodziny wielodzietnej dalej funkcjonuje w dużym procencie. To dalej jesteśmy tutaj tak między Tatrami a Bałtykiem, tak? Bo zaczyna pani opowiadać...
13: Absolutnie, tak? Absolutnie tak. I jesteśmy w tym bardzo podobni do innych krajów byłego bloku wschodniego, bo niewiele się różnimy od Bułgarii, Rumunii czy Słowacji w tym aspekcie. Aha. Więc nie jesteśmy w tym aspekcie wyjątkowi, właśnie ze względu na naleciałości oddziaływanie komunizmu, które bardzo mocno zmieniły nasze postrzeganie świata.
11: Tak, tylko pani profesor, musimy jakoś uporządkować tę rozmowę, bo część osób mówi, chwileczkę, przez 30 lat mówiliście o tym, jaki to niezwykły potencjał ma nasze społeczeństwo, jeśli chodzi o innowacje, kreatywność, i nagle okazuje się, że te dwa słowa, te dwa pojęcia są straszliwym ciężarem na naszych barkach, gdyż tak naprawdę jest bezkrytycznym przyjmowaniem mód. Ale jeszcze w tej kwestii dajmy się wypowiedzieć Marcinowi Kosteckiemu, proszę.
12: Tak, no zgadzam się, że jeżeli jak najwięcej osób będzie miało umiejętność krytycznego myślenia, czy myślenia w ogóle, będzie też w stanie samodzielnie się z większym prawdopodobieństwem obronić przed różnymi fałszywymi testami, samodzielnie weryfikować, rozpoznawać, odrzucać, selekcjonować
11: informacje. Używając racjonalnej argumentacji.
12: Tak, ale problem jest taki, że no, nie mam przekonania co do tego, że ludzie nawet wiedząc doskonale, że jest wielkie zagrożenie dezinformacją, wiedząc doskonale skąd ona pochodzi, jakie są te wiarygodne i niewiarygodne źródła informacji, będą z nich korzystać. Jednak śmieciowe informacje, które przyjmujemy w feedzie mediów, serwisów społecznościowych, są po prostu atrakcyjne, są tanią, dobrą rozrywką, która ostatecznie jednak wpływa na to, jak myślimy, jak postrzegamy świat.
11: Mógłby pan użyć jakiejś metafory, czy to jest dokładnie tak, jak nie wiem, ze śmieciowym jedzeniem? Za pytanie odpowiadamy tak, to nam szkodzi na wielu poziomach, na pytanie, czy jejemy, mówimy tak.
12: Właśnie, dokładnie to porównanie mam na myśli.
11: Tak?
12: To znaczy wiedza o tym, jak się odżywiać, myślę, jest całkiem powszechna i nawet no, w tej kwestii jakieś bardzo radykalne rozwiązania dietetyczne też w tym świecie dezinformacyjne zdobywają nawet sporą popularność. No ale właśnie, jaki procent społeczeństwa rzeczywiście w praktyce stosuje się do tych wszystkich rad. Dlatego właśnie większy nacisk bym kładł na odpowiedzialność państwa i platform. Przypomniałbym, że no, według dokumentów, które ujawnił Reuters, 10% przychodu Mety w zeszłym roku pochodziło z reklam oszustw. Meta była doskonale tego świadoma. Meta kontroluje w pełni to, jaka część tych oszustw rzeczywiście przechodzi do użytkownika. W Stanach Zjednoczonych 1/4 oszustw takich skutecznych właśnie opierała się na reklamach serwisów społecznościowych. Więc no, chociaż reklamy, skamy, oszustwa to nie jest cały problem, no to jednak jakaś jego istotna część, z którą można by było coś zrobić. Tak, druga sprawa, akt o usługach cyfrowych uprawnia zweryfikowanych badaczy do tego, tak, żeby mogli zaglądać do różnych danych, które powinny mi udostępniać serwisy społecznościowe. I z jakiegoś powodu te serwisy nie chcą tego robić albo robią to w taki sposób, który absolutnie badaczom nie jest przyjazny. Przez to właśnie platformy związane z Metą, wobec nich jest już prowadzone postępowanie w Komisji Europejskiej, a Service X został ukarany grzywną.
11: Ale to są takie instytucjonalne rzeczy, o których wydaje mi się, czy akt o usługach cyfrowych, o którym była duża dyskusja ostatnio, to są wszystko rzeczy te, o których pan mówi, które są takimi formami, w których się jakoś będzie znajdowało społeczeństwo. Tylko ja chciałbym wrócić do tego poprzedniego wątku, bo on jest bardzo ciekawy. Nawet jeśli wiemy, że coś jest jakieś, to możemy temu przeczyć z jakichś innych przyczyn. Jak rozumiem, pani profesor zaczęła o tym na początku rozmowy mówić. Co to są za przyczyny? Tożsamościowe? Chęć wyróżnienia się? Chcę bycia w jakiejś grupie? Nie wiem. Gdzie jest ta emocjonalna, nieracjonalna część naszej reakcji na dezinformację? Pani profesor.
13: Ja w ogóle jeszcze tutaj chciałabym dodać jeden bardzo istotny wątek, bo my w tej dyskusji jeszcze nie poruszyliśmy jednego aspektu dezinformacji, bo skupiamy się na internecie, na platformach społecznościowych, które są oczywiście gigantycznie istotnym ogniwem w tym całym ekosystemie informacyjnym, ale ja bym chciała bardzo mocno zauważyć, że jest też coś takiego jak dezinformacja niemedialna. To znaczy nie trzeba mieć kontaktu z mediami, żeby mieć kontakt z dezinformacją i na przykład dezinformacja związana z klimatem, czy dezinformacja związana z energetyką, szczególnie z odnawialnymi źródłami energii, to jest dezinformacja, która bardzo często przybiera formę dezinformacji niemedialnej. A więc to nie jest też tak, że całe zło jest...
11: Ale co to jest dezinformacja niemedialna?
13: To jest dezinformacja, która biegnie od człowieka do człowieka bez pośrednictwa mediów. Czyli mówiąc wprost, spotykają się dwie panie w warzywniaku i jedna pani mówi drugiej pani. To jest coś takiego, co kiedyś nazywaliśmy plotką.
11: I o turbinach, turbinach wiatrowych rozmawiają.
13: Tak, dlatego, że jakby pan sobie zgłębił temat, to zobaczył pan, jakby pan, że to są bardzo zorganizowane akcje i stowarzyszenia, które bojkotują w ogóle budowanie tego typu rozwiązań energetycznych, które doprowadzają do niszczenia mienia, a 1/4 firm, które się tym zajmują, doświadczają fizycznych aktów agresji z tym związanych na skutek dezinformacji, więc to jest naprawdę gigantyczny problem. I oczywiście, że trzeba to wszystko uregulować, natomiast wracając do tej części
11: ale
13: emocjonalnej.
11: Ale jak to uregulować? No, tej niemedialnej się nie da uregulować. Ja przypominam sobie Annę Zalewską, która jeszcze jak była w rządzie i zanim była ministrem edukacji, i zanim była w rządzie, to pamiętam, że uruchomiła akcję Stop Wiatrakom i kilkakrotnie z nią rozmawiałem i próbowałem konfrontować z faktami i pamiętam, że to nie było niemedialne. W sensie po prostu... No, pani Zalewska chodziła po mediach i opowiadała, że wiatraki powodują, że kury się nie niosą, tam krowy mleka nie dają.
13: Tak.
11: To było medialne, to nie było niemedialne. Tak, skąd się musi wziąć ten... To coś dyskutowane w sklepie.
13: O. Dobrze, to powiem panu tak. A skąd brało się przekonanie, że zrobienie kanalizacji w Warszawie kilkaset lat temu ściągnie zło? A skąd brało się przekonanie, że zrobienie stacji kolejowej spowoduje, że kury się nie będą niosły? Przecież z tego typu dezinformacją my mieliśmy do czynienia, zanim jeszcze były media szerokiego zasięgu, a w ogóle o internecie nikt nie myślał. Właśnie to jest o tym. To znaczy cały czas musimy wyjść trochę z takiego naszego myślenia o tym, że dezinformacja to są tylko platformy społecznościowe. One tam są, ona tam jest absolutnie i trzeba platformy uregulować, bo to jest jakiś rodzaj bezchołowia. Natomiast musimy pamiętać o tym, że dezinformacji, która karmi się językiem emocji, która karmi się clickbaitami, krzyczącymi nagłówkami, która karmi się sensacją, która karmi się pikami emocjonalnymi, nie pokonamy spokojnym wyjaśniania faktów. To jest działanie skazane na porażkę. To znaczy językowi emocji.

0: zastanówmy się, dlaczego ten rodzic nie chce tego dziecka szczepić. On się boi, ponieważ nasłuchał się kompletnych wyssanych z palca bzdur, że jego dziecko zachoruje na różne choroby, więc jeżeli się temu przyjrzymy, rodzic nie chce krzywdy dla swojego dziecka w jego mniemaniu. Nim kieruje strach i troska o dobro jego dziecka. I jeśli my zrozumiemy, że w podstawie tych decyzji bardzo niebezpiecznych jest strach, to wtedy łatwiej będzie nam rozmawiać z tym człowiekiem.
1: To zatrzymajmy się w tym momencie. Zostawmy tu, przy tej analizie takiej postawy, gdzie jest emocja z tej strony. Tylko pytanie, co ma robić organizacja pozarządowa, rząd, co media, edukacja, skoro musi jakoś wykorzystać emocje z drugiej. Ale to do tego wątku za chwilę wrócimy. Jest z nami
0: profesor... Uczmy się rozmawiać.
1: Ale to za chwilę wrócimy do tego. Profesor Katarzyna Bąkowicz, Uniwersytet SWPS, współtwórczyni Central European Digital Media Observatory i Marcin Kostecki z Fundacji Demagog. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
2: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Profesor Katarzyna Bąkowicz, Uniwersytet SWPS i Marcin Kostecki z Fundacji Demagog są z nami. Tuż przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że nie tylko zero-jedynkowa prawda, logiczne rozumowanie i konfrontowanie z rzeczywistością danych tez jest kluczem w walce z dezinformacją i fake newsami, ale również emocje. I teraz Marcin Kostecki, czy pan z Fundacji Demagog, czy pan jak słucha to, co przed chwilą mówiła pani profesor, to pan się z tym zgadza?
8: I tak i nie. To znaczy, jestem przekonany, że poza takim spokojnym wykładaniem faktów w formie artykułów, jakichś postów, które wypunktowują pewne fałsze i tłumaczą, jaka jest prawda, powinniśmy też stawiać na bardziej atrakcyjne formy i też staramy się to robić. To znaczy, dostosowujemy formę przekazu do na przykład serwisu społecznościowego i gdzieś tam tworzymy krótkie formy wideo. Staramy się obrazować dane. Nie jestem też do końca przekonany co do tego, że na każdą dezinformację, w każdym temacie najlepszą odpowiedzią będzie też jakiś materiał, który będzie wzbudzał emocje, ale
0: ja tego nie powiedziałam.
1: Ja rozumiem, panie profesor, ja to powiem. Bez emocji nikt tego nawet nie zacznie oglądać.
8: No właśnie, być może źle zrozumiałem.
1: Nie, to ja mówię o emocjach. Musicie to zrobić z emocjami, bo bez tego, z ładnym obrazkiem. Najlepiej z kotkiem dla przyciągnięcia uwagi, bo bez tego po prostu nikt tego nie kliknie, przepraszam.
8: No, chciałem zwrócić uwagę na niedawne badania w Fundacji Pole Dialogu, przeprowadzone przez zespół profesora Sadury, socjologa, który właśnie badał, jak fact-checking i hyperbanking, czyli taka informacja tłumacząca, jakie są fakty przed podaniem informacji fałszywej i po, wpływa na odbiorców. No i zauważył, że na przykład takie porządkowanie faktów przed tym, gdy odbiorca spotka się z fałszywą informacją, może nie zmienia jego postaw, ale wpływa na niego w sposób uspokajający. To znaczy przynajmniej rzadziej ta grupa odbiorców dojdzie do takiego wniosku, że w sumie to nie wiadomo, jaka jest prawda, panuje chaos i ja w takim razie mam to wszystko gdzieś i się wyłączam. No w praktyce wyłączając się jednak ma w sobie jakiś element wątpliwości co do tego, no właśnie, czy to, co mówią media, instytucje, to jest prawda. No i stwierdzono tam najwyższą skuteczność, chociaż nie jakąś bardzo wysoką niestety, takiego nieco opóźnionego fact-checkingu. To znaczy nie odpowiedzi, która idzie natychmiast po fałszywej informacji, ale taka, która po jakimś czasie przypomina, ej, pamiętasz, może ostatnio spotkałeś się z takim fejkiem, wiesz, że to jest nieprawda.
1: Także, i to się nazywa jak?
8: To jest fact-checking, ale opóźniony.
1: To może ja teraz zrobię ten opóźniony. 3 minuty temu na

0: naszej antenie pani profesor powiedziała, pokazując taki przykład, że ktoś nie chce zaszczepić dziecka, no bo coraz mniej ludzi w Polsce się szczepi. Otóż w Polsce notowany jest wyraźny wzrost liczby szczepień, na co wpływa przede wszystkim większe zainteresowanie profilaktyką wśród dorosłych oraz dostępność szczepień w aptekach. To drugie szczególnie. Rekordowe szczepienia przeciw grypie. W sezonie 2025-2026 zaszczepiło się ponad 2 miliony 300 tysięcy osób, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu z poprzednim sezonem.
1: I teraz... A poda pan dane dotyczące szczepienia na HPV, szczególnie Polska versus inne kraje?
0: Mogę za chwilę podać, ale to nie zmienia faktu, że u nas na antenie 3 minuty temu padło, że taki rodzic, który nie chce szczepić dzieci, może powiedzieć, że no przecież coraz mniej ludzi szczepi dzieci, ergo, ci ludzie chyba to przemyśleli, tak? Ergo.
2: Ale na wszelki wypadek przyjrzałbym się jednak tym danym dotyczącym szczepień noworodków, dzieci. Mhm. Nie wiem, czy szczepienia...
1: Pan podał szczepienia na grypę, no to tak. Jakby to tutaj nie do końca jest to, bo ja mówię to z perspektywy rozmowy. Miałam ostatnio takie spotkanie, na którym było 1200 położnych i one mają kontakt z rodzicami noworodków i mówią o tym, że jest to bardzo palącym problemem. To znaczy, że ta niechęć w stosunku do szczepień ze strony rodziców jest coraz większa. Więc my też wiemy i to są dane, akurat tutaj mogę się posłużyć danymi z badania, które robiłam na wiosnę tego roku, w którym to badaniu również obecny w studiu Demagog brał udział, czyli to było badanie przeprowadzone wśród polskich organizacji fact-checkingowych, ale niezależnych, czyli niefunkcjonujących w ramach struktur medialnych, gdzie najwięcej dezinformacji jest obecnie w zakresie medycyny i zdrowia. Głównie związanej ze szczepieniami.
0: Tak, zostańmy przy tym temacie, bo moim zdaniem ktoś, kto ma dzieci, słucha nas teraz, myśli sobie, to jest właśnie ten moment, kiedy fakty faktami, dane danymi, ale tu ta kwestia emocjonalna. To w jaki sposób w takim razie opowiadać o... I teraz pytanie o czym? O szczepieniach dzieci, o nauce, o tym, że szczepionki działają? Co by było tą drugą nogą walki z dezinformacją? Nie wiem, może właśnie ta kreacjonistyczna teoria emocji, pani profesor, ona przynosi tu jakieś dobre praktyki, nie wiem. To jest ta sytuacja. Przychodzi ojciec z dziećmi i mówi, no nie, szczepionki szkodzą, firmy na tym zarabiają, ja nie chcę szczepić dzieci. Pani profesor.
1: Przede wszystkim to rodzice, przynajmniej z tego, co ja wiem od pielęgniarek i położnych, nie mówią, że nie chcą szczepić dzieci dlatego, że firmy na tym zarabiają, ale dlatego, że boją się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci oraz to, że dzieci będą miały powikłania poszczepienne. To jest głównym powodem zgłoszonym przez rodziców. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Teoria, o której mówiłam, Lizy Barrett, to nie jest teoria z TikToka, która daje rozwiązania, na podstawie których można coś zrobić, tylko to jest teoria, która mówi o tym, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg. I teraz, jeżeli spotykamy takiego rodzica, to my musimy z nim porozmawiać, rozbrajając przede wszystkim jego strach. A strachu nie rozbraja się danymi mówiącymi o tym, jaka jest wyszczepialność i co to przynosi, bo strach rozbraja się tym, kiedy zapewnia się człowieka o tym, że pewne działanie przyniesie mu poczucie bezpieczeństwa. I o tym cały czas mówimy. Więc wie pan, to jest właśnie trochę, powiem w ten sposób, bo pan też to zrobił przed chwilą. Wyrywanie danych z kontekstu na poparcie swojej tezy bardzo zakrzywia dyskusję. Ponieważ ja powiedziałam o szczepieniu dzieci, a pan przytoczył dane o szczepieniu na grypę.
0: Tak,
1: czyli
0: ale
1: szczepieniu, którym
0: szczepienia
1: głównie,
0: dzieci, powiem pani.
1: Ale proszę mi pozwolić, skończyć.
0: Mimo wszystko, jak rzucamy na antenie takie dane, to aż chce się zastanowić, jak wygląda rzeczywistość. Ja rozumiem, że tu nie o rzeczywistość chodzi. Tu chodzi o to poczucie, o którym pani powiedziała. I mówiła zresztą pani na początku o tej Finlandii, że też takie to kwestia jest nastawienia, poczucia. Bo poczucie bezpieczeństwa nie musi być oparte na faktach. Tylko ktoś może powiedzieć tak, dobrze, no, nie musi być oparte na faktach, ale ktoś jakoś i gdzieś musi to zrobić. Znaczy, dać temu rodzicowi to poczucie bezpieczeństwa. I kto to będzie? Właśnie pielęgniarka? Czy media? Czy... No.
1: Tak, ja właśnie otworzyłam dane, które podaje WHO i UNICEF, które na swojej stronie oficjalnej szczepienia.pzh.gov.pl podaje, że alarmująco na świecie spada stan zaszczepienia dzieci. No więc widzi pan, i teraz ta nasza dyskusja ona ma sens. Tak. Wie pan dlaczego? Aha. Dlatego, że ja mówię o szczepieniu dzieci i właśnie panu zacytowałam dane, a pan powiedział o szczepieniu na grypę i zacytował pan dane dotyczące dorosłych. No, ale zakrzywił pan tę dyskusję właśnie w taki sposób. I teraz widzi pan, problem polega na tym, że danymi można się troszeczkę przepychać, tak jak przeciąganiem liny. Natomiast problem polega na tym, że teraz w zależności od tego, kto jest po drugiej stronie i jaki ma stosunek i emocje do tematu szczepień, weźmie sobie tę odpowiedź, która jest bliższa jego prawdzie, czyli jego przekonaniom. Bo problem bierze się z tego, że, i to jest też bardzo ciekawa obserwacja, że taka socjologiczna, my im bardziej staliśmy się zamożnym narodem, tym staliśmy się bardziej zamknięci, mniej ciekawi innych ludzi. W związku z tym nas już tak bardzo nie interesuje poznawanie rzeczywistości, a jedynie potwierdzanie tego, co i tak myślimy. I to jest też przyczyną tych zjawisk, o których mówił mój współrozmówca. Polaryzacji, oddzielenia społecznego, spadku zaufania i tak dalej.
0: Wróćmy do tej sytuacji z poczuciem bezpieczeństwa, bo ona mi się wydaje jest najbardziej taka... Może ze względu na to, że mamy wojnę za wschodnią granicą, jeszcze pamięć po COVID-zie, czyli zagrożenie życia i zdrowia, że pani profesor, czy dajmy chwilę Marcinowi Kosteckiemu na wypowiedzenie się co do tej kwestii, którą przepraszam za ten skrót myślowy, w skrócie określiłbym jako przerzucanie się statystykami i procentami nic nie daje. To z drugiej strony akurat demagog nie przerzuca się, tylko właśnie pokazuje, ale pokazuje, tak?
2: To też jest element przerzucania się, no bo prawda, my na doktora Witczaka, która się przedstawia jako doktor nauk medycznych, podaje liczne badania udowadniające, że szczepionki przeciw HPV są niebezpieczne, ponieważ jak nam stwierdzono w jakimś kohortowym badaniu wywołują coś tam, odpowiadamy, że to są badania opublikowane w czasopiśmie drapieżnym, że nawet w tych badaniach stwierdzono, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego.
0: Jakim czasopiśmie?
2: Drapieżnym, czyli takim czasopiśmie, które wygląda jak czasopismo naukowe, ale tak naprawdę, żeby opublikować tam jakąkolwiek pracę, wystarczy na przykład zapłacić odpowiednią kwotę. I wtedy wygląda to jako super praca naukowa, a w rzeczywistości są to dowolne brednie, które ktoś może opublikować w czymś, co tylko wygląda jak czasopismo naukowe. Ale właśnie, ci po drugiej stronie też korzystają z podobnych technik przekonywania, to znaczy jest pan doktor, który ma badania i który pokazuje, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Z drugiej strony jest grono doktorów, profesorów, którzy też mają swoje badania i pokazują, że jest zupełnie inaczej. No i ostatecznie myślę, że to rozbija się o kwestię zaufania, tak? Komu bardziej ufamy i dlaczego? I właśnie kwestię tą bardziej podstawową, czyli zaufania do instytucji. Że to poczucie bezpieczeństwa bierze się w takich podstawach z tego właśnie, że możemy zaufać temu, że instytucje, które mają służyć naszemu bezpieczeństwu, rzeczywiście to robią, a nie wszyscy są co do tego przekonani.
0: Pani profesor, czy my jesteśmy teraz w takiej sytuacji jako społeczeństwo, szczególnie tu chciałem wykorzystać tą właśnie pani wizytę i rozmowy w Finlandii, która jest podawana jako przykład kraju, który po pierwsze bardzo wcześnie zaczął się interesować dezinformacją. Z tego, co czytałem, to nawet w 2014 roku oni zaczęli wdrażać pewne programy uświadamiające społeczeństwo, czym jest dezinformacja, fake news i jak z tym walczyć. I czy właśnie z tej perspektywy pani patrzy na nasze społeczeństwo jako takie, gdzie o te emocje, o których przed chwilą rozmawialiśmy, poczucie bezpieczeństwa, ale też rodzaj zaufania. My powinniśmy dbać, ale to my, to pani odmienia w takim razie, pani profesor, przez jakie przypadki? Czy to chodzi o rząd, czy to chodzi o media, czy to chodzi o edukację, czy gdzie to są ci podstawowi aktorzy tych procesów edukacyjnych?
1: No właśnie my. Właśnie to jest trochę o tym, że proszę zauważyć, że dyskusja w Polsce na temat przeciwdziałania dezinformacji skupia się głównie na tym, na kogo zrzucić odpowiedzialność, bo każdy chce umyć od niej ręce. Media mówią, że to jest rząd, rząd mówi, że to obywatele, obywatele mówią, że szkoła, szkoła mówi, że rodzice i tak się przepychamy od lat, a dezinformacja szerzy się i święci triumfy. I teraz dopóki my wszyscy, czyli zarówno obywatele, jak i media i instytucje, nie poczujemy się w obowiązku o dbałość o sferę informacyjną, no to ta jakość sfery informacyjnej się nie poprawi. Tak? Jeżeli media nie będą ponosiły odpowiedzialności za to, co publikują, a media tradycyjne, czyli radio, prasa, telewizja, również publikują treści dezinformacyjne, nie są od tej dezinformacji wolne, zresztą nigdy nie były. Jeszcze kilka lat temu, dobrych kilka lat, bo to są dane chyba z 2018 roku, więc to są już dane takie, bym powiedziała, archaiczne, ale chcę o nich wspomnieć. Ilość treści dezinformacyjnych w internecie i w mediach tradycyjnych była taka sama. Więc to nie jest tak, że świat medialny jest od tego wolny. Politycy są odpowiedzialni za media, ponieważ nie ponoszą konsekwencji treści, które wygłaszają. Pani Zajączkowska, która w wywiadzie mówi o tym, że szczepionki HPV są zakazane w niektórych krajach, co jest absolutną nieprawdą i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.
0: Ale ten wywiad miał miejsce gdzie, w jakim medium?
1: To był wywiad w podcaście, natomiast nie znam tytułu tego podcastu, natomiast jest fragment tego wywiadu, który dosyć mocno teraz funkcjonuje w internecie. Zresztą portale fact-checkingowe, organizacje fact-checkingowe się dosyć mocno do tego wywiadu odnoszą, tak? I takie wrzutki pojawiają się non-stop i one są w zasadzie, no powiedzmy sobie, dzieją się bezkarnie. Zresztą w raporcie, od którego dzisiaj zaczęliśmy naszą dyskusję, są przecież dane, które mówią o tym, że Polacy coraz częściej chcieliby, tutaj mówimy o 57% Polaków, którzy popierają badanych, którzy popierają rządowe ograniczenia fałszywych informacji i chcieliby też rozwiązań, jeżeli chodzi o platformy cyfrowe. Także my tutaj wszyscy musimy działać i każdy musi ten kawałek swojej odpowiedzialności po prostu na siebie wziąć. Więc wie pan, no tak jak dyskutujemy, tak? No ja podaję jakieś dane, pan podaje jakieś dane i musimy też brać za to odpowiedzialność, tak? Po to jesteśmy zobowiązani, podawać źródła i tak dalej, żeby to wszystko spełniało znamiona prawdy. To, o czym powiedział mój rozmówca, czyli właśnie też naukowcy, którzy są ekspertami, którzy, no niestety, ale też często opowiadają głupoty, mówiąc wprost. Więc to nie jest tak, że jest jedno źródło informacji. W ogóle to też jest takie błędne myślenie pod tytułem wskazywanie wiarygodnych źródeł informacji. Ja bym była z tym bardzo ostrożna, ponieważ nie ma źródeł informacji, które są nieomylne.
0: Ale
1: oczywiście, że nie da się porównać BBC ze Sputnikiem, ale jednak mimo wszystko
0: właśnie w tej
1: nie
0: kwestii
1: ma źródeł, które mogą się uznać za prawdę objawione.
0: Rozumiem, ale w tej kwestii podawania wiarygodnych źródeł, albo szczególnie, że w raporcie, o którym pani wspomniała, respondenci się wypowiadali na temat tego, które źródła uważają za mniej albo bardziej wiarygodne. I chciałbym zapytać Marcina Kosteckiego właśnie, jak to jest z tym podawaniem wiarygodnych źródeł albo ufaniem źródłom, bo gdzieś tam jest chyba odpowiedź w ogóle na pytanie, czy jaka jest istota dezinformacji.
2: No właśnie, przez to, że dezinformatorzy również korzystają z takiej poetyki, którą tworzą wiarygodne źródła, tak? Czyli właśnie jest jakiś pan profesor zapraszany do programu, jest eleganckie studio, ludzie kulturalnie rozmawiają, wszystko to wygląda hiperpoważnie, a w rzeczywistości jest tą samą bzdurą, tylko opakowaną właśnie, opakowanie wiarygodnego medium.
0: To znaczy, że my jednak ufamy takim kostiumom.
2: No tak, tak. To właśnie nie zwracałbym uwagi tak bardzo na kostiumy, jak na kwestie, skąd w ogóle biorą się informacje. No i myślę, że w kwestii procesu edukacyjnego powinniśmy większą uwagę zwracać na to właśnie, skąd się biorą fakty dotyczące kwestii historycznych, czy jakichś medycznych, przyrodniczych, niż na wkuwaniu na pamięć jakichś rzeczy, które są w podręczniku, który nam to wszystko już wyłożył i tam jest objawiona prawda i na pewno nie może być inaczej. No bo ktoś później przyjdzie z innym podręcznikiem, mądrą książką, która też w mądry sposób wytłumaczy, że świat jednak inaczej funkcjonuje i wszystko, co do tej pory poznałeś, było jednym wielkim spiskiem i oszustwem. No wierzę w to, że człowiek świadomy tego, jak powstają rzetelne badania naukowe, czy będący w stanie odróżnić, przynajmniej pomyśli, żeby zwrócić uwagę na to, kto to opublikował, czy osoba, która za tym stoi, ma rzeczywiście autorytet, będzie w stanie skuteczniej odróżnić wiarygodną informację od tej niewiarygodnej. Myślę, że tylko w sytuacjach takich kryzysowych, gdzie rzeczywiście państwo musi prowadzić jakąś politykę informacyjną w stylu wtargnięcie dronów w polską przestrzeń powietrzną, to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy wskazać wiarygodne źródła informacji, z których będą pochodzić te właśnie kolejne komunikaty. To jest też ważny element zarządzania kryzysowego, że powinna być wyznaczona osoba, która będzie koordynowała ten przepływ i informowała o tym, kiedy można się spodziewać kolejnego komunikatu. No i tutaj też widzę pewne rzeczy do nadrobienia, tak na przykład wyznaczenie takiej innej instytucji, która niezależnie od tego, czy sprawa przechodzi z prokuratury do wojska, z wojska później z prokuratury później do innych instytucji, zawsze będzie w stanie podać aktualny komunikat, zbierać te informacje i prowadzić politykę informacyjną.
0: A czy my jesteśmy według Państwa teraz w takiej sytuacji swego rodzaju kryzysu, o którym Pan wspomniał, że państwo powinno bardziej pilnować tego, co się w informacyjnej sferze dzieje, czy też nie? Czy też właśnie my nie powinniśmy tego robić z tego względu, że duża część społeczeństwa ucieknie, w cudzysłowie, ucieknie do takich źródeł, które są absolutnie niewiarygodne? Czy w którym momencie my jesteśmy jako społeczeństwo? Pani profesor?
1: No wie pan, też to badanie, o którym rozmawiamy, ten raport wskazuje, że Polacy coraz więcej chcą regulacji i badania też, które ja przeprowadzam, wskazują, że poszczególne środowiska, które im bardziej ktoś jest, ja widzę taką korelację, im bardziej ktoś jest doświadczony przez dezinformację, tym bardziej wspiera regulowanie przestrzeni informacyjnej. My mamy w Polsce dosyć duży problem ze zrozumieniem tego, co to znaczy regulacja, i natychmiast podnoszą się krzyki o cenzurę. I trzeba o tym rozmawiać i trzeba w jakiś sposób wytłumaczyć, na czym miałyby te regulacje polegać, ale też stworzyć je w taki sposób, aby uniemożliwić ewentualne cenzurowanie treści, bo to jest jednak bardzo ważne i zachowanie wolności słowa jest jednak podstawą i fundamentem demokracji, więc jakby to jest rzecz, która jest bezdyskusyjna. Także, natomiast wracając do wiarygodnych źródeł informacji, to jest właśnie też o zaufaniu i to jest o tym, jakim zaufaniem obdarzamy na przykład instytucje agendy rządowej, no bo to powinny być przede wszystkim na przykład instytucje, którym ufamy, tak? Jeżeli na przykład, wrócę do tematu szczepień, jeżeli ja sprawdzam dane na temat szczepień i mówię, że szczepienia na przykład spadły, to opieram się na danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, tak? Więc jeśli ja wierzę, tak samo jak opieram się na danych WHO, tak samo jak opieram się na danych UNICEF-u, ponieważ to są organizacje, które są wiarygodne, a nie tylko i wyłącznie jakby źródła informacji. To jest troszeczkę jednak rozdzielne pojęcie.
0: To nie zmienia sytuacji, o której pani mówiła, że w danej sytuacji w przychodni rodzic mówi, boję się o swoje dziecko i jego statystyki albo informacje z potwierdzonych źródeł nawet jego nie przekonają, że tutaj musimy uruchomić, nie wiem jak, ale jakiś inny sposób, bardziej emocjonalny, mniej racjonalny.
1: Ludzki, po prostu. To znaczy, my musimy przestać drugiego człowieka, który ma odmienne poglądy, często oparte na wadliwych podstawach i na błędnych podstawach absolutnie, ale traktować go jak głupszego. My w ogóle zatraciliśmy, i w tym na pewno nam w cudzysłowie pomogły platformy społecznościowe, zatraciliśmy możliwość rozmowy i możliwość dialogu. W tej chwili ludzie obrzucają się wzajemnie monologami, zamiast ze sobą rozmawiać. I to jest potężny kryzys, bo to jest też potężny kryzys relacji. Dlatego ja powiedziałam, że dezinformacja jest konsekwencją problemów, ponieważ ona jest lustrem naszego społeczeństwa. A nasze społeczeństwo trawi bardzo wiele zdarzeń i bardzo wiele problemów, których nie da się zamknąć tylko do kwestii dezinformacji. I to, czego ja oczekuję i oczekuję między innymi od pana, jako dziennikarza, przedstawiciela mediów, to, że będziecie państwo stwarzać przestrzeń na pogłębioną dyskusję. Nie wyrywanie danych z kontekstu po to, żeby się lepiej klikało, nie nadawanie krzykliwych tytułów, ale tworzenie przestrzeni na to, aby wytłumaczyć i umożliwić ludziom zrozumienie zjawisk. To jest wasza odpowiedzialność i powinność.
0: Rozumiem, że żeby przyciągnąć uwagę słuchaczy, jednak krzyczeć nie powinniśmy, ale podnieść głos można, bo to jednak żyjemy w takim świecie, że ten paradoks już będzie z nami chyba do końca, a mianowicie... Czyli pytam tutaj o to, o co już pytałem Marcina Kosteckiego z Fundacji Demagog. Czy da się tak przedstawić informacje, żeby suche statystyki, które konfrontują jakąś wypowiedź z rzeczywistością, one były w ogóle zauważalne w gąszczu informacji? Czyli zgadzam się z panią profesor, że nie ma sensu próbować rozbujać emocji, a z drugiej strony jestem świadom tego, że forma jest tu kluczem. To też trochę to, co Marcin Kostecki mówił o tych kostiumach, że coś wygląda jak, tak?
2: Tak, i jestem przekonany, że tak jak są różne grupy odbiorców, tak i powinny być różne odpowiedzi na problem. Jedni będą potrzebowali emocjonalnych materiałów, a drudzy będą potrzebowali czegoś, co wpłynie na ich uspokajająco. Tak będą liczyli na jednak rzetelny przekaz, który będzie im porządkował fakty, a nie bombardował jakimiś nowymi informacjami. Tak jak mówiłem na początku, jedna odpowiedź absolutnie nie jest wystarczająca. Tak jak dezinformacja działa na różnych poziomach i różnymi metodami, tak i odpowiedź na ten problem musi być różnorodna.
0: Na końcu przygotowałem sobie...
1: Ja dodam tylko jedno zdanie, bo też powołał się pan na badanie Instytutu Reutersa w naszej rozmowie. To jest rzeczywiście najnowsze badanie. Ono wskazuje bardzo jednoznacznie. Clickbaity powoli zaczynają odchodzić do lamusa. To znaczy ludzie już nie chcą takich rozemocjonowanych tekstów. Mhm. Przynajmniej 40% konsumentów mediów, a to są dane uśrednione z 48 krajów, przynajmniej raz w tygodniu całkowicie unikają newsów, ponieważ te newsy wywołują o nich stany podobne do stanów depresyjnych. Więc macie państwo przed sobą kluczowe decyzje do podjęcia jako media.
0: Tak. Na końcu przygotowałem sobie takie pytanie związane z książką, ale niekoniecznie, nie wiem, czy państwo ją czytali. Otóż Pomerancew napisał książkę o zaskakującej historii podczas II wojny światowej. Na Wyspach Brytyjskich działa rozgłośnia radiowa w języku niemieckim, przeznaczona dla Niemców i tworzyli ją ludzie, którzy udawali, że są Niemcami. Był to klasyczny fake, ale to było niesamowite, dlatego że z tej książki wynika, że to było bardzo, bardzo skuteczne i osłabiało propagandę III Rzeszy. I teraz pytanie, które brzmi chyba najprościej z możliwych wersji tego pytania jest tak. Czy można w dobrej wierze, w słusznym celu stosować dezinformację? Ponieważ w tej rozgłośni oczywiście kłamano na potęgę, ale celem było obalenie III Rzeszy. Więc pytanie, czy wiedząc o tym, że działa w naszym kraju rosyjska dezinformacja, wiedząc o tym, jak niebezpieczne mogą być niektóre poglądy dla spójności społecznej, dla zdrowia publicznego i tak dalej, czy państwo uważają, że możliwe jest, żeby nawet agendy rządowe używały w jakiś sposób dezinformacji? Profesor Katarzyna Bąkowicz.
1: Ja odniosę się tylko do Pomerancewa, którym rzeczywiście wszyscy się bardzo mocno zachwycają i to jest świetna książka, rzeczywiście warta przeczytania, natomiast książką, która rzeczywiście pokazuje tego typu mechanizmy, ale już podejrzewam, że wiele osób jej nie przeczyta, bo ma 3000 stron, to są dzienniki Goebbelsa, który był ministrem prawdy i założył radio w III Rzeszy i one znacznie lepiej tłumaczą właśnie te istoty. Pomerancew, no niestety jest trochę clickbaitowy, ale to jest tylko taki komentarz. Krótkie, łatwo się czyta. Wie pan co, ja panu nie odpowiem na to pytanie. To znaczy, ja absolutnie rozumiem istotę tego pytania i jego zasadność. Wiem, że są sytuacje, w których dezinformacja jest używana w słusznym celu, natomiast absolutnie nie czuję się osobą na tyle mądrą, aby móc udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Chciałabym ją poznać, bo wiem, że wtedy można by było uczynić świat lepszym, natomiast nie odpowiem na to pytanie.
0: A gdyby ono zostało sformułowane inaczej, oto któraś z agent rządowych w Polsce zaczyna intensywnie stosować dezinformację w Federacji Rosyjskiej, co prowadzi do straszliwych problemów tam różnorakich, no i Federacja Rosyjska musi ograniczyć działania wojenne albo je zakończyć. To na tak postawione pytanie?
1: Nadal nie odpowiem, dlatego że to są dylematy etyczne, które są znacznie głębsze niż tylko odpowiedź tak i nie. I myślę, że właśnie problem bierze się też z tego, że oczekujemy na poważne pytania prostych odpowiedzi. Nie róbmy sobie tego. Nie ma prostych odpowiedzi na trudne i egzystencjalne pytania. To właśnie zaczyna stanowić podglebie dezinformacji. Nie idźmy w to.
0: Marcin Kostecki.
2: Myślę, że w przypadku działań ofensywnych wobec Federacji Rosyjskiej jest tyle niewygodnych faktów dla rządów Putina, które wystarczyłoby nagłośnić, że no nie trzeba stosować dezinformacji, żeby pozytywnie wpływać na rosyjskie społeczeństwo w sposób niewygodny dla tamtejszych władz.
0: Czyli bazujemy na takiej zasadzie, że rozmawiamy dzisiaj o czymś, co jest naszą rzeczywistością i kończąc powoli te rozmowy, dla państwa raport, od którego zaczęliśmy, jest raportem, z którego i ten jeden podstawowy wniosek płynie jaki. Pani profesor tutaj mówiła ciekawe rzeczy o tym, że media powinny przemyśleć sposób swojego działania, ale ten jeden podstawowy wniosek, czy dowiedzieliśmy czegoś się absolutnie nowego z raportu Dezinformacja oczami Polaków, od którego zaczęliśmy, czy też jesteśmy w długim, długim procesie, no, w którym generalnie radzimy sobie dobrze. Przepraszam za takie proste sformułowanie tego ostatniego pytania, ale chciałbym jakieś światełko w tunelu na końcu usłyszeć, jeśli jest, pani profesor Katarzyna Bąkowicz.
1: Mnie ten raport w ogóle nie zaskoczył. On jest tylko naturalną konsekwencją rzeczy, które się dzieją. Natomiast ja wierzę, że dezinformację można powstrzymać. Bardzo cieszy mnie to, że coraz więcej Polaków widzi w tym problem i zaczyna rozumieć to zjawisko. Nie tylko słyszeć jego nazwę, ale zaczyna je rozumieć i zaczyna też rozumieć, że walka z dezinformacją zaczyna być coraz istotniejsza, bo im wyższa będzie nasza świadomość i też taka trochę złość może na to, że ta dezinformacja jest i że dajemy się oszukiwać, tym szybciej sobie z nią poradzimy, bo nie można pogrążyć się w takiej skali manipulacji, to się musi w końcu przełamać. I ja wierzę, że to przełamanie nastąpi, wierzę, że sobie z tym poradzimy. Jesteśmy w stanie w każdym razie.
0: Marcin Kostecki.
2: No, dla mnie takim pozytywem było to, że świadomość problemu, ale także możliwych odpowiedzi na ten problem jest szersza w młodszym pokoleniu. I to mi daje taką nadzieję, że no właśnie, idzie nowe pokolenie i może coś zmieni. Jednocześnie świetnie wypadły osoby starsze, jeśli chodzi o ocenę tego, co jest prawdą, a co fałszem. Okazuje się, że właśnie to młodsze pokolenie jednak niestety częściej oceniało pewne fałszywe tezy jako prawdziwe. Więc też takie przekonanie, że prawda, młodzi już wiedzą wszystko, a starzy są jacyś tam nie do końca sprawni, jeśli chodzi o rozpoznawanie fałszu i manipulacji, no nie potwierdziło się.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Katarzyna Bąkowicz z Uniwersytetu SWPS, współtwórczyni Central European Digital Media Observatory, była z nami. Bardzo dziękuję pani za dzisiejszy program. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Marcin Kostecki z Fundacji Demagog był z nami. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program.
2: Dziękuję. Do widzenia.
0: Za minutę godzina 21. Informacje Radia Tok FM, a po informacjach będziemy rozmawiali ze słuchaczami i słuchaczkami. Proszę do nas dzwonić, odpowiadać na pytanie, jakie działania powinno podejmować państwo, szkoła, media, żeby zapobiegać dezinformacji. Nasz numer to 22 44 044. Po informacjach państwa głosy na naszej antenie.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Będzie wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, zapowiada prokuratura po dzisiejszej decyzji sądu. Kilkaset interwencji na Śląsku i kilkadziesiąt na Podkarpaciu. Nad Polską przemieszcza się front burzowy. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Dziesiątki tysięcy osób wciąż są poszukiwane. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po całodniowym posiedzeniu sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Po rozpatrzeniu sprzeciwu ze strony obrońców byłego ministra sprawiedliwości sąd uznał, że przestępstwa zarzucane Ziobrze są na tyle poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego. Mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
3: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, nie tylko jeśli chodzi o wartość materiału dowodowego, ale także inne kwestie. Czy to związane z obawą matactwa? Czy to związane z zagrożeniem surową karą? Czy to związane z kwestią ucieczki, ukrywania się? W związku z czym podejrzany utrudnia postępowanie, zostały spełnione. I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne.
2: Prokuratura potrzebowała podtrzymania decyzji o nakazie aresztowania, by uzasadnić przed amerykańskim sądem wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, mówi prokurator Piotr Woźniak.
4: Wniosek o ekstradycję będzie sporządzony niezwłocznie z uwagi na fakt, iż zostało odroczone sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu wydanego w dniu dzisiejszym, uprawomocniającego postanowienia sądu pierwszej instancji. Będzie ten wniosek sporządzony niezwłocznie.
2: Wniosek o ekstradycję jest w sprawie kluczowy, ponieważ Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości popełnienie w sumie 26 przestępstw, w tym kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie 150 milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. Przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. Informacje w tej sprawie zebrał reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
5: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
2: Ponad 60 razy w związku z burzami interweniowali też strażacy na Podkarpaciu. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach stalowo-wolskim, tarnobrzeskim oraz mieleckim. W wyniku nawałnic nikt nie odniósł obrażeń, a większość interwencji polegała na usuwaniu połamanych konarów i gałęzi drzew oraz zabezpieczaniu oszkodzonych przez wiatr i grad dachów na budynkach. Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, bez prądu w regionie pozostaje około 1000 odbiorców. Nie żyje Halina Karmańska-Smentek, sanitariuszka i łączniczka w Powstaniu Warszawskim. O jej śmierci poinformowały we wpisie na platformie X Wojska Obrony Terytorialnej. Halina Karmańska służyła w zgrupowaniu AK kapitana Kryski. Pracowała w szpitalu przy ulicy Drewnianej oraz Wilanowskiej, a w ostatnich dniach powstania uczestniczyła w ewakuacji szpitala polowego na Czerniakowie. Kombatantka zmarła w wieku 100 lat. 25 czerwca uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek. Do prawie 2300 ofiar wzrósł oficjalny bilans ubiegłotygodniowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Jak przekazał przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez, prawie 11300 osób jest rannych, a dziesiątki tysięcy osób są zaginione. W kraju wciąż pracują miejscowe i zagraniczne ekipy ratownicze, choć szanse na przeżycie osób uwięzionych pod gruzami drastycznie spadają. ONZ oszacowała liczbę zaginionych osób na ponad 50 tysięcy. Władze Wenezueli ogłosiły 7-dniową żałobę narodową. W życie wchodzi unijne rozporządzenie o rynku kryptoaktywów. Do tej pory nasz kraj nie wprowadził w tej kwestii własnych przepisów, dlatego polskie giełdy krypto muszą od dziś występować o licencje w innych krajach. Przepisów nie ma, bo rządowe ustawy trzykrotnie wetował prezydent, a to utrudnia teraz działanie polskim władzom, mówił w TOK FM dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego.
6: Polska nie wprowadzi odpowiedniej ustawy, a więc nie wyznacza organu, który mógłby takim, powiedzmy, firmom ewentualnie wymierzyć karę i później wyegzekwować.
2: firmy, które będą działały w szarej strefie, mogą za to zostać ukarane przez europejski nadzór finansowy. W najbliższy piątek w kompleksie EC1 w Łodzi rusza druga edycja Festiwalu Kosmosu Orbitarium. Pierwsza odbyła się rok temu w związku z lotem w kosmos pochodzącego z Łodzi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. A jakie atrakcje czekają odwiedzających w tym roku? O tym Bartosz Kądziołka.
0: Będzie można zajrzeć do planetarium i odwiedzić kino sferyczne, spotkać pasjonatów astronomii czy wziąć udział w warsztatach, mówi Magdalena Kosiada-Sylburska z EC1.
7: Zarówno rodzice z dziećmi, tutaj dla nich przygotowaliśmy bardzo dużo warsztatów, zabaw. Dla pasjonatów nauki również przygotowaliśmy specjalistyczne prelekcje, gdzie będą mogli pogłębić swoją wiedzę.
0: W programie jest m.in. zdalne spotkanie z pracownikiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. A jak dodaje Kosiada-Sylburska,
7: warto odwiedzić nas również po zachodzie słońca, kiedy zrobi się ciemno i nasze instalacje na zewnątrz nabiorą jeszcze ciekawszego charakteru.
0: Trzydniowy festiwal potrwać ma do 5 lipca. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 22. Jutro przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie możliwe również burze. Czwartek w całym kraju przyniesie niższe temperatury. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu, do 27 na zachodzie Polski.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Jest 6 minut po godzinie 21, słuchamy Radio TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Coraz częściej padamy ofiarami dezinformacji i fake newsów. Jakie działania powinno podejmować państwo, szkoła, media, żeby temu zapobiegać? Za nami rozmowa z naszymi ekspertami. Profesor Katarzyna Bąkowicz była z nami z Uniwersytetu SWPS, współtwórczyni Central European Digital Media Observatory i Marcin Kostecki z Fundacji Demagog. Pewnie państwo, niektórzy przynajmniej, korzystają od czasu do czasu ze strony demagog.org.pl. Na tej stronie duża część mocno dyskutowanych doniesień jest właśnie fact-checkingowana. Ja wiem, że to okropnie brzmi dla tych, którzy uważają, że anglicyzmy niestety niszczą jakość języka polskiego. No więc sprawdzane są te informacje w ten sposób, żeby potwierdzić w wiarygodnych źródłach, czy są prawdziwe, czy są nieprawdziwe. Często są to wypowiedzi znanych osób, polityków, co jest zrozumiałe, no bo w dyskusjach publicznych politycy, czy rządzący, czy ci, którzy są w opozycji, oni kształtują jednak naszą rzeczywistość, więc siłą rzeczy, jeśli ich wypowiedź jest dyskusyjna z punktu widzenia związku z rzeczywistością, no to demagog, ale nie tylko, zajmuje się w Polsce właśnie sprawdzaniem tego, bo przypomnę, że mamy również inne organizacje pozarządowe, które się tym zajmują. Poza tym, w przypadku dezinformacji, pamiętajmy, że to jest kwestia, która zresztą została poruszona tutaj w naszej rozmowie, być może nie wyjątkowo jakoś intensywnie, ale w czasach, kiedy obronność państwa, szerzej rozumiana jako odporność społeczeństwa, to nie tylko budowa schronów, ale właśnie również umiejętność odróżnienia, co jest prawdą, a co fałszem, w tych czasach, kiedy jest to kluczowa kompetencja danego społeczeństwa, to nie mówimy już tylko i wyłącznie o tym, że ktoś nie chce być oszukany albo nie chce być zmanipulowany, tylko mówimy o tym, czy państwo jest bezpieczne, czy nie jest. W zależności od tego, czy jego społeczeństwo umie odróżnić informacje od dezinformacji, prawdę od fałszu. 22 44 044, to jest numer telefonu do Radia TOK FM. Skoro coraz częściej padamy ofiarami dezinformacji i fake newsów, to jakie działania powinny podejmować państwo, szkoła, media, żeby temu zapobiegać? Pan Jacek z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Jacku.
8: Dobry wieczór.
5: Słuchamy pana.
8: Ja się chciałem zapytać, panie redaktorze, kto miałby walczyć z informacją? Słyszałem, że pan zagaił, że to powinny władze, media i tak dalej. Wydaje mi się, że portal Demagog ocenia te informacje, które przekazuje rzecznik rządu, pan Adam Szłapka. I wydaje mi się, że tam jest...
5: Dlaczego się panu 60... tak wydaje, panie Jacku?
8: No bo wie pan, tak dokładnie... Nie dam głowy, ale wydaje mi się, że właśnie to portal Demagog, no bo tak słyszałem. I teraz tak, jeżeli tam jest 60% dezinformacji, a innego dnia jest 40%, znowu innego jest trochę mniej 30%, to w jaki sposób władze mają walczyć z dezinformacją? Moim zdaniem
9: Jeszcze raz, panie Jacku, od początku. Ja nie za bardzo rozumiem. Proszę
8: władze,
9: lepiej, inaczej
8: które
9: powiedzieć.
8: Szerzą dezinformację, mają walczyć z dezinformacją.
9: Władze, którzy szerzą dezinformację. Proszę,
8: tak,
9: a pan uważa, że nasz...
8: poprzez swojego rzecznika rządu. Jak można ocenić na przykład wiele faktów, które
9: ale,
8: były...
9: Ale panie Jacku, chwileczkę, bo pan mówi o rzeczy, które moim zdaniem się nie dzieje. To znaczy...
8: A, nie dzieje się, tak? Czyli,
9: tak.
8: Że...
9: Ja jestem teraz na portalu Demagog. No to nie jest tak, że to są informacje rzecznika rządu, a ponadto rząd często jest też rozliczany i politycy partii rządzącej z tego, że mówią nieprawdę na portalu Demagog, więc to, co pan mówi, jest po prostu nie... No, nieprawdą, przepraszam.
8: No właśnie o to mi chodzi, że są rozliczane przez portal Demagog, tak?
9: Tak, tak, tak. I rządzący, i opozycja też.
8: No tak, no i jak to wygląda, jeżeli chodzi, no tak, tylko że opozycja nie tworzy prawa, bo jeżeli nawet usiłuje jakąś ustawę wprowadzić, to ona i tak nie jest procedowana.
9: Tak, ale panie Jacku, dzisiaj rozmawiamy o tym i pytamy słuchaczy i słuchaczki, czy kto właśnie, pytamy o to, o co pan zapytał mnie. To znaczy, według pana, kto się powinien tym zajmować?
8: Nikt się nie powinien zajmować, bo tam było takie zdanie w tej dyskusji, bo ja ją wysłuchałem wcześniej całą, że pani profesor powiedziała, że to nie może prowadzić do wprowadzenia cenzury. Natomiast jeżeli ktoś się tym zajmie z decydentów, to będzie to polegało na wprowadzeniu właśnie cenzury. Tego się nie uniknie. Także nikt nie powinien się tym zajmować.
9: Dobrze, a to jak teraz wygląda?
8: Możemy się zajmować tym publicystycznie, tak jak w państwa
9: rozmowie. Panie Jacku, a czy nie widzi pan żadnego niebezpieczeństwa, gdyby wyobrazić sobie jakiś kraj, bo na razie to Polska takim krajem nie jest, ale wyobraźcie sobie taki kraj, o jakim pan mówi, że nikt nie zajmuje się dezinformacją. Czy nie rodzi to jakichś niebezpieczeństw według pana?
8: Nie, nie. Znaczy, może źle się wyraziłem. Aha. Zajmować się tym publicystycznie, ujawniać to poprzez właśnie takie niezależne portale jak Demagog i jeszcze jakieś inne, niekoniecznie przez tylko ten jeden.
9: Tak.
8: Natomiast nie wprowadzać żadnych rozwiązań ustawowych, bo to doprowadzi do wprowadzenia cenzury.
9: Czyli jeśli ktoś w sieci albo w mediach nawet odpukać mówi, picie płynu do mycia naczyń jest dobre na raka i zaczyna być oglądany przez miliony osób, to pan uważa, że państwo nie powinno wkraczać w tym momencie?
8: No, wie pan, nie powinno wkraczać w tym momencie, dlatego że w sieci są miliony informacji. Jeżeli by państwo miało wkraczać w tym momencie i są różne, rzeczywiście są takie informacje tego typu,
9: tak,
8: to państwo by się nie zajmowało niczym innym, tylko ściganiem czegoś takiego, a państwo sobie nie radzi w podstawowych swoich czynnościach i obowiązkach, więc no, nie ma sensu się tym zajmować. To, no,
9: niestety, nie obawia się pan, że pana sąsiedzi, pana znajomi, pana rodzina zacznie robić jakieś dziwne rzeczy, bo będą przekonani, że tak należy robić? Nie sądzi pan, że pewnego dnia ktoś pana po prostu, przepraszam za to sformułowanie, oszuka i wtedy pan będzie mówił, no ale to zawsze lepsze jest niż to, gdyby państwo próbowało dezinformację prostować?
8: No nie, ale są różnego typu informacje, nie, jak to pani profesor się wyraziła, nie medialne, o właśnie. Więc jeżeli jedna osoba drugiej coś powie, to tak samo może spowodować taki efekt właśnie. No i co? I czyli każdy powinien mieć, nie wiem, zamontowany głośnik i podsłuch, być podsłuchiwany i to wszystko przetwarzane przez sztuczną inteligencję i natychmiast reakcja powinna nastąpić? Są niemedialne, jak to...
9: Ja rozumiem.
8: Nie, aha, tak, niemedialne informacje, więc nie da się z tym walczyć w ten sposób, tylko z tym walczyć można tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będzie jakiś autorytet, a w Polsce jest coraz mniej autorytetów, dlatego że kłamią wszyscy.
9: Rozumiem,
8: a
9: panie
8: Jacku. Szczególnie kłamią, decydenci kłamią.
9: Panie Jacku,
8: no, po prostu
9: ale
8: obietnice.
9: Musimy to wrócić do rzeczywistości. Musimy wrócić
8: informacja
9: do rzeczywistości. Tak, musimy wrócić. Żyje pan w kraju, kiedy części rosyjskiej dezinformacji pan nie padł ofiarą, dlatego że mamy już agendy, które walczą z rosyjską dezinformacją. W Polsce,
8: no
9: teraz.
8: Dobrze, no ale, no dobrze,
9: pan,
8: no
9: pan by je właśnie wyłączył, czy pan uważa, że akurat takie powinny działać?
8: Nie, no jeżeli rzeczywiście są to agendy, które, no wie pan, trudno to określić, a jeżeli są agendy rzeczywiście, ale tak samo Ukraińcy też szerzą dezinformację, sam Zełenski szerzy dezinformację o tym, że tam są bohaterowie, prawda?
9: No więc jeśli tak jest,
8: że UPA jest organizacją, którą można nazwać jako patriotyczną.
9: Ale panie Jacku, to nie jest dezinformacja, to jest opinia.
8: No to co? To jest co? To jest dezinformacja.
9: Nie. Dezinformacją jest to, że wypicie płynu do mycia naczyń leczy z raka. To jest dezinformacja. Nie leczy z raka. Sytuacja, kiedy część Ukraińców uważa UPowców za bohaterów, czy banderowców za bohaterów, to nie jest dezinformacja. Oni naprawdę tak myślą. Panie Jacku, czyli ja rozumiem, że pan jest za minimalną kontrolą...
8: Minimalną kontrolą, tak. Minimalną kontrolą, bo jak się tym zajmą władze, to będzie to...
9: Ale ona się, przepraszam, panie Jacku, bo żeby tu nie doszło do dezinformacji w trakcie naszej rozmowy. Nasz kraj ma agendy walczące z dezinformacją. Rządowe agendy.
8: No dobrze. Jeżeli panie są Jacku. Rzeczywiście tak. informacje... Tak, ewidentnie, jeżeli źródłem tych informacji jest Rosja, ale również... Nie tylko Rosja, również Niemcy, Ukraina i tak dalej, bo również w Niemczech jest szerzona dezinformacja.
9: To wtedy co?
8: Taką dezinformacją w Niemczech szerzoną jest to, że my otrzymaliśmy w wyniku II wojny światowej ziemie zachodnie. Natomiast były to ziemie rdzennie polskie, a nie niemieckie. Wszędzie jest dezinformacja szerzona z każdej strony. Jeżeli chodzi o płyny, to rzeczywiście, panie Jacku,
9: czyli w Niemczech
8: to...
9: powinny takie dezinformacje być przez agendy rządowe usuwane?
8: Nie usuwane, tylko prostowane powinny być.
9: A w Polsce dezinformacje powinny być nie usuwane, tylko prostowane, tak?
8: No są dezinformacje różne, no... Widział pan takie ogłoszenie, że tam Rafał Trzaskowski zarobił jakieś pieniądze, że Hołownia zarobił pieniądze, że nie trzeba pracować, tylko 20 tysięcy miesięcznie wpada.
9: No właśnie 30. o tym mówię.
8: To usuwa, ale nikt tego nie usuwa, bo ja to wciąż widzę.
9: Ale no to, panie Jacku, to czy działają w 100% skutecznie, czy nie, to jest jedna rzecz. A to, czy ich są, czy nie ma, czy są w ogóle funkcjonujące.
8: Albo tysiące niesprzedanych lodówek za bezcen.
9: Panie Jacku,
8: no przecież ciągle to
9: dajmy
8: jest.
9: Szansę
8: no.
9: jeszcze. Słucham, przepraszam, o tym nie słyszałem. Że co?
8: Tysiące niesprzedanych lodówek za bezcen. No i to jest oszustwo, bo tam się po prostu, no, trzeba podać jakieś dane.
9: Ja rozumiem, ale to zgłosił pan to, czy nie?
8: Nie zgłaszałem
9: Czemu?
8: Tego. No bo skoro mówi pan, że są agencje, no to one powinny to śledzić.
9: Panie Jacku, krótka piłka. One działają w ten sam sposób na całym świecie. To znaczy obywatele zgłaszają dezinformację, którą widzą. Po prostu.
8: No dobrze.
9: Pan to zgłosi, panie Jacku.
8: Tylko, wie pan, ja zgłosiłem raz oszustwo internetowe i zajęło mi to, wie pan ile czasu? Bo ja to zgłosiłem na policji, no to akurat mnie dotknęło, z tym, że ja to sobie załatwiłem inaczej samemu. Wie pan, że 8 godzin traciłem, czy 12 na to? Wie pan, zgłosić coś...
9: Panie Jacku, ale to mimo wszystko, zanim na te lodówki, o których pan wspominał, nabierze się ktoś i niestety straci pieniądze albo cokolwiek, to lepiej to po prostu zgłosić. Dziękuję za pana głos, dajmy szansę innym słuchaczom. Pan Jacek z Warszawy był z nami. Szczerze mówiąc, o lodówkach słyszę pierwszy raz, ale też być może nie jestem adresatem tego typu komunikatów. Teraz pani Irena z Warszawy. Czy my się słyszymy, pani Ireno?
10: Tak, słyszymy się.
9: Dobry wieczór, słuchamy.
10: Znaczy tak, jeśli chodzi o to, w jaki sposób uczyć ludzi czujności, to jest dezinformacja, zaproponowałam na przykład coś takiego jak filmy, seriale.
9: Aha.
10: Dlatego, że na ogół seriale są oglądane przez, powiedzmy, osoby, które łatwo ulegają dezinformacji. No i jeżeli po prostu są na przykład jakieś tam seriale medyczne i
9: A dlaczego pani sądzi, że łatwo ulegają dezinformacji osoby, które oglądają seriale?
10: No ja się wyrażam dyplomatycznie w tym momencie.
9: Aha. To chyba, bardzo panią przepraszam, ale chyba nie zrozumiałem, bo ja też czasami oglądam seriale, więc nie do końca zrozumiałem.
10: No ja też oglądam seriale tak typu na przykład Rancho, natomiast generalnie to jest tak, że seriale, powiedzmy, są takie popularne, są różne popularne seriale tam, znaczy, których nie oglądam i wiem, że ludzie piszą właśnie zwracają się do telewizji, żeby jakąś postać utrzymać dłużej, czy też mniej.
9: Rozumiem.
10: No po prostu
9: a pani mówi, że skoro dużo ludzi ogląda seriale, to warto w tych serialach umieścić coś...
10: Tak, przemycać różne treści, tak. Czy na przykład właśnie szuka się tacy, że tam, no nie wiem, jakiś szpieg i tak dalej, tutaj jak, no, coś tam po prostu można zawsze przemycić. Tym bardziej, że mamy scenarzystów i scenografów, znaczy bardzo zdolnych. Teraz tak, również chodzi o reklamę społeczną. No w telewizji też pojawiają się takie komunikaty, była to reklama społeczna i też na przykład warto takie treści tam umieszczać. Również dyskusje, na przykład taka dyskusja jak ta teraz w Radiu Tok FM też jest bardzo ważna, dlatego że ja zauważyłam, że wszystko inne, czy się człowiek dodzwoni, czy nie, no to potem po prostu sobie myśli na temat tematu. I rozmawia czasami również ze znajomymi i po prostu no, człowiek się zastanawia, chcąc, nie chcąc, jak to jest. I też są na przykład różne takie imprezy masowe, że na przykład ludzie, znaczy są jakieś, powiedzmy, festyny, no i powiedzmy jakiś tam dzień, typu Dzień Ziemi czy coś takiego i na przykład ludzie mogliby brać udział w dyskusji. Kiedyś w Warszawie były śniadania takie dyskusyjne, przyrodnicze, raz w miesiącu i po prostu dyskutowało się właśnie o drzewach, w ogóle o klimacie i tak dalej. I tego już teraz nie ma. Natomiast w ramach takich właśnie festiwali czy tam jakiegoś koncertu można też zapraszać ludzi do dyskusji. I na przykład jeśli chodzi również o szkołę, to też na przykład tak jak właśnie było w serialu Rancho, że dzieci mogłyby same wynajdywać różne dezinformacje wokół siebie, albo na przykład mogłyby też mieć zadane rozmawiać o ten temat z rodzicami i co rodzice zauważyli, co jest dezinformacją.
9: Ale to Pani Ren, to jest w ogóle bardzo, bardzo kompleksowy program, bo to, co Pani mówiła o serialach, to jest jedna rzecz, ale te festyny, imprezy masowe i dyskusje, które mogłyby się tam odbywać, to powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem. Pani Ren, bardzo dziękuję za Pani głos. Pani Ren z Warszawy była z nami. Pani Irena na początku użyła takiego słowa, które teoretycznie powinno paść i to gdzieś na samym początku naszego dzisiejszego w ogóle programu. Czujność. To jest ciekawe, bo to jest pewna postawa. W zasadzie to nie jest jak stricte kompetencja albo umiejętność, którą może to jest coś, co się ćwiczy, ale jakiś rodzaj czujności. Dziękujemy Pani Ireno za Pani głos. Pod numer 22 44 044 Pan Paweł z Płocka zadzwonił. Dobry wieczór, Panie Pawle.
11: Dobry wieczór. Więc ja jestem pod dużym wrażeniem kompetencji i mądrości gości, których pan miał w programie. Po prostu chciałem nawiązać do dwóch, może na początek do jednej rzeczy. Więc kostium, czyli po prostu autorytet, w jakim kostiumie co opowiada, no i potem i stąd się rodzi dezinformacja. I słuchacz, który pierwszy zadzwonił, użył też dezinformacji, mianowicie, że te ziemie odzyskane po wojnie to były rdzenie polskie. Więc to nie jest prawda, to po pierwsze. Po drugie, wie pan, jak temu zapobiegać, takiej dezinformacji? Po prostu zrezygnować z tak zwanej polityki historycznej, a przynajmniej, wie pan, w historię nauczaną w szkole, żeby ona była jednak prawdziwa, ani służyła jakimś tam państwowo-twórczym, często wydumanym historiom.
9: A Panie Pawle, to jest recepta na to, że mamy dezinformację, żeby... A co, w ogóle historii nie uczyć? Jak pan to widzi?
11: Uczyć historii, ale nie mówić, że chrzest Polski był w roku 966. Po pierwsze, nie było Polski, nie było chrztu Polski i nie wiadomo, czy w tym roku.
9: Panie Pawle, ale to rzeczywiście ma znaczenie, w którym roku był chrzest Polski?
11: Proszę pana, koniec końcem, w Polsce przynajmniej od kilkudziesięciu lat kręci się, wie pan, bardzo wiele koło tego. Wie pan, najpierw był konflikt kościół-państwo, potem, wie pan, cała polityka Gomułki, teraz nie tak dawno, wie pan...
9: Wieku. No, ale panie pawle, czy my nie skręcamy trochę z podstawowej rzeczy, że
11: To jest dezinformacja, więc ja panu wydaję przykład. Aha. Potem dalej. Pan często w swoich audycjach, których słucham, pan powołuje się na YouTube, na influencerów. Proszę pana, to jest dopiero źródło dezinformacji.
9: Panie Pawle, ale żeby nie dezinformować, jeśli chodzi o źródła, z których korzystamy, i jako prowadzący, i wydawca, i wydawczyni, to nigdy nie był YouTube.
11: Ale, proszę pana, ja nie wiem, z czego pan korzysta, ale ja kilka razy słyszałem...
9: Z wiarygodnych źródeł.
11: Proszę pana, ale dobra, to ja teraz panu podam inną historię sprzed, powiedzmy, 50 kilku
9: lat. Ale ma to związek z tym, że padamy ofiarą dezinformacji i pytaniem, które dzisiaj stawiamy, kto i jak powinien działać, czy państwo, czy szkoła, czy media, tak?
11: Proszę pana, więc każdy, kto może i tak dalej. Ja panu podam, ja jestem z Płocka, w Płocku, wie pan, jest taki wielki zakład, między innymi ono się charakteryzuje tym, że jest mnóstwo takich smukłych, wysokich konstrukcji, to są kolumny. I wie pan, w latach 60. pewien ksiądz tłumaczył swoim parafianom, że to żadne nie tam kolumny, to są ruskie rakiety. Wie pan?
9: Ale poważnie tak mówił, że to są rosyjskie rakiety?
11: Tak, poważnie tak mówił, inaczej, aha, wie pan, po prostu nie miałbym odwagi.
9: Czy,
11: wie
9: ludzie,
11: panu,
9: czy ludzie w to wierzyli, a przynajmniej część?
11: Byli tacy, którzy w to wierzyli. I aha, wie pan, więc i potem i drugi przykład. Wie pan, znam w moim miasteczku, wie pan, jest jeden z najlepiej wykształconych ludzi, wie pan,
9: ale naprawdę... Zaraz. Jaki jest morał z tej historii, że ludzie no, słyszeli, pana, że to są, te kolumny są rosyjskimi pana, rakietami?
11: Proszę pana, to zależy od tego, się ubrał, wie pan, ktoś, jakiś idiota, albo demagog, albo wie pan...
9: Ale nie obrażamy nikogo. Nawet jeśli pana, opowiada, że kolumny są rosyjskimi rakietami, to nie mówmy o
11: ludziach pana, nie chciałem, on po pierwsze był ciemnym, niedouczonym człowiekiem, a po drugie, wie pan, miał w tym interes. A ludzie mu wierzyli tylko dlatego, że był w sutannie.
9: Ale jaki miał interes? Przepraszam, panie Pawle, bo coś tu się nie zgadza w tej historii.
11: Jak go nie zapytałem...
9: A może pana, to trzeba wtedy rozmawiać właśnie, jeśli chodzi o dezinformację?
11: Nie, proszę pana, no wtedy było dla mnie oczywiste, wie pan, to jest antypaństwowo, antypartyjnie i tak dalej, wie pan, Jantor...
9: Aha, on chciał po prostu przestraszyć ludzi, mówiąc, słuchajcie, to nie są kolumny, to są rosyjskie rakiety, radzieckie rakiety.
11: Ja nie wiem, co on chciał, ja wiem, co on mówił. Wie pan,
9: Dajmy szansę jeszcze tym słuchaczom, ponieważ dzisiaj na pewno wiele osób chce się wypowiedzieć w tej kwestii, a czas nas goni. Pan Krzysztof z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
12: Dobry wieczór, panie redaktorze. Odpowiedź na pana pytanie jest i prosta, i skomplikowana, ponieważ nie ma jednej. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o stosunek państwa do dezinformacji, to jest przede wszystkim utrwalać informacje prawdziwe. Nie zajmować się wszystkim, ale te informacje, które podają państwo w osobie ministrów, premiera czy też urzędników państwowych, one powinny być sprawdzalne i prawdziwe. Po drugie, szkoła. Szkoła ma wykonywać znowu swoje zadanie podstawowe, to znaczy uczyć. Uczeń, który kończy, zdaje maturę, powinien to jowo wiedzieć. I powinien przynajmniej wiedzieć, że należy, jeżeli wiedza jest jakaś wątpliwa, należy to sprawdzić. Nie da się uodpornić każdego na dezinformację, ponieważ dezinformacja na ogół komuś służy i jest generowana dla czyichś potrzeb, a więc jest to konkretny pieniądz.
9: A panie Krzysztofie, ma pan wrażenie, że pana na przykład wyposażyła szkoła w takie kompetencje, żeby odróżniać prawdę od fałszu, albo przynajmniej szukać informacji na temat informacji, które pan podejrzewa, że mogą być nieprawdziwe?
12: Panie redaktorze, nie wiem, czy to szkoła mnie wyposażyła, ale stosuję się do tej reguły, to znaczy nie uważam się za specjalistę w każdej dziedzinie, ograniczam to właściwie do dziedzin technicznych. Jeżeli mam wątpliwości, sprawdzam. A posłużę się tutaj takim przykładem, już dosyć mocno objeżdżonym, jak konie z morskiego oka. W 2014 roku odbyła się w Sejmie narada zespołu parlamentarnego, w której właściwie jeden ekspert, który wykonał ekspertyzę dla Fiakrów i Tatrzańskiego Parku Narodowego, wykonał taką ekspertyzę, w której dowiódł, że konie pracują ciężko, ale nie za ciężko, cokolwiek to znaczy. I podczas tego spotkania w Sejmie, na którym obecnych było około 40 osób, udowadniał swoją tezę w ten sposób. Mówi tak, jeżeli dodam do 60-30% tej liczby,

0: weryfikuje, a co mnie to obchodzi? Ja poczekam, czy ta informacja się powtórzy, czy ktoś się tym zajmie.
1: Widzi pan, panie Krzysztofie, świetnie, że pan to powiedział. Świetnie, że pan to powiedział, bo być może, bo to nie padło dzisiaj, to ten wątek, o którym pan teraz mówi. Że ten instynkt, żeby jak najszybciej dowiedzieć się jak najwięcej, być może on jest zgubny.
0: Proszę pana, on się pojawia tylko u tych, którzy nic nie wiedzą. To jest tak zwana reaktywność. Proszę pana, pojawia się coś i ktoś reaguje. Ale proszę pana, podczas tego spotkania w Sejmie pojawił się drugi uczony, profesor doktor habilitowany nauk ścisłych, który stwierdził jednoznacznie, że wyliczenia tego pierwszego profesora są okej, ponieważ w ruchu na płaszczyźnie poziomej nie stosujemy przyspieszenia G równe 9,81 i wyliczenia, które między innymi ja przedstawiłem, proszę pana, są dziesięciokrotnie zawyżone.
1: Ale to znaczy, kto tu kogo dezinformował?
0: Że nikt spośród 40 ludzi na to nie zareagowało. A nawet przewodniczący poseł podziękował temu drugiemu profesorowi.
1: Czyli to jest morał tej historii jest taki, że jak przychodzą eksperci, przychodzą autorytety, to słuchamy ich i co by nie mówili, zakładamy w odpowiednim kontekście oczywiście.
0: Morał jest taki, że jeżeli idziemy walczyć o coś, to musimy być wyposażeni chociaż w minimum wiedzy.
1: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Krzysztof z Poznania był z nami. Pan Piotr z Warszawy. Dobry wieczór, panie Piotrze.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Bardzo dziękuję, że znalazł pan dla mnie chwilę. Panie redaktorze, ja z dwiema takimi bardzo specyficznymi aspektami przede wszystkim. Czym jest dezinformacja? Bo wydaje mi się, że w trakcie tych dyskusji kilkukrotnie, czy to słuchacze wypowiadający się, czy to też pan redaktor, nadużywali tego pojęcia. Gdyż ja rozumiem, tak jak sprawdziłem w słownikach, dezinformacja jest to fałszywa treść rozpowszechniana świadomie i w złej wierze. Jeżeli którykolwiek z wypowiadających się tutaj powiedział nieprawdziwą informację, to tak naprawdę nie robił dezinformacji. Musiałby to robić w złej wierze. I tutaj chciałem tylko to dopowiedzieć, bo faktycznie to jest taka specyficzna cecha. No bo inaczej mówimy po prostu o tym, że mamy jakieś nieprawidłowe informacje, prawda?
1: No ale jak to zmienia z pana perspektywy, biorąc pod uwagę z perspektywy definicji, którą pan podał, że tamten intencja musi być kluczowa, że chcemy, żeby ktoś miał tą złą wiarę i wtedy jak z nas zmanipuluje, to jest dezinformacja, to jak to zmienia to zasadnicze pytanie, co zrobić teraz w 2026 roku i kto ma to robić, żebyśmy my nie podlegali takiej dezinformacji?
2: I teraz chciałem podejść do tego właśnie z perspektywy tego, że no, dezinformacja niestety jest niezależna od woli osoby, która gdzieś finalnie może paść jej ofiarą oczywiście. Natomiast nic innego jak nauka krytycznego myślenia, o czym moi przedmówcy też tutaj wspominali, zarówno w szkołach, jak i na studiach jest tutaj kluczowa, ponieważ dzisiaj krytyczne myślenie jest strasznie niemodne i widać to bardzo na uniwersytetach, gdzie nawet oducza się tego dość mocno. Ja tutaj chciałbym też powiedzieć, że to jest niezwykle trudne, patrząc też z perspektywy tego, że nie wiem, czy pan redaktor spotkał się z pojęciem astroturfingu.
1: Nie, proszę powiedzieć, co to jest?
2: Jest to oddolny ruch manipulacji informacją, gdzie interes polityczny, korporacyjny zatruwa się treściami sztucznie wytworzonymi, które wspierają sztuczną narrację, natomiast są powielane niestety natrafiających na nie, ponieważ one...
1: Dobrze, panie Piotrze, rozumiem. To teraz proszę podać jakiś przykład astroturfingu.
2: Jakiś przykład. Firma farmaceutyczna robi na swoje zlecenie badania, publikuje je i szkoli z nich później przedstawicieli farmaceutycznych, jak i również płacąc za te badania dba o to, żeby ich rezultaty były we właściwy sposób. My szukając informacji w internecie trafiamy na strony internetowe przygotowane w sposób mówiący, że lek, który właśnie tam gdzieś ta firma farmaceutyczna sprzedaje jest najlepszym z możliwych. Dodatkowo Wikipedia też nam to potwierdza. Dodatkowo lekarz, który był na szkoleniu czy sympozjum Medium też się tego dowiedział i tak naprawdę jesteśmy otoczeni bańką wytworzonych sztucznie informacji.

0: na które no, trudno reagować inaczej niż po prostu krytycznym myśleniem i szukaniem researchu, które nie były zgodne z tą narracją.
1: Ale to, panie Piotrze, musimy powoli kończyć, ale mam wrażenie, że pan zrzucił na nasze barki olbrzymi, na zwykłych zjadaczy chleba, olbrzymi ciężar, bo oprócz tego krytycznego myślenia jeszcze weryfikacja, ale dziękuję za pana głos, pan Piotr był z nami, do usłyszenia, ale być może taka będzie ta nowa normalność, proszę państwa, że to, co pan Piotr mówił, to po prostu trzeba będzie robić. Autentycznie poświęcać czas i energię. Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi, który powiedział, że na pytanie, co robi z informacją zadane przeze mnie, mówi, nic nie robię, po prostu nie interesuje mnie to. Reaktywność, powiedział pan Krzysztof, to jest jeden z problemów, który nas trapi, że wszystkiego musimy się dowiedzieć tu, wszędzie i zaraz, że to może być problem, bo chyba nie zawsze tak musi być, ale to dziękuję za ten głos. Zresztą dziękuję za wszystkie kapitalne wątki, które państwo dziś uruchomili w naszej rozmowie, pewnie nie ostatniej na ten temat. Bardzo dziękuję wszystkim w imieniu Macieja Stępurskiego, który program przygotowywał i wydawał, Filipa Wejchera, który go realizował. Za 5 minut książka na głos, a o 22 informacje, na które zaprasza Sylwia Hraczańska, po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
2: Dobry wieczór. Za czasów PRL-u wielu z nas potrafiło naprawić pralkę czy radio. A jeśli nie mieliśmy takich umiejętności, mogliśmy uszkodzoną rzecz odnieść do serwisu lub poprosić o pomoc tak zwaną złotą rączkę. Później przyszła era starzenia się sprzętów, kłopotów z naprawą i wyrzucania rzeczy. Ale to się może skończy, bo niedługo zacznie obowiązywać tak zwane unijne prawo do naprawy. Czy Polacy znów będą ratować uszkodzone telewizory i zmywarki? Czy znowuż będziemy mieli w domu majster klepków? O tym porozmawiam z moimi gośćmi zaraz po informacjach o 22. Zapraszam.
1: Zapraszam, Maciej Zakrocki, i państwo pewnie pomyśleli, ho, ho, ho, co za ciekawy temat, to prawo do naprawy. Kupujemy rzecz, która dokładnie następnego dnia, kiedy skończy się gwarancja, się psuje. Kto tego nie przeżył? I pewnie będziemy robili o tym program Mikrofon Tok FM za jakiś czas. A o 23, proszę państwa, zapraszam po informacjach na program Kamila Wróblewskiego. Myśl na głos. O czym dziś w programie?
3: Tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23:00 państwa i moim gościem dzisiaj będzie doktor nauk medycznych Robert Jarema. Mój gość jest chirurgiem, urologiem, andrologiem z prawie 30-letnim doświadczeniem klinicznym, który specjalizuje się w niepłodności i terapii hormonalnej mężczyzn, więc dużo będzie dzisiaj o zdrowiu mężczyzn. Coraz wracamy do tego wątku w radiu TOK FM, bo uważam, że wciąż mówi się o nim nieco za mało. Dzisiaj akurat spotykamy się za sprawą najnowszej książki Roberta Jaremy, czyli Supermoc, Testosteron, Twoja siła, zdrowie i pewność siebie. Więc będzie dużo o testosteronie, będzie dużo o zdrowiu, będzie też o tym, jak można sobie na przykład podwyższyć poziom testosteronu w naturalny sposób.
4: Zdrowo, tak. Będzie po męsku o mężczyznach.
3: O po męsku o mężczyznach, proszę państwa. Tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23:00 audycja Myśl na głos. Serdecznie zapraszamy.
1: To po godzinie 23:00. Ostrożnie, drodzy panowie, z tym podwyższaniem testosteronu, bo rano trzeba wstać następnego dnia, a skoro ktoś już to zrobi, to proszę włączyć poranek TOK FM. Jutro Klaudiusz Komor będzie gościem naszego programu, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Oczywiście o zarobkach lekarzy rozmowa będzie na pewno. Dr Robert Kmieciak, prokurator, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. No, problem niezależności prokuratorów i prokuratorii. I będziemy mieli jutro gościa Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście w rozmowie poruszony zostanie temat Szpitala Południowego, bo praktycznie chyba państwo zauważyli, że każdego dnia kolejny wątek jest uruchamiany w związku z aferą w Szpitalu Południowym. W zasadzie to się z tego zrobił już pewien serial. No ale też objawił się nam wielki buł, to znaczy przestępca o pseudonimie Wielki Buł, a przez to, że swego czasu wykazały media, że miał kontakt z obecnym prezydentem, no to siłą rzeczy opinia publiczna jest zainteresowana tą postacią. I przed godziną 9:00 cała część publicystyczna dzisiejszego poranka. Michał Danielewski, zastępca redaktora naczelnego polityka.pl i Tomasz Żółciak z Money.pl w części publicystycznej poranka TOK FM. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20:00, mówi Paweł Sulik.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Reklama.
10: Wydawnictwo Agora zaprasza. Martyna Wojciechowska. Przesunąć horyzont. 20 lat później.

Idę 11 dzień w kierunku bazy pod Everestem, a wciąż nie widzę na horyzoncie celu swojej podróży. Żeby jakoś skrócić ten czas, przypominam sobie, co przeczytałam o Górze Gór przed wyjazdem. Dzielę się tym z Darkiem, który wysłuchuje mnie cierpliwie, choć z pewnością wie więcej ode mnie. Region Himalajów i sąsiadujący Karakorum zajmują niemal dwa razy większą powierzchnię niż Polska. 14 szczytów zaliczanych do słynnej korony to ośmiotysięczniki. Cztery z nich leżą w Karakorum. Broad Peak, Gasherbrum pierwszy i drugi oraz K2. W pobliżu, na terenie Pakistanu, leży Nanga Parbat. Z kolei na granicy Indii i Nepalu wyrasta trzecia najwyższa góra świata, Kanchenjunga, na której zboczach 13 maja 1992 roku zaginęła Wanda Rutkiewicz. To miał być jej 9. ośmiotysięcznik. Ciała nigdy nie odnaleziono, a jej mama zawsze twierdziła, że Wanda żyje, tylko nie chce się kontaktować ze światem. Ta historia siły miłości i niezgody na los zawsze mnie porusza. Pozostałe ośmiotysięczniki, czyli Everest, Lhotse, Makalu, Cho-Oyu, Dhaulagiri, Manaslu, Annapurna i Shishapangma leżą w rejonie granicy nepalsko-chińskiej, choć ja zawsze będę ją nazywała nepalsko-tybetańską. Darek zna ten rejon naprawdę bardzo dobrze i to nie z opisów w ilustrowanych albumach, które ja wertowałam od miesięcy, tylko z doświadczenia. W sumie ma na koncie 27 wypraw na ośmiotysięczniki, w tym 9 zimowych. Zdobył 5 szczytów z korony Himalajów i Karakorum, w tym Everest i Gasherbrum II dwukrotnie. W 2011 roku wejdzie jeszcze na K2, dołączając do elitarnego grona zdobywców tej góry. Teraz wyciąga kamerę i nagrywamy. Everest to dla miejscowych świętość, po tybetańsku Chomolungma, bogini Matka Ziemi, po nepalsku Sagarmata, czyli ta, która ma głowę w niebie. Pięknie to brzmi, prawda? Słońce grzeje mocno, ściągam polar. No, ale wiadomo, że Brytyjczycy musieli ochrzcić ją po swojemu i dali jej nazwę na cześć geodety Sir George'a Everesta. A sama góra, rozglądam się, jakby miała się w końcu objawić za kolejnym zakrętem. Wyciągam notatnik, gdzie mam zapisane wszystkie informacje. Mount Everest po raz pierwszy został zdobyty 29 maja 1953 roku. Dokładnie o godzinie 11.30 Edmund Hillary i Tenzing Norgay weszli na wierzchołek. Choć w sumie bardziej właściwym określeniem jest, że Everest wpuścił ich na szczyt. Słowo zdobywać źle mi się kojarzy w odniesieniu do gór. Zbyt wiele we wspinaczce zależy od szczęścia i łaskawości natury, żeby używać nomenklatury wojennej. Co nie, Dareczku? Pytam retorycznie, bo znam jego zdanie na ten temat. Darek chowa kamerę, a ja czuję, jak bardzo jestem wdzięczna za jego obecność. Choć idę kolejny dzień bez widoku mojego celu podróży, to przynajmniej nie idę w ciszy. Z drugiej strony, jak tak gadam, to łapię zadyszkę. Maszerujemy tak jeszcze parę godzin i nagle... Oto jest! Nareszcie widzę Everest. Wyłania się z mgły i chmur. Co prawda przysłania go południowa ściana Lhotse, ale szczyt trudno pomylić. Charakterystyczny biały pióropusz sprawia, że wygląda, jakby się palił. Everest nie jest ani najpiękniejszą, ani najtrudniejszą górą, ale wtedy jest szczytem moich marzeń. Ile razy ja o nim myślałam? Tak łatwo zwerbalizować marzenie, a jak trudno je zrealizować. Wspinacze, którzy przyjeżdżają co roku do bazy, marzą o tym samym. Każdy poświęcił na przygotowania wiele czasu i pieniędzy. Niektórzy musieli całkowicie zmienić swój styl życia i od miesięcy, a nawet lat, są owładnięci jedynym pragnieniem – wejścia na szczyt. A jednak udaje się nielicznym. I mimo że każdy uważa się za nieśmiertelnego,
Wielu z nich straci na tej górze życie. Pozostaje mi wierzyć i ciężko pracować na sukces.

Chwilowo moim celem staje się Island Peak. Odbijamy z głównego szlaku do bazy pod tym sześciotysięcznikiem, żeby przeprowadzić aklimatyzację. Po co dodawać sobie roboty? Bo na Island Peaku można się zaaklimatyzować w znacznie bezpieczniejszych warunkach niż na Everestie. Generalna zasada aklimatyzacji mówi: w dzień pracować wysoko, w nocy odpoczywać nisko. Ośmiotysięczniki zdobywa się ruchem wahadłowym, góra, dół, góra, z zakładaniem obozów i najczęściej pozostawianiem depozytów, czyli zapasów na kolejne wyjścia do góry. Cały ten proces zwykle trwa około 1,5 miesiąca. Na południowej drodze na Everest wygląda to tak. Z bazy, położonej na wysokości 5400 metrów nad poziomem morza, wchodzisz do obozu pierwszego, gdzie zostawiasz zapas jedzenia, czasem namiot, śpiwór, najpotrzebniejsze rzeczy i wracasz do bazy. Po kilku dniach odpoczynku idziesz do obozu drugiego, przenosząc część ładunku z jedynki i zostawiasz kolejny depozyt, a potem wracasz do punktu wyjścia, czyli znów do bazy. I tak w kółko. Aż do spędzenia kilku nocy na wysokości 7100 metrów nad poziomem morza, gdzie zakłada się obóz trzeci, a to już bardzo duża wysokość. Na koniec procesu aklimatyzacji i zakładania obozów pośrednich schodzisz do bazy, czasem niżej, żeby odpocząć. Wtedy właśnie organizm może wytworzyć dodatkową liczbę czerwonych krwinek, niezbędnych do lepszego transportu tlenu, który w wyższych partiach jest bardzo utrudniony. Im wyżej, tym ciężej się oddycha. Nie dlatego, że tlenu jest mniej, ale dlatego, że wraz z wysokością spada jego ciśnienie parcjalne. Podczas gdy w Warszawie ciśnienie atmosferyczne wynosi zwykle 1019 hektopaskali, na wierzchołku Everestu 250 hektopaskali. A kawy tam wysoko brak. Co to znaczy w praktyce? Tlenu w powietrzu jest tyle samo, tyle że z każdym metrem do góry spada jego odczuwalna zawartość. Na wysokości około 8000 metrów nad poziomem morza masz wrażenie, że tlenu jest mniej więcej 1/4 tego, co na nizinach. I zaczynasz się dusić. Ten wahadłowy sposób zdobywania gór wysokich przy wejściu na Everest od strony południowej wiąże się z koniecznością wielokrotnego przekraczania lodospadu Kumbu, trudnego technicznie i niebezpiecznego fragmentu trasy. Jeszcze przed wyjazdem Jura Jermaszek namawiał nas do wspinaczki od strony północnej, która jego zdaniem jest łatwiejsza technicznie. Decydujemy się jednak na drogę pierwszych zdobywców od południa, licząc na bardziej stabilną pogodę. Jest jeszcze inna metoda, czyli zdobyć szczyt szybciej niż organizm się zorientuje, że jest na wysokości, a potem zapiąć narty i zjechać z wierzchołka. Znam jednak tylko jedną osobę na świecie, która jest w stanie tego dokonać i to bez wsparcia dodatkowym tlenem z butli. To Andrzej Bargiel, który 22 września 2025 roku zapisał nową kartę w historii himalaizmu, zdobywając w brawurowym stylu Mount Everest i zjeżdżając do bazy na nartach. Wcześniej zdobył w ten sposób trzy inne ośmiotysięczniki, w tym K2. Nie ma sobie równych, a jego wydolności nie można porównać z wydolnością większości ludzi na świecie. Choć sam przyznaje, że łatwo nie było, bo wierzchołek Góry Gór zdobył dopiero za trzecim podejściem. Życie ma zweryfikować nasze nadzieje na stabilną pogodę od strony południowej. A sama droga jest faktycznie znacznie trudniejsza. Słynny Icefall jest zbudowany z pozostających w nieustannym ruchu seraków, czyli bloków lodowych poprzecinanych licznymi szczelinami. Seraki, wielkie niczym budynki mieszkalne, można pokonać czasem tylko za pomocą lin i rozpostartych nad szczelinami aluminiowych drabin. Korzystanie z tych zabezpieczeń jest dla ludzi o
silnych nerwach, bo nad rozpadliną o głębokości nawet kilkudziesięciu metrów przechodzi się po dwóch, trzech niestabilnych kładkach powiązanych ze sobą sznurkami. Nad okiełznaniem tego labiryntu już od początku sezonu pracują szerpowie z oddziału do zadań specjalnych, zwanego Icefall Doctors. Ponieważ lodospad jest w ciągłym ruchu, swoją pracę zaczynają każdego dnia od nowa. Na wynagrodzenie i sprzęt dla nich składają się wszystkie ekipy. W 2006 roku składka wyniosła $375 od wspinacza, dziś to nawet $1000. Pierwsze przejście przez Icefall jest trudnym doświadczeniem i do końca wyprawy pokonywanie tego fragmentu budzi we mnie całkiem uzasadniony niepokój. Zamierzamy się więc aklimatyzować na Island Peak, żeby nie przechodzić przez lodospad więcej razy niż to absolutnie konieczne. Po drodze pod ten sześciotysięcznik mijamy miejsce z najpiękniejszym widokiem na słynną południową ścianę Lhotse. Ma ona ponad 3 kilometry w pionie, lśni teraz w słońcu niewzruszona. Jakby miała świadomość, że jest obiektem pożądania niemal wszystkich wspinaczy i była z tego dumna. Staję przed Chortenem i tablicą, które upamiętniają trzech wybitnych himalaistów. Rafała Hołdę, Czesława Jakiela oraz Jerzego Kukuczkę. Wszyscy oni stracili życie, próbując zdobyć tę ścianę. Dzwonię do Artura Heisera z telefonu satelitarnego, żeby powiedzieć mu, że tu jestem. Wiem, jak szczególne jest to miejsce dla niego. Brał udział w dwóch wyprawach, podczas których zginęli jego przyjaciele. W 1989 roku nie pojechał z Jurkiem Kukuczką i nie mógł sobie tego darować, bo właśnie wtedy Jurek zginął. Na wspomnienie o tym wydarzeniu on, doświadczony przez życie dorosły mężczyzna, płakał jeszcze wiele lat później. Sama dobrze pamiętam ten dzień. Byłam w pierwszej klasie liceum. 29 października 1989 roku odrabiałam lekcję, kiedy usłyszałam w telewizji, że Kukuczka nie żyje. Nie mogłam w to uwierzyć. Sądziłam, że jest nieśmiertelny. Tu w górach nic nie jest oczywiste, poza tym, że można stracić życie.

0: Kolejnego dnia docieramy do bazy pod Island Peak. Zaczynam pakować sprzęt na atak szczytowy, kiedy Simone wpada do mojego namiotu i zaczyna wszystko przeglądać. Na moje wspinaczkowe buty kręci głową z niedowierzaniem, że są za ciężkie. Kurtkę i polar mam dwa razy grubsze niż jego, a grzeją znacznie gorzej. W końcu wybiega i wraca z najnowszym modelem uprzęży. To mój własny projekt, mówi z dumą. Łatwo ją założyć i chociaż tyle zaoszczędzisz na wadze. Oglądam i stwierdzam, że faktycznie waży tyle co nic. Przyjmuję prezent, ale nie przyznaję się, że uprzęży nie użyję, bo mimo zapewnień Simone, że jest jeszcze bardziej wytrzymała niż moja, nie potrafię zaufać czemuś, co wygląda jak sznurówka. Simone wstał około 5 rano. O 6 wyruszył na szczyt Island Peak, z którego zameldował się przez radio po 2 godzinach i 40 minutach. My wstaliśmy po godzinie 8, wyruszyliśmy o 10.15 i po 2 godzinach doczłapaliśmy do wysokości 5430 metrów, gdzie założyliśmy obóz. Ale wstyd. 11 kwietnia, w 15 dniu wyprawy, stoję na wysokości 6189 metrów. Jeszcze przed atakiem szczytowym dzielimy się na dwie grupy według samopoczucia. Ja wchodzę w drugim zespole i w sumie mam szczęście, bo ci, którzy wspięli się jako pierwsi, zobaczyli tylko chmury zasnuwające szczyt. Tuż przed wejściem moim, Darka i Jury wypogadza się. Odsłaniają się wierzchołki ośmiotysięczników, Makalu i Lhotse. Tak, to jeden z najpiękniejszych widoków na świecie.
1: Martyna Wojciechowska przeczytała kolejny fragment swojej książki Przesunąć horyzont 20 lat później. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
2: TOK 4.
3: Znamy całą serię rozkazów, w tym wydawanych, nie wiem, znam wypowiedzi Szuchewicza chociażby, który o tym mówił. Ja z ubolewaniem też przyjmuję, że no w polskiej telewizji publicznej pojawiły się no jawne fausze historyczne.
4: Czyli o czym pan?
3: W jednej z wypowiedzi, gdzie no jeden z uczestników debaty twierdził, że takich rozkazów nie ma.
4: Ale ma pan na myśli Kazimierza Wójcickiego?
3: Tak,
4: no nie wiem.
3: Tak, to jest po prostu jawny fałsz historyczny, gdzie no, tego typu wypowiedzi nie powinny w ogóle mieć miejsca. Ja powiem, przepraszam za złośliwość, ale skalę niekompetencji i ignorancji zawartej w tej wypowiedzi udało nam się przekuć na energię, to Polska mogłaby zrezygnować z budowy elektrowni atomowej.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Sąd okręgowy odrzucił zażalenia obrony i utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Setki interwencji Straży Pożarnej na południu i wschodzie kraju w związku z gwałtownymi burzami. Zmarła jedna osoba poszkodowana w porannych atakach bombowych w Grecji. Minęła 22. Sylwia Hreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd podtrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Po wielogodzinnym posiedzeniu sąd odrzucił zażalenia obrońców byłego ministra sprawiedliwości i uznał, że nakaz aresztowania jest w tej sprawie zasadny. Więcej o decyzji sądu reporter TOK FM Ben O'Connor.
4: Według sądu zarzuty stawiane Zbigniewowi Ziobrze są na tyle poważne, że konieczne jest wydanie nakazu, mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego Anna Ptaszek.
5: Wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, nie tylko jeśli chodzi o wartość materiału dowodowego, ale także inne kwestie. Czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, zostały spełnione. I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne.
4: Decyzja sądu będzie ważna dla wniosku o ekstradycję przed amerykańskim sądem, mówi prokurator Piotr Woźniak.
6: Wniosek o ekstradycję będzie sporządzony niezwłocznie.
4: Zbigniewowi Ziobrze prokuratura postawiła 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i o nieprawidłowe rozdysponowanie 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Ponad 320 zgłoszeń związanych z burzami, które po południu i wieczorem nawiedziły region, odnotowali strażacy na Lubelszczyźnie. Najwięcej, bo 45 razy interweniowali w powiecie puławskim. Jak informują strażacy, działania były związane głównie z usuwaniem połamanych konarów i drzew. Odnotowano też 46 uszkodzonych lub naderwanych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz 63 przypadki zalania pomieszczeń i piwnic. Rzecznik lubelskich strażaków przekazał, że najwięcej szkód burza wyrządziła w powiatach puławskim, ryckim, radzyńskim i opolskim. Na całej Lubelszczyźnie wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego i trzeciego stopnia przed burzami, którym miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywisty wiatr, a lokalnie także grad. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta także przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała tam ponad 350 razy. Front burzowy objął też Podkarpacie, gdzie strażacy musieli interweniować ponad 60 razy. Akcje polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i gałęzi drzew oraz zabezpieczaniu uszkodzonych przez wiatr i grad dachów na budynkach. W szpitalu w Salonikach zmarła jedna z pięciu osób poszkodowanych w porannych atakach bombowych na domy członków rządzącej w Grecji partii Nowa Demokracja, poinformowała dyrekcja placówki. Ofiarą śmiertelną zamachów jest matka byłej kandydatki do parlamentu z ramienia Nowej Demokracji. W atakach ucierpieli też mąż i córka zmarłej, a także prominentny działacz Nowej Demokracji w Salonikach oraz były poseł z ramienia tej partii. Sekretarz Nowej Demokracji Konstantinos Kiriangakis powiedział, że jego partia nie da się steroryzować. Jego zdaniem celem ataków było pozbawienie życia. Policja przekazała, że do przeprowadzenia zamachów, które przeprowadzono o świcie, użyto prymitywnych ładunków wybuchowych wykonanych z butli z gazem do kuchenek turystycznych. Na razie nie wiadomo, kto stoi za przeprowadzeniem ataków. Na Słowacji wszedł w życie nowy system zakupu biletów komunikacyjnych. Teraz, żeby przejechać z miejsca w miejsce przy wykorzystaniu różnych środków transportu i różnych przewoźników, wystarczy jeden bilet. System sam wyliczy cenę biletów i podpowie, ile czasu zostało do odjazdu. System Cyryl działa na platformie internetowej, będzie też dostępny w specjalnej aplikacji. Nowy system dostępny jest także w języku polskim. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Czego będzie można się na nich dowiedzieć? To sprawdzała Agnieszka Wynarska.
7: Warsztaty są darmowe. Może wziąć w nich udział każdy dorosły mieszkaniec regionu, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
8: Jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać, to oczywiście może się zapisać, ale też bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy na przykład właścicieli firm, którzy chcieliby na przykład przeszkolić swoich pracowników.
7: Warsztaty będą miały bardzo szeroki zakres, od nauki pierwszej pomocy przez pakowanie plecaka, ewakuacji ewakuacyjnego, porobienie listy najpotrzebniejszych rzeczy, które warto mieć w domu. Poprowadzą je praktycy, dodaje instruktor ratownictwa PCK Paweł Nowakowski.
0: To są instruktorzy z grup ratownictwa medycznego i grup pomocy humanitarnej. Brali udział w działaniach podczas kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią w pierwszych dniach po wybuchu wojny na Ukrainie.
7: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów na terenie całego regionu.
3: Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4 i swój występ skomentował tak.
9: Był to ciężki mecz przeciwko Hoffnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też no, był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Później też wyszedłem na wyższy poziom gry i udało się wygrać.
3: W piątek Hubi zagrał awans do czwartej rundy z Amerykaninem Tomim Paulem. Kolejne informacje TOK FM o 23, a teraz jeszcze pogoda. Czwartek w całym kraju przyniesie niższe temperatury niż w ostatnich dniach. Na termometrach w najcieplejszym momencie od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu kraju do 27 na zachodzie Polski. W dzień przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie prognozowane są również burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór, w środę 1 lipca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środę wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Dzisiaj znajdą się na nim Polacy zaradni, złote rączki, majster klepki. Jako człowiek dobrze pamiętający realia PRL-u sam potrafiłem wiele zrobić, naprawić, pogłówkować, jak z patyka, taśmy klejącej i scyzoryka zrobić narzędzie do ustawienia w maluchu osiowości tarczy sprzęgła, by po wymianie całość założyć na wałek. No, brzmi poważnie, prawda? A ja nie żartuję, wiem co mówię. Lubiłem grzebać się w Fiacie 126P, a na dodatek zdobycie niektórych umiejętności mechanika dawało mi olbrzymie oszczędności pieniędzy i czasu. Nawet w czasach studenckich dorabiałem sobie, robiąc różne naprawy w wymagających stałej opieki maluchach. Dobrze było w ogóle coś umieć zrobić, bo poziom usług był marny, dostępność części zamiennych słaba, a fachowcy potrafili być kapryśni. Starsze pokolenie doskonale pamięta skecz z kabaretu Dudek, w którym pan majster hydraulik, czyli Jan Kobuszewski, i jego pomagier Wiesław Gołas są panami sytuacji w relacji z klientem Wiesławem Michnikowskim, któremu lała się w domu woda. Słynne zdanie: Jasiu, wiesz co oni mnie mogą? Jest kwintesencją pozycji pana majstra w PRL-u. Dobrą ilustracją tamtych czasów był też taki rysunek satyryczny, który zapamiętałem, choć autora niestety nie. W każdym razie mamy na tym rysunku dwie osoby i jedna z nich mówi: oto klucze do pana wymarzonego M3 oraz skierowanie na kursy z zakresu stolarki, ślusarki i napraw wodno-kanalizacyjnych. Bo w takim stanie oddawano mieszkania, że bez tych umiejętności własnych ciężko było w nich zamieszkać. Ale to już przeszłość. W gospodarce wolnorynkowej z usługami od razu lepiej nie było, ale za to pojawiło się inne zjawisko. Masowość produkcji spowodowała, że firmom zaczęło zależeć na zachowaniu poziomu sprzedaży. Zaczęły więc produkować rzeczy o krótszym żywocie, których naprawianie się nie opłacało. I jak coś się zepsuło, to kupowaliśmy nowe żelazko, mikser czy pralkę, a zepsute wyrzucaliśmy do śmieci. Rosły góry sprzętu, którego nie opłacało się naprawiać, bo były to produkty złożone z modułów zawierających liczne podzespoły. Psuła się czasem drobna rzecz, a trzeba było wymienić cały moduł i to się właśnie nie opłacało. Troska o środowisko, ale też o rozum, zachęciły nas, by w Unii Europejskiej zmusić firmy do innej konstrukcji różnych sprzętów, tak, by nie wyrzucać z byle powodu całości, tylko naprawiać. No i mamy prawo do naprawy, a dokładniej przepisy te zostały przyjęte 30 czerwca 2024 roku, a państwa członkowskie, w tym Polska, muszą je przenieść do swojego porządku prawnego do 31 lipca 2026 roku, a więc mamy jeszcze w Polsce na to miesiąc. Ciekaw jestem, czy znowu pojawią się domowi bohaterowie domu, którzy sami będą naprawiać odkurzacz, sokowirówkę czy suszarkę. Tyle wstępu. Pora przenieść się najpierw do dawnych czasów i przypomnieć sobie zaradność naszą lub naszych rodziców, dziadków, a potem będziemy mieć chwilę, by nad tym prawem do naprawy się pochylić. Zapraszam. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pan Jerzy Lemański, specjalista do spraw merytorycznych Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
10: No, jak we wstępie właśnie mówiłem, jestem z pokolenia, które pamięta czasy PRL-u. No i właśnie pamiętam to, że właściwie wszyscy coś potrafili samemu zrobić. No bo trochę z biedy, trochę z słabej jakości usług. Przywołałem też ten słynny sketch z Janem Kobuszewskim, Wiesławem Michnikowskim i Wiesławem Gołaszem, gdzie pan Michnikowski ma problem, bo mu woda w domu się leje. No a panowie pokazują mu, gdzie jest jego miejsce w szeregu, czyli że musi z większym szacunkiem odnosić się do majstra przede wszystkim, a potem jak będzie travail privé, czyli robota prywatna, no to inna rozmowa, tak?
11: Tak rzeczywiście było. Cóż, no przede wszystkim tamte czasy wymagały mniejszych, powiedzmy, znajomości specjalistycznej. To była prosta naprawa, przeważnie, bo to były rzeczy elektryczne, powiedzmy, czasami się trafiła elektronika. Nie wymagało to komputera. Samochód mogliśmy naprawić we własnym zakresie. Sam zresztą też naprawiałem. Poza tym druga rzecz to brak dostępu do części. Powiedzmy, w samochodzie wiele rzeczy było naprawianych, chociażby dlatego, że nie można było kupić nowych. Mało tego, nie tylko były naprawiane, były poprawiane, powiedzmy. Przecież dzisiaj nikt z państwa nie pamięta, co robiono z oponami. To się wydaje wręcz niewiarygodne. Przecież dzisiaj opona, jak nam się zużyje, to ją wyrzucamy. Dawniej opona była bieżnikowana. Kto z was to pamięta, drodzy państwo, bieżnikowanie? Ale to jest nic, dlatego że opona
10: to
11: była...
10: To od razu wyjaśnijmy młodzieży właśnie, na czym polegało bieżnikowanie.
11: Po prostu opona, gdy się wytarła, gdy była łysa, z powrotem robiono bieżnik w niej. Były do tego specjalne urządzenia, ale potem ten bieżnik też się wycierał, to co robiono? Robiono nalewkę tak zwaną i tę oponę pokrywano nową warstwą i ta warstwa z bieżnikiem też potem się wycierała, więc robiono bieżnikowanie nalewki. No to są rzeczy dzisiaj nieprawdopodobne, ale tak rzeczywiście było. Dlaczego? Bo te opony było ciężko kupić i poza tym były drogie i tak sobie w ten sposób radzono. A inne naprawy? Tak, po prostu ja pamiętam sam na przykład w samochodzie w maluchu zmieniałem amortyzatory powiedzmy, czy jakieś takie proste naprawy, bo to było łatwiejsze. Nie trzeba było mieć skończonej szkoły. Wystarczyło w sobotę po pracy, prawda, jak była już sobota wolna, prawda, zabrać się i cały dzień robiono. I nikogo to nie dziwiło, że na parkingu jeden, drugi, trzeci czy piąty naprawiał samochód, bo mógł to robić. Dzisiaj nie robimy tego.
10: No, ale też z jednej strony trochę prostsze, bo na pewno maluch nie był skomplikowanym samochodem. Niemniej jednak właśnie brak, jak to się kiedyś mówiło, fabrycznych części zamiennych powodował rozwój, to znowuż używam terminologii z tamtego okresu, rzemieślniczych części zamiennych, a do tego jeszcze dochodził taki spryt polegający na umiejętności dopasowywania różnych rzeczy z innych modeli samochodów. Sam pamiętam, rok 81, Holandia i z kolegą jestem na takim złomowisku samochodowym i szukamy różnych rzeczy, które mogłyby się przydać do wykorzystania właśnie we wspomnianym maluchu. To pamiętam do dziś, że można było wyciągnąć używane uszczelki z Volkswagena Garbusa, które idealnie pasowały jako uszczelki do tak zwanych popychaczy w małym Fiacie. I te używane były często dużo bardziej żywotne niż właśnie te rzemieślnicze, które były robione po prostu ze złej jakości gumy. Więc dużo mieliśmy sprytu, tak, i takiej umiejętności dostosowywania się do trudnej sytuacji rynkowej w PRL-u.
11: Tak, rzeczywiście produkty rzemieślnicze, jak to pan określił, różnie z nimi bywało. Niekiedy były lepsze jakościowo od tych oryginalnych, czasami dosyć często właściwie były gorsze, ale miały tę zaletę, że można je było kupić. Zarabiał na tym rzemieślnik i zadowolony był kierowca, który kupił coś, czego normalnie by nie kupił. Wspomniał pan o tych szrotach w Niemczech. Tak, wtedy Polacy masowo na te szroty chodzili i to nie tylko wybierano rzeczy, które ewentualnie pasowały. Wybierano też z takich szrotów rzeczy uniwersalne. Sam chodziłem, nie ukrywam tego, powiedzmy, skąd ja miałem pasy bezwładnościowe w swoim samochodzie. Właśnie ze szrotu, bo pasy to była rzecz, którą można było zamontować w każdym samochodzie, pasowały, dlatego ja miałem malucha z pacha. Młodzi też nie pamiętają pasy te statyczne, czyli one były, je się dostosowywało do danej figury, do danej tuszy na miejscu, jeżeli potem tatuś się przesiadał, siadała mamusia, to musiała przestawić zupełnie te pasy, a jeżeli ktoś ich nie zapiął, to zdarzało się, że one tak się ciągnęły za samochodem, gdzieś tam wystawały, drzwi je przytrzasnęły i to było słychać nawet. Tak samo wyciągano z tych samochodów radioodbiorniki, bo się zdarzało, że właścicielowi nie chciało się go wyjmować. Przeważnie nie wyjmowano i te radioodbiorniki, głośniki do tych samochodów, to wszystko rzeczywiście było wyciągane i to potem we własnym zakresie montowano. Nikt się nie przejmował, żeby z tym chodzić gdzieś tam, żeby mu zamontowano, bo każdy potrafił to sam zrobić.
10: No ale z czego się to brało? Czy właśnie to była tak, jak to mówimy czasami, potrzeba matką wynalazków? Wszyscy mieliśmy jakieś manualne zdolności? No czy po prostu właśnie sytuacja i rynkowa, i materialna powodowała, że no po prostu nie było innego wyjścia. No a czasami, szczególnie jak już wchodzimy w ten okres klęski rynkowej w PRL-u, a więc przełom lat 70. i 80., no to jak wiemy, wtedy niczego nie było, tak? W związku z czym trzeba było umieć samemu naprawić pralkę, lodówkę, mikser, telewizor, odkurzacz, właściwie wszystko.
11: Ma pan rację. Tutaj były dwa czynniki. Brak nowego asortymentu i do tego cena. Pamiętajmy o jednej bardzo istotnej rzeczy. Była gigantyczna różnica w cenie między towarami, produktami polskimi i produktami zagranicznymi. Wtedy był ten kult zagraniczny albo coś z eksportu, prawda, że było robione niby w Polsce, ale na eksport, więc na pewno musiało być lepsze. I to na to patrzono przez pryzmat, jeżeli zagraniczne, na pewno jest lepsze. Radio, ja mówię, że wyciągano stamtąd radio. Tak, dlatego że radio to była droga rzecz. Polskie radio, powiedzmy Safari, kosztowało tam pół pensji, ale radio zagraniczne kosztowało grubo ponad pensję, więc co się dziwić, jeżeli ktoś poszedł na szrot, zapłacił jakieś tam parę marek temu właścicielowi szrotu i wyciągnął sobie dwa radia, bo on z takich radioodbiorników jedno zachował dla siebie, a drugi sprzedał i już mu to się zwracało, bo one były tyle po prostu warte, to były wysokie ceny. Poza tym tych radioodbiorników nie zawsze można było, te radioodbiorniki nie zawsze można było kupić. Owszem, powiedzmy Skalt był radioodbiornikiem dostępnym na rynku, ale taki odbiornik Akropol, który był już odbiornikiem z wyższej półki, no to on był niedostępny po prostu. Kierowcy robili w ten sposób, że do NRD jeździli, NRD, czyli Niemcy Wschodnie, młodsi też nie wiedzą, do NRD jeździli, bo tam można było je kupić i montowali do samochodu już za granicą, żeby wjeżdżać do kraju z odbiornikiem zamontowanym, żeby nie płacić za nie cło. Czyli wniosek jest prosty. Po pierwsze cena, po drugie brak towaru i po trzecie też zagraniczne zawsze uważane było za lepsze.
10: No a wrócę jeszcze do tego pytania o umiejętności. To po prostu właśnie zmuszeni przez różnego rodzaju braki, czy to braki jeśli chodzi o dostęp do usług, czy to braki jeśli chodzi o części, czy to ceny tychże usług powodowały, że tak jak powiedziałem, każdy był malarzem, elektrykiem, hydraulikiem.
11: Tak, ale tutaj nie stawiałbym teorii, że wtedy ludzie byli zdolniejsi. Po prostu sytuacja życiowa ich do tego zmuszała. Jak sobie nie naprawisz, jak sobie nie zrobisz, to nie będziesz miał. Dzisiaj jak nam się coś popsuje, to po prostu wyrzucamy. Natomiast dawniej należało to naprawić, a ponieważ naprawianie w punkcie było drogie, czasami też wymagało dłuższego czekania, no to starano się robić to we własnym zakresie. Ale rzeczywiście na Zachodzie szybciej zrezygnowano z tego naprawiania. U nas to trwało dłużej. Ja pamiętam na początku lat 80. byłem w takim mieszkaniu, gdzie było coś, co mi się bardzo podobało. Niemcy to nazywali Anlagą. U nas mówiono to radiola, bądź jeszcze jakoś tam inaczej. W każdym razie to był magnetofon kasetowy z radiem i z gramofonem na górze. I tutaj właśnie u tego gospodarza magnetofon się popsuł. Gramofon był sprawny, radio było sprawne i on powiedział, że on to wyrzuci. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Mi to się w głowie nie mieściło. Człowieku, przecież jeszcze masz w tym radio, jeszcze masz gramofon, to wszystko działa, a magnetofon można naprawić. Nie, to lepiej będzie po prostu kupić nowe. To już tam się zaczęło. U nas to jeszcze dopiero weszło, powiedzmy, w latach 90. Dzisiaj, jak państwu się popsuje radioodbiornik taki mały, no nikomu nie przychodzi do głowy, żeby to naprawiać. Po prostu kupujemy nowe. A dawniej zanosiło się do ZURT-u. Co to był ZURT? Zakład Usług Radiowo-Teletechnicznych. I to było miejsce, gdzie można było naprawić właśnie stare, popsute radioodbiorniki. Czasami niektóre radioodbiorniki zanosiło się po 15 razy, bo coś tam szwankowało i w ZURCie to naprawiano. Magnetofony, wymiana głowicy i tak dalej. Takie rzeczy właśnie robiono w ZURCie.
10: No, ale to już skoro jesteśmy przy takich punktach usługowych, no to pewnie też właśnie nasi starsi słuchacze pamiętają i niektóre z nich w jakiejś postaci przetrwały do dzisiaj, jak na przykład prosty szewc. Ja mówię prosty w rozumieniu jakichś napraw, a nie robienia butów od podstaw. Ale były na przykład no, takie punkty, co to też już pewnie młodzież nawet nie umie sobie wyobrazić. Repasacja pończoch, tak? Czyli właśnie jak poleciało tak zwane oczko w pończosze, to się nie wyrzucało, tylko się zanosiło do takiego punktu i tą dziurkę się tam w bardzo taki artystyczny sposób, znaczy ta osoba, która to robiła, likwidowała. No generalnie rzecz biorąc, mieliśmy z jednej strony właśnie takich domowych majsterklepków, którzy wszystko robili sami, ale też, no, bez względu na to, jak dzisiaj będziemy oceniać jakość tych usług, no mieliśmy usługodawców w tamtym czasie, a to właśnie w postaci szewców, rymarzy, czy takich właśnie ludzi naprawiających pończochy, ale no też mieliśmy chociażby wspomnianego pana hydraulika, który przynajmniej w teorii powinien nam w różnych sytuacjach pomóc, czy elektryka. Jak wyglądał ten rynek usług w tamtych czasach, jeśli ktoś sam no jednak nie potrafił sobie pomóc?
11: Był rozbudowany, rzeczywiście pan tu powiedział o pończochach. Część takiego rynku jeszcze została. Już nie naprawiamy rzeczy, które dzisiaj są tanie, uważane za jednorazowe, ale inne rzeczy droższe. Do dzisiaj się naprawia, chociażby szyby, prawda? Jeżeli komuś pęknie szyba, to często się zdarza tak, że nie wymienia, bo to kosztuje w dzisiejszym samochodzie ładnych parę tysięcy, tylko tę taką rysę, prawda, która się potrafi powiększać, jeżeli ona nie ma więcej niż tam 25 centymetrów, to jeszcze można ją zlikwidować, więc to jest dokładnie ten sam proces, który robiono, z którego korzystano wcześniej. Ale tak, wcześniej były pończochy, ale nie tylko. Dzisiaj jak mamy długopis, jak nam przestaje pisać, to go najzwyczajniej w świecie wyrzucamy. Dawniej wymieniano w długopisie wkład, to jeszcze państwo pamiętacie i ja to pamiętam, bo wkłady kupowano oddzielnie do długopisu, ale jest coś, czego ja nie pamiętam, natomiast pamiętam mój ojciec i opowiadał mi o tym, mianowicie te wkłady do długopisów były też napełniane, czyli jeżeli się wkład wyczerpał, to nie wkładano, nie wsadzano nowego wkładu, tylko z tym wkładem się szło do specjalnego punktu i go napełniano. To samo zapalniczki. Zapalniczki jednorazówki, dzisiaj mówimy, znanej firmy, ale są różne. I te zapalniczki w Polsce, bo na Zachodzie tego nie robiono, ale u nas w Polsce wstawiano zaworki do tych zapalniczków. Ja pamiętam jak dziś, zapalniczka kosztowała 150 zł. No to było dużo, to było bardzo dużo, bo powiedzmy papierosy kosztowały 20-30 zł, Marlboro kosztowały tam 28 zł, a zapalniczka 150 zł, jaka to była relacja. I ta zapalniczka była rzeczą kosztowną, o nią dbano i jeżeli komuś się już wyczerpała zapalniczka, zanoszono do punktu, gdzie również 150, czyli tyle samo, co zapalniczka, kosztowało wstawienie zaworka, ale ten zaworek powodował, że zapalniczkę mogliśmy używać wiele, wiele razy jeszcze i to nam się w końcu zwracało. Były też inne punkty, ostrzenie noży, nożyczek. Dzisiaj nikt nie pomyśli, żeby coś takiego robić. Tak samo maszynki do golenia, no wymienne żyletki, to jeszcze się zdarza, ale garnki, druciarz, kto to był druciarz? To był człowiek, który owijał garnki drutem, ceramiczne garnki, po to, żeby one jeszcze mogły funkcjonować. Potem pojawiło się lutowanie garnków. Jeżeli dzisiaj garnek przypalimy, wyrzucamy go do śmieci. Wtedy absolutnie nie. Wtedy nie tylko przypalony garnek jeszcze nadawał się do użytkowania, ale nawet dziurawy garnek, który najzwyczajniej w świecie lutowano. Takie rzeczy rzeczywiście robiono, ale ponieważ one stawały się coraz tańsze, ci, którzy naprawiali, musieliby podnosić ceny, bo coraz mniej ludzi to oddawało do naprawy, więc żeby utrzymać się, musieliby podnosić ceny i w końcu naprawa kosztowałaby więcej niż nowe. I tym sposobem te zawody wymarły. Jeszcze funkcjonuje na przykład zawód zegarmistrza, ale nie oszukujmy się, tak naprawdę dzisiaj zegarmistrz to się zajmuje wkładaniem baterii do zegarka, a nie naprawą zegarka, bo mechanicznych zegarków praktycznie nikt nie nosi.
10: No taką charakterystyczną cechą tamtego czasu były również różnego rodzaju poradniki, czy popularne programy. No oczywiście, znowuż tu odwołam się do pamięci starszego pokolenia, był bardzo popularny cykl telewizyjny Zrób to sam, a pan Adam Słodowy, który prowadził te programy i właśnie pokazywał różnego rodzaju sposoby do naprawiania czy radzenia sobie z różnymi kłopotami, właśnie z przedmiotami uszkodzonymi czy zepsutymi, no był takim, powiedziałbym dzisiejszym językiem, celebrytą powszechnie znanym i rozpoznawanym. Wszyscy pana Adama kochali, tym bardziej, że właśnie no, podpowiadał, jak sobie w różnych sytuacjach poradzić. To też jest chyba taki znak czasów, prawda?
11: Tak, Adam Słodowy, no starsi wychowali się na nim, zresztą chyba niedawno Adam Słodowy zmarł. To rzeczywiście była postać dzisiaj, jak to się mówi, kultowa. No wychowaliśmy się na nim. Właściwie ja jako dzieciak już chciałem pracować w Muzeum Techniki całe życie. Jedni mówili, że ktoś tam mówił, że będzie kosmonautą, inny chciał być strażakiem. Ja zawsze mówiłem, że chcę pracować w Muzeum Techniki, a moja miłość zaczęła się właśnie chyba od Adama Słodowego, bo on mnie nauczył różnych właśnie rzeczy związanych z techniką. Któż zna nie robił tego misia chodzącego, prawda, którym się kręciło, albo jakiegoś tam helikopterka małego na gumę, czy jakieś latareczki, które robiono też wykorzystując na przykład opakowania po lekach. No różne rzeczy. Adam Słodowy pomysłów miał tysiące i rzeczywiście co tydzień w Teleranku chyba był ten program Zrób to sam. Do dzisiaj w głowie mam melodię z tego programu i robiono takie rzeczy. Zresztą Adam Słodowy też pomagał dorosłym, dlatego że wiele rzeczy on podpowiadał, jak zrobić w samochodzie osobowym, jakoś półeczkę, bo te samochody Syrenka, powiedzmy, żadnej półki nie miała tylko kieszenie po bokach. No różne rzeczy i rzeczywiście tutaj Adam Słodowy był bezkonkurencyjny i cieszył się no naprawdę powodzeniem i u młodszych, i u starszych.
10: No to akurat jak pan wspomniał o samochodach, to jeszcze może powiedzieć warto, że w tym portrecie Polaków tamtej epoki, no nie wszyscy jednak byli tak zaradni, bo przecież też no, legendarne są różnego rodzaju tak zwane patenty, jak sobie radzić w sytuacji, gdy na przykład podklejana pod dach tak zwana podsufitka w małym Fiacie zaczynała zazwyczaj gdzieś tam w rogu z tyłu odpadać. No to ci, którzy nie bardzo mieli pomysł, albo właśnie nie można było kupić dobrego kleju, a mieli coraz bardziej ograniczoną widoczność przez tylną szybę, no po prostu podpierali tą odpadającą podsufitkę patykiem, który był odpowiednio wymierzony, tak żeby go wcisnąć między oparcie tylne a tęże pod sufitkę. No i w ten oto sposób rozwiązywano problem braku kleju i kłopotów. Czy jak ktoś nie potrafił sobie poradzić z urwaną linką, która była niezbędna do tego, żeby samochód uruchomić, linka, która łączyła taką manetkę w środku z rozrusznikiem, który był przy silniku z tyłu, no to może nie była skomplikowana naprawa, no ale albo ktoś właśnie nie umiał, albo nie było akurat linki w sklepie, no to wtedy właśnie wykorzystywano najczęściej drugą stronę takiej zmiotki, szczotki.
11: Od szczotki.
10: Tak, którą można było ten samochód odpalać. Więc jeśli nawet ktoś nie umiał naprawiać, to jakoś sobie radził.
11: To właśnie powiedziałem, że nie jest tak, że byli ludzie zdolniejsi, tylko sytuacja do tego zmuszała. Rzeczywiście pod sufitka w maruchu to było przekleństwo. Do pewnego czasu, chyba do 82 roku, bo najpierw ona była naklejana, doklejana do sufitu, a dopiero potem producent zrozumiał, że ona się odkleja i zaczęto ją robić. Ona zachodziła na bok i opierała się w tym miejscu, gdzie na zewnątrz są rynienki, w środku opierała się na takich specjalnych, przytrzymywana była. Ale rzeczywiście na początku ona odpadała, klejono butapren, tylko że butapren miał to do siebie, że jak było słońce, lato rozgrzało dach, to ten butapren rozmiękał i taka podsufitka spadała. Ona zabezpieczano to kijem, ten kij robił jak kolumna dorycka niemalże, bo jego właśnie opierano o siedzisko tylnego siedzenia.

0: zderzaka, do srebrnego zderzaka na samym dole. Ewentualnie były takie właśnie też rzemieślniczo robione takie uchwyty do szyby i ta antena była przymocowana do szyby bocznej kierowcy i jak kierowca opuszczał tę szybę, to opuszczało to się razem z anteną. Zresztą w serialu Zmiennicy chyba to było widoczne. Po prostu ludzie mieli pomysły. Te pomysły, jeżeli były dobre, jeżeli poprawiały sytuację, to z nich korzystano. Nic tu innego nie można o tym powiedzieć.
1: No ale też powiedzmy, żeby był ten obraz pełny, ci, którzy chcieli mieć jak najmniej tego typu problemów, to tam, gdzie to było możliwe, starano się kupować takie rzeczy solidne. No to oczywiście, tak jak mówię, to specyficzny sprzęt, MION najczęściej się kojarzy z takimi sprzętami kuchennymi. Pamiętam w moim rodzinnym domu taką żeliwną maszynkę, którą się przykręcało do blatu stołu i ona służyła albo do mielenia mięsa, a jak ktoś na przykład chciał upiec tak zwane ciastka przez maszynkę, to tam można było na koniec założyć taką kształtkę, która powodowała, że wrzucane do tej maszyny ciasto wychodziło właśnie w postaci takiej rurki, którą się prawda, w jakichś kształtach i ją się cięło na wielkość takiego ciastka. I ja pamiętam, że te maszynki były przez dekady całe i one właściwie nic im, z nimi się nie działo. Po prostu były tak solidnie zrobione, co jak rzeczywiście na tamte czasy, gdzie narzekaliśmy choćby w naszej rozmowie, jak dużo rzeczy było zrobionych po prostu w taki dziadowski sposób. One były. W wielu domach były na przykład maszynki do mielenia kawy. Też takie solidne, z drewnianą podstawą. I to też czasami właśnie sam się dziwiłem, że to jest maszynka jeszcze babci. I to wszystko działało.
0: Maszynki do mielenia kawy to niekoniecznie w każdym domu, dlatego że kawy po prostu nie było, ale
1: ale maszynka mogła być.
0: No tak, maszynka mogła być, ale nie były tak popularne jak maszynki do mięsa. Rzeczywiście maszynki do mięsa, takie, które przymocowywało się zazwyczaj do blatu, nie do blatu stołu, tylko do blatu taburetu kuchennego zwyczajnego, bo to wygodniej było. Przynajmniej u mnie w domu tak się robiło, wtedy można było ten kolanem przytrzymać ten taboret, jak się kręciło. W każdym razie taka maszynka rzeczywiście była w każdym domu. A jeśli chodzi o sprzęt AGD, no to dość popularny był sprzęt jednak z NRD. NRD-owcy robili solidne. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze się odwołać do pewnej rzeczy, mianowicie pan powiedział, że dawniej sprzęt był solidny. Różnie z tym bywało. Rzeczywiście dużo,
1: dużo sprzętu.
0: Te prostsze rzeczywiście były solidne. Dzisiaj są zazwyczaj bardziej skomplikowane, więc więcej rzeczy może się popsuć. Ale jest taki mit, z którym ja właściwie walczę, dlatego że ja ciągle się z tym spotykam, że w latach 90. to były prawdziwe samochody. Dzisiejsze samochody do niczego się nie nadają. Dzisiaj są jednorazówki, a dawniej były solidne samochody. Proszę państwa, kto to mówi? Mówią to zazwyczaj ludzie, którzy mają do czynienia z tymi samochodami, jakie się zachowały. Z lat 90. zachowało się 1 promil tych samochodów, natomiast 99,9% tych samochodów nie ma, bo one po prostu padły, już się popsuły i do niczego się nie nadawały. Z tym, że ludzie, którzy powielają te mity, nie pamiętają tamtych, a ja pamiętam. Więc oni mówią na podstawie tego, co się zachowało. Plus oczywiście Mercedes W114, W123, bo to są samochody wyjątkowe. Rzeczywiście tak, one miały duże przebiegi. Natomiast inne samochody nie miały takich przebiegów, tyle że ich nie ma, więc i fizycznie ich nie pamiętamy, ale ja dobrze pamiętam, że w latach 70. powiedzmy, jeżeli samochód polski Fiat 125P miał 150 tysięcy przebiegu, to już był praktycznie koniec jego jazdy. Dla malucha to 120 tysięcy, to był już śmierć dla samochodu praktycznie. Natomiast 250 tysięcy przebiegu to było, budziło podziw, niesamowity podziw dla samochodu krajowego, dla samochodu zagranicznego, powiedzmy 300 tysięcy, to budziło podziw, wręcz niedowierzanie. Natomiast dzisiaj 300 tysięcy to nie jest żaden problem. Tutaj specjalnie przyniosłem ze sobą taki cytat z motoru, co prawda to jest z 55 roku, ale to samo mówi za siebie. Proszę posłuchać, ja przeczytam dwa zdania, ale to jest arcyciekawe. Piękny sukces osiągnął kierowca Stanisław Walczyna, przejeżdżając ciężarówką Lublin 100 tysięcy kilometrów bez naprawy głównej, czyli remontu generalnego. Według opinii PZMOT auto jeszcze nadaje się do eksploatacji, a pan Stanisław zobowiązał się przejechać na nim dalsze 25 tysięcy. Proszę bardzo, kierowca na samochodzie ciężarowym osiągnął przebieg 100 tysięcy kilometrów i dostał się do prasy, ponieważ to była sensacja. Tego nie pamiętamy, za to my pamiętamy te samochody, które były wyjątkowo

0: o udanymi egzemplarzami i one rzeczywiście dojeżdżają i dzisiaj mają powiedzmy 600 tysięcy, 800 tysięcy i na podstawie tych rzeczy mówimy, że miał taki czy inny przebieg. Natomiast te samochody, ja pamiętam, że tak jak powiedziałem, 150 tysięcy dla samochodu to już był praktycznie kres jego możliwości.
1: No to na koniec, czy rzeczywiście tylko rynek, coraz większa dostępność dóbr różnego rodzaju, to, że właśnie masowość produkcji też zaczęła wpływać na obniżanie ceny i tak dalej, czy to pana zdaniem właśnie w naturalny sposób pozbawiło część tego młodszego, tę młodszą część naszego społeczeństwa, nie tyle umiejętności, bo to już nam pan powiedział, że to przecież nie wynikało z jakiejś specyfiki ludzi tamtego czasu, tylko po prostu z sytuacji. Jak żeśmy przeszli od tego modelu naprawiania wszystkiego do właściwie wymieniania?
0: Zmienił się nasz statut majątkowy. Jesteśmy bogaci. Trzy czynniki wpłynęły. Bogactwo, raz. Dostępność towaru i jego niska cena, plus względy wygody. No, po prostu łatwiej, wygodniej jest coś wyrzucić, chociaż nie jest to ekologiczne, ale wyrzucić i kupić sobie nowe. U nas to jest, bo się wzbogaciliśmy. Natomiast zupełnie inaczej, na przykład niedawno, za 2 lata temu byłem na Kubie i tam widziałem, są sklepy, gdzie można kupować części do radio biorników, części do jakichś tam komputerów, takie rzeczy, których u nas się nie wymienia, do jakichś maszynek, do ekspresu, do kawy i tak dalej. No mnóstwo różnych części, tranzystorki, nietranzystorki, które Kubańczycy robią we własnym zakresie, bo po prostu nie stać ich na nowe. Zatem to jest ten taki system, jaki u nas panował, powiedzmy, w czasach komuny, że coś, co się popsuło, wcale nie znaczyło, że jest to do wyrzucenia. Coś, co się popsuło, było do naprawy. I tak do tej pory jest na Kubie. Jest to bardziej ekologiczne, nie oszukujmy się.
1: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan Jerzy Lemański, specjalista do spraw merytorycznych Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, był naszym pierwszym gościem. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Drugim gościem dzisiejszej audycji jest pan doktor inżynier Adam Ryś, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Po tej pierwszej części, gdzie nasz pierwszy gość dużo mówił o tych czasach PRL-u, kiedy właściwie no, wszystko było do naprawiania i każdy miał dyplom hydraulika, elektryka, dekarza i mechanika samochodowego, nastąpił taki czas, kiedy... Ja to przynajmniej tak sobie tłumaczę, ale tu będę właśnie pana prosił o ocenę. Kiedy masowość produkcji zachęcać zaczęła producentów, żeby tak produkować rzeczy i tak je konstruować, że w momencie, kiedy się coś zepsuje, to żeby się nie opłacało tego naprawiać, tylko po prostu, żeby ludzie kupowali nowe. No i w związku z tym, mówiąc w skrócie, biznes się będzie kręcił. Czy taka jest przyczyna tego zjawiska?
2: Prawdopodobnie wydaje się, że trafił pan w punkt. Tak to wygląda w tym momencie. Znaczy ta gospodarka, która dzisiaj istnieje, oparta jest na konsumpcji. W związku z tym my jako konsumenci musimy konsumować, żeby przedsiębiorstwa mogły produkować i zarabiać. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest taka sprawa całkowicie nowa, bo ten proces narasta, on trwa i takie... Pierwsze udokumentowane działania związane z planowym postarzeniem produktu, bo tak się to zjawisko nazywa, to są datowane na mniej więcej 100 lat od teraz wcześniej, czyli gdzieś lata 20, gdzie udokumentowano taką sytuację, że koncerny produkujące żarówki umówiły się, że te żarówki powinny działać nie dłużej niż 1000 godzin, tak? Bo wcześniej produkowane żarówki no, działały dłużej. W związku z tym, no, jeśli będziemy mieli takie produkty, które w zasadzie będą nieawaryjne, no to może się okazać, że sprzedamy je tylko raz, tak? To zjawisko, pomimo tego, że je odnotować już wcześniej, można je było odnotować już wcześniej, nasiliło się w zasadzie w latach 90. w krajach kapitalistycznych, u nas troszeczkę później, a generalnie dotyczy całej gospodarki światowej po 2000 roku. Wiadomo, że pewnie nie wszystkie branże są w tym samym stopniu tym dotknięte, natomiast rzeczywiście taki proces trwa.
1: No właśnie, tylko zastanawiam się to w kontekście tego portretu Polaków, bo taki jest trochę cel tej audycji, w takim oto stopniu, że my wchodząc w ten kapitalizm dopiero, no powiedzmy, że od 90 roku, w naturalny sposób zachłyśnięci byliśmy tą gospodarką wolnorynkową, pojawieniem się raptem olbrzymiej ilości różnego rodzaju dóbr, no i zaczęliśmy dość masowo kupować. No, wymienialiśmy szczególnie na początku transformacji całą elektronikę, sprzęt AGD, zaczęły się pojawiać samochody, no wtedy jeszcze najczęściej używane, sprowadzane z tak zwanego zachodu. No i jeszcze w tym pierwszym okresie, szczególnie w branży motoryzacyjnej, utrzymywały się różnego rodzaju warsztaty samochodowe. Wiele osób z czasów właśnie PRL-u potrafiło sobie z tymi prostymi naprawami poradzić samemu. Natomiast czy można właśnie no, znaleźć taki moment, w którym okazuje się, że właściwie nie da się naprawiać samochodu w garażu u Cześka czy Staszka, czy na podjeździe przed domem, bo to jest tak zrobione, że albo w warunkach właśnie domowych nie da się tego zrobić, albo no, weszła na przykład elektronika, która każe sprawdzić czy wykasować różnego rodzaju błędy z komputera przy pomocy specjalistycznego sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Czy jest taki moment, w którym Polacy, no i nie tylko Polacy, ale no nas interesuje szczególnie nasz kraj, no właśnie dochodzą do wniosku, że już nie muszę być elektrykiem ani specjalistą od odkurzacza, no bo po prostu najwyżej jak się zepsuje, to kupię nowe, a w przypadku bardziej skomplikowanych urządzeń chyba tutaj mi tylko do głowy przychodzą samochody, pojadę do stacji.
2: Akurat bardzo fajnie, że podał pan przykład motoryzacyjny, ponieważ kiedy przeprowadzaliśmy badania na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, to również przeprowadzaliśmy rozmowy z różnymi serwisantami z różnych branż i akurat osoby, które zajmują się naprawą, serwisowaniem samochodów, powiedzieli, że tą barierą w ich branży był rok 2000, czyli samochody z rocznikiem produkcji 1999, a powiedzmy 2001, to już są całkowicie różny typ generalnie urządzeń, a przede wszystkim to jest różny typ modelu biznesowego. Czyli w tym pierwszym przypadku produkowaliśmy samochody, które były naprawialne, produkowały do nich przedsiębiorstwa części zamienne i w zasadzie wszystko funkcjonowało tak, jak znaliśmy to z okresu PRL-u czy naszego wczesnego kapitalizmu. A po roku 2000 rozpoczęła się na przykład budowa modułowa samochodów, nie tylko samochodów, bo to dotyczy również telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych, mnóstwa rzeczy, czyli że produkt składa się z kilku modułów i w zasadzie kiedy psuje się, pada jeden moduł, to możemy wymienić albo cały moduł, który na przykład trudny jest do rozkręcenia, albo wymienić całe urządzenie. I myślę, że ten bariera roku 2000 to jest coś, co akurat w branży motoryzacyjnej miało miejsce, w innych branżach pewnie troszeczkę później. Tak, jeszcze można by tutaj wspomnieć o branży elektronicznej i branży telefonii komórkowej, gdzie w zasadzie trudno jest czasami serwisantowi telefon bądź inne urządzenie elektroniczne naprawić z racji jego specyficznej konstrukcji, tak? Czyli że pewne są elementy laminowane albo są stosowane jakieś specjalne wkręty, śrubki, których trudno jest serwisantowi odkręcić, musi mieć specjalne urządzenia i to, co jest, wydaje mi się, jeszcze jedną rzeczą, o której wcześniej nie wspomnieliśmy, mianowicie udostępnianie dokumentacji. Tak, o ile standardem było wcześniej w urządzeniach RTV, AGD, elektroniki, to, że serwisant po prostu wraz z instrukcją miał dostarczane wszystko to, co schemat tak elektryczny, elektroniczny danego urządzenia, to w tym momencie tego już się raczej nie stosuje.
1: No tak, ale to mówimy rzeczywiście o ciekawym zjawisku. Pan używał określenia serwisant i znowuż, no w odniesieniu to do tych dawniejszych czasów to są specjalnie przygotowani ludzie, wyszkoleni najczęściej właśnie przez firmy, czy to do napraw gwarancyjnych, czy pogwarancyjnych. Natomiast my sami chyba, no właśnie ze względu na złożoność tych przedmiotów, gdzieś zgubiliśmy te umiejętności naprawiania, no chyba, że to jest po prostu w warunkach tego typu sprzętu niemożliwe, żeby być codziennie bohaterem domu.
2: No tak, jeśli mamy, trudno jest być bohaterem domu, jeśli nie jesteśmy w stanie w warunkach domowych z tego urządzenia zrekonstruować, tak, czy mieć dostępu do części, bo jeszcze chyba nie poruszyliśmy tego tematu, mianowicie części zamienne, których brakuje albo nie są udostępniane. W związku z tym no, trudno sobie w warunkach domowych samemu jakąś część zamienną wytworzyć. Tym bardziej, jeśli jeszcze dodatkowo nie mamy schematu elektronicznego danego urządzenia. I no, ta wiedza techniczna, myślę, że poziom tej wiedzy technicznej, która kiedyś była dość wysoka, tak mi się wydaje, trochę spadł. Tak? Czyli właśnie, jeśli mówimy o tych bohaterach domowych, którzy sami są w stanie naprawić odkurzacz czy pralkę, no to dzisiaj jest to trudniejsze. No i też trzeba przyznać, że pewnie trudniej znaleźć również osobę, która, tak, tego fachowca, który nam to będzie w stanie naprawić, a z kolei ten fachowiec boryka się z problemami właśnie zdobycia pewnych części, które po prostu nie są dostępne, bo producent ich nie zapewnia.
1: No ale okazało się, że to oczywiście nie tylko w Polsce, tylko no, teraz będziemy mówić o Europie, nawet jeszcze dokładniej o Unii Europejskiej. Zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, czy idziemy właściwą drogą, dlatego że fakt nieopłacalności naprawiania różnego rodzaju przedmiotów, od mniejszych do całkiem dużych, no, spowodował gwałtowny wzrost ilości tak zwanych elektrośmieci, czy w ogóle odpadów wszelkiego rodzaju, które są powiązane właśnie no, z tym, że nie naprawiamy, tylko wyrzucamy. No i rosnąca we wszystkich społeczeństwach, także w polskim, ta świadomość zatrucia środowiska w związku z tym na nieprawdopodobną skalę zaczęła tworzyć presję, no aby coś z tym zrobić. No i mamy prawo do naprawy, unijną dyrektywę, która już została przyjęta w 2024 roku, no a państwa członkowskie, jak to zwykle w przypadku dyrektyw, miały 2 lata na tak zwaną implementację tego prawa unijnego do porządku prawnego danego kraju. W Polsce zostało jeszcze 30 dni. A z tego, co wiem, to jeszcze nie została ta dyrektywa właśnie implementowana, jak mówi się tym żargonem. Już w 2020 roku według badania Eurobarometru okazało się, że 77% konsumentów w Unii, zakładam, że w Polsce mógł być to podobny wskaźnik, wyrażało opinię, że chciałoby naprawiać urządzenie niż kupić nowe. I tutaj oczywiście no, też chodziło pewnie o koszty, że to może być taniej, żeby naprawić, niż kupić nowe, ale gdzieś obok właśnie jest ta świadomość związana z szeroko rozumianą ochroną środowiska. No, pytanie jest oczywiście takie, czy po zatraceniu pewnych umiejętności w ostatnich 3 dekadach znowuż one się pojawią, jeżeli właśnie teraz będzie inaczej, jak rozumiem, produkowany ten sprzęt już nie tak modułowo, że rzeczywiście naprawa będzie opłacalna. To jest chyba główna idea tego pomysłu, prawda?
2: Tak, jest bardzo pozytywna dla nas konsumentów dyrektywa, czyli to prawo do naprawy. Tak jak pan wspomniał, mamy miesiąc. Nie jest tak do końca, że to zupełnie w polskich przepisach prawnych te rzeczy nie funkcjonują, ponieważ no, nie ma żadnego takiego jednego aktu ustawy, która by te wszystkie rzeczy podsumowywała. Natomiast jest to trochę porozrzucane w różnych innych przepisach. Urząd Ochrony Konsumentów jest odpowiedzialny w Polsce za tą implementację i z tego, co wiem, w różnych aktach prawnych te rzeczy się pojawiają, dotyczące jakichś innych przepisów, dotyczących gwarancji, dotyczących ochrony konsumenta. No, trudno powiedzieć, bo dopiero za miesiąc możemy się spodziewać, że ewentualnie ktoś może dochodzić swoich praw, tak? Na razie nie wiemy, jak to będzie. Takim poligonem doświadczalnym była Francja, bo tamte przepisy, zresztą ta dyrektywa jest trochę wzorowana na przepisach francuskich. Tak jak powiedziałem, ta Francja no, jest takim tutaj miejscem, gdzie przetrenowano te rzeczy i dlatego też w tej finalnej dyrektywie na przykład dostęp do części zamiennych powinien być od 7 do 10 lat i tak jak to właśnie zrobiono we Francji. No, tak przewidywanie przyszłości nie jest najlepszym sposobem tak jest poczekać i sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Ale jeśli chodzi o ten poziom implementacji, to wydaje mi się, że Polska akurat jest całkiem dobrze przygotowana, przynajmniej z tych rzeczy, które próbowałem sprawdzić w tych pojedynczych przepisach. No ale jak to będzie wyglądało, to dopiero sprawdzimy w praktyce.
1: No tylko, żeby to było dla naszych słuchaczy jasne, jeżeli ktoś właśnie chce znowuż sobie majsterkować i naprawiać, to te nowe zasady będą dotyczyły produktów, które no albo już powoli wchodzą na rynek i są tak skonstruowane, no albo na pewno już te kolejne muszą być tak skonstruowane. Czyli ja rozumiem, że oznacza to właśnie od odejścia od tej modułowości, tak? I jak ja pamiętam, jak poszedłem do serwisu i powiedziałem do pana, że silnik elektryczny w jakiejś tam myjce nie działa i na moje ucho to może szczotki w tym silniku elektrycznym się starły i można by je wymienić, no to właśnie się śmiał od ucha do ucha, że kto w ogóle wie, że coś takiego tam w środku jest, wymienia się wszystko albo kupuje nowe. Czy teraz, trzymając się tego przykładu, pana zdaniem tak zostanie zrobiona taka umowna myjka, że szczotki w silniku elektrycznym będzie można wymienić?
2: A to zależy już od producenta. Producent sobie skalkuluje, czy co mu się bardziej opłaca, bo być może wyjdzie mu z jego obliczeń, że dalej będzie łatwiej wymienić cały moduł niż konstruować tak, żeby było to rozkręcalne i możliwe poszczególne elementy czy części do wymiany. To o tym się przekonamy, bo tak jak pan słusznie zauważył, te przepisy, prawo do naprawy będzie dotyczyło nowych urządzeń i to trochę zależy od przedsiębiorców, jak oni się dostosują do tego, jak się przestawią na nowe tory, czy po prostu będą kontynuować to tak, jak robili dotychczas, bo być może zorientują się, że jakieś kary umowne czy inne rzeczy, które są nie, są w stanie to sobie zrekompensować, o tak powiem. Jeśli chodzi o przepisy prawa, to one idą w dobrym kierunku, natomiast jest troszeczkę naiwnością stwierdzenie, że jak będzie nowe prawo, to automatycznie wszyscy zaczną się do niego stosować i że to załatwi wszystkie nasze problemy i wrócimy do takiej gospodarki, jaką znaliśmy powiedzmy w Polsce z lat 90. z licznymi różnymi serwisami. To, co w tym momencie producenci mają zapewnić, to mają zapewnić właśnie dostęp do części od 7 do 10 lat po zakończeniu, od momentu wprowadzenia produktu na rynek, tak, czyli nie jest po zakończeniu produkcji. Poza tym serwisy mają zyskać dostęp do dokumentacji technicznej oraz do różnego rodzaju narzędzi diagnostycznych, które były zarezerwowane dla autoryzowanych partnerów dotychczas, tak, czyli tylko tych firmowych, które współpracowały z daną firmą.
1: To wyjdę słowo, bo to jest szalenie ważne właśnie, że czasami byliśmy też zmuszani do tego, że straci pan gwarancję, jak nie będzie pan naprawiał w autoryzowanej stacji. Teraz, zresztą w przypadku samochodów to już od dawna jest, że można serwisować samochody w nieautoryzowanych stacjach, które oczywiście mają licencję na prowadzenie swojej działalności. Natomiast teraz również te serwisy dotyczące na przykład sprzętu AGD, nazwijmy to prywatne, jak to czasami w skrócie mówimy, też są honorowane, tak?
2: Tak, w tej chwili to wygląda tak, jak pan powiedział, czyli nie, na pewno nie stracimy gwarancji, jeśli zaniesiemy do serwisu, który nie jest powiązany kapitałowo czy w jakiś inny sposób z długoterminowymi umowami z konkretnym producentem. Więc to jest coś, co na pewno była to jakaś bariera dla wielu klientów, że niejako czuli się zobligowani do tego, że muszą iść do tego jednego konkretnego serwisanta, który bardzo często mówił, że tego się nie da naprawić i że mogą zaoferować tylko nowy produkt.
1: No to, co też ważne, po naprawie produktu okres gwarancyjny zostaje przedłużony o rok. To też może zachęcać właśnie do tego, żeby nie wyrzucać, nie wymieniać na nowy. Co więcej, może też dojść do sytuacji, w której no, kiedy właśnie konsument dowie się, że urządzenia nie da się naprawić, to może decydować się na sprzęt regenerowany, jak to się mówi, tak? Czyli też, że nie musi nowy wziąć w sytuacji, kiedy ten jego zepsuty nie działa. No nie wiem, czy ktoś będzie chciał tak zrobić, no ale w każdym razie no, wszystko to prowadzić ma do tego, żebyśmy mniej tych śmieci produkowali. No a ta rosnąca świadomość ekologiczna, o której mówiłem, powoduje, że kto wie, szczególnie chyba to najmłodsze pokolenie ma taką mocno, według różnych badań, dużą wrażliwość na te sprawy, więc no, może to jest jakaś szansa, że ta dyrektywa no, nie będzie właśnie jakimś pustym przepisem, tak?
2: Bardzo dobrze by było, natomiast są pewne rzeczy w tej dyrektywie, które również są niepokojące, przynajmniej dla mnie. Na przykład jest tam napisane o rozsądnej cenie za naprawę, co jest terminem, trzeba przyznać, dość nieprecyzyjnym, bo do końca nie wiemy, co będzie uznane za rozsądne, bo nie ma, jak sprawdzałem, nie ma żadnych wytycznych dotyczących na przykład, jaki to ma być procent wartości urządzenia. Więc oprócz tego ma zostać stworzona jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, ma zostać stworzona taka internetowa platforma dla chyba całej Unii Europejskiej, gdzie będziemy mogli zobaczyć, tak, dane urządzenie, gdzie ono może zostać naprawione, jakie są części, plus właśnie te rzeczy związane z dokumentacją techniczną, więc prawdopodobnie to będzie rzecz, która może pomóc konsumentom. Wspomniał pan również o tym, że młode pokolenie ma tą świadomość ekologiczną i być może bardzo pozytywnie spojrzy na to nowe prawo i będzie chciało, żeby to prawo było stosowane poprzez chociażby dochodzenie tych swoich praw do napraw. Z drugiej strony badania również pokazują, że to nowe pokolenie jest bardzo podatne na różnego rodzaju modę i tutaj no, czasami pewne rzeczy są robione, tak, nowe produkty na zasadzie zmiany designu, także coś jest ładniejsze. To każdy, co może słuchać również i my, którzy tutaj rozmawiamy, możemy się zastanowić nad tym, czy na przykład wymieniamy telefony komórkowe, elektronikę albo chociażby, nie wiem, jakieś rzeczy typu narty, sprzęt sportowy, bo stary się zużył i już jest właśnie nienaprawialny, czy dlatego, że coś jest po prostu ładniejsze i chcemy to mieć?
1: No to przed nami ważny test. Albo będziemy podążać za modą, albo tak jak to było właśnie w PRL-u, będzie dominował pogląd zrób to sam, no albo w najgorszym wypadku zanieś do specjalisty, który będzie, czy serwisanta, który będzie potrafił nam pomóc w przypadku awarii.
2: Być może będzie teraz renesans tych zawodów troszeczkę zapomnianych, czyli ludzi, którzy naprawiali nam dotychczas różnego rodzaju urządzenia, no bo te przepisy również stwarzają możliwości dla rozwoju tego rynku.
1: No to zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Pięknie dziękuję raz jeszcze. Pan doktor inżynier Adam Ryś, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, był naszym drugim gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia. Podziękowanie też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. No i słyszymy się jutro, jak zawsze, zaraz po 22.
3: Autopromocja.
4: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
3: Autopromocja. Radio tok.fm. Pierwsze radio informacyjne.
5: Dzisiejsza decyzja sądu otwiera drogę do wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, zapowiada prokuratura. Kilkaset interwencji odnotowali strażacy w związku z występującymi w kraju burzami. Trzy spółki komunikacyjne w Gdyni połączyły się w jedną, Gdyńską Komunikację Miejską. Minęła 23, Sylwia Hreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Warszawski Sąd Okręgowy utrzymał tymczasowy areszt wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zażalenia w tej sprawie złożyli obrońcy byłego prokuratora generalnego, zostały one jednak odrzucone. Prokuratura potrzebowała podtrzymania decyzji o nakazie aresztowania, żeby przed amerykańskim sądem uzasadnić wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Mówi prokurator Piotr Woźniak, który prowadzi śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
6: Wniosek o ekstradycję będzie sporządzony niezwłocznie z uwagi na fakt, iż zostało odroczone sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu wydanego w dniu dzisiejszym uprawomocniającego postanowienia sądu pierwszej instancji. Będzie ten wniosek sporządzony niezwłocznie.
5: Wniosek o ekstradycję jest w sprawie kluczowy, ponieważ Zbigniew Ziobro wciąż przebywa w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych były prokurator generalny miał popełnić łącznie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Burze po południu i wieczorem przeszły nad wschodnią, południowo-wschodnią i południową Polską. Z tego co widziałam na mapach burzowych, teraz także gdzieniegdzie grzmi. Na Lubelszczyźnie strażacy otrzymali ponad 320 zgłoszeń, ponad 350 razy interweniowali na Śląsku, a ponad 60 razy na Podkarpaciu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak informują strażacy, ich działania były związane wieczorem głównie z usuwaniem połamanych konarów i drzew oraz zabezpieczeniem uszkodzonych przez wiatr i grad dachów na budynkach. Jeszcze przez kilka godzin w tej części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Zgodnie z danymi wywiadowczymi, wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak na Ukrainę, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Prezydent wezwał Ukraińców do zachowania ostrożności, zwracania uwagi na sygnały alarmu powietrznego i udawania się do schronów. Dodał, że dziś i w najbliższych dniach obrona przeciwlotnicza i ukraińscy żołnierze będą robić wszystko, co w ich mocy. Kanały monitorujące w Telegramie, które informują o lokalizacji rosyjskich dronów, podały, że drony bojowe, w tym odrzutowe, próbują zaatakować Kijów i obwód kijowski. Wchodzi w życie kolejny etap tzw. ustawy wygaszającej wsparcie dla Ukrainy. Od dziś część ukraińskich obywateli traci prawo do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i emerytów, stawiając ich w bardzo trudnej sytuacji. Mówiła dziś w TOK FM Milena Kloczkowska z Katedry Prawa, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
7: Ciężko założyć, że osoba, która ma 65 lat i więcej, pochodzi z Ukrainy, nie mówi biechle w języku polskim, usamodzielni się poprzez łatwe znalezienie zatrudnienia.
5: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Więcek zwrócił uwagę, że ograniczanie dostępu do środków może zwiększyć ryzyko bezdomności i wykluczenia społecznego. Pracownicy wojskowych zakładów lotniczych nr 2 w Bydgoszczy obawiają się o swoje miejsca pracy. Kończą się bowiem kontrakty na serwisowanie poradzieckich samolotów, a nie ma podpisanych nowych umów. Zakłady zajmują się przede wszystkim obsługą i serwisowaniem sprzętu lotniczego dla polskiego wojska, ale mogą też produkować drony. Więcej na ten temat reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
8: Sytuacja finansowa jest trudna, ale pod kontrolą, zapewnia Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należą bydgoskie WZL.
9: Pomimo przejściowej, trudniejszej sytuacji. My wierzymy w ten zakład. Nie zamierzamy prowadzić tutaj żadnych zwolnień grupowych. Nie zamierzamy również utracić kompetencji pracowniczych poprzez jakiekolwiek głębokie restrukturyzacje związane tylko i wyłącznie z obniżeniem kosztów, bo nie o to tutaj chodzi.
8: Nadzieją na poprawę sytuacji są nowe projekty i kontrakty, liczy prezes zakładów Jakub Gazda.
10: Rozpoczęcie seryjnej produkcji projektu Orlik, którego zakończenie ma nastąpić do końca 2027 roku. Sam ten fakt to jest wystarczający zakres działań do zapewnienia tych miejsc pracy.
8: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 to strategiczny zakład dla polskiego przemysłu obronnego, zatrudniający ponad 1000 pracowników. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
5: Autobusy i trolejbusy w Gdyni od dzisiaj jeżdżą pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd 3 spółki komunikacyjne w jedną i ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
11: W przypadku komunikacji miejskiej mnogość spółek nie jest korzystna, dlatego od teraz działa jedna pod nazwą GKM, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
12: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony i jego obsługa dzięki temu jest prostsza.
11: Pasażer odczuje to w poziomie niezawodności połączeń, a Zarząd Komunikacji Miejskiej, jak dodaje jego szef Hubert Kołodziejski, liczy przy tym na oszczędności.
13: Około 5 milionów złotych tego rzędu oszczędności są spodziewane po konsolidacji.
11: Gdyńska Komunikacja Miejska po połączeniu stała się 7 co do wielkości przewoźnikiem w Polsce. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
5: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o północy. W dzień przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie prognozowane są także burze. Jutro na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu do 27 stopni Celsjusza na zachodzie Polski.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Kłaniam się nisko, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Myśl na głos w każdą środę o godzinie 23 w Radiu TOK FM i o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Audycja Myśl na głos na zachętę w krótszej wersji, również na platformach typu Spotify, Apple Podcasts, ale przede wszystkim zachęcam do słuchania w podcastach TOK FM, bo tam pełne wersje rozmów. Dzisiaj będziemy wracać do tematu mężczyzn, co mnie niezwykle cieszy, bo myślę, że temat mężczyzn i zdrowia mężczyzn jest wciąż stosunkowo rzadko poruszany w przestrzeni publicznej. Dlatego też cieszę się ogromnie, że goszczę w studiu doktora nauk medycznych Roberta Jaremę, chirurga, urologa, androloga, lekarza z prawie 30-letnim doświadczeniem klinicznym, bo mój gość specjalizuje się w niepłodności i terapii hormonalnej mężczyzn. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie.
14: Dziękuję za przyjęcie też zaproszenia do Radia TOK FM. Gdzieś tam w tle będziemy rozmawiać wokół pańskiej najnowszej książki Super Moc, Testosteron, Twoja siła, zdrowie i pewność siebie. Książka obszerna, ma ponad 300 stron. Jest bardzo dużo o testosteronie i myślę, że my też w ogóle dzisiaj będziemy rozmawiać dużo o tym testosteronie, bo jest to pojęcie, wokół którego jest też mnóstwo różnych tematów pobocznych, które mają silny związek z testosteronem. Ale zacznę jednak też od takiego pytania związanego bezpośrednio z książką. Skąd w ogóle też potrzeba o wydaniu takiej publikacji właśnie na temat testosteronu?
15: No, jak już sam pan powiedział, ja prawie 30 lat pracuję w zawodzie. To jest bardzo długo i głównie z mężczyznami. Oczywiście urologia to też to nerki, które mają kobiety, pęcherz moczowy, które mają kobiety, więc dużo kobiet także badałem i leczyłem. Natomiast mimo wszystko najczęściej zajmowałem się mężczyznami, bo od początku zajmowałem się także leczeniem niepłodności męskiej, sportowcami, ustawieniem hormonalnym w wysiłku. No, bardzo dużo rzeczy się działo. Po drodze jeszcze oczywiście zacząłem zajmować się odchudzaniem, bo ten temat zaczął być coraz bardziej problematyczny wśród mężczyzn, więc wszystkie tematy około męskie, jak gdzieś tam ogarniałem. I wraz z nabywaniem doświadczenia, ale wraz z tym, że rozwijały się po drodze cywilizacja, wraz z tymi wszystkimi nośnikami informacyjnymi, zauważyłem, że idziemy w złą stronę, że to nie tak tak naprawdę się dzieje. Zacząłem czytać te wszystkie doniesienia z internetu, z mediów społecznościowych i okazało, że gdzieś zabrnęliśmy intelektualnie w bardzo taką fałszywą drogę myślenia o testosteronie.
14: O, mam w głowie, już mi się pojawia pierwsze skojarzenie, tak zwane social media.
15: Social media też, ale w ogóle jak gdyby niezależnie, dlatego że niestety problem leży po obu stronach. I po stronie pacjentów, i po stronie osób, które chcą im pomóc, ale także po stronie specjalistów i lekarzy, którzy też nie do końca temat rozumiejąc, próbują robić to po swojemu, chociaż w książkach jest napisane, jak się powinno robić. Więc trochę nie ma tutaj lepszych, gorszych. Wszyscy gdzieś jesteśmy umoczeni.
14: Ale jak lekarze nie rozumieją? No, lekarz powinien rozumieć.
15: No, troszkę jest o tym w tej książce, nie chcę tutaj spoilerować za bardzo, ale powinien, tak zgadzam się, no bo idziemy do specjalisty i wielu z nich bardzo się stara, ale wielu zrobiło z tego sposób na zarabienie pieniędzy, wciągając pacjentów w przewlekłe terapie zupełnie niepotrzebne, więc mamy gdzieś, ale Boże, no czy każdy specjalista musi być, czy każdy ksiądz jest anielski, a każdy lekarz jest zawsze bardzo, nie, są ludźmi, tak? Ale ponieważ zauważałem taki rozdźwięk, zauważyłem rozdźwięk pomiędzy tym, co mówi ulica, a tym, co mówią gabinety, tym, co mówią osoby dojrzałe i młode, no to postanowiłem napisać książkę, która jest dla wszystkich, która trochę to wszystko czesze, ten temat.
14: A co mówi ulica?
15: No, generalnie jest tak, że mamy dwa obozy, prawda? I z tym się najczęściej spotykamy. Pierwszy obóz jest taki, testosteron to mięśniaki, wielkie karki, agresja.
14: Twardziele, tak.
15: Twardziele, tak zwane bicie testosteronu po toaletach. To jest jedno podejście.
14: Koksy, o, też tak
15: zwane. Koksy, tak. Drugi dla odmiany skrajny zupełnie pogląd jest taki, że testosteron to jest absolutnie lek na wszystko. Jak ci dam testosteron, wręcz słyszę takie opinie, jak przepiszę panu testosteron, to uratuje panu życie. Albo zrobię z pana młodzieńca, albo cokolwiek. No ani jedno, ani drugie nie jest prawdą, więc postanowiłem powiedzieć, popatrzcie, to są zupełnie naprawdę marginesy, a po środku jest przepiękna przestrzeń do wykorzystania normalne podejścia do testosteronu. Ja już to parę razy mówiłem, czy ktoś jara się tym, że bierze leki na tarczycę, to jest też hormon bardzo silny. W tabletkach, co prawda, nie tak spektakularnie w zastrzykach, ale czy rano wstaje i mówi, ja teraz wezmę tarczycowy hormon i będę znakomity. Objawy niedostatku hormonów tarczycowych są prawie takie samo jak braku testosteronu. No nikt tak nie przeżywa tego. No to dlaczego przeżywamy ten testosteron? No bo jest ten mit. To wokół wszystko, co jest nabuzowane przez takie osoby, które właśnie w mediach społecznościowych opowiadają specjalnie albo jeszcze gorzej, niespecjalnie, myląc pojęcia i badań na zwierzętach i na ludziach. Ale to wszystko wsypane z jednego worka.
14: No, bo przekaz musi być prosty.
15: Tak, przekaz musi być prosty, ale wszystkim musi zwracać uwagę. Ponieważ już mój poprzednik pokazał pół pośladka, to ja pokażę cały pośladek. No to jak już ten powiedział, że testosteron załatwi sprawę w pół roku, to ja powiem w 3 miesiące, tak? To następny na pewno powie w miesiąc, będziesz miał mięśnie, jak nie wiadomo kto. Tak się nie dzieje. Tak działają sterydy anaboliczne. Ale ludzi to przekonuje. No i idą za takim człowiekiem. Niedawno był taki człowiek, który leczył wszystkich dietą karniwor i teraz ma jakieś tam problemy. No, masakra tak naprawdę w tej przestrzeni publicznej, więc postanowiłem napisać coś, co jest poukładaniem wszystkiego, od początku do końca. Mam wrażenie, że potem taką miałem refleksję, że jak napisałem tą książkę, to większość ludzi już nie pójdzie do lekarza, bo nie ma takiej potrzeby. Potem jest wszystko.
14: No jest dużo, jest dużo na pewno, ale...
15: Prawie wszystko.
14: Prawie, bo gdzieś tam trzeba zarobić też. Nie, oczywiście my się tu śmiejemy. Wiadomo, że taka pozycja może być źródłem wiedzy, natomiast też wiadomo, że apelujemy, ja zawsze apeluję w audycji Myśl na głos, przy takich rozmowach, wydaje mi się, że przy każdej rozmowie, że nasza rozmowa oczywiście nie ma charakteru porady medycznej, że ma charakter informacyjny, edukacyjny, nie należy się samemu diagnozować. Nasza audycja może skłonić do refleksji, może zapalić jakąś lampkę, ale wiadomo, że jeśli coś jest niejasne, udajemy się do specjalistów i tam wyjaśniamy swoją historię, swoją sytuację, bo każda jest inna.
15: Tak, ale... Zaraz powiem o tytule, ale myślę, że drugim tytułem powinno być, żebyś wiedział.
14: Tak.
15: Że jak już przeczytasz taką książkę i by robisz sobie jakieś wyobrażenie na ten temat, nie twierdzę, że będziesz wiedział, bo to na pewno nie jest tak. To przychodzi z wiekiem, doświadczeniem, setkami, tysiącami pacjentów, ale przynajmniej nie dasz się wcisnąć, wprowadzić na minę, których jest coraz więcej. Więc tutaj o to przede wszystkim chodzi, że miał świadomość. Zresztą powiem szczerze, z moich obserwacji wynika, że Coraz liczniejsze grupy pacjentów trafiających do lekarza to osoby, po pierwsze, wymagające i oczekujące czegoś więcej niż tylko przepisanie tabletki i buszujące w tym internecie. Nie mówię o sztucznej inteligencji, bo ta jeszcze nie jest na tym poziomie, to przestrzegam. Natomiast takie osoby, które szukają i mają pewną wiedzę. I tu jest inna rozmowa. Ja uwielbiam takich pacjentów, bo oni przychodzą otwarci, bo już poczytali, nie wcale tak okopani w swojej wiedzy, ale już mają podstawę, inaczej się z nimi rozmawia. Nie muszę przekonywać do pewnych rzeczy.
14: No zresztą też polecam Państwu moją rozmowę sprzed tygodnia z Dorotą Mintą, psycholożką kliniczną, no certyfikowaną psychoterapeutką i pedagogzką, i tam też właśnie rozmawialiśmy w ogóle o takim raporcie Polska na kozetce. I o tym też, jak Polki i Polacy korzystają z AI w kontekście swojego zdrowia psychicznego. I oczywiście można w różnoraki sposób na to spojrzeć, na ten problem, czy znaczy nawet nie problem, a to zjawisko. Mhm. Ale z tych pozytywnych właśnie Dorota Minta wymienia to, że właśnie pacjenci bądź pacjentki przychodzą z pewną też już jakąś wiedzą bądź przygotowaniem, tak? Albo to może być też narzędzie, które może pomóc na przykład w terapii, między na przykład spotkaniami z terapeutami bądź terapeutkami. Więc jasne, ja rozumiem.
15: Się zgadzam, tak.
14: Ale umówmy się, prawda też jest taka, że w internecie jest właśnie bardzo dużo śmieciowej wiedzy, tak zwanej właśnie wiedzy, i głównie jest ona obecnie umieszczona właśnie w tak zwanych social mediach.
15: Tak, to prawda. To prawda i bardzo często właśnie spotykam się, jak przychodzą do mnie mężczyźni i rozmawiamy sobie, żeby nie było wątpliwości, ja też zajmuję się kobietami, ale głównie mężczyznami i o nich tutaj rozmawiamy, więc nie dyskryminujemy kobiet, broń Boże.
14: Oczywiście.
15: Więc jak przychodzą do mnie mężczyźni i opowiadają informacje, które wyciągnęli gdzieś z internetu, to naprawdę, przepraszam, włos jeży się na głowie.
14: A jakie, no to, ale dlaczego się jeży na głowie?
15: Bo to już nie są informacje, które, powiedziałbym, są ciekawostką, którą można łatwo skorygować. To są niebezpieczne informacje.
14: A jakie to są niebezpieczne informacje? Czy to sobie zostawimy na koniec?
15: Nie, możemy powiedzieć, na przykład co do dawek testosteronu. To, że jak często podawać. Tak naprawdę, ja cały czas to będę powtarzał, że w Polsce my mamy filozofię kotleta schabowego. Czyli im większy kotlet na talerzu, tym lepiej. I jest takie podejście, niestety, i ze strony pacjentów, i niestety także lekarzy, że im większe dawki, tym lepiej. To nie o to chodzi, że już pacjent przestaje reagować, że ten lek działa zupełnie nie tak, jak powinien i ta wielka energia metaboliczna niesiona przez testosteron, jak nie idzie tam, gdzie powinna, to idzie tam, gdzie nie powinna i mamy szereg różnych powikłań. To już naprawdę czasami dziwię się, że oni się nie boją, ale dadzą te mega dawki, nie wiem po co tak naprawdę, zupełnie nie rozumiem tego, ale jednak takie podejście jest i z tym chyba najbardziej się nie mogę zgodzić, że przychodzą do mnie ludzie z różnych innych miejsc, którzy mają jakieś niewiarygodnie złe prowadzenie na testosteronie i nie wiem po co tak naprawdę, bo nic więcej z tego nie wynika, oprócz tego, że mają problem i dlatego szukają innych lekarzy.
14: Może to też wynika z tego, że żyjemy też w szybkich czasach i ludzie myślą, że otrzymując większą dawkę, szybciej w cudzysłowie załatwią sprawę ta sprawa nie będzie dłużyć po prostu.
15: Ja wiem, że mamy pokolenie instant, ale z drugiej strony, jak rozmawiamy z tymi pacjentami, a my mamy taką obszerną ankietę przed przyjściem do nas, obszerną, i tam są także różnego rodzaju pytania dotyczące lifestyle'u i psychologii, no dużo rzeczy tak naprawdę, bo moim zdaniem lekarz powinien dopasować się do pacjenta. Nie odwrotnie. Nie wierzę w to, że przychodzisz do lekarza i nagle dostajesz narzucony jakiś rytm diety, aktywności fizycznej, a twoje życie jest zupełnie inne. Dzisiaj miałem pacjenta, który jest marynarzem, kapitanem, pierwszym kapitanem i ma bardzo taki nieregularny ryb pracy. Nie dość, że raz bywa w domu, raz bywa na morzu, zwykle po 2 miesiące, to jeszcze tam na morzu nie może wyspać się, bo różnie bywa. Ale dostał bardzo rygorystyczny plan. I mówi, no, miesiąc wytrzymałem, ale wszystko padło. To jakie to jest leczenie na Boga, prawda? Więc ja muszę zrozumieć pacjenta, stąd ta bardzo długa informacja o pacjencie. Muszę zrozumieć, o co chodzi, jak mogę mu pomóc. I teraz większość z nich deklaruje, wracam, to była długa paralela, większość z nich deklaruje, że rozumie, że czas jest na to potrzebny. większość ludzi, którzy przychodzą, mówią: tak, oczywiście zależy mi na czasie, ale też nie spodziewam się efektu, będą za miesiąc. Więc to nie jest tak, że ten pacjent jest ślepy. No, na pewno jest taka grupa, ale oni załatwiają sprawy na siłowniach. Tam sobie sprawę załatwiają i naprawdę po toaletach faktycznie biją testosteron. Natomiast większość pacjentów rozumie, że pewien proces to jest, że to jest pewien proces. I teraz jeszcze jedna ważna informacja, też dla wszystkich, mam nadzieję, bo ja lubię takie porównania do samochodów. To do nas, chłopaku, bardzo trafia. Że ten testosteron jest jak benzyna. Jak samochód dobrze jeździ, wlewam benzynę, rzadko kiedy potrzeba więcej niż bak pomieści, bo się nie zmieści, ale wlewamy i fantastycznie jedzie. Ale jeżeli samochód przestaje dobrze jeździć, to samo wlewanie benzyny nie działa, a może nawet pogorszyć. I teraz musimy zajrzeć pod maskę. I znowu jest największy problem, bo my, to jest ci zwolennicy złotej tabletki, uważają, że jak się nie wysypiam, nie dojadam, a wielki stres, biegam wieczorami, mam potężne HRV, bardzo niskie HRV w nocy, no w ogóle nie regeneruję się, ale jak dostanę testosteron, to na pewno pojadę. No to pojedziesz przez następny jakiś tam czas, a potem twój samochód się całkowicie rozsypie.
14: HRV, czyli?
15: To jest zmienność rytmu serca, które pokazują, czy jesteśmy w trybie uciekaj, czy jesteśmy w trybie regeneruj się. I to jest ta oparta na własnym tętnie, bo to musi być indywidualizowane, zmienność rytmu serca, czyli jak szybko albo wolno bije serce, czyli te odległości między biciem serca. Jeżeli moje serce bije szybciej niż moje tętno zakłada, to znaczy, że jestem w trybie uciekaj. Coś się dzieje. Jeżeli biję wolniej, to raczej jestem zrelaksowany. No, w stresie nie ma powolnego bicia serca. I my na tej podstawie, na podstawie wszystkich tych urządzeń typu wearables, ale także urządzeń medycznych, możemy ocenić, kiedy faktycznie coś cię stresuje, a kiedy jesteś w trybie odpoczynku.
14: Ile, jacy pacjenci do pana przychodzą?
15: Powiedziałbym, że 20 plus i to jest niepokojące.
14: A dlaczego? Myślałem, że to są ludzie, którzy są bardziej świadomi swojego zdrowia, właśnie bardziej dbają i wpadają i przychodzą do pana, żeby się badać.
15: Większość z tych ludzi, którzy przychodzą, to są ludzie, którzy dbają o swoje zdrowie, bo inaczej by przyszli do lekarza. Także to z założenia jest tak. Natomiast o tyle jest to niepokojące, że faktycznie zauważam, że coraz młodsi mężczyźni przychodzą z objawami niezbyt wystarczającego testosteronu albo takiego wypalenia organizmu poprzez pracę, studia, cokolwiek, jakichś tam działań, które powodują, że mają takie objawy. Niekoniecznie to jest związane z samym testosteronem. Testosteron może być wtórny, ale coraz młodsi ludzie trafiają i to jest niepokojące.
14: No, zresztą pan w książce pisze, że w ogóle rodzimy się z coraz niższym poziomem testosteronu, że w ciągu 50 lat spadł mniej więcej o 30%. Ale skoro już pan powiedział, że przychodzą młodzi 20 plus z objawami niedoboru testosteronu, to są to objawy jakie? Żebyśmy mogli przy okazji wyjaśnić, no skoro 20 plus już przychodzą z objawami niedoboru testosteronu, to co to może być?
15: Ja mam bardzo fajną konotację tego, jak ma działać testosteron. Tak sobie wyobrażamy, że człowiek na testosteronie wstaje rano, ma poranne wzwody, znaczy nawet przed wstaniem ma poranne wzwody. Potem wstaje rano i chce mu się, więc z innego powodu ma wzwód. I całkiem dobrze może zadowolić swoją partnerkę. Potem ma przyjemność z tego, że idzie do pracy, niekoniecznie jaka praca, ma tam przebojowość, dobre pomysły, potrafi sięgać po swoje, potrafi zakładać jakieś tam, realizować swoje pomysły, jest generalnie sprawczy, po czym wychodzi stamtąd, chce mu się pójść na siłownię, zregenerować organizm, niekoniecznie pakując oporowo, ale może w ogóle uprawiać jakiś sport, bo mu się chce, po czym wraca do domu, ma czas i chęci, żeby bawić się z dziećmi, jeszcze zadowoli swoją żonę, kładzie się spać i dobrze śpi, żeby się zregenerować i wstać na
14: sobie. No jeszcze ma nocne wzwody.
15: Jeszcze mam nocne wzwody, poranne wzwody głównie odczuwamy, więc tak sobie wyobrażamy działanie testosteronu i to jest bardzo prawidłowa konotacja. Tak działa facet na prawidłowym testosteronie.
14: Tak powinien działać?
15: Tak działa, nie powinien tak działać i co więcej, niezależnie od wieku.
14: No to tak, zaczynam myśleć i o sobie, zaczynam myśleć też o swoich znajomych, no to tak 100%, żeby wyciągnąć, chyba że tak w wieku 20 lat.
15: Nie, i to jest absolutnie tak. I proszę mi wierzyć, jest to możliwe, tylko trzeba te klocki właściwie, te puzzle właściwie poukładać. Bo tak jak powiedziałem, nie za wszystko odpowiedzialny jest brak testosteronu. Na przykład dieta, oczywiście są ludzie, którzy się odżywiają, to jest wręcz ortoreksja, bardzo wszystko pięknie, jedzą, ale piją tą samą wodę, oddychają tym powietrzem, jednak to jedzenie z założenia nie jest takie dobre i te mikromolekuły wchodzą w szlaki metaboliczne.
14: Proszę po polsku, bo to teraz...
15: Znaczy takie małe cząsteczki tego jedzenia, takie małe cegiełki wchodzą w te wszystkie szlaki, które metabolicznie układają ten organizm. Tak? Trawimy, produkujemy energię, regenerujemy się i blokują te szlaki. Więc nawet jak się bardzo dobrze ktoś odżywia, to mimo wszystko taki objaw mamy. Nie mówię o tym, że rzadko ktoś się aż tak dobrze odżywia. No to jeżeli są blokowane te szlaki metaboliczne różne i mi podamy taki fantastyczny testosteron, to on piękno falą metaboliczną płynie przez cały organizm, pobudza te wszystkie szlaki, które nagle zatrzymują się. Jeden tu, drugi tam. No to to jest kwestia testosteronu, czy tego, że on po prostu nie ma na czym działać. To jest ten słaby, stary samochód. Nie zawsze stary, ale słaby.
14: Dobra, ale to zacznijmy też w ogóle od tego, czym jest ten testosteron, bo my, bo oczywiście obowiązuje pewnie takie powszechne przekonanie, testosteron to jest po prostu hormon męski.
15: Nie ma hormonu męski i żeński, są stężenia męskie i żeńskie. Czyli już dawno przestaliśmy tak myśleć, testosteron także potrzebny jest kobietom oczywiście w zdecydowanie mniejszym stężeniu niż mężczyzną, tak jak nam potrzebny jest estradiol w zdecydowanie mniejszym stężeniu niż kobietą, ale absolutnie są to hormony i męskie i żeńskie są konieczne, a testosteron, ja bym powiedział, że to jest taki dyrygent orkiestry. Nie jest on najważniejszy, bo tych substancji hormonalnych i podobnych w działaniu do hormonów jest ponad 50 w organizmie naszym, czyli dużo. Trudno powiedzieć, że jeden jest z nich najważniejszy. Nie, tak się nie dzieje. Natomiast on trochę dyryguje tą orkiestrą wszystkich substancji czynnych w organizmie. Gdybyśmy stworzyli orkiestrę z najlepszych muzyków świata, to często pacjentom tłumaczę, i nie postawili dyrygenta, to mimo fantastycznego naprawdę umiejętności wszystkich tych ludzi, każdy z nich powoli zacznie w swoim stylu grać, a z czasem zrobi się kakofonia. I taka kakofonia w organizmie nazywa się zespół metaboliczny. Czyli jak tego testosteronu nie ma, to organizm zaczyna się rozchwiewać. Zaczyna w różne strony ciągnąć i mamy zespół metaboliczny, czyli nadciśnienie, wysoki cholesterol, wysoka insulina, czyli insulinooporność, hiperinsulinemia, no same powikłania i wtedy już jest choroba i drug dealer, czyli doktor, który daje tabletki do końca życia.
14: No to co jest powodem tego, że ten dyrygent znika, albo właśnie, no, albo co z tym dyrygentem się dzieje?
15: Zacznijmy od początku, to co pan już wspomniał, mężczyźni z dekady na dekadę rodzą się z coraz niższym poziomem testosteronu. Potem, jak już się urodzili, to ten poziom testosteronu zdecydowanie szybciej opada, bo są badania, które tutaj też cytuję, że obecni 70-latkowie, obecni 20-latkowie, bo w tej kolejności powinienem powiedzieć, mają poziom testosteronu obecnych 70-latków. Czyli widzimy, że ten spadek testosteronu jest zauważalny tak naprawdę. Nie dość, że pierwotnie jest gorszy, to potem szybciej opada.
14: Ale z czego on wynika, że taki czas?
15: Ten spadek?
14: Tak.
15: Takie czasy, ale myślę, że w bardzo dużym stopniu coraz częściej mówi się o tym, że za błędy ich ojców odpowiedzą ich dzieci. Czyli już wiemy o tym, że jeżeli ojciec miał nadwagę albo otyłość, to poziom, ten, jakość tego nasienia, a ponieważ cały czas to leczę, to widzę, że naprawdę ma to silny związek, jest nie najlepsza. Ja cały czas mówię tym mężczyznom, że wiesz, dziecko robi się raz. Nie dorabia się nóżek i rączek, potem poprawia to wszystko. Nie, jak strzelisz, tak będziesz miał. To jeżeli kobieta ma nadwagę, otyłość, ma choroby dodatkowe przed ciążą jeszcze, nie mówiąc o ciąży, na pewno urodzi słabszego biologicznie, na pewno nie ma w medycynie, ale bardzo prawdopodobne, że urodzi słabszego biologicznie potomka płci męskiej. Więc to wszystko się... A potem jest tylko gorzej, bo te nawyki, które mają rodzice, przekładane są na dzieci. No i mamy, jaki mamy problem, że w Polsce otyłość tylko wzrasta, także wśród dzieci. I co więcej, mamy już alarmujący poziom dzieci ze stłuszczeniem wątroby. Rzecz, która do tej pory była charakterystyczna najpierw u alkoholików, bo było to alkoholowe stłuszczenie, potem niealkoholowe stłuszczenie, ale osób dorosłych. Teraz mamy dzieci ze stłuszczeniem wątroby. To jest niebywałe w ogóle.
14: No właśnie, jak myślę też o tym, jak idę po mieście i obserwuję rodziny, to często mam widok rodziców z nadwagą po prostu i widzę też dziecko, które no tę nadwagę również ma, jeśli nawet nie otyłość. I się sam czasami też zastanawiam, czy to jest efekt po prostu też stylu życia, czy też tego, że to dziecko już może dziedziczy jakieś pewne, nie wiem, cechy właśnie.
15: Niewątpliwie, znaczy... Nawyki są i to o tym też nagrywam jeden z filmików, że wiemy o tym, że te nawyki są coraz gorsze i rodzice faktycznie dają 70% nawyku swojemu dziecku. 30%, mniej więcej 70%, 30% to jest otoczenie. Tak niedużo. Tak naprawdę, czyli to, co koledzy, koleżanki mi podpowiadają, to jest tylko 30%. 70% wynoszę z domu, to jest bardzo dużo. I te nawyki nie są kształtowane. Ale oczywiście także prawda jest taka, że te dzieci rodzą się słabsze biologicznie. I to wiemy. I teraz mamy o to taki problem, że Żaden z Polaków nie deklaruje, myślę, że nigdzie na świecie, że chce żyć jeszcze rok. Ale zachowuje się, jakby chciał. Ale wszyscy mówią, że chcą żyć 100 lat, no 70, 80, 90, tylko tak się nie dzieje. Więc muszą być sztucznie podtrzymywani przez różnego rodzaju preparaty chemiczne. Z drugiej strony mam ogromny problem, że ludzie występują przeciwko firmom farmaceutycznym, że te po prostu oszukują ludzi, utrzymują na lekach. No ale to gdzie jest tutaj, prawda? No nie musisz brać tych leków. Nie musisz występować przeciwko firmom, wystarczy, że nie weźmiesz leków, ale nie weźmiesz leków, bo zadbasz o siebie. I to wszystko sprowadza się do nas tutaj, do małego mojego ego.
14: Może podręcznikowo. Co się w ogóle dzieje, kiedy zaczyna spadać testosteron?
15: No, nie ma tego wszystkiego, o czym mówiłem wcześniej. Czyli rano wstaję, jestem jak ta przysłowiowa flanela, ani mi się nie chce. Nie mam porannych zwodów, chociaż poranne zwody bardziej mówią o tym, co się dzieje w moim układzie krwionośnym, niż w hormonach, ale to się nakłada. Więc nie mam porannych zwodów. Rano wstaję i już cierpię, że muszę wstać. Jestem niewyspany, bo całą noc nie wyspałem się, bo miałem nieregenerację.

0: daje mi nadmiar w tych takich cegiełek energetycznych, których nie przepalam, bo przecież nie ćwiczę, tak? Wracam do domu, jestem znowu taki umordowany całym życiem i cały świat jest przeciwko mnie, bo psychicznie też troszkę osiadam, mam takie stany lekko depresyjne, więc siadam na tej kanapie, włączam telewizję, dzieci biegają wokół mnie, prosząc o zabawę, ale przy nie mam siły na to.
1: I zmęczony jestem.
0: Jestem cały raz zmęczony, jak tutaj wyrzuć wszystko i napraw rowerek. No nie ma tego i wieczorem ta żona też na mnie patrzy z jakimś zainteresowaniem, a ja mówię, no jak, no przecież nie pójdzie, no. No i tak to wygląda.
1: Czy do pana przychodzi coraz więcej mężczyzn z takimi problemami?
0: Tak, coraz więcej mężczyzn, ale naprawdę składam to na taką wzrastającą świadomość, bo do tej pory my mężczyźni jesteśmy w stanie bardzo dużo sobie wytłumaczyć, naprawdę. Ja zauważam, że jesteśmy bardzo tacy zadaniowi. Jeżeli coś przeszkadza nam w tym zadaniu, to pomijamy. Jak to przysłowiowe urwie mi nogę, to i tak pójdę do pracy, potem się tym zajmę. Ponieważ te problemy narastają nie nagle, co by skłoniło nas do jakiejś refleksji, tylko powoli, no to też jak gdyby przyzwyczajam się do tego. Miałem kiedyś pacjenta, który jako urolog zapytał, ile razy wstaje w nocy, on powiedział 12 razy. Jak można żyć? Pytam się, on mówi, przyzwyczaiłem się.
1: Tak, nawet do tego, pisze pan o tym.
0: Tak, nawet można się przyzwyczaić do 12 razy w nocy, chociaż wtedy już chyba się nie śpi. Więc my się przyzwyczajamy, a ponieważ to powoli narasta, w pewnym momencie już zwykle jest tak, że jeżeli ja tego nie zauważę, to częściej zauważa to moje otoczenie. Jesteś nieznośny, jesteś pochmurny, nie masz nastroju, nie jesteś męski, nie wykazujesz się, nie chodzisz na siłownię, tyjesz i w ogóle. No to wtedy dopiero jestem zmuszony do zareagowania.
1: To co to znaczy być męskim?
0: Ja mam inną teorię niż takie powszechne.
1: Proszę.
0: Jak sobie tak... Obserwuję tych mężczyzn, a ponieważ jeszcze raz mówię, pracuję z nimi i naprawdę przebadałem tych mężczyzn strasznie dużo i rozmawiam z nimi, bo ja poświęcam sporo czasu na takie rozmowy, to dla mnie prawdziwy mężczyzna to jest mężczyzna świadomy siebie, że jest mężczyzną. Czyli jest spokojny, nie musi. Jest tą skałą, to jest tak jak w tańcu z gwiazdami ludzie oglądają i mamy te klasyczne tańce tam i jest mężczyzna, który jest ramą, i kobieta na tej ramie wisi i tam wywija tą głową, robi różne tam rzeczy, ale on jako rama trzyma. I to jest dla mnie mężczyzna. On nic nie musi specjalnie robić. On po prostu jest.
1: Nie musi udowadniać czegoś.
0: Nic udowadniać. On po prostu jest, jest stabilny, bo jak ta kobieta przyjdzie i machnąć głową w różne strony w tym tańcu, to on ją trzyma, a ona o tym wie, bo ma poczucie bezpieczeństwa. I dla mnie to jest mężczyzna. Nie wcale wielkie mięśnie. To w ogóle o niczym nie świadczy. Myślę, że nawet świadczy o tym, że on wcześniej miał bardzo niską samoocenę i teraz musiał obudować to mięśniami.
1: Natomiast... Chociaż oczywiście też, żeby była jasność, mogą być też faceci umięśnieni, którzy są
0: tak. Tylko to jest,
1: zdrowi, tak?
0: To nie jest symbol męskości.
1: Oczywiście.
0: To jest pewien objaw tego, że dbam o siebie dla mnie. I ja jestem absolutnie, można różne rzeczy mówić, ale jestem wielkim zwolennikiem chłopaków na siłowni. Niezależnie czy biorą, czy nie biorą, oni muszą wypocić swoje przy sztandze. I naprawdę wielki szacun dla chłopaków z siłowni, bo swoje muszą tam wycisnąć, więc...
1: A to musi być siłownia?
0: Nie musi być siłownia, mogą być biegi, każdy inny sport jest bardzo dobry, spacer jest bardzo dobry. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy już przy sporcie, bo skaczemy z tematu na temat, ale wykorzystam tę audycję, żeby ludzie zrozumieli pewne proste rzeczy. Tak. Są cztery zasadnicze sposoby, jak należy trenować. Z czego powinien składać się trening? Dwie podstawowe, to jest trening cardio, w drugiej strefie tętna, czyli tak 60-70% tętna maksymalnego, do wyliczenia z internetu, na zegarku, na różnych tam pierścionkach.
1: Najprościej 220 minus wiek, to jest tętno maksymalne.
0: To jest tak, no tak, ale to jest złe akurat.
1: Złe?
0: Złe dlatego, że nie wchodzi w grę na przykład waga tego człowieka. Mhm. Jeżeli ktoś ma 80 kg, to jest fajnie, tak, ale jeżeli ktoś ma 150 kg, to już nie ma to znaczenia, ile on ma wieku, bo waga tutaj ma znaczenie
1: tak.
0: Ogromne.
1: No tak, to prawda.
0: Więc są dokładniejsze wzory, ale taki, gdzie się wpisuje swoje dane i automatycznie wyliczają. Nie trzeba w ogóle nawet z ołówkiem w ręku tego liczyć, więc to jest podstawowy trening. Co ten trening daje? Trening daje to, że mamy fajną elastyczność metaboliczną, czyli rano palimy tłuszcz, a więc chudniemy. Fajne? Fajne. Drugi podstawowy trening to jest trening oporowy. Trening oporowy, czyli z jakimiś tam ciężarami, z ciężarem własnego ciała, wystarczą przysiady, nie ma tu dużego znaczenia. Trzeba umieć trenować z ciężarami. Te dla odmiany treningi dają, dobudowują kolejne elektrownie w naszym organizmie. Czyli kardio zwiększa ich wydajność, a trening oporowy zwiększa liczbę tych elektrowni. Jedno bez drugiego nie istnieje. Kwestia jak trenować z czym, ale to już nie na tą rozmowę. Tylko chcę, żeby ludzie rozumieli.

0: Już jest połowa.
1: Wspaniale.
0: Przypominam Państwu, gościem audycji Myśl na głos jest doktor nauk medycznych Robert Jarema. Dużo jest w książce o TRT. Czym jest TRT?
1: TRT to jest zastępcza terapia testosteronu. Pamiętajmy zastępcze, co jest bardzo ważne, bo testosteronu nie da się dodać. To jeżeli jak gdyby organizm wybiera, jeżeli produkuje swój, to produkuje swój, jeżeli nie produkuje swojego, to muszę dostać z zewnątrz. Na ogół ludzie nadal produkują swój, chcą dostać z zewnątrz, żeby dołożyć troszkę więcej, ale zawsze tym samym blokują własną oś hormonów płciowych, co jest bardzo ważne, bo blokują przesadkę i blokują jądra w zakresie tworzenia testosteronu, ale także w zakresie tworzenia plemników, co jest ważne, dlatego że wiele osób chciałoby mieć dzieci na TRT. To jest do zrobienia, ale trzeba bardzo tak umiejętnie prowadzić tę terapię, niskodawkowo daje się, ale pamiętajmy, generalnie TRT wycina płodność.
0: A jak badać poziom testosteronu?
1: Tego z zewnątrz czy tego własnego?
0: Własnego.
1: Własnego, to po prostu trzeba zrobić, ponieważ wiemy o tym, że testosteron, w ogóle cały nasz organizm podlega temu cyklowi dobowemu, a my produkujemy testosteron w nocy, o czym wcześniej mówiłem, że nie wyspanie.
0: Tak.
1: No więc powinniśmy testosteron badać wcześniej rano, dlatego że po tej produkcji wcześniej rano ocenia się między 5 a 7, takim jednorazowym strzale, tak zwanym bolusie, jest wyprodukowany i wyrzucony. Już potem w ciągu dnia my nie produkujemy testosteronu, powoli opada. Więc im później zrobimy badanie, tym będzie poziom potencjalnie niższy.
0: Ale mówi pan 5-7, to... No bo myślę też o skowronkach, myślę też o sowach,
1: nie,
0: tutaj są też niedźwiedzie.
1: Do 9, do 10 możemy spokojnie robić takie badanie.
0: Chodzi mi o to bardziej, czy to jest określony czas po obudzeniu się, czy to jest rzeczywiście ta 5-7?
1: Nie, 9-10 zupełnie wystarcza, żeby zrobić badanie, bo potem mamy różne obowiązki, trening, inaczej się odżywiamy i większy stres, więc im później zrobimy badanie, tym będzie ono mniej miarodajne. Rano, przed pracą, przed kawą, nie wiem, co tam jeszcze rano się robi, ale warto zrobić badanie.
0: I kiedy powinna się zapalić lampka i kiedy należy się udać do specjalisty? Kiedy... Co widzimy na tych
1: Pamiętajmy
0: wynikach?
1: O tym, że tak, że normy, wszelkie normy, to pochodzą z lat 60. ubiegłego stulecia, przynajmniej absolutna większość z nich.
0: Czyli... Sam przecież pan pisze, że poziom testosteronu spada. No to te normy, co, muszą ulegać zmianie.
1: No więc mówię, one po pierwsze pochodzą z dawnych lat. Wtedy, kiedy naprawdę inaczej się żyło. Po drugie, jak wiemy, ten poziom testosteronu regularnie spada, więc te normy w ogóle powinny być, mówi się teraz, postuluje, że one powinny przesunięte dotyczące testosteronu wyżej, że taka górna granica powinna być nie na 840, tylko nawet 1000 albo 1100, że to jest prawidłowy poziom testosteronu, że wiemy, kiedy testosteron w ogóle zaczyna działać, a kiedy działa dopiero dobrze. To są dwie różne rzeczy. Natomiast do tego jeszcze wszystkiego dochodzi to, że ten testosteron może być prawidłowy, co nie znaczy, że działa w organizmie, o czym mówiłem. Więc dlatego samo badanie i patrzenie na papierek bez wywiadu z tym pacjentem jest absolutnie nietrafione.
0: Czyli tak czy owak się udajemy do specjalistów?
1: Znaczy uważam, że tak, bo przy okazji też wychodzi bardzo wiele innych dodatkowych rzeczy. Pierwsze to, że ten człowiek ma swoje życie, o czym wspominałem. Ma swoje cele. No bo jeżeli to jest młody chłopak, który jest w uderzeniu, uprawia jakiś sport i zawsze uprawiał i teraz chciałby wrócić do formy, to inaczej do niego podchodzimy niż do kogoś, kto nie ma takich celów, albo wręcz przeciwnie, chce za pół roku przebiec maraton. Więc uszanujmy te cele tych ludzi, bo to jest ich życie.
0: Mhm. W książce też czytam, zresztą też sam wielokrotnie o tym słyszałem, że jest też testosteron wolny i testosteron, teraz muszę tutaj sięgnąć po...
1: Całkowity.
0: Całkowity.
1: Tak.
0: Właśnie, czym się one różnią?
1: No tym, że ocenia się, że 98% testosteronu krążącego w naszej krwi nie działa. Jest związany z różnymi białkami, albuminami. Takim symbolem tego jest sex hormone binding globulin, czyli wręcz białko, które ma za zadanie wiązanie testosteronu.
0: Czyli co, on po prostu sobie krąży i tyle?
1: Tak. On krąży sobie we krwi, jest rezerwuarem tego testosteronu i tylko 2% jest niezwiązane z tymi białkami, czyli jest wolne. To jest ten słynny wolny testosteron. Z tym wolnym testosteronem problem polega na tym, że on jest bardzo taki labilny.
0: To znaczy?
1: Labilny znaczy, że jego poziom jest bardzo niestabilny we krwi. Robienie samego wolnego testosteronu jest trochę nie do końca miarodajne. Ja przynajmniej tego... Są momenty, kiedy trzeba zrobić badanie wolnego testosteronu, ale nie jest to dla mnie przynajmniej badanie pierwszego rzutu. Są inne badania, które lepiej pokazują cały ten system hormonów płciowych i zależności, także w oparciu o metabolizm. Ale wracając do tematu, tak, 2% wystarczy, że facet jest facetem.
0: A kiedy jest przepisywany testosteron?
1: Za często.
0: Za często.
1: No, zdecydowanie uważam, że za często, dlatego że testosteron jest fantastycznym lekiem, ale ma też swoje niestety ciemne strony. I to, że ja ci uratuję życie testosteronem, nie znaczy, że ty potem będziesz z tego życia zadowolony. Bo to jest jak troszkę w nieudanym związku. Do momentu, kiedy są motyle w brzuchu, to jesteśmy w stanie wiele wybaczyć. Ale jak motyle w brzuchu mijają, to widzimy same wady. I kiedy już mija ten okres motyli w brzuchu, rok, dwa, zwykle to jest koło 2 lat i człowiek się przyzwyczaja, a do dobrego ludzie się przyzwyczajają, to nagle widzą, że muszą brać zastrzyki stosunkowo często, zależy tego co ile. Muszą brać leki dodatkowe, bo nigdy samego testosteronu się nie bierze. Powinni brać specjalne suplementy, bo one trochę pobudzają i na poziomie receptorowym i przemiany metabolicznej. Dużo rzeczy się tam po drodze dzieje, więc tak naprawdę te suplementy są wręcz konieczne, żeby wykorzystać ten testosteron. Muszą bardzo często się badać, dlatego że testosteron nie jest bardzo ważny, to jest co teraz powiem, uwaga, drukowanymi literami, nie powoduje raka, a szczególnie raka prostaty. Wręcz przeciwnie, zabezpiecza przed taką bardzo złośliwą formą raka, więc nie bójmy się raka, to także mówi do lekarzy, którzy straszą tych pacjentów. Natomiast, ponieważ jest bardzo silną falą metaboliczną, to pobudza wszystko w naszym organizmie. Także te nie najlepsze procesy. I o tym także należy pamiętać. Jak się bierze testosteron, trzeba go wypalić. Czyli trzeba trenować. Jak bierzesz testosteron i nie trenujesz, to będziesz tył. I to są rzeczy, które warto tym ludziom powiedzieć. Jak się im to wszystko powie, a nie hej, złota tabletka, jej będzie super, to oni mają wtedy przemyślenie, mówią, dobra, to zróbmy wszystko, żebym nie musiał, a jak będę musiał, to i wezmę wtedy, to mój organizm jest tak przygotowany, że będę frufu. To jest podejście dla mnie lekarskie.
0: Jakie są największe mity? Bo o tych mitach właśnie też mieliśmy porozmawiać. Ja nie chciałbym, żeby ten temat nam uciekł, bo jesteśmy konsumowani konsumentami i konsumentkami zresztą tak zwanych treści w tak zwanych social mediach. Jakie są największe bzdury, z którymi można się spotkać w internecie?
1: No, to pierwsze ta złota tabletka to jest. Tak. Oraz drugie skrzydło pod tytułem nigdy w życiu, no bo to mięśniaki i takie rzeczy. Kolejny mit, który się pojawia, jest taki, że jak da ci dam testosteron, to za 3 miesiące będziesz tak piękny, że na plaży się wszystkie blaski się za tobą obrócą. To jest absolutny mit. Tak testosteron nie działa, wiadomo. Po to są wymyślone sterydy anaboliczne. No. Tak one działają. Mhm. Po to są, tak naprawdę. Nie obrażajmy się na nie. To jest kolejny mit. Kolejnym mitem jest to, że jeżeli bierzesz testosteron, to będziesz miał na bombie tak zwanej dzieci. No jeżeli jest to bardzo naprawdę umiejętnie prowadzone, jest pewna taka szansa, ale niewielka. Więc to jest kolejny mit. Kolejnym mitem jest to, że z testosteronu nie da się zejść. Oczywiście, że się da, czyli można przestać brać testosteron z zewnątrz i się odblokować, o ile miałeś dobrze działającą oś przed jej zablokowaniem. No bo na logikę, jeżeli moja oś hormonów płciowych działa słabo, ja o tym nie wiem, dostaję lekką ręką testosteron, więc blokuję to, co było do tej pory słabe, i biorę ten testosteron z zewnątrz przez pół roku, rok, nie wiem ile tam chcę pobawić się, to jakie jest prawdopodobieństwo, że moja oś się w ogóle odblokuje, a jak się odblokuje, będzie mocno działać? Żadne. No więc czasami da się odblokować tego człowieka po to, żeby natychmiast wrócił, bo nic z tego nie wynika.
0: A to więc, co to znaczy odblokować?
1: Odblokować znaczy, jak bierzemy testosteron z zewnątrz, to blokujemy swoją oś, to jeżeli chcemy ją odblokować tą oś, to przestajemy brać testosteron z zewnątrz, czyli tak zwany odblok. Odblok własnej osi hormonów płciowych, żeby przejść na własną produkcję testosteronu, która jest tak naprawdę konieczna i wszyscy fizjologowie zgadzają się, także sportowcy, że raz na jakiś czas powinno się wrócić do własnego testosteronu. On jeszcze inaczej troszkę działa, nie wchodzimy w szczegóły jak, ale jest to ważne.
0: I zawsze zaznaczamy, żeby się konsultować ze specjalistami i też przypominam Państwu, że nasza rozmowa nie ma porady medycznej.
1: Nie ma porady medycznej.
0: Jak można podnieść sobie poziom testosteronu? Poza tymi zastrzykami, mówimy o konsultacjach tutaj też ze specjalistami. Zresztą w tej książce też jest o tym, jak można też w naturalny sposób sobie działać. To znaczy, mówimy o rzeczach być może też prostych i oczywistych, ale myślę, że warto o nich przypominać.
1: Znaczy, powiedziałbym nawet, że dla większości ludzi trywialnych i dlatego pomijalnych. I to jest ciekawe. Ja to kiedyś porównałem na jeden z wywiadów do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Że wojna w Ukrainie pokazała, że oczywiście wielka broń i wielkie, potężne technologie są bardzo cenne, ale tę wojnę wygrywa się takimi sprzętami, które fruwają i są często robione nawet z kartonu. Mm. Czyli bardzo tanimi rozwiązaniami. I to samo jest testosteron, to jest nasza wojna. Jeżeli nie wprowadzimy tych różnych zmian, to my nie przełamiemy tym testosteronem różne rzeczy. Więc jeżeli się nie wysypiam, to nie mam regeneracji ciała na poziomie umysłu i ciała.
0: To jest... Absolutnie. Potwornie ważne.
1: No jeżeli sobie wyobrażamy, że 1/3 życia spędzamy nie na prokreacji, nie na szukaniu jedzenia, nie na walczeniu o terytorium, to po coś ta natura wymyśliła ten sen. Więc nie pomijajmy tego. Odżywianie jest mega ważne, bo są rzeczy, które zabijają nam testosteron i są rzeczy, które podbijają ten testosteron.
0: Co zabija testosteron?
1: No przede wszystkim to taka tak zwana zła dieta, czyli nadmiar węglowodanów. No, ile możemy pakować w ten biedny organizm tych węglowodanów, które są potem przekładane w tłuszcz, bo my ich nie spalamy. Tam pisałem w książce, my nigdy w życiu nie jedliśmy tyle i nie siedzieliśmy tyle. To jest jakieś naprawdę niesamowite. I co ciekawe, wszystkie badania na ten temat pokazują, że drobne, małe wysiłki fizyczne, spacer po schodach, przejście pół kilometra, cokolwiek, są lepsze niż 2 razy w tygodniu rzucanie się na siłownię. Mają lepsze efekty i odchudzające, i wydolnościowe, i zdrowotne. A więc nie trzeba iść na tą siłownię. Można po prostu postawić samochód jeden, na nie wiem, przystanek wcześniej i przejść ten przystanek.
0: Albo zrobić godzinny spacer.
1: Zrobić godzinę spacer.
0: Jest za darmo, proszę Państwa. Nie trzeba wykupywać karnetów, tak. Bo też czasami finanse potrafią być barierą.
1: Zgadzam się, ale chociażby też o tym piszę, o tych różnego rodzaju aktywnościach, które w zasadzie nie widać. Chociażby te słynne pompki na mięśniu paszkowatym, czyli na łydkach, które fantastycznie powodują, że nie ma spajków insuliny i glukozy, insuliny. Więc można zrobić proste rzeczy. To są takie meki, które naprawdę działają. Czyli sen. Czyli odżywianie, aktywność fizyczna, szczególnie na dużych grupach mięśniowych. Ale co wystarczy? Siad pod ścianą. To jest izometryczne ćwiczenie, które tak naprawdę wzmacnia wszystkie partie mięśniowe nóg, czyli największe partie mięśniowe, że już nie trzeba nic innego robić. Więc nie mówimy o jakichś rocket science, ale regularnych, drobnych rzeczach. I to daje niezwykłe w ogóle wyniki, niezwykłe. Są suplementy, które działają bardzo dobrze. Zanim sięgniemy po leki, sięgniemy po te suplementy. Więc jest dużo rzeczy do zrobienia.
0: No co jeszcze właśnie? Dużo rzeczy do zrobienia. Mówiliśmy już o śnie, mówiliśmy też o ruchu. Wiadomo, że alkohol w Polsce wszechobecny.
1: No tak, ta liczba małpek wzrasta jakoś nieprawdopodobnie. Ja muszę powiedzieć, że idąc do pracy, często wchodzę do Żabki, to kolejka przede mną głównie kupuje małpki.
0: No albo innych sklepów tak zwanych...
1: Przepraszam, chciałem powiedzieć, że takich sklepów...
0: Spożywczych, tak.
1: Tak, sklepów spożywczych.
0: Tak, bo tu mówimy o nocnej prohibicji, która już jest w Warszawie, w coraz większej ilości miast, które jest tam od 22 do 6 rano, ale ta prohibicja, zresztą też na ten temat rozmawiałem w audycji Myśl na Głos, powinno być do jakiejś 9 albo 10, bo największy skok właśnie tych małpek jest właśnie w godzinach porannych. Ja sam wielokrotnie widziałem, czy to na stacji benzynowej rano, jak jeździłem tutaj jeszcze na poranki do radia, czy jak jeżdżę też, po prostu też rano do pracy i wchodzę do sklepu, żeby coś kupić, jakąś, nie wiem, wodę, no to widzę, ile osób kupuje właśnie te małpki, albo tam 3-4 piwa.
1: To muszę powiedzieć, że naprawdę ludzie mają pieniądze, bo to wcale nie stanie.
0: Więc... No nie.
1: To samo z paleniem. Tak naprawdę coraz droższe i muszę powiedzieć, że ulica pali. Ale też powiedzmy sobie dlaczego.
0: No tak, ale inna sprawa jeszcze jest, przepraszam, że wejdę w słowo, sięgają też po ten alkohol też z jakichś powodów.
1: Chciałem powiedzieć, że łatwo nam tak to oceniać. Ale to, o czym nie powiedzieliśmy, to jest wszechobecny stres.
0: No właśnie.
1: Ale wszechobecny stres. Już nie mówimy o tym, co się dzieje za wschodnią granicą, czy na Bliskim Wschodzie. Czy nie wiadomo gdzie.
0: No wszędzie są wojny.
1: Włączamy teraz telewizję i zasypują nas samymi tragicznymi informacjami i są one podsycane, ale w rodzinach polskich nie dzieje się dobrze. Z dziećmi nie dzieje się dobrze. W szkołach nie dzieje się dobrze. Tak naprawdę w służbie zdrowia nie dzieje się dobrze. I tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie naprawdę są bombardowani bardzo złymi informacjami, z nieprzewidywalną przyszłością, bo jeszcze nam wielki tutaj niebezpieczny twór, znaczy zwany sztuczną inteligencją, wchodzi. I to też jest naprawdę niebezpieczne. Więc ci ludzie szukają gdzieś jakiegoś uspokojenia, ukojenia. Mówmy o tym tak naprawdę, bo ci ludzie nie piją dlatego, że piją, tylko dlatego, że mają po prostu niebezpieczeństwo w oczach. Cały czas jest coś...
0: No to jest tłumienie też czegoś,
1: absolutnie,
0: prawda?
1: Tak. To samo jest z paleniem. Ludzie palą dlatego, że mają odruch, bo to ich uspokaja. To jest już znane, wiadomo, że to jest to takie uczucie jakby ssania w niemowlęctwie piersi, więc to jest właśnie stąd ten odruch taki.
0: Chociaż skutek jest inny, bo rośnie ciśnienie i tętno też.
1: Wszystko to jest jasne, prawda? To już jest wiedza, którą możemy nabyć. Natomiast odruch jest odruchem, nawyki są nawykami. Jeżeli nie zagospodarujemy tej części, czyli tej głowy i myślenia, to naprawdę niewiele z tego będzie, bo wrócą nawyki stare. Zawsze tak jest.
0: A czy testosteron wywołuje agresję?
1: Nie, w ogóle to nieprawda. Testosteron nie wywołuje agresji i zostało to już dawno stwierdzone. Nawet więcej, testosteron wywołuje takie zdecydowanie większą empatię. lepsze myślenie, większe zrozumienie otoczenia. Natomiast też prawda jest taka, że jeżeli już w ogóle mówimy o jakiejkolwiek agresji, to jest na bardzo dużych dawkach testosteronu i raczej jest to agresja słowna, werbalna. I na koniec myślę, że najprościej byłoby powiedzieć, że testosteron w bardzo dużych dawkach, podkreślam, nakręca to, co już mamy w głowie.
0: A dlaczego mężczyźni żyją krócej od kobiet i czy to testosteron ma wpływ na długość życia?
1: Wiemy o tym, że testosteron nie wydłuża życia, przynajmniej na razie tak jest. Wiemy o tym, że testosteron poprawia życie, ale niestety prawdopodobnie nawet je skraca. To jest to, co mówiłem, że ta świeca palona z obu stron. Niestety pięknie płonie, ale daje więcej światła, ale szybciej się wypala. Natomiast mężczyźni żyją krócej z tysiąca różnych przyczyn, ale jesteśmy troszkę uwarunkowani biologicznie, żeby żyć krócej i będzie trudno bardzo to przełamać, żeby żyć dużo od kobiet, bo kobiety mają inną strukturę hormonalną, psychiczną. Wiele rzeczy powoduje, że kobiety dłużej żyją.
0: No bo proszę mnie poprawić, jeśli źle myślę, z wiekiem poziom testosteronu u mężczyzny spada?
1: Tak.
0: Bo na początku jest wysoki.
1: Tak, pik mamy tak, zaczyna się od okresu po kwitania, czyli 13-14 rok życia, taki maks koło 20. No i po 20 roku życia różnie z tym bywa. Tak do 30 jeszcze jakoś się bronimy. Generalnie mężczyźni, jest taka teoria, że mężczyźni powinni żyć do 40 roku życia, potem to już kredyt. I trochę w tym jest prawdy i dlatego powinniśmy gdzieś między 30 a 40 rokiem życia zacząć dbać o to, żeby potem jak najlepiej żyć.
0: Jak dbać?
1: No cóż, ja już mówię, powiem.
0: Ja wiem, że pewne rzeczy powtarzamy, a tak, ale na przykład... Bo ja sam na przykład wspomnę właśnie o urologu. Urolog powiedział mi, proszę pana, po 40 roku życia wizyty kontrolne raz w roku. Co powinien mężczyzna, bo powinien robić? Bo my dzisiaj też właśnie spotykamy się też po to, żeby rozmawiać o tym, jak mężczyźni dbają o to zdrowie, jak nie dbają, ale też jak powinni dbać. Więc... jak w tej sytuacji badać sobie też ten, badać po prostu też swoje zdrowie?
1: Tak, to jest...
0: Kobiety, wiadomo, chodzą do ginekologa.
1: To jest cały czas podkreślane. Ja też często używam tego argumentu, ale muszę powiedzieć, że bardzo dużo się zmieniło na korzyść i bardzo często mężczyźni naprawdę chodzą do lekarzy, dbają o siebie, dowiadują się. Ja w tej książce napisałem, właśnie, bo ta książka jest mocno poradnikowa. Ja tam napisałem, jakie badania trzeba robić, przepraszam, jakie badania trzeba robić, jak interpretować te badania, bo to jest ważne, żeby ludzie wiedzieli. Masz wiedzieć tak naprawdę swoje, zanim pójdziesz do kogokolwiek, kto ci będzie próbował powiedzieć coś swojego, swoją prawdę. Więc dbanie o zdrowie to jest przede wszystkim, oprócz tej świadomości codzienności, dbanie o to, żeby regularnie się badać. Jestem tego zdania. I powinniśmy raz w roku zainwestować trochę więcej pieniążków, jeżeli musimy to z własnej kieszeni wydać, bo te pieniądze potem 40 razy nam się zwrócą, jeżeli zadbamy o to wcześniej. Medycyna ma trzy takie, jak gdyby mówi się teraz, że jest medycyna 3.0. Czyli medycyna 1.0 to była medycyna tradycyjna, oparta na takich doświadczeniach wielowiekowych. Moja babcia była zielarką, prababcia, ja już mam jakieś doświadczenia. Ale nie można było zebrać tam takich naprawdę potwierdzonych grup i działania tego wszystkiego. No więc powstała podobno z wymyśleniem antybiotyków tak zwana medycyna 2.0, czyli zbieramy grupy ludzi, dajemy im jeden preparat, patrzymy jak reagują, w ten sposób powstała nauka. Jest pewna rzecz powtarzalna i wspaniała rzecz, naprawdę. Tylko problem polega na tym, że jest ta medycyna reaktywna. Innymi słowy, boli mi głowa, idę do lekarza, dowiaduję się, że mam nadciśnienie, dostaję lek. No ale nagle ludzie powiedzieli, no nie, no zaraz, ja nie chcę mieć tego nadciśnienia. Chcę żyć fajnie, dłużej, nie być starcem po 40. Ja chcę robić coś teraz, żeby zadbać o to, żeby tego nie było. I to jest ta medycyna 3.0, czyli nurt longevity. I jeżeli myślimy o sobie w tym nurcie longevity, to myślimy w ten sposób, że nie w perspektywie roku, dwóch, pięciu lat, ale 30-40. Jeżeli my wiemy, że wielkie grupy pacjenckie, teraz badane i w Stanach Zjednoczonych, i na naszym starym kontynencie. Jeżeli przez 30-40 lat obserwujemy takie grupy, wiem, że jeżeli dzisiaj masz coś przekroczone, to za 5 lat masz 80% szans, że z tego powstanie choroba, to możesz czekać te 5 lat i mieć złotą tabletkę na nadciśnienie, a możesz dzisiaj zrobić coś, żeby tego nie było.
0: Jak dlatego nie trzeba się badać. Likwidowanie przyczyny.
1: Dlatego trzeba się badać, tak. To jest ta proaktywna medycyna, czyli ta, która wchodzi wcześniej, niż pojawia się jakaś choroba. Dla mnie jedyne rozwiązanie dla obecnego systemu to jest medycyna proaktywna.
0: Samo badanie się też jest przecież niezwykle istotne.
1: Samo badanie jest bardzo istotne, tak jak badanie przez partnera albo partnerkę jest bardzo istotne. I badanie partnera, partnerki.
0: Oczywiście, istotne. Co to jest? No bo to trzeba wyłożyć też, moim zdaniem, wszystko kawy na ławej. Jak się badać, jak się samo badać, co badać? No mówimy przecież o badaniu jądra, prawda?
1: Tak, jeżeli my mówimy o mężczyznach, no to przede wszystkim wielka akcja Movember, gdzie mówimy, miej jaja, badać sobie jaja, tak? Więc badamy. I badanie jądra jest mega ważne, nie powinno być za często robione. Nie wchodząc w szczegóły, tak raz w miesiącu na pewno wystarczy, bo to jest mały gruczoł, mały narząd, który, gruczoł w końcu, który jednak ma taką konsystencję jak kauczuk, więc jeżeli coś stwierdzimy niepokojącego, a więc stwardnienie tej konsystencji, a jest to, tak jak mówię, 2 na 4 centymetry, to możemy wcześniej wykryć, no to idziemy do lekarza. Więc samo badanie jest bardzo ważne. Samo badanie, tutaj my mężczyźni także powinniśmy badać sobie gruczoły słodkowe, bo mogą być powiększone, nawet o tym nie wiemy. Badamy sobie, te wszystkie zmiany obserwujemy, czy się nie powiększają, więc dużo rzeczy w naszym zakresie możemy zrobić. Zmiany skórne, bo nie pokazałem, ale nie powiedziałem. Zmiany skórne.
0: Na przykład?
1: No te wszystkie takie przebarwienia, te takie pieprzyki tak zwane. Jeżeli widzę, że są nieregularne, jeżeli widzę, że się powiększają, że mam ich więcej, no to jednak pójdę przed sezonem letnim, żeby zobaczyć, czy nie ryzykuję wychodząc na słońce.
0: Patrzę na zegar i widzę, że już musimy kończyć nasze spotkanie, ale apelujemy o to, aby właśnie dbać o siebie, aby chodzić do lekarzy, nie chodzić wtedy, kiedy się pali, bo to też jest
1: kiedy
0: niestety
1: musimy.
0: Takie, kiedy musimy, tak, bo to jest też takie dość, z jednej strony, no właśnie, czy dzisiaj to już jest, jeszcze wciąż jest to stereotypowe, że mężczyźni chodzą do lekarzy wtedy, kiedy się pali, kiedy jest pożar, czy już nie?
1: Znaczy, już przestaje być stereotypem, ale pamiętajmy o tym, że health is new wealth, czyli zdrowie z nowym naprawdę bogactwem i wierzcie mi, tak jest. Ja cały czas przytaczam takie powiedzenie chyba z Indii, że zdrowy człowiek ma 100 życzeń, a chory tylko jedno. Jak się pracuje z ludźmi chorymi, a ja pracuję, tak jak mówiłem, prawie te 30 lat, to muszę powiedzieć, że jak się słucha tych rozmów, to ci ludzie by wszystko oddali, żeby nie mieć tych chorób. To popatrzmy na to z punktu widzenia zdrowego. Nie idźmy w tą stronę.
0: Dużo o zdrowiu mężczyzn w książce Supermoc, Testosteron, Twoja siła, zdrowie i pewność siebie. W książce doktora nauk medycznych Roberta Jaremy. O, też jeszcze, może tak na szybko, bo też ludzie często myślą, że jeśli jest wysoki poziom testosteronu, to szybko włosy wypadają. To prawda?
1: Częściowo prawda, ale jest to jedna chyba z 10 przyczyn wypadania włosów, więc 1/10 prawdy.
0: A co jeszcze, to już oczywiście można na przykład sięgnąć właśnie do książki, przypominam, Supermoc. Doktor nauk medycznych Robert Jarema był gościem audycji Myśl na Głos. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję
0: za to spotkanie. Chirurg, urolog, androlog, lekarz z prawie 30-letnim doświadczeniem klinicznym, który specjalizuje się w niepłodności i terapii hormonalnej mężczyzn. Polecam też państwu w naszych podcastach TOK FM między innymi rozmowę z Adamem Konradem Lewanowiczem. Rozmowa z lutego akurat tego roku. Tutaj również rozmawialiśmy o zdrowiu męskim. Też tam trochę jest o hormonach, o emocjach współczesnych mężczyzn. Również o problemie właśnie płodności. I zresztą Adam Konrad Lewanowicz, jak pamiętam, ja się go spytałem, co on robi, co on przepisuje też właśnie, żeby para mogła łatwiej teraz się trochę zapultałem, co sprawić, żeby mogła para ubiegać się po prostu o dziecko, tak? Żeby partnerka mogła zajść w ciążę, to po prostu przepisuje na przykład wakacje. Bo tam po jakimś czasie człowiek zaczyna odpoczywać, relaksować się i to też przecież też ma duży wpływ na to. Też w ogóle jak się żyje i zachęcamy też państwa do relaksu.
1: Dokładnie.
0: Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji i dziękuję państwu, że byli państwo z nami. Życzymy wszystkiego dobrego. O północy informacje TOK FM, a po nich powtórka poranka, a audycja Myśl na Głos. Przypominam, w każdą środę o godzinie 23 w TOK FM i o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Opowiemy w nim o ponurych tajemnicach Watykanu.
4: W grę wchodził utopiony depozyt brudnych pieniędzy pochodzących z handlu bronią, narkotykami, prostytucją, które mafia włoska deponowała u ekscelencji Paula Marcinkusa, szefa Banku Watykańskiego.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM czwartki. Marta Stanowska, zapraszam.
2: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 4 województwach po przejściu burz musieli wieczorem interweniować strażacy. Prokuratura zapowiada wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Rosja prowadzi właśnie zmasowany atak na Kijów. Minęła północ, jest czwartek, 2 lipca. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Blisko 300 interwencji Straży Pożarnej, uszkodzone dachy oraz liczne podtopienia to skutki gwałtownych burz, które przeszły nad województwem świętokrzyskim. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał poszycia dachów, a nawałnicom towarzyszyły intensywne opady deszczu i gradu. Na terenie województwa odbywają się 4 obozy harcerskie, w których uczestniczy blisko 100 osób. Wszyscy zostali ewakuowani do pobliskich budynków i, jak informuje Straż Pożarna, nikt nie odniósł obrażeń. Po południu i wieczorem strażacy w związku z burzami interweniowali też na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i na Śląsku. Po wielogodzinnym posiedzeniu sąd nie zgodził się z zażaleniem obrońców byłego ministra sprawiedliwości i uznał, że nakaz aresztowania jest w tej sprawie zasadny. Według sądu zarzuty stawiane Zbigniewowi Ziobrze są na tyle poważne, że konieczne jest wydanie nakazu, mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego Anna Ptaszek.
6: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, nie tylko jeśli chodzi o wartość materiału dowodowego, ale także inne kwestie, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą. Czy to związane z kwestią ucieczki, ukrywania się, w związku z czym podejrzany utrudnia postępowanie, zostały spełnione. I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne.
5: Decyzja sądu będzie kluczowa dla wniosku o ekstradycję przed amerykańskim sądem, mówi prokurator Piotr Woźniak.
7: Wniosek o ekstradycję będzie sporządzony niezwłocznie.
5: W sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Systemy obrony powietrznej odpierają rosyjski atak na Kijów, poinformowały władze. Szczątki zestrzelonych dronów spadły m.in. w centrum i na przedmieścia miasta. W centrum Kijowa wybuchł pożar. Według świadków zapalił się dach z jednego z budynków. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański w komunikatorze Telegram poinformował, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Wezwał do zachowania ostrożności, zwracania uwagi na sygnały alarmu powietrznego i udawania się do schronów. Dodał, że obrona przeciwlotnicza i ukraińscy żołnierze będą robić wszystko, co w ich mocy. 44 członków Parlamentu Europejskiego wezwało szefa FIFA Gianniego Infantino do cofnięcia decyzji zezwalającej Rosjanom na grę w Mistrzostwach Świata do lat 15 w Azerbejdżanie. Europarlamentarzyści stoją na stanowisku, że Rosja nie powinna zostać dopuszczona do rozgrywek FIFA, dopóki nie rozpocznie negocjacji pokojowych z Ukrainą, nie wstrzyma działań wojennych i nie zgodzi się na zwrot dzieci porwanych z terytoriów Ukrainy. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie w 2022 roku FIFA zakazała Rosji udziału we wszystkich rozgrywkach piłkarskich. FIFA jednak w zeszłym tygodniu ogłosiła, że pierwsze Mistrzostwa Globu do lat 15 będą otwarte dla wszystkich federacji członkowskich FIFA, co otworzyło drogę do udziału także Rosji. Turniej zaplanowany jest w październiku. Paliwa wyraźnie drożeją. W pierwszym dniu bez rządowego pakietu CPN ceny poszły w górę nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze. Jest jednak szansa, że sytuację budżetu domowego Polaków poprawi taniejąca żywność. Więcej na ten temat Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
8: To ona pochłania najwięcej naszych miesięcznych wydatków, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
9: Ceny żywności nam spadają. No i niewykluczone, że to będzie równoważyć w naszych portfelach ten wzrost cen paliw,
8: który jest wyraźniejszy niż szacowali analitycy. A jesteśmy na początku wakacyjnego wzmożonego popytu na paliwa, dodaje ekonomistka.
9: I niewykluczone, że to będzie taki okres, w którym właściciele stacji będą chcieli troszkę odbić sobie to, kiedy nie mieli wpływu na ceny, te ceny były im z góry narzucone.
8: To z kolei odbije się na innych cenach, czyli na inflacji, która w lipcu znów może wzrosnąć. Wojciech Kowalik, TOK FM.
5: I zostajemy jeszcze w temacie podnoszących się cen. Bieżąca woda w kranach staje się bowiem coraz cenniejsza ze względu na hydrologiczną sytuację Polski i coraz kosztowniejsza na rachunkach, które dostajemy z wodociągów. Podwyżki cen nie są ustalane centralnie, ale nieuchronnie wprowadzają je kolejne gminy. Nowe, zauważalne wyższe stawki obowiązują od wczoraj w północnej części Trójmiasta, od Gdyni po Wejherowo. Podwyżka została rozłożona na 3 lata i jak przekonuje rzeczniczka PEWiG Gdynia Małgorzata Pisarewicz, nie było innego wyjścia. życia.
10: Wśród głównych czynników tego, że te podwyżki są, no to naturalne, że wyższe koszty procesów ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody do klientów, wzrost cen materiałów, usług obcych, płacy minimalnej.
5: Nowe ceny mieszkańcy Gdyni i sąsiednich gmin zobaczą już na najbliższym rachunku za wodę. Zwyciężczyni Rolanda Garrosa Mira Andrijewa, która w Paryżu w finale pokonała Maję Chwalińską, już w drugiej rundzie odpadła z Wimbledonu. Pokonała ją w trzech setach. Po prawie trzygodzinnym meczu była triumfatorka londyńskiego turnieju Barbora Krejcikowa. Czeszka wygrała Wimbledon 2 lata temu, a o awans do czwartej rundy zagra ze swoją rodaczką, 20-letnią Nikolą Bartunkową. Kolejne informacje TOK FM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. Czwartek w całym kraju przyniesie niższe temperatury niż w ostatnim czasie. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu, do 27 na zachodzie Polski. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym jednak do dużego. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie nadal prognozowane są też burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Dzień dobry, Tomasz Sekielski. Program wydają Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, realizuje Krzysztof Olesiewicz. Mamy 1 lipca. Tak, to już 1 lipca. Jak ten czas szybko leci? Kiedy to minęło? 1 lipca i to 2026 roku. Nieprawdopodobne. Witam wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Zacznę za chwilę przegląd prasy, ale najpierw powiem, jacy goście. Po 7.20 dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Porozmawiamy o zarobkach lekarzy. Czy są za wysokie, czy należy wprowadzać jakieś limity? Po 7.40 Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Oczywiście dwie wieże, oczywiście też sprawa Szpitala Południowego w Warszawie, ale i wielka afera z otruciem Karola Nawrockiego. Próbą otrucia, tak zwanego otrucia. I z tak zwaną próbą. Po godzinie 8:00 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. To goście będą też po godzinie 8.20 komentatorki profesor Anna Wojciuk i profesor Małgorzata Molenda-Zdziech. To wszystko dzisiaj do godziny 9:00. Zaczynamy od polsko-ukraińskich relacji i coraz trudniejszych kontaktów politycznych. W poniedziałkowym wywiadzie w gościu wydarzeń na antenie Polsat News minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do pomysłu tworzenia przez Ukrainę, to pomysł Wołodymyra Zełenskiego, stworzenia panteonu narodowego. Ogłaszając ten pomysł, Wołodymyr Zełenski powiedział, że nikt nie będzie mówił Ukraińcom, kogo i jak mają czcić. I w poniedziałek do tych słów odniósł się Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie wolno w Unii Europejskiej stawiać na panteonie tych, którzy niszczą współpracę europejską. Z banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie. Nam nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego państwa do Unii Europejskiej, podsumował Kosiniak-Kamysz. Wypowiedź polskiego wicepremiera została zauważona przez ukraińskie media. Reakcje między innymi ukraińskiej Prawdy, kanału 24 oraz Forbes Ukraine oceniły, że Polska grozi zablokowaniem integracji europejskiej Ukrainy. Kosiniak-Kamysz zarzucił też stronie ukraińskiej, że nie chce się podzielić technologiami w zakresie produkcji dronów w zamian za samoloty MiG-29 z Polski. Ja zaproponowałem, myślę, że bardzo też partnerskie podejście, mówił Kosiniak-Kamysz. Ukraińcy na początku przyjęli to i nie zrealizowali, więc nie ma migów dla Ukrainy, bo nie ma dronów czy zdolności dronowych dla Polski, wyjaśnił. Zwrócił przy tym uwagę, że Ukraina ma wystarczające zdolności, by się z ustaleń wywiązać. Świadczyć ma o tym fakt, że rozpoczęła współpracę w tym zakresie z Bliskim Wschodem. To jest jeden z argumentów, które wyciągnął Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier Zapytany w poniedziałek, czy uważa za błąd decyzję polskich władz o wysyłaniu sprzętu wojskowego do Ukrainy na początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej bez żadnych warunków, odpowiedział: zrobiłbym tak samo, zrobili dobrze i wtedy Ukraina była w dużo trudniejszym momencie. Odpowiedział, podkreślił jednocześnie, że obecny rząd polski zajmuje znacznie bardziej zdecydowane i asertywne stanowisko względem Ukrainy. My, w przeciwieństwie do poprzedniego rządu, nie mówimy tylko i wyłącznie będziemy dotować, ale oczekujemy zasad solidarności. Zasada solidarności to pomagasz, ale też jak twój partner widzi, że może cię wesprzeć, może ci pokazać nowe rozwiązania, to udzielasz mu tej informacji. Tyle, Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapytam panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, może coś się ruszyło w sprawie migów i w sprawie dronów ukraińskich dla Polski. A propos tej awantury, dzisiaj w Rzeczpospolitej komentarze dotyczące właśnie relacji polsko-ukraińskich. Kazimierz Groblewski pisze: z każdym głosem z Polski oburzonym na ukraiński panteon bohaterów oddalamy się od tego, o co nam chodziło, czyli o okazanie minimum empatii przez naszych ukraińskich przyjaciół wobec polskiego bólu związanego z ludobójstwem na Wołyniu. Protesty z Polski w sprawie zapowiedzi stworzenia przez Wołodymyra Zełenskiego panteonu narodowego wybrzmią na Ukrainie w sposób: a nie mówiliśmy? Polacy dyktują nam, jakich mamy mieć bohaterów. Zaraz powiedzą nam, w co mamy wierzyć i jak mamy żyć. Stąd krok od polskich panów do polskich panów. No i jesteśmy w domu. Kilkadziesiąt ostatnich lat budowania relacji poszło z dymem. Czy o taki wspólny dom z sąsiadami nam chodziło? Im bardziej będziemy teraz bili pianę, im bardziej będziemy się oburzali, pisze Kazimierz Groblewski, tym bardziej odpowiedzialność za pogarszanie naszych relacji będzie spadała także w oczach obserwujących ten nabrzmiewający konflikt z niepokojem innych krajów na Polskę. Z kolei Jarosław Kujisz, też Rzeczpospolitej, w komentarzu zatytułowanym Drugi moment Chmielnickiego. Skoro Kijów nie chce być podległy Putinowi, tym bardziej nie chce być junior partnerem Polski. Prowadzi z rozmachem politykę zagraniczną w Europie, zawiera umowy z krajami Bliskiego Wschodu i nie chce pośredników. W 1991 roku, przypomina Kujisz, Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. Oba kraje po komunizmie łączyła prosta myśl, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci, czyli Moskwa, korzysta. Przyszły ceremonie pojednania, którym patronowała także polska prawica i Lech Kaczyński. Po stronie ukraińskiej pisano zaś o złożonej tożsamości postsowieckiej, o kraju bez przeszłości, który może wybrać przyszłość. Wydawało się, że wybrano punkt zero w obliczu wspólnego wroga. Solidarność obu narodów w 2022 roku była ukoronowaniem tego procesu. I Kujisz pisze dalej. Zachodzi historyczna zmiana. Spory o oznaczenia są tylko symptomem. Oto, gdy strach przed Moskwą znika, Polska i Ukraina wchodzą w stare kolejny sporu. Natychmiast zaczynają spierać się o czasy króla Jana Kazimierza. Pomysł panteonu to dopiero początek. Spory nie ucichną, albowiem w Europie Wschodniej mamy do czynienia z wielkim geopolitycznym zwrotem. Jak powstanie Chmielnickiego było próbą usamodzielnienia się wobec pierwszej Rzeczpospolitej, tak obecna wojna prowadzi do tego samego wobec Rosji. Ukraina chce podmiotowości. Polska nie wygląda na mentalnie gotową do zaakceptowania tej zmiany, uważa Jarosław Kujisz. Moim zdaniem polscy politycy po prostu wyczuli świetny temat do zbijania punktów i nabijania sobie poparcia. Myślę, że mentalnie Polacy rozumieją, że Ukraina to nie jest młodszy, chociaż nie wiem, może i Kujisz ma rację. Może jeśli spojrzeć na to, jak łatwo było teraz rozkręcić te antyukraińskie nastroje i zapewne będzie kontynuacja tego w kampanii wyborczej, to może jednak rzeczywiście wydaje nam się, że jesteśmy lepsi od Ukraińców i że Ukraińcy powinni grzecznie się nas słuchać. O tym właśnie, o tym, co będzie tematem przyszłorocznej kampanii w polityce, na okładce której Donald Trump w stroju zawodnika MMA przed Białym Domem. Taki rysunek. To w polityce już zaraz. Znajduję. O, jest. Michał Danielewski. Nowi wrogowie narodu. Populistyczna prawica wygrywa w Polsce wybory, gdy dobrze zdefiniuje wroga. Kiedy ostatnio tego zabrakło, musiała oddać władzę. Ale dziś wyciąga wnioski. Kogo ustawią pod pręgierzem Kaczyńskim, Mentzen i Braun? Michał Danielewski pisze. Trwa ostrzenie kos. Oddziały zwiadowcze rozpoznają bojem warunki na linii frontu i definiują przeciwnika. Już za chwilę. Kosy staną na sztorc, a gdy pełną parą ruszy kampania wyborcza, rozpocznie się krwawa muzyka, jakiej polska demokracja jeszcze nie widziała, choć przecież widziała już sporo. To nie będzie klasyczna walka z władzą, ani dobrotliwa licytacja na nierealne obietnice z kosmosu. Populistyczna prawica pójdzie na wybory, by wygrać je z wrogami Polek i Polaków. Scenę pod ten spektakl rozstawili już prezydent Karol Nawrocki oraz obie konfederacje, a PiS skrupulatnie kroczy po ich śladach. Ramię w ramię będą gonili Ukraińca, darmozjada i skorumpowanych biurokratów, udowadniając, że Polska to dziś zasadniczo państwo obce, świadomie działające wbrew interesom obywateli. Badania socjologiczne zaś pokazują, że wielu ludziom ta gonitwa może się spodobać. W polityce też zwrócę jeszcze Państwa uwagę na jeden artykuł. Dyplomacja dotacji. Anna Dąbrowska. Władza się zmieniła, polityczne powiązania przetrwały. Audyt w MSZ pokazuje, jak i komu za rządów PiS przyznawano w tym resorcie publiczne pieniądze. Audyt Krajowej Administracji Skarbowej, który trwał 2 lata. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zakresie przyznawania środków publicznych przez ostatnie 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości wykazał m.in., że minister Zbigniew Rau udzielił bezprawnie, uwaga, jeszcze raz, minister Zbigniew Rau udzielił bezprawnie 109 dotacji na, a to drobne, jakieś 48 milionów 313 tysięcy złotych. 109 dotacji na 48 milionów 313 tysięcy złotych. Tutaj polityka wymienia, kto jest wśród beneficjentów. Oczywiście znajomi i przyjaciele Królika. Królika rozumianego jako układ rządzący wówczas. Ale. Na konkurs Dyplomacja Publiczna 2022, który miał być obroną dobrego imienia Polski poprzez monitorowanie działań o charakterze zniekształcającym i dyfamacyjnym oraz adekwatne reagowanie na nie. I tam przyznawano dotacje. 31 projektów na łączną kwotę prawie 4 milionów. I wiceminister Szynkowski Welsenk dokonał licznych modyfikacji na przedłożonej mu liście wybranych podmiotów. 8 odmówił, a 12 z listy rezerwowej przyznał pieniądze. Niczego nie uzasadniał. I na przykład, uwaga, obdarował kwotą 100 tysięcy złotych Tadeusza Rydzyka, czyli telewizję Trwam, która miała przygotować 3 filmy dokumentalne o generałach Maczku, Sosabowskim i Andersie. Ciekawe, czy w ogóle powstały te gnioty, bo nic innego tam nie mogło powstać. Argumentacja oferenta, zgodnie z którą jeżeli 3/4 populacji korzysta z internetu, a film będzie dostępny na stronie internetowej telewizji Trwam, to odbiorcami będzie ponad 3 miliony osób. Przepraszam, niemożliwe, nieprawdopodobne. Wrócimy jeszcze do tego artykułu. To jest środowy poranek TOK FM. Dzień dobry, mówi Państwu Tomasz Sekielski. I łączymy się z naszą pierwszą gościnią, dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, pani doktor.
12: Dzień dobry.
11: Pokaż lekarzu, co masz w garażu. Pamięta pani, jak Ludwik Dorn lata temu, wówczas bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, rzucił takie hasło na konferencji prasowej?
12: To hasło nigdy nie umarło i jak widać wraca do nas również w naszych czasach, nawet z pewną zwielokrotnioną siłą. Pensje lekarzy rozbudzają dzisiaj wyobraźnię, chociaż trochę w tej całej dyskusji umyka wszystkim fakt, że te pensje są bardzo nierówne. Czyli to nie jest tak, że każdy lekarz w Polsce zarabia tyle, co młody absolwent pracujący w szpitalu południowym. Więc
11: pani doktor, chce pani powiedzieć, że nie zarabia pani tyle, ile Dawid Kacprzyk?
12: Ja nie jestem lekarzem, więc te sumy powodują, że coś mi się dwoi w oczach, jak patrzę się na zera, ale znając lekarzy i też wiedząc, jakie są poziomy zarobków, znam różne paradoksy. Na przykład lekarz, który pracuje w dużej klinice uniwersyteckiej, zarabia w niej bardzo słabe pieniądze, w szczególności jak pracuje na etacie, zajmując się najcięższymi przypadkami. I dlatego jeździ sobie na zwykłe dyżury do odległego szpitala powiatowego kilka razy w miesiącu, bo to pozwala mu dojść do takiego poziomu wynagrodzenia na miesiąc, który go satysfakcjonuje. Ten system stoi na głowie. On nie wynagradza wiedzy. To nie jest tak, że to właśnie kilku wybitnych specjalistów w dziedzinie w Polsce otrzymuje wielkie wynagrodzenia, no bo to są rzeczywiście wyjątkowe przypadki. My mamy system, który nagradza zdolność do przemieszczania się i obsługiwania szpitali, które w tej chwili mają ogromne kłopoty kadrowe.
11: Czyli może po prostu nagradza cwaniaków?
12: To nie jest takie proste. Jego konsekwencją zmiana.
11: Bo jeśli mamy też sytuację, bo jedna sprawa to jest lekarz, który zarabia słabo tam, gdzie ma etat i dorabia sobie jeszcze w innym szpitalu, ale gdy dochodzi do sytuacji, w której wypisuje się faktury na dyżury, których się nie pełniło, bo ten słynny już pan Dawid ze szpitala południowego po prostu musiałby pracować właściwie dzień i noc bez przerwy przez cały rok.
12: W tym przypadku mamy do czynienia, jeżeli potwierdzą się doniesienia medialne, z innym problemem niż ewentualne ograniczanie zarobków lekarzy czy jakichś grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia, ponieważ tutaj, jak wiemy, sprawą zajmuje się w tej chwili prokuratora i szereg innych instytucji, także to jest trochę inny kaliber i nie warto jest mieszać te realnego problemu inflacji płac w sektorze zdrowia, który jest faktem i który jest problemem do rozwiązania systemowego, z nieprawidłowościami, którymi powinny się zajmować odpowiednie organy.
11: No, bada to prokuratura teraz, ale dobrze, to zajmijmy się systemowo. Przez lata było tak, że mówiono, lekarze zarabiają za mało, uciekają za granicę, wyjeżdżają tam, gdzie godnie im się płaci za ich umiejętności i wiedzę. Pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości zmieniono prawo tak, aby te pensje były wyższe. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, dzisiejsza Koalicja Obywatelska, wówczas Platforma Obywatelska, popierała te zmiany. I dziś z kolei słyszymy, że lekarze zarabiają za dużo, że trzeba jakiś kaganiec na te pensje nałożyć. To złe prawo przyjęto?
12: Zrobiono kilka dziwnych rzeczy. Po pierwsze, ustalono jakby ten dolny limit wynagrodzenia, co było słuszne, właśnie po to, żeby wyrównywać ogromne nierówności. Natomiast jakby zapomniano o górnym. I to, dlaczego tak się stało, to trzeba było rzeczywiście prześledzić historycznie wszystkie posiedzenia kolejnych zespołów i komisji, bo w większości państw Europy Zachodniej mamy różnego rodzaju mechanizmy, które ograniczają również te kwoty z góry. Wiemy bardzo dobrze, że jest niedobór lekarzy w starzejących się populacjach państw wysoko rozwiniętych. Jesteśmy bogatym krajem, 20. gospodarką świata, mamy te same problemy, a nawet z różnych powodów być może bardziej nasilone w najbliższych latach, co inne kraje Unii, w tym starej Unii. I niedobór lekarzy to jest jedna rzecz, ale drugą sprawą jest to, że oni z różnych powodów będą mieć tendencję, jak pozostałe też są kadry medyczne, do koncentrowania się w metropoliach. Tam, gdzie jest wielu pacjentów, gdzie jest dobra infrastruktura, a nie gdzieś na prowincji, na której tych
11: szpital
12: pacjentów
11: jest wielu. Szpital na peryferiach nie pociąga.
12: I jeszcze w dodatku jest tam naprawdę trudno, czyli to są często rejony, w których ludzie ciężko chorują przez lata braku dostępności i zaniedbań. I tu potrzebne byłyby bodźce, które by przekierowały te kadry, czy doprowadziły do tego, że te kadry nie koncentrują się tylko w metropoliach. Czyli my potrzebujemy o wiele szerszej reformy niż tylko jakby skupienia się na górnej granicy wynagrodzenia lekarzy, w szczególności jeżeli ta górna granica będzie dotyczyła tylko systemu publicznego.
11: No wtedy właśnie, bo może nas...
12: czekać po prostu bardzo wiele dziwnych zjawisk, łącznie z częściową ucieczką lekarzy do systemu komercyjnego. System komercyjny też jest zainteresowany ograniczeniem płac lekarzy, tu od razu sobie powiedzmy, bo to też potem wpływa na zyski tego systemu. Jeżeli będą dzięki ograniczeniom w systemie publicznym mogli płacić trochę mniej, to też chętnie to zrobią, ale nadal będą mieć możliwość negocjacji stawki. I tutaj znów popatrzmy się na państwa, które mają jakiś udział sektora takiego prywatnego czy komercyjnego, który konkuruje z systemem publicznym, bo nie we wszystkich krajach Europy Zachodniej tak jest. Niektóre świadomie do tego nie dopuściły. I tam zobaczymy, że nakłada się różnego rodzaju zobowiązania na sektor komercyjny, żeby, jak to tutaj tu użyję takiego słowa, nie eksternalizował kosztów. A co to znaczy? To znaczy, że przez to, że jest system publiczny, to powiedzmy szpital prywatny przyjmuje pacjenta i wydaje się, że pacjent to jest prosty przypadek. Tutaj zrobimy operację X, jednodniówka do domu po południu, a okazuje się, że pacjent jest skomplikowany i że tak naprawdę potrzebuje bardzo złożonej i drogiej opieki, czego nie było wcześniej widać z tych badań wstępnych. I jeżeli system istnieje, system publiczny, który jest powszechny, to takiego pacjenta można zawsze odesłać do tego systemu publicznego. To bo ma ubezpieczenie, prawda? I jeżeli je posiada. I ja w Polsce jednak większość osób je ma. I to podobnie jest z zabezpieczeniem szpitalnych oddziałów ratunkowych, więc należałoby popatrzeć się na państwa, które mają taki sam problem i to, jakimi mechanizmami one powodują, ale, że ten system komercyjny współpłaci.
11: Ale to bardzo ciekawe to, co pani powiedziała, bo to oznacza, że tak w Polsce jest taki proceder, że te szpitale, nazwijmy je prywatne, odsyłają cięższe przypadki do szpitali publicznych?
12: Też, że czasami nawet muszą, tak? To znaczy, że nie mają zaplecza, żeby pewne zabiegi wykonać. I tu
11: Biorą kasę za dobrze wyceniane zabiegi, mówiąc krótko, a jak jest problem i bałagan, to odsyłają do publicznej opieki zdrowotnej.
12: A czasami nawet wykonują pewne zabiegi komercyjnie, a potem okazuje się, że właśnie, że występują pewne komplikacje, których nie są w stanie ze względu na zaplecze, które mają utrzymać. I tutaj jakby mając świadomość tego faktu, należy wprowadzić mechanizmy, które spowodują, że system, mówimy o systemie komercyjnym, prawda, że on też będzie współutrzymywał system publiczny. Nie da się w państwie, które ma tak wysoki udział sektora komercyjnego, zrobić sensownej reformy sektora publicznego, nie regulując dobrze sektora komercyjnego. Jak chcemy właśnie doprowadzić się do jeszcze większych kłopotów, to doregulujemy różne elementy w systemie publicznym, a tam i nagle się zdziwimy, dlaczego to nic nie działa albo ma dokładnie odwrotne skutki. Jest zasadą, że rynek zdrowia nie jest rynkiem, na którym działa zasada takiej konkurencji. Z różnych powodów. To jest opisane od lat 70. ubiegłego wieku, w zasadzie jeszcze wcześniej, od lat 60. ubiegłego wieku. Za to ekonomista Kenneth Arrow dostał Nobla, między innymi opisując o tym, dlaczego rynek zdrowia jest zawodny. I wszyscy, łącznie nawet z tymi dziwnymi rynkami zdrowia, tak jak amerykański, regulują ten rynek. Lepiej lub gorzej.
11: No Amerykanie akurat słabo regulują, nie bierzmy z nich przykładu.
12: Natomiast różnica pomiędzy, powiedzmy, logiką regulacji w Europie i w Stanach jest taka, że jednak model europejski jest skoncentrowany na maksymalizacji zdrowia ludzi. Tak? Na maksymalizacji zdrowia ludzi, a nie zysku.
11: Pani doktor, mam pytanie. A jak, bo zarobki, wiadomo, no to po tej sprawie Szpitala Południowego nastąpiło wzburzenie wśród wyborców, że jak to możliwe, taki młody człowiek bez specjalizacji i tak dalej. I zarobki, teraz będzie pewnie dyskusja trwała, jak wprowadzić te limity, komu, gdzie i tak dalej. Ale jak zrobić prostą rzecz, czy da się to zrobić, żebyśmy nie byli skazani na takie na przykład funkcjonowanie, że najpierw musimy pójść na prywatną wizytę do lekarza, aby ten za chwilę nas przyjął na przykład w szpitalu. Bo jak pójdziemy bezpośrednio do szpitala, to usłyszymy, że przyjmą nas za rok na przykład. Ale jak pójdziemy prywatnie do gabinetu, to ten sam lekarz, który później idzie do pracy w szpitalu, nas tam szybciutko zapisze. Jak z tym walczyć?
12: Tutaj, to niestety tutaj nie ma jednego prostego kroku, który można wykonać. Należy radykalnie zwiększyć dostępność w systemie publicznym. I to niekoniecznie tych wizyt specjalistycznych, ale przede wszystkim zmienić rolę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To się bardzo powoli dzieje. Mamy coraz więcej elementów opieki koordynowanej, w którym to lekarz pierwszego kontaktu, nasz lekarz rodzinny może prowadzić nas, jeżeli mamy pewne niepowikłane choroby przewlekłe. I to jest główny motor dostępności w obecnych czasach. Dlaczego? Dlatego, że praca lekarza specjalisty w poradni takiej ambulatoryjnej, kiedy nas przyjmuje w gabinecie na wizytę, jest relatywnie jakby takim drogim dobrem. I jednocześnie dzięki standardom możemy dużo tej pracy zdjąć z specjalistów i oddać ją lekarzom rodzinnym. Ale to musi być, lekarz rodzinny musi być trochę inaczej pomyślany. Musimy wrócić do pierwotnej koncepcji, w której to miał być taki lekarz dla najbliższy lekarz dla pacjenta, dostępny
11: przez całe życie, który wie od urodzenia,
12: a nie takie, jak w tej chwili mamy ogromne.

0: Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry, panie pośle. To się nie narobiło. Nie wiadomo, w co ręce włożyć. Podobno jesteście wkurzeni na Waldemara Żurka. Tak donosi Rzeczpospolita. Nastroje w Koalicji Obywatelskiej są coraz gorsze, a największy problem ma Waldemar Żurek.
1: Nie doszły do mnie takie sygnały, choć faktycznie myślę, że pan minister Żurek, który po 8 latach rządów i deformy wymiaru sprawiedliwości ma dziś ręce pełne roboty. Natomiast sukcesywnie myślę, że z tej roboty się wywiązuje. Udało się odnowić, uzdrowić Krajową Radę Sądownictwa. Jesteśmy w procesie także odbudowy autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Sprawy niektóre rozliczeniowe przyspieszają, winne idą trochę tempem, którego byśmy chcieli, żeby podkręcić. Znaczy, mam na myśli tutaj naszych wyborców. Natomiast mam takie poczucie, że jesteśmy na dobrej drodze.
0: Trybunał Konstytucyjny, pan jest naprawdę optymistą, że tam następuje jakaś odnowa i zmiana? Przecież prezydent wyraźnie blokuje działania jakiekolwiek.
1: Wybraliśmy bodajże 2-3 tygodnie temu kolejnego sędziego, pana Sławomira Patyrę, wybitnego konstytucjonalistę. Czekamy na zaprzysiężenie, natomiast w samym Trybunale docierają do nas głosy, że powoli dochodzi do różnego rodzaju różnic zdań pomiędzy tymi sędziami, którzy byli wybierani przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie do końca ci sędziowie godzą się z tym, jak traktuje sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm, a tych, którym odmówił złożenia ślubowania prezydent, pan prezes Święczkowski. Więc ja myślę...
0: Przypomnijmy, prezes Święczkowski nie chce ich dopuścić do pracy.
1: Nie chce ich dopuścić do pracy. Myślę, że tutaj kwestia arytmetyki ma duży wpływ. Jest też kwestia wniosku o uchylenie immunitetu. Przypomnijmy, pan były prokurator krajowy jest też trochę zamieszany w sprawę, a może nawet nie trochę, tylko bardziej w sprawę Pegasusa. Chcieliśmy też jako komisja śledcza go przesłuchać, ale niestety skutecznie uchylił się za immunitetem. Więc ta sprawa pana Święczkowskiego myślę, że jest rozwojowa i raczej dni jego są policzone ze względu chociażby na te nagięcia przepisów, do których doprowadza, bo dziś de facto ręcznie steruje Trybunałem Konstytucyjnym i także zajmuje się tym, aby de facto bezpośrednio wpływać na jego kształt.
0: Ale w jaki sposób on ma odpowiedzieć? Znaczy, co mu według pana grozi? I kto go pociągnie do jakiejkolwiek odpowiedzialności?
1: Wierzę, że rozliczona zostanie kwestia uzyskiwanych zgód, wymuszanych zgód przez sądy na działalność kontrolę operacyjną i także ta sprawa dotycząca wycieków danych pochodzących z kontroli operacyjnej.
0: Ale uchylić immunitet, tam jest długa procedura. Myśli pan, że koledzy to zrobią wobec pana?
1: Ja wierzę jeszcze w sprawiedliwość i wierzę, że sprawiedliwość nadejdzie i wierzę też w to, że wszyscy są równi wobec prawa. Natomiast sprawa niewątpliwie jest wielowątkowa, skomplikowana i wymaga ciężkiej pracy prokuratorskiej i także determinacji ze strony państwa, by dojść do tej sprawiedliwości.
0: No właśnie.
1: Wierzę, że jesteśmy na tej drodze.
0: No właśnie, bo jest ciężko. Dlaczego Rzeczpospolita pisze o Waldemarze Żurku? Po pierwsze ta ucieczka Zbigniewa Ziobry, że to jest coś, co obciąża wizerunkowo też Koalicję Obywatelską i Waldemara Żurka, że człowiek, który miał tutaj, był symbolem pewnych przekrętów, któremu prokuratura chce postawić tak wiele zarzutów dotyczących funduszy.
1: Ja myślę, że pan Zbigniew Ziobro sam daje swoim zachowaniem świadectwo.
0: Tak, znaczy nie wygląda na człowieka uczciwego, który ma odwagę stanąć i rozliczyć się
1: bez powodu nie ucieka i niewątpliwie rozmawiamy z byłym ministrem sprawiedliwości, który tworzył ten system.
0: Wciąż nie ma
1: system
0: w Polsce. Nie wiadomo, czy jest w Serbii, czy gdzie indziej. Nie ma na razie sukcesu. No i teraz jeszcze te dwie wieże umorzone. Jak pan przyjął informację, że prokuratura umarza sprawę dwóch wież, czyli tej całej historii, gdzie Austriak przychodzi do Kaczyńskiego, zaczynają się na coś umawiać, Austriak ma dać księdzu, który jest tam szefem w zarządzie fundacji. Mocno skomplikowana historia z łapówkami w tle. Prokuratura to umarza. I co, jak pan wczoraj usłyszał, że ta sprawa jest umorzona?
1: Pragnę wierzyć w niezależność pracy prokuratury, natomiast strona pokrzywdzona, austriacki biznesmen, zapowiada zażalenie. Sprawa wydaje się też wielowątkowa i trochę zastanawiająca, bo faktycznie w międzyczasie doszło do zmiany prokuratora prowadzącego. Wiemy o tym, że strona...
0: Pan Wrzosek, znaczy po zmianie władzy

0: Ewa Wrzosek, gdy wróciła do pracy tutaj w prokuraturze w Warszawie, zajęła się tą sprawą. Później doszło do tego słynnego przesłuchania pani Barbary Skrzypek, byłej asystentki Jarosława Kaczyńskiego. Kilka dni po tym przesłuchaniu pani Barbara umiera. PiS rozpętuje histerię, że w ogóle to Ewa Wrzosek doprowadziła swoim ostrym przesłuchaniem, tak w stres wprowadziła panią Barbarę, że ta niestety zmarła. Oczywiście te zarzuty się w ogóle nie potwierdziły, chodziło tylko o taką rozpętanie chucpy, no ale pani Ewa Wrzosek przestała prowadzić tą sprawę. Przepraszam, ja tak wrzucam, bo nie wszyscy mogą pamiętać, jakie były, jaka była kolej rzeczy.
1: Faktycznie sprawa jest sprzed bodajże 7 albo 8 lat.
0: No, bardzo się ciągnie.
1: Przypominam, że dopiero po 7 latach prokuratura wezwała na przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Więc coś na pewno się zmieniło. Jarosław Kaczyński nie jest dzisiaj obywatelem lepszej kategorii, tylko jest równy wobec prawa. Czy ta decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa jest zasadna, to rozstrzygnie sąd, który, jak rozumiem, będzie musiał pochylić się nad zażaleniem. Strona osoby pokrzywdzonej, która oskarża Jarosława Kaczyńskiego, jest tam wątek oczywiście jeszcze związany z łapówką, jest też wątek dotyczący potencjalnego kredytu w Państwowym Banku. Sprawa się wydaje wielowątkowa, sprawa także wydaje się być dosyć dobrze udokumentowana, bo przecież cała Polska mogła zapoznać się z taśmami, na których Jarosław Kaczyński mówi, że to on jest spółką Srebrna, a później okazało się, że ta spółka Srebrna nie chce zapłacić za wykonaną pracę przedsiębiorcy. To wszystko wydaje się raczej wskazywać na bardzo duże, wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Prokuratura uznała inaczej. Wiemy o tym, że Roman Gierty, który jest pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej, zarzuca prokuratorowi chociażby kwestii uchylania pytań. Ponad 80% pytań, które były zadane Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nad tą sprawą pochyli się sąd, mam nadzieję, niezawisły i decyzja będzie wolna od politycznych wpływów.
0: Ale nie pomyślał pan sobie, no jak nie idzie, to nie idzie? Że te rozliczenia właśnie, o które tak ciężko, o które dopytują się pewnie wyborcy bez przerwy, a może nie bez przerwy, ale na pewno dopytują. I pan sobie myślał, o cholera, no jak nie idzie, to nie idzie. No.
1: No przypominam, że wymiar sprawiedliwości jest niezależny, a poprzednia władza dosyć dużo zrobiła, żeby go absolutnie związać i tak naprawdę zdeformować.
0: Czyli właśnie. Cieszy się pan, że jest niezależna prokuratura?
1: Czy jeżeli dzisiaj są politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy próbują budować narrację o tym, że prokuratura jest niezależna, to właśnie ta narracja dzisiaj upada po tych niezależnych działaniach prokuratury. Czy ta prokuratura podjęła słuszną decyzję? Tutaj czekamy na decyzję sądu. Mam nadzieję, że sąd, przepraszam, prokuratura nie będzie też przedłużała wydrukowania i przekazania postanowienia, bo wiemy o tym, że się chce porwać na jeżeli chodzi o tłumaczenie tej decyzji, co też może doprowadzić do kilkumiesięcznego opóźnienia złożenia zażalenia. Więc mam nadzieję, że to nie są celowe działania, tylko że tu sprawnie prokuratura przekaże to postanowienie, a strona, która rości swoich praw, będzie mogła złożyć zażalenie. I nad tą sprawą pochyli się niezależny, niezawisły sąd. Mam nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości na końcu uznają decyzję sądu za prawomocne.
0: Panie pośle, a co z zapowiedzią waszą rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości? Bo często zarzut dotyczący prokuratury właśnie sprowadza się do tego, że na czele prokuratury, na samej górze stoi zawsze polityk, znaczy człowiek z rządu, minister sprawiedliwości. To była zapowiedź, prawda? Ze 100 konkretów to miało być rozdzielone. Nawet chyba nie było projektu ustawy, którą mógłby prezydent odrzucić w tej kwestii.
1: Pytanie, czy prezydent by taki projekt ustawy dzisiaj podpisał?
0: No ja wiem, ale widzieliście, osobiście, że nie będzie podpisywał o kryptowalutach, a powtarzaliście i były 3 próby i 3 podejścia. Więc myślę, że chociażby jedna próba rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, no to by było taka przyzwoitość, żeby pokazać wyborcom, słuchajcie, nie, wcale was nie robiliśmy w konia.
1: Prokuratura niewątpliwie została bardzo mocno zepsuta za czasów Zbigniewa Ziobry. Intencja i plan był dosyć prosty. Naprawić, posprzątać i rozdzielić te funkcje. Ja myślę, że tutaj w tej materii stanowisko się nie zmieniło, tylko to jeszcze chyba nie jest ten moment dotyczący
0: rozdzielenia. Ale jako wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka słyszał pan o tym w ogóle, żeby jakiś projekt powstawał w tej kwestii?
1: taki projekt do komisji nie trafił, natomiast wiem, że w ministerstwie trwały i mam nadzieję trwają prace nad rozdzieleniem. Natomiast pytanie, czy dziś prokuratora rozdzielona mogłaby pełnić te funkcje.
0: A dlaczego nie?
1: Powiem szczerze, widzimy, że dalej w prokuraturze krajowej są po prostu zabetonowane pewne wpływy poprzedniej władzy i dzisiaj chyba raczej ciężko jest zarzucić ministrowi Żurkowi, że sprawy dotyczące polityków partii rządzącej, koalicji rządzącej chowa gdzieś do szuflady głęboko, co miało miejsce chociażby w sprawie dwóch wież w przypadku Jarosława Kaczyńskiego. Nie, prokuratura działa niezależnie od barw politycznych, wyjaśnia wszystkie okoliczności, ale też wiemy o tym, że poprzednia władza ma wciąż jeszcze zbudowane pewne wpływy w prokuraturze, nad którymi po prostu trzeba sprawować pieczę. Natomiast jeżeli pyta mnie pan o taki model docelowy,
0: dzisiaj
1: wierzę w to, że wrócimy...
0: Prokurator generalny jest potrzebny do tego, aby pilnować tych, którzy zostali po Ziobrze, tak?
1: Pilnować, żeby nikt nie wprowadzał obstrukcji, co myślę w niektórych sprawach może mieć miejsce, choć też wiele spraw jest, jak chociażby sprawa Funduszu Sprawiedliwości, sprawą wielowątkową, wręcz kaskadową, gdzie dochodziło do szeregu różnych nieprawidłowości w sprawach, w którą jest zawieszanych wiele osób. Tego typu sprawy są po prostu skomplikowane i one wymagają czasu. Ale one muszą być wyjaśnione i wierzę w to, że dziś prokuratura robi dobrą robotę, zbiera ten materiał dowodowy. Pierwsze osoby, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, zostały już z prawomocnymi wyrokami skazane. Inne są i siadają przed sąd, jak pewien poseł, który usłyszał akt oskarżenia. Są też tacy zainteresowani, którzy zamiast z prawa do obrony skorzystali z prawa do ucieczki i de facto sami wydali sobie świadectwo. Mamy tutaj na myśli wspomnianego Zbigniewa Ziobrę i pana Romanowskiego, których postawa dużo mówi i sama świadczy o tym, że mieliśmy naprawdę do czynienia z wielką aferą związaną z wydatkowaniem Funduszu Sprawiedliwości.
0: Jest wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej, bo pan mówi, że tak się rozliczacie i że też jesteście transparentni wobec siebie. Wojciecha Króla. I ten wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu nie będzie procedowany, bo podobno błędy formalne. Poseł Król zapewnia, że wniosek nie jest związany z aferą korupcyjną w tramwajach śląskich, o której przez ostatnie tygodnie rozpisywały się media. No tak czy inaczej, jest wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla i wygląda na to, że tak jakbyście go próbowali bronić, żeby tego immunitetu mu nie uchylono.
1: Nie wiem, czemu pan ma takie wrażenie, że kogoś bronimy. Jest pewna procedura, która musi zostać dopełniona. Bodajże prokurator generalny musi złożyć wniosek o uchylenie immunitetu. Tu prokuratura europejska wyszła przed szereg
0: Ale przecież prokuratura europejska nie podlega polskiemu prokuratorowi generalnemu.
1: Ale polskie przepisy mówią o tym, że wniosek o uchylenie immunitetu powinien być złożony z tego, co się orientuje, przez prokuratora generalnego, więc trzeba dopełnić formalności. Ale ja nie mam takiego poczucia, że my tą sprawę będziemy zamiatać pod dywan. Myślę, że z tą sprawą będzie się musiał zmierzyć poseł Król. Zresztą proszę zwrócić uwagę, ja nie chcę tu przywoływać innych gorących tematów z ostatnich czasów, ale w przypadku chociażby Szpitala Południowego bardzo szybko podjęto działania, które nie tylko angażowały prokuraturę, ale także chociażby Najwyższą Izbę Kontroli. Więc my z tymi sprawami trudnymi, które zawsze się zdarzają w przypadku każdej władzy, no bo przecież mówimy o wielkim aparacie, który tworzy wiele osób. My z tymi sprawami się po prostu mierzymy. Nikt nie zamiata spraw pod dywan, tylko rozliczamy skrupulatnie, naprawiając system.
0: Będzie wysoka cena za aferę ze Szpitalem Południowym. Mówię o cenie, jeśli chodzi o notowania dla Koalicji Obywatelskiej.
1: Mam nadzieję, że nie, natomiast ta sprawa na pewno skłania nas do pewnej refleksji, czy nie powinniśmy wprowadzić jakiegoś górnego limitu płacowego, jeżeli chodzi o zarobki lekarzy, bo myślę, że ta sprawa może pokazywać pewien proceder, do którego może dochodzić. Już pierwsze kroki zostały podjęte, została przyjęta stosowna ustawa przez rząd, a później przez Sejm, która będzie pokazywała tak naprawdę, jakie są zarobki państwu dzisiaj lekarzy.
0: Po to, żeby nie wszystkich bo jeśli pracują w spółkach, to tych zarobków nie będzie można zobaczyć, więc to nie, ta ustawa, już jest dużo zastrzeżeń co do niej.
1: Nie mam wątpliwości, że każde działania w wymiarze ochrony zdrowia będą budziły spore emocje. Mam nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, choć to są płonne nadzieje, nie będą ulegali pokusie wykorzystywania tej sprawy w sprawach politycznych, tylko ręka w rękę pozwolą i pomogą nam naprawić system, który ewidentnie się trochę rozjechał, bo zarobki kilkumilionowe lekarzy, absolutnie cenię, najwyżej cenię kompetencje i doświadczenie lekarzy, ale myślę, że gdzieś jakaś górna granica powinna być, zwłaszcza, że rozmawiamy o publicznych pieniądzach. Jeżeli lekarz chce dorobić w prywatnej klinice, myślę, że nie stoi nic na przeszkodzie, ale też no skoro mamy limity górne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sędziów Sądu Najwyższego, to możemy też pokusić się o uczciwą, sprawiedliwą zapłatę także dla lekarzy.
0: Bardzo dziękuję. Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był naszym gościem. Dziękuję, panie pośle, dobrego dnia.
1: Dziękuję wzajemnie, dobrego dnia.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Strażacy w całym kraju musieli interweniować setki razy w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami. Sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, co, jak przypomina prokuratura, jest szczególnie ważne w kontekście wniosku o ekstradycję byłego ministra. Chorwacja przekazuje Wenezueli pomoc humanitarną o wartości 1 000 000 euro do potrzęsienia ziemi, które w zeszłym tygodniu nawiedziły Wenezuelę. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. I na początek informacji, blisko 2,5 tysiąca interwencji strażaków w związku z przechodzącym przez Polskę frontem burzowym. Najwięcej pracy mieli strażacy w województwach śląskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i mazowieckim. Intensywnym opadom deszczu i gradu towarzyszył silny wiatr, który łamał drzewa i zrywał poszycia dachów. Oprócz tego doszło do licznych podtopień budynków i dróg. W najbliższych godzinach słabnący już front burzowy ma stopniowo przesuwać się na wschód kraju, a jutro jeszcze zagrzmieć może głównie na południowym wschodzie. Po całodniowym posiedzeniu sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Po rozpatrzeniu sprzeciwu ze strony obrońców byłego ministra sprawiedliwości sąd uznał, że przestępstwa zarzucane Ziobrze są na tyle poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego, mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
2: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, nie tylko jeśli chodzi o wartość materiału dowodowego, ale także inne kwestie, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, czy to związane z kwestią ucieczki, ukrywania się, w związku z czym podejrzany utrudnia postępowanie, zostały spełnione. I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne.
1: Prokuratura potrzebowała podtrzymania decyzji o nakazie aresztowania, by uzasadnić przed amerykańskim sądem wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, przypomina prokurator Piotr Woźniak.
3: Wniosek o ekstradycję będzie sporządzony niezwłocznie z uwagi na fakt, iż zostało odroczone sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu wydanego w dniu dzisiejszym uprawomocniającego postanowienia sądu pierwszej instancji. Będzie ten wniosek sporządzony niezwłocznie.
1: Wniosek o ekstradycję jest w sprawie kluczowy, ponieważ Zbigniew Ziobro znajduje się obecnie w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzenie 150 milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Systemy obrony powietrznej odpierają rosyjski atak na Kijów. Szczątki zestrzelonych dronów spadły m.in. w centrum i na przedmieścia miasta. W centrum Kijowa wybuchł pożar. Według świadków zapalił się dach jednego z budynków w centrum, który jest obecnie gaszony przez strażaków. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Chorwacja przekaże Wenezueli pomoc humanitarną o wartości 1 000 000 euro w następstwie tragicznych w skutkach trzęsień ziemi, które nawiedziły ten kraj w zeszłym tygodniu, poinformowało chorwackie MSZ. Chorwacja dołącza do międzynarodowych działań na rzecz zapewnienia ludności Wenezueli tak bardzo potrzebnej pomocy i wsparcia w odbudowie po katastrofie, dodano w komunikacie. Przewodniczący Parlamentu Wenezueli Jorge Rodriguez ogłosił, że oficjalny bilans zabitych w zeszłotygodniowym podwójnym trzęsieniu ziemi wzrósł do 2295 osób, a ponad 11 tysięcy osób jest rannych. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA oceniła na podstawie zdjęć satelitarnych, że w trzęsieniach ziemi zawalonych lub uszkodzonych mogło zostać prawie 59 tysięcy budynków. ONZ szacowała liczbę zaginionych osób na ponad 50 tysięcy. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych, zachęca Skarbówka. Działający już portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria, zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. A po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. O czym więcej teraz Tomasz Węska.
4: Koniec ze żmudnym wyszukiwaniem ogłoszeń o licytacjach i jeżdżeniem za aukcjami po całej Polsce. Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
5: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
4: Ale jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
5: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania. W drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
4: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub M-obywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście. Tomasz Pęska, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dziś przelotny deszcz, głównie na południowym wschodzie. Tam również miejscowe burze. Miejscami popadać może też na północy. Przed nami trochę odpoczynku od bardzo wysokich temperatur. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu. Najcieplej będzie na wschodzie, tam do 27 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: To jest środowy poranek Tok FM, Tomasz Sekielski, dzień dobry. Wraz ze mną Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pierwsza, przypomnę, pierwsza wiceministra obrony narodowej w historii III RP, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Można nas oglądać też na YouTubie, nie tylko możecie nas państwo słyszeć w radiu, ale mogą państwo oglądać nas na YouTubie, na kanale Radia Tok FM. Dzień dobry pani ministro.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Też jak nas widać, to też pomacham. Dzień dobry.
6: Ma pani wielu nowych przyjaciół, w sensie takim, że no, kiedy pojawił się ten awans, to nagle wszyscy chcą się z panią kolegować, bo sobie myślą, o, to jest ta babka, która ma te miliardy do rozdania.
7: Nie, to już miliardy już były w sejfie, to już nie jest nowość. Oczywiście sobie tutaj troszeczkę żartując z poważnych rzeczy. Zawsze koncentracja na projekcie i na pewno taka funkcja też wymaga tego, żeby iść prosto, zgodnie z przepisami, zgodnie z tym, jak to powinno być prowadzone i na pewno przy tym wyzwaniu, które mam przede wszystkim w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo tak jak pan słusznie zauważył, jestem pierwszą kobietą w historii Nowej Polski, która zajmuje się uzbrojeniem armii, czyli tą najpoważniejszą działką.
6: Które jest w kierownictwie resortu.
7: W samym kierownictwie resortu były kobiety, były trzy panie minister, natomiast żadna z nich nie była sekretarzem stanu i żadna z nich nie zajmowała się uzbrojeniem. Jeżeli były kobiety w MON-ie, to zajmowały się edukacją, no tak jak zazwyczaj to jest, często my sobie tu z panem redaktorem rozmawiamy o równouprawnieniu, tak jak zawsze, zazwyczaj to było o tych domenach kobiecych, więc jest to duże przełamanie pewnego stereotypu, że tym razem to kobieta zajmuje się uzbrojeniem.
6: Jak wojskowi do pani podchodzą?
7: Tu już mamy doświadczenie za sobą, pół roku pracy przy mechanizmie SAFE, okay. Tak. I myślę, że to była bardzo dobra ścieżka i trening, gdzie też mieliśmy okazję się poznać, mieliśmy okazję zobaczyć, jak nam się współpracuje. Dzisiaj oczywiście te kompetencje się rozszerzają, bo dzisiaj nadzoruje też Agencja Uzbrojenia. Tego podczas realizacji SAFE-u nie było, więc na pewno coraz więcej tej współpracy. Ale myślę, że przede wszystkim pokazuje, że dowożę. No, dwa dni temu w Trójmieście w Gdyni wielka ceremonia po 40 latach, nowe okręty podwodne dla marynarki wojennej. W międzyczasie...
6: Ja to sprostuję, przepraszam tak. panią minister, znaczy umowa na budowę okrętów, bo gdyby one już były, to by było super.
7: No i będą, ale one będą za 3 lata i umowa, bo mamy tych kilka stopni wtajemniczenia. Najczęściej to, co jest pokazywane przed kamerami, to są te Memorandum of Understanding, czyli takie wzajemnego zrozumienia, czy listy intencyjne, ale umowa to już jest umowa, tak? To jest konkret. I Szwedzi dzisiaj są zobowiązani do wyprodukowania, dostarczenia, zresztą tak zwany gap filler, czyli okręt, który będzie tymczasowo pełnił służbę, żeby nasi marynarze już mogli na nim się uczyć i trenować, będzie już w przyszłym roku. To, co dla mnie ważne też przy programie Orka, to jest ta zasada, którą konsekwentnie wprowadzamy z panem premierem Kosiniakiem. Chcesz coś nam sprzedać, to musisz inwestować w Polsce. I Szwedzi i kupują od nas okręt ratownik. Tego też wcześniej nie było, żeby ktoś kupował do swoich marynarek wojennych w polskich stoczniach. I nowe zdolności produkcyjne SAP będzie rozwijał i z PGZ-em, i z WB, więc z tego jestem bardzo szczęśliwa. I druga decyzja też z tego tygodnia, która może gdzieś umknęła, czyli tankowce, samoloty do tankowania w powietrzu. Zdolność, której polskie wojsko nie miało absolutnie nigdy.
6: Hiszpania nam specjalne sloty, tak?
7: Dokładnie, to jest efekt zeszłotygodniowych rozmów pana premiera Kosiniaka i moich w Hiszpanii. Pierwotnie startowaliśmy z tego, żeby do roku 2030 mieć dwa takie tankowce. Widzimy, ja zawsze odczytuję jasno sygnały ze sztabu generalnego i tu mieliśmy długą rozmowę z panem generałem Kukułą, że jeśli są pieniądze i udałoby się dogadać z Hiszpanami, to armia występuje o 4 i to się właśnie udało. W zeszłym tygodniu, jak rozmawialiśmy w Hiszpanii, to były jeszcze wątpliwości, czy uda się do 2030, bo to jest ta granica sejfu, ale też granica związana z planami wojskowymi. I udało się, Hiszpania odstąpiła nam swoje sloty produkcyjne. To jest gigantyczny sukces. No i też Airbus będzie inwestował w Polsce. Rok 2030, pierwsza połowa, one będą sukcesywnie jeden po drugim wchodziły do służby. Teraz jeszcze oczywiście jest ten moment, kiedy Agencja Uzbrojenia wchodzi, pan generał Kuptel, do gry, żeby wynegocjować warunki tego kontraktu. No bo oczywiście interesuje nas jak najniższa cena, jak najlepsze wyposażenie. No i to, co w stronie hiszpańskiej mówiłam w zeszłym tygodniu, Airbus musi inwestować więcej w Polsce. Już dzisiaj, nie wiem, czy pan wie, w WZL-ach na warszawskim Okęciu, czyli firmy, która należy do grupy PGZ, kable, które są do MRTT, już są tam produkowane, czyli do tankowców. Ale my chcemy być hubem serwisowym i dostarczającym części, nie tylko dla tych MRTT, które będą w służbie Wojska Polskiego, ale wszystkich na kontynencie.
6: I czyli wszystkie tankowce latające będą serwisowane w Polsce.
7: Tak, i częściowo produkowane u nas.
6: No to super.
7: Absolutnie cały czas nie oddzielam tych dwóch dziedzin, zakupy dla wojska i inwestycja w gospodarkę. To musi być połączone. Dzisiaj świat inwestuje gigantyczne pieniądze w zbrojenia, więc trzeba na tym też gospodarczo skorzystać.
6: Wspomniała pani o generale, że jest w kontakcie i nadzoruje Agencję Uzbrojenia, tym samym jest pani w stałym kontakcie z generałem Arturem Kuptelem. Tak. Czy pan generał informował panią może o tym, że był u niego z wizytą Andrzej Duda?
7: Tak.
6: I co to za dziwna wizyta była? Bo to przedziwna wizyta, znaczy Rzeczpospolita o tym dzisiaj pisze. Andrzej Duda przychodzi, umawia się na spotkanie w Agencji Uzbrojenia z generałem, przychodzi z osobą towarzyszącą, biznesmenem, który zatrudnia Andrzeja Dudę, o czym generał, tak jak przynajmniej wynika z tekstów Rzeczpospolitej, nie wiedział, że Andrzej Duda przychodzi z tą drugą osobą.
7: Ja w ogóle nie mam relacji z tej wizyty na ten moment, więc trudno mi się odnieść, co tam się wydarzyło. Nie mam takiej wiedzy. Wcześniej tylko generał mnie informował, że były prezydent zwrócił się do niego z prośbą o spotkanie.
6: Co pani sądzi o takiej działalności Andrzeja Dudy, byłego prezydenta? Bo on przyszedł i rozmawiał o bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego. Zachowywali się jak komi wojażerowie, opowiada jedna z osób znających kulisy sprawy.
7: Wracam do początku naszej rozmowy, że nie jest to wielka tajemnica i pan sam od tego zaczął, że kiedy zajmuje się człowiek uzbrojeniem w wojsku, tak jak robi to pan generał Kuptel i tak jak robię to teraz ja, to tych osób, które sobie przypominają i koniecznie chcą porozmawiać, jest mnóstwo. Najważniejsze jest przestrzeganie procedur. I ja akurat tu jestem pewna, że pan generał Kuptel jest osobą, która zawsze wszystko od linijki, te przez ostatnie pół roku też pracy nad sejfem, nieraz pan generał na różne rzeczy zwracał uwagę, jeszcze zróbmy to, jeszcze to, żeby mieć całkowitą pewność. Mówię, nie rozmawiałam, pewnie dzisiaj porozmawiam z panem generałem Kuptelem o tym, jak to spotkanie przebiegało, bo nie mam dzisiaj takiej wiedzy. Wcześniej pan generał tylko meldował, że były prezydent wystąpił o spotkanie z nim.
6: A czy to jest zgodne z procedurami takie spotkania?
7: Na pewno nie powinno to w żaden sposób wpływać na jakiekolwiek decyzje Agencji Uzbrojenia.
6: Ale czy do takich spotkań powinno dochodzić?
7: Muszę zobaczyć, dowiedzieć się od pana generała, jak przebiegało to spotkanie. Nie chcę się odnosić ani do artykułu, którego nie widziałam, ani do informacji, których dzisiaj nie mam.
6: Pani ministro, co z naszą współpracą militarną, jeśli chodzi o Ukrainę? Bo mam wrażenie, że zrobiło się bardziej niż nerwowo. Bardzo ostre słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, że z banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie i że nikt nie będzie mówił Polsce, jak głosować za przyjęciem jakiegokolwiek kraju do Unii Europejskiej. To taka odpowiedź na słowa z kolei Wołodymyra Zełenskiego, który ogłosił powstanie Panteonu Narodowego Ukraińskiego i on wówczas powiedział, że nikt nie będzie mówił Ukraińcom, kogo i jak czcić. Jednocześnie pan wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie dojdzie na razie do wymiany polskie MiG-29 za technologię dronową ukraińską. Co się stało?
7: Od początku w sprawie MiG-ów stawialiśmy sprawę jasno. MiG-i za drony. Strona ukraińska dzisiaj nie jest zainteresowana realizowaniem tego porozumienia, to nie ma MiG-ów. I tu jakby mamy bardzo konsekwentne działanie. Nieraz byliśmy atakowani za to, że coś tajnie przekazujemy Ukrainie. Absolutnie tak nie jest. Z Ukrainą też rozmawiamy szczerze, bo tu trzeba oddzielić dwie kwestie. Pierwsza to jest sytuacja geopolityczna i wróg jest na Kremlu. Nie jest w Kijowie, tylko jest na Kremlu. I to jest jasne. Natomiast Natomiast Ukraińcy muszą też zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. My też nie będziemy cały czas przymykać oka na kolejne decyzje ze strony prezydenta Zelenskiego. Po nadaniu nazwy bohaterów UPA jednemu z oddziałów, Kijów dostał od nas bardzo wyraźny sygnał, jak to odczytujemy i jakich kroków oczekujemy. Pan prezydent Zeleński tego nie zrobił, eskaluje w tej chwili, dlatego konkretna odpowiedź pana premiera Kosiniaka. Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej. I my dzisiaj przez hub w Jasionce przepływa ponad 80% pomocy dla Ukrainy. I to znaczy naprawdę nie można też cały czas udawać, że nic się nie dzieje, bo się dzieje. Szkoda, że ta sytuacja eskaluje, bo mówię, jedyny, który się z tego cieszy, to jest Władimir Putin. Nic więcej. I to zresztą widać po wczorajszej wypowiedzi Zacharowej, czyli rzeczniczki MSZ-u rosyjskiego, która wprost też zaatakowała Kosiniaka-Kamysza, premiera Kosiniaka, mówiąc, że to właściwie on wychował banderowców na Ukrainie, więc widać, kto się z tego konfliktu cieszy. To powinno deeskalować. Z drugiej strony też ważne jest cały czas to, żebyśmy brali udział w odbudowie Ukrainy i my to też jasno komunikujemy. Biznes, dlatego ta konferencja odbudowy Ukrainy się odbyła w zeszłym tygodniu, no tak, mimo tego, co się dzieje.
6: Przyjechał Wołodymyr Zełenski.
7: Tak, znaczy ja to trochę odczytuję tak, że pan prezydent Zeleński postawił na sytuację wewnętrzną, widzi, że wewnętrznie pomaga mu konflikt z Polską i wyciąganie tematów historycznych i widać, że nagle się wiele osób wokół prezydenta Zeleńskiego zjednoczyło, tylko ja myślę, że niedobrze, żeby wyżej stawiał tą politykę wewnętrzną niż kwestię bezpieczeństwa, bo to, czy my nie działamy dzisiaj w próżni i to, co się dzieje i ta eskalacja i trudności w relacjach polsko-ukraińskich, one nie mają miejsca w czasie pokojowej próżni. Czy mamy wojnę, która wszystkich nas dotyka, bo to może tak powiem, w mediach przecież czytamy o kolejnych planach Rosji co do kolejnych inwazji i uważam, że ta eskalacja powinna jak najszybciej deeskalować i jak najszybciej
6: tylko
7: powinniśmy
6: wrócić do... Właśnie, tylko co się ma zdarzyć, bo właściwie teraz trudno sobie wyobrazić, widać, że Władimir Zełenski ani nie odbierze tego tytułu bohaterów UPA, tej jednostce, którą nadał ten tytuł. Na pewno nie wycofa się teraz z pomysłu tworzenia panteonu narodowego.
7: My nie zrobimy kroku wstecz. Wszystko zaczęło się od decyzji prezydenta Zeleńskiego i będziemy konsekwentnie realizować swoje wypowiedzi. Nie ma dotrzymania słowa w sprawie migów? To nie ma migów.
6: Czekamy na technologie dronowe, tak?
7: Tak, znaczy to miało być przekazanie i to przekazanie konkretnej ilości dronów nie ma. To nie ma migów, ale też w sprawie dronów...
6: A ile tych dronów mieliśmy dostać za te migi?
7: Nie będę o tym mówiła, jeśli pan pozwoli.
6: Tak.
7: Natomiast jeżeli chodzi o technologie dronowe, to też chcę państwa uspokoić, że przecież to nie jest tak, że my siedzimy z założonymi rękami. Nasze firmy są dzisiaj świetne w domenie dronowej, zresztą drony produkowane przez polskie firmy dzisiaj walczą na Ukrainie. Więc, bo wczoraj gdzieś dostałam chyba na konferencji prasowej pytanie, czy w związku z tym jesteśmy mniej bezpieczni. Nie, absolutnie. Ściana antydronowa, którą budujemy na wschodniej granicy, czyli system SAN jest całkowicie polskim produktem i dzisiaj właściwie nie ma dnia, kiedy te technologie dronowe po stronie polskiej by się nie rozwijały. Zresztą poniedziałkowa umowa pomiędzy SAB-em a WB, która była podpisywana właśnie w ramach tego pakietu do programu Orka, też dotyczy rozwoju technologii dronowych.
6: Nasi widzowie komentują na YouTubie naszą rozmowę. Zrobię pani to miły dzień taki. Sławomir pisze, wreszcie koalicja ma nową twarz z klasą, siłą wewnętrzną, odwagą, wiedzą i zaangażowaniem, które może do pani minister przekonywać wyborców. Pani minister, powodzenia, to Sławomir. A Mirosław pisze, brawa dla pani, żelazna dama.
7: No, zrobił mi pan dzień, bardzo dziękuję, bardzo miło, naprawdę.
6: Czuje się pani żelazną damą?
7: Nie, ja przede wszystkim się koncentruję na realizacji projektów. Od początku pracy w rządzie pracuję projektowo. Pierwszy projekt to była organizacja prezydencji, drugi projekt mechanizm SAFE i jeśli pan pozwoli, powiem coś, co uważam cały czas się nie przebija. 120 miliardów wydane w polskim przemyśle do końca maja, to był gigantyczny sukces też w negocjacjach z Brukselą, bo jako jedyny kraj dokonaliśmy tego, że wydaliśmy pieniądze we własnym przemyśle zbrojeniowym. Drugi kraj, który jeszcze zdążył z samodzielnymi zakupami, to była Rumunia, ale kontrakty poszły do Niemiec, rumuńskie. Więc tutaj też przeciwstawienie się tym zachodnim koncernom zbrojeniowym, że my będziemy kontrakty realizować u siebie, było dużą odwagą, ale zakończoną dużym sukcesem. I teraz czas na rynki eksportowe, bo dzisiaj mówiliśmy o zakupach, czyli o MRTT, ale na przykład we wtorek lecę do Bułgarii, do Sofii i Bułgarzy są zainteresowani naszym sprzętem. Są przede wszystkim zainteresowani systemem SAN, czyli tą ścianą antydronową. Norwegia też kupuje SANa, Grecja już kupiła nasze satelity i to jest mój kolejny cel, żebyśmy gospodarczo zyskali na przemyśle zbrojeniowym. No i od wczoraj odporność państw. To jest kolejna dziedzina.
6: O odporności państwa następnym razem, obiecuję.
7: No dobra.
6: Bo to jest niezwykle ważne, bo to wykracza daleko poza uzbrojenie
7: i
6: samą armię. I to jest też temat, o którym warto dużo porozmawiać, bo myślę, że w tej dziedzinie będzie miała pani ministra dużo do zrobienia. Wielkie dzięki za dzisiejszą wizytę. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa, była naśmą gościnią. To jest środowy poranek TOK FM. Dzień dobry, Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorki profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Oraz profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Dobrze mi poszło, prawda?
7: Poważna
9: tak,
7: sprawa.
9: Nie ma żartu.
6: Tak, dziękuję. Dobrze, dobrze. Nie wiedziałem, że mi się uda, ale się udało. Witam panie serdecznie.
8: Dzień dobry.
6: Chciałbym zacząć od tematu, o którym jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj o poranku. Strasznie przepraszam naszych słuchaczy. Umknęło mi. Nie wiem, w jaki sposób, a to przecież wydarzenie naprawdę... Znaczy, ja trochę się śmieję teraz, ale to jest niezwykle interesujące. Karol Nawrocki na X-ie 17 godzin temu, jak podaje mi X, zamieścił następujący wpis. Kiedy przekonuje, że dobre relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi są strategiczne i niezbędne dla naszego bezpieczeństwa, gdy dbam o nie i troszczę się, by były jak najlepsze, to najpierw słyszę śmiech, a później ataki i krytykę. Po kilku dniach ci sami ludzie ścigają się o palmę pierwszeństwa w budowie Fortu Trump. Gdy podejmuje decyzje zgodne z polską racją stanu wobec Ukrainy, która coraz częściej przekracza granice dobrosąsiedzkich relacji, scenariusz się powtarza. Próbuje się w sposób skandaliczny stawiać znak równości między prezydentem własnego państwa a prezydentem państwa, które czci ludobójców mordujących Polaków. I znów, po paru dniach, niektórzy politycy niejako dojrzewają i zaczynają swój błąd rozumieć. Dlatego... I tutaj końcówkę już tylko przeczytam, żeby już nie wydłużać. Mam obowiązek narzucać wolę narodu tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani. Tym, którzy zamknęli się w świecie politycznych kalkulacji, słupków, sondaży czy plemiennych walk, przez co stracili kontakt ze społeczną rzeczywistością i oczekiwaniami obywateli. Niech żyje Polska, niech żyją Polacy. Jak panie rozumieją ten wpis, znaczy szczególnie tę końcówkę o narzucaniu woli narodu tym, którzy nie czują się wobec Polski i Polaków szczególnie zobowiązani?
8: No dla mnie to właśnie bardzo zastanowił mnie ten wpis i wczoraj zwróciłam na niego uwagę ze względu, myślę, dlatego, że prezydent stara się, czy usiłuje znowu narzucić pewną narrację. Myślę, że też kieruje się tym, że te słupki sondażowe w poparciach właśnie mu rosną i ta diagnoza, o której napisał, że środowiska jakieś polityczne kierują się słupkami, to myślę, że jest bardzo dobrą autodiagnozą i autodiagnozą jego tutaj zespołu doradczego. Mieliśmy już takie 2 miesiące w sondażach CBOS-u, gdzie tam poparcie spadło poniżej 50%, było 48%, wcześniej 47%, teraz znowu wróciło powyżej 50% i prezydent poczuł wiatr w żagle. Jego decyzja o odebraniu medalu prezydentemu Żeleńskiemu spotkała się z takim takim poparciem i stara się na tej fali wznoszącej iść, ale bardzo zanipokoił mnie język właśnie, na co zwrócił pan redaktor uwagę, i ta ostatnie zdanie narzucaniu zdania, czy narzucaniu opinii narodowi, no bo władza prezydencka nie ma opierać się na narzucaniu, a wręcz przypomnijmy, że jednak prezydent miał być tą figurą w polskim systemie, która jednak łagodzi napięcia i jest poza politycznymi tutaj obozami, tak? Ma być osobą jednoczącą trochę.
6: Profesor Anna Wojciuk.
7: Ja kiedy przeczytałam wczoraj ten wpis, byłam, powiem szczerze, zszokowana, bo to jest język, którego moim zdaniem dotychczas nie było w polskiej polityce. Mówiąc wprost, to jest język faszyzmu. Dlatego, że to właśnie rdzenną taką kategorią faszyzmu jest jedność, jest to, że wszyscy muszą mieć jeden pogląd, że pewien wódz, który stoi na czele tego ruchu, wyraża pogląd narodu i że wszyscy, którzy się nie zgadzają, im trzeba narzucić wolę większości. I moim zdaniem nigdy Jarosław Kaczyński, nigdy wcześniej Karol Nawrocki nie używali tego języka. Więc
6: powiem szczerze,
7: że byłam jednak byłam zaskoczona mocno tym i zastanawiam się, czy ludzie, którzy to pisali, bo być może nie sądzę, że to prezydent Nawrocki wszystko sam jednoosobowo wymyśla, czy w ogóle oni znają jakby dyskurs faszystowski. Czy wiedzą, czym różni się dyskurs faszystowski od dyskursu radykalnej prawicy? To są naprawdę słowa, których radykalna prawica, która nie jest faszystowska, nie używa na świecie. No, każdy, kto przeczyta kilka książek o tym, czym jest faszyzm, to jest jedno z bardziej też niejasnych pojęć. Czasami go używamy nadmiarowo. Ja to wszystko wiem, ale no, to jest kwintesencja. Jak ja bym miała studentów uczyć, jak rozpoznać faszyzm, to ten ostatni akapit to jest język faszyzmu. I no przykro mi, że coś takiego padło w Polsce. Mam nadzieję, że to jest efekt jednak ignorancji, a nie, że to jest świadomy pomysł.
6: Może to jest taka no, nadmiar, znaczy sodówka, no, po prostu uderzyła komuś do głowy, te słupki poparcia skoczyły, wiatr w żagle, więc weźmiemy głęboki oddech i pokażemy, jacy jesteśmy potężni, bo my jesteśmy tutaj władcami Polski. My, Karol, tam pierwszy Nawrocki.
7: No ta sodówka w postaci dwóch punktów procentowych, no tak. To dobrze obrazuje ten faszyzm naszych czasów, tak by tak, jakby tę siłę, to jest tą siłę narodu, że to jest 50% i jeden obywatel. To jest właśnie ten masowy ruch.
6: No, bo to trochę tak Grzegorzem Braunem zapachniało.
8: No tak, ale myślę, że właśnie też nie wiem, czy ten tweet był pisany samodzielnie przez pana prezydenta, czy przez jego otoczenie. Wiemy, że przecież kancelaria rozrosła się do niebotycznych rozmiarów i różne frakcje są tam czynne i te mocno, mocno narodowe też się przebijają. I tyle, tak? Mamy teraz dużo sukcesów. Pana gościnią była już teraz pani wiceministra do spraw obrony. Widać, że pan prezydent, nie powiedziałabym, że cieszył się z sejfu, ale przynajmniej mówi o tym, że to się dzieje, więc przyznał oficjalnie, że to się dzieje. I no, ta strona, czy prezydencka, stara się znaleźć jakąś narrację, żeby pokazać, że jej jest na wierzchu.
6: Ale nie chyba bardziej chyba znalazła. Znaczy kwestia Ukrainy. Znaczy moim zdaniem ten skok sondażowy dotyczy odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Podgrzano antyukraińskie nastroje w Polsce dzięki temu. I moim zdaniem z jednej strony prezydent będzie dalej szedł w ten konflikt polsko-ukraiński, bo to go pozycjonuje i pokazuje jako obrońcę polskich interesów. A z drugiej strony to jest moim zdaniem niestety znakomity temat na kampanię wyborczą parlamentarną.
8: No ale właśnie też pokazanie i traktowanie tego tematu jako paliwa wyborczego pokazuje po raz kolejny taką straszną tymczasowość polskiej polityki i a intelektualne to nie jest dobre słowo, ale nie opieranie jej o faktach, o żadne dowody naukowe, nie ma żadnej dyskusji, tylko właśnie od razu pyta się o opinię, tak? Bardzo niedobre, bo z jednej strony też pokazuje tą słabość obywatelską, która jest w stanie się tak po prostu iść za tymi tymczasowymi wydarzeniami. Ja sobie sprawdziłam jeszcze poparcie dla Ukrainy, wyrazy sympatii dla Ukrainy. CBOS robi takie badania cyklicznie porównywalne, jakie narody lubimy, jakie nie lubimy. Więc oczywiście po wybuchu wojny tej pełnoskalowej Rosji w Ukrainie mieliśmy te sympatie na poziomie 51%. 1%. Jak szybko ten kapitał został obniżony, bo teraz już procent deklarujących antypatię czy brak sympatii jest większy od procent deklarujących sympatię. I to jest bardzo niedobre. I nie chodzi tutaj, że nie ma miejsca na dyskusje historyczne. Przecież to za czasów PiSu powołano chyba projekt Muzeum Rzezi Wołyńskiej. Ma być też ośrodek debaty, edukacji. I to jest wszystko do zrobienia, tak? Są prace naukowe. Chociażby profesor Szeptycki też zajmuje się relacjami polsko-ukraińskimi. Profesor Motyka. I niech to będzie, tylko nie traktujmy tego jako paliwo, bo to też jest brak szacunku dla tego wydarzenia historycznego i traktowanie tego tylko w krótkofalowej strategii jako paliwo polityczne, to jest instrumentalizowanie i odbieranie powagi temu wydarzeniu, nad którym powinniśmy się pochylić. No tak. Wykorzystywanie tylko do tymczasowej kampanii wyborczej i do zbierania tych jednego, dwóch punktów, a przypomnijmy, że błąd statystyczny w tego typu badaniach to jest plus minus 3%.
6: Absolutna racja, ale widać, że w tym nurcie idą właściwie wszyscy. No, Władysław Kosiniak-Kamysz, który odpowiada Zełenskiemu na jego słowa, mówiąc, że Polska będzie głosowała, nikt nie będzie mówił Polsce, jak głosować w kwestii przyjęcia jak kolejnych krajów do Unii Europejskiej, dając jasny sygnał Ukraińcom, że właściwie nie zagłosujemy za ich wejściem do Unii Europejskiej. Jest ten spór, no właściwie mieli dostać Ukraińcy migi, my mieliśmy dostać jakieś technologie dronowe, do tej wymiany nie dochodzi. Dzieje się coś złego, bo to jednak już jest nie tylko, znaczy to, że Karol Nawrocki jako pierwszy ruszył w tym kierunku, tak wyraźnie z tym orderem wyskoczył, no ale poszli za tym chyba wszyscy, pani profesor, Anna Wojtka.
7: To jest prawda, ale ja tutaj uważam, że do tanga trzeba dwojga. Mhm. I jednak jest problem po stronie ukraińskiej. I wielu ekspertów, którzy się głęboko na Ukrainie znają, ja do nich się nie zaliczam, ale wielokrotnie rozmawiałam o tym, już dawno sygnalizowali przy całej swojej proukraińskości, że jest pewna asymetria rozumienia sytuacji w polsko-ukraińskich stosunkach. I ona nie polega tylko na tym, że Polacy mają poczucie lepszości, o czym pan redaktor dzisiaj zaczął. Myślę, że to po części jest prawda, ale z drugiej strony Ukraińcy też

0: Polski jest bardzo nieroztropne, bo to nie jest efekt politycznej konieczności. Ja tutaj jako też osoba, która studiowała dużo realizm polityczny, uważam, że czasami politycy muszą robić okropne rzeczy innym narodom w imię racji stanu. Uważam, że Zełenski rozgrzebał ten temat nie w imię jakiejś głębszej racji stanu, tylko też w imię krótkoterminowych swoich interesów. I niestety prawda jest taka, moim zdaniem, że Polska nie jest w stanie jednostronnie tego tematu zakopać. I dla mnie to, że wszyscy politycy w zasadzie mówią jednym głosem w tej sprawie, jest oczywiste. Mhm. Jest oczywiste i to jest głos wołającego na puszczy, głosy komentatorów, którzy mówią, nie, powstrzymajmy to, zatrzymajmy tę lawinę. Nie da się tego zatrzymać. Jakaś musi wyjść jakaś akcja, jakieś działanie ze strony ukraińskiej. W Polsce nie da się tego zrobić, ale też jest jakaś w tym wszystkim, nie wiem, poczucie bezstronności. Jeżeli my chcemy rozmawiać, nie wiem, uczciwie o na przykład o jedwabnym, o okropnych rzeczach, które my Polacy i Polki zrobiliśmy w historii, natomiast duże rzeczy, które też okrutne rzeczy, straszne rzeczy, zbrodnie, które przeciwko nam popełniono, one jakby je dewaluować, to nie są na to czasy. 20 lat temu taka rzecz mogła przejść. Dzisiaj to nie przejdzie, więc jakby też realizm polityczny po stronie naszych polityków wymusza to.
1: To jest Środowy Poranek TOK FM, Tomasz Sekielski. Wraz ze mną, przypomnę, profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski, profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, SGH. Tak, skróciłem teraz. Na koniec jeszcze raz spróbuję wymienić cały tytuł pani profesor. Dyskutujemy o tych polsko-ukraińskich relacjach, o tym, co dalej i o tym, że reset, no, że Ukraina musi wykonać jakiś gest. Profesor Anna Wojciuk szeroko o tym mówiła. Czy profesor Małgorzata Molenda-Zdziech do tego wątku?
2: Oczywiście ja jak najbardziej popieram i też uważam, że tak powinno być, tylko chciałam zwrócić uwagę, że też takie wzmożenie i próby dekorowania prezydenta Zełenskiego z polskiej strony były aż nadmiarowe, bo był taki komunikat, że prezydent Zełenski nie chciał przyjmować orderów, bo powiedział, że czas wojny nie jest na to. Więc może też warto też z tego wyciągnąć lekcje, ale jak najbardziej uważam...
1: Nie rozdawać tego orderu Orła Białego jak po prostu pamiątki z Polski, bo ja mam takie trochę wrażenie...
2: No właśnie. Właśnie, że to takie cepeliowskie, prawda?
1: Pamiątka trochę... z Polski przyjechał prezydent, dajmy mu order Orła Białego. Co tam mamy? No order Orła Białego, proszę bardzo.
2: Tylko też właśnie postawiłabym taką hierarchię, że zresztą pan redaktor trochę od tego zaczął, jest przez czas wojny. Ta wojna jest za naszą granicą. Nasza granica jest granicą Unii Europejskiej. O tym też wspominała pani ministra. Rosja nie zatrzyma się tutaj, więc żyjemy w bardzo niebezpiecznym czasie i powinny być pewne priorytety, czyli przede wszystkim doprowadzenie do pokoju, też zrobienie, żeby znowu ten pokój był wartością, która jakoś jednoczy, żeby jakoś to przekierować na relacje gospodarcze i z drugiej strony swojego położenia geopolitycznego nie zmienimy, więc musimy też układać relacje z sąsiadami, tak? Tych granic nie możemy sobie wybierać dowolnie.
1: Znaczy, potrafiliśmy się jednak porozumieć z Niemcami i z nimi współpracujemy. Ja wiem, że też jest oczywiście ten wątek niemiecki czasami wykorzystywany w polskiej polityce i mówienie o Berlinie i straszenia Niemcom, ale jednak Niemcy, którzy tutaj po prostu sprowadzili masakrę na Polskę. I potrafimy z nimi współpracować.
0: Ale oni potrafią się bardziej do tego przyznać.
1: I
0: tak
1: Ukraińcy.
0: Pragmatycznie. Okay, na jasne, tym polega jasne, problem. Jasne. Że moim zdaniem jakiś gest właśnie to były robione te gesty, tylko to nie znaczy, że nic się nie wydarzyło. Wiele się wydarzyło, tylko że moim zdaniem to się rozgrywa na poziomie symbolicznym, który jest ważny. Ja bym nie deprecjonowała poziomu symbolicznego, bo z niego, jak widać, może się przekładać na bardzo materialne interesy ten poziom symboliczny. I uważam, mam nadzieję, że Ukraina będzie w stanie, jakby robiąc ten panteon, co na pewno to się wydarzy, tak jak i ta brygada nie zmieni swojej obecnej nazwy, to jest oczywiste, ale zrobić coś jeszcze, co by Polakom pozwalało pokazać, okej, też nasza krzywda, nasze cierpienia naszych przodków, naszych bliskich, to jest widziane, to jest dostrzeżone, to jest zauważone, to nie jest zanegowane. I moim zdaniem to jest podstawa i nie będzie trwałych, dobrych polsko-ukraińskich relacji, jeżeli Ukraina nie będzie w stanie tego po prostu przyznać.
2: Ale to wszystko, o czym pani profesor mówi, to jednak powinno się działać i dziać dzięki pracy naszych dyplomatów w takich kanałach.

0: i drogą dyplomatyczną, a nie na podstawie tego medialnego zgiełku i takiej paniki moralnej, która została wykonana, którą właśnie bardzo trudno już odwrócić. Tego się nie da zapomnieć i wytrzeć gumką, tak? Tylko gdzie są te wszystkie instytuty, gdzie są te wszystkie...
1: Gdzie jest na przykład Andrzej Duda, który przyznawał order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu?
0: No jest zajęty teraz gospodarczymi różnymi swoimi
1: wyzwaniami.
0: No jest
1: komiwojażerem, próbuje opchnąć polskiemu wojsku jakieś bezzałogowce, czyli drony, bo nawet Rzepa dzisiaj o tym pisze, że pojawił się na spotkaniu w Agencji Uzbrojenia, ale no przecież on razem z Zełenskim mówili o sobie wzajemnie, że są przyjacielami. Andrzej Duda rzeczywiście w tym bardzo trudnym momencie początku tej pełnoskalowej wojny był też w Ukrainie, pojechał tam.
2: Ma osobistą relację.
1: Tak, tak, ma osobistą relację. No przecież dlaczego ten człowiek, nie wiem, nie odezwie się, nie pojedzie nawet do Kijowa, żeby próbować coś negocjować. Mi strasznie tego brakuje. Nie wiem, jak pani profesor Anna.
2: W pewni się zgadzam. Ale też być może jest tak, że w tej chwili po stronie ukraińskiej jest taki klincz i że być może nic się w tej chwili nie uda załatwić. Ukraina to jest też miecz obosieczny, bo ta zapiekłość i nieustępliwość jest też podstawą sukcesu w wojnie z Rosją. Także to jest ta sama cecha, z którą zderzyli się Rosjanie i z którą teraz my mamy być może do czynienia. Być może to jest faktycznie naród, który jak już postawi nogę, to ani centymetr się nie cofnie, nawet jeżeli nie ma racji w danej sytuacji. I to może być tego rodzaju klincz. Wiemy, że oczywiście nie znam szczegółów, że prezydent Kwaśniewski, który jest ojcem tego wojny i mało, trudno wskazać polityka bardziej zaangażowanego w polsko-ukraińskie relacje długoterminowo podobno mediował i nic się tutaj nie udało, więc sądzę, że może być tak, że po prostu jest ani krok, ani centymetra do tyłu. No i w takiej sytuacji być może trzeba odczekać, aż się stworzy taka przestrzeń, tylko że problem polega na tym, że w ramach takiej właśnie wymiany wet za wet, to możemy sobie dużo krzywdy narobić. I to mnie martwi, że nie ma po prostu, bo jednak po polskiej stronie, jak tutaj nawet dzisiaj jestem, potrafię być mocno krytyczna wobec Nawrockiego, on jednak poczekał z cofnięciem tego orderu i w tym czasie były pewne działania.
1: Czy nie powinien od razu wyskakiwać z jego
2: dla mnie to jest oczywiste, to był błąd, tak, ale jednak potem prawica, PiS, środowisko Nawrockiego pewną przestrzeń dla deeskalacji stworzyło. I wiemy, że były pewne działania mediacyjne i Ukraina nie zdecydowała się nawet trochę cofnąć. Widzimy nawet polityków lewicy, takich doświadczonych jak szef kancelarii Sejmu, prawda? Pan Siwiec, który też bardzo dobre ma kontakty na Ukrainie i nawet on krytycznie się wypowiada o tym, jak Ukraińcy zachowują się w tej sytuacji, więc widzimy, że nawet środowiska lewicowe i te, które są bardzo proukraińskie, nie były w stanie wiele tutaj wskórać. I dla mnie to jest sedno problemu. Tak są.
0: No tak, tylko zwróćmy uwagę na skutki tej sytuacji, tak? Bo jednak jesteśmy w Polsce 2026 roku, gdzie mamy bardzo dużą grupę Ukraińców, którzy żyją z nami, którzy, jak pokazują wszystkie dane, zobiektywizowane i kontrybuują do naszego NFZ-u i zwiększają nasze PKB i często zajmują się opieką nad naszymi starszymi osobami, wypełniają luki też w systemie ochrony zdrowia i to nie powinno, a niestety to się odbija jak rykoszetem.
2: Zgadzam
0: ja sama
2: się.
0: Miałam kilka rozmów z paniami z Ukrainy, które czują się w obowiązku tłumaczyć czy udowadniać, że one tak nie myślą, prawda? A to się bardzo przekłada, więc też uważam, że te kanały dyplomatyczne, pani profesor powiedziała o tych z najwyższego szczebla poziomu prezydenckiego i w takiej perspektywie też historycznej, bo chociażby Marek Siwiec, prawda, też poprzednia ekipy. Natomiast jest ta dyplomacja publiczna szeroka, gdzie powinniśmy te kanały też udrożnić i chociażby współpraca naukowa, która jest, to nie powinien być temat tabu, tylko wręcz powinniśmy to najpierw wypracować szukać pewne rozwiązania, rozmowy, ale rzeczywiście jest tak, jak mówi pani profesor, bo i profesor Motyka, prawda, znawca chyba najlepszy tej problematyki, mówi, że to jest niezwykle trudna praca, tylko w pewien sposób była zawieszona, tak, odstawialiśmy to na później, ale trochę, no, powinni na tym pracować też i naukowcy i przygotować ten grunt do pracy politycznej, tylko przypomnijmy i cały czas pamiętajmy, w jakim czasie jesteśmy i że no właśnie kto się z tego niestety cieszy, prawda, że mamy cały czas też interesy Rosji, której to jest na rękę, prawda?
1: No Rosja się bardzo na pewno cieszy.
0: I już z tego to wykorzystuje. I przypominam też, no granic nie zmienimy, tak? My nie możemy sobie dowolnie, jak w jakiejś grze komputerowej, zmienić sąsiada i ta granica wschodnia wygląda tak, jak wygląda, tak? I musimy, będziemy
2: I
0: musieli
2: znamy
0: żyć.
2: Się od setek lat.
0: I znamy się od setek lat i niestety, myślę, znamy dlatego też... tak to iskrzy, że mamy trochę wiele podobnych cech. I też jesteśmy napędzani nienawiścią, ja bym też chciała pokazać. I tu nie chodzi tylko o emocje, że niestety u nas i układy polityczne są budowane na zasadach takich nienawiści, tak? Jest taka wspaniała książka profesora socjologii Marka Krajewskiego o tym właśnie, jak nienawiść stała się tą wartością w polityce, ale nie, w całym życiu publicznym wartością
1: znaleźć
0: dominującą.
1: Tak. Po prostu. Znaleźć
0: i to jest bardzo...
1: I wskazać wrogę.
0: No niestety skutki tego widzimy, więc...
1: Chciałbym zapytać jeszcze, zostało nam może niezbyt wiele czasu, ale jednak. Chciałbym panie zapytać o tą aferę Szpitala Południowego. Na ile ta afera ze Szpitalem Południowym może być kosztowna dla rządzącej koalicji i kosztowna w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych? Profesor Anna Wojciuk.
2: Myślę, że może być bardzo kosztowna i to oczywiście też zależy, jak ostatecznie rządząca koalicja tym kryzysem zarządzi. Możemy jedno powiedzieć z pewnością, że to nie jest szybkie cięcie, którym Tusk odciął ten właśnie problem.
1: Bo się nie da chyba.
2: No, być może się nie da. Czasami robi się w takich sytuacjach, jak się nie da zrobić czegoś konkretnego, robi się pokazówkę, ale tutaj zaangażowane są też zbyt mocno ważne osoby w Koalicji Obywatelskiej i też bardzo możliwe, że ich wina nie jest oczywista w tej sprawie, bo to wszystko jest mocno zapętlone i jest dziedzictwem wielu lat i wielu reform. Także trudno jest znaleźć winnego, który byłby na eksponowanym stanowisku, ale nie byłby politycznie silny. To jest moim zdaniem tutaj problem Donalda Tuska, że łatwiej by było właśnie tego
1: no musiałby Marcina
2: kogoś,
1: Kierwińskiego
2: byłby...
1: poświęcić,
2: no
1: żeby
2: właśnie,
1: było szybkie cięcie,
2: nie
1: to
2: zrobi.
1: Marcin
2: właśnie.
1: Kierwiński pozbawić go szefowania tutaj w Warszawie, rozwiązać warszawskie struktury i wtedy to by było szybkie cięcie, ale tego premier nie może zrobić.
2: Nie może.
1: Bo to jest jego najbliższy
2: współpracownik. To jest jego niefart w tej sytuacji, tak mówiąc cynicznie. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany polityczne, też można by spróbować jakieś, ale tu już widać, że pan prezydent też wcale to nie będzie proste i nie będzie wcale jedności w tej sprawie.
1: Mówi
2: i
1: pani o zmianach systemowych, że
2: tak, tak się wydaje, bo tutaj są sygnały z kancelarii prezydenta, że z tymi ograniczeniami zarobków czy jawnością, że to wcale nie jest takie oczywiste. Środowisko lekarskie też jest podzielone. Jest wielu lekarzy, którzy też chcieli tej jawności, bo to te też są poszkodowanymi de facto tej sytuacji. Sądzę, że większość lekarzy jest tak naprawdę ofiarami
1: tak,
2: tej sytuacji.
1: Tak, bo powstaje wrażenie, że wszyscy lekarze w Polsce są milionerami, a to jest nieprawda.
2: I też by chcieli uporządkowania. No ale jest lobby, zawsze ci, którzy korzystają na tym, też są, pewnie mają też dużo wpływów, żeby to zablokować.
0: No właśnie, to jest taki problem, z którą mierzy się już nie pierwsza ekipa i właściwie od czasów transformacji to jest ciągle problem, który tylko narasta i nabrzmiewa, ale myślę, że też trzeba by przekierować tą logikę polityczną, już państwo powiedzieli, ale też wydaje mi się, że błędem jest nakierowywanie tego i też budowanie kolejnej paniki moralnej, że wszyscy tyle zarabiają, bo to pozostawia w cieniu inną ważną rzecz problemu, bo przecież w tej sytuacji nie chodziło o to, że są wysokie zarobki, bo one jednak były legalne, tylko o to, że na przykład w tym samym czasie...
1: Nie, pani profesor, on zwrócił już tam ponad pół miliona
0: no
1: złotych.
0: Tak, no tak, ale to był, ale też, że w tym, bo w tym zwrócił dlatego, że w tym samym czasie pracował w kilku miejscach czasu, prawda? No, nikt nie ma zdolności bilokacji, a tam nawet była i trilokacja, prawda? i występował publicznie, więc wszystko dowody i jeszcze no, młody człowiek bez specjalizacji i wiele, wiele takich, a to pewno była tylko czubek góry lodowej, ale właśnie to jest też ten efekt, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to też pokazuje jak strasznie, no, jak wiele złego się dzieje w tym wymiarze takim aksjonormatywnym, dotyczących wartości, bo kwestia ochrony zdrowia, kwestia funkcjonowania tego systemu jest tą kwestią priorytetową i też ostatnio ukazał się bardzo ciekawy sondaż z badań jakościowych w CBOS-ie, tam Kacper Leśniewicz, Waszak i jeszcze kilka osób przy tym pracowało, gdzie pokazują te badania i rozmowy, to są rozmowy robione w Polsce, pokazują jak ludzie czują się pozostawieni samu sobie, zwykły człowiek i tam bohaterem ciągle, który się pojawia, to był Andrzej Leper. I to jest najlepiej zapamiętana postać polityczna, Trybun która Ludowy. Upominała się o interesy zwykłego człowieka.
1: Trybun Ludowy. Mhm. Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo.
1: Profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Bardzo panią dziękuję za komentarze. Poranek wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Zrealizował Krzysztof Olesiewicz.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jest decyzja sądu o podtrzymaniu nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Rządowy program CPN już nie obowiązuje. Za chwilę o tym, jak wpłynie to na ceny paliw. Belgia pokonała po dogrywce Senegal 3-2 i awansowała do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd podtrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Po wielogodzinnym posiedzeniu sąd odrzucił zażalenia obrońców byłego ministra sprawiedliwości i uznał, że nakaz aresztowania jest w tej sprawie zasadny. A więcej o decyzji sądu teraz opowie reporter TOK FM Ben O'Connor.
2: Według sądu zarzuty stawiane Zbigniewowi Ziobrze są na tyle poważne, że konieczne jest wydanie nakazu, mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego Anna Ptaszek.
3: Wszystkie przesłanki dostosowania aresztu, nie tylko jeśli chodzi o wartość materiału dowodowego, ale także inne kwestie, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, zostały spełnione i zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne.
2: Decyzja sądu będzie ważna dla wniosku o ekstradycję przed amerykańskim sądem, mówi prokurator Piotr Woźniak.
4: Wniosek o ekstradycję będzie sporządzony niezwłocznie.
2: Zbigniewowi Ziobrze prokuratura postawiła 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i o nieprawidłowe rozdysponowanie 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywał Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA, odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm niebawem rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. O czym więcej Maciej Kluczka.
5: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga,